0: odtworzonych na magnetofonie RS-AZ7 w poszczególnych systemach. Tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że generalnie systemu Dolbice nie używało się do takich nagrań, ale przede wszystkim do nagrywania audycji z szumiącego radia. Natomiast tutaj chciałem Państwu pokazać i zademonstrować, no, że jest w ogóle taka możliwość i jakby to brzmiało. I tutaj przyszedł jakby czas na podsumowanie. No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że o ile głowice amorficzne w magnetofonach innych firm, na przykład Akai, Makanishi, Onkyo, były naprawdę dobre, tak tutaj Technics nie spisał się zbytnio, gdyż te głowice, mimo iż są amorficzne, one tak samo są podatne na ścieranie się. No wiadomo, że trochę dłużej niż głowice permalejowe, chociaż tak ciężko mi też porównać, gdyż nie miałem nigdy takiego magnetofonu od nowości i nie byłem w stanie tego jakoś porównać, ale z tego, co czytam w internecie, to dużo osób nad tym ubolewa. Ponadto problem jest też z naprawą takiego magnetofonu, jeżeli kupujemy taki magnetofon z drugiej ręki, gdyż ceny magnetofonów właśnie z tej serii AZ6, AZ7 wahają się w granicach, oczywiście sprawnych magnetofonów, w granicach od 200 do 300 zł, gdzie głowica permalejowa do innego modelu, na przykład do tego starszego RSBX747, który omawiałem jakiś czas temu, koszt takiej głowicy nowej, jeżeli gdzieś oczywiście znajdziemy, wynosi kilkadziesiąt złotych. Koszt takiej głowicy amorficznej wynosi około 300 zł. Dlatego no nie polecam dla osób, które chcą rzeczywiście nabyć taki sprzęt po to, żeby go używać. Jeśli już, to można też kupić w stanie idealnym, tylko rzeczywiście też, żeby te głowice nie były zbytnio zużyte. Jeżeli mamy, nie wiem, kilkadziesiąt kaset, które musimy po prostu przegrać, zrzucić na komputer i zapomnieć. Tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli planujemy wykorzystywać ten sprzęt do celów, no można powiedzieć, no innych niż tylko przegranie kaset i do widzenia, to jednak bym się zastanowił nad modelami starszymi marki Technics, na przykład chociażby ten prezentowany przeze mnie kilka audycji temu RSBX747. Właściwie, szczerze mówiąc, mnie się podoba nawet lepiej brzmienie tamtego niż tych z serii AZ pomimo amorficznych głowic. Pewnie producentowi chodziło o trwałość. Nie miałem takiego magnetofonu od nowości i nie jestem w stanie stwierdzić, ile taki magnetofon może rzeczywiście przy niezużytej głowicy przetrwać. Także niebezpieczeństwo pojawia się, gdy będziemy zmuszeni nabyty sprzęt naprawić, a dokładniej wymienić w nim głowicę, gdyż nie dość, że te głowice są całkiem inne, to tradycyjna głowica nam tutaj pasować nie będzie. To wszystko. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: I spotykamy się ponownie w poniedziałek 7 stycznia 2019 już roku na antenie Tyfloradia. Krzysztof Bruzda w dalszym ciągu przy drugim mikrofonie. Dobry wieczór, Krzysztofie.
3: Dobry wieczór po raz drugi.
2: Dobry wieczór po raz drugi. Będziemy pokazywać kolejną aplikację, a właściwie ty będziesz to czynił, bo ja przeszukałem sklep App Store i niestety aplikacji Call Insider nie znalazłem tego narzędzia, więc no po prostu ty będziesz musiał to pokazywać, ale to jest, zdaje się, podobna aplikacja jak

0: Should I Answer, którą ja swego czasu pokazywałem na iOS-a.
1: Tyle, że ta jest darmowa.
0: No właśnie, i to jest jej bezsprzeczny plus.
1: Nie wiem, jak w przypadku iOS-a u ciebie, ale ta aplikacja, na przykład zadzwoni do nas jakiś znany numer, może nam wyświetlić strony, na których są jakby opinie ludzi na temat tego numeru. Mhm. Również. A możemy dodać swoją opinię również.
0: Wiesz co, nie, ta aplikacja, to znaczy aplikacja Should I Answer ma też takie możliwości, żeby tam sobie coś przeszukiwać i tak dalej. Natomiast ja zdecydowałem się na po prostu automatyzację, włączyłem ochronę i jeżeli numery są podejrzane, to one są po prostu blokowane.
1: No jasne. W tym przypadku tutaj z automatyzacją różnie bywa. Ona raz działa, raz nie działa. Z tego, co zauważyłem, też pewnie w zależności od telefonu, bo jak miałem odblokowany ekran, no to niestety nie zadziałało, ale jak zablokowałem ekran, już i owszem zadziałało, więc nie wiem, od czego to zależy. Natomiast jest to aplikacja, która jest tak trochę średnio przetłumaczona, więc niektóre komunikaty są po angielsku, ale główna jakby zawartość tej aplikacji jest po polsku jak najbardziej i łączy się nam z polskimi serwisami sprawdzającymi numer, bądź przeszukuje to nawet Google.
0: Inaczej, jakby... czyli do czego ta aplikacja tak właściwie jest?
1: A właśnie. Aplikacja służy do tego, żeby sprawdzić numer, który do nas dzwoni, którego nie znamy, którego nie mamy w książce telefonicznej. Może to być bank, może to być jakiś ubezpieczyciel, jakiś konsultant.
0: Albo jakiś inny właśnie telemarketer na przykład.
1: Na przykład tak. I wtedy pokazuje nam się taki alert, który wyświetla nam numer i mówi nam, co możemy z tym zrobić. Ja specjalnie nie kasowałem listy numerów, które do mnie dzwoniły, więc jest ich tam trochę dużo, więc postaram się na podstawie któregoś z nich pokazać mniej więcej, jakie komunikaty można wyciągnąć z takiego numeru i co można z tym zrobić. Tutaj już nie ma sensu dzwonić gdziekolwiek, do kogokolwiek, bo no...
0: No bo myślę, my siebie mamy w kontaktach na przykład, więc...
1: Dokładnie, więc tutaj nic nam się nie wydarzy. Natomiast ja mam już otwartą tą aplikację. Ja sobie...
2: 22, 243, 84, 48...
1: I tych numerów mam tutaj kilka.
2: Salin Schilder, 695 988 890. Na razie nikt nie wystawił oceny. Salin Schilder, 1335.
0: Chyba nawet nie, to jest jakiś chyba inny.
1: Nie, to jakiś inny, ale nikt nie wystawił oceny.
2: Salin Schilder, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 4, 8. Na razie nikt nie wystawił oceny. Salin Schilder, 1432. Salin Schilder, 22, 243, 84, 48. Na razie nikt nie wystawił od spiąt. Salin Schilder, 536 773 589. Na razie nikt nie wystawił ocen. Salin Schilder, 699 523 030. Na razie nikt nie wystawił
0: to
2: oceny.
0: Są...
1: Przejdźmy.
0: Tak.
1: To są jakieś takie świeże numery.
2: Salin Schilder, plus 48, 71, 340, 28, 34. Salin Schilder, 1249.
1: Tutaj nie wiadomo, bo ani nie wiadomo, czy wystawił ktoś opinię, czy nie.
2: Salin Schilder, 7, 1, 3, 4, 0, 7, 7, 1, 3, 4, 0, 2, 8, 3, 6. Na razie nikt nie wystawił oceny.
1: No dobrze, Salin Schilder, kliknijmy w jakiś numer.
2: Salin Schilder, przejdź wyżej.
1: Żeby nie było.
2: 7 i Salin Schilder. Wyświetlenia. Komentarze. Ocena. Salin Schilder. Salin Schilder.
1: Czyli teraz tak.
2: Salin,
1: ja wszedłem w jakiś tam numer, który do mnie dzwonił, nieznany.
2: Aha. Komentarze.
1: Mogę wejść w komentarze.
2: Ocena.
1: W ocenę.
2: Salin Schilder.
1: I mogę coś z tym zrobić.
2: Wyświetlenia. Salin, zablokuj połączenia wyłączone.
1: O, takie coś mogę zrobić.
0: No tak, Salin, można blokować.
2: Salin Schilder. Salin, zablokuj połączenia wyłączone. Przejdź wyżej. 7. Salin Schilder. Kopiuj numer. Kopiuj numer.
1: Mogę go skopiować.
2: Znajdź w Google.
1: Albo mogę znaleźć w Google.
2: Pokaż na stronie www.
1: No i to jest tutaj wszystko.
2: Znajdź w Google. Kopiuj numer.
1: Ale powiedzmy, że tam znajdź w Google.
2: 20%. Chrome 7, 1,
0: a i
2: 3,
0: otwiera
2: 4,
0: się po prostu
2: 0,
0: Chrome.
2: 7, 7, tak. 1, 3, 4, 100%. Prześlij opinię. Polska. Psiepole, Wrocław.
1: No to już wiadomo.
2: Śledź, prześlij opinię. Polska. Śledź przesyłkę fety. Loty.
1: Czyli tutaj książki, to nam zakupy. Sugeruje, że to są jacyś konsultanci, wiadomości. Bo tutaj jakieś przesyłki chce śledzić.
0: Czy nie, no to jest chyba, to jest po prostu chyba Google standardowo nam tu tego typu rzeczy podpowiada.
1: Nie, standardowo.
2: No. Do tego numeru na razie nie dodano komentarza. Pomóż nam się dowiedzieć, o kogo chodzi.
0: No właśnie, ale ty możesz tu na przykład też dodawać jakieś komentarze, tak?
1: Tak, tak, mogę dodawać komentarz.
2: Fab. Do tego numeru na zablokuj połączenie, wyłącz do tego FAP. Stalin Sider, przejdź wyżej. Twoje doświadczenia z tym numerem.
1: O, wszedłem właśnie w możliwość dodawania tychże komentarzy.
0: Wybierz ocenę. Ten opis to jest FAP, tak? Żeby w to wejść, to trzeba kliknąć FAP.
1: FAP. Mhm.
2: Wybierz ocenę.
1: I teraz możemy zrobić.
2: Twoje doświadczenia z tym numerem.
1: I tutaj mogę sobie napisać, że to konsultant, że w ogóle, że nękają mnie i w ogóle. Mhm.
2: Wybierz ocenę. 7, 1, 3,
1: i
2: 4,
1: mogę wybrać ocenę, czyli mogę wybrać, na ile jestem zadowolony.
0: A czy jest dostępny wybór oceny?
2: Wybierz ocenę. Sprawdźmy. Twoje doświadczenia z tym numerem. Układ pionowy, główna klawiatura, małe litery.
1: Tutaj niestety, znaczy niestety albo stety, muszę wpisać cyferkę.
2: Wróć.
1: Moja ocena zawiera.
2: Twoje doświadczenia z tym numerem.
1: Jak słyszysz, otworzyła mi się klawiatura.
0: Tak.
1: I mogę wybrać od 1 do 5 cyferkę, wpisać w pole edycyjne i zatwierdzić.
0: Rozumiem.
1: I wtedy na tej podstawie.
0: 1 najgorsza, 5 najlepsza.
2: 4, 0, 7. Salin Sider. Wybierz ocenę. Twoje doświadczenia z tym. Układ pionowy, główna klawiatura, małe litery.
1: I teraz mogę pisać komentarz.
0: Komentarz, tak, doświadczenia z tym numerem.
1: Moje doświadczenia, tak. I wtedy wszyscy to zobaczą, wszyscy ci, którzy mają tą aplikację. Więc wyświetli im się numer, wyświetli im się jedna opinia i to będzie moja opinia. On nie musi tam już wchodzić, bo to mu się wyświetli od razu.
2: Wróć.
1: Tak jak tam było, klawiatura, że brak opinii, prawda?
2: Salin
1: Sider. Jeszcze się tam
2: wróć.
1: Cofnę.
2: Salin Sider 7, 7, przykład, 1, no, Salin Sider 7, 1, 3, 4, 0, 2, 8, 7, 1, 3, 4, 0, 5, 7, 1, 3, 4, 0, 2, 8. Na razie nikt nie wystawił oceny. Salin Sider 14,55.
1: No taki długi. Na razie nikt nie wystawił oceny. Gdyby
0: a czy w ogóle
1: była ocena...
0: Zapytam inaczej, bo strasznie dużo widziałem na tej liście numerów, co do których nikt nie wystawił oceny. Czy w ogóle kiedykolwiek zdarzyło ci się, żeby ktoś wystawił ocenę przy jakimś numerze?
1: Tak, oczywiście. Piąte. Tutaj jest tych numerów dużo, to trzeba byłoby, nie wiem, trochę czasu poświęcić, żeby każdy przesłuchać i zobaczyć. Mhm. Tak, bo gdzieś tam jest jakaś ocena.
2: Salin Sider 517,874,193. Na razie nikt nie wystawił ocen. Salin Sider 22,654,70,70. Na razie nikt nie wystawił oceny. Salin Sider 86,272,20,41. Na razie nikt nie wystawił. Salin Sider 112,112. Na razie nikt nie wystawił ocen. Salin Sider plus 48,71,340,28,34. Na razie nikt nie wystawił ocen.
0: No nie, no
1: jak widać to...
0: dużo, bo to jest chyba cały rejestr twoich połączeń.
2: 895,900,000.
1: Między innymi też, kasowałem już tą listę. Tak, ja już tą listę kasowałem raz, więc może po prostu dlatego to są świeże numery.
2: Wybrano połączenia.
0: Dobrze, ale czy jeszcze wybrano w ogóle w tej aplikacji połączenia. Można coś robić dodatkowo?
2: Wiadomości.
1: W tej aplikacji...
2: Dzisiaj wybrano połączenia. Wiadomości.
1: Wiadomości. Możemy zobaczyć też SMS-y, bo to nie są tylko połączenia.
2: Wiadomości.
1: W tym celu mamy zakładkę SMS-y.
2: Solinsibe, wiadomości. Plus 48, 699, tak. 523, 030. Na razie nikt nie wystawił oceny.
0: Aha,
2: dzisiaj.
0: No i też...
2: Solinsibe,
0: i mamy
1: to jest
0: 48,
1: to samo,
2: 99, 500,
1: tak.
2: Wróć.
1: Jak nam ktoś SMS-a wystawi, nie znamy numeru, to możemy go tu sprawdzić.
2: Wybrano wiadomości.
0: O ile będzie jakaś Solinsibe. Informacja.
2: Połączenia.
1: O ile będzie jakaś informacja, dokładnie. Ale wróć. No zdarza się, że są...
2: Home.
1: Oj, zamknąłem.
2: Nowe launcher, ustawienia, zegar. Aplikacje, aplikacje.
1: W każdym
2: razie Solinsider.
1: Wchodzę z powrotem.
2: Solinsider, Solinsider.
1: To jest taka bardzo prosta aplikacja, bo ona działa tylko wtedy, kiedy do nas ktoś zadzwoni. Potem możemy sobie tą listę przejrzeć bez problemu, ale również jest taka sytuacja, ja z niej wyjdę. Zadzwonię.
2: Aplikacje, wybrane.
1: Do siebie.
0: Okej.
1: Okay. Z numeru studyjnego.
0: Tak, ze stacjonarki.
1: Tak. Tego numeru nie ma na liście.
0: To zobaczymy, co się stanie.
2: Połączenie już nieznane.
1: Dobra. Podzwonił
2: miscal,
1: sobie.
2: Miscal, nieznany, 3. Dzwonek trwał 6 sekund.
1: I teraz nowe mamy aplecik.
2: Historic Alpha Stoftan Headey, year 1980, US President Im Charter Authorized Legislation Giving $1.
0: Serio? A co to ma wspólnego z... Co to ma wspólnego z tym numerem?
2: Połączenie już
1: nie wiem, co ma wspólnego. W każdym razie pokazało nam się coś takiego.
0: Historical facts. I czy tu coś w ogóle raz. Nam się wyświetla a propos?
1: Jeszcze raz, bo nam
0: raz.
1: Tutaj... połączenie musiałem odrzucić.
0: Jasne.
1: Jedno. Ktoś nam tu zadzwonił i musiałem odrzucić połączenie. O, no dlaczego zajęty?
0: Spróbujmy jeszcze raz.
1: Dobrze. Ja tu widzę.
2: Wybrano. O. Ładowania 70. Nawiązano połączenie z twoim komputerem. Treści ukryte. System Android.
1: Dobrze, już wiem, co się stało.
2: Urządzenie
1: ktoś po prostu
2: odblokowane.
1: Przytrzymał Solids. Nam połączenie.
2: Napisze mail.
0: Aha.
2: Darek Marchewka, małpa gim.
1: O, kolega Darek nam się tu po prostu
2: wróć.
1: Odezwał.
2: Home. Home screen.
1: Studyjny kolega.
0: Tak,
1: i
0: no to
1: przytrzymał nam połączenie.
0: To spróbujmy jeszcze raz.
1: Teraz już przestał dzwonić, więc spróbujemy jeszcze raz. Niech nam tu zadzwoni.
0: O, połączenie. Coś z tego będzie.
1: Mamy. Poczekamy chwilkę.
2: Miscal, miscal, nieznany, 4. Dzwonek trwał 9 sekund.
1: Dobrze. Nowe...
2: Historic Alpha Stoftan Headey, 2015, Twogunmens. Historic Alpha Stoftan, 12.00, nieodebrane połączenie, 20.13. Salbatsk to last seller.
1: O.
2: Numer prywatny. Navigation Launchas Levity.
1: I teraz
2: Navigation
1: mamy co?
2: Numer prywatny. Salbatsk to last seller.
1: Nie wiem, dlaczego
2: wróć.
1: To się uruchamia, ale
2: home.
1: To nie
2: nowe
1: ważne.
2: Aplikacje.
1: Powinien nam się
2: aplikacje.
1: Numer pokazać.
2: Solinsider.
0: No właśnie, to może tu zobaczymy teraz Solinsider. Na tej liście.
2: Dzisiaj. Solinsider 699
1: no,
2: milionów.
1: Tylko coś tu nie widzę.
2: Wybran. Dzisiaj. Wybrano połączenia. Wybrano. Solinsider 536 milionów 700.
1: No nie widzę tego numeru tutaj.
2: Solinsider 699.
1: To tak średnio
2: dzisiaj.
1: Działa, widzę.
2: Solinsider 699. Solinsider piątek. Solinsider 22 200. Solinsider.
1: A to co
2: Solinsider
1: to jest?
2: 22.
1: Może tu będzie jakaś opinia.
2: 84 48. Na razie nikt nie wystawił.
1: Nie.
0: Nie, nikt nie wystawił. Nie, no widać,
2: ale
0: że chyba
1: ale
2: zadzwoni.
1: Mhm.
0: Widać, że chyba po prostu baza.
2: Zadzwoni.
0: No może
1: a,
0: jest.
1: I teraz właśnie. Teraz tak? Mamy, jak przytrzymamy dłużej, to mamy do wyboru trzy opcje.
2: Napisz SMS, zadzwoń.
1: Mogę zadzwonić pod ten numer jakiś tam, który do mnie dzwonił.
0: Aha.
2: Napisz SMS.
1: Napisać?
2: Skomentuj.
0: I skomentować.
1: I skomentować.
2: Wróć. Solinsider.
1: Także
2: Solinsider,
1: to jest
2: 22,
1: wbrew pozorom
2: 243,
1: dobra aplikacja i jest bardzo prosta. Tutaj nie ma ustawień, tu nie ma nic po prostu. To się po prostu instaluje, odpala się to z autostartem telefonu.
0: Czy ty musisz wydać jakieś zezwolenia tej aplikacji na dostęp do czegoś, czy tam o czymś warto pamiętać, kiedy to konfigurujemy?
1: To zależy od telefonu, bo ja mam to na dwóch telefonach. Jeden chciał, drugi nie chciał.
0: Rozumiem.
1: Na przykład na Land Roverze nie musiałem nic robić.
0: Aha.
1: a tutaj musiałem wydać zezwolenie do dostępu do kontaktów.
0: Jasne.
1: I no, tyle.
0: Czyli tak to działa.
1: Nic więcej nie...
0: I nic więcej, tak działa. Nic więcej już nie ma w tej aplikacji.
1: Nie ma. Teraz tylko kwestia po prostu, jak ktoś do nas zadzwoni, przejrzenia tej listy rejestru i sprawdzenia, czy ktoś faktycznie coś na ten temat napisał.
0: Jasne.
1: A to czasami się zdarza, że ktoś napisze, że na przykład to jest konsultant, bardzo upierdliwy, a to jest jakaś infolinia, nie wiem, Statoil albo coś takiego. Mhm. I teraz w zależności od tego, co tam wybierzemy, czy Google, czy coś, to nam wyskoczą różne dodatkowe strony, na których ten numer się znajduje, bo żeby było jasne, to numerów, przepraszam, stron z numerami nieznanymi jest trochę sporo, nie wiem, czy zauważyłeś. To nie jest jakaś tam jedna strona, gdzie jest baza tych numerów, tylko tych stron jest kilka i na każdej stronie ten numer jest jakoś inaczej opisywany. Także no, w zależności od tego, co tam chcemy się dowiedzieć o tym numerze, to tych stron nam wyskoczy kilka albo kilkanaście i możemy sobie całe tam elaboraty przeczytać
0: elaboraty.
1: Na temat tych elaboraty tych, na temat tych właśnie numerów. Na każdej stronie będzie coś innego, albo coś więcej, albo coś mniej. Możemy nawet dowiedzieć się stawkę za ten numer. Jeśli jest dobrze udokumentowany ten numer, najczęściej z tego numeru, jak już dowiadywałem się, że są jakieś komentarze czy coś i wszedłem w taki komentarz, no to najczęściej ludzie dosyć starannie opisują, do czego ten numer służy, ile kosztuje i tak dalej, wszelkiego rodzaju właśnie najbardziej wyczerpujące komunikaty. No, ale
0: no tak, trzeba... i w ogóle tak na marginesie to myślę, że warto też zwrócić uwagę naszym słuchaczom na jeszcze jedną rzecz, już tak abstrahując trochę od aplikacji Call Insider, o której dziś opowiadałeś, ale warto też uczulić na to, żeby zwracali uwagę, na jakie numery oddzwaniają. Bo na przykład u ciebie pojawił się jakiś taki długi numer. I ja przestrzegam przed tymi długimi numerami, bo one mogą być niebezpieczne. Dlatego, że te długie numery mogą być numerami zagranicznymi. Z krajów takich, których numery kierunkowe, międzynarodowe numery kierunkowe, są podobne do znanych nam kierunków, na przykład 22 do Warszawy, 71, tam powiedzmy 71 do Wrocławia, 61 do Poznania, 58 do Gdańska, tak. Właściwie do całego Trójmiasta, 89 na Warmii i Mazury i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ktoś, nie zwracając uwagi na to, ile cyfr ma ten numer, oddzwania na taki numer telefonu.
1: A potem płaci.
0: A potem płaci, bo te połączenia to są jeszcze numery premium czasem, więc tam nawet i stawki mogą dochodzić do kilkunastu, kilkudziesięciu złotych za minutę. Te numery po prostu emitują ciszę, więc jeżeli ktoś się nie zorientuje, no w przypadku niewidomych to trudno się nie zorientować, ale widzący to na przykład często robią tak, że po prostu, a no cisza, no to albo przerywany taki sygnał, więc on po prostu odkłada telefon, bo myśli, że no skoro ma ten krótki sygnał taki przerywany, oznaczający zerwanie połączenia, to połączenie zostało rozłączone. Okazuje się potem, że nie.
1: Dokładnie.
0: Że ten
1: albo
0: numer...
1: Albo jak jest...
0: Że ten numer nabija cały czas.
1: Albo jak jest cisza, to on mówi, poczekam jeszcze chwilę, może się sygnał włączy.
0: Tak.
1: Może jednak dzwoni, tak? Bo czasami jest tak, że jest długie łączenie między centralami i faktycznie jest cisza, a potem ten sygnał jednak jest. No i
0: a to jest po prostu tak. A to jest tak, że te rzeczy są nagrane gdzieś tam na jakąś taśmę bądź też inny nośnik przy aparatach, które są podłączone do tych numerów o podwyższonej opłacie i to jeszcze za granicą. No i się okazuje, że potem naprawdę płacimy bardzo duże rachunki i za bardzo nie mamy tego jak reklamować, no bo się okazuje, no co, no dzwoniliśmy po prostu za granicę, tak?
1: No
0: myśleliśmy, że dzwonimy do Warszawy.
1: Ja proponuję zrobić jedną rzecz, którą ja zrobiłem. Zadzwonić do swojego operatora, bo niektóre strony naszych operatorów nie do końca są dostępne, więc najlepiej to załatwić przez dział obsługi klienta i poprosić o zablokowanie wszystkich numerów premium wychodzących, przychodzących i tak dalej, żeby nas nie kusiło i żeby nikt nam po prostu nie robił żadnych numerów z zewnątrz. Ta aplikacja, którą tutaj pokazałem, ona naprawdę to jest bardzo uboga aplikacja, ale bardzo przydatna. Ja ją mimo wszystko polecam, dlatego że jak już ją sobie zainstalujecie i zadzwoni do was jakiś nieznany numer, to będziecie mogli ten numer na bieżąco sprawdzić. Nawet jeśli tam nie będzie opinii, to klikając w funkcję Przeszukaj Google,
0: no to zawsze można na temat coś znaleźć.
1: Coś się znajdzie, tak. Zawsze się coś znajdzie. Zamiast na piechotę, o Jezu, komputer muszę włączyć, zobaczyć, co to był za numer. Po co? Jak można to od razu z pozycji aplikacji zrobić? To jest naprawdę mało zajmująca aplikacja, mało miejsca w pamięci telefonu, ale wbrew pozorom bardzo przydatna i również wbrew pozorom ja ją bardzo polecam, bo jest darmowa przede wszystkim. Nie trzeba za to w ogóle płacić. Ona sobie tam gdzieś w tle pracuje. Mamy ją cały czas w tym pasku górnym, jak rozwiniemy, to ona sobie tam rezyduje. I jak dzwoni telefon, od razu możemy ten telefon sprawdzić, co to, kto to i po co to. Także dokładnie. Naprawdę warta polecenia, mimo wszystko.
0: Także aplikacja CallInsider, kolejna aplikacja, jaką omawialiśmy dziś na antenie Tyfloradia. Omawiał ją konkretnie Krzysztof Bruzda. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie, za udział w dzisiejszych audycjach.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku spróbuję Wam nieco przybliżyć najnowszy odtwarzacz firmy Apple, czyli iPod Touch 4G. Ponieważ na stronie Tyflo Podcastu możecie znaleźć już dość sporo informacji na temat produktów z logo nadgryzionego jabłuszka, nie będę dzisiaj opowiadał Wam o samym systemie, gestach i jak z tych gestów korzystać. Aby audycja nie była też jakoś przeraźliwie długa, skoncentruję się dzisiaj tylko na funkcjach multimedialnych tego odtwarzacza. iPod Touch, jak sama nazwa wskazuje, jest urządzeniem z ekranem dotykowym. 4G oznacza, że jest to już czwarta generacja iPoda Touch. Obecna wersja została wyposażona w dwie kamery i wbudowany mikrofon. Z kamer w odtwarzaczu raczej nie korzystamy, ale postaram się Wam dzisiaj zademonstrować, że z mikrofonu, przynajmniej w urządzeniach firmy Apple, warto korzystać. Zacznijmy jednak od kilku słów na temat samego odtwarzacza. Wiele osób twierdzi, że iPod Touch 4G to po prostu iPhone 4G bez możliwości wykonywania połączeń. Osoby te mają rację i jednocześnie się mylą. Przede wszystkim jest kilka różnic sprzętowych. iPod posiada nieco słabszą kamerę na froncie obudowy, głównie dlatego, że jest on bardziej płaski. Tylko taka kamera po prostu się tutaj zmieściła. iPod nie posiada też lampy błyskowej, nie posiada odbiornika GPS, także ekran Retina, jaki posiadają oba urządzenia, różni się nieco. W iPodzie jest on nieco uboższy. Brakuje w iPodzie Touch jednej technologii, która funkcjonuje w iPhone'ie. Co do niemożności wykonywania połączeń, to oczywiście jest to poniekąd nieprawda. Z iPoda można dzwonić nie tylko przez Skype'a czy inne programy VoIP-owe, ale także za na przykład pośrednictwem programu FaceTime, nawet na telefony iPhone. Na szczególną uwagę zasługuje czas pracy tego odtwarzacza. Przy wyłączonym połączeniu Wi-Fi muzyka jest odtwarzana przez 40 godzin. Filmem wideo możemy się cieszyć przez 7 godzin. Jak wygląda iPod Touch? Trzymam iPoda w dłoni, jaki jest duży. Na wysokość przypomina przeciętnego smartfona, może nawet nie przeciętnego, a takiego z tych większych, powiedzmy Nokia N82 na wysokość, na szerokość dodatkowo jeszcze 1/3 szerokości smartfona, mniej więcej mała tabliczka czekolady. Jeśli chodzi o grubość, to jest od 0,5 cm, mam wrażenie, do 7 mm. Cały jest bardzo zbity, solidnej konstrukcji, nic tutaj nie trzeszczy, nic się nie rusza. Od frontu znajduje się, cały front stanowi szyba wyświetlacza, a cały tył urządzenia razem z bocznymi krawędziami, w które tylna obudowa przechodzi płynnie, stanowi aluminiowa obudowa. Od frontu cały ekran, cała szybka jest idealnie gładka, dopiero u spodu ekranu znajduje się okrągły przycisk. Jedni nazywają go home, inni mówią powrót, jeszcze inni mówią na niego jabłuszko. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie od frontu jest tylko jeden okrągły przycisk. Na lewej stronie obudowy znajdują się dwa przyciski, ciszej, głośniej. Od góry przycisk blokujący klawiaturę i wyłączający całe urządzenie, włączający oczywiście także. Od spodu znajdują się gniazdka, gniazdo ładowania, gniazdo słuchawkowe i mikrofon. Mikrofon oczywiście wbudowany. Skoro mamy dzisiaj rozmawiać o multimediach, nie wchodząc w szczegóły, jak nawigować po samym systemie, ja nie będę się rozdrabniał. Po prostu odblokujemy urządzenie. Spróbujemy oczywiście podgłośnić maksymalnie tak, żebyście wszystko jak najlepiej słyszeli. Wchodzimy sobie do katalogu multimedia, gdzie starałem się zgromadzić wszystko to, co dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować. Zaczniemy może od tego, co iPod powinien robić, czyli odtwarzać muzykę. Wchodzimy do aplikacji muzyka.
6: Muzyka, wróć, przycisk wróć. 02 track drugi.
5: I w tym momencie wrócimy sobie jak gdyby do głównego okna samej aplikacji muzyka. Mamy parę opcji, które zawsze wyświetlają nam się na dole w tej aplikacji. Możemy sobie sortować zawartość poprzez wyświetlanie listami, wykonawcami, wyświetlanie listy utworów, albumy i więcej. Listy, wybierzmy sobie listy. Mamy tutaj listy, które sobie potworzyłem, dodając utwory przez iTunes do samego odtwarzacza, ale sprawdźmy, jak to będzie, gdy wyświetlimy sobie sortowanie przez wykonawców.
6: Alica Kels, Carl Sainz, Alter Bridge, Amy Diamon, Annie Lennox, Annie Lennox, Apocalyptica, Avril Lavigne, Duże Nagłówek, Bachamel.
5: Widzimy, że są poukładane
6: Bob Dylan, Bon Jovi.
5: Wszystkie nazwy alfabetycznie.
6: Utwory, przycisk, albumy, przycisk.
5: Albumy.
6: Zaznaczone, albumy, odtwarzane, szukaj. Wszystko, duże F, na Fire, H. Duże G, na Demini, Kasia Kowalska. Greatest Hits, THE Ultimate Collection, Bon Jovi. Duże I, na Inquisition Symfony,
5: Apocalypse. I na tej zasadzie możemy sobie przeglądać zawartość odtwarzacza. Powiedzmy, że my sobie skorzystamy z list. I wybierzemy sobie, powiedzmy, listę Ira albo Mój Dom.
6: Ira odtwarzana. Przyszukaj. Edycja. Wymasz.
5: I włączymy sobie jakiś utwór.
6: Mój dom, Ira. Płonę, Mój dom, Ira.
5: Płonę, powiedzmy. Ściszymy, żeby Wam nie dokuczał iPod. Jak teraz nawigować sobie po muzyce? Przede wszystkim w momencie, gdy nam muzyka przeszkadza, w każdej chwili możemy ją zatrzymać podwójnym tapnięciem dwoma palcami. Zatrzymuję w tym momencie. No, w momencie, jak ściszyłem muzykę, to ściszył nam się też syntezator. Możemy tutaj sobie obejrzeć, jak wygląda okno samego odtwarzacza. Możemy włączyć powtarzanie utworu. Możemy włączyć losowe odtwarzanie.
6: Poprzednia ścieżka.
5: Przerzucić na poprzednią ścieżkę. Włączyć samo odtwarzanie.
6: Następna ścieżka.
5: Przycisk. Następny utwór.
6: Głośność 100%. Regulacja.
5: Regulować głośność. Następna i to ścieżka. Generalnie tyle opcji.
6: Następna ścieżka. Przycisk.
5: Tutaj jeszcze jakbyśmy włączyli odtwarzanie, to pod opcją następna ścieżka jest dodatkowo, właśnie powiedział, przytrzymaj, aby przewinąć do przodu, czyli utwory można sobie normalnie przewijać. Sprawdźmy, jak jeszcze raz będzie odtwarzał. Zwróćcie uwagę, oczywiście odrobinkę ściszymy, gdy tak będzie lepiej dla komentowania. W momencie, gdy gdy odtwarzana jest muzyka, przesuwam się po opcjach menu, to po to, aby słyszalny był syntezator, muzyka jest automatycznie ściszana. Już Wam to demonstruję. Włączam najpierw odtwarzanie. Jak widzicie, iPod po prostu sam sobie ścisza muzykę. Oczywiście zwróćcie uwagę teraz, ja wezmę i włączę sobie tą muzykę, zminimalizuję aplikację i zablokuję ekran. W tym momencie mógłbym sobie wrzucić mógłbym sobie iPoda gdzieś tam do plecaka, mogę sobie go gdzieś położyć. Ekran jest cały zablokowany. Sobie uderzam o wyświetlacz, nic się nie dzieje. Jedyne aktywne przyciski to jest właśnie przyciski Home, przycisk jabłuszka i przyciski ciszej, głośniej. Teraz jakbym tapnął dwoma palcami, nie dam rady zatrzymać muzyki. W tym celu muszę dopiero odblokować sam ekran. Więc najpierw go uaktywniam. Odblokowuję ekran. Podwójne tapnięcie i w tym momencie już muzyczkę mogę sobie wyłączyć. Przechodzimy jeszcze raz do katalogu multimedia. Jeszcze raz sobie podgłośnimy. Ok. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W momencie, gdy zatrzymuję muzykę i ona potem ją włączam, ona odtwarzana jest od tego samego momentu. Czyli jeśli chcielibyśmy sobie posłuchać książki i na przykład musimy tą książkę zatrzymać, nie ma problemu. Wystarczy dwa tapnięcia, muzyka jest odtwarzana, zatrzymujemy i zaczynamy odtwarzać od tego samego miejsca. Nie ma problemu ze wstawianiem jakichś zakładek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w momencie, gdy w międzyczasie będziemy chcieli posłuchać jakiegoś innego utworu, no to już niestety mamy pewien problem. Muzyka. Jeszcze raz otwieramy tę aplikację.
6: Muzyka. Ira. Płonę. Mój dom.
5: I wracamy do listy albumów.
6: Głośność 100%.
5: Zwijamy sobie Irę.
6: Ira. Mój dom. Listę. Przycisk wróć.
5: I co my tu jeszcze mamy? Albumy.
6: Więcej.
5: Po skorzystaniu opcji, po włączeniu opcji więcej, przeglądamy, co mamy dostępne. Mamy dostępne gatunki, wyświetlanie utworów według konkretnych gatunków. iTunes, są to rzeczy pobrane z iTunes.
6: Książki audio,
5: pobrane na przykład z iBooks.
6: Podcasty,
5: też pobierane na przykład z iTunes, czy z programu iBlink Radio.
6: Składanki.
5: No, składanki wiadomo.
6: Listy, przycisk, twórcy.
5: Twórcy i tu z powrotem wracamy do naszych standardowych pozycji.
6: Wykonawcy, przycisk.
5: Może jeszcze zademonstrujemy. Gatunki. Jakie mamy gatunki? Gatunków jest oczywiście sporo.
6: Przycisk, gatunki, odtwarzane. Szukaj. Alt, rock. Alternatywa. Balad. Blues. Classical.
5: Classical.
6: Country.
5: Country.
6: Dance.
5: Dance.
6: Disco.
5: Disco.
6: Eurodance.
5: Eurodance.
6: Folk rock.
5: Folk rock.
6: Instrumental.
5: Instrumentalne.
6: Latin.
5: Latino.
6: National music.
5: National music. I tak dalej, i tak dalej. Gatunków oczywiście jest dość sporo, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj opcji jest sporo do zabawy. Ale, że tak powiem, są to wszystko klasyczne funkcje odtwarzacza. Więc dla Was nie jest to nic, że tak powiem, nowego, więc pora Was czymś zaskoczyć. Najpierw zamykamy sobie aplikację. Zamykamy katalog multimedia i blokujemy ekran. Zademonstruję Wam teraz opcje, których nie mają inne odtwarzacze MP3, MP4. Jak korzystać z odtwarzacza iPod Touch bez syntezatora mowy. Czy to jest trudne, czy to jest skomplikowane? Oczywiście nie. Wystarczy, że nawet przy zablokowanej klawiaturze naciśniemy i przytrzymamy sobie klawisz Home do momentu, gdy usłyszymy dość charakterystyczny dźwięk i wtedy wydamy odpowiednią komendę. Sprawdźmy zatem, czy to działa. Naciskam Home. Graj. W tym momencie odtwarzacz zaczyna odtwarzać nam muzyczkę. Czy my ją możemy zatrzymać? Oczywiście. Wydając mu oczywiście komendę. Pauzuj. I w tym momencie muzyczka zostaje zatrzymana. Ale my muzyczki chcemy posłuchać sobie dalej. Graj. Muzyka gra. Ale powiedzmy, ten utwór nam się nie podoba, więc poprosimy go o następny. Graj następny.
6: Odtwarzam utwory mopy.
5: Ten nam się nie podoba. Chcemy następny. Graj następny.
6: Odtwarzam utwory he.
5: W tym momencie przełącza nas po prostu między albumami. Ale spróbujemy kolejny utwór, żeby nam dał. Następna piosenka. Możemy sobie wybierać, czy ma nam przerzucać po całym katalogu, czy tylko po jednym utworze. Następna piosenka. Jeśli wiemy, jaką mamy muzykę u siebie na iPodzie, możemy poprosić iPoda, żeby nam ją właśnie odtworzył. Graj Kasia Kowalska.
6: Odtwarzam utwory Kasia Kowalska.
5: I w tym momencie odtwarzany jest album Kasi Kowalskiej. Spróbujmy jeszcze raz. Graj Mój Dom.
6: Odtwarzam album Mój Dom.
5: I w ten sposób odtwarzane mamy albumy, te, które byśmy chcieli. Jeśli na przykład nie wiemy, co to właściwie nam gra, możemy zapytać o to iPoda. Jaka to piosenka?
6: Odtwarzam Mój Dom Ira.
5: W tym momencie powiedział nam nazwę albumu. Jaka to piosenka?
6: Odtwarzam Mój Dom Ira.
5: Widocznie ten utwór nie jest nazwany. Następna piosenka. Po prostu się nazywa Mój Dom. A my sprawdzimy sobie, jak się nazywa kolejna. Jaka to piosenka?
6: Odtwarzam Płonę Ira.
5: Tak jest. Jeśli na przykład chcemy, żeby iPod mieszał nam utwory, Nie ma żadnego problemu. Poprosimy go. Pomieszaj.
6: Mieszanie włączone.
5: I w tym momencie iPod będzie mieszał nam utwory. W tym momencie wyłączona jest opcja przerzucania utworów poprzez potrząśnięcie, ale iPod ma taką opcję. Osobiście mam ją wyłączoną. Mogłem włączyć przed demonstracją, to byście mieli świadomość, jak to działa. Pauzuj. Jeszcze jedną opcją, jaką posiada iPod Touch z tych różnych poleceń głosowych, które normalnie można sobie odnaleźć w instrukcji obsługi, ma jeszcze jedną, czasami bardzo przydatną. Jaka to opcja? Która godzina?
6: Jest godzina 14:57.
5: Skoro poznaliśmy już opcje te mniej klasyczne, w takim razie trzeba by teraz zapoznać się z możliwościami, jakie w tym urządzeniu stwarza internet. W tym celu przejdziemy sobie ponownie do katalogu multimedia i zademonstruję Wam, jak tutaj działają radia internetowe. Na przykład Antyradio jest jedną z aplikacji, które jak gdyby są domyślnie stworzone tylko i wyłącznie do odtwarzania jednej stacji radiowej, ale my tu sobie skorzystamy z innego programu, F-Stream. Tutaj możemy mieć całą listę najróżniejszych stacji radiowych, internetowych i wystarczy w momencie, gdy otwieramy aplikację, mamy jak gdyby podświetloną domyślną aplikację, domyślną stację radiową, wystarczy tapnąć sobie dwa razy i w tym momencie odtwarza się nam akurat fińskie radio Voima, nadające prosto z Lahti. My możemy sobie go posłuchać na naszym odtwarzaczu, dokładnie tak samo jak z komputera. Jak to działa? Normalnie podajemy, tak jak w komputerze, adres danej stacji radiowej, stacji internetowej i możemy sobie po prostu ustawić tutaj całą listę takich stacji. I tak jak mówię, po włączeniu aplikacji, w momencie, gdy mamy podświetloną, wybraną jako domyślną którąś ze stacji radiowych, wystarczy sobie dwa razy tapnąć palcem i radio jest nam odtwarzane. Oczywiście tutaj także działa opcja dwóch palców, dwóch tapnięć z dwoma palcami. Możemy sobie zatrzymywać i włączać radyjko. Ok, skoro wiemy, że internet działa, że działa całkiem fajnie, skorzystajmy sobie z kolejnej aplikacji, która zainstalowana jest domyślnie w iPodzie, w iPhone'ie zresztą dokładnie tak samo, niezwykle popularna na świecie, to znaczy YouTube. Otwieramy sobie YouTube'a. Wybieramy sobie opcję szukaj. I powiedzmy
6: pole wyszukiwania. Stuknij dwukrotnie, aby edytować.
5: Stukam dwukrotnie, aby edytować. Usuwam zawartość wcześniejszego wyszukiwania i wpiszmy sobie coś. Piszmy sobie może kabaret.
6: Kabaret.
5: Może o. Rak.
6: Szukaj.
5: I szukanie.
6: Więcej. Przycisk. Kabaret rak. Hanka Krasnalem. Urodziny kabaretu rak. Więcej info. Kabaret Rak o stosunkach polsko-niemieckich. Wyświetleń.
5: 36 no powiedzmy, że wybierzemy sobie obojętny, który.
6: Orientacja poziomna.
5: Wystarczy kliknąć dwa razy. W tym momencie obraca nam się ekran i od razu zaczyna odtwarzać nasz kabaret. No, blokujemy, nie mamy czasu na tyle zabawy. To tylko po to, żebyście mieli świadomość, że bez problemu można sobie korzystać z YouTube'a na iPodzie. Kolejną aplikacją, która nie jest instalowana standardowo, ale która jest darmowa i można ją sobie pobrać bez problemu z App Store i używać na iPodzie, jest aplikacja IPLA. IPLA, ci, którzy o niej słyszeli, to wiedzą, że na komputerach stacjonarnych jest ona niedostępna dla screenreaderów, a w przypadku iPoda czy iPhone'a jest dostępna dosłownie w 100%. Czym jest IPLA? Ci, którzy nie wiedzą, jest to swego rodzaju telewizja cyfrowa dostępna z poziomu właśnie aplikacji IPLA, czyli dostępna z poziomu internetu. My się nie będziemy logować.
6: Duże L. Zaznaczone. Start. Przycisk. Wideo. Przycisk. Zapisane. Przycisk. Pomoc. Przycisk. Szukaj. Przycisk.
5: Damy sobie opcję wyszukiwania. Też tylko wam chcę zademonstrować, jak tutaj można szukać, z czego można korzystać. Wpisałem sobie kiepskich i zobaczymy, czy coś nam znajdzie.
6: Szczegóły. Kiepskie sondaże. Przycisk. Kiepskie sondaże. Świat według kiepskich. Odcinek 153. Przycisk.
5: Świat według kiepskich. Proszę bardzo. Klikam dwukrotnie. Rozpoczyna się pobieranie w tle. I w tym momencie już jest odtwarzany odcinek danego serialu.
6: Kiepskie sondaże. Fabulum. Wygaszone. Przycisk. Uwaga. Przejdź do momentu. Przycisk. Powrót.
7: Wymieniaj kody na nagrody Heinekena. Wyjedź na finał UEFA.
5: Czasem niestety trzeba odsłuchać reklamy.
6: Reklama.
5: Jak się nie zalogujemy, musimy niestety posłuchać sobie reklamy. O. I już lecą kiepscy. Teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W tym momencie nie ma na ekranie żadnych elementów. Dopiero muszę stuknąć dwukrotnie palcem, aby się pojawiły. Pauza. Zatrzymujemy, nie będziemy oglądać całego serialu. W każdym razie, tak jak mówię, w przeciwieństwie do aplikacji na komputerze, na iPodzie, na iPhone'ie jest IPLA dostępna. Jest to bardzo fajna aplikacja, bardzo często, jeśli oczywiście mamy wykupione konto. Czyli tak jakbyśmy mieli cyfrową telewizję w naszym urządzeniu za pośrednictwem internetu, możemy oglądać nawet rzeczy transmitowane w cudzysłowie na żywo, wiadomo, że z pewnym tam opóźnieniem, ale dokładnie tak samo jak za pośrednictwem jakiejś platformy cyfrowej. Przejrzyjmy zatem, cóż nam tu jeszcze pozostało w tym folderze. iTunes. iTunes mogę wam tylko otworzyć, pokazać, do czego służy. Jest to aplikacja, gdzie zresztą u spodu ekranu znajdują się podstawowe opcje tej aplikacji.
6: Podcasts, przycisk.
5: podcasty.
6: iTunes, przycisk.
5: iTunes.
6: Ser, przycisk. Zaznaczone.
5: Download. Search przycisk. I downloads, czyli pobrane. Możemy sobie tutaj wyszukiwać najróżniejszych podcastów, wykładów, fragmentów, reportaży i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to za darmo pobierać sobie na nasze urządzenie i później odsłuchiwać. Oczywiście podcasty są w najróżniejszych językach. Przejrzyjmy może podcasty.
6: Podcasts. Armada Podcast, Armada Music, Nora Kings, Rozgrywka, Kas, Przelac, Deusz, Rorady dla tych, co zaspali, Liturgia, PL,
5: Rorady dla tych, co zaspali, ja sklep
6: z horrorami, sklepik z horrorami, gwiazdek, 5, 4, House Music, Play, Visa, Podcast, Producent, Bytaku, Nakahara, One Minute, Spanish, Rap, Telefone, Pizdeer, iPhone, Podcast, iTunes, od fotek do fotografii, Michal Dybowski, no,
5: po polsku, po angielsku, po hiszpańsku. Myślę, że znajdziemy prawie w każdym języku na świecie tutaj jakiś podcast. My patrzymy, co dalej mieści się w naszym katalogu. Do tego wrócimy za chwilkę. iBlink Radio. iBlink Radio. Tu też Wam mogę zademonstrować. Jest to coś w rodzaju iTunesa. Jest to aplikacja, która jak gdyby zgromadziła, czy gromadzi w sobie najróżniejsze podcasty z całego świata na temat osób niewidomych, o osobach niewidomych, dedykowane osobom niewidomym. Wybierzmy podcasty. O, Altix Radio. O, Blind Cool Tech. Bardzo popularny podcast. Patrzymy, co tu jest ciekawego. Ovi Maps and Mobile Speak Demo.
6: Zaznaczone. Ovi Maps and Mobile Speak Demo.
5: Sprawdźmy, co to jest. A jakbyśmy chcieli, możemy sobie posłuchać prezentacji Ovi Maps i programu Mobile Speak, jak razem współpracują. Ale nie to jest celem naszego dzisiejszego podcastu, więc my zwijamy i zamykamy aplikację iBlink Radio. Jeśli ktoś chciałby korzystać, proszę bardzo. Cóż my tu jeszcze mamy? Myślę, że teraz mogę Wam pokazać na koniec parę ciekawostek. Na przykład, co potrafi iPod razem z aplikacją SoundHound. Uruchamiamy sobie tą aplikację. Jest to programik, którego możemy używać do zlokalizowania tytułów różnych piosenek lub do poznania treści, słów danych piosenek. Jak to działa? Mamy tutaj trzy rodzaje wyszukiwania. Text search, czyli wyszukiwanie tekstu. Say search, wyszukiwanie jakiś tam tekstu wymówionego. I music search, wyszukiwanie muzyki. Przy wyszukiwaniu muzyki możemy sobie zaśpiewać jakiś utwór, zagwizdać, czy przyłożyć na przykład urządzenie do głośnika radia. Sprawdźmy może najpierw, jak działa Say Search, ponieważ przy wyszukiwaniu tekstu po prostu wpisuje się tekst, więc niewiele się to różni od zwykłej wyszukiwarki. Ale co nam daje Say Search? Sprawdźmy. The House of the Rising Sun. Teraz program wyszukuje. Rezultaty.
6: Results. New search. Przycisk. The House of the Rising Sun.
5: The House of the Rising Sun. Jak widzimy, bez większego problemu program odnalazł tytuł utworu, o jaki nam chodziło. Skoro jest taki dobry, jak twierdzi lub twierdzą inni użytkownicy, Sprawdźmy, jak sobie poradzi z rozpoznawaniem czy wyszukiwaniem muzyki. Ja oczywiście nie będę was katował śpiewem, ale spróbujemy coś zagwizdać. Absoluta nie mam, więc absolutnie nie będzie to przyjemne dla was, ale spróbujemy jakiś utwór. Nie, tylko się zastanowię nad jakimś takim bardziej znanym. Okej, spróbujmy.

0: sobie dalej w aplikacji.
1: Przycisk.
0: Mamy przycisk play. Możemy sprawdzić, czy na pewno o to nam chodziło.
1: Stop.
0: Jak więc widzimy, nie jest to może absolut, ale przynajmniej ten program wie, o co mi chodziło. To na wypadek, jak wy byście mieli jakieś wątpliwości. Ok, teraz zaglądamy sobie do katalogu multimedia. Już powiedzmy na sam koniec, na szybko, parę takich ciekawostek, mianowicie Music Box to akurat jest program, który imituje pozytywkę, robi z naszego iPoda i różne takie melodyki odtwarzane przez pozytywkę odtwarza, ich tam jest bodajże 13 czy 16, ale tutaj na przykład, jeśli ktoś ma gitarę i nie ma jakiegoś sprytnego kamertonu, może sobie skorzystać z aplikacji instalowanej na iPodzie lub na iPhone'ie. Wygodnie jest wyłączyć voiceover w tym momencie. I możemy sobie w tym momencie, akurat to jest aplikacja dla gitary akustycznej, możemy sobie bardzo fajnie nastroić naszą gitarę. Dobra, ale sobie tą aplikację zminimalizujemy. I już naprawdę na sam koniec, żeby was nie zamęczać, pokażę wam programik Touch Piano. Programik oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest dotykowym pianinkiem i jeśli byśmy mieli ochotę, fantazję, możemy się bawić pianinkiem. Oczywiście zabawy jest z tym urządzeniem dość sporo. Głównie za sprawą tego, że aplikacji do pobrania na iPoda, podobnie jak na iPhone'a, jest mnóstwo. I tutaj naprawdę praktycznie ogranicza nas tylko czas. To jeśli my byśmy chcieli bawić się wszystkimi aplikacjami, które są stworzone i dostępne za darmo, już nie mówię o tych płatnych, to naprawdę nie wiem, czy starczyłoby nam życia, żeby wszystkimi tymi aplikacjami się móc pobawić. Ostatnią rzeczą z multimediów, tych wbudowanych, które chciałbym wam zaprezentować, niepotrzebnie notabene wyłączałem, blokowałem klawiaturę, jest dyktafon. iPod, tak samo jak iPhone, posiada dyktafon, ja go mam tutaj w katalogu biurowe. Dyktafon sobie otwieramy. Jak wygląda nagrywanie? Czy to jest skomplikowana sprawa? Oczywiście nie. Ponieważ nagrywanie wystarczy się ustawić na przycisku nagraj, podwójnie sobie tapnąć i w tym momencie zaczyna się nagrywanie. Nagrywa się cały czas to, co ja mówię. Najlepiej jest nagrywać w odległości mniej więcej 30 cm od samego urządzenia. Zatrzymujemy sobie tak samo podwójnym tapnięciem palcem. Tym podwójnym tapnięciem zatrzymujemy w momencie, gdy jesteśmy na przycisku nagraj. Ale wystarczy, że wchodzimy do samego katalogu dyktafon, do samej aplikacji dyktafonu i tutaj działa ta sama sytuacja z podwójnym tapnięciem dwoma palcami. Tak jak normalnie uruchamiamy muzykę, tak tutaj uruchamiamy nagrywanie i zatrzymujemy nagrywanie. Już wam to demonstruję. W tym momencie nagrywanie się rozpoczyna. O, teraz się rozpoczyna, wtedy się skończyło. Jedno piknięcie jest na start. I dwa jest na koniec.
1: Pokaż nagrania.
0: Jeszcze raz. Po prostu nie wiem, dlaczego za pierwszym razem dźwięk nie był odtworzony. Rozmawiamy i znowu podwójne tapnięcie. Nie trzeba nigdzie celować, nigdzie się ustawiać. Po prostu w momencie, gdy w tym momencie leży sobie iPod na mojej dłoni, jakby leżał sobie na stole, wystarczy, że sobie tapnę.

0: dwa razy i zaczyna się nagrywanie. Tak samo oczywiście zatrzymuję. Jak widzicie, jest to banalnie proste. Później możemy sobie sprawdzić, obejrzeć te nagrania. Teraz pierwsze było nagrywane. My powiedzmy chcemy inne nagranie. Inny fragment.
1: Teraz się rozpoczyna, wtedy się skończyło. Jedno piknięcie jest na start.
2: 15:30.
0: No, odtwarzam.
1: I w tym momencie zaczyna się nagrywanie. Nagrywa się cały czas to, co ja mówię.
0: Dźwięk nagrania jest bardzo ładny.
1: Nagrywać w odległości mniej więcej 30 cm od samego.
0: Wiadomo, że nie jest to profesjonalny sprzęt.
1: Tak samo podwójnym tapnięciem palcem.
0: O. Nie jest to jakiś super profesjonalny sprzęt, ale jak na dyktafon taki podręczny jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Na zakończenie jeszcze kilka ogólnych informacji. Do odtwarzacza dołączane są słuchawki. Dźwięk w nich jest całkiem przyjemny, ale przy niskich temperaturach kabelki tych słuchawek bardzo sztywnieją. Wydają się wtedy być bardziej narażone na uszkodzenie. Są bardzo, naprawdę bardzo sztywne. W ramach testów podłączyłem do tego iPoda Touch słuchawki z iPoda Shuffle. Słuchawki z popularnej szufelki posiadają na kabelku pilota. Jak się okazuje, tym pilotem można także sterować iPodem Touch. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Obudowa iPoda Touch strasznie się rysuje. Dwa dni ostrożnego obchodzenia się z urządzeniem, a tylnia ścianka wygląda po prostu jak jakaś grawerowana w abstrakcyjne wzorki. Ona jest aluminiowa, ale to aluminium jest bardzo miękkie i wrażliwe naprawdę na, w cudzysłowie, lekki dotyk. Naprawdę ostrożne obchodzenie się z tym urządzeniem, a mimo to jest całe porysowane. Ważna informacja, do urządzenia dołączana jest tylko ładowarka USB, także możemy mieć problem, jeśli będziemy chcieli naładować go gdzieś w podróży, a nie będziemy mieli dostępu do komputera. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o multimedia iPoda Touch 4G. W innych audycjach spróbuję pokazać Wam, jak iPod Touch może dostarczyć nam odrobinę rozrywki i jak sprawdza się w roli osobistego palmtopa. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Mamy dzisiaj 24, zdaje się, kwietnia 2024 roku i 230, jeśli dobrze myślę, audycję Tyflo Przeglądną. Dzisiaj jesteśmy w składzie, w jakim ostatnimi czasy nas dość często można usłyszeć, czyli jest Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli to
6: witajcie.
5: No i zaczynamy oczywiście od tego, co, o czym dzisiaj będziemy mówić, a to przedstawi, jak zwykle zresztą, Michał.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wrażenia z Altstore. Hubble Easy. Kolejna pomoc dla osób, którym smartfony sprawiają trudności. Co potrafią okulary Meta Ray-Ban? Zaproszenie na dzień otwarty w Centrum dla Niewidomych na Tynieckiej. Sonata, nowa szybsza wersja syntezatora Piper dla NVDA. Hearthstone Access można już testować ustawki w duetach. Nadchodzą ważne zmiany w syntezatorze Vocalizer dla NVDA. Kontakt, sampler od Native Instruments powoli staje się dostępny. Szkolenia technologiczne ze stowarzyszeniem w Labiryncie. Tape It, dostępny dyktafon z funkcją nagrywania bezstratnego dla iOS. Rango zaprezentowane w podcaście. Wielowierszowy monitor brajlowski napędzany powietrzem. Button Down dołącza do Fediversum. Wrażenia po tygodniu z cyfrowym mikserem audio. Kończy się YouTube'owe Eldorado. Albo reklamy, albo brak dostępu dla aplikacji trzecich. Terabox. Terabajt miejsca w chmurze za darmo. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: Tyfloprzegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600, lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
5: No i zaczynamy dzisiaj audycję. Tylko gdzieś mi się tu zagubiły nasze notatki, ale już je otwieram. I widzę, że jako pierwszą audycję, znaczy jako pierwszy news mam jeszcze coś z poprzedniej audycji od Piotrka. Wrażenia z Altstore. Altstore, to przypominam, jest alternatywny sklep z aplikacjami dostępny na iOS-a.
8: Dokładnie, konkretnie dostępny na iPhone'a, więc wracamy do tematu, który poruszaliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy to wspominałem, że akurat w tym dniu wystartował pierwszy taki publicznie dostępny alternatywny sklep z aplikacjami w Europie, mianowicie właśnie to jest sklep Altstore z emulatorem Delta na dodatek. Jeśli chodzi o ten emulator, przy okazji ja wtedy wspominałem, że on na całym świecie też był dostępny w tradycyjnym App Store. Otóż nie do końca, bo okazuje się, że w Europie, na terenie Unii Europejskiej, Delta jest właśnie dostępna tylko w App Store. Może to być związane z przepisami. Z tego, co czytałem, gdzie Apple ma taki wymóg, że jeśli jakiś deweloper decyduje się publikować swoje aplikacje w sklepie alternatywnym w Europie, no to taka aplikacja nie może równolegle być w App Store. No, niektórzy uważają, że to zdzierstwo poniekąd, że się tej Delty w App Store nie da ściągnąć za darmo, no ale jakiś powód ku temu jest. A dlaczego mówią o tym, że to jest zdzierstwo? No bo przechodzimy teraz do samego Altstora. Jeśli ktoś chce sobie to przetestować, można to zrobić ze strony altstore.io. Najlepiej sobie na tą stronę od razu wejść z iPhone'a. I pierwsza kwestia istotna jest taka, że żeby Altstore'a sobie zainstalować, musimy uiścić opłatę. Dlaczego? Ano dlatego, że Apple ma tak zwaną opłatę technologiczną, którą muszą zapłacić deweloperzy zarówno aplikacji, jak i sklepów alternatywnych, się okazuje. Ta opłata to jest 50 eurocentów za jedną instalację, z różnicą tą, że aplikacje takich opłat nie muszą ponosić przez pierwszy milion instalacji, a same sklepy już tak, więc za każdego użytkownika, który decyduje się tego Altstore'a na swoim urządzeniu zainstalować, no to jego właściciel musi te 50 centów opłacić. Dlatego tutaj pan Riley i jego partner biznesowy zdecydowali się te koszty przenieść na użytkowników z dodatkową opłatą, żeby jeszcze utrzymać serwery i tak dalej. I to wychodzi około euro 50 rocznie. Tą płatność robimy przez portal Stripe. Możemy to bardzo łatwo zrobić na samym iPhone'ie, kiedy przejdziemy sobie na stronę pobierania tego Alt Store'a. Tam po prostu będzie właśnie link z tą ceną, w który wystarczy kliknąć i tam możemy albo zapłacić ręcznie wpisując dane karty lub po prostu płacąc przez Apple Pay i wtedy będziemy wtedy zapłacimy to euro 50 plus VAT, czyli to wychodzi około 8 zł jakieś, euro 70 centów z tego co pamiętam. No i a przez Apple Pay płaci się bardzo łatwo, bo nasze dane karty, nasze imię, nazwisko jest pobierane po prostu właśnie z Apple Pay'a, więc cała procedura wygląda bardzo podobnie do tego, jakbyśmy kupowali jakąś aplikację na App Store'ze. Kiedy to zrobimy, zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę, z której możemy już tego Alt Store'a ściągnąć. Tam znajdziemy link download, który wystarczy kliknąć. Natomiast no sama ta opłata może kiedyś zostanie zniesiona, zobaczymy, bo tutaj Unia Europejska nie jest tej opłaty technologicznie zadowolona i no tutaj jakieś zmiany mogą dojść, więc możliwe, że za jakiś czas do Alt Store'a nie będzie trzeba zapłacić, no na ten moment to musimy zrobić. Kolejną sprawą jest to, że no Apple cały czas gdzieś chce nas chronić przed złośliwymi aplikacjami, dlatego sam proces instalacji tego sklepu wymaga od nas kilku potwierdzeń. Kiedy klikniemy w ten link download po raz pierwszy, no to dostaniemy błąd od naszego iPhone'a, że nasz telefon nie jest konfigurowany na instalację aplikacji od tego dewelopera. Musimy kliknąć OK. Wyjść z naszej przeglądarki, konkretnie tutaj powinno to być Safari najlepiej. Wchodzimy sobie do ustawień i pod naszym imieniem, tam gdzie na górze zawsze się nam wyświetla nasze imię, to jest przycisk, który nas przynosi do ustawień konta Apple, pod spodem będzie jeszcze jeden przycisk, który pozwoli nam takie pozwolenie wydać. Wchodzimy sobie do tego ekranu, klikamy przycisk zezwól, musimy wtedy się autoryzować Face lub Touch ID lub wpisując kod, jeśli to nam nie zadziała. Wtedy wracamy do Safari, znów klikamy w to samo łącze download co poprzednio, znów musimy się zautoryzować Face ID, ale kiedy to już zrobimy i klikniemy przycisk instaluj, no to ten Alt Store po prostu nam się zainstaluje.
6: Ja wejdę ci w słowo, Piotrze, jeszcze, bo ja to też testowałem. Czy też masz takie wrażenie, że tam jest jakiś generalnie problem z dostępnością, jeżeli chodzi o te komunikaty? Bo te przyciski do potwierdzania, one nie zawsze były dostępne z poziomu flików. Tam trzeba było trochę eksploracją się do tego doszukać. Ja miałem problemy z aktywacją tych przycisków. To nie były jakieś bardzo wielkie problemy, ale było to jak na takie rozwiązanie systemowe, no takie bardzo nietypowe zachowanie. Dosyć mocno mnie to zdziwiło.
8: Wiesz co, z tego co pamiętam, to zresztą nawet w samym App Store teraz jest tak, że jak się jakieś nowe aplikacje instaluje, to tam gdzieś się fokus faktycznie mi zapętlał, z tego co pamiętam.
6: A to ja akurat tego nie miałem w App Store, bardziej właśnie na tym ekranie. Aż mnie to trochę zdziwiło, że Apple nie dopilnowało tego ekranu. Może?
8: No to jest ekran, który gdzieś tego dla Unii był został dodany. Może nawet. Że ktoś tego nie sprawdził.
6: Taka teoria lekko spiskowa, może nawet i celowo.
8: Tak, no faktycznie trzeba tam sobie dotknąć na dole ekranu, słuszna uwaga, no bo mi faktycznie ten fokus tam się zapętlał z tego co teraz pamiętam, więc no warto tutaj pomóc sobie eksploracją, żeby ten przycisk znaleźć. Zresztą ten przycisk też, taki ekran systemowy nam się będzie pojawiał za każdym razem, kiedy jakąś aplikację też z Alt Store'a będziemy instalować po raz pierwszy na przykład. Ale wracając do samego Alt Store'a, tam na ten moment mamy dostępne dwie aplikacje. Mamy ten emulator Delta, o którym wspominałem, i mamy ten manager schowka Clip. Za jakiś czas pojawi się możliwość dodawania własnych źródeł, zresztą tamta zakładka źródeł już jest w Alt Store'ze. W ogóle sam interfejs jest taki w miarę prosty, bo mamy na jednej zakładce aktualności różne, na następnej właśnie mamy zakładkę źródła, tam możemy zarządzać wszystkimi źródłami, które sobie dodaliśmy, bo do Alt Store'a możemy własne repozytoria z aplikacjami dodawać. Później mamy zakładkę przeglądaj, które no po prostu pozwala nam przeglądać aplikacje według różnych kategorii. Mamy zakładkę moje aplikacje, tam będziemy widzieć wszystkie aktualizacje oraz aplikacje, które zainstalowaliśmy i jest tam też wyszukiwarka, więc sam interfejs jest bardzo prosty. Natomiast jeśli chodzi o instalowanie samych aplikacji, tutaj jest jeszcze jeden problem z dostępnością. To już jest problem ewidentnie z Alt Store'em, który już zresztą też zgłosiłem do deweloperów. Zobaczymy, jak szybko on zostanie naprawiony. No bo sam ekran z opisem aplikacji jest dosyć podobny do tego, co widzimy w App Store, z tym, że jest poniekąd bardziej szczegółowy, bo na przykład przed instalacją mamy rozpisane wszystkie uprawnienia, które jakaś aplikacja może wymagać. I tak na przykład przy Delcie mamy informację, że aplikacja może łączyć się po Bluetooth na przykład z kontrolerami, że ma dostęp do mikrofonu, bo jedna z konsol miała mikrofon, więc tam takie uprawnienie jest. Wyszukiwanie po sieci lokalnej, bo jest tam wsparcie dla AirPlaya, no i mamy po prostu takie rzeczy rozpisane. Natomiast kiedy klikniemy w przycisk instaluj po raz pierwszy, no to na ekranie, który nas pyta, czy chcemy tą instalację potwierdzić, wszystko jest czytane przez VoiceOvera oprócz przycisku potwierdź. On może, możemy do niego dojść fokusem, natomiast on po prostu jest sygnalizowany dźwiękiem, więc nie jest ani przyciskiem, nie ma etykiety, tam po prostu na dole ekranu będziemy mieli element, który po prostu da nam dźwięki, haptykę i to jest przycisk potwierdź. Jeśli w niego stukniemy dwukrotnie, no to wtedy napotkamy ten systemowy ekran instalacji, na którym znów musimy zatwierdzić Face ID i kiedy to zrobimy, tam też nam się fokus może zapętać, to już jest ten aplowski ekran przy pierwszej instalacji jakiejś aplikacji, my go możemy napotkać, ale kiedy już sobie to zatwierdzimy, no to podobnie jak normalnie z App Store'em, ta aplikacja po prostu nam się zainstaluje, przycisk instaluj zmieni się, przycisk otwórz, on oczywiście, ta aplikacja też się nam doda na ekran początkowy, czy do biblioteki, zależnie jak mamy system skonfigurowany, no i możemy już z nich korzystać. No. Co do Delty, jeśli mamy jakieś dostępne gry, no to można w nie grać. Sam wirtualny joystick z VoiceOverem niestety widoczny nie jest, ale mamy haptykę na przyciski, więc no, da się tego nauczyć, chociaż na pewno lepiej sobie po prostu sparować kontroler po Bluetooth lub podłączyć kablem, jeśli ktoś ma i chce sobie grać w ten sposób, to działa. Natomiast jeśli chodzi o klip, o ten menadżer schowka, no to jego takim głównym atutem jest to, że w przeciwieństwie do takich tradycyjnych aplikacji na App Store, on może nam w nieskończoność działać w tle. To jest też ciekawa aplikacja o tyle, że tutaj mamy inny mechanizm, jaki autorzy aplikacji mogą uiszczać płatności, bo App Store jest zintegrowany z platformą Patreon. Jeśli ktoś gdzieś ogląda YouTube'a, no to na pewno się z tą stroną spotkał. Są też polskie odpowiedniki, Patronite na przykład, to jest podobny rodzaj platformy, gdzie możemy płacić autorom rzeczy, które lubimy i mamy jakieś różne poziomy wsparcia, za co możemy dostać różne rzeczy. No w tym przypadku dostajemy dostęp do aplikacji. No i w przypadku aplikacji Clip właśnie musimy wesprzeć Rileya jeszcze na Patreonie dowolną kwotą, więc tam domyślnie było wpisane na przykład 25 zł, ja sobie to na próbę zmniejszyłem do 10, a też wystarczyło. Logujemy się do naszego konta Patreon, jeśli takiego nie mamy, no to musimy sobie je założyć. App Store to wykrywa. No i wtedy taką aplikację możemy zainstalować, ale oczywiście też deweloperzy mogą opłaty uiszczać w inne sposoby, więc powiedzmy, jeśli ktoś by chciał na App Store'a opublikować aplikację typowo na polski rynek i wewnątrz aplikacji pobierać płatności, nie wiem, blikiem albo przelewami, nic nie stoi na przeszkodzie, tutaj nie ma wymogu, żeby wszyscy deweloperzy z tego Patreona korzystali, no ale taka możliwość też po prostu w App Store'ze jest. No mniej więcej ten klip to menadżer schowka, który zawsze nam działa w tle. Jak on to robi, to jest też ciekawe, bo wykorzystuje usługi lokalizacji w tle. To był jedyny sposób, jaki deweloper znalazł na to sposób i też to musiało zostać przez firmę Apple zatwierdzone. Mniej więcej po prostu każdy nasz zapis w schowku ma zapisaną koło niego lokalizację i ta lokalizacja jest pobierana tylko w tym momencie, no ale dzięki temu, że takie uprawnienie jest, to aplikacja sobie może działać w tle przez nieskończoność i żeby nie było, to naprawdę działa, bo ja od 2 dni mam tą aplikację otwartą, w międzyczasie na telefonie robiłem całkiem sporo, otwierałem aplikacje, które no dosyć dużo RAMu dziś skorzystają, bo to były na przykład jakieś gry i inne tego typu rzeczy i aplikacja przez te 2 dni cały czas działa i cały czas nam mi ten schowek monitoruje. Ja to zresztą mogę zademonstrować. Jestem na ekranie początkowym, bo to jest akurat bardzo prosta aplikacja, może kiedyś dostanie więcej funkcji i tak na przykład
9: 2034
8: Mam tutaj ikonę zegara. Ja sobie teraz poproszę, żeby VoiceOver skopiował mi ostatnio wypowiedziane słowo do schowka.
9: 120, 34 skopiowano do schowka. Klip, nów, czyli była handlet. Skopiowano posłane do klip.
8: I mam powiadomienie. Przesuń w dół, żeby zapisać.
9: Klip, nów, czyli była handlet. Skopiowano posłane do klip.
8: Gdybym to zamknął, to mi się nic nie zapisze. Natomiast ja sobie z czynności kliknę na więcej. I dostałem komunikat, że to zostało wklejone. W ustawieniach można zdecydować, czy jakaś aplikacja ma nam wyświetlić ten komunikat, że coś zostało do schowka zapisane, czy nie. I teraz to mi się zapisało. Gdybym to powiadomienie po prostu stuknął, to by mi się ta aplikacja otworzyła. Ja jeszcze sobie przejdę teraz do tego klipa i pokażę po prostu moją historię.
6: Jedna tylko rzecz, no. Tomku, słychać twój czytnik ekranu.
8: Tak. I sobie już tego klipa otworzyłem i...
9: 25 items.
8: 50 tutaj akurat miałem ustawienia otwarte, bo tutaj możemy, no nie ma jakichś tych ustawień dużo, bo możemy zdecydować, ile rzeczy ma być przechowywane i czy przy każdym elemencie ma być widoczny przycisk do wyświetlenia lokalizacji, który warto wyłączyć, no bo wtedy voiceoverem mamy wszystko pod jednym gestem.
9: 56 sekund, 120, 34.
8: O i tutaj mamy to, co właśnie skopiowałem minutę temu.
9: URL, 1D, HTTPS, ukośnik, www.sport.
8: Tutaj jakiś sobie adres kopiowałem przykładowo. Jeśli stuknę w któreś z tych rzeczy.
9: Tekst 1 metr, 120, 34. Zaznaczone. Tekst 1 metr.
8: No to po prostu mam menu kontekstowe, gdzie mogę to skopiować, usunąć lub udostępnić. Aplikacja jest prosta. No myślę, że teraz, kiedy dostanie więcej użytkowników, no to może będzie rozwijana bardziej. Natomiast to nam dziś pokazuje, jakiego typu rzeczy możemy tutaj zobaczyć. Kiedy zaczną się pojawiać zewnętrzne źródła, no to pewnie pojawią się jeszcze inne aplikacje. Tutaj na przykład wiem, że było wspomniana aplikacja UTM do uruchamiania wirtualnych maszyn, która bardzo fajnie się na Macu sprawdza. No i zobaczymy, co jeszcze się u różnych osób będzie na tych w repozytoriach w Alt Store pojawiać. No, natomiast sam sklep, jak widać, działa. No jest kilka rzeczy dostępnościowych, które mogłyby działać lepiej, ale myślę, że z czasem to wszystko będzie jakoś poprawiane. No i zobaczymy, czy jeszcze jakieś sklepy się będą pojawiać. Jeśli tak, no to jak konkurencyjne będą w porównaniu z tym, co mamy na Alt Store. Cały czas czekamy na to, co na przykład nam zaoferuje setup. Ja może jeszcze na koniec dodam, że ten Alt Store też w jakiś czas był dostępny w takiej formie, której musimy wszystkim zarządzać sami i to cały czas też jest dostępne jako Alt Store World. Natomiast w tym przypadku aplikację musimy instalować przez komputer. Komputer musi być zalogowany na nasze konto aplowskie i jeśli nie mamy płatnego członkostwa w programie deweloperskim Apple'a, no to aplikacje takie zainstalowane możemy mieć chyba maksymalnie 3, z czego sam Alt Store wtedy jest jedną aplikacją i takie aplikacje musimy ponownie instalować co 7 dni, to właśnie z komputera, więc no, to rozwiązanie jest zdecydowanie mniej praktyczne niż ta wersja tak zwana Alt Store PAL, czyli właśnie wersja, która jest dostępna jako sklep na terenie Unii Europejskiej.
10: No właśnie miałem pytać, czyli instalacji plików IPA nie ma w tym Alt Store PAL?
8: Nie. Nie, to każdy deweloper musi przejść tak zwany proces notoryzacji, czyli wysłać aplikację do, no głównie skanu antywirusowego tak naprawdę i wtedy taka aplikacja dostaje podpis od firmy Apple, no i wtedy taki deweloper może sobie ewentualnie własne źródło stworzyć, jaki adres, który będzie można skopiować. Wiem, że będzie do tego tak zwany schemat URI, czyli powiedzmy, jeśli wejdziemy z iPhone'a na stronę takiego dewelopera i będzie gdzieś link pobierz z Alt Store, będzie można taki link utworzyć i w miarę łatwo taką aplikację zainstalować, ale to jest coś, co będzie musiał zrobić każdy deweloper osobno.
6: Tymczasem mamy pierwszy dziś telefon, jest z nami Wojtek. Witaj.
11: Cześć.
6: Naczekałeś się. Cześć, słychać.
11: Wiesz co, nie nudzę się, także nie ma problemu.
6: Słuchamy.
11: Tak powiem. Słuchajcie, takie ogłoszenie drobne, ale może dla kogoś bardzo ważne. Spotkałem się z przedziwnym bugiem przy wypełnianiu formularzy PIT. Otóż, i to jest bardzo ważne i jest bardzo proste rozwiązanie tego buga, wypełniałem ten formularz w przeglądarce Safari i to był właśnie błąd. I w momencie, kiedy wchodziłem w pole edycyjne dotyczące tam odliczeń i wpisywałem kwotę większą niż 999 zł, to po prostu ten system w ogóle nie widział wpisanej tej kwoty i tak się zachowało, jakby po prostu nic się tam nie wpisało, w ogóle nic nie wypełniał. Do 999 OK, potem już po prostu zero, jakby w ogóle nic nie wpisać, zostawić puste. No i rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba robić to w przeglądarce Chrome i wtedy w Chromie nie ma najmniejszych problemów. Dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia, ale jeżeli ktoś na Macu pracuje i te formularze chce wypełniać przez ten system e-deklaracje, ten taki, co już tam wstępnie wszystko robi w zasadzie i trzeba tylko dopisać właśnie jakieś odliczenia i się frustruje tym ktoś, to polecam zmianę przeglądarki. I wtedy wszystko działa. Jak to jest możliwe, nie mam pojęcia, ale podzielić się postanowiłem, bo może komuś to trochę nerwów oszczędzi.
6: Ale wiesz co, to nie jest dla mnie zaskoczenie, powiem szczerze. Akurat może niekoniecznie z świata iOS-a, ale z Maca, to ja też dobrze pamiętam, Tomku. O właśnie, cały czas nam tutaj nasraczysz.
5: No właśnie, nie wiem czemu. To tak nie powinno być.
6: O tym będziesz na pewno opowiadał.
5: Tak, o tym będę mówił rzeczywiście. Tak. Teraz w ogóle na przykład nic nie słyszę, także no to takie, mam nadzieję, że to tak na początku kwestie. Generalnie mam nowy sprzęt i jeszcze niestety.
6: I nie zawahałeś się go użyć.
5: Tak, nie zawahałem się go użyć i to był chyba trochę błąd, że tak wcześnie.
6: No, natomiast ale... ja jeszcze a propos tego Safari i Chroma, to powiem wam, że miałem kiedyś taki przypadek, to była jakaś aplikacja chyba do wideokonferencji na Macu, ją sobie testowałem. To już było jakiś czas temu wprawdzie i ta dostępność Chroma była jeszcze no myślę, że dosyć słabiutka, natomiast to ona tak czy inaczej lepiej działała na Chromie niż na Safari. Coś tam obsługa multimediów po prostu lepiej się zachowywała, więc no to nie jest pierwsza sytuacja tego typu.
11: A to jest tak, to rzeczywiście tak jest, bo też na tej platformie Interactio to na przykład nie można wybierać żadnych źródeł dźwięku i żadnych wyjść ani wejść. Po prostu jest tylko default i koniec na Safari. A jak wchodzisz na Chromie, wszystko elegancko jest dostępne. Także to jeszcze mnie nie dziwi, ale z tym formularzem podatkowym, no to już naprawdę, już miałem do nich wysyłać jakieś maile, pisać, ale tak sobie pomyślałem, dobra, sprawdzę to, bo zaraz będą się pytać, a czy sprawdzał pan na innym sprzęcie, na innej przeglądarce. No i kurczę, poszło, zadziałało i koniec. Także to chciałem zgłosić, już zaraz się rozłączę, tylko jeszcze powiem o tym, że warto zaglądać na tę grupę Niewidomi o Sztuce, na Facebooku. Tam są jakieś w niedzielę chyba wyjście jest jakieś do Muzeum Etnograficznego. Są jakieś inne imprezy na wiosnę. Będzie tego na pewno więcej latem, więc polecam zaglądać, jeśli ktoś chce w ten sposób spędzać czas ze sztuką.
6: Super.
11: To tyle ode mnie.
6: Dzięki w takim razie za informację.
11: Pozdrawiam.
6: Pozdrawiamy, do usłyszenia. No i teraz pytanie, czy jest z nami Tomek? Tomka chyba nie ma. Dobra. Okej, okay, fajnie.
10: W wiecznej niepewności.
5: Ale już jestem.
6: O, super.
5: Wyciszę po prostu Zooma i jakby nie... Jakoś nie wiem, czemu wyciszę tym razem Zooma. Dobrze. To w takim razie przejdziemy sobie do następnego newsa, tylko ja tu mam znowu, jak rozumiem...
10: No to będzie mój news, Tomku, znowu. Tym razem o Hable One. Znaczy okay. Nawet nie Hable One, tylko Hable Easy. I to jest sprzęt od tych samych twórców, którzy stworzyli Hable One, czyli no, holenderska firma Hable. Dla przypomnienia, Hable One był, jest nadal, kieszonkową klawiaturą brajlowską do obsługi smartfona. Można na niej pisać, można na niej sterować urządzeniem. No i ona sobie jest i była. Natomiast teraz jeszcze dołącza nowy produkt w tej samej obudowie, natomiast z troszkę inną konfiguracją, Hable Easy. I Hable Easy ma troszkę inne zastosowanie, bo jest to urządzenie dla osób, które no ze smartfonem to tak nie bardzo za pan brat, jakoś do nich koncept tych gestów nie przemawia i nawet jakieś ułatwianie tego klawiaturami i różnymi innymi gadżetami no nadal nie zdaje egzaminu. I za pomocą takiego urządzenia można przypisać 8 klawiszy, które tam są, tych samych 8 klawiszy, których na modelu One używa się do pisania Braille'a, to w Easy można przypisać im konkretne funkcje, które one mają wykonywać. Takie funkcje jak właśnie nawigowanie gdzieś tam po ekranie, wyjście na ekran główny i gdzieś to ma pomóc w wykonywaniu takich prostych czynności. Tam jest kilka różnych mappingów domyślnych, a na, że tak powiem, specjalne życzenie klienta można to sobie jakoś tam z firmą ugadać, żeby wprowadzono jakieś jeszcze własne takie te konfiguracje. No i tam ma to ułatwić nam takie czynności, jak właśnie wykonywanie połączeń, pisanie SMS-ów, sprawdzanie pogody czy słuchanie audiobooków. No, takie są przykłady podawane na stronie. I teraz nie wiem, czy to jest na zasadzie rzeczywiście takich uproszczonych gestów, że jeden przycisk to jest następny element, drugi to jest poprzedni, trzeci aktywuje, a czwarty robi home. Czy to jest jeszcze jakoś bardziej skonfigurowane pod kątem jakichś makro, że najpierw robi to, potem robi tamto, potem robi coś tam, potem klika w ten element i w efekcie puszcza nam, nie wiem, audiobooki? Nie wiem. Natomiast no tak to działa. Pisać się na tym nie da. Jedyne co można to dyktować tekst, więc tutaj trzeba się przygotować na to. To jest bardzo, bardzo uproszczone, wielu funkcji, do wielu funkcji przed tym rozwiązaniem nie dojdziemy, ale też nie musimy do nich docierać, bo no tutaj, tak jak mówią producenci, to jest dla osób, które dopiero gdzieś zaczynają przygodę ze smartfonem i niekoniecznie chcą od razu wskakiwać w wielki świat złożonych jakichś aplikacji mobilnych. No na razie jest lista oczekujących na ten produkt. On ma być głównie właśnie dla użytkowników początkujących, też dla osób uczących, prowadzących różnego rodzaju kursy i szkolenia. Nie wiadomo też, ile będzie kosztował. Także zobaczymy, no Braille One kosztował jakieś 250 euro, z tego co pamiętam, więc pytanie, czy ten model Easy będzie dużo tańszy. No i kto wie, no może dla kogoś to będzie jakaś zachęta, żeby tego smartfona się pouczyć, a takich zachęt w tym odcinku Tyflo Przeglądu będziemy mieli jeszcze więcej.
6: Zanim jednak będziemy zachęcać do kolejnych rzeczy, to odbierzmy kolejny telefon. Tym razem Patryk jest z nami.
12: Witam bardzo serdecznie.
6: Słuchamy.
12: Tak, bardzo lubię z wami rozmawiać, że już nie mogłem się powstrzymać, żeby do was znowu nie zadzwonić. Z kolejnymi rzeczami, nie tylko będzie o grach, będzie też o innych rzeczach. Także może zacznę od tych rzeczy innych najpierw. A mianowicie chciałem się najpierw podzielić z wami swoimi wrażeniami z testów aplikacji Połącz z telefonem, to się dokładnie tak nazywa, a mianowicie z aplikacją Połącz z telefonem na system Windows 11, ponieważ ten system posiadam, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, którą Microsoft się chwali na lewo i prawo, że ta aplikacja współpracuje z iPhone'ami. Więc postanowiłem sprawdzić, jakoż to współpracuje ta aplikacja z iPhone'ami. No i powiem szczerze, że jestem rozczarowany. Po pierwsze, okej, mogę sobie sprawdzić tam aplikacją bez problemu stan naładowania baterii, czyli no wiadomo, aplikacja działa po Bluetoothie, co nie powinno nikogo dziwić. W tym wypadku tutaj wszystkie inne fajniejsze usługi od Bluetootha tylko w Macach działają. Więc aplikacja działa na Bluetooth. No i co my możemy zrobić, znaczy co ja mogłem zrobić? No mogłem sprawdzić stan naładowania baterii, mogłem sobie sprawdzić powiadomienia i powiem wam szczerze, że nawet te powiadomienia na komputer z iPhone'a przychodziły, czyli to co dostawałem na iPhone'ie, to dostawałem na komputerze niemalże w czasie rzeczywistym. Mogłem sobie na te powiadomienia, no właśnie, mogłem sobie sprawdzać, natomiast nie mogłem w ogóle, co ja mogłem z tymi powiadomieniami robić z Windowsa? No mogłem je tylko usuwać z iPhone'a, czyli mogłem je po prostu czyścić, co oczywiście jak wyczyściłem, no to musiałem parę razy tą aplikację odświeżać, żeby w ogóle było wiadomo, że wyczyściłem powiadomienia, to akurat mogłem zrobić, natomiast jak chciałem na przykład otworzyć takie powiadomienie w komputerze, nie wiem, poprzez kliknięcie i żeby na przykład aplikacja, nie wiem, RMF24 mi się otworzyła, bo z niej mam powiadomienie, no to już takich rzeczy pięknych robić nie mogłem. Ale co mnie zawiodło? Po pierwsze, chciałem sobie wykonać połączenie z tej aplikacji, połącz z telefonem i jak najbardziej mogłem do kogoś zadzwonić, natomiast problem niewiadomego pochodzenia był taki, że ja słyszałem rozmówcę, a rozmówca mnie nie słyszał. Pomimo tego, że domyślny mikrofon mam wybrany, wbudowany w laptopa, czyli jak gadam na wszystkich Skype'ach, Zoomach i TikTokach, no to wszystko jest ok. Natomiast tutaj nie działał mi mikrofon i pytanie, czy to nie powinien być mikrofon z Bluetootha. Oczywiście Windows się mnie na początku zapytał, jak chcę tą rozmowę zestawić, czy ją chcę zestawić na telefonie, czy też na Windowsie. No więc mu dałem, że chcę ją na Windowsie mieć, no i w tym momencie ja rozmówcę słyszałem bardzo ładnie, rozmówca mnie nie słyszał i tu nie wiem, gdzie jest problem. Druga rzecz, chciałem wiadomość sobie wysłać do kogoś. Wysyłać wiadomość jak najbardziej mogę, natomiast problem jest taki, że aplikacja Połącz z telefonem z jakiegoś powodu nie widzi w ogóle listy wiadomości, znaczy widać listę konwersacji i to nie wszystkie listy, nie całą listę konwersacji, tylko on se po prostu jakąś taką sugerowaną listę robi, 6 czy 7 ostatnio przeprowadzonych konwersacji iMessage. I ta lista różnie w ogóle, losowo się w ogóle pokazuje, nie wiem na jakiej podstawie, natomiast jak kliknę w konkretną konwersację, mogę wiadomość napisać, mogę nawet stamtąd zadzwonić do kogoś, natomiast nie mogę zobaczyć listy wiadomości, które z kimś wymieniałem z poziomu iPhone'a, nie mam pojęcia dlaczego, także niestety aplikacja Połącz z telefonem jak na razie mnie zawiodła, może to jest problem pod tytułem iOS beta, no bo ja mam betę deweloperską i Połącz z telefonem, może coś tam nie do końca trybi. Natomiast ja się chyba obawiam, że to tak źle będzie działać, bo Apple i Microsoft, no to no wiadomo. Pytanie, jak to działa na Androidzie? Bo wiem, że ta aplikacja z telefonami na Androida działa już od początku. Czy ktoś z was miał z tym jakąś styczność?
10: Ja miałem. I powiem ci nawet, Patryku, że to ciekawe, że dzwonisz teraz, bo ja dokładnie tydzień temu tą aplikację sobie konfigurowałem na komputerze z 11. Aha. Z prostej przyczyny prowadziłem takie powiedzmy quasi warsztaty radiowe i chciałem puścić rozmówcę, kogoś z kim prowadziłem taki udawany wywiad, przez mikser, żeby wypuścić po prostu na nagranie audycji do odsłuchu w rozmowę. I też miałem problemy z mikrofonem, co się okazało, ja się jeszcze wcześniej bawiłem audio managerem w NVDA i coś musiałem chyba sobie naklikać, ewentualnie rzeczywiście ta aplikacja coś miesza, ale no chyba nie. I on zaczął wyciszać mikrofony losowo. Tak, i tam był jakiś problem, ale podejrzewam, że to jest bardziej ten audio manager w NVDA-u niż ta aplikacja łącze z telefonem.
12: Natomiast no myślę, że ona coś robi, bo u mnie mikrofon w ogóle cisza jest, po prostu rozmówca nie słyszy nic.
10: To musiałbyś spróbuj poprzestawiać te domyślne mikrofony i zobaczyć, czy to coś daje. Ja wiem, że na przykład trudno było mi jakimś audio managerem, czy tym chociażby tą kontrolą dźwięku w systemie Windows wypchnąć tą aplikację na inną kartę, bo on po prostu jej nie widział.
12: Obawiam się, że to musi być mikrofon Bluetooth jakiś.
6: To nie, znaczy właśnie, w ogóle nie, wiecie co, ja mam też takie odczucia, że te nowoczesne aplikacje mają z tym dość spory problem. Te starsze aplikacje łatwiej jest skonfigurować, jeżeli chodzi o wypchnięcie dźwięku na konkretną kartę, a z kilkoma nowymi aplikacjami, typu jakiś Unigram, WhatsApp, jeszcze chyba coś innego, ja też miałem z tym problemy.
12: No z WhatsAppem problemu nie mam, bo się nawet Piotrkowi ostatnio nagrywałem prywatnie właśnie z komputerowego WhatsAppa i wszystko było bardzo, bardzo dobrze.
6: Tak, tylko wiesz co, ja mówię konkretnie z ustawieniem wyjścia i wejścia.
10: Tak. Znaczy, Patryku, na pewno nie jest tak, że musi być koniecznie mikrofon Bluetooth, bo to mogę ci potwierdzić, ja mówiłem z mikrofonu z różnych kart dźwiękowych i to działało. I powiem więcej, to działało nie tylko na telefonie, ale też działało na Signalu, na WhatsAppie. Z tych aplikacji też przechwytuje dźwięk ładnie i da się rozmawiać.
12: A sprawdzałeś listę wiadomości, czy u ciebie...
10: Nie, tu się specjalnie nie bawiłem, bo potrzebowałem tej aplikacji na szybko i do jednego konkretnego celu, także no tutaj nie, muszę przyznać, że nie bawiłem się jakoś zbytnio tą częścią.
12: Natomiast no mówię, ja tutaj niestety się zawiodłem.
10: No, tak. No i jedna jeszcze rzecz, którą to robi, to jeszcze zanim cię, Patryku, przepuszczę, no na pewno jest jakiś problem taki, że jak zaczynamy mówić przez tą aplikację albo dzwonek zaczyna lecieć, to coś NVDA się wycisza, bo te aplikacje nowoczesne lubią bardzo, jak przyjmują kontrolę nad dźwiękiem, to zciszyć
12: tam
10: NVDA
12: bardzo. Ale to można obejść. Czy zobacz, Pawle, czy ty masz zaznaczone w ustawieniach karty dźwiękowej, czy masz odznaczone, przepraszam, jak będziesz w ustawieniach panelu sterowania, ustawienia dźwięku, zaawansowanych masz coś takiego, zezwalaj aplikacji systemowi na wyłączną kontrolę nad tym urządzeniem. I jak to odznaczysz,
10: i
12: to jest
10: to
12: pierwsza
10: sprawdzić.
12: Rzecz. I druga rzecz, zakładka komunikacja, dokładnie w tej samej sekcji, tam masz coś takiego, że gdy inne komunikatory dzwonią, to wyciszaj dźwięk albo nic nie rób. I to musisz zaznaczyć na nic nie rób.
10: A to dzięki. To będę musiał sobie przestawić. Natomiast na Androidzie miałem to kiedyś zainstalowane lata temu. No i na przykład to, co mnie zniechęciło bardzo do tego, żeby tego dalej używać, to jest chociażby to, że on bardzo sobie nie radzi z pewnymi komunikatorami, bo on oficjalnie wspiera połączenia telefoniczne, już tych komunikatorowych jakoś nie bardzo. I miałem takie sytuacje, przykładowo wdzwaniam się na Zooma z telefonu i chcę rozmawiać z telefonu, a nie z komputera, i on mi co sekundę przełącza komputer, telefon. Coś mu się tam przywiesiło i nie mogłem sobie poradzić z tym, jak to odczarować, więc po prostu się pozbyłem aplikacji wtedy.
12: No, ja mam wrażenie, że Microsoft nawalił niestety, no ale cóż, jak chcecie dobrej integracji z iPhone'em, to kupcie se Maca. I szczerze powiedziawszy, to już nawet te rozmowy działały przez te takie apki. Może się jakoś nazywało Delta, znaczy Dell Connection, czy Dell Connect jakoś, czy Asus Connect.
6: Dell Mobile Connect to się chyba nazywało.
12: Tak, i tak. To potem... I tam mogłem pogadać sobie normalnie bez problemu z ludźmi, a tutaj jest problem mały. No to jeszcze zanim przejdę do tutaj, bo nie wiem, Piotrze, czy ty zamierzasz, o grach zapytam się, czy ty zamierzasz powiedzieć o Duo i o Hearthstone'ie?
13: O Hearthstone'ie będzie, poza tym innych tematów związanych z grami tym razem nie miałem planowane, tak?
12: I no, bo nie wiem, Piotrze, czy będziesz mówić o becie, która się pojawiła oficjalnie.
13: Tak.
12: Okej. W ogóle ten link jest bardzo prosty do zapamiętania, także nie wiem, czy go pamiętasz, czy nie?
13: Tak, pamiętam, zresztą też będzie w komentarzu, ale faktycznie jest prosty, więc będzie można
12: podać. Dobra, to ja w takim razie powiem o innej rzeczy, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o TuneIn, o aplikacji TuneIn Radio, której w ogóle używam do słuchania chociażby was. No jakoś tak, nie wiem, lubię tego. Nie wiem dlaczego, ale do aplikacji TuneIn Radio mam taką słabość. Powiem szczerze, to była pierwsza aplikacja na iOS-a do słuchania radia, od której po prostu zaczynałem i jakoś tak nie potrafię się tej aplikacji, że tak powiem, pozbyć. Nawet skupiłem sobie premium, a ja wam powiem, dlaczego kupiłem premium. Ostatnio przyszło mi jakieś powiadomienie w nocy, nie mogłem spać, że tam jakieś piłka ręczna. No, czy tam sobie chcę posłuchać, tam powiadomienie od TuneIn, dobra, no, klikam sobie w to powiadomienie i nagle po prostu w nocy słyszę taki alarm, więcej ty, i w tym momencie TuneIn mi mówi, że przepraszamy, ale ta aplikacja, znaczy ten stream nie jest dostępny, zgodny z twoim urządzeniem. Jeżeli chcesz słuchać tego streama na tym urządzeniu, to skontaktuj się z dostawcą radia, że mniej więcej, czy chcesz tego streama na tym urządzeniu słuchać. Ja się zastanawiam, kuźwa, o co w ogóle mu chodzi? Przecież jak niezgodne z moim urządzeniem? Przecież aplikacja TuneIn jest aktualna, no i wchodzę w jakąś tam inną stację od TuneIna, tą taką, i jest ten sam alarm i to samo wszystko, niezgodne z urządzeniem. Ja mówię, co jest grane? Ale sobie przypomniałem, że przecież te stacje może wymagają premium. Więc kupiłem sobie premium, wchodzę w tą piłkę ręczną i po kupieniu premium nagle ta piłka ręczna działa. Więc słuchajcie, jak będziecie mieć taki komunikat, że ten stream nie jest zgodny z waszym urządzeniem, to znaczy, że nie macie premium. Nie wiem, dlaczego firma TuneIn tak zrobiła, czy to jest jakiś błąd, czemu nie dali po prostu reklamy, no, że nie możesz tego słuchać, że jest wymagane konto premium, tylko po prostu jeszcze ten alarm taki złowrogi. Znaczy, mnie on tak się kojarzy dziwnie. I informacja, że nie jest ten stream zgodny z moim urządzeniem. No,
6: trochę. Jaka jest w ogóle teraz cena TuneIn Premium?
12: Jakieś 19 zł z tego, co widziałem.
6: Na miesiąc.
12: Miesięcznie. Mm. Tak. Nie, także nie jest źle. Ja pamiętam, że było gorzej.
6: No właśnie. Też pamiętam, że to wcale tanie nie było.
12: Kiedyś było tam 4 dychy, a teraz No.
13: Ciekawe, jakich jeszcze sportów można w Europie słuchać, bo na przykład, no nie wiedziałem, że jakiś radio transmituje jakiekolwiek mecze piłki ręcznej. Ciekawe, czy na przykład jakiś tenis by się znalazł, no bo no niektóre konkursy mają otwarte radia, aż jestem ciekawy, będę musiał temat zgłębić.
12: Znaczy generalnie Piotrek tutaj, ja generalnie się nie interesuję jako takim sportem, to też było, wiesz, ja byłem obudzony.
13: A coś ci wypromowali ewidentnie, to jakieś powiadomienie przyszło, tak?
12: Powiadomienie sportowe po prostu jakieś mm-hmm. i po wykupieniu premium odpaliło po prostu, no normalnie zadziałało, ale raz kiedyś widziałem, że miesięczne premium w Tune to 9 zł było. Raz nawet. Jak tam 2 lata temu próbowałem. Także oni coś robią z tymi pakietami. No, ale mam słabość do tej aplikacji. Aplikacja jest dostępna. Tyflo Podcast jest i wszystkie inne Tyflo Radia też są. Polskie Radio i takie tam inne rzeczy. Polskie Radio chyba właśnie a propos Polskiego Radia, to właśnie bardzo jestem ciekawy, czy Polskie Radio po tych swoich zmianach, o których tutaj było mówione,
6: na razie to oni będą w tuning nadal. Od razu wejdę ci w słowo, Patryku, na razie się z tych zmian wycofano, bo te streamy nadal są i przynajmniej na razie nie ma planów ich wyłączenia. To znaczy już ten komunikat się nie pojawia, więc podejrzewam, że jednak dużo osób się zgłasza z prośbą, żeby coś tam z tym zrobiono i no, po prostu poniechano tych zmian. Przynajmniej na razie. Na jak długo? Zobaczymy.
12: Mm-hmm. No to ja jeszcze powiem dosłownie króciutko o Spider-Manie dwójce. Ponieważ z racji tego, nie wiem czy niektórzy wiedzą albo i nie, od firmy Insomniac zostało wykradzione dane. Przez co też gra Spider-Man 2 w ogóle miała takie, że opóźnienie. No i hakerzy, pewna grupa ludzi nie próżnowała i stworzyła nieoficjalny port Spider-Mana 2 na pecety. Do czego nie zachęcam oczywiście do was do pobierania tego. Po pierwsze, bo jest to nielegalne. To jest pierwsza rzecz, ale powiem o tym, ponieważ pewna osoba mi podesłała to. Po pierwsze, sam port zajmował u mnie 200 giga. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy w życiu nie widziałem gry, która tyle by zajmowała. Więc pobawiłem się troszeczkę tym, pobrałem te 200 giga plus patche. No ale nie polecam wam, bo może zasobów to u mnie tyle nie zajmuje, jakby się mogło wydawać, natomiast się crashuje, to jest po prostu bardzo niestabilne. Lubi się to wysypywać, także radzę poczekać na oficjalny port Spider-Mana 2 na komputery PC, który myślę, że się niedługo pojawi. Jeszcze kolejna informacja, ostatnia związana z grami. Hades 2. To jest coś, co ma się pojawić w tym roku. Jak wygląda sytuacja z Hadesem 2? Ano wygląda w taki sposób, że możecie, te osoby, które w ogóle chcą wiedzieć, czym jest Hades, to zapraszam do Tyflo Podcasta, ponieważ Tomek Tworek podcast o tym zrobił na temat tej gry. Natomiast Hades 2 już w zasadzie jest na zakręcie. Można się zapisać do testów, do tak zwanych playtestów przed wczesnym dostępem poprzez Steama. Wystarczy po prostu wejść sobie na stronę Steama, na Steamie Hadesem, z Hadesem 2, zalogować się kontem Steam i poprosić, tam jest taki odnośnik w nagłówku playtest i wystarczy kliknąć join i w tym momencie pojawi się nam zawsze jak wejdziemy na tą stronę, że oczekujemy, że gdy deweloper się zdecyduje na to, żeby nas o tym powiadomić, to, że jest gotowy, to wtedy dostaniemy maila i będziemy mogli zaakceptować klucz. Twórcy Hadesa chcą to zrobić przed wydaniem gry we wczesnym dostępie, żeby się upewnić, że ma ona jak najmniej błędów technicznych. Natomiast ucieszę te osoby, które się zastanawiają, czy będzie Hades dostępny. Od twórców nie. Natomiast mody jak najbardziej będą i tu niespodzianka. Hades 2 jest napisany dokładnie na tym samym silniku co Hades 1, także spokojnie. Mody jak tylko dostaną poprawki, będą dostępne, będzie można w tego Hadesa grać. Do tej pory to jak to wyglądało, a jak to wygląda, to jeszcze raz zachęcam do Tyflo Podcastu i podcast o nazwie Hades. I dwójka w zasadzie no praktycznie nie różni się mechanicznie niczym. Ja nie mam jeszcze tej wersji, natomiast jeżeli będę mieć tą testową wersję, jeżeli mi ją wyślą, na pewno podzielę się jakimiś większymi informacjami na temat tego, jak ten Hades 2 wygląda. Także no ja się już bardzo cieszę na to, że te mody jednak działać będą, bo bałem się, że to będzie Unity albo coś podobnego, na szczęście nie. Także to tyle a propos Hadesa, także kto się chce zapisać do testów, można to zrobić. I Anusz Widelec, dostaniecie maila z kluczykiem na Steama i będziecie mogli sobie potestować.
6: No, podejrzewam, że z racji tego, że to jest ten sam silnik, to łatwiej będzie te mody z pierwszej wersji doprowadzić do tego, żeby były kompatybilne z dwójką.
12: Nie wykluczam nawet, że one działają po częściowo. Bo takie mody, no taki mod on po prostu tylko wyłuskuje listę obiektów z kodu, więc jak w kodzie gry się niewiele zmieniło, to może musiałbym Tomka Tworka zapytać, bo on akurat już dostał tą betę i mi właśnie podzielił się ze mną tymi informacjami, które wam przekazuję, bo te informacje wiem od Tomka, ale zapytam się, czy te mody działają obecnie.
6: Jasne.
12: Także to tyle ode mnie.
6: Okej, Patryku, to dzięki za telefon w takim razie. Pozdrawiamy, do usłyszenia. A tymczasem, zanim przejdziemy do następnych tematów, to mamy jeszcze jedną wiadomość głosową na WhatsAppie, tym razem od Marty.
14: Nagrywanie bez przytrzymywania, przycisk, wyślij, przycisk. Mowa wyłączona.
15: Cześć, tu Marta. Ja w odpowiedzi na telefon Wojtka. Ja również wypełniałam formularz podatkowy w przeglądarce Safari, na MacBooku i ja nie natrafiłam na żadne problemy. Jestem pewna, ponieważ dostałam odpowiednią ilość zwrotu pieniędzy z Urzędu Skarbowego. Mogę też dodać, że pomagałam osobie też wypełnić ten formularz z kolei na iPhone'ie, ale tu już nie mogę sobie przypomnieć, czy robiłam to na Safari, czy na Chrome'ie. Ale oprócz tego formularza podatkowego, to jeszcze wypełniłam tej osobie formularz ZAP3, czyli aktualizację danych, no i też wszystko przebiegło poprawnie.
6: A to ciekawa rzecz, ale może tam była ta kwota, którą miałaś do wpisania, poniżej tych 999 zł, bo Wojtek mówił o tym, że tutaj z tym jest kłopot. No ale być może to zależy bardzo od jakiejś innej jeszcze rzeczy.
5: Też trzeba pamiętać o tym, że te systemy w ostatnim czasie tam zaliczyły, zdaje się, kilka wpadek, tak mi się wydaje. No dobrze, to co? Przechodzimy w takim razie do następnego newsa. Mam nadzieję, że teraz już mi syntezator nie słychać.
6: Nie słychać, teraz jest
5: to
6: okay.
5: Bardzo dobrze. Ja tu próbuję jeszcze coś robić, bo nie mam teraz tej sztucznej inteligencji, więc ewentualne dźwięki z domu będą u mnie niestety słyszalne, więc trzeba dzisiaj troszeczkę taki jest dzień, troszeczkę no taki właśnie. Ale troszkę odpocznijmy od technologii. Mamy tu zapisaną jedną wiadomość w notatkach na temat ośrodka, natomiast ja bym myślę, że to jest też dobry moment, żeby o takiej dość smutnej tutaj też wiadomości wspomnieć, której nie wpisałem co prawda w notatki. Natomiast zmarł pan Czesław Kurek, czyli kompozytor, pianista z Lasek, z ośrodka w Laskach, który długie lata uczył tamtejszych wychowanków śpiewu, niektórych uczył też aranżowania piosenek, zresztą ma w tym naprawdę jest w tym genialny. Sam też stworzył wiele, wiele piosenek do różnego rodzaju jakichś programów szkolnych, występów, i to naprawdę były takie piosenki z takim starym sznytem, bardzo dobrym. To się oczywiście może nie podobać, bo to jest absolutnie niemodne w tej chwili. Natomiast no, jeżeli ktoś lubi takie piosenki bardzo tak dobrze, ładnie zharmonizowane, no to rzeczywiście, no... Pamiętam, byłem świadkiem, jak stworzył melodię i w ogóle do chyba 6 piosenek w 2 godziny, z tego co pamiętam, czy więcej. I się wtedy, nie pamiętam, zapytał, co jest najważniejsze w tworzeniu piosenek. Jak się zastanawiam, no, byłem w szkole muzycznej, jak rytm, harmonia, coś zacząłem tam bąkać, a mówię herbata.

0: dostałem komunikat właśnie prosto z tego ośrodka, z ulicy Tynieckiej, z prośbą o przekazanie go dalej, co niniejszym czynie. A ten komunikat już teraz odczytam. Drodzy Państwo, dyrekcja i grono pedagogiczne zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością narządu wzroku wraz z rodzicami na dzień otwarty. 18 maja 2024 roku, czyli tego roku oczywiście, to jest sobota w godzinach od 9 do 13. W tym dniu zaprezentujemy Państwu nasze szkoły i zawody, w jakich kształcimy, rodzaje zajęć rewalidacyjnych, internat oraz ofertę szkoły muzycznej. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami oraz rozmów w sprawie rekrutacji. Czekamy na Państwa. Zapisy pod numerem telefonu 12 267 44 20. Powtórzę, 12 267 44 20. Jesteśmy największą placówką w województwie małopolskim, kształcącą osoby niewidome i słabowidzące. Mieścimy się blisko centrum miasta przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie. Obejmujemy edukacją i rewalidacją dzieci oraz młodzież od urodzenia do 24 roku życia. Więcej o naszej działalności znajdziecie na stronie internetowej www.tyflocentrum.krakow.pl oraz na Facebooku i tu mamy profil Tyniecka Nasze Sprawy. Do zobaczenia. Postscriptum, jeśli Państwo znają osoby, które mogą być zainteresowane edukacją w naszym centrum, prosimy o przekazanie im tej informacji. No to przekazujemy i odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
1: Słuchacze. I tutaj pytanie do Altstorpal.
0: Słuchamy.
1: Jeżeli się kupi ten abonament za te 1 euro, to co, jeżeli będziemy chcieli na przykład nowy telefon zrobić?
2: Jest na stronie link, w który możesz kliknąć, tam się wpisuje adres, e-mail i oni wtedy ci wyślą kolejny link, żeby sobie na tą stronę z powrotem wrócić, także z tym nie ma problemu. Natomiast są problemy, jeśli ktoś ma kilka iPhone'ów i na kilku iPhone'ach chce tą aplikację zainstalować, to ma być rozwiązane, dlatego właśnie ta aplikacja wystartowała na razie w takim ograniczonym stopniu, że tylko te dwie aplikacje są w niej dostępne na start, no bo deweloperzy po prostu właśnie takie rzeczy doszlifiają na ten moment, ale da się to zrobić i to będzie wspierane.
1: A na przykład jeżeli chcemy anulować subskrypcję?
2: No to z tej samej strony się to robi. Wchodzisz na tą stronę, podajesz swój adres e-mail, przychodzi ci na pocztę link i jak sobie w ten link wejdziesz, no to tam jest link, żeby tego Altstora pobrać oraz żeby zarządzać abonamentem.
1: Bo na przykład nam jako niewidomym to się chyba nie opłaca kupywać tego podstawowego abonamentu.
2: No, żeby Altstora zainstalować, no to ten podstawowy abonament musisz wykupić. No, inna sprawa, czy to się opłaca na ten moment. No, na razie, jeśli aplikacje, które tam są, ci nie interesują, no to nie. No, natomiast jeśli coś tam w przyszłości cię zainteresuje, jakaś aplikacja, no to wtedy, jeśli Apple nie zniesie tej opłaty technologicznej, no to po prostu będziesz musiał to zrobić.
1: Bo ta Delta, słyszałam, że miała być darmowa.
2: No i poza Europą, to znaczy sama Delta jest darmowa, natomiast w Europie jest dostępna tylko w Altstorze i sam Altstore nie jest na ten moment darmowy, żeby go zainstalować.
1: Okej, to myślałam, że to będzie można pobrać w Europie też tą Deltę za darmo.
2: No ja z początku też, natomiast tłumaczyłem na początku, dlaczego prawdopodobnie jest to rozwiązane w taki sposób, a nie inny.
1: No tak, no bo Apple chce.
0: Czyli podsumowując, sama Delta jest darmowa, natomiast Altstore nie jest.
2: Dokładnie.
1: Czyli da się pobrać samą Deltę bez Altstora?
0: Nie.
1: Okej.
0: No możesz ewentualnie skorzystać, jak rozumiem, z tego

0: operatora, który jest dostępny wszędzie i bawić się z tym...
1: Tak. To na przykład Patryk robił, on prywatnie rozmawialiśmy o tym, to wtedy to jest wszystko darmowe, natomiast wtedy to wymaga zainstalowania serwera na Windowsie jeszcze lub na Macu, na tym serwerze logujemy się do naszego konta Apple i no wtedy, tak jak wspominałem, to jest w ten sposób ograniczone, że co 7 dni takie aplikacje musimy ponownie instalować, tak jakby, bo po prostu nasze klucze, którymi ten App Store nie podpisuje, tracą ważność.
2: Okej. Okay. W takim razie dziękuję za odpowiedzi.
1: Proszę bardzo. Jeszcze masz jakieś pytania?
2: Nie, już wszystko.
0: No to dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia. A tymczasem, zanim przejdziemy do następnych tematów, to mam wypowiedź od Bartka, tym razem tekstową. Witam, piszę do was, myślę, że z dobrą wiadomością. Wydaje mi się, że problem z moim iPhone'em 13 się rozwiązał. Jak wam powiem, co prawdopodobnie było powodem, że podczas ładowania nie było można poprawnie wykonywać gestów voiceovera, to padniecie na kolana ze śmiechu. Prawdopodobnie była to wina kostki ładującej. W zeszły czwartek zepsuła mi się kostka i musiałem kupić nową. Od piątku gesty podczas ładowania iPhone łapie bez żadnego problemu. Okazuje się, że oddawanie na gwarancję nie miało sensu. Idzie się trochę zdenerwować. W serwisie nie chcieli, abym zostawił ładowarkę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Bartku. No, jak widać... Na kostkę ładującą to my nie wpadliśmy, jak dobrze pamiętam. My obstawialiśmy kabel.
1: No było blisko.
0: Tak, było blisko, ale no jak widać trzeba było jeszcze gdzieś tam poszukać dalej i padło na kostkę ładującą. No cóż, pytanie, czy to była kostka oryginalna Apple'owa, czy jakaś inna, to też jest ciekawa rzecz. Daj znać. Tomek... Znowu nam gdzieś zniknął.
3: Już wiem. Ciągle zapominam o tym, że mam nowy stół. Ale już nowy news. Tym razem od Pawła. Od Pawła dotyczący, żeby było ciekawie, ścielenia łóżek. Bo się okazuje, że to jest temat no taki ciekawy. No właśnie, o co chodzi? Bo jest... Co to jest w zasadzie?
4: Tak, My Bed Maker. Czyli wynalazek belgijski tym razem, który no, jest zrobiony z myślą głównie o osobach o ograniczonej gdzieś tam sprawności ruchowej i mobilności, ale kurczę, ja lubię takie ułatwiacze, które tak naprawdę każdemu z nas mogą coś wnieść i no, pewno kojarzycie tę sytuację, kiedy próbujecie przebrać sobie kołdrę w nową poszewkę. No i macie problem taki, że... No tu trzeba jakoś tą kołdrę rozciągnąć w tej poszewce, a tu fajnie byłoby tą poszewkę jakoś przytrzymać, żeby się nam nie zwinęła, żeby te rogi, żeby ładnie trafić tymi rogami kołdry w te rogi poszewki i się wymyśla różne sposoby, a na ducha, a że się włoży poszewkę na głowę, a że się jakoś tam wywinie kołdrę, coś tam. I to działa jak najbardziej, natomiast to jest taka sytuacja, gdzie przydałaby nam się dodatkowa para rąk. I właśnie tym jest My Bed Maker, bo jest to takie ustrojstwo, które my zakładamy sobie za ramę materaca, czy na, gdzieś tam na materac. I to są takie jakby, no nie wiem, rodzaje takich szyn, takich wejść, takich elementów, łapek, w które można coś włożyć, które zza tego materaca, kiedy nadchodzi taka potrzeba, wyciągamy i wsuwamy w nie poszewkę. I wtedy ta poszewka jest równo ułożona, nie będzie nam się ruszać, nie będzie nam nigdzie znikać i tak dalej. I kiedy już mamy tak przytrzymaną tą poszewkę i ona jest unieruchomiona, to wsuwamy w nią kołdrę. No, może to okazać się ciekawe, ja lubię takie ułatwiacze, zwłaszcza, że kurczę, na przykład sklepy wszystko za 5 zł są pełne różnego rodzaju drobnych narzędzi, z których widzący też czasem korzystają. Tu coś do jakichś jajek, tu coś do jakiegoś połowienia czegoś, tu coś do obierania. No my często też wspominamy o tego typu rzeczach, czy to w Lidlu, czy to w jakimś innym sklepie. No tutaj trzeba to zamówić ze strony producenta i no dostawa darmowa jest jedynie w Belgii, z tego co czytam, natomiast cena też samego urządzenia to jest 35 euro. No więc wychodzi jakieś koło, no pewnie 150, może no między 150 a 200 zł, gdzieś 160.
3: Przesyłka podejrzewam też troszkę niestety tutaj wyniesie.
4: No może być. Ale jako ciekawostka wspominam o tym, bo wiem, że lubimy tutaj czasem takie ułatwiacze sobie udostępniać nawzajem, więc może akurat dla kogoś to jest na tyle ważny temat, że się o urządzenie pokusi. No, gdybym coś wiedział więcej, nie wiem, widział gdzieś je w działaniu albo coś, no to na pewno będę informował.
0: Mamy kolejną wiadomość głosową, tym razem jest to wiadomość od Rafała.
5: Nagrywanie bez przytrzymywania, wyślij przycisk.
6: To witam prowadzących. To po drugiej stronie. Rafał, tak. Ja chciałem powiedzieć odnośnie kwestii Tyfloradia, a dokładnie usterki Tyfloradia, to tam zgłaszałem, że tam się wyłącza w sytuacji, kiedy się przyłącza na strumień na żywo. No to tak. To jak to obiecałem, sprawdziłem po tej tam, kiedy tam zostało tam w konfiguracji po waszej stronie pogrzebane, to sprawa przedstawia się następująco. Jak chodzi o wyłączanie w podstawie się przyłączania właśnie na ten strumień na żywo, no to już tego problemu nie ma. Normalnie cały czas gra Tyfloradio. Nie wyłącza się. Ale jest inny problem. Koń nie wiem, czy to nie jest czasem kwestia aplikacji. Już tłumaczę, o co chodzi. Bo jest problem, problem jest tego typu, że właśnie w związku z tym, że się gra cały czas, bez wyłączenia, to wtedy piosenka na przykład tam jak nagrała przy tym, zanim no wiadomo weszliście na antenę, to ta piosenka grała tak, jakby się pytać ciała, jak była parsowana. To taki właśnie dźwięk. Ale ten problem tylko dzieje się w aplikacji na iPhone'ie. Dokładnie Ether. Bo na komputerze w radiu tam Sure, Shure, tego problemu nie ma. No. Pozdrawiam. Robot dalej.
5: Wyślij przycisk.
0: No cóż, ja podejrzewam, że to może być kwestia jakichś buforów, których on nie jest w stanie do końca sobie wypełnić i stąd się to dzieje. Obawiam się, że wiele już z tym nie zrobimy, chociaż jeszcze spróbuję.
1: Też jeszcze była jedna rzecz, która mi się przypomniała, to jeden z deweloperów akurat innej aplikacji radiowej na iOS-a, pamiętam, wspominał jakiś czas temu, że jeśli mieliśmy tą funkcję prywatnego przekazywania iCloud włączoną, no to w niektórych przypadkach, w niektórych strumieni radiowych to powodowało problemy, więc jeśli masz to włączone, to też warto to sprawdzić, ewentualnie wyłączyć i zobaczymy, czy to może pomogłoby.
0: O właśnie, to też jest warte sprawdzenia.
3: To przechodzimy w takim razie do następnego newsa. Newsa zresztą od Piotrka, także jeżeli chodzi tutaj o z kolei Vocalizer, bo tutaj szykują się, jak napisałeś, ważne zmiany.
1: Tak, Vocalizer, syntezator kultowy, wydaje mi się, bo dostępny praktycznie na każdym systemie, z każdym czytnikiem ekranu. Tutaj w tym przypadku będziemy konkretnie mówić o Vocalizerze dla NVDA i zanim przejdziemy do właściwej informacji, to tutaj trochę kontekstu, bo jeśli chodzi o tego Vocalizera, no to on był w kilku wersjach dostępny i od kilku dostawców nawet, więc myślę, że warto najpierw wytłumaczyć, o co tutaj dokładnie chodzi. bo informacja właściwie będzie ważna dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie tego wokalizera może kupiliście sobie. Bo pierwsza jego wersja pojawiła się chyba nawet w roku 2012, więc już jakiś czas temu. To była wersja od firmy Tyflotechnia i to był wokalizer, wersja dodatku to była 1.0, później 2.0 i ta wersja 2.0 też dostawała aktualizacji, aż zresztą do dziś, nawet z najnowszą wersją MVDA 2024, ten vocalizer działa i to jest ten pierwszy vocalizer oparty o silnik, ten tak zwany vocalizer automotive, czyli to jest Agata. Jeśli ktoś próbuje skojarzyć, to są te pierwsze głosy właśnie łącznie z Agatą, zarówno w wersji kompaktowej, jak i w wersjach premium. To był ten pierwszy sterownik, on cały czas działa do dziś. Później Tyflotechnia wypuściła jego drugą wersję. Ta wersja była płatną aktualizacją, tam była 15 euro ta aktualizacja kosztowała, przepraszam. I to był sterownik Vocalizer Expressive. I to była nowsza wersja tego sterownika. Wersja sterownika dla MVDA to była wersja 3.0 i znów tutaj były pomniejsze aktualizacje aż do dziś. I to są troszkę, to jest troszkę nowsza wersja tego syntezatora, którą na przykład oprócz samego MVDA możecie pamiętać na przykład z iOS-ów, ale starszych iOS-ów. Od iOS-a powiedzmy 7, 8 aż do iOS-a 16 wtedy to zostało zaktualizowane. Tam były dostępne tylko głosy Ewy i Zosi. Krzysztof tam nigdy się nie pojawił, no i oczywiście też były głosy w innych językach, ale też nie wszystkie, które się w międzyczasie pojawiły. Równolegle, parę lat później, firma Code Factory wypuściła swój sterownik dla MVDA. To był sterownik, który łączył w sobie vocalizera i Eloquenza. I to była nowsza wersja tego syntezatora. Tam już mieliśmy dla polskiego i też dla innych języków zresztą głosy wszystkie dostępne. Natomiast nie we wszystkich wariantach. Co ciekawe, tam nie było wariantu kompaktowego, co niektórych ludzi bardzo zdenerwowało. Firma się tłumaczyła tym, że po prostu taką umowę z Nuancem jeszcze wtedy, teraz to jest firma Sirens, podpisali i po prostu tych głosów kompaktowych dla systemu Windows nie mogli dostarczyć. Natomiast no to już są nowsze wersje tego sterownika, tego syntezatora, przepraszam. Te same wersje, które na przykład też mamy na iOS od wersji 16, czy na przykład ta sama wersja, którą sprzedaje Harpo pod SAPI, czy samo Code Factory, bo oni też sprzedają ten syntezator pod SAPI, one zajmują mniej miejsca i mają troszeczkę inny dźwięk. One taki, jeśli się wsłuchać te głosy, one są takie bardziej skompresowane, nie wszystkim to się podoba, natomiast no w tą stronę poszła firma Sirens i tak najnowsze vocalizery po prostu brzmią, więc kiedy Apple zaktualizowało te głosy w iOSie w wersji 16 bodajże, no to one tam też już tak brzmią. No i teraz były sobie te sterowniki, był sobie ten stary vocalizer i trochę nowszy vocalizer od Tyflotechni, był sobie sterownik Code Factory. No i no ludzie się zastanawiali, zwłaszcza jeśli chodzi o te produkty firmy Tyflotechnia, które no były dziś popularne i też wydaje mi się miały trochę lepszy system aktywacyjny, który nie miał takich tendencji, żeby gdzieś te aktywacje gubić i się psuć, w przeciwieństwie do tego, co Code Factory oferowało. Też ich sterownik był moim zdaniem bardziej stabilny, więc raczej z tego sterownika większość ludzi korzystała. No i pytali się, czy kiedyś będą jakieś aktualizacje, żeby dodać jakieś nowe głosy, na przykład właśnie Krzysztofa. Nieoficjalnie różne rzeczy były dodawane, ale tutaj mówimy o tej wersji oficjalnej. No i słuchajcie, 17 kwietnia pojawiła się informacja na liście związanej z dodatkami do MVDA właśnie od Ruiego Fontesa, czyli założyciela firmy Tyflotechnia, którą ja sobie przetłumaczyłem i teraz wam przeczytam, bo tutaj kilka istotnych informacji dla użytkowników się pojawiło. Drodzy użytkownicy vocalizera dla NVDA, z przyjemnością informujemy o nowej nadchodzącej wersji Voices for NVDA, opracowanej przez Access Mind w współpracy z Tyflotechnia. Access Mind, przypominam, to jest firma Adiego Kushnira, która na przykład pracuje nad komputerem Optima, który też ma właśnie mieć głosy vocalizer zainstalowane w systemie, zarówno właśnie jako MVDA, jako SAPI, więc no nie dziwię się poniekąd, że tutaj postanowili współpracować ze sobą. Te głosy będą dostępne od 1 maja 2024 roku. Wersja ta będzie oznaczona i dystrybuowana jako Tyflotechnia Voices 4.0. Poniżej znajduje się lista zmian. Znacznie poprawiona wydajność i stabilność dzięki całkowicie nowej architekturze silnika. Dostęp do nowoczesnych wersji Siren CTS ze wszystkimi najnowszymi dostępnymi głosami z bieżącymi aktualizacjami. Czyli tutaj, tak jak wspomniałem, to już będzie ta zupełnie najnowsza wersja tego syntezatora. Więc tutaj dla polskiego to będą trzy głosy, wiadomo, Ewa, Krzysztof i Zosia. Narzędzie do zarządzania głosami, które umożliwia pobieranie, instalowanie i usuwanie głosów. No wcześniej musieliśmy to robić ze strony, każdy głos to był po prostu dodatek NVIDIA, który musieliśmy ręcznie ściągać, no a teraz będzie do tego dedykowany menadżer, jakieś okienko dialogowe pewnie, gdzie będzie można za pomocą kilku kliknięć sobie odsłuchać te głosy, pewnie jakiś próbek odsłuchać zanim je pobierzemy i w ten sposób tymi głosami zarządzać. Nowy system zarządzania licencjami z opcją aktywacji offline i wypróbowania produktu przed zakupem. Ciekawe, jak to będzie działało z wersjami przenośnymi NVDA, bo wiem, że ta wersja Code Factory nie działała wcale, tam trzeba było aktywować go na każdym komputerze i pamiętać, żeby tą aktywację usunąć, ale wersję Cyflotek nie dało się już na wersjach przenośnych aktywować. Przyszłe rozszerzenie o nowe funkcje, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. No, ciekawe, co tutaj można dodać. Może jakieś przełączanie języków inteligentne, to mogłoby się ludziom przydać. Te vocalizery potrafiły to robić, na przykład jeśli tekst był w różnych alfabetach pisany, na przykład alfabetem łacińskim i cyrylicą, natomiast w przypadku innych języków z tym był większy problem. No tutaj na przykład widzę jakieś pole do rozszerzeń, no ale zobaczymy, co tutaj będzie dodawane. Wraz z tym ogłoszeniem pojawiły się również ważne zmiany dla obecnych użytkowników Vocalizer for NVDA. Punkt pierwszy. Zostaliśmy poinformowani przez Code Factory o planach zaprzestania produkcji dodatku Vocalizer. Vocalizer Eloquence, bo tam było to sprzedawane jako zestaw. Oznacza to, że poprawki kompatybilności wykraczające poza NVDA 2024.1 nie będą dostarczane. Niestety oznacza to również, że Eloquence dla NVDA nie będzie utrzymywany, czyli nigdy bym się nie spodziewał, że jedynym oficjalnym sposobem na korzystanie z Eloquence'a będą iPhone'y i Mac'i, no ale takie mamy czasy.
4: No i JAWS jeszcze.
1: A tak, JAWS, no i SAPI chyba. Na razie to SAPI jeszcze jest, no i pewnie to SAPI długo nie zniknie, natomiast ta oficjalna wersja dla NVDA już może przestać działać. Jeszcze w tym roku wydamy nową wersję silnika, która będzie obsługiwać ładowanie istniejących słowników użytkowników Code Factory, aby ułatwić migrację, i będziemy nadal współpracować z Code Factory, aby zapewnić wam wszystkim jak najlepsze wrażenie. Punkt drugi. Tyflotechnia zdecydowała się zaprzestać utrzymywania aktualnych wersji Vocalizer Automotive i Vocalizer Expressive. Więc nie będzie więcej aktualizacji sterowników. Czyli no, one działać jeszcze będą pewnie jakiś czas, na pewno ten rok i pewnie kawałek przyszłego też, bo dostały aktualizacje do wersji NVIDIA 2024. Natomiast jeśli na przykład właśnie bardzo nie lubicie dźwięku tego nowego vocalizera albo trzymacie się Agaty, no to warto sobie zrobić gdzieś kopię zapasową dodatku, licencji. No ten pierwszy vocalizer to nie wymagał połączenia z internetem, żeby tą licencję aktywować, więc no to nie powinno być problemu, żeby sobie taką kopię zapasową zrobić. No trudno powiedzieć, na ile ten dodatek jeszcze będzie działał. No myślę, że na pewno rok, a pewnie jeszcze dłużej będzie się dało to zrobić. Natomiast jeśli chcecie mieć najnowsze wersje, najnowsze aktualizacje, no to będzie trzeba przesiąść się na tą najnowszą wersję. A skoro już o tym mówimy, no to teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Przyszłe aktualizacje będą dostępne tylko dla klientów w wersji 4.0. I punkt czwarty. Ze względu na konieczność opracowania zupełnie nowego silnika i systemu zarządzania licencjami, nie możemy zaoferować bezpłatnych aktualizacji, na co liczyliśmy. Zamiast tego oferujemy obniżoną cenę aktualizacji w wysokości 50 euro dla wszystkich obecnych klientów Tyflotechnia i Code Factory. No, czyli jeśli kupiliście tą wersję od Code Factory, no to myślę, że tutaj warto się przesiąść. No, jeśli korzystacie z tej wersji Tyflotechnia i no, zależy wam na niej, to też. Co ciekawe, koszt przejścia z wersji Automotive do wersji Expressive, no to było mniej, bo to było 15 euro. Natomiast od ceny pełnej, która wynosi 90 euro, to jest też podane niżej, no to dość znacząca mimo wszystko to jest zniżka. Przepraszamy za niedogodności, jakie mogą spowodować te zmiany. No i właśnie tutaj cena dla użytkownika końcowego będzie taka sama jak w przypadku Vocalizer Expressive, czyli 90 euro. Także jeśli korzystacie z tego syntezatora, no to warto tych zmian wypatrywać, czyli one już w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę powinny pomału się pojawiać. Pytanie, czy one zastąpią te pliki, które mogliśmy pobrać na tej stronie, więc tak jak wspominałem wcześniej, jeśli planujecie przy tej starszej wersji pozostać, albo przynajmniej zrobić sobie kopię zapasową dodatku czy głosów, jakie wam się podobają, no to warto wejść na te strony teraz i po prostu sobie te głosy pościągać. No a jeśli czekacie na tą najnowszą wersję, no to w przyszłym tygodniu ten vocalizer z tymi wszystkimi najnowszymi głosami dla MVDA powinien być dostępny.
4: Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, no bo skoro Code Factory wycofuje się ze wspierania tych syntezatorów, to co stanie się z vocalizerem dla Androida?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Też chciałbym na to odpowiedź usłyszeć, no bo z tego co wiem na ten moment, wersja API tego vocalizera nie została zaktualizowana, efektem czego sklep Play już nie pozwala na instalację tego syntezatora na nowszych urządzeniach, to jest nie wiem, na Androidzie chyba już 13, nie wiem czy na 12 też się nie da ich zainstalować. Jeśli załadujemy plik APK ręcznie, to on działa i nawet można głosy kupować i instalować te, które kupiliśmy, natomiast faktycznie nowi użytkownicy mają z tym problem, no to też jestem ciekawy stanowiska firmy Code Factory w tej sprawie, tak.
4: No i czy rzeczywiście Eloquence jest porzucony, czyli czy nowi włodarze Tyflotechnia i Access Mind to spółki przejmą też kontrolę nad kodem Eloquence'a, czy to już jest raczej porzucony temat?
1: Ja myślę, że to może być temat porzucony. Nie wiem, ile Apple musiało za to zapłacić, bo na przykład w podobnej sytuacji są teraz użytkownicy Linuxa, bo tam do długiego czasu był dostępny syntezator Voxin, który no, po prostu był Eloquence'em dla Linuxa, którego dało się kupić. To były jakieś starsze biblioteki, więc na przykład to na Raspberry Pi się nie dało uruchomić. Natomiast oni po jakimś czasie też zaczęli oferować vocalizera, ale parę miesięcy temu też napisali, że w sprzedaży zostaje tylko ta wersja z vocalizerem, bo po prostu, jak to zostało napisane, wyczerpała im się pula licencji na tego Eloquence'a.
0: No cóż.
3: No to ciekawe.
0: Ciekawe swoją drogą, jak tam DeckTalk, co prawda to tylko zdaje się język angielski, ale tam jakieś prace chyba nad nim cały czas trwają, prawda?
3: Ale DeckTalk chyba miał kilka języków.
4: Miał.
3: Angielski, włoski, coś? Ale nie wiem, czy teraz ma. Znaczy, czy ten kod, który jest udostępniony, to...
1: Są chyba cały czas te inne języki. No, na pewno ta wersja angielska, konkretnie ta amerykańsko-angielska jest najlepsza, to zdecydowanie. Ale też te inne języki też tam są, tak.
4: Przed Piotrze, chociaż mówił o Sonacie jeszcze później w drobnych newsach, no to też tam w tym momencie jest moda na to, żeby sztuczną inteligencją poniekąd odtwarzać stare syntezatory mowy różne, angielskie. I nawet powstała cała podstrona u Tamasa Goetze, która jest poświęcona temu, żeby właśnie zbierać jakieś keynote'y, goldy i tam inne toki.
1: Bayland Speak, tak, może coś pokażę.
0: Apolla.
4: No, o. No.
0: Jak coś, to służy. Tymczasem mamy wiadomości głosowe i to dwie. Pierwsza wiadomość jest od Bartka.
7: Witajcie, ja tylko krótko w temacie tej kostki. Jak się zapewne domyślacie, niestety kostka nie była oryginalna. Zresztą ta, którą teraz kupiłem, też nie jest oryginalna, ale de facto cena była wyższa. Pozdrawiam.
0: No cóż, no to pozostaje mieć nadzieję, że kostka będzie ci dobrze służyć i że nie będzie z nią jakichś problemów. I jeszcze jedna wiadomość. Gdzieś mi tu się schowała ta wiadomość. Ja chciałem ją odtworzyć, bo to jest wiadomość od Rafała, tylko muszę ją jeszcze namierzyć. O, jest.
5: Nagrywanie bez przetrzymywań. Wyślij.
6: Okej, jak coś, to sprawdzę. Ale jeszcze co mogę tak dodać, że co najciekawsze jest to, że jak się na przykład wyłączy tyfloradio i włączy się to i się włączy ponownie, to ten problem ustępuje.
0: Dlatego właśnie mówię o tym, że to być może jest kwestia jakiegoś bufora, który na samym początku się nie może zapełnić i może te aplikacje mobilne na przykład nie bardzo to dobrze obsługują. No, to jest taka moja hipoteza, która może być słuszna, a może nie.
3: To przechodzimy w takim razie do następnego chyba newsa. Newsa zresztą ode mnie tym razem. No bo Native Instruments kontynuuje swoją ścieżkę dostępności, tak to można nazwać. No w każdym razie sampler Kontakt, który jest takim ich jednym z flagowych, o ile nie flagowym, w pewnym sensie przynajmniej produktem, a w każdym razie myślę, że bardzo duża część wirtualnych instrumentów, zwłaszcza tych, które mają emulować instrumenty akustyczne wszelkiego rodzaju, choć nie tylko, jest oparta właśnie na samplerze Kontakt, jest bardzo elastyczny. No i ten sampler powoli, powolutku zaczyna zyskać wbudowaną dostępność. Póki co dostępne jest wyłącznie chodzenie po menu, bo do tej pory to nie było dostępne. To zarówno w wersji tej jako wtyczka VST i chyba też jako samodzielna aplikacja. Więc jako wtyczka można sobie załadować w końcu w taki dostępny sposób i niejako wbudowany we wtyczkę załadować sobie jakiś instrument wirtualny. Wcześniej trzeba było posiłkować się zewnętrznymi do tego rozwiązaniami. No i tam kilka jakichś takich najważniejszych dialogów jest dostępne. Czy się na tym skończy, czy nie, trochę nie wiadomo. Chciałbym, żeby to było kontynuowane. Z drugiej strony chociażby Complete. Na razie ma taką funkcjonalność bardzo ograniczoną. Co prawda tam też ostatnio pojawiła się dostępność właśnie menu, jakieś tam przeglądarki, chyba. Chociaż też ta dostępność przeglądarki jest też bardzo taka ograniczona. Jakieś pole edycji jest, można chyba w końcu wyszukiwać na przykład jakieś pewne... mogę wpisać jakąś część nazwy tego presetu, brzmienia, jaką chcę znaleźć. Jeszcze tego nie testowałem, ale pewnie to przetestuję prędzej czy później. I być może jest szansa, że to rzeczywiście znajdę. Natomiast sama wyszukiwarka to nadal jest ileś takich nieopisanych kontrolek. Natomiast wcześniej nie było nic, więc zobaczymy, co będzie się tutaj zmieniać dalej. Oczywiście tutaj jakichś przypuszczeń na liście jest bardzo dużo, ale przypuszczenia rzadko kiedy się sprawdzają, zwłaszcza jak są wzajemnie sprzeczne, ale jest jakiś kroczek do przodu. O tyle dłuższy, że rzeczywiście przynajmniej da się zrobić taką podstawową rzecz jak załadowanie sampli i prawdopodobnie da się zrobić coś takiego, co wcześniej z tym były duże problemy też. Jeżeli sampler nie mógł znaleźć plików, to był taki okno dialogowe content missing, to taki czarny sen można powiedzieć, bo w tym oknie bez zewnętrznych rozwiązań w ogóle nie można było z tym za bardzo nic zrobić bez osoby widzącej i tu chyba to też zostało jakoś tam poprawione. W każdym razie, też były jakieś zewnętrzne rozwiązania, w każdym razie to był czasami jakiś tam duży problem, zwłaszcza, że w ogóle ostatnio kontakt, interfejs tego samplera Kontakt dość mocno się zmienia. On jest skalowalny, natomiast przez to dużo ciężej użyć takich rozwiązań opartych na OCR-a, to jest w zasadzie, nie wiem czy jedyna, ale najczęściej w tej chwili wykorzystywana metoda, bo trudno użyć innej, a w każdym razie bez jakichś specjalnych podejrzewam umiejętności, chociaż ja nie znam się na tym za bardzo, ale z tego co wiem, właśnie takiej metody raczej się używa i mówi się, że z innymi jest trudno, w każdym razie tymi takimi podstawowymi, które mogłyby jakoś bazować na jakichś kontrolkach, bo one nie są standardowe. Chyba To tyle, jeżeli chodzi o te nowości w kontakcie. Ich jest no, teoretycznie mało, bo tylko menu, ale z drugiej strony no, lepsze to niż nic. Także no, zobaczymy, czy coś się będzie zmieniać. Ja sobie w ogóle kiedyś przeczytałem w miarę cały podręcznik, co prawda do starszej wersji kontaktu. Już nie pamiętam kontakta, chyba 6 albo 5, już nie pamiętam. Dla twórców instrumentów, to znaczy jak tam się tworzy te instrumenty, co tam jest możliwe. Ja tam nie pamiętam, być może w nowszych wersjach jest to możliwe, ale ja nie pamiętam, żeby można było stworzyć zupełnie od zera jakąś kontrolkę, która byłaby tworzona przez programistę. To znaczy wydaje mi się, że tam można było, tam były jakieś kontrolki typu pokrętło, suwak, przycisk, coś tam jeszcze. Można tam oczywiście było wstawić jakąś swoją grafikę, żeby to wyglądało jakoś, natomiast chyba nie można było, albo było to dość no, takie nieoczywiste, jak można by stworzyć zupełnie własny interfejs na zupełnie własnych kontrolkach i jeżeli tak by było dalej, to jest jakaś przynajmniej nadzieja na to, że w jakiejś tam przyszłości, choć obawiam się, że mocno odległej, no byłaby szansa, żeby tego kontakta udostępnić no, w taki sposób, żeby można było sterować tymi z instrumentami tworzonymi przez firmy, a to byłoby naprawdę bardzo dużo, bo tych instrumentów to są setki, jeżeli nie tysiące. Znaczy produktów, a często produkty zawierają więcej niż jeden instrument, więc no tu by się otworzył przed nami rzeczywiście dość spory wycinek tego świata tworzenia muzyki. O ile oczywiście się nie okaże, że sztuczna inteligencja po prostu posprząta rynek i się zupełnie wszystko zmieni, ale zobaczymy. Na razie się mówi, że pewnie, że może kiedyś, ale jeszcze, a w tej chwili to tak nie wiadomo. Także no zobaczymy. No o GPT też się mówiło swego czasu. O programistów wygoni jakoś na razie chyba żyją, chociaż się pewnie zmienia rzeczywiście ten rynek, nie wiem. Ale chyba nie jest tak, że nagle jest bezrobocie w tym
0: zawodzie. To takim żartem wręcz na jednej z grup dotyczących, no to taka raczej śmieszkowa grupa bardziej na Facebooku, problemy polskiej branży IT, o której się mówi, że to jest grupa dlatego tak nazwana, że tam siedzą rzeczywiście same problemy polskiej branży IT, to takim wręcz memem jest mówienie o końcu Eldorado dla IT, gdzie rzeczywiście no przez czas długi, to był w zasadzie rynek pracownika i to w najbardziej jaskrawym stopniu, największym stopniu, bo tak naprawdę no, programiści mogli sobie dyktować w zasadzie stawki, jakie tylko chcieli. Teraz jest ponoć z tym troszkę gorzej, natomiast no, to nadal nie jest zdecydowanie ten etap, żeby mówić, że sztuczna inteligencja zastąpi programistów. Być może jakichś tam ludzi od tak zwanego frontu, i to też takich, którzy są raczej stworzeni, a właściwie no, są dedykowani do tego, żeby robić takie bardzo powtarzalne rzeczy, które też czasem w wytwarzaniu oprogramowania trzeba robić. Ale nie raczej aczkolwiek, nic bardziej zaawansowanego.
3: Aczkolwiek próbuję w tym momencie właśnie stworzyć program do tego miksera, o którym jeszcze dzisiaj będzie, przy pomocy czata GPT. Program, który być może przyda się więcej niż tylko jednej osobie, czyli mnie. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Zobaczymy, czy już coś takiego nie powstało. Ja o tym nie wiem. I zobaczymy, czy to w ogóle nie wybuchnie w każdym razie. No zobaczymy. I być może będę miał co do opowiadania, jak to wszystko stworzę, bo to na razie od 2 dni siedzę nad tym. No i tu jest dużo rozmowy z czatem, bo nie wszystko rozumie, dziwne błędy czasami się pokazują. Ale to o tym pewnie jeszcze kiedyś, a tymczasem, no właśnie, jeżeli ktoś nie wie do końca, o czym mówimy i się zastanawia w ogóle, jak zacząć, o co w tym wszystkim chodzi, to są szkolenia technologiczne ze stowarzyszeniem w Labiryncie.
4: Zgadza się. I tutaj podziękowania dla naszego słuchacza Mariusza Miszuty, właśnie prezesa Stowarzyszenia w Labiryncie, który podesłał mi tą informację i poprosił, abym się nią z wami podzielił. No i ja może zacytuję tutaj samych twórców inicjatywy i to, co o swoim dziele napisali na swojej stronie internetowej. A więc tak. Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu Dostępność na wyciągnięcie ręki, skierowane do osób słabowidzących i niewidomych z całej Polski. Stowarzyszenie w Labiryncie zaprasza uczestników na szkolenie z obsługi smartfona, które ma na celu zapoznanie uczestników z dostępnymi funkcjami oraz specjalistycznymi rozwiązaniami umożliwiającymi pełne korzystanie z technologii mobilnej. W ramach programu przewidziane są 3 edycje szkoleń, w których każda składa się z 2 tygodniowych zjazdów. Każdy cykl będzie obejmował udział 10 osób niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1-2023. Możemy więcej. Tak się nazywa konkurs. Kierunek pomocy 2 jeszcze. Szkolenia odbędą się w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich Start, mieszczącym się pod adresem ulica Olimpijska 1, 43 460 Wisła. Dodatkowe atrakcje, basen kryty oraz siłownia na terenie ośrodka. Planowane terminy szkoleń. Pierwsza edycja, pierwszy tydzień to 10 do 16 maja, drugi tydzień 23 do 29 czerwca. Edycja druga, pierwszy tydzień, pierwszy do 7 września, a drugi tydzień 6 do 12 października. Edycja trzecia, pierwszy tydzień 10 do 16 listopada, drugi tydzień 1 do 7 grudnia. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja w dniu przyjazdu. Organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych. Zgłoszenia należy dokonać poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem, no i tu jest link. I ważne, osoby biorące udział w szkoleniu muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 400 zł od uczestnika za 2-tygodniowy zjazd. Ilość miejsc na szkolenie z obsługi smartfona jest ograniczona. Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia. Poznanie i nauka korzystania z czytników ekranu, takich jak TalkBack na Androida czy VoiceOver na iOS. Dostosowanie smartfona do indywidualnych potrzeb i preferencji. Poznanie interfejsu gestów nawigacyjnych. Nauka korzystania z internetu w sposób bezpieczny i efektywny. Wykorzystanie aplikacji do rozpoznawania tekstu na obrazach i dokumentach. Nawigacja z wykorzystaniem GPS i map dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Odkrywanie aplikacji do zamawiania taksówek, przejazdów i korzystania z komunikacji miejskiej. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do ułatwiania codziennych czynności. Komunikacja z bliskimi i znajomymi poprzez komunikatory internetowe. Odkrywanie mediów społecznościowych i aktywne uczestnictwo w wirtualnym świecie. Czytanie książek za pomocą aplikacji dostosowanych do osób niewidomych i słabowidzących. Korzystanie z audiodeskrypcji, filmów i innych materiałów audiowizualnych. Zakupy online i płatności za usługi za pomocą smartfona. Wykorzystanie kalendarza oraz narzędzi do organizacji czasu i przypomnień. Odkrywanie aplikacji edukacyjnych i rozwijających nowe umiejętności. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu. Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie Stowarzyszenia w Labiryncie. Zachęcamy do udziału w projekcie. No więc, jeżeli właśnie uważacie, że macie taką potrzebę, mówiliśmy niedawno o szkoleniach komputerowych, które i też trochę mobilnych, które organizuje chyba Strefa Innowacji, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Zgadza się.
4: No to teraz też Stowarzyszenie w Labiryncie ma swoją ofertę, więc miło widzieć, że tych ofert szkoleń nie brakuje, bo to jest ważne. To jest bardzo ważne szerzenie tych umiejętności cyfrowych.
0: A tymczasem mamy kolejną wiadomość na WhatsAppie, tym razem od Mileny.
8: Witajcie, z tej strony Milena. Słuchajcie, mam do was takie pytanko. No bo jak wiadomo, już jest teraz tak, że jak mamy komputer z 10 czy z 11, to normalnie klucz do tej 10, 11 jest przypisany do płyty głównej. No ale co w momencie, kiedy nie daj Boże, płyta główna się sypnie? no, zepsuje się coś tam. Czyli w takim wypadku, przynajmniej ja to tak rozumiem, jeżeli taka płyta główna się stefnie, no to chyba trzeba wymienić cały komputer, no bo nie wie w jaki sposób odzyskamy ten klucz danego produktu, w tym przypadku jak chodzi o Windows.
0: No to jest ciekawa sytuacja, raczej rzadko ona się będzie zdarzała, natomiast z tego co ja kojarzę, to na pewno dobrze w takiej sytuacji być mimo wszystko zalogowanym na konto Microsoft, bo wtedy ten klucz Windowsa, z tego co kiedyś o tym czytałem, to on jakby idzie za nami i w momencie kiedy się logujemy do tego konta, to on ponownie może zostać przypisany. Natomiast tu podejrzewam, że też tak czy inaczej może być jakiś zgrzyt ze względu na te konfiguracje. Tu trzeba by było, podejrzewam, skontaktować się z Microsoftem, żeby to rozstrzygnąć. Czy co w takiej sytuacji? Bo kiedyś było tak, że nawet jeżeli mieliśmy jakiś problem z tym naszym Windowsem, to jak wpisaliśmy klucz z naklejki, no to on tak czy inaczej nam zadziałał na przykład na jakiejś drugiej konfiguracji komputera.
1: No i ten klucz, jeśli, no wiadomo, jeśli płyta się zepsuje, no to już będzie za późno, natomiast są narzędzia, które nam pozwalają ten klucz wyeksportować. Faktycznie, myślę, warto się zalogować. No pytanie, jak się zachowa system po zmianie płyty głównej, ale jeśli inne komponenty będą takie same, bo on pewnie dokładnie też bierze pod uwagę numery seryjne innych rzeczy, dysku twardego, kart sieciowych, tak. No, myślę, że tutaj bym się przechylił do tego, co powiedział Michał i po prostu skontaktował się ze wsparciem Microsoftu. Gdzieś słyszałem historię, że raczej w takich sytuacjach pomagają. Nie wiem wtedy, jakie rzeczy mogą zapytać. Natomiast myślę, że gdyby faktycznie ten Windows się zdezaktywował, no to warto wtedy do nich zadzwonić, wytłumaczyć sytuację. No to myślę, że będą w stanie coś zrobić.
3: No dobrze, to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa, zresztą Piotrze twojego, dotyczącego nowego programu do nagrywania na iOS-a z dźwiękiem bezstratnym i tyle jest napisane w notatkach.
1: Tak, no ma też kilka innych unikalnych funkcji, natomiast to jest to, co mi się rzuciło w oczy najbardziej jakoś osobiście. To jest aplikacja, o której dowiedzieliśmy się dzięki temu, że jej deweloper napisał na portalu AppleViz, że ostatnio po tym, jak jakaś niewidoma osoba się z nimi skontaktowała, troszeczkę tam poprawiali rzeczy, żeby aplikacja była bardziej dostępna z voiceoverem.
0: Co ciekawe, ja tę aplikację to widziałem już naprawdę dość dawno temu, tylko jak ją zainstalowałem, a chyba widziałem o niej pierwszą informację na Hacker Newsie, to kiedy zainstalowałem jej pierwszą wersję, to kompletnie o niej potem zapomniałem, bo ona była bardzo słabo dostępna i kompletnie nie zachęcała do tego, żeby z niej korzystać.
1: No teraz już dostępna jest. Aplikacja nazywa się Tape It. Oczywiście będzie link w komentarzu, natomiast jeśli sobie to wpiszecie w App Store, no to też myślę, że nie powinno być problemu ją znaleźć. I jeśli przeczytamy sobie opis, no to dowiemy się, że to jest aplikacja generalnie stworzona dla muzyków, ale nie tylko. Aplikacja, która pozwala nam właśnie nagrywać różne rzeczy i te rzeczy są zapisywane właśnie do taśm, dosłownie, bo w aplikacji nie pracujemy z plikami, tylko pracujemy na taśmach, nawet możemy tworzyć miksy, czyli po prostu jakby foldery, no ale one działają w ten sposób, że łączymy kilka taśm ze sobą. W darmowej wersji, no możemy po prostu sobie takie rzeczy tworzyć, oznaczać ulubione, nagrywać do formatu M4A skompresowanego, ale jest też wersja Pro. Jeśli skorzystamy z tej wersji Pro, no to do tego dochodzi właśnie nagrywanie w formacie bezstratnym. Jest to cały czas to jest format ALAT cały czas, więc cały czas są pliki M4A, natomiast faktycznie w formacie bezstratnym większość odtwarzaczy nie powinna mieć problemu, żeby takie pliki otworzyć. Dostajemy wtedy też wsparcie nagrywania w stereo, zarówno wbudowanymi mikrofonami na iPhone'ie, jak i na zewnętrznych interfejsach czy mikrofonach, które podłączymy do naszego urządzenia. I dostajemy też wsparcie przycinania nagrań wewnątrz aplikacji i możliwość dzielenia się tymi nagraniami z innymi osobami, no, na dwa sposoby. Ja sobie tą aplikację pobrałem I przy pierwszej instalacji musimy założyć konto. Dlaczego? No dlatego, że aplikacja korzysta ze własnej chmury. Jak tylko jakieś nagranie zrobimy, no to ono jest też od razu do tej chmury wysyłane, żebyśmy mogli gdzieś łatwo później je odzyskać i kiedy one się synchronizują, jeśli
3: mamy... A musi być wysyłane?
1: No chyba niestety musi. I to nie jest iCloud, tylko to jest ich jakaś wewnętrzna chmura, więc no musimy mieć konto założone. Jesteśmy też od razu pytani, kim jesteśmy, tak? Czy jesteśmy filmowcem, czy jesteśmy muzykiem, czy po prostu nas ta aplikacja ciekawi. Potem, jeśli aplikacja wykryje, że mamy włączonego voiceovera, to nam też powie, że aplikacja działa nam z voiceoverem. No i wtedy już w końcu przechodzimy do głównego ekranu. Chyba tutaj jeszcze też się nam wyświetli informacje o zakupie wersji Pro. Co ciekawe, można to zrobić na trzy sposoby. Jest abonament. Miesięcznie kosztuje 30 zł, rocznie 92, ale też jest chyba opcja wykupu dożywotniego za złoty 130. To jest, no, z jednej strony no, pewnie jest spowodowane tym, że no, deweloperzy utrzymują własne serwery. No, tanio to nie jest, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za
0: 130
1: chyba...
0: 130 czy 400? Wydaje mi się, że tam 400 było nawet. Ta licencja wieczysta. Ona jakaś droga była dosyć.
1: A to bardzo możliwe. Ja teraz te ceny sprawdzałem na stronie App Store'a, gdzie tylko najbardziej popularne zakupy wewnątrz aplikacji się pojawiają, więc bardzo możliwe, że to będzie 400. No to miałoby więcej sensu. Tak, niż 30 zł różnicy między rocznym a dożywotnim wykupem. No aplikacja faktycznie nie jest tania, biorąc pod uwagę, że taki Just Press Record, teraz nie pamiętam, 30 chyba zł jednorazowo kosztuje. Na przykład, czy rekorder haku też gdzieś ta cena była podobna.
3: Oferował też chyba nagrywanie bezstratne, tak mi się wydaje.
1: Chyba nie, ale inne funkcje tak jak stereo nagrywanie oferują, no i też tam można synchronizować z chmurami, ale naszego wyboru, tak? W rekorderze haku mamy Dropboxa, OneDrive'a i nawet można jakieś FTP konfigurować, jakby ktoś chciał, więc no tam tych opcji jest więcej. Natomiast wracając do tej aplikacji, mamy, ekran nagrywania jest naprawdę banalnie prosty, bo mamy po prostu wyłącznie informacje, jak informacje nagrywamy, czy w stereo, czy w mono, czy bezstratnym, czy nie, no i mamy przycisk nagraj. Nagrywanie też możemy uruchomić, co ciekawe, widgetem lub z poziomu skrótów, to tutaj też deweloperzy to oferują jako taki plus tej aplikacji, bo można sobie na przykład na ekran blogaty dodać taki skrót, no bo jeśli mamy skrót do aparatu, to czemu nie do dyktafonu, w sumie racja. No ale tutaj znów inne aplikacje też takie rzeczy oferują. Natomiast nagrywanie możemy uruchomić, ale później nie możemy włączać pauzy, tylko nagranie musimy zatrzymać i wtedy tworzymy po prostu nowy plik, gdybyśmy chcieli kolejne nagranie stworzyć. Na szczęście podczas nagrywania voiceover nie robi nam nic dziwnego, cały czas słychać go fajnie głośno, nie ma jakichś lagów, opóźnień, co z niektórymi aplikacjami się zdarzało. Tutaj właśnie nagrywałem do formatu bezstratnego w stereo dla testów i voiceover cały czas się zachowywał fajnie. Mniej fajna jest taka informacja, że na ten moment nie ma wsparcia dla tego tak zwanego magic tapu, czyli dwukrotnego stuknięcia dwoma palcami, co inne aplikacje wspierają, natomiast tutaj już deweloperzy się do tego odnieśli, bo dostali kilka e-maili w tej sprawie i po prostu powiedzieli, że nie wiedzieli, że taka funkcja jest, przepraszają i obiecują, że w następnej wersji to już też zostanie dodane, więc będziemy pewnie mogli jednym gestem łatwo nagrywanie rozpoczynać i zatrzymywać, więc to będzie ułatwione. Natomiast kiedy już takie nagranie mamy zrobione, no to mamy jeszcze dwie zakładki w tej aplikacji, oprócz tego tak zwanego widoku nagrywania, mamy zakładkę, gdzie mamy wszystkie taśmy i zakładkę, na której możemy tworzyć miksy. Jednym z domyślnych miksów są ulubione, do których możemy łatwo rzeczy nagrywać, ale też możemy własne miksy tworzyć, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o samą listę naszych nagrań, no to co ciekawe, tam jest jakaś sztuczna inteligencja wykorzystywana, która ma wykryć, co w danym nagraniu się znajduje. Jeśli tam są jakieś instrumenty, no to nam powie, czy to są instrumenty, czy to jest, jeśli to jest głos ludzki, to nam powie, że to jest po prostu głos ludzki. Na liście nagrań możemy po prostu w jakieś nagranie stuknąć, ono się wtedy nam odtwarza. Z czynności mamy opcję, żeby takie nagranie szybko udostępnić, zaznaczyć kilka naraz, dodać do tego miksu ulubionych lub do innego miksu i to jest tak naprawdę tyle, przynajmniej na ekranie tych nagrań. Co ciekawe, ten model, który te instrumenty wykrywał, wykrył mi na przykład dźwięki takie otoczenia ulicy, jakieś warczące silniki jako gitarę akustyczną, więc tutaj ciekawy efekt. Natomiast jeśli sobie jakieś nagranie otworzymy w pełnym widoku odtwarzacza, bo on domyślnie otwiera się taki zminimalizowany, no to tam jeszcze możemy dodawać sobie notatki i dołączać zdjęcia, też można lokalizację sobie włączyć, żeby nam się z tym nagraniem zapisała. No tutaj zdjęcia, notatki przydają się, tutaj na przykład deweloperzy podają taki przykład, nagrywamy jakiś syntezator i nie pamiętamy, jakie parametry mieliśmy ustawione, tak, osoba widząca może sobie zdjęcie zrobić, no my teoretycznie moglibyśmy jakieś tekstowe notatki sobie też do takiego nagrania dodać. Co ciekawe, i to jest też podane jako atut, no i tutaj też pokazują autorzy, że aplikacja jest gdzieś stworzona dla muzyków, odtwarzanie tych nagrań faktycznie odbywa się jak odtwarzanie muzyki. To znaczy, no ten odtwarzacz nam się wyświetla i nawet jeśli z aplikacji wyjdziemy, to on cały czas na ekranie blokady będzie sobie leciał, mamy przyciski poprzedni, następny. No natomiast nie da się też skonfigurować, żeby aplikacja nam po prostu otworzyła jedno nagranie i się zatrzymała. Jeśli przeglądamy sobie listę wszystkich, skończy nam się jedno nagranie, no to automatycznie przejdziemy do następnego. No nie da się na razie tego wyłączyć, nie ma też opcji na przykład zmiany prędkości, co inne aplikacje ostatnio też oferują. Ale co jest? No, możemy nagrania sobie oczywiście eksportować, wtedy wyświetli nam się okno udostępniania, ale możemy też je dodawać do tych miksów, o których już wspomniałem. No, one generalnie działają jako foldery, ale można z nimi zrobić jeszcze jedną ciekawą rzecz i to jest też taka chyba druga unikalna funkcja tej aplikacji, która niektórym może się spodobać, a mianowicie taki miks możemy udostępnić znajomym. Jeśli taki znajomy sobie w ten miks kliknie, no to on też będzie w stanie do tego miksu różne nagrania nam dodawać. No i tutaj też deweloperzy mówią, że to może się przydać dla muzyków, na przykład jeśli cały zespół tak sobie różne rzeczy nagrywa, albo jakiś muzyk ze swoim producentem na przykład wymienia się nagraniami, tutaj też tak to można zastosować. No natomiast jeśli faktycznie jakiś znajomy, który ten miks ma, doda nam kolejne nagranie, no to dostaniemy powiadomienie, no i przez to, że to wszystko idzie przez serwery producenta, no to automatycznie na naszym telefonie po otworzeniu aplikacji te nagrania, które dodała nasza znajoma osoba, się pojawi. A propos też znajomych, mamy też program poleceń. Jeśli polecimy aplikację naszemu znajomemu przez nasz link, tam można sobie ten link w aplikacji podejrzeć, no to zarówno my, jak i ta osoba dostanie miesiąc premium gratis, więc tutaj też jest taki sposób, jeśli aplikacja nam się podoba, może właśnie chcemy ze znajomymi takie wspólne miksy tworzyć, ale jednocześnie zaoszczędzić, no to można też to zrobić w ten sposób, wygenerować sobie taki link, wysłać go znajomym, no i w ten sposób zarówno nam i tym osobom dać trochę więcej okresu premium. No i to jest właściwie wszystko, na co ta aplikacja w tym momencie oferuje. Deweloperzy właśnie, tak jak wspomniałem, obiecują, że będzie więcej aktualizacji, na pewno będzie wsparcie lepsze dla tego Magic Tapa. Coś jeszcze mówią, że będzie lepsze wsparcie dla pokrętła. No już jakieś czynności są, więc poniekąd jakieś opcje się pojawiły. Fajnie, że potrafi nagrywać w formacie bezstratnym, natomiast są aplikacje, które może i tej możliwości akurat nie posiadają, ale też mają inne ciekawe opcje, są bardziej konfigurowane, a kosztują mniej. Natomiast to jest dziś kolejna całkiem fajna, dostępna opcja, więc jeśli spodobało wam się, co ta aplikacja oferuje, no to warto ją sobie ściągnąć. Oczywiście też ta wersja premium jest dostępna w okresie próbnym, 7-dniowym, więc też można za darmo sobie te wszystkie funkcje za darmo przetestować.
3: I jeszcze news. Troszkę przespałem, że tak powiem. Znaczy nie przespałem tak fizycznie, tylko po prostu nie przygotowałem się do odczytania. Ale w każdym razie radio zaprezentowane w podcaście?
4: Rango.
3: Rango. Radio, Rango. Przeczytam. Rango, co to jest?
4: Nie mylić z Rambo, ani z żadnym innym. Rango jest to produkt, o którym ty, Michale, chyba wspominałeś kiedyś na łamach Tyflo Przeglądu, prawda? Francuski detektor przeszkód?
0: Tyle tego było, że szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam. Rango. Ale całkiem możliwe.
4: Tak. I właśnie no na razie było tak, że właśnie słyszeliśmy, że produkt jest, że coś tam oferuje, no i mieliśmy tylko takie zapewnienia producenckie. No teraz mamy już autentyczny podcast za sprawą belgijskiej ekipy Tech Touch, która, no produkt się już gdzieś tam w Belgii pojawił, no więc jest możliwość go przetestować, no więc ekipa, a raczej jeden z prowadzących tenże podcast to też uczynił. No a ja ten podcast pobrałem i sobie go maszynowo przetłumaczyłem na polski, także jestem w stanie coś o tym produkcie powiedzieć. Notabene uśmiechnąłem się, kiedy usłyszałem w wywiadzie moją dawną instruktorkę orientacji w przestrzeni z czasów, kiedy przez chwileczkę mieszkałem w Brukseli, więc bardzo fajnie, że dalej jest i się orientuje w tych wszystkich sprzętach, które tam dla nas są. Ale do samego urządzenia. No Rango jest to moduł przyczepiany na laskę. On jest w wielkości 10 na 15 cm, więc mniejszy od smartfona. I ma z przodu kilka przycisków. I my go montujemy na rączce laski. No i on jest takim sonarem, więc gdzieś tam przed nami i na naszej wysokości, gdzieś do wysokości

naszych słuchawkach. Ja za chwileczkę zaprezentuję, jak te dźwięki brzmią, bo w podcaście taka próbka dźwiękowa również się pojawiła. Natomiast co jest ważne przy tym urządzeniu? No ważne jest to, żeby nie obracać nadgarstkiem w momencie, kiedy prowadzimy laskę i żeby no, wiedzieć, jak z tą laską chodzić, w sensie mieć tą technikę tych zamaszystych takich wymachów opanowaną i gdzieś tam chodzić sobie lewo, prawo tą laską i być pewnym w tej technice, bo inaczej możemy mieć błędne odczyty z tego urządzenia. Urządzenie jest ponoć tak wytrenowane, żeby wymijać jakieś ruszające się obiekty typu na przykład ludzi i też, żeby nam nie sygnalizować na przykład cały czas ściany, którą sobie obraliśmy jako punkt orientacyjny, więc tutaj ponoć o tym pomyślano. Natomiast no, gdzieś tam, z tego co słyszałem, nie jest to urządzenie jakieś nieomylne. No, prowadzący podcast przeszedł się z nim po nieznanej sobie trasie i mówi, że dostawał bardzo dużo jakichś takich fałszywych, pozytywnych alarmów, że coś jest nie tak, że jakaś przeszkoda tam się pojawiła. Urządzenie ma kilka przycisków, tak jak już wspomniałem. Jednym z nich jest latarka, no bo zawsze warto być dobrze widocznym. Ale też integruje się jakoś z, no nie wiem jakim konkretnie systemem, ale modułów czy też czujników na przystankach autobusowych, w ogóle komunikacji miejskiej. I tam można sobie wybrać, żeby on nam wskazał przystanek, czyli widocznie jest w stanie wykrywać jakieś odbiorniki, znaczy jakieś nadajniki sygnału, nie wiem czy to jest podczerwień, czy Bluetooth, czy jakaś inna jeszcze technologia. Można nawet sobie przefiltrować, żeby to były tylko przystanki tramwaju lub autobusu lub stacje metra. No i gdy już jesteśmy na przystanku, to możemy też sobie sprawdzić linię, która aktualnie podjechała, więc no, ewidentnie jest to zgrane z jakimś systemem. Czy ten system jest belgijski, francuski, czy jakiś jeszcze inny, tego nie wiadomo. Ponoć ma to dopiero w Belgii działać, więc no myślę, że pożyjemy, zobaczymy. Urządzenie kosztuje no, dość dużo, bo 2000 euro, więc no jak na to, co potrafi, jest dość drogie, to trzeba przyznać. No i też tak jak mówię, zastanawiam się, na ile to ma sens, jeżeli to może tylko przez słuchawki Bluetooth gdzieś tam się z nami komunikować, czyli potrzeba tak naprawdę trzech urządzeń, żeby obsłużyć jedno. No chyba, że rzeczywiście nie mam racji, ale nawet jeżeli jest jakiś wbudowany głośnik, no to ten efekt stereo zaniknie, więc nie wiem. No ale zobaczmy, no ja mogę wam puścić dźwięki z tego urządzenia.

0: No i tak brzmi właśnie Rango. Niestety nie wiem, do czego służą te poszczególne dźwięki różne jego i co one sygnalizują. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, to jest cały odcinek podcastu, będzie podlinkowany w komentarzu, on jest w języku niderlandzkim, znaczy flamandzkim. I tam jest też fragment, gdzie prowadzący przeszedł się z tym urządzeniem po ulicy przez chwileczkę. Więc też możecie usłyszeć, jak tam z laską sobie poczyna. Natomiast no tak to urządzenie brzmi i tak się prezentuje. Czy warto? Ja przekonany nie jestem. Natomiast no, każdy może sobie wyrobić swoje zdanie.
1: Szczerze mówiąc, też jakoś nie jestem przekonany do szczególnie takiego nieustannego, bo mam wrażenie, że to tak tam cały czas będzie stukało w tych uszach ten sonar.
2: Właśnie miałem powiedzieć, jak na dźwięk, który gdzieś cały czas nie, to... ma nam się być otwarzany za takie ciągłe stukanie w głowę, przepraszam za porównanie, ale taki, no nie wiem, nawet porównując jak...
1: No tak, to jest
2: jak...
1: taki, wiesz, typowy sonar.
2: Tak, ale tak. Nawet porównując na przykład jak to Apple rozwiązało w wykrywaniu drzwi, gdzieś tam mieliśmy takie ciche cykanie, tak? Czy nawet te różne dźwięki w Soundscape'ie, czy w Oźwiście, tak? Które były no, zdecydowanie przyjemniejsze dla ucha. No jeśli to jest coś, tak, czego są... będziemy słuchać godzinami...
3: Tym bardziej, że no, może jednak wchodzić na mowę, na inne rzeczy, to się tak. Może trochę zlewać z samochodami. Bo to są takie częstotliwości, które są używane jakby przez wiele różnych źródeł. Tu też nie ma najlepszej jakby lokalizacji takich dźwięków. Jakby im wyższy dźwięk, tym lepsza lokalizacja. Gdyby to było nawet pojedyncze takie cyk, cyk, cyk, cyk, coś takiego nawet dużo cichsze, dużo krótsze, ale właśnie no, nie pozbawione tych wysokich częstotliwości, no to podejrzewam, że byłoby dużo lepiej, jeżeli chodzi o lokalizację.
0: No widzę, że tu ktoś się ewidentnie inspiruje.

0: inspirował tymi czujnikami parkowania w samochodach. Także.
1: No być może. No.
2: Tymczasem mamy.
1: Parkowania to tylko czasami są w użytku.
2: Tymczasem mamy pytanie od Eweliny, która napisała do nas tak. Cześć, mam pytanie do Piotra. Czy udało ci się przejść Blind Quest 2 w całości? Mam problem w grze z odmrożeniem Kilius. Czy można prosić o poradę? Pozdrawiam.
3: Kiedyś to przeszłem i to chyba nawet w jednej z archiwalnych transmisji, którą z kolegą robiliśmy, akurat są transmisje po angielsku, ale no jeśli ktoś chce posłuchać, to jest kanał youtube.com/pg13lp, pisane razem. Tamtą grę przechodziliśmy, no przez to, że to było parę dobrych lat temu, 4-5 przynajmniej, szczerze nie pamiętam, jak to się robiło.
2: I jeszcze jedno pytanie od Mileny tym razem. Mam pytanie, w jaki sposób można zrobić kopię głosów Code Factory?
3: Tamte głosy się instaluje z menadżera, więc to jest dobre pytanie. Jeśli one się instalują w folderze, gdzie dodatek się sam instaluje, no to teoretycznie wystarczyłoby po prostu ten folder skopiować. Czy to zadziała? No pełnej gwarancji nie dam, jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Bo to jest też jakoś zaprojektowane, że z przenośnymi wersjami NVDA też ma działać, więc myślę, że skopiowanie tego folderu Code Factory z katalogu dodatków NVDA powinno zadziałać. Inna sprawa, jak długo będą serwery aktywacji działać.
2: No, czyli ten procent, czyli ten katalog procent, updata procent... Roaming, NVDA, add-ons i tam w środku jest.
3: Tak, tam będzie katalog Code Factory, tak, dokładnie.
0: Jeszcze Łukasz nam zadał pytanie na Facebooku. A propos telewizorów. Jakie polecamy telewizory z Androidem i czy lepiej zainwestować w coś droższego, czy można kupić sobie taki tani z Biedronki? Ja nie wiem, jaka Biedronka ma telewizory. Szczerze mówiąc, na Android TV no zawsze warto prawdopodobnie, tak przyszłościowo myśląc, tak, troszkę może więcej dopłacić, a kupić coś sprawdzonego. Natomiast to wszystko zależy, myślę, od tego, jaką mamy kieszeń i co nam odpowiada gdzieś tam w danym momencie. No ważne, żeby sprawdzić, czy tam rzeczywiście jest Android TV i czy to Android TV nie zostało okrojone na przykład z funkcji dostępności, tak? Bo może się okazać, że Android, no Android fajnie, ale producent sobie stwierdził, że dla oszczędności usunie talkbacka. Bywa i tak.
1: Poza tym to też z naszego punktu widzenia niekoniecznie droższe znaczy lepsze, tak? No bo to nie jest tak, że w droższych telewizorach na pewno będzie ta dostępność, a w tańszych nie. I o ile mi wiadomo, nie ma żadnych, nie wiem, certyfikatów, no niczego, po prostu trzeba pytać ludzi i być może jest jakiś telewizor, który jest najczęściej używany przez niewidomych z Android TV, być może nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
3: Czy znaczy, Android TV nie jest tak jakby certyfikacją Google? Bo to kiedyś było Google TV, ale to potem chyba zmieniło nazwę. Tak mi się wydaje, ale no, można patrzeć, czy ma sklep Play, natomiast to faktycznie, tak jak mówił Tomek i Paweł, no to na gwarancji cały czas mimo wszystko nie daje, niestety.
1: Tak, bo może tego nie mieć wbudowanego i być może będziemy potrzebowali osoby widzącej, żeby to skonfigurować po prostu na przykład, żeby zainstalować w ogóle talkbacka na przykład, bo go może nie być, albo może być, ale może nie być skrótu dostępności i tak dalej, i tak dalej. Albo może nie być z jakiegoś powodu polskiej syntezy, bo tak. Dobrze, to przechodzimy do ostatniego newsa przed no, dzisiaj jednym maratonem, ale no, najpierw news od Piotrka na temat bardzo nietypowej linijki brajlowskiej.
3: Tak, bardzo nietypowej, natomiast tutaj zaglądamy w przyszłość, bo okazuje się, że nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu nowości z konferencji CSUN, no bo oto triumfalny powrót miał podcast Blind Bargains, który pomału ukazuje się co miesiąc, nowe czy co tydzień nawet nowe odcinki i tutaj pojawia się kilka recenzji, kilka wywiadów nawet, przepraszam, z konferencji CSUN. I tak pojawił się niedawno wywiad z firmą New Haptics, firma ze Stanów, z Michigan, która, co ciekawe, projekt, o którym będziemy mówić, już zaczął powstawać jakieś 12 lat temu. Jej założyciel tej firmy, czyli pan pan Alex Russomano przygotowywał to jako swoją pracę magisterską na studiach, urządzenie, które pozwalałoby dotykiem osobom niewidomym różne mapy, grafiki wyświetlać, bo wtedy to się zaczęło od grafik, natomiast cały czas nad tym pracował i w roku 2018 postanowił taką firmę założyć, więc no nieprzerwanie praca nad tym postępowała już od kilku lat, no i już jakieś pierwsze prototypy tego urządzenia zaczęły się pojawiać. Tak jak wspominałem, firma nazywa się New Haptics i chyba tak się nazywa urządzenie, przynajmniej konkretna nazwa urządzenia w podcaście, ani na stronie zresztą na ten moment nie padła. W tym momencie pokazywane jest urządzenie, które jest przystosowane stricte na wyświetlanie Braille'a, nie grafik, w przeciwieństwie na przykład do Monarcha, o którym wspominaliśmy ostatnio, ale tego Braille'a może wyświetlać kilka linijek na raz, bo w tym prototypie akurat są to trzy linijki po 24 komórki ośmiopunktowe, natomiast tutaj pan Alex mówił, że jest możliwość przystosowania tej technologii do innej wielkości, więc jeśli będzie potrzeba na monitor, który będzie miał więcej znaków na wierszu lub więcej wierszy, no to nie będzie z tym problemu. No to jest na razie taki prototyp. No i do czego to się nam może przydać? No do wyświetlania, no na przykład matematyki, nut, no do rzeczy, jakichś arkuszy kalkulacyjnych, no do rzeczy, gdzie wiele linijek naraz może być wyświetlane. Wspominali tutaj, że no problemem na ten moment jest to, że czytniki ekranów na ten moment, to właściwie wszystkie, no może z wyjątkiem VoiceOvera, który już coś tam zaczyna dodawać, nie są przygotowane jeszcze na takie wielowierszowe monitory brajlowskie. Natomiast przez to, że takie urządzenia zaczynają się pojawiać i to od kilku firm, no to już te firmy, czy NV Access, czy Freedom Scientific, czy VFO Group właściwie, już zaczynają o tym myśleć, więc no to jest kwestia czasu, kiedy takie rzeczy zaczną się pojawiać. Podobnie zresztą do tego powstaje format EBRF, czyli takie, to są pliki brajlowskie z rozszerzonym formatowaniem, gdzie wsparcie takich wielowierszowych monitorów brajlowskich będzie zaimplementowane, łącznie też z nagłówkami, linkami i innymi rzeczami, które możemy znać na przykład z książek EPUB, czy PDF, czy stron internetowych, więc takie rzeczy też będą się pojawiać. No więc tutaj też czekamy na to, żeby oprogramowanie dogoniło rozwój sprzętu, ale jeśli chodzi o samo urządzenie, co jeszcze o nim wiemy? No wiemy to, że te komórki są dotykowe, więc w łatwy sposób można na przykład sobie kursor w odpowiednie miejsce przywołać, po prostu stukając dwukrotnie w komórkę, która nas interesuje, i to spowoduje, że kursor zostanie przeniesiony. Tutaj też panowie wspominali, że inne gesty są wspierane. Urządzenie też ma klawiaturę Perkins i kilka innych przycisków, które nam pozwalają też na tym urządzeniu pisać i nawigować po nim. Także wygląd standardowy. Urządzenie też nie jest jakieś duże. Tutaj wspominali, że jest nieco mniejsze od laptopa, także to jest coś, co spokojnie może zmieścić się nam na przykład do torby. Natomiast jak ono działa, to jest też ciekawe, bo urządzenie nie ma na ten moment akumulatora, jest zasilane portem z portu USB-C, natomiast oprócz tego samego monitora będzie nam potrzebna jeszcze jedna część, tak zwany kompresor. To jest małe urządzenie, które podłączamy sobie do tego monitora. Ono jest gdzieś wielkości takiej ładowarki do laptopa, takiej kostki ładującej, tak to opisali. Jest nam potrzebna dlatego, że ten monitor działa za pomocą sprężonego powietrza, więc kiedy to urządzenie pracuje, no to jakiś cichy dźwięk, jakiś cichy szum pewnie będzie słychać, no tutaj obiecuję, że ten dźwięk nie będzie jakiś głośny, natomiast cały ten monitor może odświeżać się w mniej niż sekundę, co nie jest jakimś złym czasem, biorąc pod uwagę na przykład, że ten monitor Canute, no to potrzebuje kilka sekund na jeden wiersz, a na wersję, która tych wierszy ma, teraz nie pamiętam ile, 4-5, no to już potrzebuje kilkunastu chyba sekund, żeby cały taki monitor odświeżyć, więc mniej niż sekunda to jest naprawdę dobry wynik. No, ale działa to właśnie w ten sposób, że z tego kompresora jest wysyłane powietrze w odpowiednie miejsca i przez to się tworzą takie bańki powietrza, które odpowiednie punkty, bolce, nie wiem jak to nazwać, po prostu unosi w odpowiedni sposób i dzięki temu mamy czytelny Braille. Według osób, które to widziały i dotykały, ten Braille jest bardzo przyjemny i te komórki w dotyku są bardzo podobne do takich standardowych komórek piezo, które znamy z innych monitorów brajlowskich. Więc technologia jak najbardziej ma potencjał. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Jeśli chodzi o koszty, no to tutaj panowie wspominali o tym, że te koszty dziś będą zbliżone do monitorów, które już są na rynku, czyli około kilkudziesięciu tysięcy dolarów. No jeśli taki monitor, który ma właśnie te trzy wiersza po 24 znaki, będzie kosztował gdzieś tyle, ile taka linijka, nie wiem, 40-znakowa, ewentualnie jakiś notatnik, nie wiem tutaj na jaki pułap cenowy będą celować, no bo taki Monarch pewnie będzie dużo droższy, no to nawet biorąc pod uwagę to, że gdzieś będzie nam potrzebne dodatkowe urządzenie, no to może być sprzęt, który niektórym osobom się jak najbardziej może spodobać i przydać w pracy z niektórymi typami dokumentów. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. No, jak widać, temat wielowierszowych monitorów brajlowskich robi się gorący i mamy tutaj kilka firm, które próbuje coś w tym temacie robić. Jest Monarch, jest Orbit, no i okazuje się, że to nie jedyne firmy, no bo mamy też właśnie firmę New Haptics. Pytanie, kto pierwszy wyjdzie z czymś takim na rynku i to w takiej przystępnej cenie? No i jak będzie z oprogramowaniem, żeby tego typu urządzenia wykorzystywać?
2: Ale to też jest w takim razie może jakaś szansa na to, żeby taką technologię zastosować w tradycyjnych jednowierszowych monitorach brajlowskich i spowodować, że one będą po prostu trochę tańsze, a może nawet więcej niż trochę.
3: No w sumie tak, no i tutaj też było pytanie o wyświetlanie grafik, no bo to urządzenie akurat jest przystosowane do wyświetlania Braille'a, stricte tekstu, ale też zaczęło się od grafik, tak jak wspominał szef tej firmy, więc inne tego typu urządzenia bardziej przystosowane do wyświetlania grafik i innych rzeczy też nie są wykluczone.
2: Mamy wiadomość, okay. Więc posłuchajmy. To jest wiadomość od Mateusza.
4: Witajcie. Jak przyspieszyć mowę w Mortal Kombat 1 na Windowsie? Próbowałem to znaleźć ten suwak w grze, ale go nie znalazłem. I któryś z was wspominał, że można to zrobić jakoś z poziomu Windowsa, ale konkretnie jak to zrobić?
3: Okej, okay. No to jestem szczerze mówiąc zaskoczony, że tego suwaka na Windowsie nie ma, natomiast gra korzysta z ustawień mowy w systemie, natomiast nie tych ustawień mowy w starym panelu sterowania, tylko dla tych współczesnych aplikacjach. Ja sobie teraz na próbę, bo w Windowsie 10 i 11 to jest troszeczkę w innych miejscach, ale na próbę otworzyłem sobie aplikację ustawienia, bo nie wiem z jakiego systemu korzystasz. Wpisałem słowo mowa i wyskoczyły mi ustawienia mowy jako pierwszy wynik. Kiedy sobie w to wejdziesz, no to tam na początku jest lista wyboru języka i przycisk do ustawień rozpoznawania mowy, ale obok tego mamy listę do wyboru głosu, a obok tego suwak prędkości. Tutaj możemy sobie tą prędkość dla tych tak zwanych uniwersalnych aplikacji dostosować i od razu możemy sobie też odsłuchać, jak ta prędkość brzmi. Także to się z tego miejsca robi.
1: No i przechodzimy do drobnych newsów. Jest ich kilka i chyba wszystkie od ciebie, Piotrek, z tego, co tu widzę w notatkach.
3: Tak, no jakoś dużo tych informacji nie ma. Mamy trzy informacje tym razem. Zaczynając od odwołania się do poprzednich audycji, bo będziemy tutaj mówić o okularach Ray-Ban, które powstały ze współpracą z firmą Meta, o których Paweł wspominał, pojawiły się ich recenzje. Rozmawialiśmy o tym, że to okulary mają niedługo dostać możliwość rozmów wideo i właśnie teraz Facebook ogłosił, czy firma Meta właściwie ogłosiła, że już taka możliwość się pojawiła i teraz z poziomu tych okularów będziemy mogli nawiązywać połączenia wideo zarówno na WhatsAppie, jak i na Messengerze i po prostu tej drugiej osobie na linii pokazać to, co widzą okulary. No to nam się może jak najbardziej przydać. widzę w tej funkcji dosyć duży potencjał. Też osobną sprawą jest to, że ostatnio Meta udostępniła ich system operacyjny do rozszerzonej rzeczywistości, do wirtualnej rzeczywistości nawet, innym deweloperom, innym producentom headsetów. Pytanie, czy do tych okularów za jakiś czas nie pojawi się jakieś tak zwane SDK, żeby zewnętrzni deweloperzy mogli aplikacje na ten sprzęt pisać, no bo tutaj myślę, że taki Envision czy Be My Eyes pewnie chętnie by się na te okulary też zameldował, a w tym też jak najbardziej widzę duży potencjał. To jest pierwsza nowość. A drugą nowością jest to, że no, mamy na tych okularach AI. Okazuje się niestety, że to AI w tym momencie jest dostępne tylko w Stanach i w Kanadzie. Ostatnio się zastanawialiśmy, bo Paweł na przykład tutaj w Austrii znalazł te okulary w sprzedaży. I jakieś proste polecenia głosowe one u nas tutaj w Europie wspierają. Też doszła integracja z Apple Music oprócz Spotify'a, więc jakby ktoś chciał muzyki słuchać z tego serwisu, to też już można. No, wcześniej też się dało z poziomu telefonu, bo one też są widoczne jako słuchawki Bluetooth, ale też można poleceniem głosowym to wywołać. Natomiast to AI jest tylko w Stanach na ten moment, ale dostało możliwości tak zwane multimodalne. Czyli po polsku jest w stanie interpretować to, co widzi kamera na przykład. I możemy sobie poleceniem głosowym zapytać, co widzisz? No i to AI nam może różne rzeczy odpowiedzieć. Nawet tutaj jakieś osoby niewidome testowały. I wiemy, że domyślnie te odpowiedzi są dosyć krótkie, natomiast można się dopytywać. Czyli taki przykład rozmowy. Osoba zapytała się, co widzisz? Odpowiedziała, że AI powiedziała, że widzi parking, na którym jest dużo samochodów, zapytał się, jakich samochodów, no i dostał informację, że w większości to są jakieś busy dostawcze, ale też widać kilka samochodów osobowych, więc można się o różne rzeczy dopytywać w ten sposób, pewnie jakiś tekst by się dało przeczytać, no, wiadomo, tutaj trzeba brać poprawkę na to, że no, może to czasami zmyślać, natomiast byłoby fajnie, jeśli to AI za jakiś czas pokaże się też w Europie, no bo takie okulary z takimi możliwościami za około powiedzmy $300, czyli jakieś, nie wiem, ile to może 400 euro kosztować, nie pamiętam teraz, Paweł, ile to kosztowało w Europie. No, zapowiada się ciekawie.
0: Około 300-350, jeżeli dobrze pamiętam.
3: No, czyli podobna cena, tak? Więc no, miejmy nadzieję, że te funkcje AI też do Europy za jakiś czas zawitają. A propos AI. Teraz pogadamy sobie o syntezatorach mowy. O syntezatorze, o którym już w sumie wspominaliśmy kilka razy. Mianowicie syntezator Piper, czyli taki pierwszy otwartoźródłowy syntezator dla NVDA, ale nie tylko, bo się na przykład na Linuxie da go uruchomić między innymi, który no, pozwala nam uruchomić głosy neuronowe. Z jakością tych głosów jest różnie, zwłaszcza w języku polskim. Tutaj niestety na ten moment nic się nie zmieniło. Natomiast coś się zmieniło i to zdecydowanie na plus, to responsywność tego rozwiązania. Bo w międzyczasie powstały nowe sposoby na tworzenie takiej neuronowej syntezy i autor syntezatora Piper postanowił znów przepisać silnik poniekąd w taki sposób, żeby łatwo dało się te nowe rozwiązania łatwo integrować. Przez to nazwa się zmieniła. Nie jest już to Piper, a Sonata, bo tak się nazywa biblioteka, z którą komunikuje się dodatek, ale dzięki temu udało się też istniejące głosy skonwertować w taki sposób, żeby działały w prawie w czasie rzeczywistym. No i trzeba przyznać, że to działa naprawdę imponująco. Myślę, że mogę tutaj zrobić szybką demonstrację, więc się przełączymy na Sonatę i na razie sobie włączymy taki ludzki głos. I to jest głos jakości średniej, co ciekawe. Jeśli ktoś pamięta pierwsze audycje, kiedy to pokazywałem, no to nie było jakoś bardzo responsywne. A jak jest teraz? Ordicture 230, Tefloppy Azeglet. No tutaj akurat jesteśmy na naszej wewnętrznej stronie, natomiast ja sobie... ZJK Visited. Mogę sobie nawigować. General. Star and Ordic. Star and titled. No. Light. Star. Star. Notatnik. File. Edit. System. Store. Status bar. Checked. Zoom. Submenu. Status. Zoom. Sub. Font, word wrap. No, słychać, że to no, eSpeak, czy RH Voice, czy Eloquence to nie jest. Natomiast jak najbardziej
1: da się... Praca właśnie z tym daje. Jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście mieć syntezator ładnie brzmiący, to już zaczyna mieć to jakiś sens.
3: Dokładnie. A to jest 7-letni procesor, więc na pewno nie najnowszy. No fakt, że to jest komputer stacjonarny.
1: A jaka to jest jakość jeszcze? Bo tam są chyba... Przynajmniej kiedyś były te trzy jakości. Low, mid, high chyba.
3: Tak, to jest medium akurat ten głos chyba. Speaker okay. Default, variant fast. No właśnie, to się wyświetla jako fast, ale to chyba jest medium. Change. Natomiast voice. Jeśli chodzi oczywiście o polskie głosy, no to mamy cały czas te głosy, jakie mamy. Ja tutaj sobie zainstalowałem na przykład głos Gosia, który chyba był najlepszy z tych wszystkich, natomiast...
1: Ale tam są, zdaje się, w ogóle błędy w transkrypcji, z tego co pamiętam, tak. Więc to też może być kwestia tego. Kusi mnie, żeby kiedyś to trochę poprawić. Może mi się uda.
3: Może to być...
1: Zobaczymy.
3: Może to mieć sens teraz w sumie, bo...
5: Audycja 230. Michał, Piotr, drobna nefsy. Tedding. Okulary Meta, Ray-Ban, ze wsparciem rozmów wideo na
1: HatsAppi
5: i
1: Messenger.
3: Dokładnie, to jest właśnie polski głos.
1: Bywały już syntezatory używane przez różnych ludzi, którzy były rzeczywiście znacznie, miały gorszą tę jakość, więc być może można by się pokusić o jakieś, o stworzenie czegoś, co byłoby no zobaczymy, może.
3: No właśnie, ja myślę, że to już na pewno jest na takim...
0: Problem? Jaki był problem z polską syntezą, że my jej w sumie nie mieliśmy wcześniej?
1: Nie no, mieliśmy, tylko kwestia tego typu, no zobacz, dwie scje czy jakoś tak tam... No,
3: nawet tutaj zresztą słychać cały czas.
5: Audycja 230, Tyflo Przegląd, Mozilla Firefox.
1: No właśnie. 230 czy jakoś, no tak jakoś coś mi się trochę czyta i no tutaj, tu mogą być jakieś problemy, no nie wiem, może się to uda jakoś poprawić. Ciekaw jestem, czy nie dałoby się zrobić modelu podstawowego nawet z jakiejś syntezy polskiej mowy, ale no nic, no to już będziemy...
0: To właśnie też jestem ciekaw, czy replikacja innych syntezatorów by zadziałała.
3: No tym sposobem możemy pokazać w sumie, co zrobiła społeczność. Bo kiedy ta sonata się pojawiła, to ludzie się znów zaczęli tym interesować, bo są samouczki, jak to się robi, i to cały czas te samouczki są aktualne. Tam pojawi się jeszcze jeden krok ekstra, jeśli ktoś chce sobie to skonwertować na ten najnowszy wariant. Natomiast na przykład powstało coś takiego.
6: Mac Alex Plus RTN US Medium. Audio 230 Jack. Bitter. D-Jack. Visited.
3: Sobie wejdziemy Ray-Ban tutaj artykuł Ray-Ban o Mecie.
6: New Ray-Ban Meta Smart Glasses Styles and Meta AI Updates Meta Mozilla Firefox.
3: Żeby nie było, nie wchodziłem ze swojego Maca, to jest cały czas mój komputer z Windowsem, więc no jest takie coś.
6: Speaker up air voice combo.
3: Tutaj też troszkę ucina, to są jakieś problemy, natomiast jeszcze mamy coś takiego. Ciekawe, czy ktoś poznaje.
2: Ray-Ban Meta Smart Glasses Styles and Meta AI Updates Meta Mozilla Firefox.
6: Ray-Ban Meta Smart Glasses Styles and Meta AI Updates Meta
3: Tak, także inne syntezatory ludzie też zaczęli klonować, jeszcze jeden.
2: Gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest, to jest syntezator z Braillighta. Jak on się, Triple Talk nazywał?
3: Chip to jest od firmy Votrax, który tak się ten syntezator nazywa, natomiast, no właśnie, to jest Votrax ogólnie, tak się na to mówi.
2: Okay.
3: Ale tak, Braillight, Braill and Speak, to chyba właśnie z Braillighta zostało, było zgrywane. No i jeszcze a propos notatników, mamy głos taki. Syntezator Keynote, no akurat w Polsce już mniej znany, bo to głównie było na Braille Notach, czyli notatnikach, które bardziej były poza Polską popularne. Natomiast jak widać, też całkiem fajnie mu wyszło odwzorowanie tego syntezatora, także jeśli ktoś chce, polecam, dodatek jest darmowy, można większość głosów ściągać wewnątrz dodatku, łącznie z tymi polskimi głosami, no które są jakie są, ale można je łatwo ściągnąć, więc... Myślę, że polecam, jeśli kogoś zaciekawiło, jak wygląda teraz neuronowa synteza z czytnikami ekranu. Także no, ciekawe rzeczy się dzieją. I na koniec temat rozrywkowy, o którym już wspominaliśmy gdzieś na początku, zahaczając o temat. No, w zeszłym tygodniu mówiłem, że pojawiła się nowa wersja Hearthstone'a, której główną nowością był nowy tryb, który został dodany do ustawek, mianowicie ustawki w duetach. Czyli gramy sobie ze znajomym lub z losowo wybraną osobą w jednej drużynie. Każdy z nas ustawia swoją planszę stronników, możemy też podglądać planszę drugiej osoby, możemy też się komunikować poprzez wysyłanie takich prostych symboli, na przykład możemy zapytać się, czy chcesz tą kartę, czy mam tą kartę kupić, druga osoba nam może po prostu odpowiedzieć tak lub nie, więc nie mamy takiego pełnego czatu, natomiast możemy właśnie takie znaki do siebie wysyłać, no i możemy oczywiście też do siebie wysyłać karty, więc jeśli szukamy jakiejś karty, powiemy o tym naszemu koledze z drużyny i on nam taką kartę znajdzie, no to może nam ją po prostu przez portal wysłać. Więc to jest zryb duetów, natomiast on na początku dostępny nie był oficjalnie. Nieoficjalnie nawet jakieś skrypty powstały, które przynajmniej pozwalały na wysyłanie kart, ale wczoraj wieczorem pojawiła się pierwsza testowa wersja Hearthstone Accessa ze wsparciem dla duetów. Na razie musimy ją ściągnąć z osobnej strony, której adres jest całkiem prosty. Jeśli ktoś chce sobie to ściągnąć, można wejść na heartstoneaccess.com/duos.html i z tamtej strony możemy sobie tą wersję testową ściągnąć oraz przeczytać o wszystkich nowych skrótach klawiszowych, które zostały dodane do tej wersji, a kilka tych skrótów jest, no bo na przykład właśnie spacją możemy wysyłać karty znajomemu, mamy też skróty poszczególne do wysyłania różnych znaków, tych różnych, o których wspominałem przed chwilą, oraz mamy oczywiście też skrót, który pozwala nam przejrzeć planszę naszego kolegi z drużyny. No i też mamy skróty, jeśli ktoś nam jakąś kartę podkreślił znakiem, żeby przenieść nasz fokus szybko w dane miejsce. Przy okazji też zostało dodane wsparcie dla zdobywania nagród w ustawkach, no bo jeśli sobie wykupimy przepustkę do ustawek, to tam też mamy, możemy zdobywać poziomy i dostajemy różne nagrody, jeśli chcieliśmy wcześniej zdobyć, musieliśmy to robić różnymi OCR-em i tego typu rzeczami. Teraz to będziemy mogli robić z poziomu menu, natomiast tam są jeszcze błędy. Też z samym wsparciem są dwa błędy, o których wiemy, mianowicie jakie tutaj mamy błędy? Wsparcie dla pokoi, gdzie jest dodane 3 lub więcej osób, na razie nie jest zaimplementowane, więc jeśli chcemy grać więcej niż dwóch znajomych, no to na razie są jakieś z tym błędy, ale to pewnie będzie za jakiś czas rozwiązane. I jeśli wciśniemy skrót, który ma nas przenieść do ostatniej karty, na którą wskazał nasz kolega, a akurat przeglądamy jego planszę, a nie swoją, no to ten skrót też nam nie zadziała. Najpierw musimy się przełączyć na swoją planszę z powrotem. Natomiast pewnie te błędy też za jakiś czas będą poprawione, zanim ta aktualizacja ukaże się w wersji stabilnej. Znając deweloperów tego moda, to pewnie stanie się za kilka dni, więc możliwe, że jeśli słuchacie tego w archiwum i ten link na przykład już przestał wam działać, no to warto wejść na główną stronę i po prostu tego Hearthstone Accessa zaktualizować, bo generalnie rozwój tego moda w tym momencie jest bardzo dynamiczny i jest duże prawdopodobieństwo, że te problemy po prostu niebawem zostaną już rozwiązane. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj.
2: A to ja jeszcze tak do tych drobnych newsów dopytam, Piotrze, a propos tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej naszej audycji, czy ty miałeś okazję się pobawić Envision Assistantem? Czy dostałeś dostęp?
3: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie. To ja powiem, że się miałem okazję pobawić, bo dostałem dostęp, zainstalowałem na test flajcie. I teraz tak, od razu powiem najważniejszą rzecz na chwilę obecną. Niestety, ale to tylko ze względu na to, że twórcy nie dodali jednej rzeczy. Ta aplikacja dla nas po polsku jest nie bardzo przydatna. Dlatego, że Envision Assistant odczytuje teksty, które są generowane przez sztuczną inteligencję angielską syntezą. Jakąś generowaną zewnętrznie, prawdopodobnie przez OpenAI. To jest chyba ta synteza i nie ma tam za bardzo możliwości zmiany języka, więc to jest problem, bo gdyby nie to, to ta aplikacja byłaby dla nas już bez problemu dostępna. Bo mamy, jak dobrze pamiętam, w tej podstawowej pierwszej konfiguracji dwie rzeczy do wprowadzenia. Po pierwsze, musimy powiedzieć, musimy, jesteśmy proszeni o opowiedzenie asystentowi kilku słów na swój temat. To znaczy, czym się interesujemy, jak mamy na imię, no te wszystkie rzeczy, które chcemy, żeby o nas wiedział. Drugą rzeczą jest natomiast to, żebyśmy po prostu opowiedzieli na temat tego naszego wymarzonego asystenta, z którego chcemy korzystać. To znaczy, jak on ma mieć na przykład na imię, jak ma się zachowywać, jaki on ma w ogóle być. I to też możemy wprowadzić wszystko no w dowolnym języku. Nie ma problemu z pisaniem tego po polsku. Ja go nawet poprosiłem w którymś z tych okienek, żeby odpowiedzi generował zawsze w języku polskim. I on to robi. No tylko niestety odczytuje angielską syntezą, w rezultacie czego mamy dosyć niezrozumiałą tę treść. Ale gdyby nie to, no to bez problemu moglibyśmy korzystać już z takiej syntezy, z takiego narzędzia i byłoby to, no myślę, że całkiem fajne. Więc jeżeli na przykład byłaby taka możliwość, żeby ten asystent odczytywał nam te teksty głosem iOS-a, to myślę, że spokojnie dałoby się to już teraz z tego korzystać także i w polskiej wersji językowej. Więc taka...
1: Mam nadzieję, że to wprowadzą, bo podejrzewam, że mogą być po prostu użytkownicy, którzy no, chcieliby z różnych przyczyn po prostu mieć to nie tą syntezą odczytywane z OpenAI, tylko właśnie iOS-ową. No i wszyscy nie anglojęzyczni, tak? No bo jeżeli da się zrobić po polsku to wszystko, no to być może rzeczywiście no miejmy nadzieję, że to wprowadzą. Ale no zobaczymy, bo to wiadomo, i różnie to
0: bywa. Dałem jeszcze jeden drobny news.
1: Aha.
0: OnePassword wypuszcza aktualizację, w której nastąpią poprawki dostępności. I to jest bardzo też ciekawe, bo ktoś się niedawno uskarżał na Mastodonie, z tego co widziałem, na to. Natomiast tutaj z tego co widzę, no są poprawki i to zarówno na PC-cie, jak i w VoiceOverze. Także myślę, że trzeba się z tego jak najbardziej cieszyć.
2: Tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
7: Witam was serdecznie. Paweł Podolski się kłania.
2: Cześć, Paweł.
7: Oczywiście z niecierpliwością dzisiaj czekałem, a jak żeby na wiadomość tutaj od Piotrka, który mówił o Hearthstone'ie, bo tak się w tą grę właśnie wciągnąłem, że no po prostu gram codziennie, przynajmniej na zasadzie takiej, że wykonuję te zadania, które tam trzeba wykonać. No i właśnie się zastanawiałem, jak to robicie, że tak zdobywacie właśnie szybciutko informacje, bo ja wczoraj patrzyłem na tą stronę właśnie Hearthstone, a to cały czas było napisane, że te duety w ustawce, one nie są jeszcze wspierane. No a to dzisiaj taka niespodzianka w przeglądzie. Ale chciałem się zapytać, bo zainteresowałem się ostatnio właśnie z serwisem Amazon i tam jest ten Amazon Prime i jest dostęp do jakiejś kolekcji gier. I widziałem nawet w jakichś tam newsach od firmy, od Hearthstone'a, że można tam jakąś kartę mieć dodatkową, czy coś tam, czy to warto w ogóle subskrybować ten Amazon Prime, czy coś tam to w Hearthstone'ie, bądź w innych grach może, czy coś by było dostępnego do ściągnięcia, czy to warto.
3: Wiesz co, Prime'a subskrybuję to z innych powodów, bo przy okazji też dostajemy ten serwis Prime Video, ale też darmową dostawę, więc jeśli czasami coś z Amazona zamawiasz, no to się też do tego może przydać. Jeśli chodzi o te gry, no tam generalnie pojawiały się różne rzeczy, dla nas z reguły mało dostępne. Powiem ci, że akurat o tym, że tam coś było dla Hearthstone'a rozdawane, nawet nie wiedziałem, więc na pewno temat będę musiał dla siebie zgłębić.
7: Bo to się pojawia cyklicznie, co jakiś
3: tak, tak.
7: Czas informacje.
3: Ja myślę, że sam abonament Prime jest warty tego, zwłaszcza, że no trochę w jego ramach dostajemy, tak tutaj mówisz o tych rzeczach związanych z grami, no ale też oprócz tego właśnie dziś te dostawy i ten serwis Prime Video, na którym też no, kilka fajnych produkcji też znajdziemy, a aplikacje tego serwisu są dostępne generalnie na wszystkich platformach. Więc nawet z tego powodu myślę, że bym to polecił. On też nie jest jakiś bardzo drogi, bo chyba 40 zł rocznie albo 9 zł miesięcznie chyba to kosztuje, więc gdzieś w porównaniu do innych serwisów to jest naprawdę tanio. Także.
7: A jeszcze dzwonię do was z innym zapytaniem. Chodzi mi o jakiś dodatek do wszystkich możliwych przeglądarek żeby mi automatycznie akceptował te wszystkie zgody na przetwarzanie danych, na jakieś tam ciasteczka i tego typu historie, żeby to skonfigurować po prostu raz, a dobrze, bo są takie serwisy, gdzie tam klikam, zgadzam się i jest OK, a są takie serwisy, gdzie no nie da się nawet znaleźć łatwo tych zgód i to utrudnia po prostu korzystanie.
3: No to ja myślę, że tutaj mogę polecić rozszerzenie, które kiedyś chyba Michał znalazł w tym przeglądzie, mianowicie jest to dodatek Concentomatic, który jest dostępny na wszystkie przeglądarki Firefoxa, Chroma, Edge'a na komputerze oraz Safari i przeglądarki mobilne. On nie działa wszędzie, ale powiedzmy w 80% przypadków jest w stanie nam te informacje wykryć. Tam też możemy skonfigurować w tym dodatku jak chcemy, żeby dokładnie na te informacje odpowiadał, czy chcemy, żeby zgadzał się na jakieś podstawowe rzeczy, czy żeby wszystko co jak leci odrzucał, to też możemy sobie to skonfigurować, natomiast faktycznie...
7: Concentomatic, tak?
3: Dokładnie. Darmowy dodatek, myślę, że mogę gorąco go polecić.
7: To jeszcze powiem wam o jednej rzeczy, bo była tutaj dyskusja na grupie WhatsAppowej odnośnie lasek dla niewidomych, ponieważ no, dofinansowanie do lasek jest no, właściwie u nas w kraju fikcją, no bo niby jest, bo można sobie nawet bez limitów brać tych lasek ile się chce i to jest tylko teoria, bo w praktyce no to żadna z naszych tyflofirm nie obsługuje tych dofinansowań. To ja uważam za po prostu wielki błąd, no bo po to ktoś to stworzył, te dofinansowania, żeby z tego korzystać, a tymczasem jak nie żadna z firm... No ja wiem, wolni się do przychodni PZN-u w Warszawie i tylko tam można to zrealizować, ale to
1: znaczy inaczej, bo kwestia jest tego typu, z tego co wiem, że można to zrealizować w sklepie, który ma status sklepu rehabilitacyjnego.
7: Ale taki sklep narzuca bardzo często marżę ogromną.
1: No, zapewne tak. Niemniej, no tak to zostało wymyślone, tak to zostało zrobione. Też podejrzewam, że jak jest jakieś duże miasto, tych sklepów może być tam kilkadziesiąt. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tych sklepów w dużych miastach, może nie wiem, czy kilkadziesiąt, ale jest więcej niż jeden. Z reguły być może warto poszukać po różnych sklepach tych rehabilitacyjnych. Być może to wszędzie będzie taki problem. Nie wiem. Natomiast no wiem, że rzeczywiście faktycznie trzeba to dzwonić do tych przychodni PZN-owych, tam też nie zawsze te laski są, więc różnie to bywa. No także, ale to też, o ile mi wiadomo, to nie jest do końca tak, że to jest fikcja, niemniej rzeczywiście no z naszego punktu widzenia jest problem taki, że chyba nas jest za mało, no bo jeżeli jest no, dużo więcej osób, które na przykład mają problemy z, nie wiem, chodzeniem, bo to nie tylko jest kwestia osób, no, które mają jakieś wrodzone problemy, ale to mogą być osoby, które chwilowo złamały nogę, które mają jakieś problemy chwilowe właśnie z nogami. Osoby starsze bardzo często korzystają z tego typu urządzeń, tam podejrzewam jest dużo więcej tego. Natomiast no, tych lasek dla niewidomych pewnie jest mało, no bo...
7: Jasne. No dlatego szukałem jakby alternatywnych źródeł i okazuje się, że na Amazonie właśnie można kupić laskę, która wygląda dokładnie tak jak właśnie butech ma etui i jeszcze dodawane w komplecie końcówki dwie obrotowe i kosztuje 150 zł, gdzie ja zawsze byłem właśnie lubiłem te ambutechy ze względu na to, że one mają właśnie tą dużą kulkę, ona nie wpada we wszystkie możliwe dziury. No to w tej chwili kupując ambutecha plus taką wzmocnioną kulkę, no to jest rzędu 400 zł, nie?
1: Ale ambutech mówisz aluminiowy, węglowy, bo są trzy chyba rodzaje teraz ambutech.
7: No to już tak w głowie na bieżąco cen Altixowych nie mam. Ja zawsze stosowałem głównie grafitowe.
1: Ale nie, czy ta laska z Amazona jest...
7: To jest chyba aluminium. Ja wam dzisiaj pisałem newsa, to tam wam podałem linka można to zajrzeć. Tam jest opis podany dokładny.
8: Chcesz łapaczkę i przyszedł pan butę.
7: I mówię, no to wygląda dokładnie tak samo, no. Nawet się bardzo fajnie z tym chodzi.
2: Zresztą też tego typu laski to są na tych różnych chińskich, w chińskich miejscach, typu jakiś AliExpress.
7: Nie, no tego to ja nie traktuję poważnie.
2: Ale
7: no,
2: sprawdzałeś no,
7: nie.
2: To?
7: Nie, nawet bym się tam nie zarejestrował. Także
1: to znaczy nie, inaczej. Znam jedną co najmniej osobę, która kupowała jakąś jedną przynajmniej laskę stamtąd. Pozytywna.
7: Wiecie, to, reakcja, tam także... jest tłumaczenie na to maszynowe, to jest nawet na Amazonie, nie? Biała trzcina dla niewidomych,
2: tak,
7: prawda?
2: Tak, ale to wiesz, no też inna rzecz, że dostępność tych różnych AliExpressów i innych tego typu miejsc jest problematyczna, ale ja też słyszałem właśnie informację, że nawet i z tych różnych chińskich miejsc to te białe laski wcale nie są takie najgorsze.
7: No, mówię, no mnie do jakby tego Amazona troszkę nie przekonuje to, że no nie wiem jakby od kogo kupuję, bo jak korzystam z naszych krajowych serwisów aukcyjnych na literę A, no to wiadomo, jest super sprzedawca, jakaś tam konkretna firma mieści się pod takim i takim adresem i ona istnieje dzisiaj, za pół roku, za rok. I mam swoją ulubioną, dodaję sobie i nie ma problemu. A tutaj, no to dzisiaj ja wam mówię o laskach, za tydzień może już ta aukcja nie istnieć w ogóle, nie? Ja nawet nie wiem, od kogo ją kupiłem. No oczywiście to przyszło, jest fajne, porządne, nie ma problemu, ale w życiu nie wiem, kto mi to nawet sprzedał.
3: Jeśli chodzi o Amazona, to tam na stronie są linki do tego. Na główku, gdzie masz informację o produkcie, jest link, zazwyczaj pisze, kto to sprzedaje. Jak klikniesz na ten link, to pewnie jakieś dodatkowe informacje się wyświetlą. Inna sprawa, że warto wtedy szukać rzeczy, które są wysyłane przynajmniej przez Amazon. No, są rzeczy, które są sprzedawane i wysyłane przez Amazon, ale są też rzeczy, które no, mogą być sprzedawane przez inne firmy, ale mimo wszystko wysyłane przez Amazon, bo wtedy jesteś chroniony no, ochroną konsumenta i nawet gdyby coś się za jakiś czas stało...
7: Widziałem, że na przykład były takie aukcje, że termin dostawy to był nawet na 2 miesiące do przodu, no nie? Że
3: to wysyłane przez Amazon na pewno nie było w takim razie akurat ten konkretny produkt.
2: No na Allegro też się czasem zresztą tak zdarza, że też masz tam na przykład przewidywany termin dostawy, a nie wiem, 30 dni.
3: No trzeba generalnie czytać informację stronę.
7: Dosłownie za 3 dni.
3: No mniej więcej trzeba zawsze czytać informacje o produktach, to jest też o tyle ważne, że jeśli faktycznie zdecydujemy się na Amazon Prime, zresztą podobnie chyba jak z Allegro Smart zresztą, no to musimy wtedy kupować rzeczy, które faktycznie są przez Amazon dostarczane i chyba wtedy też jest minimalna kwota zakupu, to już teraz nie przypomnę sobie jaka. A chociaż nie, bo tam kable jakieś ostatnio zamawiałem za tam parędziesiąt złotych i też była dostawa darmowa, ale no mniej więcej musimy wtedy patrzeć, żeby faktycznie to, co chcemy kupić, żeby było wysyłane przez Amazon.
7: Dobrze, to tyle ode mnie dzisiaj. Miłego prowadzenia audycji. Trzymajcie się.
2: Dzięki, Pawle, za telefon. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Ja jeszcze może przy okazji powiem jedną rzecz, bo Paweł tutaj się zastanawiał, jak my dowiadujemy się o tych informacjach tak szybko. No przynajmniej jeśli chodzi o Hearthstone'a, no to jest oficjalny Discord i tam informacje, jeśli faktycznie jakaś aktualizacja zajmie trochę więcej czasu, no to takie informacje tam są pisane. To jest zresztą też najlepsze miejsce, na które autorzy proszą, żeby zgłaszać wszelkie błędy, które mogą się pojawić. Więc jeśli gracie w Hearthstone'a i nie przeszkadza wam komunikacja w języku angielskim, no to warto do tej społeczności Hearthstone Accessa dołączyć, bo tam często no właśnie wszystkie informacje na sieci się będą pojawiać i właśnie o takich możliwościach testowych często dowiecie się jako pierwsi.
1: To przechodzimy w takim razie do technikaliów. I pierwszy news mamy od Pawła. Button Bone? Dołączył do Fediverse.
0: Button Down. Tak, to jest taki serwis do tworzenia newsletterów. W sumie to trochę Button Down awansem i przy współpracy, bo głównym bohaterem jest też hosting takich newsletterów, powiedzmy takich miejsc, gdzie możemy pisać jakieś swoje przemyślenia, czyli Ghost. Ja w sumie nie znam niczego, co byłoby hostowane na Ghoście. Natomiast znam jeden newsletter, który jest hostowany na BatonDownie i to jest, Piotrze, wasz, staje się, tak?
3: Dokładnie tak. To obsługa e-maili i kanału RSS właśnie przez BatonDown idzie.
0: Tak. Także no myślę, że warto o tym wspomnieć, bo wtedy można was po prostu czytać na Fediversum. Nie wiem, czy wy to będziecie jakoś testować, jakoś eksplorować, natomiast...
3: No na pewno dopytam się osoby, która tym zarządza, czy już jest możliwość, żeby to włączyć, a jeśli nie, no to na pewno będziemy tam śledzić. Jeśli taka możliwość zostanie włączona, to na pewno w którymś biuletynie po prostu podamy adres, bo no też, też bardzo chętnie coś takiego dołączę do tych biuletynów.
0: Mhm. No więc widać, że jest tych serwisów coraz więcej, które można śledzić za pomocą ActivityPub'a. No ja na przykład tydzień temu się przekonałem, że jeden z indeksów podcastów, czyli podcastindex.org, taki open source'owy taki katalog podcastów, również ma mostek do Fediversum, do ActivityPub'a. I teoretycznie, bo praktycznie mi to jakoś nie działa, nie wiem, czy ty, Piotrze, testowałeś, albo ktoś z was. Jeszcze można nie. Dowolny podcast z ich katalogu sobie zaśledzić i teoretycznie powinny nam przychodzić odcinki do naszej osi czasu, jak normalne posty. Więc no nie wiem, co tam się zadziało, że u mnie się to nie chce. Dałem Tyflo Podcast i to po prostu nie działa. Natomiast no, tych serwisów, które dołączają, wygląda na to, że jest coraz więcej. No i to się chwali. To jest bardzo fajne podejście, że właśnie chcą się integrować tutaj z ActivityPub'em, z jakimś otwartym standardem, żeby wszędzie można było te treści czytać.
1: No i teraz news ode mnie. Ten news, który nas prześladował poniekąd przez część audycji, bo mam nową zabawkę, czyli mikser cyfrowy. Mikser cyfrowy Midas MR18. I cóż, z mikserami cyfrowymi, bo tak, pewnie wy i słuchacze byście chcieli wiedzieć, czy warto. To jest chyba trochę tak jak z przejściem z telefonu takiego klawiszowego na smartfona. Z jednej strony dużo nauki, mniej wygodne na początku, ale gdybym miał teraz wrócić do telefonu klawiszowego przynajmniej z Symbianem, to chyba bym jednak nie wrócił mimo wszystko, choć nie wiem. I tak samo trochę jest z mikserami cyfrowymi. No, jest tu dużo nauki, jest to dużo bardziej elastyczne, dużo bardziej zaawansowane, natomiast no, jak dzisiaj było słychać, no jeszcze się tego uczę. Natomiast tak, jeżeli chodzi o wygląd, to wygląda jak skrzynka, 30 parę na 15 na 14 centymetrów i w skrzynce mamy wyjścia, jedno pokrętło, jeden taki suwaczek, który ma trzy pozycje i przycisk zdaje się do resetowania tego urządzenia. I chyba to wszystko. A i RJ-kę, ponieważ ten mikser łączy się z naszym routerem, czy może się łączyć. Ma wejście MIDI do sterowania i ma USB, żeby być kartą dźwiękową. W zasadzie kilkoma urządzeniami audio. U mnie w systemie jest ich widocznych 5 do nagrywania i odtwarzania. Nie wiem, czy tak powinno być. Tutaj słyszałem jakąś taką opinię, że być może gdybym nie miał karty Behringera, byłoby ich być może nawet więcej. Natomiast karty Behringera i te miksery korzystają praktycznie chyba w ogóle z tego samego sterownika, więc jest dostępnie. Jeszcze nie wiem, czy sterownik Azio jest dostępny, ale mam nadzieję, że tak. Nie chcę teraz tego robić na audycji, bo może się coś wywalić, więc no lepiej nie. Natomiast całe sterowanie tym mikserem odbywa się albo z aplikacji na komputer, tudzież iOS-a, tudzież iPadOS-a chyba nawet bardziej, albo Androida. No i tak, albo takiego urządzenia, które trzeba dokupić zresztą osobno, które, znaczy tak, no, może być sterowane za pomocą MIDI, ewentualnie swojego własnego takiego protokołu, który obsługuje między innymi urządzenie Behringer X-Touch, czyli X-Touch. Ja właśnie mam to urządzenie, samo to urządzenie 2000 kosztuje, mikser trochę ponad 3, więc no jest trochę tutaj do zapłacenia. Z drugiej strony iPhone Pro podobnie kosztuje, więc no tak. Tak. No i co? I oficjalne aplikacje od Midasa, znaczy to jest jakby ta sama firma co Behringer, więc no w sumie to można wymiennie, bo w ogóle jest tak, że jest mikser XR18, w sensie XR, w sensie XAIR 18 Behringer i Midas MR18. To są bliźniacze urządzenia różniące się podobno głównie zastosowanymi przez wzmacniaczami, troszeczkę podobno lepszymi w tym Midasie, którego właśnie mam tutaj, trochę nad sobą bardziej niż przed sobą. No i obok mnie po prawej stronie, tam gdzie wcześniej stał mikser, jest właśnie to urządzenie, ten kontroler do sterowania między innymi tym mikserem, chociaż nie tylko, można też nim sterować na przykład Reaperem, choć mi to się jeszcze nie udało, bo jakoś się nie może połączyć z tym wszystkim. No jest trochę szaleństwo, bo to też ten kontroler jest połączony, on nawet nie jest u mnie przynajmniej połączony po USB, tylko właśnie po sieci i to się powinno synchronizować, jakoś nie chce. No, nie wiem, być może coś tu jeszcze muszę zrobić, o czym nie wiem. Natomiast powstało oprogramowanie nieoficjalne do sterowania tymi mikserami, bo one mają swoją dokumentację i te wszystkie komendy, które trzeba do nich wysyłać po takim protokole OSC, czyli Open Sound Control, jest dostępna ta dokumentacja do pobrania, można to sobie pobrać, zobaczyć i na tej podstawie ktoś stworzył program Aleksej Żelezow, chyba się człowiek nazywa, z tego co dobrze pamiętam. I on właśnie stworzył oprogramowanie do sterowania tym mikserem. Teraz mogę to w sumie pokazać, tylko muszę tutaj zrobić tak, żeby to było u was słychać, więc muszę...
9: Oznaczone.
1: O, i teraz chyba powinno być słychać moją syntezę.
9: Minus 9.63 dB.
1: Okej.
9: Minus 9. Minus 1.3 dB. Minus 1.8. Minus 3.2 dB.
1: I teraz proszę bardzo. Ja tutaj strzałkami na przykład steruję no odpowiednikiem powiedzmy suwaka odgłośności. Tak? I mi mówi dokładnie wartość w decybelach, jak to jest
9: minus
1: głośno.
9: Minus 3.1 dB.
1: Minus 3.1 dB. Tak samo jeżeli ja teraz poruszę, muszę tutaj zmienić... O, suwaki. Swoją drogą w tym kontrolerze są zmotoryzowane suwaki, więc na przykład jak zrobię tak, żeby one sterowały czymś innym, to słychać, jak one się poruszają. Pewnie to też w audycji było słychać. I teraz jak ja na przykład będę sterował głośnością tej systemowej karty suwakiem...
9: Minus 9.86 dB. Minus 6.15 dB. Minus 3.45 dB.
1: To syntezator w tej chwili, bo jestem na tym suwaku, odczytuje jego wartość sam. Więc no pod względem takim pilnowania poziomów powiedzmy, no to jest naprawdę super rzecz, bo możemy powiedzmy ustalić, żeby poziom nie wychodził na przykład na poza minus, nie wiem, 1 decybel. Tam są te wszystkie normy. Więc pod tym względem jest to oponowywalne w stopniu świetnym. W ogóle sama ta aplikacja... AZOSC to się nazywa i ona ma jakby różne pliki konfiguracyjne do różnych sprzętów.
9: Sentom.
1: Kilka jest tych sprzętów i zaczynamy od czegoś, co nazywa się nawigator, to jest widok drzewa.
9: Poziom 0 ma zwinięte 1 z 9.
1: No i tutaj mamy main, czyli wyjścia główne i pod tabem mamy kilka kontrolek do tych wyjść głównych.
9: Main grupa. Solo enabled pole wyboru oznaczone. Clear solo pole wyboru nieoznaczone. Mute group 1 pole wyboru nieoznaczone. Mute group 2 pole. Mute out. Lock out mix. Auto mix. Lock out. Active 1. Nawigator drzewo. Main zwinięte 1.
1: Ale ton main można rozwinąć.
9: Rozwinięte. Poziom 1. Mainler zwinięte 1 z
1: 1. Tutaj mamy wyjścia main out. One są też rozwijane.
9: Rozwinięte. Poziom 2 Mainler Mix 1 z 4. Są figurę 2 z 4. Są kompresor 3 z EQ 4 z 4. Poziom.
1: I na tej sumie mamy i kompresor, jakiś korektor.
9: Poziom 0 Channel Strips rozwinięte.
1: Potem Channel Strips, czyli jakby kanały miksera.
9: Poziom 1
1: Channel. Mamy ich 16.
9: Poziom 2 są figurę 1 z 5. Poziom 1 Channel 1 rozwinięte 1 z 16.
2: I 16 to od razu dopytam. 16 mono.
1: 16 mono, które można łączyć w pary stereo. Na przykład ja mam channel 1 i 2 połączony w stereo, więc jeżeli przesuwam suwak pierwszy w dół, to drugi się przesuwa w ślad za nim. na przykład.
2: Czyli tak w sumie to... tu można mieć 8 kanałów stereo, ale można to sobie, jak rozumiem, dowolnie konfigurować, że na przykład pierwszy chcę, żeby był mikrofonowy, to mono i następne, dajmy tak na jest. To, robię sobie stereofoniczne.
1: To znaczy da się chyba nieparzysty, znaczy tak, nieparzysty chyba z parzystym da się.
2: Mhm. Czyli powiedzmy 7, od, 2, od 3, trójki. 4,
1: a nie na przykład 2-3.
2: Czyli tak od trójki sobie mogę zrobić tak. stereo.
1: Ale teraz tak.
9: Active, nawigator, drzewo, channel 1.
1: Channel 1.
9: Channel 1, grupa, mute, channel 1, pole wyboru nieoznaczone.
1: Tutaj mamy mute, czyli wyciszanie tego kanału. Oczywiście to samo mam też dostępne z tego kontrolera. Mogę to po prostu przyciskiem wyciszyć, tylko jak to zrobię, to mi zniknie synteza.
9: Solo, pole wyboru oznaczone.
1: Tu mam solo, bo słyszę to w słuchawkach, ale mogę solo akurat odznaczyć przyciskiem. Ja teraz nie słyszę. A nie, przepraszam, to jest mikrofon, to nie to. Muszę się w tym urządzeniu.
9: Nieoznaczone.
1: Okay, teraz...
9: Oznaczone.
1: O, i jak nacisnąłem nie klawiaturę, tylko właśnie przycisk...
9: Nieoznaczone.
1: ...w tym kontrolerze...
9: Oznaczone.
1: No to on też mówi, ale muszę być na tym...
9: Mute handle jeden pole.
1: Na tym kanale, bo jeżeli teraz na przykład nacisnę ten sam przycisk na kanale numer 3... To nic nie słychać. Dlatego, że no tutaj oznajmiana jest tylko to stan tego, co w tej chwili jest dostępne.
9: Channel 2, solo pole wyboru oznaczone. Channel 3, solo pole wyboru oznaczone.
1: Okej, okay, mam, bo akurat kanał trzeci to jesteście wy tutaj na Zoomie. Więc mam nadzieję, że was teraz słyszę, że sobie niczego nie popsułem.
2: Raz.
1: Ciągle, tak jest, słychać. No ja mam ten mikser od tygodnia i to niby dużo, ale z drugiej strony on jest naprawdę mocno konfigurowalny. Ja zresztą zaraz opiszę jakby, jakie on ma możliwości, jeżeli chodzi o tylko te kanały wejściowe, też nie wszystkie, ale zobaczycie, ile tego jest.
9: Send to Mamneler, pole wyboru oznaczone.
1: Tutaj, no, wysyłka na...

0: Mierniki, coś co w mikserach analogowych nie było w ogóle możliwe. Tutaj to jest.
1: Pan słuchak minus 100 left.
0: Tutaj mamy balans tego kanału i znowu, oczywiście mogę to wycentrować, tylko w związku z tym, że to jest para stereo, to jak to wycentruję, to to się mi się przechyli
1: minus
0: na
1: minus 60
0: trafo.
1: Left, minus 20 left, 20 right, minus, minus, minus.
0: Ale znowu, mamy dokładne wartości tego wszystkiego, więc jeżeli, no...
1: Enable hip pass filter, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tutaj mogę sobie uaktywnić filtr odcinający niskie częstotliwości i znowu, w mikserach analogowych to się po prostu włącza, wyłącza.
1: Oznaczone.
0: Tu sobie włączę.
1: Hip pass filter frekwencji suwak 400 Hz.
0: I tutaj mam 400 Hz, mogę to...
1: 220, 120, 66.
0: Tu akurat page up and page downen.
1: 68.70.72.78. 101, 170.
0: I jak widać, mogę nie tylko włączyć, ale również wyregulować jego częstotliwość tego filtra. Coś, co w większości mikserów analogowych przynajmniej w tej cenie się nie zdarza w ogóle praktycznie.
1: Hip, enable insert, pole wyboru nieoznaczone.
0: Teraz mogę dać na ten kanał insert.
1: Oznaczone. Insert source, lista rozwijana off, zwinięte. FX1L. Enable gate pole, insert source, lista, enable
0: tutaj
1: nieoznaczone.
0: Niestety te inserty się nie, jak to się mówi, nie linkują, czyli mogę zrobić w ten sposób, że tylko lewy kanał ma insert, prawy nie.
1: Oznacz insert więc... FX1L, FX2L, enable gate insert FX3L, enable gate pole, insert FX3L, enable ins FX4L, enable ins, enable insert nieoznaczone.
0: Mam jakieś efekty, które są ciche.
1: Insert enable gate pole wyboru nieoznaczone.
0: Potem mam bramkę szumów.
1: Gate threshold suwak minus 80 dB.
0: I też próg dla bramki.
1: Enable compressor, pole wyboru nieoznaczone.
0: Kompresor, będą potem ustawienia tego kompresora.
1: Compressor threshold suwak minus 36 dB. Enable EQ, pole wyboru oznaczone. Band 1 gain suwak 0, band 2 gain, band 3, band 4 active.
0: I czteropasmowy korektor. Ale wszystko można rozwinąć.
1: Poziom 2 konfigurę 1 z 5.
0: I teraz pierwsza taka podzakładka w tym kanale to jest konfigur.
1: Konfigurę grupa. Strip name, pole edycji pusta.
0: I tutaj mam name. Ten name może nam się wyświetlić na przykład na tym kontrolerze. Możliwe, że w paru innych miejscach. Niestety tutaj nie. Mogę to sobie nazwać system.
1: System.
0: I ja bym bardzo chciał, żeby na przykład w drzewie ten kanał nazywał się system, bo mógłby, ale niestety nie jest. Ale spróbuję napisać do człowieka, który to robi, żeby na przykład, czy dałby się dodać taką funkcjonalność, że nazwa, że zakładka w drzewie bierze się od nazwy tutaj kanału tego wpisanego.
1: Strip color, lista rozwijana, off, zwinięte.
0: To się też głównie tyczy tych kontrolerów fizycznych, ewentualnie oprogramowania, które no to wspiera. Czyli podejrzewam, że dla osób widzących, czy tam słabowidzących, mogło to być fajne, bo każdy kanał może mieć inny kolor.
1: Red, green, yellow, blue, pink, teal, w hite, off 2, red 2, green 2, yellow 2, blue 2, pink 2, teal 2, w hite 2, off.
0: No tych kolorów jest kilkanaście.
1: Input source, lista rozwijana, USB zwinięte.
0: I teraz tutaj mamy dwie możliwości. Czy on ma pobierać sygnał, ten kanał pierwszy z wejścia analogowego, USB. Czy z USB. Jeżeli przestawię na analog, no to wtedy będę pobierał sygnał z wejść sprzętowych w mikserze, no tylko, że mi wtedy zniknie sygnał no z USB, tak? Czyli jeżeli ja przestawię na analog, no to synteza mi w tym momencie znika, no bo wtedy kanały 1-2 no to jest, to są kanały po prostu fizyczne w mikserze 1-2. Ja mam w tej chwili zrobione tak, że właśnie kanały 1-2 to jest jakby powrót z USB.
1: USB return source, lista rozwijana, USB 1 zwinięte.
0: I teraz mało tego, tutaj mam z którego kanału jakby USB, czyli jakby jeżeli mam tutaj kilka urządzeń w systemie, to mam USB 1, w Azure jest dostępny od USB 1 do USB 18, więc tutaj też jest od USB 1 do USB 18. W systemie jest, są cztery, czyli pierwsze to jest USB 1.2, drugie 3.4, trzecie 5.6 i czwarte 7.8. I mogę sobie dla kanału numer 1, skonfigurować w taki sposób, żeby on nie pobierał z USB 1, tylko na przykład z USB 13, bo tak, bo coś tam.
1: USB trim suwak 0 dB.
0: Mogę również przyciszyć to USB.
1: Minus 7 dB, 0 dB, 7 dB, 0 dB.
0: Czyli niezależnie od, jakby to jest takie wstępne wzmocnienie, powiedzmy, ale dla USB tylko.
1: Channel 1 input prefader meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone nieskończoność.
0: Tutaj jest co prawda nieskończoność pisana, analog dlatego że przez on musi mieć jakiś tam, on to jest chyba, to mam wrażenie, że to jest średni poziom, a nie szczytowy.
1: Handel 1 input prefader meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone. Nieskończone.
0: Albo to jest jakiś wartość maksymalna.

0: W analog kilku sekundach. Podejrzewam, że gdy...
1: Handel 1 input prefader meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone minus... Analog so... Handel 1 input prefader meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone minus 9.05d.
0: O właśnie, jak syntezator tutaj się wypowiedział dość dużo, no to ten wskaźnik tutaj nagle ma minus 7.
1: Minus 9.05db.
0: Czy tam
1: minus 9.05db odznaczone.
0: Minus 9db. Jeżeli on tutaj nie będzie nic mówił przez czas dłuższy...
1: Minus 9. Anal. Handel 1 input prefader meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone minus 8.4.
0: No, okej. Okay. Mimo wszystko ma minus 8. Dobra.
1: Analog source lista rozwijana, analog 1 zwinięte.
0: I znowu teraz źródło dla, jeżeli w firmware, że to jest wejście analogowe, to które? Analog 1.
1: Analog source lista rozwijana, analog 2 zwinięte. Analog source lista rozwijana, analog 3 zwinięte. Analog source lista rozwijana, analog 1 zwinięte. Analog source lista rozwijana, off zwinięte. Analog source lista rozwijana, analog 18 analog...
0: Czyli mogę dla każdego kanału przyporządkować dowolne z wejść miksera. On ma 18 wejść, tylko że ma 16 kanałów plus 2 tak zwane AUX, które są trochę uboższe w procesing. Tam chyba nie ma, nie pamiętam, czy bramki, czegoś tam nie ma.
2: I to jest wszystko na XLR-ach.
0: To znaczy, to są te 16 z XLR plus jack, są przeznaczone, okay. A te 17, 18 to są po prostu dwa jacki i one są też zlinkowane na sztywno w stereo.
2: Okej, okay, czyli te gniazda, które mamy, to one są tak jak na tych kartach Behringerowskich, tak? To są te combo.
0: Tak, to są te combo, czyli w środku XLR-a jest jack. Także no tutaj mamy już choć właśnie to, że... Kanał pierwszy to nie musi być tylko powiązany z wejściem numer jeden. Go z dowolnym wejściem w tym mikserze, albo w ogóle z żadnym wejściem, bo nie wiem co, bo może nam się ten kanał do czegoś innego przyda, w sumie nie wiem do czego, ale można zrobić na off. I wtedy kanał będzie niejako powiązany z niczym.
1: Gain 0 dB.
0: Gain 0 dB, czyli przezmacniacz, ustawienie przezmacniacza. Czy ma być 0 wzmocnienia, jest do...
1: 60 dB.
0: 60, 12 dB. A można go jeszcze stłumić o 12 dB.
1: 2 dB. 1 dB, minus 0.5, 0 dB.
0: I tutaj co pół decybele wzmocnienie.
1: Enable Phantom Power pole wyboru nieoznaczone.
0: I znowu, dla każdego kanału włączam osobno zasilanie Phantom.
1: Polarity lista rozwijana, normal zwinięte.
0: Czy ma być odwrotny w fazie? To czasami się w sytuacjach nagłośnieniowych zdarza, albo no... Gdy ktoś coś zepsuje w kablach na przykład.
1: Automix Group lista rozwijana, off zwinięte.
0: Automix to jest coś głównie stosowanego do konferencji. Ja myślałem, że to nam się tu kiedyś przyda w tym przykącie, ale chyba nie, bo chodzi tu o to, chociaż być może, bo chodzi tutaj o to, że mam sobie kilka, załóżmy, mikrofonów otwartych przez cały czas, bo ludzie gadają i Automix polega na tym, że te, w których nikt nie gada, on sobie mierzy chyba średnie głośności, coś tam jeszcze. I te, w których ktoś mówi, są delikatnie przygłaśniane, a te, w których nikt nic nie gada, znaczy inaczej, przygłaśniane, one są po prostu, one działają, natomiast pozostałe są przyciszane. I gada tylko człowiek, który ma otwarty mikrofon, reszta nie. Znaczy gada. Słychać tylko tych, którzy mówią do mikrofonu. Jeżeli ktoś nie mówi do mikrofonu, no to te mikrofony są wyciszane w związku z powyższym. One czasami zmierają jakieś z pomieszczenia różne rzeczy i to jest teoretycznie ma być to jakoś tam wyciszane. Można jeszcze tak zwane priorytety ustawiać. To znaczy, że na przykład możemy zrobić tak, że prowadzący będzie jakby miał większą tak zwaną wagę, czyli prowadzący mówi i wycisza po całą resztę na przykład. Natomiast myślałem, że da się to zrobić w taki właśnie sposób, żeby dać tutaj muzykę, natomiast muzyka tej wtedy jest bramkowana, bo on tutaj myśli, że muzyka czasem ją słychać, czasem nie i ona się potem wycisza co jakiś czas, dźwięk jest taki poszarpany, więc to nie do końca o to chodzi.
1: Automix priority suwak minus 12 dB.
0: No właśnie.
1: Mute group lista rozwijana, not in group zwinięte.
0: Tu jest mute group. Chodzi o to, że mogę sobie zrobić coś takiego i to też może być przydatne w jakichś radiowych sytuacjach. Mogę... Mute group to jest... Mam cztery chyba takie grupy i... to mogę zrobić albo z tego kontrolera, albo ewentualnie z potem tego programu dalej. Jeżeli wyciszę grupę numer 1, to wyciszają się wszystkie źródła, które są w tej grupie 1. Czyli jeżeli mam muzykę, mikrofon swój, mikrofon, nie wiem, słuchacza i mikrofon ewentualnie dzwoniącego. Chcę puścić muzykę i wyciszyć mikrofony, to te mikrofony mogę dać do grupy mute numer 1 i jednym przyciskiem wyciszam po prostu wszystko, co jest w grupie mute numer 1. Więc no, przydatna rzecz to może być właśnie w takich sytuacjach, gdy właśnie mamy coś takiego. I takich grup jest 4, czyli jakby mamy 4 różne grupy sygnałów, które można sobie wyciszać.
1: DCA group, lista rozwijana, notin group.
0: A z kolei DCA grupy to są grupy jakby wspólnej głośności, czyli mogę ściszać i przygłaśniać właśnie kilka sygnałów jednocześnie. Właśnie między innymi otwarte mikrofony słuchaczy. Każdy ma swoje wzmocnienie, każdy ma coś i to nie jest grupa, znaczy to nie ma własnego wyjścia audio, tylko one mogą nadal iść na sumę, ale po prostu są wyciszane, wyciszane jednym suwakiem mogą być. I to się nazywa grupa DCA.
1: Link Handels 1-2, pole wyboru oznaczone.
0: Tu mam właśnie połączenie kanału pierwszego i drugiego. Tu jest Active 1 Pierce, to jest zawsze jakby jest aktywny jeden mikser. Pewnie mógłbym sterować dwoma, nie wiem, nie próbowałem, nie mam dwóch takich mikserów.
1: Nawigator drzewo, konfigurę 1 z 5.
0: I to jest dopiero zakładka konfigur, czyli pierwsza z 5 w kanale.
1: Gate 2 z 5 poziom.
0: Potem mam ustawienia bramki.
1: Gate grupa. Enable gate pole wyboru nieoznaczone.
0: Przejadę przez te ustawienia.
1: Model lista rozwijana, gate zwinięte. Duck. Gate. Exp 4, exp 3, exp 2. Duck gate.
0: No tutaj mam kilka rzeczy, w tym jakiś DAC. Nie próbowałem jeszcze.
1: Threshold suwak minus 80 dB. Input meter pole edycji tylko do odczytu. Activity meter pole. Range suwak 60 dB. Attack suwak 1 ms. Hold suwak 5. Release suwak 9. Source lista rozwijana, self zwinięte. Enable filter, pole wyboru nieoznaczone. Filter type lista rozwijana, filter frequency active 1P, navigator.
2: Ja tylko zapytam, source tu było ustawione na self, czyli tu można kluczowanie. Zrobić kluczowanie. No właśnie.
0: Ale bramki, nie kompresora.
2: Bramki.
0: Kompresora,
2: tak, tak, tak, tak.
0: Kompresor za chwilkę będzie, on też może być kluczowany i to się może przydać do muzyki. Myślę.
1: Compressor 3 z 5.
0: I tutaj mamy kompresor.
1: Compressor grupa. Enable compressor, pole wyboru nieoznaczone. Model lista rozwijana, compressor zwinięte. Compression type lista rozwijana, peak zwinięte. Envelope lista rozwijana, logarithmic zwinięte. Threshold suwak minus 36. Ratio lista rozwijana, 100 zwinięte.
2: Tam było mode. Jakie są typy kompresora?
1: Envelope lista,
2: compression
1: type lista rozwijana, peak zwinięte. RMS. Peak. Model lista rozwijana, compressor zwinięte. Expander. Compressor.
2: Aha.
0: Expander, czyli coś jakby trochę bramka, tylko że... Bo bramka działa na zasadzie albo-albo, albo wycisza, albo nie, a expander to jest taka odwrotność kompresora, czyli jak kompresor ma kompresować dynamikę, to expander ma jakby zwiększać dynamikę, czyli jeżeli coś jest cisze, to on to ścisza jeszcze bardziej, ale nie wycisza zupełnie, tylko no, tak ścisza coraz bardziej.
1: Comp envelope kres ratio likne suwak 1, gain suwak 0 dB, reduction meter pole edycji tyl, attack suwak 0 ms, hold suwak 100 ms, release suwak 151 ms, source lista rozwijana in 0,9 zwinięte.
0: O właśnie, tu już miałem wcześniej to wybrane, bo sobie to testowałem. Mogę zresztą tutaj to zaraz pokazać. Mogę tu puścić jakąś muzykę na licencji Creative Commons.
1: Mix level suwak 100.
0: Zaraz czegoś poszukam.
1: Auto level lista,
0: ale może i syntezator się
1: filter,
0: nada.
1: Filter lista, filter frequency active 1, navigator compressor group.
0: Czyli jeżeli go
1: oznaczone.
0: Oznaczę.
1: Model lista rozwijana,
0: on się niestety ściszył tak w ogóle, bo ja dosyć duże te wartości ustawiłem. Ale jeżeli ja gadam, to teraz naciskam tab i troszkę, no to niby chyba musiałbym przygłośnić mikrofon. O, coś to akurat. Tutaj to jakoś nie do końca chce działać, ale pamiętam, że na moich testach mi to całkiem nieźle działało i rzeczywiście mogłem jakby przyciszać muzykę w momencie, kiedy mówiłem.
1: Nawigator drzewo, compressor, EQ 4 z 5, poziom 2.
0: EQ i pamiętacie, że tam były, jak mówię, że w tej zakładce głównej, no były już poziomy korektora, natomiast tutaj są rozszerzone ustawienia korektora.
1: EQ grupa, enable EQ pole wyboru oznaczone. Band 1 type lista rozwijana, loves helve zwinięte, EQ, weku, higgs helve, love cud, loves EQ, weku, higgs, weku, love.
0: No tak.
1: Love cud. Love helve.
0: I tutaj mamy kilka właśnie ustawień typu filtra.
1: Band 1 frekwencji suwak 125 Hz. Band 1 gain suwak 0 dB. Band 1 Q suwak 1.96.
0: Czyli tu mamy w pełni parametryczny korektor i
1: band 2 typ, band 2 frekw, band 2 gain, band 2 Q, band 3 typ, band 3 band 3 band 3 band 3 band 3 band 3 band 3 active.
0: Czyli dla każdego pasma mamy tutaj kilka ustawień. Rzeczywiście szerokość, czyli dobrość tak zwana filtra. Wszystkie są od 20 do 20 tysięcy Hz, więc tutaj można sobie tą korekcję ustawiać no rzeczywiście w taki bardzo, bardzo w elastyczny sposób. Tu nie mamy tylko dwóch gałek na środkowe pasmo, tu mamy do wszystkich pasm po kilka gałek.
1: Nawigator drzewo, EQ4 z 5, po, Sense 5 z 5.
0: I ostatnia zakładka wysyłki.
1: Sense grupa, bus 1 suwak, nieskończoność, bus 1 grouping, lista rozwijana, off, zwin, bus 1 tap point, lista rozwijana, posteku zwinięte.
0: Co to z grouping jeszcze nie wiem. Bass to są generalnie grupy, tylko że grupy są znowu mono, więc mamy 6 monofonicznych grup lub 3 stereo, bo je można łączyć też no, w parę stereo.
2: I to jest i 3 stereo, to jeszcze tak dopytam, 3 stereo plus suma.
0: Plus suma, oczywiście.
2: Okay, czyli w sumie 4.
0: Poniekąd, ale za chwilkę jeszcze do tego dojdziemy.
1: Preku, input. Preku, posteku, prefader, postfader, subgroup.
0: Czym się różni na przykład postfader od subgroup? Nie wiem. Jeszcze tu kilku rzeczy nie wiem, ale tu właśnie widać, w ilu miejscach można ten sygnał wysłać na grupę. Tak, że mogę go wysłać na przykład przed korekcją, bo tak, ale już...
1: Postfad, prefad, posteku, preku, input. Preku.
0: Także no...
1: Input. Preku.
0: Dużo mamy.
1: Posteku. Bus 2 suwak nieskończony. Bus 2 grouping lista rozwijana. Off. Bus 2 tap point lista rozwijana. Posteku zwinięty. Bus 3 suwak. Bus 3. Bus 3. Bus 3. Bus 3. Bus 6. Bus 6. FX 1 suwak nieskończoność. FX 1 grouping lista rozwijana. Off. Zwinięty. FX 1 tap point lista rozwijana. Postfader zwinięte.
0: I teraz FX 1 tu nie chodzi tak do końca o wysyłkę na efekt. Tylko znowu mamy FX 1, które może być wysłane na efekt, a może być wysłane na któreś z wyjść. Czyli... Mamy kolejne...
1: FX 2 suwa, FX 3, FX, FX 3, FX 4, FX, FX, active 1.
0: Czyli mamy kolejne 4 wyjścia lub 2 stereo, które możemy sobie do czegoś przypisać. Do efektu jest jakby domyślnie, ale można gdzieś indziej.
1: Nawigator drzewo, Sense 5.
0: I tak jest do wszystkich 16 kanałów.
1: Poziom 0 handle strips zwinięty. Auxiliary input.
0: Oprócz tego mamy ten auxiliary rozwinięte. Input. Tu są podobne
1: poziom
0: ustawienia.
1: Poziom 1 auxin zwinięte 1 z 1.
0: Tylko, że...
1: Rozwinięte. Poziom 2 configure 1 z 3. EQ 2 Sense 3 z 3. Poziom...
0: Aha, czyli nie ma kompresora, nie ma bramki.
1: Poziom 1.
0: Jest tylko...
1: Poziom 0 auxiliary
0: no, tylko. Zwinięte. Jest tylko korektor.
1: FX returns zwinięte 4 z...
0: Teraz mamy ustawienia podobne wejść z efektu.
1: Rozwin poziom 1, return 1, zwinięty, return 2, zwinięty, poziom 2, configure 1, EQ 2, 3, sense 3, 3.
0: Tutaj można też powroty z efektu wysyłać do kolejnych efektów albo na kolejne grupy.
1: Poziom 1, return 2, zwinięty, return 3, return 3, poziom 0, mix bus, zwinięte 5 z 9, rozwinięte, 6, mix bus 1, main fader, mute bus 1, pole wyboru nieoznaczone, bus 1, main fader, suwak minus 0, krop, mute bus 2, pole, bus 2, main, mute bus 3, bus, mute, mute, bus, mute,
0: tak 1,
1: nawigator drzewo, mix bus rozwinięte, poziom 1, mix bus 1, zwinięte 1 z 6, mix bus 1, grupa, mute mix bus 1, pole wyboru nieoznaczone, solo pole wyboru nieoznaczone, send to mineler, pole wyboru oznaczone, mix bus 1, main fader, suwak aux, send 1, output meter, pole edycji tylko do odczytu zaznaczone. Nieskończoność. Pan suwak minus 100. Enable insert pole wyboru nieoznaczone. Insert so enable compressor pole wyboru oznaczone. Compressor hre enable EQ model listar active. Nawigator drzewo. Rozwinie. Poziom 2 mix bus 1 mix zwinięte 1 z 4. Mix bus 1 mix grupa. Mix bus 1 main fader suwak minus aux send 1 out. Handel 1 handel 2 suwak. Handel
0: tutaj możemy sobie każdy z kanałów jakby z pozycji tego basa, tej grupy powiedzmy przyporządkować do tej grupy, że nie muszę tutaj za każdym, jakby w każdym kanale tutaj latać po wszystkich kanałach i ustawiać te suwaki, tylko jakby z pozycji grupy mogę to zrobić.
1: Handel aux in suwak nieskończoność.
0: I tutaj mamy
1: nieskończoność.
0: Aux, return, powroty return, z efektów.
1: Nawigator drzewo, rozwinie, poziom 3 pan, plus 1, 2, 1 z...
0: Tutaj mamy też balans dla tego wszystkiego, co tam wyślemy sobie do tej grupy, czyli tak jakby pan, to niby było
1: handel,
0: stereo,
1: handel 2 pan suwak
0: stonicht.
1: Handel 1 pan suwak minus 100 left. Mam pan suwak minus 100 left.
0: Nie wiem,
1: nawigator drzewo.
0: Aha, pan, że to jest main. Nawigator... No to też jest coś do wyjaśnienia.
1: Poziom 2, configure 2 z 4.
0: Configure.
1: Strip, color, lista, rozwi... Strip, name, pole edycji, pusta.
0: Tu znowu nazwa,
1: strip, color, lista,
0: kolor
1: plus 1, prefader, meter, pole edycji, tylko do odczytu zaznaczone, nieskończoność.
0: Tutaj mamy miernik przed... z suwakiem.
1: Mute group, lista rozwijana, noting group.
0: Znowu możemy tego basa, do której z tych mute group, group lista, DCA
1: plus 1,
0: group.
1: Dwa pole wyboru oznaczone.
0: Możemy połączyć
1: active,
0: dwa w jeden,
1: nawigator drzewo.
0: Kanały. w stereo.
1: Kompresor 3 z 4 poziom 2.
0: No i tu mamy też kompresor dla każdego.
1: EQ 4 z 4.
0: I korektor poziom dla 1, każdego. Poziom 1, mix plus 2. No, jakby tutaj kompresor i korektor poziom. Zdaje się, że jest taki EQ, sam.
1: EQ, band 1, typ lista rozwijana, loves, help, band 1, band enable, EQ, mode, lista rozwijana, parametrycy zwinięte.
0: A właśnie, tu mamy troszkę inaczej, bo dla sumy i dla grup ten korektor jest.
1: Band 2 frekwencji.
0: Tu sobie szybko sprawdzę.
1: Band 4 kusów, band 5 gain.
0: Tak.
1: Band 6.
0: On jest sześciopasmowy.
1: Nawigator.
0: Bo tutaj no przyjmuje się, że dla wyjścia no ten korektor musi być trochę bardziej rozbudowany, ale mamy też.
1: EQ modelista rozwijana
0: graficzny. Korektor graficzny. I ten korektor graficzny jest 31-pasmowy. I tu mamy znowu.
1: Na pleku pole wyboru oznak 20 suwak 0 dB, 25, 30, 40, 50, 63 suwak, 80 suwak.
0: 80 czy 80 herców.
1: 100 suwak 0 dB.
0: I znowu 100 herców. Jak mamy to w sumie stłumić albo wzmocnić, jest chyba od minus 15 do 15.
1: 120, 160, 200, 205, 305, 400, 5, 6, 7,
0: 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: DCA,
0: czyli tu mam do wszystkich tych grup, po prostu mogę tu sobie je wyciszać albo przyciszać.
1: Rozwinie poziom 1, ca 1, zwinięte 1, 4, ca 1, grupa, mutet, ca 1, pole wyboru nie oznacza.
0: Tutaj mogę wyciszyć pierwszą grupę,
1: ca 1, prefader, meter, pole edycji, tylko
0: miernik tej grupy, czyli wszystkiego podejrzewam.
1: Ca 1, manfader, smactive, 1, nawigator, rozwin, poziom 2, konfigurę 1 z 1,
0: konfigurę,
1: grupa, strip, name, pole edycji, pusta, strip, solo, lista, rozwin, active, 1, nawigator,
0: i tylko nazwa i kolor.
1: Poziom 1, ca 2,
0: DCA 2, 3, 4,
1: poziom 0, FX, slot, zwinięte.
0: Tu mamy sloty na efekty.
1: FX slot z grupa. Mute FX 1 pole wyboru nie oznacza.
0: I tutaj jeżeli po prostu przejdę na tabem na kolejne tabulatory, na kolejne wartości.
1: FX 1 manifader suwak minus 0.
0: Tutaj mute FX 2 pole takie najważniejsze FX, kontrolki, czyli wyciszenie efektu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Drzewo. Bo mamy cztery sloty rozwinięte. Właśnie na efekty.
1: Poziom 1 slot, 1 zwinięty.
0: I teraz mamy slot 1, znowu zwinięty.
1: Slot 1 grupa.
0: Tak?
1: Mute FX 1 pole wyboru nie oznaczone.
0: Wyciszenie pole wyboru efektu. Nieoznaczone. Mogę wysolować sygnał z tego
1: FX 1 manifader suwak minus.
0: Suwak od
1: FX,
0: efektu.
1: FX select. Lista rozwijana, wave designer zwinięte.
0: Tu akurat mamy, jaki tu ma być efekt. Jest wave designer, czyli coś takiego, co steruje transientami w sygnale.
1: FX routing, lista rozwijana, sidechain zwinięte.
0: I teraz tu mamy dwie opcje. Ja chyba rozumiem, do czego to służy.
1: Return.
0: Mamy return sidechain albo sidechain. Return to chyba jest do tego, kiedy efekty mają być jako efekty wysyłane na FX, a sidechain to ma być wtedy, kiedy efekty są wysyłane jako insert na kanał. Innymi słowy, insert to jest wtedy, kiedy w kanał ten efekt jest jakby wpięty w taki sposób, że dźwięk sobie przechodzi przez część toru audio, potem przechodzi przez ten efekt i po efekcie trafia dalej gdzieś tam, powiedzmy, do suwaka głośności i wysyłany jest tam gdzieś tam dalej. I wtedy ten efekt jest dostępny tylko dla tego kanału. On jest wtedy monofonizowany, bo kanały są zasadniczo monofoniczne. Natomiast w wersji tej return, to żeby wysłać taki sygnał na taki efekt, to trzeba są suwaki w każdym kanałów na FX 1, 2, 3, 4. Trzeba je przesunąć, tudzież no, jakoś tam zwiększyć strzałkami, czy tam page up, page down. I wtedy ten sygnał z efektu jest domiksowywany do tego dźwięku, który nam wychodzi z miksera. Czyli to jest dobry na przykład do efektów typu pogłos. Tych efektów to jest kilkadziesiąt, bo jeżeli sobie przejdę na samą górę listy,
1: FX select hall reverb.
0: O, proszę bardzo, jakiś hall reverb.
1: Ambiance reverb, rich plate reverb, roam reverb, hamper reverb, plate reverb, vintage reverb, vintage roam.
0: Tu mamy same jakieś pogłosy różne.
1: Gated reverb, reverser, stereo delay, 3 tap delay, rhythm delay, stereo chord, stereo flanger, stereo passer,
0: dimensional,
1: monofilter, rotary bracket, tremolo panner, sub podstawer, delay hamper,
0: ale
1: house hamper, flanger hamper, delay house, delay flanger.
0: Innego typu efektów.
1: Modulation delay, dual grab, stereo grab, hiceku, dual grab, hiceku.
0: O, proszę bardzo, mamy dual graphic EQ
1: stereo grab, hiceku
0: i stereo. Czym to się różni? Różni się to tym, że
1: dual grab,
0: w dual mamy ustawienia. To jest też taki 31-pasmowy korektor i dla lewego i prawego kanału mamy osobne kontrolki, czyli tutaj będzie ponad 60 parametrów miał ten efekt.
1: Stereo grab, hiceku.
0: A stereo no to jest, po prostu są wspólne suwaki dla obu kanałów, czyli no w zależności od tego, co my z tym efektem chcemy zrobić, to mamy dual wersję grab, albo dual, stereo grab, albo stereo.
1: Dual true EQ.
0: I tu znowu jakiś
1: Stereo True EQ.
0: True EQ, nie wiem czemu się różni od tego graficznego jeszcze.
1: Dual DSR, Stereo DSR.
0: Tu mamy DSR, znowu go mogę sobie wstawić w kanał albo no, domiksowywanie do sygnału, to się rzadko przydaje. Ale na przykład można go w wersji stereo dać na przykład na insert na jakąś grupę, na przykład mamy grupę wokali, no nie wiem.
1: Stereo XTCQ1, Dual XTCQ1.
0: Tu mamy też taki rodzaj, dziwny rodzaj korektora.
1: Stereo XTCQ5, Dual XTCQ, Wave Designer, Precision Limiter.
0: O, mamy proszę bardzo limiter, limiter jest w wersji jakby stereofonicznej, dość fajny jest.
1: Stereo Kombinator.
0: Kombinator. Tutaj w audycji pewnie nie będzie tego słychać, ale to jest taki bardzo radiowy, bardzo podcastowy procesor, który tak ociepla trochę dźwięk, daje kompresję, to jest pięciopasmowy kompresor, częściowo ustawialny, no też dosyć ciekawy efekt.
1: Dual Kombinator.
0: I tutaj mamy go w wersji stereofonicznej i dual, czyli mogę go sobie dać na swój kanał mikrofonowy jako insert. I dać tylko na jakby jeden z kanałów i on będzie wtedy niezależnie dla, nie wiem, mojego mikrofonu i czyjegoś mikrofonu. I to zajmie tylko jeden slot, a będą jakby dwa mikrofony. No tyle, że jakby na tych samych ustawieniach tego kombinatora.
1: Stereo kombinator,
0: no to jakby tutaj będzie działał w wersji stereofonicznej, czyli nie będzie jakby niezależnej kompresji dla jednego i drugiego kanału, na przykład to wszystko będzie takie no wspólne.
1: Dual stereo famy kompresor.
0: No i tutaj mamy MS kilka kompresor,
1: dual
0: famy kompresor,
1: stereo lens, dual lens, stereo ultimo, dual ultimo, dual enhancer, stereo enhancer, dual exciter, stereo exciter, stereo imager, Edison X1, stereo imager.
0: Imager, no to jest poszerzanie stereo.
1: Edison X1, sound max, Edison X1.
0: To nie pamiętam co to jest.
1: Sound maxer.
0: To jest chyba znowu jakiś taki limiter w połączeniu z takim chyba dwupasmowym, tylko że można dodać sobie basów i góry po prostu, żeby ten dźwięk był taki...
1: Dual guitar amp, stereo guitar amp.
0: O, jakiś symulacja wzmacniacza gitarowego.
1: Dual tube stage, stereo tube stage, dual pitch shifter, stereo pitch shifter.
0: No i pitch shifter i znowu jest dual i stereo. Dual, no to jakby dwa sygnały niezależnie, stereo, no to po prostu jest no, stereofoniczny. I rzeczywiście to trochę słychać, bo jak jest wersja dual, to on trochę tak pływa z kanału na kanał, bo jakby każdy kanał procesuje niezależnie. On stara się być troszkę inteligentny, choć no to nie jest powiedzmy taki algorytm jak w Reaperze, dajmy na to.
1: FX routing lista rozwijana sitech, a nie zwinięte.
0: Tu właśnie mówiłem.
1: Active 1, nawigator drzewo, slot 1.
0: I znowu to można rozwinąć.
1: Rozwinięte. Poziom 2, parameters 1 z 2.
0: I mamy parametry.
1: Parameters grupa, FX selection lista rozwijana, stereo pitch shifter.
0: I tutaj
1: zwinięte.
0: Mamy znowu to samo, czyli wybór, no co to ma w ogóle być.
1: FX 1 left preprocessing, meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone, nieskończoność.
0: Mamy miernik przed processingiem.
1: FX 1 left preprocessing, meter pole edycji.
0: Na lewy, prawy kanał osobne.
1: Semitone suwak 0.
0: No, o ile ma to podwyższać, obniżać, na razie to nie jest dopięte do niczego, więc w sumie mógłbym na syntezę być może na przykład. No,
1: poziom
0: 0, może
1: poziom 1,
0: Mandler,
1: poziom 2, Mandler, poziom 1, Mandler rozwinięte, poziom 1, Mandler zwinięte, jest poziom Handel Stream rozwinięty, poziom 1, Handel 1,
0: Handel
1: Pansuwane, Nable Fink, Nable Insert po lewy.
0: Tu są w ogóle też skróty klawiszowe do tego wszystkiego, ja ich nie pamiętam w tej chwili.
1: Oznaczone, Insert Source, lista rozwijana, FX 4, Health Off, FX 1, L.
0: O, FX1
1: Enable L, insert solo, enable
0: to będzie źle brzmiało, to może na swój mikrofon
1: dam.
0: O, tu pamiętam, że mogę page, control, jak jestem na...
1: Insert solo, lista, enable insert, pole wyboru.
0: Enable insert, to mogę dać control page down.
1: Channel 2, channel 3, enable insert, channel 8, enable, channel 9, enable insert, pole wyboru, nieoznaczone.
0: Enable insert, oznaczam.
1: FX1L.
0: FX1L, okej, i teraz mam już swój głos na... pitch, no tą zmianę wysokości, tylko na razie jest zmiana o zero, więc w sumie to niewiele
1: enable,
0: zmienia.
1: Enable, handel, handel 9, mam facet, solo pole, mute, handel, navigator, drzewo.
0: Teraz wracam do drzewa, pod, szukam.
1: Auxiliary, FX returns rozwinięte,
0: FX,
1: mix bus zwinięte, ca rozwinięte,
0: w sumie tu mogę
1: FX,
0: slot, wcisnąć.
1: Poziom 2, parameters 1 z 2.
0: Parameters,
1: grupa. FX, FX,
0: i teraz
1: mix, semitone, suwak,
0: semitones 1, 2, 3, 4, 5.
3: I rzeczywiście tu już się zmienia i mój głos jest teraz zupełnie inny.
1: FX, FX, 1 left preprocess, FX selection, lista rozwinięta.
3: I teraz może pokażę jakiś inny.
0: A niech będzie ten kombinator,
1: lista rozwijana, stereo exciter zwinięty.
0: Tylko muszę go...
1: FX selection, lista rozwijana, hamper reverb zwinięty.
0: A może jakiś
1: FX selection, lista rozwijana, chorus hamper.
0: On tu widać, że jest monofoniczny. Ale ja...
1: FX selection, lista rozwijana, dual DSR zwinięty.
0: Poszukam.
1: FX selection, lista rozwijana, dual XTCQ1.
0: Tu jest też problem taki, że tu zawsze mówi lista rozwijana w tym... w innym miejscu nie mówi tego, więc...
1: FX Selection, lista rozwijana dual XTC, FX Selection, lista rozwijana WAVE Designer, FX Selection, lista rozwijana Stereo Combinator, FX Selection, lista rozwijana Precision Limiter zwinięte. FX Selection, lista rozwijana Dual Combinator zwinięte.
0: O, jest. I teraz mam już ten kombinator ustawiony. Być może wysłyszycie jakąś różnicę.
2: Tak,
0: teraz w moim
2: słychać,
0: głosie.
2: Słychać.
0: Nie wiem, czy to będzie słychać również u słuchaczy, bo mamy też processing na wyjściu z całego Tyfloradia.
2: No właśnie twój głos teraz już w tym momencie brzmi tak jak po tym naszym processingu. Mniej więcej oczywiście.
0: Więc po processingu on brzmi podwójnie w taki sposób. Także i nie wiem, czy zauważyliście, że jak przełączałem się na ten kombinator, no to tutaj nawet mi ze dwie sekundy jakby urwało ten głos. Ten efekt musi mieć czas na załadowanie się. Także no tutaj kiedyś chyba w ogóle było tak, że on zajmował 4 sloty chyba naraz. Teraz już tak nie jest, ale ładuje się dość długo.
1: Effect 1 left preprocessing meter pole edycji tylko do odczytu zaznaczone minus 35.7.
0: Oj, tu już są jakieś wartości. Zobaczymy, jakie tu są też... Mogę pokazać, że tu każdy efekt ma swoje ustawienia.
1: Effect 1, active A, lista rozwijana, on zwinięte.
0: No, active A, czyli wydaje mi się, że lewy kanał.
1: Band solo, A, lista rozwijana, off, zwinięte. Mix, A, suwax, band solo, A, lista rozwijana.
0: Teraz band solo.
1: Band 1. Off.
0: To ja może powiem, jak tego nie będę miał aktywowanego, bo tutaj on jest pięciopasmowy, czyli dla każdego mogę dać solo każde pasmo i wtedy będzie mnie słychać tylko, no tak, tylko basy, tylko wyższe basy, tylko środek. Zresztą uwaga, uwaga, teraz się przyjadę po tych pasmach.
1: Band 1. Band 2. Band 3.
4: To jest pasmo numer 3.
1: Band 4.
2: Pasmo numer 4.
1: Band 5.
0: Off. I teraz już jest w całości normalnie.
1: Mixa suwak 100.
0: No i...
1: Attacka suwak 5. Release A suwak 494 MS. Auto release A lista rozwijana, on zwinięte. SBC speda suwak 5. SBC A lista rozwijana, on zwinięte.
0: SBC to jest jakiś spectral balance control, czy jakoś tak to się rozwija, więc no tu jest takie dość zaawansowane narzędzie.
1: Xover A suwak 0. Xover slope A lista rozwijana 48 zwinięte.
0: To są jakieś... punkty pewnie podziału.
1: Ratio, lista rozwijana 3 zwinięte.
0: Nie wiem.
1: Tchres, H, suwak 0 dB.
0: No to są pasma tych kompresorów.
1: Gain, suwak 0 dB. Band 1, tchres, hold, suwak 0 dB. Band 1, gain, suwak 0 dB. Band 1, lock, list. Band 2, tchres, hold, suwak 0 dB. Band 2, gain, band 2, band 3, band 3, band 3, band 4, band 4, band 4, band 5, band 5, band 5. Meter mode, lista active, lista rozwijana, on zwinięte.
0: I to samo jest dla B, czyli no, dla tego drugiego.
1: Meter mode, lista rozwijana, gier, zwinięte.
0: Więc
1: band 1, band 2, gap, tchres, raps,
0: jest nieźle. A czyli tu się nawet okazuje, że nawet można sobie uwidocznić, ja tego nie wiedziałem, używam głównie tej wersji stereo, że w wersji dual można sobie ustawić w ogóle, można ustawić dla każdego kanału osobno ten procesor.
1: Effect 1, Effect Selection, lista rozwijana.
0: Jest naprawdę moc.
1: Nawigator, drzewo.
0: Okej, ja może wyłączę na razie ten processing, bo być może on jest fajny, niemniej...
1: Handel 11, Handel 9,
0: Handel 9, Fan Suwak Center,
1: Enable Click, Enable Click, Enable Insert, Insert, Enable Insert, nieoznaczone.
0: Nie oznaczam i już mnie słychać w taki sposób standardowy.
1: Enable, Enable, Compress, Compress, Enable, Band, Band 2.
0: Więc z jednej strony, no zanim ja wyłączyłem ten FX, to musiało chwilę potrwać, bo musiałem sobie przejść na listę kanałów, wybrać ten kanał numer 9, tam zaznaczyć sobie ten FX. Być może da się to zrobić z kontrolera, który tutaj posiadam. Natomiast w związku z tym, że on ma 92 przyciski, jak przeczytałem, przy czym nad każdym suwakiem jest ich 4, a potem jest taka sekcja, która się składa najpierw z szeregu 8 przycisków, drugiego szeregu 8 przycisków, potem raz, dwa, trzy, trzech takich rzędów po 7 przycisków, potem jest 5 przycisków do transportu i jeszcze kilka takich przycisków dodatkowych, które coś tam robią, więc... Jeszcze tego wszystkiego się nie nauczyłem na pamięć.
2: To ja od razu zapytam, a czy te przyciski można sobie programować?
0: To znaczy zależy w jakim trybie, bo jeżeli on jest w tym trybie XCTL, to się chyba nazywa, czyli tym autorskim protokole Behringera, to tam chyba niewiele jest do programowania, bo po prostu każdy przycisk ma swoją funkcję, tudzież... No tak, każdy przycisk ma swoją funkcję, tylko że to są często funkcje, na przykład zmiana, że zmiana funkcji innych przycisków, tak? Czyli na przykład mam przycisk, który zmienia, to jest akurat dość globalne, bo mam 8 zmotoryzowanych tych tak zwanych tłumików, tudzież suwaków, i mam przycisk, które zmieniają to, czym te suwaki mają sterować, czyli pierwszą ósemką kanałów, drugą ósemką kanałów, potem tam chyba FX-ami, grupami, czymś tam jeszcze. Potem mam te przyciski nad każdym z tych suwaków. Ich jest 4. I znowu, czym one mają sterować? Czy czymś tam, czy czymś innym? Potem no, jest kilka tego wszystkiego, tego warto by się nauczyć na pamięć. Jest trochę nauki, no od razu mówię. Także no, to nie jest tak, że kupujesz mikser i go masz już opanowanego. Oczywiście inaczej to wygląda, gdyby kupiła to osoba widząca, bo po prostu, bo no, po pierwsze pod każdym z tych enkoderów, czyli pokrętów, bo tam są jeszcze pokrętła, jest taki malutki ekranik, na którym się wyświetlają różne pomocne rzeczy. Każdy z tych przycisków ma jakieś swoje, też podpisy są pod nimi, więc no jakby da się to wszystko dużo łatwiej, no dużo mniej tu jest uczenia. Więc,
1: band 3, gamy suwak, no, band active, nawigator.
0: Cóż, no my niestety mamy trochę pod górkę, no ale...
2: To znaczy ja tak sobie myślę i pewnie nie jestem odosobniony w tym myśleniu, ale oczywiście to trzeba by było jakoś prawdopodobnie coś dodatkowego stworzyć. I pytanie, czy ty właśnie, Tomku, nad tym nie pracujesz, bo ja tak sobie pomyślałem, że gdyby dało się zmusić, żeby ten kontroler po wciśnięciu jakiegoś przycisku, oprócz tego, że wykonuje jakąś akcję, to jeszcze bezpośrednio do czytnika ekranu wysyłał jakiś komunikat.
0: Tak, właśnie chcę to zrobić.
2: Mm-hmm.
0: To no znaczy właśnie. Nie to, że bezpośredni kontroler, tylko bezpośrednio mikser.
2: Mikser, tak.
0: I teraz to, co mi się na razie udało osiągnąć...
1: Audycje C, Aslow C, Windows System 30C.
0: Przygotowałem. D, na razie mam to w formie skryptu do Pythona.
1: D, programowanie X, całe moje F, D, programowanie X. Z Y, D, krop, N, O, T.
0: Okej.
1: Okay.
0: Dobra. On mi tu jeszcze mówi na... Znaczy w konsoli wyświetla pod jakim IP, co próbuje się połączyć. No to są taka wersja na razie. I teraz na razie mam tylko tyle, że suwak od kanału pierwszego w ogóle, niezależnie czy to jest sterowane kontrolerem, czy w jakikolwiek inny sposób, jak go przesuwam w dół, no to po prostu im mniejsza głośność, tym podaje, tym jest niższy ton. I w dodatku jest jeszcze tak, że jeżeli to jest bliżej jakby całych decybeli, bo tam jest tak, że o pół ton zwiększa się co decybel. Tak, tu nie ma jakby takich wartości pośrednich. Natomiast jeżeli jest to bliżej jakby wartości całkowitej, to jest troszeczkę dłuższy dźwięk, a jeżeli jest bliżej połówki, to jest krótszy dźwięk. No tak, tak na razie sobie wymyśliłem, poza tym no właśnie chciałem sprawdzić, czy to w ogóle ma prawo zadziałać. No, przy jednym kanale to działa. Zobaczymy, jak będzie działało, jak dodam tych kanałów dużo, jak dodam właśnie obsługę wyciszania i tak dalej. Zobaczymy, czy uda mi się to wysłać jeszcze do czytnika ekranu. No, marzenie mam takie, żeby to obsługiwało różne te czytniki ekranu. Zobaczymy, bo no, programistą nie jestem, więc muszę tu się wspierać różnymi rozwiązaniami. Od czatu GPT poczynając, no i jeszcze przez Google i poszukiwania różnych bibliotek. I czasami mimo wszystko próby czytania tego, co on mi napisał, bo już miałem różne rzeczy typu zupełnie jakieś inne dźwięki. Musiałem się spróbować domyśleć, dlaczego te dźwięki są różne i mu wytłumaczyć, że są różne i jak są różne i co powinien w związku z tym zrobić, bo sam się nie domyślił. Więc no nie wiem, czy mi się to uda. To jest chyba dość duży projekt, jak dla mnie, no, ale zobaczymy. No może, zobaczymy.
1: Asos, nawigator drzewo, handel stream.
0: Także tak to mniej więcej wygląda, ustawienia właśnie sumy. Potem są jeszcze ustawienia wyjść z USB, czyli jakby czy na przykład wyjście USB 1 to ma być któryś z kanałów, czy na przykład tak jak ja to mam ustawione, że jeżeli wam podaje, znaczy jeżeli właśnie Zoom odbiera z wyjść 1.2, to Zoom odbiera nie z kanałów 1.2 miksera, tylko z sumy. Ale mógłby z jakiejś, nie wiem, podgrupy albo na przykład właśnie z FX1. I w tym momencie jakbym pewnie, gdyby był na FX1, no to być może, no to mógłbym wysyłając coś na FX1, wysyłać nie do efektu de facto, tylko właśnie na USB, powiedzmy. Mało tego, ten mikser ma takie wyjście w standardzie Ultranet. To jest też RJ-ka, czyli ten kabel taki sieciowy, jak to się kiedyś podłączało, ale niektórzy do tej pory podłączają komputery, jak jeszcze Wi-Fi nie było, do sieci, do internetu. I ten standard umożliwia po takim właśnie cieniutkim kablu sieciowym przesłaniu 16 kanałów w jedną stronę, konkretnie wyjściowych. I w związku z tym jest takie urządzenie, już nie pamiętam jego nazwy, bo to jest też, no to są głównie numerki, 48, coś tam, o, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie on ma właśnie 16 wyjść na XLR-ach i te wyjścia znowu mogę przeporządkować do dowolnej grupy, do sumy, do jakby bezpośrednio do kanału, czyli mogę zrobić coś takiego, że kanał ma insert, korektor, tłumik i potem wychodzi na właśnie jakieś wyjście analogowe i mogę sobie coś z tym zrobić dalej, nie wiem, do jakiejś karty dźwiękowej go podpiąć, czy tam czegokolwiek. I on ma takich wyjść 16, więc mikser ma 8, w tym sumę to coś ma 16, więc mam 24 wyjścia, gdybym to kupił za 1500 zł, czy jakoś, z którymi mogę zrobić różne rzeczy, tak? I generalnie to jest w ogóle taka idea stojąca za zwłaszcza nowymi mikserami cyfrowymi, bo wiecie, mikser analogowy, no to ciężko było rozbudowywać w takim sensie, że jeżeli mikser analogowy obsługiwał na przykład 32 wejścia albo 48, no to musiał mieć faktycznie te 48 wejść w jakiejś formie przynajmniej. Czasami w formie jakiegoś takiego gniazda, powiedzmy iluśminowego, ale no, musiało to być potem podłączone do czegoś. Musiał mieć jakieś suwaki, które tym sterują. Musiał mieć pokrętła, które tym wszystkim sterują. Bywało, że to były stoły ponad 2,5 metra długości. Natomiast miksery cyfrowe potrafią mieć na przykład 8 albo 16 fizycznych wejść, 8 właśnie suwaków, jakiś ogromny ekran dotykowy, który w ogóle podobno potrafi wyglądać jak ekran no, systemu operacyjnego z ikonkami, z zegarem, z czymś tam jeszcze, z możliwością zalogowania się do chmury i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię o tym mikserze, tylko o takich mikserach, które już duże, duże pieniądze kosztują i one obsługują na przykład 140 kanałów, w tym 8 wbudowanych, plus możliwość podłączenia po różnego rodzaju złączach takich właśnie typu albo XLR, albo takich sieciowych, różnych formatów sygnałów cyfrowych, czy takiej wiązki sygnałów cyfrowych. Są takie wejścia, które na przykład obsługują nie 16 kanałów, tylko 48. I mamy jakby wtedy można mieć kilka tylko takich wejść standardowych i tymi kilkoma wejściami obsłużyć no kilkaset kanałów, albo no tak, kilkaset kanałów, przynajmniej ponad 100 kanałów w jedną i w drugą stronę na przykład. Więc różne tu są. Podobno kiedyś sobie na YouTubie widziałem taki, jest taki kanał Proper Sound, polecam wszystkim, którzy lubią duże liczby związane z audio. Oni byli w którymś z teatrów, takich dużych teatrów, znaczy on, bo to prowadzi jeden człowiek i tam mikser odsłuchowy tylko, miał 32 kanały, jakiś tam taki mniejszy, jakby główny, ale mniejszy miał 500, a główny ten, główny to miał chyba 3000 kanałów. Znaczy możliwość jakby podłączenia 3000 kanałów, oczywiście po różnego rodzaju właśnie wejściach cyfrowych zapewne i tak dalej, i tak dalej. Do takich ogromnych mikserów to podobno w ogóle jest kilka takich nakładek, żeby no, był mikser do teatru i wtedy ma tam jakieś inne ustawienia na wierzchu i tak dalej, ale okej, trochę odbiegam od tego, co ja mam. No w każdym razie jakby tego było mało, ten mikser ma sceny, czyli mogę sobie te ustawienia, które mam teraz na przykład do Zooma, zapisać w scenie numer 1, ich jest 64, w scenie numer 2 mogę sobie zapisać jakieś inne ustawienie i teraz nieważne, że ja już potem nie będę pamiętał, co ja tu sobie poustawiałem, wystarczy, że załaduję scenę numer 1 i mam scenę na przykład do tyflo przeglądu do Zooma ze wszystkimi ustawieniami, poziomami, ścieżkami, wyprowadzeniami i tak dalej, i tak dalej. Całe ustawienia po prostu miksera w scenie numer 1. Także no bardzo fajna rzecz. To oprogramowanie też teoretycznie umożliwia coś takiego, żeby zapisać ustawienia miksera do pliku i wysłać komuś. Czyli jeżeli mam kilka osób ma ten mikser i powiedzmy ktoś by chciał, żeby ktoś inny mu coś ustawił w jakiś sposób, to mógłby to zrobić. Co prawda na razie import nie działa, bo mówi, że wiem, w jakiej wartości jest, tam nie może być, nie pamiętam. Coś, to jest jakiś błąd. Ja to zgłosiłem, zobaczymy, czy to zostanie naprawione, no ale takie teoretyczne możliwości tego są bardzo duże, tak, no bo można właśnie sobie jakieś konfiguracje między sobą przesyłać, coś tam jeszcze. Poza tym, no, miksery cyfrowe, no to jest trochę, robi się już standard w jakiś, nawet, no, być może nowszych szkołach, domach kultury, no to już w ogóle, więc jeżeli ktoś by chciał próbować, no właśnie nie wiem, czy coś u siebie w szkole, czy coś, to warto się przynajmniej nauczyć jakiegoś takiego miksera. Są tańsze troszkę miksery od tego, który ja mam. Najtańszy w ogóle mikser cyfrowy, choć nie wiem, czy ma jakąkolwiek dokumentację. Na pewno ten program nie jest do niego przystosowany. Kosztuje troszkę ponad 1000 zł. I okej, najtańszy mikser analogowy kosztuje niecałe 200 zł. Ale ten mikser, do którego jest to oprogramowanie najtańszy, to chyba jest niecałe 2000, więc powiedzmy, że to się jeszcze jakoś tam mieści w takich pieniądzach, że to można by sobie ewentualnie kupić, tylko on ma chyba 12 kanałów, ma dużo mniej tych kanałów wyjściowych. Nie wiem, jak wygląda kwestia tych efektów, ale no jest coś takiego, także też pewnie można sobie to gdzieś tam spróbować sobie z czymś takim się zmierzyć.
2: Ja nie ukrywam, że ja też gdzieś tam, jak tak ciebie słucham, Tomku, i stojąc za jakiś czas prawdopodobnie przed wyborem jakiegoś następnego urządzenia, to też się poważnie zastanawiam nad tym, w którą stronę pójść. I mnie przekonuje też jedna kwestia co do mikserów cyfrowych. Oczywiście różnych pytań jest dużo i tu podejrzewam, że tu by można było jeszcze sobie długo, długo na ten temat rozmawiać, ale jest jeszcze jedna dość ważna rzecz moim zdaniem. Mianowicie z mojego własnego doświadczenia, z twojego myślę też, miksery analogowe. Ja ten mikser, który mam, to jest mój bodajże czwarty mikser analogowy. Niestety po jakimś czasie... Niestety po jakimś czasie, a no obaj użytkujemy ten sprzęt w zasadzie codziennie i po jakimś czasie najzwyczajniej w świecie zaczynają się dziać, co niestety nasi słuchacze też od czasu do czasu czego doświadczają, że coś zaczyna trzeszczeć, jeden kanał słychać troszkę głośniej, drugi kanał słychać trochę ciszej. Jak ja tu próbuję na przykład poruszać tym suwaczkiem, to na przykład też może zacząć coś trzeszczeć. No niestety te analogowe potencjometry się po prostu zużywają. I oczywiście można je wymieniać, ale teraz, kiedy ja będę chciał wymienić mikser, czy wymienić nawet potencjometry, to ja muszę go gdzieś oddać, żeby mi to ktoś zrobił i w tym momencie zostaję bez narzędzia do pracy. I tak naprawdę to nie wiem, ile to potrwa, bo się może na przykład okazać, no panie, takiego tłumika, czy tam gałki, czy czegoś nie mam na stanie, musisz pan poczekać, nie wiem, powiedzmy 2 tygodnie.
0: Poza tym rzadko kiedy to się psuje jedno, to się psuje ileś. I to tak niby 1, 10, 20 zł, ale jak tego trzeba wymienić ileś pokręteł, ileś suwaków i jeszcze przyciski, to nagle się robi połowa kosztów nowego miksera.
2: No i teraz pytanie, jak to jest z tymi potencjometrami cyfrowymi? To się też chyba, mam wrażenie, że może zacząć z czasem zużywać, prawda? No bo tu jednak są jakieś elementy mechaniczne.
0: No pewnie tak, tylko że z drugiej strony, nawet jeżeli wymieniasz, no to wymieniasz tylko kontroler. Mikser masz nadal.
2: Dokładnie.
0: Więc okej, okay, wszystko razem kosztuje powiedzmy te 5000, no tylko że właśnie możesz w razie czego, gdyby się okazało, że jest, nie wiem, lepszy i na niego cię stać, kupić mikser, zostawić kontroler. Kupić kontroler, zostawić mikser. Są na przykład takie kontrolery, jest też X-Touch One, chyba to się nazywa, który nie ma 8 suwaków, tylko jeden. I masz po prostu przyciski poprzedni, następny kanał. Więc on jest tańszy. Więc jakby cała ta konfiguracja robi się znacznie bardziej, znacznie prostsza. Być może na przykład, no nie wiem czy tobie, być może komuś na przykład wystarczyłoby jakiś mały kontrolerek do zmiany głównie tych scen załadowanych, tak? Że na przykład programuje sobie wszystko z komputera, z tego oprogramowania i ma jakiś kontrolerek kupiony za dużo mniejsze pieniądze, którym sobie po prostu zmienia sceny, tak? Bo pewnie można by to jakoś zrobić. Albo skróty klawiaturowe, no właśnie programuje sobie jakieś, ma nawet z czatem GPT z czymś takim. Może też spróbuję zrobić, ciekawe czy mi wyjdzie. Teoretycznie wiem jak to zrobić. Takie narzędzie, że mam jakieś skróty klawiaturowe i nimi po prostu przełączam sceny, tak? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I wtedy też być może, że w pewnych sytuacjach no to wszystko będzie mi znacznie mniej potrzebne, na przykład ten taki duży kontroler. Albo komuś właśnie. Więc no, to wszystko jest bardzo takie skalowalne do potrzeb. To, co też mi się podoba, to w przypadku tego starego miksera tam musiały, oprócz tego, że psuły się pokręt mojej suwaki, to jeszcze kwestia kabli. Miałem podłączone 6 w jedną stronę wtyczek, co prawda to miałem taki duży, fajny kabel i też chyba 4 czy 6 w drugą stronę, czyli jakby 6 z karty do miksera chyba i 4 z miksera do karty. W każdym razie no to wszystko też musiało być połączone po analogowym.
2: To no, ja na przykład mam 12.
0: No właśnie, więc masz 12 wtyczek, które się może zepsuć. W tym momencie do miksera mam podłączone jedno analogowe źródło dźwięku, do wyjść nie ma podłączonych nic. No bo po co? Mam 4 karty w systemie. I tyle. I nie ma problemu. Jakiś pętli mas, jakiegoś brumienia gdzieś tam. Znaczy u mnie nie ma. Być może to się może pojawić. Nie wiem. Ale u mnie na szczęście tego raczej nie ma. I rzeczywiście no tutaj mogę dużo więcej robić. No mogę na przykład teraz wysyłam do was system bez żadnej, o ile mi wiadomo, konwersji takiej analogowo-cyfrowej, która zawsze jest jakoś tam stratna. Więc no to niby takie drobnostki, ale jednak.
2: To znaczy, no wiesz, żeby nie było tak słodko, niepokojące jest to, że w dalszym ciągu, i to mnie bardzo zastanawia, bo u mnie tego nie ma, u ciebie w tym momencie na przykład dalej są te trzaski, które były wcześniej. Więc co jakiś czas jest jakieś pyknięcie, takie ten sygnał, coś tam się dzieje, coś z nim jest nie tak jeszcze.
0: A to ciekawe, bo wcześniej używałem właśnie, teraz nie używam w ogóle tego procesora do no nie wiem, może to kwestia tego, że to jest laptop, może, nie wiem co to może być, bo znam kilka osób, co prawda z tymi interfejsami Behringera, ale nie kojarzę, żeby były problemy, ale no nie wiem, może coś da się u mnie jeszcze przestawić. Nie wiem co w sumie, żeby to nie były takich problemów. No, trzeba by to pewnie poobserwować. No, na szczęście teraz, jak się zwłaszcza kupuje przez internet, no to są te 2 tygodnie na zwrot i można to sobie intensywnie testować. Aczkolwiek, no właśnie, miałem interfejs Behringera, teraz mam tego MyDesai. Okej, były trzaski, są trzaski. To są 2 różne interfejsy, więc możliwe, że faktycznie coś mam z laptopem. Nie wiem. No, zobaczymy. Teraz muszę jeszcze zabrać syntezę i tak jak znowu. W mikserze analogowym bym nacisnął już, no wiem, który przycisk, bo po prostu tam jest kilka przycisków na kanał, tego się można szybko nauczyć. Tutaj nie wiem, co zrobić na kontrolerze, więc muszę znowu
1: Handel,
0: pójść.
1: Navigator drzewo. Handel strips zwinięty.
0: Kanał
1: poziom
0: pierwszy.
1: Poziom 1, handel 1 zwinięty. Solo pole wyboru. Send to mineler pole wyboru oznaczone.
0: O, i dopiero muszę odznaczyć to pole i wy nie macie syntezy, więc... Być może, mówię, pewnie da się to zrobić z pomocą kontrolera i jeszcze nie wiem jak, bo muszę się nauczyć zarówno rozkładu przycisków, jak i tego, co który przycisk robi i jakby no, który przycisk z nazwy do czego służy. Więc
2: no na przykład dla mnie, powiem szczerze, że dla mnie to jeżeli nie dałoby się takich podstawowych operacji, jakie mogę zrobić na mikserze analogowym, robić z poziomu tego kontrolera, no to nie jest to opcją. To po prostu...
0: Nie no, da się, tylko, wiesz, tylko po prostu nie wiem jak.
2: Właśnie dlatego pytałem, czy można to sobie przemapować odpowiednio, bo być może na przykład jeżeli coś tam nie dałoby się czegoś zrobić tak w domyślnej konfiguracji, to może dałoby się to po prostu sobie pokonfigurować odpowiednio.
0: Z tego sobie da się zrobić wszystko z poziomu kontrolera, ale no nie mogę teraz jeszcze tego tak na 100% potwierdzić.
2: Natomiast
0: gdzieś tam o tym czytałem po prostu w jakimś podręczniku, natomiast no muszę się tego wszystkiego nauczyć w końcu.
2: Natomiast jeszcze tak inna rzecz, skoro mowa o mikserach, to jeżeli ktoś na przykład interesuje się typowo zagadnieniami radiowymi, to też są takie miksery, warto o tym pamiętać, dedykowane bezpośrednio pod radio, pod zastosowania radiowe. Niestety, tak jak tu zapłaciłeś około, tam powiedzmy, 5000, ponad 5000 zł za mikser, który ma naprawdę no, spore możliwości konfiguracyjne, to taka konsoleta radiowa, która na przykład spełniałaby moje oczekiwania, to kosztuje prawie dwa razy tyle, a możliwości ma zdecydowanie mniej. I to jest niestety problem, no ale powiedzmy sobie szczerze, radio, jeżeli ktoś tworzy sprzęt z myślą o radiu, to raczej celuje w ludzi, którzy chcą na tym zarabiać i to wcale nie małe pieniądze, więc zakłada, że ich stać. A tworząc tego typu rozwiązania, no to też podejrzewam, że tu jednak trochę w tych hobbystów celowano. I dlatego mamy coś jednak tańszego, może nie bardzo taniego, ale jednak tańszego.
0: No, to jest ogólnie mikser taki, to się w ogóle nazywa, takie pudełka nazywają się stageboxami, co podejrzewam mikser trochę tak, na takie właśnie maluteńkie sceny, typu właśnie szkoła, mały dom kultury i to właśnie też raczej mniejszy, bo nawet widziałem gdzieś tam właśnie Centrum Kultury chyba Ursynów, no to już miał te miksery znacznie większe, też jakieś chyba w Kielcach, to też już miał dużo większe, także teraz też te domy kultury mam wrażenie są coraz chyba bogatsze i to już... coraz ciężej będzie znaleźć taki dom kultury, gdzie siedzi sobie starszy pan z lutownicą, tu coś przylutuje, tu jest coś na przysłowiową ślinę i to jakoś to tam sobie działa, jakieś stare, zakurzone rzeczy, to chyba pewnie to gdzieś bywa jeszcze zapewne, ale no coraz więcej właśnie takich miejsc, gdzie ta też cyfrowa technologia się zaczyna i właśnie być może do takich mniejszych rzeczy, no to taki mikser cyfrowy mógłby być. No i pewnie jakieś, jak ktoś ma może jakieś, czy studio domowe, czy właśnie, ja tak myślę trochę też o ośrodkach być może dla niewidomych, że możliwe, że gdyby ktoś chciał uczyć trochę niewidomych takiej pracy z dźwiękiem, to być może właśnie takie miksery mogłyby być też ciekawą opcją, żeby po prostu no, żeby w ogóle zapoznać, tak, jakby z czym to w ogóle, jak to się i z czym to się. Też są na przykład miksery Soundcrafta cyfrowe, które z kolei mają interfejs na HTML5 zrobiony. Nie wiem, na ile to jest de facto dostępne, No ale też jest to możliwe, że ciekawa opcja. Przeglądarką się tam loguje i steruje się też miksem z przeglądarki. Plus tam jest kilka tych protokołów. Jest taki protokół Mackie Control chyba Universal, czy Mackie Control po prostu. Ten kontroler tutaj, co mam, to też go wspiera i też część mikserów z niego może korzystać. Także no... Zresztą ten kontroler też mogę właśnie Reapera na przykład sterować, tylko tak jak mówiłem, jeszcze nie udało mi się go połączyć, jest jakiś problem. Nie wiem, co tu się dzieje. Także no, jeszcze sporo odkrywania przede mną, no i zobaczymy, co nie wiem, za miesiąc, za rok będę mówił o tych mikserach, no bo na razie mam go tydzień, więc no to tak ciężko tu coś mówić, zwłaszcza, że no ja też wcześniej nie używałem mikserów cyfrowych i no ta elastyczność, ale no przy tym, no jednak poziom skomplikowania dużo większy, no to robi wrażenie, więc to nie polecam kupowania miksera cyfrowego w momencie, gdy on już jest potrzebny. To warto sobie trochę mieć czas na jakąś naukę.
2: No i też tak sobie myślę, że jednak coś o tym dźwięku trzeba wiedzieć, bo ten ogrom różnych ustawień, które tu są, to może przytłoczyć. Tak po prostu.
0: Może, tak.
2: Bo tego jest zwyczajnie dużo. Ja z mikserami pracuję od lat, ale jak tak jak czytałeś te wszystkie ustawienia, to tak mniej więcej po połowie stwierdziłem, że okej, no to tego zaczyna być dużo.
0: No właśnie. A jeszcze są ustawienia właśnie między innymi wyjść, tak? Jakby gdzie skierować wyjść, znaczy do czego mają być

0: w takiej społeczności YouTube'owej o tym, że Google no, zamierza przyciąć, trochę przykręcić kurek tym różnym aplikacjom właśnie trzecim, czyli tym nieoficjalnym klientom YouTube'a. No my trochę z takich klientów różnych korzystamy, czy jest to interfejs przez Eltena, ja tak to rozumiem, czy gdzieś tam przez Fubara, czy jakieś TCA Media Downloader, chociaż nie wiem jak to się ma do YouTube DL-a, bo wiele z tych aplikacji korzysta z YouTube DL-a. I pytanie, czy YouTube DL wykorzystuje oficjalne API YouTube'a, czy tutaj jakieś są stosowane inne obejścia?
1: Biorąc pod uwagę, że tam coś udawał aplikacje na Androida czy na iPhone'a jakiś czas, to jakoś wątpię, szczerze mówiąc.
0: A no tak, no to, ale trochę jednak tych aplikacji powstaje, przykładowo NewPipe na Androidzie jest taka aplikacja i tu definitywnie jest wykorzystywane API YouTube'a. Rzekomo ten TubeCast Air, czyli to, co od niedawno wam polecałem na iPhone'a do słuchania rzeczy z YouTube'a, też gdzieś tam chwali się, że korzysta oficjalnie z API YouTube'a. No i tu Google stwierdza, że albo oni wprowadzą reklamy, albo zaczną się problemy. Problemy różne typu. Będzie przycinało, będzie buforowanie filmików, będą komunikaty, że ten materiał nie jest dostępny w tej aplikacji. No i takie różne niespodzianki. No więc warto się przygotować, bo być może niedługo jakaś nasza ulubiona aplikacja do YouTube'a albo zacznie mieć reklamy, albo zacznie po prostu gorzej działać, chyba że zostaną wymyślone jakieś obejścia.
2: To znaczy reklamy, jak rozumiem, reklamy w streamie, tak jak na stronie internetowej.
0: Dokładnie, tak. Reklamy takie przy filmikach. Takie do pomijania.
2: Także, no to na przykład YouTube DL to w takim przypadku straciłby rację bytu, no bo co, pobieramy sobie materiał wideo i jest on no, w tym momencie, jak na YouTubie, to poszatkowany wręcz przecież reklamami.
0: Dokładnie, ale tutaj też właśnie dodatkowo się zastanawiam, jakie tu zostanie wymyślone obejście, bo przypuszczam, że YouTube DL coś wykombinuje, to nie jest tak, że to są rzeczy pewnie jakieś nie do złamania. No więc tu się domyślam, że tu jakaś jest akcja, to będzie reakcja po prostu. No ale zobaczymy. Czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jeden news, który mam dzisiaj dla was, no to jest sobie chmura japońska, Terabox, która, i tego jeszcze nie testowałem, rzekomo oferuje terabajt danych, znaczy terabajt miejsca na pliki za darmo. I ja nie testowałem, ale testowali inni. To a propos TCA Media Downloadera, to tu się uśmiecham, bo to grupa bloga Tecno Conocimiento Accessible, czyli właśnie ludzie, którzy stoją za takimi projektami jak TCA Media Downloader, opublikowali tutorial, jak z tego korzystać. No ja się jeszcze temu jakoś nie przyglądałem bliżej, natomiast z tego, co czytałem, co się w tym tutorialu znajduje, to zarówno jest opis interfejsu, czyli ten program na Windowsa i te aplikacje mobilne, no jakoś w jakiś sposób dostępne muszą być, ale też opisywany jest, jak to podpiąć z Air Explorerem, więc przypuszczam, że to jest, oferuje po prostu jakiś webdav, do którego można się po prostu podpiąć dowolnym klientem, który tego typu protokoły wspiera. Jest też wersja premium, co ciekawe, wersja premium, która kosztuje $3,5 miesięcznie, więc no nie jakoś zawrotnie, a oferuje nam za to 2 terabajty, brak ograniczeń jakiejś chyba prędkości, chociaż niby prędkość ma być nieograniczona pobierania i wysyłania. Można jakoś monetyzować te treści w ogóle, że można na nich zarabiać. Też chyba od ilości kliknięć w nasze linki, czy odtworzeń plików, czy coś, tam jakieś zniżki na te plany mogą się pojawić, czy jakieś realne pieniądze. Trochę się w tym pogubiłem, szczerze mówiąc. Ale też odtwarzanie z przyspieszaniem w aplikacjach, jak rozumiem, tych mobilnych. No i jakieś różne dodatkowe jeszcze tam funkcje. Także no, myślę, że jest to coś, czemu warto się przyjrzeć. Jedno, co mnie troszkę martwi, to ten tutorial hiszpański wspomina o tym, że tam było pokazywane włączanie VPN-a, więc pytanie, czy my tutaj w Europie mamy do tego pełny dostęp, czy będzie z tym jakiś problem i rzeczywiście będzie wymagany VPN. No oby nie. Natomiast no, jest to ciekawa na pewno propozycja i warto się jej przyjrzeć.
3: No i to chyba wszystko, co przygotowaliśmy, a na pewno wszystko to, co mieliśmy w notatkach. No pytanie, czy to rzeczywiście wszystko, co przygotowaliśmy, czy coś się pojawiło w trakcie audycji?

0: ale nie słyszę, w związku z tym no, po czterech dobrych godzinach.
1: Tak, bo już mamy czwartek.
0: Tak, kończymy dzisiejszą
2: audycję. Może coś udostępnić, okay. To znaczy dźwięku dzisiaj nie mam. Nie przygotowałem żadnego, nie ukrywam. Liczyłem
1: nie przewidziałeś tematu miksera po prostu.
2: Owszem, przyznaję się, natomiast, no słucham, słucham.
3: Czy ktoś nam coś może napisał w międzyczasie? Też myślę, że...
1: To znaczy, tu widzę jedynie takie wiadomości od Mateusza, że to on pytał o szybkość mowy w Windowsie i dziękuję za pomoc z szybkością mowy. Znalazł.
3: No to nie ma problemu.
2: O, super. Natomiast ja mam dzisiaj bloga do polecenia. Blog, który no jest co prawda w języku niemieckim, ale tłumacz naszym przyjacielem to po pierwsze. A po drugie, jest bardzo ciekawa koncepcja tego bloga i dlatego zwłaszcza go polecam. Polecam go też z tego względu, że moja koleżanka z pracy go współprowadzi. Blog nazywa się Technik Tagebuch, czyli jakby pamiętnik techniczny, technologiczny. Jest pod adresem technik, T-E-C-H-N-I-K, Tagebuch, T-A-G-E-B-U-C-H, .tumblr.com. I to jest ciekawy blog z bardzo ciekawą koncepcją, bo o co chodzi w tym blogu? On już jest prowadzony od chyba około 10 lat. I to jest blog, gdzie autorzy tegoż dzielą się różnymi wspomnieniami, albo zapiski takie, prowadzą takie zapiski. Niektóre są na bieżąco, niektóre są, że tak powiem, a priori, w sensie już post factum, przepraszam, jakimiś takimi wspomnieniami z przeszłości. Ale zawsze te wspomnienia w jakiś sposób dotyczą technologii. To jest wszystko. To jest, nie wiem, sytuacja, w której ktoś opisał, jak dzisiaj przelewał pieniądze na konto szkoły muzycznej za lekcję skrzypiec swojego syna i niestety nie zadziałało mu coś tam z numerem IBAN i musiał wypełnić dwa druczki i musiał pójść na pocztę, a przecież jesteśmy w takim scyfryzowanym świecie i coś tam. I to są takie po prostu... rzeczy, które się wydarzają nam w życiu codziennym, tylko w jakiś sposób są powiązane z technologią. No celem tego bloga jest to, żeby zachować jakby wspomnienia na temat technologii dla przyszłych pokoleń. Czyli ktoś na tego bloga spojrzy za 20 lat i sobie stwierdzi, oho, no 20 lat temu to w podcastach dla niewidomych, to mniej więcej, tego nie prowadzą osoby niewidome, ale no tak mówię, mówiło się o tym, albo ale ci ludzie 20 lat temu to mieli patent, tam tłumaczyli sobie podcasty, transkrybując je jakąś tam sztuczną inteligencją sprzed 20 lat, a teraz to my mamy taką, a taką technologię. I to jest ciekawe, bo ludzie też wygrzebują jakieś stare rzeczy i na przykład ktoś archiwizuje jakieś stare listy dziadka, i tam jakieś kwestie prędkości statków, prędkości jakichś balonów latających, jakieś tam pierwsze samoloty, coś tam. Więc no, są to mega ciekawe rzeczy. Ja trafiłem na artykuł na temat urządzenia do wybierania tonowego dla telefonach na tarczę. W sensie, ktoś ma jeszcze stary telefon na tarczę, jakkolwiek działają jeszcze centrale impulsowe, ale na przykład na IVR-ach, na systemach samoobsługi, trzeba sobie poradzić wybieraniem tonowym, więc ludzie kupowali te wybierania, te skrzyneczki do wybierania tonowego, te generatory tonów. No i tego typu jakieś opisy. Więc są to bardzo ciekawe niejednokrotnie rzeczy. Jeszcze jedna pozytywna rzecz jest taka, że przynajmniej te nowsze posty są opatrzone, przynajmniej zdjęcia w tych postach są opatrzone opisem alternatywnym. Tam jest cały post, który wyjaśnia to, że oni by nawet chcieli opisać całe zdjęcia z całych 10 lat. No tylko jest to nie lada wyzwaniem i trzeba się tym jakoś tą robotą podzielić, a oni robią to wolontariacko, no więc jest trochę ciężko. Natomiast no, dbają o to, żeby przynajmniej w tych nowych treściach te opisy się pojawiały. Więc raz jeszcze techniktagebuch.tumblr.com. Polecam tego bloga, bo naprawdę ciekawe skarby można tam czasem odkopać.
0: No to już chyba w takim razie faktycznie wszystko na dzisiaj. Ja tylko przypomnę, że w audycji Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja braliśmy udział.
3: Dobra, do usłyszenia.
0: Miejmy nadzieję za tydzień.
1: Od razu myślę, że warto powiedzieć, że za tydzień nie. Za tydzień
0: a,
1: nie.
0: Bo majówka,
1: dokładnie. Więc za dwa tygodnie. Ale za dwa tygodnie, to słuchajcie, jak zbierzemy te wszystkie informacje, to...
0: Idziemy na rekord.
1: To piątek przywitamy, nie tylko czwartek. I z tym pozytywnym akcentem was zostawiamy. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, Hala Witek z tej strony. Zapraszam do wysłuchania kolejnego z moich Tyflo Podcastów. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak przygotować prostą potrawę, czyli klopsiki z jaj. Do przygotowania klopsików potrzebujemy 5 jaj, ćwiartki cebuli, bułki tartej, tłuszczu do usmażenia klopsików i soli i pieprzu do ich przyprawienia. I potrawę wykonujemy w następujący sposób. 4 jajka gotujemy na twardo. Właśnie w tej chwili kończą się gotować. A jedno zostawiamy surowe. Miski, żeby przygotować potrawę. Jajka już na pewno się ugotowały. Teraz zdejmę je. Odleję gorącą wodę i zaleję w garnku zimną jajka, żeby szybciej stygnęły. W tym czasie pokroję sobie drobniusieńką cebulę. Na drobniusieńką. Cebula pokrojona. Teraz obiorę jajka i przystąpię do ich tarcia na grubych oczkach tarki. Pierwsze jajko mogę już sobie zetrzeć. Jest to oczywiście proste. Jajka są mięciutkie. Ścierając jajka trzeba uważać, żeby nie zostawały nam jakieś większe kawałki, gdyż później trudno będzie z nich formować kotleciki, klopsiki. Na koniec tarcia sprawdzam jeszcze, czy nie zostały w masie jakieś nieprzetarte większe kawałki. No, ale żadnych takich nie widzę, więc wybiorę jeszcze resztki ze środka tarki i mogę zająć się resztą. Teraz do utartych już jajek wbiję 5 surowe. Dodam na początek trochę tartej bułki, to znaczy gdzieś około 3 stołowych łyżek i zobaczę, czy ciasto nie będzie, masa nie będzie zbyt mokra, aby można było formować z niej kotleciki. Jeśli tak, no to dosypię ewentualnie więcej bułki, ale teraz muszę na razie starannie wszystko sobie wymieszać i wygnieść ze sobą. Trzeba starannie wymieszać wszystkie składniki, wygnieść rękami, tak żeby surowe jajko wiązało nam całość masy. Ugniatamy tak długo, aż przy podnoszeniu całego kawałka tej masy jajecznej poszczególne mniejsze kawałki nie będą nam od niego odpadać. Wtedy możemy stwierdzić, że masa jest przygotowana właściwie do robienia kotlecików. Jeśli wydaje się nam zbyt mokra w trakcie ugniatania, cały czas lepi się nam do rąk i na palcach czujemy wilgoć, to musimy dodać tartej bułki. Natomiast w takich proporcjach, jakie podałam, na 4 jajka tarte, jedno surowe, 3 łyżki stołowe bułki tartej w zupełności wystarczają. Dobrze, dodam sobie troszeczkę soli i białego pieprzu. Zagniotę jeszcze raz. I będę powoli formować klopsiki. Jeśli ktoś lubi, można też dodać odrobinę gałki muszkatałowej, która nadaje potrawom z jajek specyficzny smak. Soli dodaję tyle, co na końcu zwykłej małej łyżeczki. Nawet nie ćwierć, żeby po prostu klopsików nie przesolić. I zagniatam. Zbieram jeszcze z brzegów jakieś pozostałości. bułki czy jajka. I oto mam już jednolitą kulę przyprawioną, osoloną, więc odrywam z niej dowolnej wielkości kawałki. Ja na ogół robię więcej małych klopsików, takich mniej więcej gdzieś o średnicy 2,5 do 3 cm. Ale można też robić podłużne. Kwestia pewnej dowolności. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, żeby jeśli chcemy smażyć na patelni kotleciki, spłaszczać je z obu stron. Natomiast jeśli chcemy zrobić w formie kuli, wtedy musimy je frytować na głębokim tłuszczu. Masa jest plastyczna, daje się łatwo formować. Możemy sobie dobierać, doklejać lub odrywać, jeśli kotlecik wydaje się nam zbyt malutki, to dobieramy, jeśli zbyt duży, to odrywamy kawałek i formujemy na nowo. Każdy kotlecik robię w ten sposób, że najpierw turlam go w dłoniach, tak jakbym chciała zrobić kluseczkę, a kiedy ma już kształt kuli, delikatnie go po prostu spłaszczam palcami. Ilość oczywiście tych klopsików jajecznych, które robimy, zależy od tego, jak duże są robione. Jeśli oczywiście decydujemy się na większe, to będzie mniej sztuk, jeśli na mniejsze, to więcej. Ja robię takie mniejsze, ponieważ łatwiej jest je później wysmażyć na patelni, bo jeśli są zbyt grube, to po wierzchu będą dosyć mocno spieczone, a w środku pozostaną niedosmażone, więc właśnie dlatego zalecam, żeby były płaskie i w miarę nieduże, bo mimo odwracania na patelni, smażenia ich z obu stron, po prostu środek się nie wysmaży jak należy. Także ostatni kotlecik gotowy. Można przystąpić do smażenia. Mi z takiej ilości produktów, o jakiej mówiłam, wychodzi około 7-8 kotlecików. Będę je smażyła na oleju, dlatego że można w zasadzie na innym tłuszczu, na przykład na margarynie. Natomiast smażone na oleju zachowują bardzo ładny, złocisty kolor, a smażone na innego rodzaju tłuszczach po prostu szybko ciemnieją. Ale to tylko kwestie estetyczne. Oleju nalewamy trochę więcej niż na naleśniki, czyli nie jest to tylko tak, że przykrywamy dno. Musi być tego oleju troszeczkę więcej. I nagrzewamy. Będę smażyła na dużej patelni, więc stawiam ją na dużym palniku, ale na delikatnym płomieniu, żeby nie spalić kotlecików. Olej mam już nagrzany, zatem przyszła pora na kładzenie na nim kotlecików. I już kotleciki się smażą. Po jakichś 5 minutach smażenia sprawdzimy, czy nasze kotleciki można już odwrócić na drugą stronę.

0: Jeśli dźwięk panierki jest taki, że możemy się przekonać, że jest chrupiąca, dźwięk taki suchy, nie mokry, wtedy możemy odwrócić wszystkie pozostałe i piec dalej na drugiej stronie przez kolejne 5 minut, tak aby z obu stron były nasze klopsiki takiego rumiano-złotego koloru, a przez środeczek miały jaśniejszą obwódkę. No i to właściwie tyle. Na koniec tradycyjnie przypomnę skład. 5 jajek, ćwiartkę cebuli, 3 łyżki stołowe tartej bułki, olej do smażenia i sól i pieprz, ewentualnie gałka muszkatołowa do przyprawienia. Pamiętamy, że gotujemy tylko 4 jajka, 5 zostawiamy surowe. Jest to danie dosyć proste do przygotowania. Mam nadzieję, że próby okażą się owocne. Ja już dziękuję za wysłuchanie kolejnego z moich Tyflo podcastów. Zapraszam do następnych. W razie ewentualnych pytań zapraszam do kontaktu na Skype'ie, mój nick Luftilka. Dziękuję za uwagę, życzę smacznego i zapraszam do kolejnych moich audycji. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Cieszę się, że znaleźliście Państwo czas i macie ochotę wysłuchać kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Dziś chciałabym opowiedzieć o bardzo miłej, twórczej i potrzebnej czynności, jaką jest nakrywanie stołu. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak zrobić to należycie w warunkach domowych. Przy okazji spróbuję opowiedzieć troszeczkę o rzeczach dodatkowych związanych właśnie z nakrywaniem i dekorowaniem stołu. Czego potrzebujemy, aby stół udekorować, aby stół prawidłowo nakryć? Pierwszą rzeczą jest oczywiście stół, który ma swoje cechy. Dla nas na początek przy doborze odpowiedniego obrusu będzie najistotniejszy wymiar tego stołu. Więc zacznę może od zmierzenia stołu, którym dysponuję. Mierzymy stół w wymiarze długości i szerokości w najszerszym miejscu, ponieważ coraz częściej można spotkać stoły, których boki ani dłuższe, ani krótsze nie są jednakowo liniami prostymi, tylko zdarzają się różne wybrzuszenia, zaokrąglone rogi. To też należy zwrócić uwagę na to właśnie, żeby mierzyć stół w najszerszym miejscu za każdym razem. Można to oczywiście zrobić przy pomocy zwykłego brajlowskiego metra lub przy pomocy kogoś po prostu, kto będzie mógł nam ten pomiar odczytać. Stół nam nie rośnie ani się nie kurczy, więc wystarczy zrobić to raz. Można sobie jakoś to w jakimś miejscu zapisać i później przed kupnem obrusu wziąć ten wymiar pod uwagę. Pierwszy wymiar mój stołu na długość to jest 160 cm. Teraz zmierzę go w szerz, również w najszerszym miejscu. A po co to wszystko? Chodzi o to, aby obrus, którym nakrywamy nasz stół, nie był z żadnej strony za krótki. Obrusa musi nam wystarczyć na to, aby przykryć całą powierzchnię górną stołu i aby z każdej ze stron zwisał jednakowo nie mniej niż 20 cm z każdej strony. Przyjmuje się, że taką optymalną miarą jest dodanie do wymiaru wzdłużnego i tego wszerz naszego stołu jeszcze 50 cm. Wszerz stół ma 85 cm, zatem jeśli stół ma wymiary 160 na 85 cm, to optymalnie dobrany do niego obrus powinien mieć wymiary 200 do 220 na 85, czyli tutaj w tym przypadku będziemy mieli gdzieś około 125 do 145 cm. I teraz, zanim nakryjemy stół obrusem, który już mamy w takim wymiarze, jaki powinniśmy mieć, przede wszystkim upewniamy się po pierwsze, że stół jest czysty, że nie ma na nim żadnych okruchów i także upewniamy się co do tego, że nic na stole nie leży. Czasami się zdarzy pozostawić, prawda, jakąś drobną rzecz, która jakoś nie rzuca się w oczy ani nie rzuca się w ręce, a kiedy już ją przykryjemy obrusem i nie zauważymy tego, później będzie nam się spod niego nieładnie wybrzuszać. Nie mówiąc już o tym, że kiedy zaczniemy stawiać na przykład jakieś naczynia z płynem i postawimy brzegiem na takiej rzeczy, po prostu to nam się będzie wylewać. Jeśli chodzi o obrus, za każdym razem obrus na stół musi być idealnie wyprasowany. Idealnie wyprasowany to znaczy nie podwijają się nam brzegi pod spód, nie podwijają się nam brzegi na zewnątrz, nie są widoczne ani wyczuwalne żadne zmarszczenia, chyba że obrus ma taką strukturę materiału. I przede wszystkim nie są widoczne zagięcia po tym, jak obrus był złożony. Co jasne, nikt nie trzyma obrusów rozłożonych w całości, więc jakoś tam musimy je składać. Tak więc przed położeniem na stół obrus należy wyprasować i zrobić to należy bardzo porządnie. Więc tak, przy prasowaniu, ponieważ obrusy mają na ogół dosyć dużą powierzchnię, korzystamy z deski. Natomiast, żeby obrus nie ciągnął się nam po ziemi, w pewnym oddaleniu, mniej więcej 40-50 cm, stawiamy sobie krzesło odwrócone oparciem do deski. I każdą, jeśli tylko wyprasujemy już taką część obrusa, która będzie sięgała do tego oparcia, tego krzesła, nakładamy ją i dalsze części prasujemy kolejno, przesuwając te już wyprasowane w stronę krzesła. To nam pozwala uniknąć i gniecenia się, zagniatania na powrót obrusa przez to, że po prostu będzie leżał na ziemi, a przede wszystkim podłoga to jest podłoga. Choćbyśmy ją sprzątali i czyścili, nie wiem jak, zawsze pozostają na niej jakieś drobne pyłki, jakieś włosy, na przykład jeśli mamy w domu psa, to jest to po prostu niekończąca się sytuacja. A na pewno nie chcielibyśmy, aby na obrusie kładzionym na stole, z którego za chwilę będziemy jeść, takie zabrudzenia się znalazły. Kolejna sprawa, zarówno dotyczy to gotowania, jak i nakrywania do stołu i podawania wszelkiego rodzaju potraw. Zawsze w przypadku pań, jeśli posiadamy długie włosy, włosy takie już na tyle długie, że przesypują się nam swobodnie, pilnujemy, żeby były związane, dlatego że po prostu nie mamy kontroli nad tym, kiedy i ile włosów nam wypada, a nie możemy pozwolić sobie na to, żeby pozostawały na obrusie, w naczyniach, czy nie daj Boże w potrawach. Więc zaczynamy rozkładać obrus. Robimy to ostrożnie, tak aby nie spadał nam ze stołu w żadną stronę. Najlepiej jest stanąć sobie u szczytu stołu i w tą dłuższą stronę obrus delikatnie rozłożyć. Później rozciągamy go w stronę boków i poprawiamy jedną ręką, można sobie przytrzymać, żeby się nam nie zsunął, bo część materiałów jest na tyle ślista, że bardzo łatwo mogą się zsunąć ze stołu. O, i rozciągamy obrus na razie wstępnie. Jak już mówiłam, nie może obrus z żadnej strony wisieć, dobrze dobrany obrus, większym kawałkiem niż z innych stron. Także niestety, jeśli ktoś jest na tyle wprawiony już w rozkładaniu konkretnego obrusa na swoim stole, może się obyć bez mierzenia. Natomiast jeśli nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wzrokiem, że zerkniemy z jednej strony, z drugiej strony i porównamy, stwierdzimy, a jest równo. Niestety niezbędne jest mierzenie. Do tego już, żeby nie rozkładać tej dużej brajlowskiej miary, posłużę się zwykłą brajlowską 30-centymetrową linijką, którą przykładam do brzegu blatu i sprawdzam po środku długości stołu z jednej strony, troszkę za dużo, po środku długości z drugiej strony i tu już się okazuje, że jest troszeczkę za mało, więc wiem, w którą stronę obrus przesunąć. Niestety na początku, nie mając wprawy, trzeba ten zabieg powtórzyć kilkakrotnie, to mierzenie. Dlatego, że nie możemy się spodziewać, że już za pierwszym razem uda się nam na 100% równiutko rozłożyć obrus przy tej pierwszej wstępnej próbie. To samo oczywiście powtarzamy z krótszymi bokami i robimy to do tej pory, aż nie nabierzemy pełnego przekonania, że z każdej strony obrus zwisa mniej więcej jednakowym kawałkiem. Oczywiście nie musi to być jednakowy do milimetra, bo też nikt z gości nie przyjdzie z miarą i najprawdopodobniej nie będzie nam tego mierzył. Chodzi tutaj o zachowanie pewnej estetyki. Teraz już jest dobrze. Jak dobieramy obrusy poza wymiarem? Dobieramy w ten sposób, że muszą one swoją kolorystyką pasować do reszty zastawy stołowej i do elementów dekoracyjnych, które będą nam na tym stole upiększały jego widok. Więc jeśli decydujemy się na obrus wzorzysty, zastawa musi być biała i dodatki, serwetki jakieś, które kładziemy obok nakryć, muszą być jednolite i utrzymane w tej samej kolorystyce, w której utrzymane są desenie obrusa. Natomiast jeśli decydujemy się na zastawę z jakimiś elementami dekoracyjnymi, wtedy już musimy zdecydować się na obrus gładki. Ponieważ jeśli i obrus, i zastawa będą miały jakieś desenie, jeszcze nie daj Boże różne, nasz stół będzie stwarzał wrażenie takiego chaotycznego i pstrokatego. Kiedy dodatki w postaci serwetek mogą być w różnego rodzaju desenie, jakieś serwetki, chusteczki czy tym podobne jakieś wazoniki, tylko wtedy, kiedy i obrus, i zastawa jest jednolita. To mniej więcej tyle na wstępie, jeśli chodzi o sam obrus i jego dobór. Natomiast teraz spróbuję powiedzieć parę słów o tym, jak nakrywamy, czyli jak, z jakich elementów powinny się składać poszczególne nakrycia i jak je układamy na stole. Są dwa przyjęte schematy nakrywania stołu. Jest nakrywanie proste i rozszerzone, przy czym proste składa się z naczyń do dania głównego oraz z towarzyszących im sztućców, też dodania głównego, sztućców do deserów i szklanek czy kieliszków do napoi, które będą serwowane razem z poszczególnymi daniami. Jak rozmieszczamy te nakrycia na stole? Oczywiście to w największej mierze zależy od warunków, jakimi dysponujemy. Zakłada się, że dla pełnego komfortu osób, które siedzą przy stole, odległość pomiędzy środkiem poszczególnych nakryć sąsiadujących ze sobą nie powinna wynosić mniej niż 80 cm. Oczywiście, jeśli ktoś dysponuje małym stołem, w przypadku którego nie można aż takich dużych odległości zachować, myślę, że absolutną granicą jest te 50 cm, bo jednak przy stole osoby siedzące muszą mieć pełną swobodę spożywania posiłków. Nie mogą się trącać łokciami, siedzieć na sobie, nie móc wykonać jakiegokolwiek swobodnego ruchu, tak? Wobec czego, jeśli ja tutaj mam stół o długości 160 cm, jestem w stanie posadzić przy takim stole, licząc z tymi krótkimi bokami, maksymalnie 6 osób. Wtedy będą miały możliwość swobodnego siedzenia, tak? Jeśli ten stół sobie rozłożę, to oczywiście może to być więcej osób, bo w zależności od tego, jak się nam stoły wydłużają, możemy je rozkładać wszerz, możemy tylko wzdłuż, możemy tak i tak. Wtedy na miarę stołu po prostu dzielimy przez liczbę gości i powinno nam wychodzić nie mniej niż 50 cm pomiędzy poszczególnymi nakryciami. Co to nakryć naprzeciwko? Po jednej i po drugiej stronie stołu powinno się układać symetrycznie, tak aby nóż leżący najbliżej talerza był jakby w prostej linii do widelca leżącego najbliżej talerza osoby siedzącej z drugiej strony. Jest tak dlatego, że noże układamy po prawej stronie, widelce po lewej, o czym za chwilę. Teraz już przejdę do układania poszczególnych elementów naszego nakrycia. Zrobię to z dwoma nakryciami właśnie po to, aby dotrzymać tej symetrii naprzeciwko siebie. Jeśli podajemy danie, które będzie również z zupą, poprzedzone zupą, podaniem zupy, na talerzu płytkim, tym, który będzie służył do dania głównego, ustawiamy talerz głęboki na zupę. Więc ja sobie teraz te talerzyki rozłożę i na nich ustawię sobie talerze głębokie. Talerz płytki pod spodem, talerz głęboki, ten na zupę na wierzchu. Układając talerze, szklanki, kieliszki, sztućce, musimy pamiętać o jednej rzeczy, żeby zanim zostaną ułożone na stole, zostały przetarte czystą ścierką lub ręcznikiem papierowym. Dlatego, że mimo iż przeważnie trzymamy je w zamkniętych szafkach, na półkach, jednak po pierwsze kurz, a po drugie nie powinny zostawać na nich żadne smugi, które mogły się pojawić w trakcie mycia lub od dotykania ich w trakcie przenoszenia, tak? Więc przecieramy i kładziemy, pilnujemy bardzo tego, aby nie dotykać w trakcie stawiania zestawy na stole palcami brzegów szklanek i główek sztućców. Dobrze, talerzyki już stoją. W takim razie teraz przejdę do położenia sztućców. W tym schemacie prostym, jeśli chodzi najpierw o sztućce przeznaczone do spożywania dania głównego, układamy je od zewnętrznej strony w kolejności ich używanie. Czyli jeśli będziemy zaczynać od zupy, to najdalej z prawej strony będzie znajdowała się łyżka do zupy, dlatego że po prostu od spożywania zupy będziemy zaczynać. Ja sobie te łyżeczki położę. Następnym w kolejności z tej prawej strony będzie nóż, który będzie służył do spożywania dania głównego. Nóż odwracamy zawsze ostrzem w kierunku talerza. Czyli po prawej stronie mamy łyżkę i nóż. Po lewej stronie kładziemy widelec. Ten, który będzie służył do spożywania dania głównego. Po lewej stronie widelec. Jeśli przewidujemy podawanie deseru, który spożywamy widelcem, specjalnym widelcem deserowym, kładziemy go za talerzykiem, zawsze trzonkiem w lewą stronę. Jeśli również do spożywania deseru oprócz widelca podajemy łyżeczkę, kładziemy ją bliżej talerzyka, za górną jego częścią, bliżej talerza, trzonkiem w prawą stronę. Powtórzę jeszcze dla pełnej jasności, kiedy patrzymy na talerz, za godziną 12 talerza znajdują się położone sztuczce do deseru w kolejności od talerza łyżeczka skierowana trzonkiem w prawą stronę, czyli w stronę godziny 3, dalej w stronę środka stołu widelczyk do deseru skierowany trzonkiem w lewą stronę, czyli w stronę godziny 9. Jeśli do posiłku zamierzamy podać pieczywo, to na lewo od widelca do głównego posiłku, w górnej części, tuż za końcem łyżeczki do deserów i trzonka widelca do deserów, kładziemy talerzyk mały plus na nim mały nóż do masła. Nóż do masła to jest taki malutki nożyk z ostrzem zakończonym na okrągło. I leciutko skierowane to ostrze jest w lewą stronę. Kładziemy go na prawej stronie talerzyka. O nożu do masła już powiedziałam. Natomiast czym różni się widelczyk do deserów od zwykłego widelca do spożywania tych dań głównych? Otóż jest mniejszy, bo całość jego jest niemal, cała jego długość jest niemal tak krótka jak trzonek normalnego widelca. Natomiast główka jest nie z czterema ząbkami, tylko z trzema ząbkami grubszymi i jest minimalnie węższa od tej, którą spotykamy w zwykłym widelcu. Tak rozpoznajemy na pierwszy rzut, że tak powiem, palca widelec do deseru. To może do kieliszków i do innych napoi przejdziemy. Ustawiamy je po prawej stronie w górnej części nakrycia. Jako pierwszy od strony talerzy, które są takim jakby centralnym punktem nakrycia, stawiamy zawsze kieliszek lub szklankę do wody, a jako kolejny stawiamy kieliszek do wina białego lub czerwonego, w zależności od tego, jakie zamierzamy podać. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie nadmienić, że kieliszki do białego i do czerwonego wina różnią się tym, że te do białego są bardziej wysmukłe, mają kształt tak jakby główki tulipana, tylko że już nie otwierają się na zewnątrz, a te kieliszki do czerwonego wina są przeważnie większe i bardziej pękate, to znaczy tą czaszę kieliszka mają taką jakby na nóżce był położony pączek z uciętą tą górną częścią do równych brzegów. Jeśli natomiast zamierzamy stawiać filiżanki, to ustawiamy je po prawej stronie naszego nakrycia. I teraz tak, możemy dawać serwetki masie nasze nakrycie względem symetrii w stosunku do brzegu stołu. Całość nakrycia powinna być oddalona o tyle, ile wynosi pierwszy paliczek kciuka od krawędzi stołu, czyli talerz i wszystkie sztućce dosuwamy do tej samej odległości, co krawędź talerza. A więc nóż, łyżka z prawej strony i widelec z lewej strony. Myślę, że takie nakrycie w tym schemacie prostym jest omówione i, że tak powiem, nie ma tutaj się nad czym rozwodzić, bo każdy z Państwa miał okazję wielokrotnie na pewno zobaczyć, jak są przygotowywane nakrycia na stołach. Teraz w skrócie, już bez dokładania tych pozostałych elementów, powiem jeszcze tylko, że w tych nakryciach bardziej rozbudowanych, jeśli mamy noże i widelce do ryb i do przystawek, układamy w takiej kolejności jak tutaj, to znaczy nóż do dania głównego, nóż do ryb i łyżka, a z lewej strony nóż, widelec do dania głównego, widelec do ryb i ewentualnie widelczyk do przystawek. Powiem jeszcze tylko, że jeśli w ramach deseru podajemy sery lub owoce, to powinniśmy ten zestaw widelczyk, łyżeczka do deseru zamienić na zestaw widelczyk do deseru plus nóż deserowy. I to właściwie, jeśli chodzi o nakrywanie stołu, jeśli chodzi o sztućce i zastawę, to tyle. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, jak powinniśmy dekorować nasz stół i uzupełniać jakieś dodatki. Tak więc pamiętamy o tym, że na stole oczywiście stawiamy cukiernice na cukier sypki lub cukier w kostkach. I o ile do cukiernicy na cukier sypki możemy dać łyżeczkę, taką zwykłą do cukru, to do cukru w kostkach musimy mieć specjalne szczypce do cukru, dlatego że po prostu łyżeczką te kostki będzie się źle nabierać. Poza tym, jeśli chodzi o dodatki już takie czysto dekoracyjne, to niejednokrotnie te rzeczy, które służą nam do praktycznych rzeczy, takich jak właśnie słodzenia czy solenia, mogą stanowić jednocześnie bardzo eleganckie elementy dekoracyjne. Mogą to być różnego rodzaju, w formie różnego rodzaju dzbanuszków, małych flakoników lub figur geometrycznych. Chodzi o to, żeby i kolorystyką, i ewentualnymi wzorami były dopasowane do reszty elementów, które znajdują się na naszym stole. Oprócz cukierniczek, solniczek i innych takich przydatnych rzeczy, które służą też celom praktycznym, nie możemy zapomnieć o tym, żeby ustawić na stole serwetki włożone do serwetnika. Te serwetniki teraz też są coraz piękniejsze, coraz bardziej dekoracyjne. Nie są to już takie blaszane półkola albo blaszane trójkąty, jakie były kiedyś spotykane. Są eleganckie, porcelanowe. Można bez najmniejszego problemu dobrać serwetnik w takich samych kolorach czy deseniach jak zastawy, którymi dysponujemy, więc on musi się znaleźć na stole. I jeszcze chciałam jedną uwagą podzielić się odnośnie świec. Więc świece najlepiej, żeby też nie były za wysokie, żeby nie zasłaniały właśnie współbiesiadników nam i nas współbiesiadnikom. I Raczej ja jako osoba mająca właściwie resztki wzroku unikam świec, które mają jakieś wzory wtapiane, takie z innego materiału, dlatego że do momentu, kiedy świeca pali się w tych miejscach jednolitych, na tym jednolitym obszarze wszystko jest dobrze. W momencie, kiedy zaczyna się palić, już wypalać w tym miejscu, gdzie jest ten wzór, zaczyna się wypalać nierównomiernie. I jeśli jest to świeca długa, to może się zwyczajnie złamać i albo po prostu w najlepszym razie zachlapie nam stół tą staryną, w najgorszym po prostu obrót się zajmie, albo po prostu będzie tak, że będzie się wytapiała z jednej strony coraz bardziej, a z drugiej coraz mniej. I ta staryna po prostu będzie nam skapywać najpierw na świecznik, później na obrus. A plamy z wosku nie należą do najłatwiejszych do usuwania, dlatego z uwagi na to, że nie jestem w stanie takich świec na bieżąco pilnować, zwłaszcza, że jestem zajęta wtedy podawaniem do stołu, zabawianiem gości rozmową, zwracaniem uwagi na to, czy nikomu niczego nie brakuje itd., itd., ostatnią rzeczą, o której myślę, jest pilnowanie świec, także mimo iż te świece są bardzo szykowne, bardzo piękne, to jednak ich nie polecam. To jest taka kolejna sprawa. Co do ozdabiania stołu już w celu upiększania, to właściwie poza tymi takimi elementami napoły praktycznymi, napoły dekoracyjnymi, czym możemy jeszcze dysponować? Mogą to być na przykład kwiaty. Kwiaty powinniśmy, żywe oczywiście, cięte kwiaty, powinniśmy je ustawiać na stole w niskich naczyniach, czyli w jakichś specjalnych wazach, niskich wazonach, małych ozdobnych miseczkach, po to, aby nie zasłaniały biesiadnikom pola widzenia, bo jeśli ustawimy na przykład na środku stołu jakiś wazon z dużym bukietem, to po prostu ludzie z jednej strony stołu nie będą się widzieć z tymi z drugiej strony stołu, co przeszkadza w swobodnej konwersacji, bo jak wiadomo wszyscy, jak wszyscy wiemy, jesteśmy przyzwyczajeni w trakcie mówienia do utrzymywania tego kontaktu wzrokowego. Powinniśmy unikać świec o takich bardzo, bardzo intensywnych zapachach, dlatego że jeśli to będzie lekko wyczuwalny zapach, a ktoś z naszych gości takiego zapachu nie lubi, nie będzie to dla niego bardzo drażniące na przykład, ale jeśli ten zapach będzie bardzo intensywny, to może zepsuć całą przyjemność z konsumowania przygotowanych przez nas przepysznych i przepięknie pachnących potraw. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? Słyszałam o sugestiach, żeby osobom niewidomym przygotowywać, jeśli przyjmujemy takie osoby u siebie w domu, przygotowywać specjalne, to znaczy nie specjalnie przygotowywać, tylko w ramach nakrycia, przygotowywać takie podkładki. Ja osobiście jestem wielką przeciwniczką takiego rozwiązania, dlatego że po pierwsze nigdy nie widziałam podkładek takich tych prostokątnych podtalerze, które by się nadawały, byłyby na tyle estetyczne, że nadawałyby się do kładzenia na eleganckim stole. A po drugie uważam, że jest to swego rodzaju stygmatyzacja, bo to tak jakbyśmy z góry zakładali, że osoba niewidoma coś rozleje, coś wysypie z talerza na zewnątrz. A tak naprawdę takie rzeczy zdarzają się wszystkim i nawet jeśli ktoś coś takiego zrobi, dziś są takie czasy, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma plam, których nie dałoby się usunąć, więc po prostu nie ma sensu robić takich dziwacznych rzeczy, że jakieś słomkowe, bambusowe czy inne materiałowe takie podkładki są. Jeśli gdzieś zobaczę atłasowe albo koronkowe, to być może się skuszę, póki co nie widziałam. To oczywiście był żart. Także myślę, że w kwestii nakrywania i dekoracji to mniej więcej tyle. Chciałabym jeszcze troszeczkę opowiedzieć o kolorach. Jakie dekoracje, w jakiej kolorystyce są stosowne do jakich okoliczności. To znaczy, są to oczywiście takie luźne propozycje. Więc jeśli na przykład dekorujemy stół na śniadanie wielkanocne, to powinniśmy postawić na jasną kolorystykę. Po pierwsze dlatego, że jest to śniadanie, a zawsze w jaśniejszych tonacjach stoły dekoruje się na śniadania, a w ciemniejszych na jakieś późne obiady lub kolacje. Oczywiście nie preferuje się obrusów zupełnie ciemnych. Takich, które byłyby jakimiś takimi bardzo, bardzo ciemnymi tonacjami poszczególnych kolorów. Natomiast wracając do tego wielkanocnego śniadania, z czym kojarzą się nam święta? Kojarzą się z żółtymi pistlaczkami, z jasno-zieloną, świeżą, wiosenną trawką. Więc przy takim stole powinna dominować taka kolorystyka właśnie typowo świąteczna, typowo wiosenna, żółto, zielona. Jeśli chodzi natomiast o święta Bożego Narodzenia, to tutaj dominują kolory czerwieni i takiej ciemnej, choinkowej zieleni. I o ile na przykład w przypadku świąt wielkanocnych, poza takimi typowymi elementami dekoracyjnymi, jak jakieś tam powiedzmy wazoniki w kształcie kurczaczków i żółtych jakichś tam żonkili żywych, które najczęściej w święta Bożego Narodzenia już są dostępne do kupienia, to tutaj w przypadku Bożego Narodzenia możemy postawić na stole tylko pod warunkiem, że nie jest zbyt okazała, to znaczy zbyt wyrośnięta, gwiazdę betlejemską, ponieważ ona właśnie ma czerwone kwiaty i takie ciemnozielone liście i świetnie koresponduje z takimi bożonarodzeniowymi dekoracjami, tymi właśnie tonacjami. Poza tym, cóż jeszcze można? Można jeszcze czerwone jabłuszka na przykład i zielone choinkowe gałązki. Oczywiście wszelkiego rodzaju stroiki, takie, które są bezpośrednio już związane z klimatem świąt i pod tym kątem przygotowane, pod warunkiem, że nie będą zbyt wysokie, ani też zbyt szerokie, bo jak wiadomo na stole oprócz tego, co jest elementem nakryć i elementem dekoracji, przede wszystkim muszą się zmieścić potrawy. I kolejna taka propozycja to jest propozycja karnawałowo-sylwestrowa. Tutaj możemy się pokusić o takie odważne kolory, które zarazem są stymulujące, więc przy jasnym stole i przy jasnej zastawie możemy się pokusić nawet o na przykład żywe, fioletowe barwy serwetek, świec czy jakichś innych dekoracji. Mogą też być różowe, ale raczej ciemnoróżowe, dlatego że takie jasne, delikatne róże, wrzosowe, fiolety są preferowane bardziej przy organizowaniu przyjęć dla dzieci. Wtedy jak najbardziej różowe parasolki, fioletowe wachlarzyki, serwetki złożone w fioletowe wachlarzyki są preferowane. Tutaj już te kolory w takim bardziej żywych. Oczywiście mogą też być przy okazji tych imprez sylwestrowo-karnawałowych dodatki, jakieś srebrne wazoniki, czy jakieś elementy nawet brokatowe mogą się znajdować na stole. I o czym może nie powinnam mówić, kiedy zapraszamy przyjaciół na jakąś taką szybką kolację, krótki poczęstunek, a to nasze jedzenie takie nie jest aż bardzo wykwintne i pobudzające wyobraźnię, możemy sobie udekorować stół w przewadze kolorem pomarańczowym, jasno-pomarańczowym, ponieważ jest to kolor, który po pierwsze pobudza apetyt, więc tak naprawdę co postawimy na stole zostanie zjedzone, a po drugie wprawia nas w taki nastrój pobudzenia, zadowolenia i tak dalej, więc tak czy siak z tego, cokolwiek ktoś u nas w ramach tego posiłku miał przyjemność skonsumować, będzie zadowolony i od stołu będzie wstawał w dobrym nastroju. A jest to zaczerpnięte z bogatej wiedzy wszelkiego rodzaju fast foodów, które kolorystykę swoich restauracji bardzo często właśnie komponują w kolorach różnych odcieni pomarańczu. I to właściwie chyba tyle. Chciałam jeszcze w ramach tych, zapomniałam dodać, przyjęć karnawałowo-sylwestrowych, nie możemy zapominać o podawaniu specjalnych kieliszków do szampana. Kiedyś były to szampanki, które przypominały nieco wzorem i wyglądem współczesne pucharki do lodów. Natomiast obecnie odchodzi się już od tej mody i te kieliszki do szampana są smukłe i takie najbardziej eleganckie to są smukłe, rozszerzające się tak jakby patrząc na nie z boku w kształt taki jak najbardziej prosty i wysmukły do góry i leciutko rozszerzające się na brzegach u samej góry. I to myślę tyle celem opowiadania o tym, jak, w jaki sposób powinniśmy nakrywać stół. Jeśli oczywiście mają Państwo jakieś uwagi i pytania, serdecznie zapraszam do zamieszczania ich w komentarzach. Jeśli o czymś zapomniałam powiedzieć lub mają Państwo wątpliwości jakiekolwiek co do tego, co mówię, proszę śmiało komentować, pytać, zwracać mi uwagę. Nawet jeśli czegoś nie wiem, chętnie sprawdzę, także sama dla siebie, bo uważam, że właściwie przez całe życie warto jest się uczyć i doskonalić swoje umiejętności. Zatem myślę, że to chyba wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego Tyflo Podcastu i zapraszam do nas.

0: No i już jesteśmy, 28 dzień sierpnia. Coraz mniej wakacji nam zostało. 28 dzień sierpnia 2023 roku to w kalendarzu. Godzina 19 równiutko na zegarze, a my rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Cześć Patryku.
1: Witam ponownie, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Dziś będziemy grać. Znowu.
1: Tak, będziemy znowu grać i w sumie kontynuujemy temat od ostatniej audycji.
0: Tak jest, bo w audycji poprzedniej, kiedy to mieliśmy przyjemność się spotkać, prezentowałeś grę Bokurano Daiboken w wersji pierwszej, edycji pierwszej, części pierwszej. Jak tak. Zwał, tak zwał, w każdym razie z jedynką z tyłu. Natomiast teraz jeszcze nam została dwójka do zaprezentowania, przynajmniej oczywiście wiadomo, w jakimś tam niewielkim stopniu, bo gdybyś chcieć pokazywać wszystko, no to musielibyśmy przeznaczyć najbliższych kilkanaście godzin na to, żeby tę rozgrywkę zaprezentować, a to i przy uwzględnieniu, że wszystko poszłoby zgodnie z planem, a wiadomo, jak to jest z grami. Mamy różnych przeciwników, których musimy pokonywać i to wcale nie jest takie łatwe. To Patryku, gdybyś mógł powiedzieć w takim razie dla tych wszystkich, którzy być może zachęceni poprzednią audycją związaną z jedynką, grali w jedynkę. Dla tych, którzy grali w trójkę, no to czego mogą się spodziewać po dwójce? Ja wiem, że o tym mówiliśmy, ale może warto jednak kilka słów na ten temat, zanim zademonstrujesz tę grę, powiedzieć.
1: Znaczy generalnie Bokurano Daiboken 2 jest zupełnie innym podejściem też do tematu niż jedynka i niż tak naprawdę trójka. Ja mam wrażenie, że on troszeczkę jeszcze eksperymentował tworząc dwójkę. Ponieważ o ile w jedynce na przykład i w trójce mamy system taki trochę a la RPG, gdzie mamy poziomy postaci, mamy atrybuty, które możemy sobie podnosić. W dwójce jakby wszystko jest skalowane, to znaczy mamy dostępne bronie i te bronie są jakby odpowiednio dostosowane do etapów, które przechodzimy. Co ma swoje minusy i plusy? Plus jest taki, że nie przedobrzymy, no bo jedyne co możemy przedobrzyć to w życie, które musimy kupować. No, a druga sprawa minus taki, że tak naprawdę no mamy jakby troszkę narzucone tempo rozgrywki, to znaczy na przykład mamy narzucone, że 5 uderzeń miecza zabije, nie wiem, tam jakiegoś psa, a 10 uderzeń młota zabije kota. No, taki przykład daję, ale generalnie po prostu każda broń masz ustalone na sztywno obrażenia, wszystko. I oczywiście wiadomo, bronie są tym silniejsze, im my jesteśmy wyżej, natomiast nie ma tak, z wyjątkiem oczywiście jednej rzeczy, o której powiem później, nie ma tak, żeby te bronie, w sumie to dwóch, nie ma tak, żeby te bronie jakby były, stawały się potężniejsze jak w niektórych grach. One mają ustalony swój poziom, one działają tak samo jak chcą, ale za to mamy też nieco mniej skomplikowany gameplay, rozgrywkę, ponieważ jest ona troszeczkę uproszczona względem jedynki, a tym bardziej względem trójki. Niemniej jednak dostarczy sporo zabawy, sporo przyjemności.
0: Mhm.
1: Także
0: czy
1: generalnie dwójka jest, tak jak mówię, to jest taki trochę eksperyment, gdzie on zrobił jedynkę. Szkoda, że nie poszedł tym tropem, bo naprawdę jedynka była świetnie zrobiona. Gdzie on myślał, jak to zrobić inaczej, więc zrobił, nazwijmy to, nawet nie wiem jak to nazwać, po prostu grę, która ma konkretne etapy, do których się dostajemy przez menu. Natomiast potem, kiedy wydawał trójkę, pomyślał sobie najprawdopodobniej, czegoś mi tu brakuje, jednak te poziomy to w sumie były fajne. I te tarcze też były fajne, to w sumie trzeba coś z tym zrobić. Może nie tak jak było tam, ale podobnie. No i w trójce rzeczywiście pojawiły się poziomy, pojawiły się tarcze. Pojawiły się też różne inne zagadki, które w dwójce próżno szukać, ale dwójka za to miała też inne, więc natomiast te z trójki są nieco bardziej skomplikowane. Już.
0: Mhm. Więc w dwójce możemy spodziewać się czego? Możemy się spodziewać...
1: Głównie tak naprawdę zbieranie złota, żeby kupić lepszą broń. Idźmy dalej, idźmy do przodu i wszystko usuńmy, co stoi na naszej drodze. Chociaż nie tylko oczywiście, niemniej jednak jest to główny aspekt tej gry.
0: Mhm. Czyli wydaje się, że jest stosunkowo prosto.
1: Na pewno jest prościej niż w jedynce, ponieważ no, mamy system walki trochę inny. Mamy system jakby chodzenia w ogóle zredukowany. Mamy prościej, ale jednocześnie mamy też trudniej właśnie dlatego, że bronie nie dostosowują się pod nas, tylko my musimy dostosować się pod nie.
0: A co to oznacza w praktyce?
1: No to co powiedziałem,

0: Czyli po prostu broń masz ustaloną na sztywno i jakby zasięg, atak, prędkość uderzenia. No i to od nas tylko zależy, czy będziemy miał na przykład używać, a ja użyję tego miecza, jest trochę słabszy, ale na przykład jest dłuższy, czy wolę iść bardziej w zwarcie, ryzykując obrażenia, ale walnąć młotem, który zda większe obrażenia.
1: Rozumiem. Bo jak rozumiem, na przykład w trójce, to działało to tak, że im wyższy poziom, to jednak też ta broń była silniejsza.
0: Tak, chociaż oczywiście te najsłabsze bronie z czasem stawały się kompletnie bezużyteczne, nie potrafiły nic zrobić. Mhm. Ale to z czasem, naprawdę nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy na normalnym poziomie rozgrywki takie coś w ogóle było możliwe. Na pewno na tych wyższych, natomiast w jedynce tak naprawdę jeżeli się dobrze człowiek nalewelował, nagrindował, no to nawet zwykłym podstawowym młotem mógł wszystko zabić i to w sumie troszeczkę było słabe, chociaż z drugiej strony no, też człowiek był chłopak młody, tak jak zresztą mówiłem, więc uczył się, a i tak zrobił kawał świetnej roboty.
1: Dokładnie, bo gra naprawdę jest całkiem ciekawa, powiem szczerze, ostatnimi czasy tak po tej audycji odpaliłem sobie Bokurano i jak mam chwilę czasu, to...
0: Trójeczkę?
1: Tak, trójkę. To i próbuję sobie w nią pograć. Co prawda na razie jestem dopiero w części drugiej, czyli walczę z biurkami.
0: A, tam.
1: No, ale udało mi się już całe szczęście pokonać lampy i niedźwiadka, czyli bossa tak,
0: który potrafił sporo namieszać, napsuć krwi.
1: Oj tak, to prawda, to trzeba było mieć na niego jakiś tam odpowiedni sposób. W ogóle, jeżeli kogoś interesuje granie w Bokurano i włada w miarę dobrze angielskim, to jeżeli chodzi o trójkę, no to cała strona w ogóle tej grze została poświęcona. Można ją sobie w Google wyszukać, teraz nie pamiętam adresu, szczerze powiedziawszy, ale tam jest mnóstwo różnych poradników, zarówno w wersji tekstowej, jak i w wersji audio, więc jeżeli ktoś na przykład gdzieś się zatnie, to warto sobie tam poczytać, poszukać, może jakieś wskazówki wam pomogą pójść dalej.
0: Tak, jest tych poradników troszeczkę, jest na przykład poradnik, nie wiem czy on jeszcze jest, ale na przykład poradnik Jeffa Rutkowskiego, jest poradnik z Black Screen Gaming też.
1: Także.
0: Naughty Games, z tego co pamiętam, też coś było na archiwum.
1: No, także jest w co grać. No, ale my skupmy się na dwójce. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza dzisiejsza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, coś powiedzieć, napisać, to jesteśmy do waszej dyspozycji. kontakt.tyflopodcast.net, aplikacje na Windowsa i iOSa oraz oczywiście też Facebook, YouTube, no i tyflopodcast.net/zoom, to dla tych, którzy chcieliby do nas się dodzwonić. Dobrze, Patryku, to antena jest twoja. Spróbujmy zagrać.
0: No tak, najpierw oczywiście powiem też, gdzie możemy grę pobrać, bo generalnie grę możemy pobrać tak naprawdę z dwóch źródeł i to w tym momencie. Już nie ma znaczenia, z którego pobierzemy, ponieważ jest pewien problem, który jest w sumie dziwny i do dzisiaj nie potrafię go zrozumieć. Generalnie grę możemy pobrać albo z Audio Games Archive, czyli agarchive.net. Tam wchodzimy sobie w developer list Nianhan. Yukinozawa, nie, Nanhan Games jest wpisane. No i tam mamy Bokurano Daybroken 2. Pobieramy plik, uruchamiamy i potem zaczynają się trochę schody, ale tylko troszeczkę, teraz powiem o co chodzi. Możemy też pobrać grę z oficjalnej strony producenta, czyli nianhangames.com/ch, nianhangames.com. Natomiast gdzie jest problem? Tam wchodzimy w softs i tam jest oczywiście strona po japońsku, natomiast tłumaczenie poradzi sobie bez problemu, tam mamy Bokurano Daybroken 2. W ogóle czego nie powiedziałem, pełna nazwa gry to Our Great Adventure Counter Attack generalnie na polski tłumaczony jako podbój i nasza wielka przygoda, dwa, Counter Attack i podbój. Dokładnie japońskiej nazwy nie podam w tym momencie, bo jej nie pamiętam. Natomiast o co chodzi z tym problemem, o którym mówiłem? Generalnie gra jest w jakimś tam stopniu przetłumaczona na język angielski. Co też tu powiedziałem w poprzedniej audycji, to jest dosyć śmieszne, ponieważ jedynka nie jest przetłumaczona w ogóle, dwójka jest częściowo, a trójka w sumie w pełni. Teraz problem jest taki, że kiedyś był patch, który sprawiał, że to tłumaczenie angielskie do dwójki było o wiele lepsze niż jest. W sensie tam było więcej rzeczy. I teraz ja tego patrzę, szczerze mówiąc, nie wiem, czy on w ogóle dziś jeszcze jest. Teoretycznie, kiedy odpalamy grę, ona chce się aktualizować do nowszej wersji, która właśnie miała ten patch. Tylko że aktualizacja nie wychodzi, ponieważ jakby wersji nie ma na serwerze. Wygląda to tak, jakby Yukio wrzucił starszą wersję na serwer, zapomniał o wrzuceniu nowszej, ale dał informację, że jest nowsza. I tak to sobie wisi i wisi, chociaż nowsza wersja faktycznie była. Ja kiedyś nawet to miałem z tego czasu jeszcze na Klango, tak? Czasy Klango. Ona tam była przez Patryka Mojsiewicza podrzucona, już w ogóle skonfigurowana. I to była ta wersja najnowsza, chyba 1.40. Co jest tak jakby dziwne, ponieważ no nie wiem skąd ten błąd się bierze. No niemniej jednak to tłumaczenie no nadal nie było idealne, ale było lepsze. Dlatego ja mimo wszystko, jeżeli to kogoś, nikogo nie interesuje historia, to może sobie grać na angielskiej wersji, która jest. I ona działa. Ona jest grywalna, nazwy w większości broni są przetłumaczone, wszystkie przedmioty są przetłumaczone, te zwykłe, kolekcjonerskie, nie wszystkie, ale to jest mniej ważne. Historia jest tam dotknięta, sklepy są przetłumaczone tylko tak, że wiemy co kupujemy, ale opisów przedmiotów nie mamy, tylko w kilku sklepach mamy. Więc generalnie jest jak jest, ale przejść grę jakoś tam się da. Natomiast ja tak jak powiedziałem, polecam jednak grać po japońsku, ponieważ troszeczkę to uprości sprawę.
1: Po japońsku i można sobie włączyć tłumaczenie.
0: Dokładnie tak.
1: I damy radę.
0: Dokładnie, więc ja teraz grę uruchomię. A, nie mam jeszcze chyba, wrzuciłem.
1: Udostępnij jeszcze
0: tak,
1: dźwięk.
0: Tak, oczywiście. Tak, bo...
2: Rozpoczęto BK2 Windows.
1: Jest.
2: Widok
1: elementów.
0: Mam unfolda po angielsku, bo tak jest akurat mi teraz wygodniej. Nie jest to konieczność. Tak samo jak na przykład niektórzy ustawiali sobie powiedzmy układ klawiatury na japoński. To można, ale nie trzeba.
2: Plaxe 2.6.
0: Najpierw zloguj się to słuchać JGT, bo JGT tutaj, chociaż jest takie jest. Chociaż nie, dobra, będziemy używali, słuchajcie. Enfoda. Też wiecie co, nie, użyję tego JGT, bo w sumie ostatnio używałem Enfoda Translate w jedynce, bo nie dało się inaczej. Natomiast tutaj przy okazji wam pokażę, jak JGT sobie z tym radzi.
2: Prefse JGT login, logpass, usepates 2 pat. Blank, star. BK2. Plaxe 2.
0: Scan play.
2: LCS cedyloje.
0: Tak, to są jakby znaczki. Teraz nic nie słychać.
2: LCS cedyloje elostre eśretu tezetpela do ublerikt pointing angle brackę ts cedylon z haczkiem version 1.30 LCS cedyloje elostre eśretu użytkownik
0: bo... Tak, wersja 1.30, więc tak jak mówiłem, tam to mogła być 1.40.
2: Użytkownik Borkow został umieszczony.
0: A, dobra, no coś z zooma, jakieś informacje, dobra,
1: tak okay. Jest.
0: Co teraz zrobię? Generalnie grę ustawiłem tak, żeby wyrzucała mi tekst do schowka. Dlaczego? Ponieważ z jakiegoś powodu, mam nadzieję, że to jest tylko u mnie błąd, JGT nie chce mi tłumaczyć jakby w locie. No jest to do obejścia przez właśnie schowek, więc nie ma problemu, gra obsługuje takie coś. Generalnie kiedy ją odpalimy pierwszy raz, gra uruchomi się z wyjściem na autodetekt, czyli wykrywanie automatyczne i w językiem japońskim. W tym momencie można tak naprawdę zrobić po prostu, jeżeli mamy na przykład speech history. No chyba, że możemy też, słuchajcie, ale można też zwykły metoda translate, wcisnąć Alt-Shift-E, jaki tam domyślny skrót, nie pamiętam. No i sobie przetłumaczyć po prostu ten tekst. Generalnie chodzi o to, żeby wejść w ustawienia i przełączyć sobie język, nawet chyba, że ktoś ustawi przy japońskim. Tak nie trzeba, natomiast jeśli ktoś chce, można w ten sposób. Opiszę teraz menu.
2: Enabled auto translate. Kontynuuj od samego początku. Sprawdź aktualizację. Preferencje.
0: Oj, mam sobie na... Z jakiegoś powodu...
2: Poziom...
0: Mam sobie język polski w JGT, co tak sobie nie powinno być. Przepraszam was, bardzo zapomniałem o tym.
2: JGT set.
0: A myślałem, że go przedstawiłem.
2: Japan target source la... Tako, pl, ru, ptd, frs, n, lc... Enable front he begin...
0: Jest okej, dobra, mamy...
2: Front he beginning. Crelate nef save data and plant he game.
0: Tak, czyli jakby zacznij nową grę, tak stwórz nowy plik zapisu i rozpocznij grę.
2: Continue reading. Load the existing saved data and place the game from the rest.
0: Tak, wczytaj grę, po prostu wczytujemy grę z zapisu i gramy od momentu, gdzie zakończyliśmy.
2: Hetz for updates. Son next to the internet and hetz the nef version of the program.
0: Tak, zwróćcie uwagę, aktualizacja. Tak jak powiedziałem, jeżeli to wcisnę.
2: A nef updateable version was found. Current version 1.33 updateable version 1.34.
0: A, to 1.33, okej, okay, no i co wam pokażę, co się stanie, jak to zaktualizować? Okej, okay, ja wam pokażę, co się stanie.
2: On update.
0: Jeśli chcesz zaktualizować, no bo będzie błąd.
2: BK2 Windows. Widok
0: taki błąd, że po prostu grę nam wyrzuci.
1: A to LCS szkoda.
0: Ja mówię, nie wiem, skąd to
2: jest. Song Hetz for Preferences. Game End.
0: Mamy też wyjście, uznajważniejsze są w sumie teraz ustawienia.
2: Environment BGM Volume Location 820.
0: Mamy tutaj głośność muzyki i teraz ja nie wiem, jaki to jest przelicznik. On jest dość dziwny, ponieważ tutaj idzie w 1000, najgłośniej jest chyba 4000. Ja ustawiam muzykę na 820 i najniższa wartość chyba to jest 500 albo 300, więc to jest dość dziwny przelicznik głośności i nie wiem, jaki on jest dokładnie. W sensie jakby, jak tu się bazować, tak? No bo jest dziwny.
2: Environment Sound Volume Lower Here 1500.
0: Mam ustawioną 1500 głośność środowiska, czyli w sumie dźwięki ogólne, reszta dźwięków.
2: Audio Output Method Currently Sleep Board Output.
0: Tak, wyjście dźwięku.
2: Last PC Tart Sleep. Pet Sleep Board Output. Sends Character Data to Head Sleep Board. Voice is generated by Manus CRN Readers.
0: Tak, wysyła tekst do schowka.
2: PC Talker VDMW dedicated output. PC Talker or VDMW series users pleaseuset his setting. I get a response.
0: PC Talker to jest japoński screen reader. Swoją drogą całkiem dobry swego czasu. Nie wiem jak teraz, natomiast kiedyś był on całkiem naprawdę dobry. Chociaż na Europę nigdy nie był zlokalizowany, no niemniej jednak z tego co wiem, z tego co kiedyś tam sprawdziłem z ciekawości, to był całkiem okej. Okay.
2: Automatic Selection. Detect Available Spell Method Sand Select Sit Automatically.
0: To nam wybierze NVDA, jeżeli mam odpalone. Taka jakby ciekawostka. Jeśli nie, to pójdzie z SAPI.
2: If you have activated NVDA YAVS General Output, NVDA or YAVS for Windows Sit Automatically you'd best command output audio.
0: Tak, no tutaj mamy NVDA lub JAWS.
2: SAPI 5 Audio Output. Perform Audio Output using SAPI 5 Please Prepare the Japanese SAPI 5 Voice.
0: Tak, przygotuj japoński głos, no bo jakby to jest stawiony język japoński. Generalnie chodzi o to, że możemy mieć wyjście dźwięku na SAPI.
2: Environ Audio Update Headscat Game Start Current Location Off.
0: Ja to polecam generalnie wyłączyć, bo będzie nas tylko męczyło, że jest aktualizacja, natomiast nic z tym nie zrobimy, czyli sprawdzę aktualizację przy włączaniu gry.
2: Language Hoice.
0: Wybór języka.
2: English.
0: Jest japoński, Japanese. Angielski, zasadniczo.
2: English. Environ Output Language and Setting.
0: No i zaczynamy.
2: Okay.
0: No to co, zaczynamy nową grę, no nie?
1: Myślę, że tak.
2: Welcome to our big adventure.
0: Witaj w naszej wielkiej przygodzie.
2: His game is a side scroll game that will be a sequel to our big adventure Ambition in the Darkness.
0: Tak, ta gra jest ten side-scrollerem, który jest kontynuacją poprzedniej części, czyli nasza wielka przygoda Ambicje w ciemności.
2: First of all, please decide the save destination slot of the game to start from now. Once decided, data will be autosaved to the slot you specified afterwards.
0: Najpierw to wybierz jakby slot, czyli jakby miejsce, w którym będziesz zapisywać grę. Gra będzie zapisywana po przejściu jakby każdego poziomu w tym właśnie slocie.
2: Please select the
0: 10.
2: 1.
0: Ja wybiorę drugi, ponieważ pierwszy mam zajęty moim save'em.
2: Next, please decide the name of the player. Since the input box comes so out, please select with the tab key.
0: Tak. Następnie wpisz swoją nazwę użytkownika, nazwę gracza. Ponieważ pole edycji wyświetla się w innym widoku, jeżeli skończysz, naciśnij tabulator.
2: Else scedillon yellow blank.
0: Enter, zrobi coś takiego. Czyli po prostu nic.
2: F-E.
0: Natomiast piszę sobie pates.
2: P-A-T-E-S.
0: Wciskam tabulator.
2: Else scedillon no. S.
0: I że zgadzam się, ponieważ on tu...
2: L-S-E-T-A-T-E-S. Else scedillon...
0: Po prostu wyskoczyło jakby japońskie znaczki, ponieważ to jest trochę odrębna część. Bardziej tak, to jakby taki jest zwykły element UI. Nie chcę wytłumaczyć. I mamy
2: Nef data has been created.
0: Nowy zapis został stworzony.
2: The game is started now.
0: Gra jest jakby rozpoczęta.
2: At first, you will clear the tutorial and then you will leave for the adventure.
0: Najpierw przejdziesz tutorial, a dopiero później będziesz mógł zagłębić się w przygodę.
1: W jedynce tutoriala nie było.
2: At the beginning, you can only select one level in the stage and the stage, so even if you move with the arrow, you will not hear any sound.
0: W tym momencie możesz przejść tylko, jakby wejść tylko do tutoriala. W tutorialu masz tylko jeden odblokowany poziom, więc wciskanie strzałek nie spowoduje żadnych zmian, nie usłyszy żadnych dźwięków, nic.
2: At that time, you can check the menu item that the cursor is hit by pressing the space key. Please use all commands.
0: Tak.
2: At that time, you can check the menu item that the cursor is hit by pressing the space key. Please use all commands.
0: Możesz sprawdzić obecną pozycję za pomocą klawisza spacji, to znaczy to, na czym stoimy.
2: His game is a sequel to our big adventure Ambition in the Darkness. Tak. Want to reveal the rogue flow of our great adventure Ambition in the Darkness? Tchosef hoare not clearing our big adventure can also grasp the approximate story.
0: Ta gra jest kontynuacją naszej wielkiej przygody Ambicje w ciemności. Czy chcesz zobaczyć taki zarys historii z poprzedniej gry, czy z tamtej? Jeśli nie, to oczywiście możesz grać z tą historią. Jeśli tak, no to możesz.
2: W hats, I want to play with hat, not white.
0: Tak, ja już chcę zagrać, nie mogę czekać.
1: Tak, bo przecież audycja była o tej grze, więc myślę, że spokojnie.
0: A jest jeszcze opcja, chciałbym, żebyś mi ją opisał. Natomiast właśnie oczywiście są spacje. Wciskam spację?
2: Spacę.
0: A to jeszcze nie zadziała tutaj, okej.
2: Spacę.
0: Chcę wyłączyć, słuchajcie, znaki wprowadzone.
2: Spacę. Iwanty auto spelaktypet haratersof.
0: No.
2: Iwant to plawit hatterycan notwald.
0: No oczywiście nie chcemy historii. Historię dałem zarys historii w poprzedniej audycji, więc kto chce, to myślę, że sobie znajdzie, sprawdzi, a gra jest, tak jak powiedziałem, też ciekawa.
2: Data pates. Plautime 0 hours 2 minutes 2 seconds.
0: No dobra, jesteśmy teraz w menu jakby gry. My tutaj mamy informacje o tym, jakby ile graliśmy już całkiem, z czego czas, w którym stoimy w menu, też się liczy. Więc nie jest to tylko czas, a szkoda, nie jest to tylko czas, który spędzamy na przejściu leveli. W sumie szkoda, że nie ma na przykład takiej tabelki, w której nam na przykład później powie, że poziom drugi zajął ci, w pierwszym etapie zajął ci na przykład 2 minuty, a poziom trzeci minutę. Taki, wiesz co chodzi, taki jakby...
1: No byłyby to ciekawe statystyki.
0: Nawet może ktoś by sobie takie rekordy chciał pobijać, pobić własne, że o, zrobiłem w minutę, to teraz powinien zrobić w 40 sekund. Okej.
2: Okay. Item tostage selection, mowę tostage selection z celem.
0: Wybór etapu. Tu możemy wybrać sobie ten etap i tutaj
2: tostage selection. Tostage
0: tostage. Tak jak mówiłem, ona po prostu pokazuje, na czym stoimy.
2: Item. Ocanhecki item son hunt.
0: Przedmioty, czyli przedmioty, które mamy. Nie mamy ograniczenia przedmiotów żadnego. Taka informacja, taka rzecz w jedynce.
2: Selection items. Ocanhecki handheld selection items.
0: Przedmioty kolekcjonerskie, czyli jakieś piłeczki, no generalnie różne dziwne rzeczy, jakieś książki, które w sumie do niczego nie służą. No, niektóre służą, ale generalnie większość do niczego nie służy i po prostu sobie po prostu jest.
2: Weapons. Ocanhecki your handed weapons.
0: Bronie.
2: Confirmation and modification of data. It manages saved data.
0: Tutaj możemy sobie zmienić nazwę gracza, ewentualnie miejsce, w którym zapisujemy grę. Czego w jedynce nie dało się zrobić. Znaczy, dało się zmienić miejsce, bo tak jakby tam nie było w ogóle określonego zapisu, bo zawsze go wybieraliśmy, jak pamiętasz może. Przy zapisie wybierało się slot, natomiast nazwa gracza była ustawiona raz i już, na sztywno. Nie można zmienić.
2: Environment settings, access, gamelent.
0: I wyjście z gry.
2: Tostag item.
0: No to co, idziemy do tego tutoriala, prawda?
1: Myślę, że tak.
2: Select stage.
0: No i teraz właśnie spacja.
2: Tutorial.
0: Strzałki nie robią nic. Tutorial.
2: Stage selection. 01. Let us use enter creation.
0: Naucz się używać akcji z klawiszem enter. Generalnie, w ogóle też nie powiedziałem, gra podzielona jest w ten sposób, że mamy 25 stage'y, czyli etapów. I w każdym stage'u, nie liczę tutoriala oczywiście, i w każdym etapie mamy 4 poziomy, z czego czwarty jest bossem i jakby piąty jest czymś dodatkowym. Sklep, menu informacji, jakieś, nie wiem, jakieś miejsce, gdzie możemy coś sprzedać generalnie. Po prostu miejsce takie dodatkowe. Dobra, zacznijmy.
2: Let us play the ball.
0: Zagramy w piłeczkę.
2: Hand the ball rolls, please push the enter and return the ball.
0: Jeśli piłka do czegoś dotoczy, naciśnij enter, aby ją odrzucić w drugą stronę.
2: Please return the ball to the right side.
0: Proszę odrzuć piłeczkę w prawo.
2: Hand it relaxes the left side it rebounds.
0: Jeśli piłeczka jakby trafi w lewą krawędź, ona się odwróci i po prostu pójdzie z powrotem w prawo. Czyli ona może sobie tak bez końca w lewo, w prawo, w lewo, w prawo fruwać. Okej. Okay. Teraz tak, lewo, prawo, czyli robię to, ja teraz specjalnie to nic nie robię, wolne ławsiane się odbiła.
1: Patryku, ale wiesz co, mamy jeden mały problem, bo to jest, bo dźwięk mamy w mono, chyba nie włączyłeś sobie dźwięku stereo w udostępnianiu.
0: Oj, chwileczkę.
2: BK2, sterowanie, sterowanie.
0: Już zaraz naprawię.
1: Tak, no dobrze, że nam to wyszło teraz, na samym początku. Jak udostępniasz ekran, to tam masz wybór, czy ma być...
0: A jest. Szkoda, że on nie zapamiętuje tych ustawień.
1: No, niestety. Niestety, ale myślę, że zaraz będziemy mogli kontynuować grę.
2: Sterowanie
0: udostępnione.
1: I
0: okay.
1: Już.
0: Jest okej?
1: Okay? Jest okej.
2: Okay. Stereo.
0: Przepraszam za... O, dobra. Moje
2: rozpoczęto.
0: Dobra, już wiem, że jest rozpoczęte. Generalnie wciskanie jednokrotne, strzałek lewo-prawo, coś takiego. To jest jakby obracanie się, ponieważ mamy tutaj dwa wymiary. Właśnie zrobiłem krok. Mamy dwa wymiary, więc musimy mieć też kierunek, w którym się poruszamy. Więc po prostu w sytuacji, kiedy chcemy się odwrócić, możemy wcisnąć strzałkę lewo-prawo. I wtedy mamy ten dźwięk, który informuje nas, że dokonaliśmy obrotu. I przeciwnik ma to samo, w sensie, jeżeli na przykład idziemy na lewo, on idzie do nas z lewej strony, czyli musi się obrócić w prawo. też usłyszymy ten dźwięk, że on się odwraca. Strzałka w górę. Skok, tak jak w... Zresztą odwróciłeś tak samo jak w jedynce podczas walki. Okej, okay, dobra, złapię tam piłeczkę. A, jeszcze pokażę menu pod tabulatorem.
2: Submenu.
0: One jest dość ważne.
2: I status display.
0: Co my tutaj mamy? Mamy nasz status.
2: Overall status.
0: Jakby cały status.
2: HP 100, remaining 100.
0: 100 HP na 100, pozostało 100%.
2: Current position 0.
0: Obecna pozycja 0.
2: Equipment weapon.
0: Jakby...
2: Num equipment weapon.
0: Jakby broń, której obecnie nie mam wcale, więc jakby jej tu nie wyświetla.
2: Number of possessed gold coins 0 skeleps.
0: Ilość posiadanego złota 0.
2: Playing level 0-1.
0: Poziom, w który grasz 0-1, czyli po prostu etap 0, poziom 1.
2: Weapon usage restriction none.
0: Chodzi o to, że w niech tu jakby zablokowanie użycia broni. Chodzi o to, że w niektórych etapach nie możemy używać broni z różnych powodów. Na przykład dlatego, że mamy poziom, że jesteśmy na przykład na ulicy, gdzie sobie spokojnie chodzimy. No to w takiej sytuacji wyciągnięcie pistoletu i strzelanie do ludzi raczej nie byłoby niczym ciekawym, zwłaszcza, że jakby nikt tam nic nie robi. A druga sprawa, można by w ten sposób sobie nieraz uszkodzić coś, co jest nam potrzebne. Jakiś przedmiot, który jest ważny, żeby przejść etap.
1: Czy coś jeszcze tu mamy? Chyba nie.
0: Tak. Przedmioty, do których zaraz powiem też skróty w sumie.
2: Co lection item?
0: Przedmioty lekcjonerskie.
2: Equipped weapons.
0: Bronie.
2: Handheld weapon.
0: To jest świetna rzecz.
2: Ponieważ
0: handheld weapons. Chodzi o to, że tutaj możemy sobie ustawić dwie bronie pod dwie ręce, tak jak na przykład w trójce.
1: Pod jedynkę i dwójkę też, tak?
0: Tak. W jedynce nie było to potrzebne, bo tam bronie były pod cyframi. Natomiast tutaj możemy sobie ustawić dwie bronie pod cyframi. To znaczy pod lewą jedynką mam jedną broń, pod dwójką drugą. Na przykład mamy poziom, gdzie są przeciwnicy latający, więc pod lewą jakby to ręką mamy jakiś miecz, a pod prawą jakiś pistolet do strzelania do nich, zestrzeliwania ich z góry.
2: Item. Sol eku hand object information.
0: Object information, za chwilę to pokażę.
2: Stage interruption.
0: Przerwi etap. Czyli jakby no wyjdź do menu głównego.
2: Environmental setting. Exit menu.
0: I wyjście z menu. O co chodzi z tymi obiektami? Wciskam literę D.
2: Object information total number of objects 1 current position 0.
0: I jest to takie menu, w którym wyświetlają nam się wszystkie rzeczy, które znajdują się na mapie. Są to wszystkie rzeczy, z którymi możemy w jakikolwiek sposób wejść w interakcję. To mogą być przeszkody.
1: Albo i nie, bo czasem się też, chyba że w dwójce jest tak, że zawsze możesz wejść w interakcję, ale czasem są takie rzeczy, które na przykład są wysoko i one, to wiem, z trójki. I one na przykład dla nas dostępne będą dopiero po jakimś czasie.
0: Tak, natomiast teoretycznie możliwość interakcji jest.
1: No teoretycznie tak. Po prostu,
0: dlatego one tutaj też się wyświetlą.
1: Po prostu tak. Będą wszystkie, które są na planszy.
0: Wszystkie, które są na planszy, wszystkie, które jakkolwiek możemy, nazwijmy to, użyć. To znaczy chociażby w niego uderzyć. I to już jest jakby interakcja, ponieważ może być to ściana. Oczywiście nie chodzi o taką ścianę jak w trójce, czyli taką do skakania, bo tam faktycznie tego nie ma. Natomiast, bo zresztą tutaj takich nie ma. Natomiast tutaj chodzi bardziej o takie rzeczy typu, na przykład później pojawia się coś takiego jak Invisible Wall, czyli ściana, którą nie można rozwalić, nie można jej przebić ani przeskoczyć. Trzeba po prostu użyć na tyle zasięgowej broni, na tyle dobrym zasięgiem, żeby jakby, bo ta ściana jest przezroczysta tak jakby, więc możemy przez nią broni używać, żeby coś rozwalić, żeby ta ściana się znikła. Ale ona się pojawi. Mamy tu jakieś przełączniki, mamy przeciwników, mamy przedmioty leżące na mapie, przedmioty poruszające się, jakieś strzałki, pociski. Generalnie różne tego typu rzeczy, natomiast też tutaj, i to jest dosyć duży błąd, który zrobił Yukio. O ile na pewno wiesz, w trójce jest klawisz Q, który mówi ci twoją pozycję.
1: Mhm.
0: Natomiast tutaj niestety, żeby sprawdzić naszą pozycję na mapie, mamy albo wejdziemy sobie w status, albo tutaj i mamy...
2: Total number of objects 1 current position 0.
0: Pierwsza opcja.
1: Ile
0: pozycji na mapie i jaka jest nasza pozycja na mapie. Z czego ważna rzecz jest taka, że w ogóle nasz bohater porusza się troszeczkę jak w Adventure at Sea. Troszeczkę, nie do końca, ale troszeczkę, ponieważ nasz bohater może skoczyć w górę, natomiast on może skoczyć w górę tylko jedną kratkę. Jakby wyobraźcie sobie mapę jako taki pasek, długi pasek, podzielony na kratki, powiedzmy na 100 kratek, który jeszcze ma nad nami są dodatkowe kratki. Bo tak to w sumie wygląda. Jest to gra dwuwymiarowa, więc nie mamy długości, mamy tylko, znaczy szerokości, mamy tylko długość i wysokość. I w tej sytuacji, w trójce na przykład, kiedy podskoczymy, W jedynce jakby nie musi być to w ogóle, nie wiem jak to jest, ale tam to w ogóle nie jest ważne, ponieważ jakby tam jedynie co jest w górze, to może być ptak, który i tak jest nad głową, więc wystarczy skoczyć i go zabić. Natomiast w dwójce problem polega na tym, że nieważne jak się postaramy, niektórych przeciwników możemy rozwalić tylko i wyłącznie konkretnym rodzajem broni. Ponieważ są oni na tyle wysoko, że ta jedna kratka, na którą podskoczymy, nie wystarczy, bo potrzebna jest jeszcze jedna. A tutaj niektóre tylko bronie mogą jakby dostać się na tą wysokość nieosiągalną dla nas, co wcale nie sprawia, bo przeciwnik może nas spokojnie bić ze swojej wysokości, oczywiście.
1: No tak.
0: Więc tak.
2: Ball position 3, height 0.
0: Ta piłeczka jest na pozycji 3, na wysokości 0. Też troszeczkę się odniosę do trójki. Jeżeli by był to przeciwnik, tutaj pojawiłaby się też informacja o jego poziomie i HP, jak zresztą na pewno wiesz.
1: No tak, HP to przypomnijmy, takie punkty życia. Im mniej, tym lepiej, bo po prostu nam spadają te punkty życia nam i naszym przeciwnikom.
0: Znaczy im mniej dla nich lepiej, znaczy dla nas, jak oni mają mniej, a jak my mamy mniej, to źle.
1: To źle, oczywiście, właśnie też chciałem o tym powiedzieć, bo jeżeli my zadamy jakieś obrażenie przeciwnikowi, to te HP spada jemu, a jeżeli on coś nam zrobi, no to nam niestety i tego nie chcemy.
0: Do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie sprawdzimy sobie w ten sposób, czy nasz przeciwnik jest na wykończeniu, czy jeszcze jest rzeźki. Niektórzy przeciwnicy mają inny dźwięk, kiedy się ich bije, kiedy są już słabi. Ale niektórzy. Inni, czy tak, dźwięk mają dokładnie ten sam. Więc musimy się trochę domyślić, na przykład nauczyć się, że tego zabiję na 10 uderzeń, a tego na 20. No bo po prostu tego inaczej nie sprawdzimy. A druga sprawa, której nie sprawdzimy, to jest w ogóle dziwne. Znaczy, nie jest to potrzebne, ale powinno to być mimo wszystko. O ile wysokość przeciwnika sprawdzimy, naszej wysokości nie sprawdzimy nigdy, popatrz.
2: Total number of objects 1 current position 0.
0: Po prostu masz pozycję.
1: No tak.
0: Ale nie masz wysokości. To znaczy, w sytuacji, kiedy na przykład byłbym na łódce, która jest na wysokości 1, na której ja jestem, dzięki czemu jestem też na wysokości 1, więc wtedy mogę, wtedy i tylko wtedy mogę skoczyć na tą wysokość 2, to ja i tak tego się o tym nie dowiem. W sensie, jeżeli tu wejdę, muszę domyślić się, że to jest ta wysokość 2. Ja o tym wiem, ale ja się muszę tego domyślić. Nie sprawdzę tego w samej grze. Mogę zobaczyć tylko swoją pozycję, czyli tą w długości, od lewej do prawej. Która kratka na mapie, ale niektóra kratka na wysokości.
1: Rozumiem.
0: Nie wiem, czemu tak jest.
1: No to teraz co? Jeszcze... Czy coś jeszcze? Tylko...
0: Tak, parę skrótów, bo zapomnę. Litera C, przedmioty kolekcjonerskie. Litera
2: obiec
0: informacji, to jest to menu. Litera H
2: 100
0: HP. Litera W bronie.
2: I did not have any.
0: I przedmioty
2: 1.
0: O, które szczerze nie wiem co robi. Mówi
2: jeden.
0: Coś, natomiast
2: i jeden.
0: Nie wiem o co chodzi z tą literą O i jest nie wszystko z tego co powinniśmy mieć. A no oczywiście. A, no to nie. Strzałka w górę, skakanie. Lewo, prawo, wciskanie strzałek. Chodzenie z kontrolem. Bieganie. Niestety, tak jak w trójce, nie mamy taką opcję, tutaj jest i nie mamy, to znaczy, żeby biegać, musimy trzymać kontrol. W trójce można zrobić tak, żeby biegać, nie wystarczy jakby trzymać strzałkę. A tak, jeszcze tylko szybko odniosę się do tego menu Object Information, czyli informacje o obiektach. No w jedynce nie było to potrzebne, bo tam, jeżeli walczyliśmy, wiadomo, że walczyliśmy z jednym przeciwnikiem, więc jakby wiedzieliśmy, że on jest jeden. Więc to w sumie nie było potrzebne. Natomiast na mapie, jak pamiętasz, wszystko miało swój jako tako dźwięk. Nas do siebie prowadziło.
1: No to prawda.
0: Znaczy nie wiedzieliśmy co to jest, natomiast... Znaczy wiedzieliśmy, czy to są drzwi, czy to jest przedmiot, czy coś tego typu. Natomiast no tam nie było też tak potrzebne, tutaj już jest. Dobra. Złapę tą piłeczkę. Tam jest parę... A, i spacja ma nie broni. To nie będzie. No dobra, no to wciskam parę razy Enter. Swoją drogą Enter też podnosi mi przedmioty. No chodź tu. Ten dźwięk, jakby to jest odrzucenie piłki.
2: Ok.
0: Okej.
2: Okay. Weldhen i will roll 10 balls histime place return everything.
0: No dobrze, to tym razem rzucę do ciebie 10 piłeczek. Proszę, oddaj mi wszystkie. Dobrze. Mam ich 10 faktycznie.
2: Total number of objects 6.
0: A 6, bo one się chyba generują.
2: Total number of objects 9.
0: Tak, one się generują, za chwilę będzie 10. A. Ciekawostka. Okej, no to ten dźwięk, to znaczy, że piłeczka trafiła tam, gdzie trafiła. Gdybym teraz w ogóle sprawdził, poddaję, jeżeli ja tam zresztą pokażę. Dobrze, moja sobie. Teraz ona się jakby jest na planszy.
2: Ball position 3, hem.
0: Teraz 3.
2: Ball position 12.
0: Ona bardzo szybko teraz porusza się w prawo, o wiele szybciej niż szła do mnie w lewo.
2: Nie wiem, czy to jest.
1: Zresztą to było słychać po dźwięku.
0: Właśnie o tym mówię. Świetnie.
2: It is amazing.
0: To jest świetne.
2: Asy ołcance int his game ołcance tchanyt hind moving by press enter.
0: Jeśli jak widzisz, w tej grze możesz zapłać wszystko, ruszając się i wciskając enter. No nie wszystko, ale większość rzeczy.
2: Also, tche fal in bitem do es not move, buty ołcan grabit wit tche enter liket his.
0: Ważna rzecz, przedmiot spadający nie porusza się, natomiast możesz go złapać w ten sam sposób.
2: Do you understand?
0: Rozumiesz?
2: Select.
0: Dobra. No to mamy jakby pierwszą część zrobioną. A, jeszcze taka rzecz dotycząca tego D. Ja przepraszam, że tak trochę chaotycznie, ale teraz mi się przypomniało. To, co wyświetla się pod D, w dużej większości przypadków, możemy zniszczyć. To znaczy tak. Możemy zniszczyć, natomiast efekt tego może być dla nas dobry lub zły,
1: tak.
0: Ponieważ oczywiście są rzeczy, których nie zniszczymy. Na przykład tych Invisible Wall, których jako tako nie zniszczymy. One są przecież pod D. Są osoby, których nie możemy nieraz zniszczyć, nie zawsze, ale na przykład są drzwi, które jeżeli mamy naprawdę mocną broń, możemy sobie nieopatrznie rozwalić, bo drzwi mające sprawę mają one ogromną ilość HP, ale zniszczyć się je da.
1: Ja myślę, Patryku, że zanim przejdziemy dalej, to przyjmiemy do naszego spotkania słuchacza, który oczywiście się ukrywa pod
2: Borkow opuściła.
1: Borkow, zresztą to tutaj słychać, Borkow, jest tak. Z nami. Miejmy nadzieję, że za moment się usłyszymy i no, uda nam się odpowiedzieć, a właściwie tobie przede wszystkim, na pytania naszego słuchacza. No, tylko jeszcze musi zezwolić na nagrywanie dźwięku.
0: No tak.
1: I zaraz będziemy się słyszeć i mam nadzieję, że się odezwie do nas. O! Jesteś!
0: Witamy.
3: Mam kilka pytań. Po pierwsze, mam kilka pytań.
1: Patryku, ja myślę, że mógłbyś wyciszyć na moment dźwięk albo jakoś zapauzować, bo... O!
0: Dobra.
1: Bo nam słuchacza bardzo, bardzo cicho słychać.
3: Jak skonfigurować ten pakiet z nowszą wersją, czy ktoś...
0: Poczekaj sekundę, za chwilę się wgłośnie po prostu komputer,
2: Dobra,
0: teraz jeszcze raz powtórz.
3: Jak skonfigurować ten pakiet z nowszą wersją, jak to tam zrobić?
0: No właśnie, problem jest taki, że nie wiem, gdzie ta nowsza wersja jest. Ona gdzieś powinna być, musiałbyś znaleźć, popytać się ludzi, najlepiej napisać po prostu maila do samego Yukia, bo... Na serwerze tego nie ma, znaczy może jest, tylko po prostu nie ma tego wyświetlonego w plikach. Możesz pobrać tylko tą wersję, którą ja mam i to jest trochę szkoda, no ale niestety.
3: A widziałem gdzieś, że jest ten BK2 chaos, o co w tym chodzi?
0: A to, wiesz co, to powiem pod koniec audycji, tak? Ja wiem, o co chodzi, ale to powiem pod koniec, bo to jest jakby coś zupełnie co innego.
3: Jeszcze jedno, czy BK2 możliwe tak jak BK3 backupowanie save'a na serwerze?
0: Nie, tutaj tej opcji nie mamy jeszcze.
3: A jak to w ogóle włączyć w BK3? Gdzieś to się da?
0: Musisz założyć sobie, o ile pamiętam, konto i po prostu tam na maila zakładasz sobie konto, piszesz hasło i potem robisz backup save'a. I w sytuacji, kiedy na przykład masz nowy komputer, możesz sobie go przywrócić.
3: Ale gdzie założyć konto?
0: Tam w tym menu, ale powiem szczerze, ja akurat osobiście z tego nigdy nie korzystałem, to bardziej...
1: Ja z tego kiedyś też korzystałem i mam wrażenie, że to w ogóle kiedyś było w którejś wcześniejszej wersji Bokurano, że to było gdzieś bardziej na widoku. Bo ja wcale nie jestem pewien, czy przypadkiem teraz w tych kolejnych wersjach trójki, czy to po prostu nie zostało wyłączone, bo ja też
0: nie,
1: tego ostatnio szukałem.
0: To jest.
1: Ale przyznam szczerze, niezbyt uważnie, więc...
0: To jest. No zaraz możemy sprawdzić, jak chcecie.
2: LC sterowań BK2.
0: Sekunda.
2: Dysk, BK, BK...
0: No chwilę, może gra, ale na sekundę, zaraz to zresztą wyłączymy.
3: Czyli to jest... Czyli
2: loading.
3: To jest w trójce?
0: Zaraz, bo okay, jest, powinno być, ja myślę, że jest, zaraz to sprawdzimy.
2: Our heads prefer exit, prep heads for updates.
0: A, tak muszę wejść
2: w lot. 1, mark. Haskip, backs, data max item, statsty, co lewe apops, hiel, manage data, preferen.
0: Polisz manage data.
2: S online backup, open stre online backup menu.
1: Okej.
0: Online backup. Backup. Znaczy tego nie wiem, czy działa, bo ja tego akurat nigdy nie używałem, ale powinno działać.
3: A jak potem przywrócić taki online'owy backup?
0: No tam powinien, po prostu logujesz się na konto. Tak, logujesz się na konto i robisz restore.
3: Ale najpierw trzeba założyć nowy save, nie?
0: No tak, no musisz mieć save'a, który tam wrzucisz na serwer, no tak.
3: Tak, ale przed przywróceniem trzeba też mieć save'a, nie?
0: A to nie wiem, szczerze nie wiem, mówię, ja tego nie używałem, nie wiem.
3: Okej. Okay. Dziękuję za informację.
0: No proszę bardzo.
3: A czemu nie można w sumie po polsku włączyć tłumaczenie niż polska audycja?
0: Można, natomiast efekty tego będą dość
1: zabawne.
0: Będą
1: znacznie gorsze.
0: Więc ja tego chcę uniknąć, bo efekty tego będą na tyle zabawne, że prędzej się uśmiejemy niż coś zrozumiemy.
1: Bo niestety, no to polskie tłumaczenie to jest brane, zdaje się, że to jest podwójne tłumaczenie jeszcze z angielskiego. Tak,
0: jeżeli
1: tak,
0: chcesz zobaczyć, jak tłumaczy po polski, zobacz sobie starą audycję Lirina Tomasza Tworka na temat Shadowline'a. Tam on robił polskie tłumaczenie, no wychodziły z tego śmieszne rzeczy. Grać się dało, ale... To wszystko.
3: Jeszcze jedno pytanie. Jaka jest różnica, kiedy skorzystam z JGT i NVDA Translate?
0: Wiesz co, jest to zupełnie inny silnik tłumaczenia. NVDA Translate używa Google'a, JGT ma jakiś swój neuron, nie wiem, co się sobie tłumaczy, chyba neural. Swój silnik, który po prostu tłumaczysz o wiele szybciej.
1: No i on jest przede wszystkim dedykowany tym językom azjatyckim, tak?
0: Tak,
1: no
0: i japońskiemu
1: przede wszystkim.
0: Japoński, nie, on jest ogólnie pod koreański, japoński, aha, chiński, tajski, wietnamski i chyba indonezyjski, ale tego nie jest pewien.
3: Że nawet nie ma innego języka niż japońskiego.
0: Jakby no nie ma, natomiast sam silnik, ogólnie silnik pozwala na to. Natomiast twórca dodatku, czyli Ian Reed, nie dodał tego, nie wiem dlaczego, no po prostu tego nie dodał i... No i nie dodał.
3: Okay.
1: Dobrze, to w takim razie dziękujemy ci bardzo za szereg pytań. No i co? I wracamy do gry.
0: Znaczy ja skończyłem. A, na tych obiektach, które można zniszczyć. Oczywiście są obiekty, które są pod D i się zniszczyć nie da. Na przykład jakieś przełączniki, przyciski. A, i też druga rzecz.
2: Użytkownik Borkow został.
0: Wszystkie obiekty, które są widoczne pod D i które możemy jakby je dotknąć, to znaczy nie w tym sensie, że możemy nie to, że przejść obok niego, tylko na przykład w niego uderzyć.
2: Borkow opuścił
0: typu drzwi, albo też przeciwnicy mogą zostać odsunięci po prostu do naszej drogi. Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli, możemy sobie drzwi z prawego końca mapy na lewy przenieść. Dlaczego nie? Jest taka możliwość.
1: No dobrze, to co? To przechodzimy dalej?
0: No to idziemy dalej.
2: 0-1-0 Dojo Understandente, użytk LCSC, Borkow opuść, dojo Understandenter.
0: Rozumiesz zasady działania Entera?
2: Let us learn jumping next.
0: Nauczmy się teraz skakać.
2: Tche jump can take advantage of enemy attacks and take people of hoare ich.
0: Tak, skok pozwoli się uniknąć ataku przeciwnika lub dostać się do istot, które są wyżej.
2: Let us start by cathinga strange ball floating in somehow. Tchere isa sound at tche place w here tche ball is.
0: Zacznijmy od złapania piłeczki, która z jakiegoś powodu unosi się w powietrzu. Jest dźwięk w miejscu, w którym piłeczka się znajduje.
2: If you think that tche sound of tche ball is at tche center, let us jump and cat hit with tche enter. Tche jump is tche upar off.
0: Jeśli poczujesz, że piłeczka jest już po środku, naciśnij strzałkę w górę i wciśnij enter, żeby złapać piłeczkę. Klawisz skoku to klawisz strzałki w górę. Dobra. I teraz, jeżeli wydajesz D...
2: Ball position floating in 3 height 1.
0: Jak sam widzisz, jest napisane, że jest to floating ball. Trochę, ale jest napisane, że no wiadomo,
1: czyli
0: że
1: lata, tak, ale jest, tak.
0: Tak, że latająca piłeczka, unosząca się w powietrzu właściwie. Pozycja 3, wysokość 1.
1: Tak.
0: Więc jeżeli ja pójdę wysokość na pozycję 3...
2: O total number of objects 1 current position 3. Ball position floating...
0: Ten dźwięk oznacza, że jesteśmy... na pozycji czegoś. I teraz wciskanie Entera nic nie daje. Natomiast jeżeli podskoczę...
2: Congrats. Well, I will give that ball to you. It is just a ball.
0: Gratulacje. Tą piłeczkę ci dam. To jest tylko zwykła piłeczka.
2: Event hen w chy is it floating in side? Event hen w chy is it
0: floating in side? Unosiła się w powietrzu.
2: Next time let us try attack. It is okay. I will not do it for damage.
0: Teraz... nauczmy się unikać ataków. Spokojnie, nie będziesz zostawiać za to obrażeń.
2: Arrows fly from the rift, so please do not jump. Jumping at the timing.
0: strzały nadlatują z prawej strony, więc nimi jakby nie skacz z tamtej strony. I teraz.
2: Arrow Launcher Position 20 Height 1.
0: Na wysokości 20x20 mamy, wysokości 1x20 mamy jakoś miotacz strzałek, Arrow Launcher. I same strzałki.
2: Obie to Arrow Launcher. Obie to Arrow Position 6 Height 0.
0: Proszę to pokazać. Jest to rzecz, którą w jakiś sposób może wejść w interakcję. Znaczy, można nas walnąć, więc jest to jakiś tam rodzaj interakcji. Dlatego wyświetla się w tym menu obiektów. Natomiast co musimy zrobić? Oczywiście musimy skakać, żeby unikać tych strzałek. Ten jakby dziwny dźwięk cięciwy to jest jakby wtedy, kiedy on strzela. A ten to jest jak strzała walić w ścianę, a to jest jak walić w nas. To faktycznie nam nie zdaje obrazy.
2: Okay, thanks for your hard work.
0: O, dziękuję za twoją ciężką pracę. A ten ty to było oczywiście zakończenie.
2: But since the author is a demon, it makes it difficult.
0: Ale teraz jak to, że autor jest demonem, to wszystko stanie się trudniejsze. Tak, humor w całej serii BK jest jak najbardziej widoczny. No i mamy teraz dwa takie.
2: Total number of obiectw 2 Arrow Launcher Position 0 Arrow Launcher Position 20.
0: Ja polecam w zasadzie 10.
2: Obie total number of obiectw 2 Current Position 5.
0: I teraz to pokażę.
2: 100.
0: To mam to, nigdy dostaję obrażenia, ale tu czas mam 100 HP. Bo to nie
2: tam... Arrow total number of obiectw 2 Current
1: Position 5. Tak, bo to po prostu nas ma nauczyć.
0: Tak, no dobra. Oczywiście te miotacze nie mogą same się wypalić, bo one są w wysokości 1, natomiast strzałki są w wysokości 0. To same siebie nie rozwalą. I to jest ważne, jeżeli dwie strzały się skrzyżują w drodze, to jakby one i tak polecą w naszą stronę. To znaczy, dwie strzałki się nie zneutralizują się. One jakby dolecą do końca na pewno tak czy tak. Jakby przecież się przenikną i dalej polecą, rozumiesz co chodzi?
1: Tak.
0: One nie mogą się zorganizować. Tak jakby to powinno być, ale... To też skakać jest dużo. Dobra.
2: Ach, it is more fun, enjoyable.
0: Tak, to jest bardzo zabawne.
1: Bardzo no zabawne.
0: No i mamy...
2: O total number of obiectw.
1: Bardzo zabawne.
0: Tak, mamy teraz...
2: Arrow Launcher Position 0, Arrow Launcher Position 5, Arrow Launcher Position 11, Arrow Launcher Position 20.
0: 20. Mamy tego, to jest 4. Monotonne, no ale niestety. Tu się te miotacze są nieruchome, sobie stoją.
2: Good job.
0: Dobra robota.
2: Select stage.
0: Dobra.
2: 02, let us go on a jump.
0: No to mamy.
2: 03, fundamentals of attack.
0: Podstawy atakowania.
2: Continue i will impress you on the foundation of attack.
0: Teraz... nauczy się podstaw atakowania.
2: At his level we have weapons, and have his toys are broken.
0: W tym poziomie mamy bronię i proszę, żebyś to zniszczył ten zabawkowy samochód.
2: Would you like a waste?
0: Myślisz, że jest to marnotrawstwo?
2: Ha, it is all rigged. Only stress divergence, please break it.
0: To oczywiście, że tak, to tylko stresowywacz, proszę rozwal go.
2: Since weapons are equipped, please try to hit the car in space.
0: Zwracam to, że broń już jest założona, to po prostu uderz samochód za pomocą spacji.
2: Hit 3 times, the car will break.
0: Po trzech uderzeniach samochód się zniszczy. I teraz drogu.
2: Slub 1 box, hitting a car in the tutorial, but because it is velak, it seems that almost no hurt him, so meto mint.
0: No i mamy coś, mamy jakąś maczugę, która jest zrobiona z plastiku i po prostu jest słaba, natomiast nadaje się tylko i wyłącznie do tutoriala. Wciskam Enter. A teraz na przykład też pokażę status.
2: I test status. Hapcuren equipment weapons, slub.
0: I widzisz, tutaj już się pojawiło w tym menu, że założoną bronią jest maczuga.
2: Number of...
0: Co do tych przygód kolekcjonerskich tak w ogóle? W tym momencie mamy...
2: Jeden balls i gota tutorial.
0: Mam piłeczkę z tutoriala.
2: Arrow 12 box, pizzke dupony ourownin tche tutorial.
0: I są to strzały, które odbijaliśmy, więc dostaliśmy po prostu przedmioty, które nic nie robią, pokażę na przykład piłki. Po prostu są.
2: It talk about hat was floating in, but it was side, it was actual used a ball.
0: Złapałem piłeczkę, która unosiła się w powietrzu, ale tak jak było powiedziane, to piłeczka jest zwykłą piłką, po prostu. Okej, okay. Samochód oczywiście jest tutaj.
2: To jest Arposition 9 Hecht

0: dwa były.
1: Was it fun todis seminate stress, well, i elelinc reaset number of cars.
0: Czy to było zabawne, żeby pozbyć się stresu? No, podniosę liczbę samochodów. No i mamy teraz 10, tego pamiętam.
1: O total number of obiect z 6.
0: Nie, 6. Nie, no, nie,
1: i broke 2 piece of cars by myself.
0: Jakby wszystkie

0: broń jest wolna, jak widzicie, zresztą nie można trzymać spacji, musimy naciskać ją szybko, żeby ona działała, bo trzymanie spacji nic nie da. To nie jest broń maszynowa, ani coś nic tego typu. No, wszystko rozwalone.
1: God job.
0: Dobra robota.
1: Letes havet he boss character back not skeddown. I will give a wazard hat is cool it durable, so please hit it. Eocanal so at das malfisch.
0: Tak. Teraz pora na bossa. Na polu walki pojawi się duży samochód, który będzie o wiele bardziej wytrzymalszy niż poprzednie.
1: Well, ten do your best.
0: Zrób co najlepsze.

0: Nawet ten dźwięk był inny.
1: Dzieło zniszczenia się dokonało.
0: Dokładnie, świetnie.
2: Select stade.
0: No i pora na...
2: 04, tutorial remix.
0: Tutorial remix, czyli remix samouczka.
2: Well, odcasionale jamal sotouch.
0: No dobrze. Okazjonalnie jestem bardzo twardy.
2: Until now i have taught three broad divided subjects.
0: Tak, nauczyłem ciebie trzech różnych tematów.
2: For you i have related an adventure zone had summarized his tutorial.
0: Specjalnie dla ciebie stworzyłem przestrzeń, w której możesz sprawdzić swoje umiejętności nabyte w tym samouczku.
2: Here is no hint.
0: Tutaj nie ma żadnych podpowiedzi.
2: Lease makeuse of had we have learned and come out.
0: Zrób wszystko, czego się uczyliśmy i wyjdź stąd.
2: In addition, opening the door will not return to the previous area.
0: A, tak w ogóle otwarcie drzwi nie powraca do poprzedniej przestrzeni. To znaczy, chodzi o to, że drzwi są jednostronne i to w większości miejsc w tej grze, że drzwi prowadzą tylko w jedną stronę. To znaczy, można do nich wejść, ale z nich wyjść już nie za bardzo.
2: Well, the not the exit. God luck.
0: Dobrze, spotkamy się na wyjściu. Do... życzę powodzenia. Okej. Okay. Tu mamy drzwi na końcu mapy. Widać, nawet kroki są inne. Będziemy oczywiście biegać. A, piłeczka. Okej, trzeba piłeczki wprowadzić. Można je zniszczyć, natomiast w tym momencie to jakby nie zaliczy nam tego, jeżeli piłeczki zniszczymy. Ale ogólnie znaczy, tą bronią tego nie zrobimy, ale generalnie piłeczki da się zniszczyć. Okej, co do drzwi. Jest to obiekt, którego nie można przejść, więc jest taki dźwięk, kiedy walnie do drzwi. Okej, otwieram drzwi.
2: Tutaj total number of objects 7 cur door ar
0: 7 tych launcherów
2: tot arroflaun door
0: posz. Ale co musimy iść do końca, musimy na końcu.
2: Op door position 49
0: drzwi. Trzeba skakać i w prawo. Nie wyskakać nie trzeba, no ale warto. O, to boom, to dzwonicie.

0: jeszcze chyba został jeden. Nie, dwa. I ostatni. W tym momencie drzwi się generują. Są. Jeżeli byśmy byli odpowiednio szybcy, mogłoby dojść do takiej sytuacji, że my jesteśmy na samym stronie mapy, drzwi zrobią się wtedy po naszej lewej stronie. I teraz jest samochód, ale go nie walniemy, ponieważ...
1: Oto to car position 13 hecht 1.
0: No właśnie.
2: Należy trzeba gdzieś wskoczyć.
0: Nie, trzeba po prostu bić go z wyskoku. Mapa jest mała, więc nie ma problemu, natomiast... Już fajnie mieć trzy klawisze, no bo trzeba skakać, bo się lepiej biegać i generalnie... Tu wam się pokażę o tym, co jest zmiany po lewej stronie. Swoją drogą on też był mniej wytrzymały, dobra, niż tamten wielki. I teraz po prawej stronie nie ma nic, po lewo... Drzwi. Otwieram drzwi.
1: Congratulations, last application problem, well done, hey, great, it is going to start the game with this, great, I am proud of you, ha.
0: Tak, świetnie, jestem sobie dumny, przyszedłeś właśnie cały tutorial i jesteś gotowy do rozpoczęcia prawdziwej gry.
1: The tutorial is over, item warehouse is not available, you can start leaving for adventure.
0: Tutorial został zakończony, dom do trzymania przedmiotów jest dostępny, możesz rozpocząć swoją przygodę.
1: Select stage.
0: Ta muzyczka oznaczała odblokowanie etapu. Ona pojawia się zawsze, kiedy odblokujemy kolejny etap. O co chodzi z tym domem? Dom jest po prostu miejscem, gdzie jeżeli chcemy z jakiegoś powodu, nie jest to, tak jak mówiłem, konieczne, ale z jakiegoś powodu możemy sobie w nim trzymać różne przedmioty. Bronie, przedmioty te kolekcjonerskie. Po prostu taki safe na przedmioty, który nie ma jakby w nim potrzeby go używania, natomiast on może ułatwić sprawę w jednym miejscu, ale to już odkrycie sobie sami. Dobra, przechodzimy do...
1: Stage 1. Departure.
0: Etap pierwszy. Departure, czyli tak jakby taki odjazd, wyjście. I teraz tak. Jak zapewne wiesz i wszyscy wiecie, w Back of Randy Broken 3 wszystkie etapy mają swoje scenki.
2: No tak.
0: Tutaj sceny mają jedynie etap pierwszy i 21, 22, 23, 24. I 25. Tylko te etapy mają scenę, czyli pierwszy i te od 21 w górę. Reszta scen nie ma.
1: 3 months ago i 3 yet had battlefield.
0: 3 miesiące temu jakby spróbowałem tego pola walki.
1: Lokotankut had got into the fort's hortage of the world i was able to stop that ambition.
0: Tak, potrafiłem zatrzymać Jokotanka, który chciał zgromadzić całe jedzenie ze świata.
1: Lokotanku and the dark people of hover his companions will live in my house and we have started a new and enjoyable life.
0: Jokotank i jego przyjaciel, mroczna osoba, czyli Yamin właściwie się mówić. Zaczęli mieszkać w moim domu i wszyscy żyjemy sobie w spokoju. W ogóle taka też porada, jeżeli ktoś nie chce tego czytać, przypominanie tekstów litera A. Oczywiście ja będę to czytać.
1: Because of the two people for expenses rose significantly, especially because of Jokotank, but the al worked for them.
0: Oczywiście z racji na to, że więcej osób pojawiło się w moim domu, no to jakby potrzeba nam więcej jedzenia. Zwłaszcza dla Jokotanka, niemniej jednak jakby... Potrafią sobie zapracować na to jedzenie.
1: It hooked that hemel that we all work for and sane at is very delicious.
0: Tak, myślę, że posiłek, na który wszyscy zapracowaliśmy, jest o wiele smaczniejszy.
1: Some times we all had a party.
0: Co jakiś czas mamy imprezy, robimy imprezy.
1: Invited people around the private house also enjoyable party jeden times in jeden months.
0: Tak, że ludzie z domów naokoło też tam też robią imprezy raz na miesiąc mniej więcej i zapraszamy ich oczywiście także do siebie. Dlaczego nie?
1: But our new place was gradually falling to never.
0: Ale nasz spokój zaczął spadać w stronę kolejnego strachu.
1: Had horror summits loser to our house without making a noise, but we had not hing to do with it.
0: Nowy horror zbliżył się do naszego domu bez żadnego dźwięku, natomiast nie mieliśmy w ogóle możliwości, żeby go zatrzymać.
1: And.
0: Nie przewidzieć. I.
1: Stage selection.
0: No i właśnie, to jest taka scenka. Okej, mamy poziom pierwszy.
1: 1-1. Raiders.
0: Raiders, czyli po prostu napad, można powiedzieć.
2: Najeźdźcy jacyś, tak?
0: No bardziej napad, wiesz? Bardziej napad akurat. Bardziej napad.
1: Pates, wof, to dalis go odwelat herto.
0: Dzisiaj jest dobra pogoda też.
1: Fell of 2, tchates rigt, rice is delicious at such times.
0: To prawda, ryż jest smaczny.

0: Tak.
1: Fellow 1, och.
0: Och.
1: Fellow 1, och. Jokotan kant kwi he same.
0: Jokotanki hi przyszli. Chodzi o to, że Yamin generalnie ma taki swój charakterystyczny śmiech.
1: Darkman, differently, that of you is more beautiful and wonderful, kui.
0: Tak, to co mówisz jest lepsze, to znaczy mówi się o wiele piękniejsze i cudowniejsze, hihi.
1: Pates, help your guys, since your area loser you will get me to help your as a punishment well, it was just that he did not help me to tell you the truth.
0: Tak, jako kara musisz pomóc.
1: Sliktle jeden people, becauset her areno isy meshes, i will do a lot of meals if you do it.
0: Tak, zrobię wszystko, a propos jedzenia.
1: Jokotanku, tchates w chyche alwais fis hes me wit chwot, can not win.
0: Tak, to dlaczego? To właśnie dlatego, że... dlaczego...
1: Jokotanku, tchates w chyche alwais fis hes me wit chwot, can not win.
0: Tak, że ja nie mogę nigdy wygrać w kajdeniu.
1: Tchere can not be helped.
0: Nikt nie może być... Boże, jak to powiedzieć, no... Nie wiem, jak to powiedzieć, znaczy... Chodzi to, że jakby nigdy nie mogę otrzymać z tego pomocy. O, właśnie.
1: Pates, nowa ist his?
0: Jakby, co to jest? Ktoś wybił szybę.
1: O ha ha ha.
0: Ha ha ha ha.
1: Thank you, ha ha ha ha.
0: Dzięki, ha ha ha ha.
1: Pates, w chy is not it for me?
0: Jakby, co się dzieje w ogóle?
1: Boar boys, ach, the purpose of toda is not for it.
0: Dzisiaj naszą, jakby, celem nie jest jedzenie, tylko ty.
1: Pates, is not it because I'm inexperienced, I do not understand the meaning.
0: Ale ja nie rozumiem, co chodzi, jestem niedoświadczony, o co w ogóle chodzi?
1: The boy, you are the one who is using sucha mouthnof, to da les verare because the number is small.
0: Tak, jakby jedynie właśnie osoba, która teraz używa ust. Tutaj jest, to dzisiaj dobry dzień, ponieważ nas jest mało.
1: Darkman, och my got there are lots of behind it, I get the summoning toll.
0: Ojoj, to jest ich naprawdę dużo, nawet za plecami. Lepiej wezmę moje narzędzie do przepływania.
1: Pates, ech.
0: Ech.
1: Lokotank, no, here are 15 people at his team, besides is at hat.
0: Nie, jest tylko 15 osób. Tym razem.
1: Pates, och my weapon.
0: Och, moja broń.
1: Lokotanku, apparently it seems to take it some of here, as various writing boys seems to have a robbed a variety of weapons, here is no guaranteed hat all of the boy will some back.
0: To prawda, ktoś ukradł tą broń, nie wiadomo, gdzie on teraz jest, więc nie ma jakby gwarancji, że
2: wrócą.
0: Tak, że wrócą.
1: Pates, słuchach.
0: Haha. Przybywanie czegoś?
1: Pates, same achach, big slime.
0: O, przyszedł duży ślam.
1: Boys boya, w hat ist hat?
0: Co to jest?
1: Boys b, well, everything is just a slime, it is not our enemy.
0: Dobra, wszystko to jest tylko ślam, to nie jest nasz przeciwnik.
1: Dark guły, perhaps gakis boys are an oak for his, but how set her I miss you three hard to escape around and manage to kill you.
0: Myślę, że to wystarczy, żeby ich powstrzymać, bo oni będą tutaj chodzić dookoła i ich zabijać. Okej. Okay. W tym momencie jest to troszeczkę dziwny, znaczy taki level dosyć ostrożnie musimy go zagrać, mamy 100 HP i jest ich tutaj faktycznie 15 na mapie i mamy dwie możliwości, albo uciekamy przed nimi i po prostu patrzymy, co się dzieje, jak szlam ich zabija, albo zbieramy talerze i rzucamy sobie w nich talerzami, bo dlaczego nie? Tutaj jest też ten szlam, który bije. Te naczynia się oczywiście odnawiają, u nich jest nieskończona ilość. Jak to działa?
1: I ten 4 bis has ojca nad tack byt chrowin.
0: No właśnie, to jest przedmiot, tak, wciskam enter. I zostawię sobie monetę.
1: Go, te bis has, i ten list.
0: O, z jami, dobra, muszę pozbierać talerzy.

0: Ethan.
1: Cześć, bit.

0: To dzwonienie to jest oczywiście, no to są monety.
1: Monety, no tak. Go.
2: Plate total, plate po city, plate...
0: A to są te naczynia, a generalnie to jest dźwięk na różne przedmioty, ale w sumie to są te same naczynia. To też ciekawe. To talerze mamy tylko teraz. One, jak zakończymy level, one znikną. To wszystko zabite. Okej.
2: Boys, nope, w hatest hatstickie slime?
0: Co to za kleisty szlam?
2: Boys, boy, kun, dagana kokuku.
0: Nie wiem, co to jest. Jakieś japońskie słówko?
2: Boys, you do not want to get revenge on you, only us.
0: Nie chcesz mieć, nie, jakby nie chcesz naszej zemsty. Poszli.
1: No, czyli Pates. Udało nam się to chyba przejść.
2: Pates, w hata revenge, w hat didi do to revenge.
0: Jaka zemsta, jakby o co chodzi z zemstą?
2: Lokotank, it is my
0: lokotank,
2: it is my responsibility.
0: To jest jakby moja wina.
2: If he had not done a suchan experiment, it certainly would not have been suchat him.
0: Jeśli zrobiłbym tego, jeżeli nie zrobiłbym eksperyment, pewnie by się to nie wydarzyło.
2: I did not have to bot her.
0: Nie powinien ci przeszkadzać.
2: Never tell us.
0: Nie, ale ja...
2: Pates, tchat my betrue, but you may have returned tche for tchat had been so let's that bit he boy from tchenon.
0: To może być prawda, ale oddałeś całe jedzenie, które zebrali chuligani.
2: Tchere fore, tche boys are not angry with you.
0: Jakby nie są na ciebie źli.
2: But he killed tche brat, tchat es fchyjem sure i want to take revenge.
0: Ale zabiłem ich trochę, dlatego mogą chcieć zemsty. Tak, błędy, które popełniliśmy, nigdy nie mogą być cofnięte. No to jest prawda.
2: So i have to repaired his situation.
0: Więc muszę naprawić tą sytuację.
2: Lokotank, thank you, Pates.
0: Dziękuję, Pates.
2: Dark person, och, tchatesa god story.
0: To jest dobra historia.
2: Pates, kisama, relat thair.
0: Tak, jakby spójrz w górę, nie wiem dokładnie jak to przeczytać.
2: Event hook my colle agueskelep silent, ousai somet hing.
0: Chociaż moi koledzy są cicho, powiedz coś.
2: Darkman, ech, he was not only impressed.
0: Ech, on nie był tylko zaskoczony.
2: Pates, schutup, don't break the irany more.
0: Zamknij się, nie niszcz powietrza, już więcej.
2: Do you understand?
0: Rozumiesz?
2: Dark person, no, but is not it all rigged, to be to had by been a god story somuch.
0: Nie, ale nie chcesz by być, tak powiem, częścią dobrej historii? No i talerz.
2: Pates, did you understand?
0: Rozumiesz?
2: Dark person, wof, i understand.
0: O, rozumiem.
2: Friend 3, it is bad to break the story, but do not throw faggies to your friends.
0: Jest źle, żeby przerywać komuś historię, ale nie rzucaj talerzami swoich przyjaciół.
2: Pates, och, tchates lokal because i gotacon wenience store lottery, and tchis guły wonte beas nervous as tchis.
0: A, to mogę, bo dostałem, właśnie wygrałem loterię w sklepie i generalnie...
2: Fell of 3, as usual, it is unusual.
0: Jakby jak zazwyczaj to nie jest normalne, no.
2: Pates, i do not want you to side hat. Tchere are al rady jeden z helps w hat do you do?
0: Tak, zostawię jeszcze jeden talerz, o co chodzi?
2: Fell of 3, stop it. You can hit it with his hammer w hen you throw it.
0: Przestań, możesz lepiej walnąć już go tym młotkiem zamiast z nim rzucać.
2: Pates, tchates my hammer, return it.
0: To jest mój młot, oddaj mi go.
2: Fell of 3, i want you to apreciate it hook hit to kawał tche hammer tchat i was getting picked up hit den and hit.
0: Tak, chciałbym, żebyś go jakby docenił.
2: If you want somuch, i will give you some thing like his.
0: Jeśli her. Bardzo chcesz, to dam coś takiego.
2: Pates, ach, ow.
0: Ała, ty.
2: If this happens, do not ask questions long.
0: Jeśli to się stanie, nie zadawaj pytań. No i... Seria talerzy?
1: I trzeba je po prostu niszczyć.
0: Nie, to jest tylko po prostu...
2: Friend 3, wait a moment. Aha, did not you say jeden more? Hoffman did out throw rigged nof.
0: Czekaj, nie mówię, że o jeszcze jedne więcej? Ile teraz ich rzuciłeś?
2: Pates, w hat is 5.
0: To no, tylko 5.
2: Wold you play a send me the pachinko you are going to bend hat left hand you hide behind?
0: Tak, oddasz mi to pachinko, które masz w ręku, które tam trzymasz za plecami?
2: Fell of 3, i understand is hold do it, do not you?
0: Rozumiesz, że powinien to zrobić, prawda?
2: Pates, surely received.
0: Oczywiście, otrzymane.
2: Byt have w hat later weapon?
0: Swoją drogą, jakie bronie później?
2: Friend 1, gaki to okit, you sam to have es capet.
0: Oni zebrali, musieli uciec z tym.
2: Pates, ach.
0: Ja.
2: In his case, it is initial equipment.
0: Tak, no w tej sytuacji jest to jedyne potrzebne mi wyposażenie. Jedyne podstawowe, które mogę mieć, tak?
2: Fell of 2, it was my sympathy.
0: To była moja sympatia.
2: S Celest Stade.
0: No dobra, no to myślę, że dojdziemy tak do końca pierwszego etapu, nie?
1: Myślę, że tak.
0: Żeby zrobić pierwszego bossa.
2: Stage jest 1-2. Compulsory Labor Order from Fellow.
0: Tak, jakby prośba to od swoich przyjaciół, nie chcę dokładnie przetłumaczyć.
2: Fellow 3, well, give a halende.
0: Dobra, dam ci teraz wyzwanie.
2: Here are lots of pieces of this hesarund here, including thin psy out href.
0: Jest tutaj bardzo dużo kawałków talerzy, łącznie z tym, co ty rzuciłeś.
2: Almost every thin by all broken his is all, so ask them to co let's tche debris.
0: Jakby wszystko, co wszystko to jest twoje, więc w sumie to fajnie jakbyś pozbierał te szczątki.
2: Here is a garbage box on the left side, so place it here and the falling fragments here.
0: Po lewej stronie jest kosz na śmieci, więc wyrzuć wszystkie te kawałki, które tutaj lecą.
2: Pates, well, I have to order with hat.
0: Dobrze, musisz jakby się dostosować do czego? Dobrze, no trzeba pozbierać to wszystko.
2: O, plate fragment position.
0: Proszę po prostu iść i wciskać enter, żeby zbierać te kawałki. Możemy wywalać się partiami. Możemy wszystko naraz. Dobra, wszystko naraz.
2: Oto tak raz chbin posit.
0: Tu jest kosz na śmieci po lewej stronie faktycznie, to są te kawałki talerzy, które też są w...
2: Wyłucanek z handę pietki was ordered 9 fragment soft headis to beco let's that by my friends.
0: One są tutaj w collection itemach też, one by się później znikną, natomiast na razie są jeszcze.

0: trochę tego jest. Mam wszystko, więc można wrócić. Tego dokładnie jest.
1: I was ordered 44 fragi.
0: 4 sztuki.
1: To ta
0: tak, 44 sztuki. Dość, niestety stage pierwszy jest troszkę upierdliwy, no bo tutaj trzeba dużo łazić i w sumie nie ma jakiejś ciekawej akcji. 1-4 dopiero rozkręca sytuację, no 2-1, czyli stage drugi będzie pierwszy, już to jest prawdziwa gra. Tak naprawdę. Ale no, jakby spoko, tak? Tutaj trochę tak przyzwyczaja też ta gra gracza do tego nowego systemu, prawda?
2: Tak, to na przykład w trójce, no to już od razu po tutorialu zaczynamy walkę.
0: Dokładnie. Tutaj jak widać, to nie do końca. Dobra, wywalamy te resztki.
1: Fellow 3, God work, God job, gahaha.
0: Dobra robota.
1: Pates, hell, I have not broken like at his, and moreover, tchere was not so much in the previous stage.
0: Ej, ja nie rozwaliłem tego aż tyle i tego tam nie było w poprzednim etapie aż tyle.
1: It hooked to have 3 fellow 44, 45 i wanted to be more 45, but I put it in the trash can and it was God because it was obiects.
0: Tak, to były tylko obiekty i wszystko rzuciłem do kosza, ale tego było w ogóle dużo, 44, 45.
1: Alt hooked hell out horses.
0: Nieważne, co autor powiedział.
1: Pates, yes it is God, the sound of the trash box plays a disappear quickly.
0: Tak, rozumiem, wszystko dobrze. Ten dźwięk niech kosza niech proszę zniknie szybko.
1: Select stage.
0: Proszę bardzo, nie ma stage kosza. Dobra.
1: 1-3, still doing the our job.
0: Jakby wykonaj swoją robotę, nie jak to wytłumaczyć, no.
1: 1-3, still doing the our job.
0: A, no tak, no dalej robię swoją robotę.
1: Fellow 3, now, slaying to peace over, got out the kit and then your alt head is has.
0: Dobra, więc cieszenie się zakończyło, sprzątanie. Więc idź teraz do kuchni i przynieś wszystkie naczynia.
1: No bring jeden pieces of stretch to stretch.
0: Będziesz przynosić jeden po jednym.
1: Pates, no, do notus emeso much because it is agame.
0: Nie używaj mnie za bardzo, bo chociaż to jest gra.
1: Fellow 3, because his stage is departure if you do not have an action part before it hand players will surely get bored.
0: To jest tylko jakby taki odjazd, więc tutaj gracze mogą się znudzić, jeżeli nie będą mieli prawdziwej akcji, no to o czym mówiłem?
1: Pates, it is all rigged, I will do it, so will do it, do not you?
0: No dobra, już zrobię to, powinienem to zrobić, prawda?
1: Fellow 2, yes, you can do it, so do it in a hatter.
0: Oczywiście możesz to zrobić, więc zrób to.
1: Pates, kiwa, do not you, co me out, slowly at such times.
0: Tak, poczekajcie. Dobra, teraz mamy trochę inną sytuację, ponieważ mamy tutaj parę osób, które w tym momencie nam nic ciekawego nie powiedzą. To po prawej osoba, prawie są drzwi i te drzwi są dwie dwustronne, to znaczy otwarte drzwi, zamknięte drzwi, otwarte drzwi, ale o co chodzi? Po lewej stronie mamy te naczynia. To będzie wszystko jedno na raz, to jest upierdliwe, to jest chyba 6.
1: Hedis has.
0: To jest jakby też jakiś kolejny.
1: I already have it, let us go place on the table.
0: I teraz po prostu musimy iść w prawo i tam będzie stół. Te osoby, one obecnie nie są ważne. Te osoby się przydają, jeżeli później robimy, jakby już przejdziemy grę. Możemy od nich dostać dwie bronie ukryte. To jest stół.
1: Here are zero dis has on the table.
0: Tak, nie ma naczyń na stole.
1: Pates placet tche plate he had on the table.
0: Tak, Pates położył talerz na stole. No i mamy talerz pierwszy na stole. I to jest trochę upierdliwe, nie uważasz? Bo nie możesz wziąć wszystkich naraz, musisz tak po
2: jednym
0: wnosić.
2: Dokładnie, jedno po drugim, jedno po drugim. No. Nudne po prostu. Trochę.
0: Szczęśliwa rzecz, nie wiem. Słuchaj, tylko po to, żeby sobie wydłużyć czas gry. Cóż. A, i tu na przykład...
1: number of playing level upon usage restriction present.
0: Właśnie, tutaj jest ten... zabronienie używanie broni. To jest tutaj włączone już.
1: Currently, the use of weapons is limited.
0: Właśnie. Obecnie używanie broni jest bezlimitowane, ale on jest w ogóle całkowicie wyłączone. Tak naprawdę. Tak samo przedmioty, na przykład granata nie rzucimy, jakbyśmy go mieli. Nie da się nic z tym zrobić.

0: jakaś osoba była.
1: Mamy
0: chyba 3 na stole, tak, 3 na stole, no są 3.
1: Opel open plat. Open plate posi. Open plate po plate fello to tafe plat plat plat open.
0: Coś już się stało. Nieraz jest taki problem w grze, że wciśniemy D i ruszamy strzałkami, jest taki dźwięk, jakbyśmy chodzili na przykład pomiędzy z bronią albo pomiędzy z przedmiotami. I nieraz w tej sytuacji, zwłaszcza kiedy używamy cheatów, po wciśnięciu Entera gra się wysypuje. I ten błąd nie jest naprawiony do dzisiaj, a szkoda, bo potrafi zepsuć grę, po prostu zepsuć. Po prostu otwarcie menu tego pod D i jego zamknięcie Enterem może czasami wysypać grę, co jest dość niepokojące. No ale cóż.
1: Friend. Herepat.
0: Głównie zaraz się przy używaniu cheatów, tak jak powiedziałem. Więc głównie z tym problemów nie ma, no ale... Jest taki problem ogólnie, więc wolę nie powiedzieć, że jest. Jeszcze dwa zostały.
2: Trzeba się nabiegać, niestety.
0: No właśnie. Drogi najgorsze też sobie nie przyspieszymy. Znaczy możemy, cheatując, natomiast normalnie nie.
1: Friend, herpatet.

0: here are pates. Friend 3. God work. Well, evil latit.
1: Dobra robota, teraz to zjem.
0: Select stag.
1: Dobra, i przechodzimy w końcu do czegoś, co się zacznie dziać coś.
0: Stag 1-4. Departure.
1: Dobra, czyli jeden odjazd. Tytułowy. Odejście.
0: Afef dais later pates was callet toa dark mananda yokotanki na separaterom.
1: Kilka dni później Pates został zawołany przez Yokotanka i Yamina do osobnego pokoju.
0: Pates, wchy.
1: Czemu?
0: Yokotank, sorry, Pates.
1: Sorry, Pates, wybacz.
0: Wecan not do anythind wrongful lecom mit ted by ourselves sany more.
1: Tak, nie możemy już zrobić niczego z czegoś, co uważamy za złe w tym momencie.
0: Darkman, to sucha region, we worket to wrongly.
1: Generalnie pracowaliśmy bardzo źle.
0: Lokotanku, ipsemst hat our group of boys started to rag again.
1: Ze względu na to, że nasza grupa na chłopców, chuliganów, znów zaczyna się wściekać.
0: Dark person, so i have an inquiry.
1: Więc mam do ciebie prośbę.
0: Lokotank, stop tcheru na wall of tche boy.
1: Zatrzymaj ucieczkę tych chłopaków.
0: Dark guły, because tche boy w hoisa boy has also been at tacking building surround here, tche world my become messy again.
1: Tak, ponieważ oni są generalnie, atakują wszystko, niszczą budynki, więc świat znów może stać się chaotyczny jak wcześniej.
0: Pates, not hint, sudden, tchere are also companions and tchere is a story.
1: Tak, no przecież jest to historia, a są przyjaciele, czemu nie?
0: Lokotank, i pas set tche story, so io ware tche on leone.
1: Tak, jakby spasowałem historię, więc zostałeś jedyny.
0: If you do, we will co operate with full power, so.
1: Jeśli to zrobisz, będziemy z tobą współpracować na pełnej sile, więc...
0: Lokotanku, tche darkman, exorcise.
1: Yamin, egzorcyzmuj. Zadanie, przepraszam, zadanie.
0: Pates, well, it is a bit aggressive, but it can not be helped.
1: Jest to dość agresywne, natomiast nie może zostać pomocy.
0: Lokotank, thank you.
1: Dziękuję. Przywołuję sobie dwa stwory.
0: Pates, w chat?
1: Co?
0: Dark person, tche boy w hoisa brat is getting stronger, so it is a hammer and it is going to have to be as low as his, so pleases have me your skills with tche preparedness to hurt you.
1: No nie chodzi po prostu o to, żeby pokazać swoje umiejętności w walce, co potrafimy dalej po tym czasie, kiedy nic nie robiliśmy.
0: Pates, w hat is it?
1: Co to jest? Lily! Przepraszam, ale to mój kot, to trzeba... Lily! Przestań drapać plecak.
0: Well, anyway, love fighting, so w chy take over w chy.
1: No nieważne, generalnie lubię walczyć, więc czemu mam tego nie zrobić? Mamy tutaj dźwięk bossa, nie wiem, czy zważyłeś. Ten dźwięk, który był też w jedynce.
2: No tak.
0: Darkman, your pachinko has been modified for a while.
1: Twoje pachinko zostało zmodyfikowane.
0: Hold down the space key and you can make a ball in succession.
1: Jeżeli będziesz trzymać klawisz spacji, to piłeczki będą strzelać cały czas.
0: Use it well.
1: Użyj go dobrze. Teraz generalnie mamy na planszy dwóch przeciwników.
0: Total Deep Slime Position 25 Health
1: 0. Duży szlam, który potrafi strzelać wodą.
0: Grand Cruiser Position 87 Health 0.
1: Który sobie jeździ, potrafi nas uderzać swoim ostrzem. Generalnie taktyk na przejście tego jest parę. Ponieważ mamy młot i mamy pachinko, czyli mamy broń dalekiego zasięgu i mamy też broń bardziej w zwarciu do używania. Taktyk jest kilka. Ja preferuję dwie, ponieważ ta szlam będzie strzelać wodą co jakiś czas, czy tak, możemy zrobić to tak, żeby on bił tego, ten samochód, nie nas. Więc możemy go zniszczyć w ten sposób. A druga taktyka polega na tym, żeby samochód ostrzelać z pachinka, a szlama bić młotem. Co wybieramy?
2: A co według ciebie daje większy sukces?
1: Wiadomo, no tak, że ta druga taktyka na pewno jest bardziej efektywna.
2: No to spróbujmy może tej drugiej.
1: Ta woda? Tam strzelił, ta woda zabiera 20 HP, jak pamiętam. To jest nasz samochód, więc zabieram sobie.
0: Jeden hammer in pixelem z tchat.
1: Pachinko, którą A możemy sprawdzić w ogóle amunicję. I strzelujemy. Wyciągam się wodą.
0: 80.
1: O, to jest dla niego.

0: Lili! Lili! Przestań! Okej, okay. Oj, zostałem, ale dobra. Jest zabity samochód. Właśnie nie rozwalona, bo o to chodzi. I zostało to. Może mogę też bić tym pacinkiem, dlaczego nie? Lili! Przepraszam, ale nie, w sekundę muszę tylko kota wyprowadzić, bo...
1: No cóż, to jest urok audycji na żywo, słuchajcie.
0: Niestety.
1: Tak. To jest urok audycji na żywo. Swoją drogą u mnie też przy kablach znajduje się kotek. No tak w ramach ciekawostki powiem. Natomiast kotek nic z kablom nie robi. No widocznie
0: no,
1: u Patryka...
0: No ona chciała po prostu wyjść, dlatego drapała wszystko, co się rusza.
1: Widocznie u Patryka po prostu kotek bardziej chciał zwrócić na siebie uwagę.
0: Dokładnie tak, dobra. Poza młotem, ale... Wyczyłam się amunicja, no to trzeba będzie...
2: Jeden hammer i nic...
0: A, pokażę co jest to, jak to z tymi broniami, które możemy mieć wybrane.
2: I co? EQ, handheld weapon. Select handheld weapon 1 left.
0: Młot.
2: Jeden hammer, select weapon, select.
0: I teraz wciskają cyfry. I jak dwie bronie.
2: 70.
0: Pista, dobra, nie żyje. Pisa do niego złotą monetę.
2: Pates, wow.
0: Wow.
2: Darkman, Eureas Rampantas Usual.
0: Tak, jesteś silny jak zawsze.
2: Eokotanku, Real if out hing tchat verare beaten wit tchat i can not go against him.
0: Tak, jeżeli on został rozwalił to tak po prostu, to ja nie mam w ogóle z nim szans.
2: Eokotank, well, Pates.
0: Dobrze, Pates.
2: Wesemet to have been thinking since then. It is from the time the boys came.
0: Tak, to jest ten czas, kiedy chłopaki się pojawiają.
2: Darkman, I looked for a solution that it's old manage with myself, but I did not have it, so I asked Pates.
0: Szukałem rozwiązania, jakby żeby pogodzić się z samym sobą, natomiast nie mogłem ich znaleźć, więc zapytałem się Patesa.
2: Lokotank, tak at his with two people are in Fordham.
0: Tak, weź to razem z dwoma ludźmi, którzy szukają. Jakby o co tu chodzi.
2: His is astonet hat can read the heart of hat has a human mind.
0: To jest kamień, który potrafi czytać wszystko z umysłu człowieka.
2: Usually have a mysterious light, but at hat timethe light will hang and display the image.
0: Tak, zawsze miałem dziwne światło, natomiast tym razem światło wyświetla obraz.
2: Pates, he, the rare such amazing things, well, the dark room ke was also strange.
0: Ej, ale to przecież były też świetne rzeczy, no przecież klucz do mrocznego... A co, ten do mrocznego pokoju też był jest dziwny.
2: Dark person, also, this is the device we made.
0: To jest też urządzenie, które stworzyliśmy.
2: You can get in touch with the rough data time.
0: Możesz zawsze być z nami w kontakcie, kiedy tylko chcesz.
2: Since voice and images can be transferred in real time, a video phone can be made.
0: Tak, po prostu jest to urządzenie, które działa jak trochę taki wideotelefon.
2: Pates, hu. Lokotanku, be careful.
0: Bądź ostrożny.
2: Darkman, before you die, kill it with the ad bluff.
0: Zanim umrzesz, zabij to z podmuchem śmierci. Czyli w sumie bronią tegoż Jamina, też ma swój mroczny miecz.
2: Pates, S, i understand.
0: Tak, rozumiem.
2: Fell of 3, S, 1 team S is fine, i understand.
0: Tak, raz jest dobrze, rozumiem.
2: In his wild journey of Pates again began Curtain.
0: Tak, no i znów przygoda Patesa się rozpoczyna.
1: I odblokował
2: Began
1: się.
2: To plan on the next stage. I ten schopon stage 1 tan nov beuset.
0: Odblokował się drugi stage, odblokował się też, słuchajcie, sklep.
2: Stage 1, departure.
0: Po każdym stage'u jest coś. Głównie sklepy.
2: Okotanka spocket money learning shop.
0: Jest taki sklep okotanka.
2: Hej, hej, I am a stranger.
0: A, jestem nieznajomym.
2: Because I want pocket money I makeuse full weapons and sell it.
0: Dlatego, że chciałbym mieć pieniądze, więc robię broń i nie sprzedaję.
2: Also, as it seems likely to happen to players if you do not sell a recover item I will sell it without any help.
0: I oczywiście będę sprzedawać przedmioty leczące.
2: Also, since his game is bonus shop can make a helps that does it well.
0: Tak, no generalnie chodzi o to, że sklepy w tej grze potrafią, mają funkcję do podnoszenia HP.
2: Pates, użytkownik Borkov Zopa Pates, I am sorry.
0: Przepraszam.
2: Lokot Borkov I Lokotank, uwaga, I do not mean it.
0: Jakby nie zwracam uwagi.
2: Currently possess set gold coins are 17 pieces.
0: 17 golda, no i możemy kupić niego.
2: Rip HP up from gold coins 1.
0: HP up, czyli po prostu from gold 1. Chodzi o to, że każde następne HP jest droższe. ale kiedy kupujemy je hurtowo, kupujemy je po cenie obecnej. To znaczy, jeżeli teraz kupię 100 HP, zapłacę 100 monet. Jeśli teraz kupię, powiedzmy, 50 HP, a potem drugie 50, mogę zapłacić ich 200. Im więcej kupuję, tym cena rośnie, natomiast ona rośnie tylko w sytuacji, kiedy
1: kupuję
0: zrobię to drugi
1: raz. Tak?
0: Tak.
2: Ricebal 5 gold coins.
0: Różowa kulka, która odnawia 20 HP. Po prostu odnawia 20 HP.
2: Press Hammer 25
0: press
2: gold coins.
0: Retu. Taki młotek, który odpycha przeciwników.
2: Lokotank. Tche press hammer is shorter than an ordinary hammer and has little damage, but it's and thrustable tche opponent.
0: Ten młotek jest o wiele krótszy i ma mniej, zdaje mniejsze obrażenia niż ten normalny młotek, natomiast odrzuca przeciwników na kilka kratek.
2: It nicht begot to use it when you want tche enemy apart.
0: Może być dobry, kiedy chciałbyś, żeby twój przeciwnik był trochę dalej od ciebie.
2: Do you want a press hammer it. Select retu. Lokotank. Please come back.
0: Przyjdź później i daj mi więcej monet.
2: Stage 2. Deep mystery.
0: Poziom etap drugi nazywa się Głęboka Tajemnica. Ja myślę, że na tym można skończyć tak naprawdę, no bo tak to będziemy przechodzić dalej.
1: Dokładnie, wiesz co, ja myślę, że ewentualnie nie przechodząc już tego drugiego poziomu można pokazać, co jakby w pierwszym jego rozdziale, że tak powiem, się kryje.
0: No dobra.
1: I na tym zakończymy, żeby gdzieś tam naszym słuchaczom narobić trochę smaka.
0: Tak, mamy tutaj, dokładnie, tutaj.
2: 2-1. Road Tchad Has Undergone Transfiguration.
0: Droga, która się zmieniła.
2: Pates departed from the family and departed from the house.
0: Pates wyszedł z rodziny, odszedł od rodziny i wyszedł, odszedł z domu.
2: Pates, wchy.
0: Co? Dlaczego?
2: Tchere wasa different view from tchere.
0: Był, kiedyś to był w ogóle inny widok.
2: In tcheme antime, a small number of young boys were just wandering around.
0: Kiedyś tutaj mało, jakaś mała liczba młodych chłopaków chodziła tutaj po okolicy.
2: Nevertheless, noft hat number has increased dreadful is not it warming up to slime?
0: Ale obecnie liczba się podniosła, jeszcze pojawiły się szlamy.
2: Anyway, it is necessary to look around the holetown. I wanted to have a back door, so Pates decided to go to the next house.
0: Dobra, ale trzeba się rozejrzeć po mieście i żadam tego człowieka, który ma u siebie tylne drzwi w domu. No i mamy tutaj szlamy, mamy wszystko, rozwalamy. Tak, są kulki do pacinko, które możemy podnieść. A to są ci chłopcy, ci chuligani, co byli tam wcześniej, tylko trochę mocniejsi.
2: Nowe...
0: Tak to wygląda.
1: Mhm.
0: Jeszcze taki mam pomysł.
1: I tak naprawdę
0: pomysł, żeby
1: cały...
0: jeszcze bardziej dać smaka na grę.
1: Aha.
0: Ja załaduję na chwilę swojego save'a i pokażę, co można robić, jak się jest już... Wiecie co.
2: Komputer
0: się...
2: Ten dysk lokal...
0: już przeszło trochę.
1: Jasne.
0: W jedynce tego nie pokazałem, bo w sumie nie miałem zobaczenia pod ręką, tutaj jeszcze mam.
2: Org continuere at level 5. Data stage 2.
0: Weźmy na sam level. W ogóle mam tutaj
2: 100 000
0: HP.
1: O, brawo.
0: Co tego mam? A co do broni, powiedzmy, że użyjemy sobie... Przynówki.
2: 120.
0: On trochę pocisków mało, ale nie ważne. Dobra. Później możemy, jak mamy już większy poziom, możemy Ctrl I kupić taki przedmiot, który nam sam zbiera złote, że wejdziemy na przedmiot. Teraz włączyłem cheata, dlatego że chcę szybciej się poruszać, natomiast... O, to jest więcej.
2: Gold.
0: I po normalnie możemy się bawić. I teraz to, co powiedziałem o broniach, które są dwie bronie, a to już nawet je pokażę. Więc do takiego levela, gdzie można to fajnie pokazać.
2: Stage 6.
0: Są dwie bronie, które ulepszają się trochę. Są takie, które nie są jakby. Są ulepszalne.
1: Aha.
0: Są to Spirit Sword i Zeminate Sword. Zeminate Sword. Działa tym lepiej, ile mamy więcej kasy. Po prostu w sytuacji, kiedy mamy dużo kasy, on nam zabiera trochę kasy i tą kasę przerabia na obrażenia, które potrafią być naprawdę wysokie. Natomiast Spirit Sword, im więcej przeciwników nie zabijemy, tym jest mocniejszy. W dwójce ten miecz ma swoją granicę, w trójce granicy jako takiej nie ma, więc w dwójce. Najpotężniejszy boss na najwyższym poziomie miecza może paść na kilka hitów. W trójce, jeżeli mamy ten poziom ustawiony na przykład na poziomie 10 000, to wszystko zniszczymy na hita nawet w drzwi. Więc tutaj akurat balans troszkę w trójce jest gorszy, ale... Jakby broń jako tako się ulepsza w dwójce. Z tego też oczywiście w trójce rośnie zasięg miecza i jakby można też walić to coś nad nami. W dwójce miecz ma zawsze taki sam zasięg. Działa to. To jest już wymaksowane, ale działa to tak.
2: Ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super ultra super
0: Siach. I widziałem, że wszystko się rozwala. To tej drugiej broni?
2: Super Elec Stones Hypers Lice Black Donut War Red Hat 1 Neodymium Max Hurricane Yes Lone Gen Pater Launch Hover Bomb Super Elec Tromagnet Stones Hover Super Stone Hypers Lice Donut War Red Hat 1 Nes Lone Gen Pater Launch Herch Hover Bomb Launch Zeninage Se Pork of Op.
0: Ten tak widziałem na kasie, ja mam kasy dużo. Ten dźwięk oznaczał kasę, która nam uciekła. I żeby nie było, kasa ucieka tylko wtedy, kiedy trafimy coś. Jeżeli mamy jej dużo, można tego używać bez problemu. Fajnie. To jest. To się ma dobry zasięg, jak widzisz.
1: No, to prawda.
0: To jest dość szybkie.
1: Ale przy okazji kasę też się odzyskuje, więc to też
0: no,
1: jest
0: no, tak.
2: Orkow jest w poczekalni tego
0: A co jeszcze możemy zrobić, będąc w takim poziomie? Możemy sobie pofruwać po planszy ufem.
2: Top. Stąd hyper power.
0: Dzięki temu nic tam nic, nikt tam nic nie zrobi, bo jesteśmy trochę wyżej od nich.
2: Sub ultra hyper las super ojo 1. Sub lat super ufo 1.
0: Teraz trzymam spację. I lewo prawo mnie porusza. Jeżeli trafi się przeciwnik, to nie trafiam przez ufo. Jak widzisz, ufo go zniszczyło. Ja mogę się trzymać po prostu spację, żeby to i nic więcej nie robi. To wszystko się rozwali od dotknięcia tego. Jest to nad nimi, więc na tym mogę wygrać tylko wytarć. Ale zabawa całkiem fajna, prawda? Myślę, że tutaj można by pokazać, ale taki...
1: Zgadza się, ale tu rzeczywiście no już w tym momencie, jak uda się mieć odpowiednią kolekcję broni i odpowiednie zasoby finansowe, to wtedy naprawdę można się w to bawić. Fajnie i wtedy bawić. To już jest bardzo, bardzo proste.
0: No tylko... Wszystkie bronie, tak.
1: Tylko to, no niestety, do tej prostoty to trzeba najpierw się trochę napracować. Mamy użytkownika Borkow, który jest z nami ponownie.
2: Borkow dołączył.
1: Zaraz zobaczymy. Tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi o prezentację.
0: No tak mi się też wydaje.
1: Tak. No to teraz zobaczymy, co nam nasz słuchacz będzie chciał powiedzieć albo o coś zapytać, bo na razie go nie widzę. Znaczy nie widzę, żeby włączył sobie dźwięk, no ale to zobaczymy. Może zaraz się uda. O. Cóż. Gra rzeczywiście fajna i tak jak pamiętam w poprzedniej audycji wspominałeś, że w sumie ta dwójka jest chyba taka dobra na początek.
0: Tak.
1: I wydaje mi się, że to rzeczywiście coś w tym jest.
0: Tak, dla mnie to jest takie 2-1-3. Jeżeli bym miał jakiś, bo w sumie jedynka jest fajna, chodzi o samą historię, samą eksplorację terenu, natomiast trójka to jest już taki typowy action RPG platformer.
1: Tak. Ale rzeczywiście jest to fajne, przynajmniej na samym początku nie jakoś bardzo wymagające, no bo trójka od samego początku mam wrażenie, że jest już jednak troszkę trudna.
0: No tak, tam już mamy platforming na przykład.
1: No dokładnie.
0: Więc tutaj tego jeszcze nie ma. Jest troszeczkę...
3: Mam kilka pytań.
0: No, witamy, słuchamy.
1: Witamy i słuchamy.
3: Co do broni?
0: No, słucham cię.
3: Po pierwsze, czy broni mają jakąś wytrzymałość?
0: Nie, wytrzymałości jako takiej nie mają. Wytrzymałości jako takiej nie ma, po prostu. Znaczy, no zależy chyba, że mówimy o pistolecie, to wtedy musi do niego kupić amunicję, natomiast tak to wytrzymałości jako takiej nie masz.
3: I czy jest jakiś system celowania na przykład?
0: Nie. Zresztą on by nie miał sensu, dlatego że jest to mapa 2D, więc w sytuacji, kiedy by to była mapa 3D, to miałoby sens. Natomiast w takiej sytuacji tak naprawdę słuchasz po prostu, po której stronie masz przeciwnika i po tej stronie obracasz się w tą stronę i po prostu go w tą stronę uderzasz. No chyba, że masz broń, która
3: przykład,
0: oczywiście...
3: Jak wygląda strzał do góry?
0: A no to w sumie to mogę pokazać. Dobre pytanie. Słychać cały czas mój komputer?
1: Nie, na razie nie, bo wyłączyłem udostępnianie, to musisz udostępnić jeszcze raz.
0: A to dam jeszcze raz, bo w sumie to jest warte pokazać, w sumie to trzeba, zapomniałem, a w sumie dobrze to pokazać.
1: No to zaraz to uruchomimy, mam nadzieję. Tylko pamiętaj o stereo, tak?
0: No, okay.
1: Jest okej. Okay.
2: Bad komputer, ten dysk, trele, Windows, widok, trele, backup, okno, blank, mix, dysk.
0: Google Drive się odezwał. Niestety.
2: Mix, dysk lokalny.
0: O, i się właśnie.
2: Dysk ostat. Widok. BK 3-4. BK. Player.
0: Dobra.
2: LCS.
0: Jak wygląda sobie w górę? Oczywiście.
2: Progresson from. Co?
0: Wygląda sobie do levela, gdzie coś w górę. Rzeczywiście w górze jest.
2: Staga 9. Staga.
0: Mamy UFO.
2: Oto UFO Position 26 Height 2.
0: Jest na wysokości 2, więc nawet do skoku tego. Rozwalę. To się nie daje. Więc muszę mieć odpowiednią broń.
2: Jeden Mexi, front skill, poaki, pistols, laser, lipless, lat, grenade, lat, super, creeper, lont, super, creeper, box, sub, mini, dark, booster, water, anti, sky, machinek, booster, sky, machinek.
0: To jest karabin miliard dziewięć. Maszynowy. Który potrafi strzelać w niebo, więc teraz. I teraz jego rozwalenie nie było problemem, jak widzicie.
1: Tak, bo to poszło dosyć szybko.
0: Dlatego, że mam broń, która po prostu potrafi strzelać w górę. Jest tylko kilka takich broni. Jest włócznia, jest zwykły pistolet, jest karabin maszynowy. Mhm.
3: Potrafi strzelać tylko w górę?
0: Tak. Tak. One tylko w górę.
3: Wygląda na przykład w przypadku sterowania jakimiś pojazdami.
0: No nie ma czegoś takiego, to tylko w trójce są samoloty.
2: Beka.
0: Tutaj tylko chodzimy jako tako.
1: A Patryku, to od razu zapytam, bo
0: tam... A nie, przepraszam, jest łódeczka.
1: Bo tam strzelałeś w górę, natomiast przed momentem pokazywałeś taką broń, właśnie, która była też takim UFO. To czy na przykład na to UFO można by było wypuścić drugie UFO?
0: Nie.
1: Aha.
0: No właśnie, w sumie faktycznie są dwie, jak nazwijmy to, pojazdy, dwa. Jeden to jest oczywiście to super UFO tak zwane, którym rzeczywiście możemy po mapie latać. Natomiast ono lata na wysokości 1, więc jakby trochę za nisko. Natomiast jest jeszcze łódka, która jest jakby chwilowa. Łódka działa tylko tak, że my ją sterujemy, jedynie możemy nadać jej kierunek jazdy, to znaczy wsiąść do niej w odpowiednim kierunku, czyli w lewo czy w prawo. Generalnie chodzi w tym miejscu o to, żeby z łódki wyskoczyć w odpowiednim momencie, żeby się nie rozbić o drzwi. Tak.
3: Okay.
0: Jest to praktycznie pod koniec gry, tak.
1: Czy Borysie, jeszcze jakieś pytania?
3: Gra jest odporna na cheat engine.
0: Nie. Jeżeli ktoś chce, można sobie HP podbić, gold podbić, w sumie wszystko można podbić. Tylko pytanie, no tak, no zależy, czy tylko właśnie dochodzimy do sytuacji, czy ktoś sobie chce pograć, żeby mieć wszystko wymaksowane. Tak?
1: A na przykład to, jak ty, Patryku, zrobiłeś właśnie to przyspieszenie swoich ruchów, co też pokazywałeś, to czy to właśnie cheat engine, czy
0: nie,
1: jakieś kody w grze?
0: To są kody w grze, których cała lista jest, ale ja taki mam, nie wiem, ja tak myślę, że tego to nie zdradzę, sobie niech poszukają słuchacze, bo to można znaleźć dość prosto. A to też grę potrafi bardzo ułatwić, więc myślę, że lepiej jak ktoś chce, naprawdę to sobie poszuka, nie?
3: A gdzie takie kody wpisać?
0: Ale kodów jako tako się wpisuje. Generalnie z nim jest tak, że musimy na przykład trzymać określone klawisze, żeby to zadziałało. Powiedzmy, że chcemy przyzwać sobie kota, to po prostu wciskamy trzy litery oznaczające tego cheata, no w tym momencie akurat w wersji angielskiej cat, przykładowo, taki kod. Więc jeżeli trzymam te litery wszystkie naraz, oczywiście mogę na przykład najpierw trzymać A, czy tam C, potem do tego dosunąć A, dosunąć T, puścić. Wtedy ten kod się stworzy. Tak samo z innymi czytami. Po prostu wciskając określone kombinacje klawiszy, dany cheat się stosuje. Mamy cheaty na kota, na psa, mamy na przyspieszenie, mamy na latanie po mapie, co akurat nie zawsze działa. Mamy maszynę, która strzela, więc mamy całkiem fajny zasięg. Mamy też psa, który przynosi nam złoto, które leży.
3: Ale to jest oficjalnie przez twórców.
0: Tak. To jest stworzone, tylko...
1: Tylko trzeba to odkryć.
0: Tak. Na przykład w trójce jest tylko jeden kod na kota. Ale kot jest za to bardzo wszechstronny, bo potrafi na przykład rozwalać ściany, może ścigać konkretnego wroga.
1: Tak, natomiast to warto wspomnieć, że to też nic za darmo, bo na przykład jeżeli takiego kota sobie przywołamy i on nam zniszczy jakiegoś przeciwnika, to nie dostajemy za to punktów.
0: No nie. Ale paradoksalnie, żeby mieć wszystkie bronie w trójce, kota trzeba mieć, żeby rozwalać ściany, ponieważ żeby zrobić cat spear, czyli kocią włócznie, najlepszą włócznie w grze, tego kota musimy, ponieważ musimy mieć 100 kawałków ścian, a to tylko może kot niszcząc ściany załatwić.
3: A ile taki kot trwa?
0: On trwa dopóki ma jakby, tak, przyspieszenie działa dopóki nie skończymy etapu, lot na mapie dopóki nie wyskoczymy jakby strzałką w górę z tego czegoś, natomiast kody w stylu właśnie kota czy maszyny działają do momentu, kiedy wszyscy przeciwnicy na mapie nie zostaną zniszczeni lub dopóki to coś nie zostanie zniszczone. Kot jest bardzo odporny na zniszczenie, bardzo ciężko go zniszczyć, pies da się go zabić dość prosto, maszynę da się najprościej rozwalić generalnie, ale generalnie trwa to do momentu, kiedy wszystko z mapy ściągniemy. Lub tak jak mówię, jeżeli coś na przykład powiedzmy, że jakiś tam stwór rozwali nam tego kota czy tam psa, no wtedy wiadomo, że on też nie istnieje, wtedy już przestanie działać.
1: Ale też tego kota w trójce przynajmniej, bo nie wiem jak na przykład w dwójce, ale w trójce można go odesłać. Ten kot ma swoje takie menu, którym tak. Możemy sterować.
0: Nie, w dwójce nie ma czegoś takiego. Mało tego, w dwójce jest inny problem z cheatami. Znaczy kot na przyspieszenie nie jakby do tego nie wchodzi w ogóle. Problem jest taki, że jeżeli przywołamy sobie kotki, pieski, robociki i wszystko inne, wciśniemy literę D i wciśniemy Enter, istnieje szansa, że grza się po prostu wykrzaczy. Jest jakiś błąd nienaprawiony cały czas.
3: Okej.
0: Okay. Trochę ostrożnie trzeba z tym sobie radzić. Zresztą w sumie dobra, no myślę, że jest to dosyć ciekawe. Tak mówię, trzeba to ostrożnie robić. Bo nie zawsze, ale nieraz gra się może po prostu wykrzaczyć. Wywali jakiś błąd japoński, nie wiem nawet co tam dokładnie, jakiś runtime error i do widzenia. Straciłeś cały
3: postęp.
0: I
3: gra się po prostu zamknie.
0: Tak.
3: A mam pytanie jeszcze co do trójki. Mhm. Z tym serwerem i backupami. Mhm. Czy da się hasło zresetować jakoś?
0: Tak jak powiedziałem, nie używałem tego, więc nie wiem, ale no pewnie napisz do prostu maila do twórcy, nawet po angielsku.
1: Ja używałem tego bardzo, bardzo dawno temu, więc też nie pamiętam, jak mam.
0: Myślę, że jak napiszesz do Yukia na maila, to raczej ci pomoże, także to nie będzie być problemu z tym.
3: Czyli tam nie ma opcji reset password normalnie?
0: Raczej nie. Nie wiem, mówię tak jak mówię, tego nigdy nie używałem. Znam osoby, które tego używały, może się odezwam w komentarzach, ale ja tego nie używałem.
3: No to do zobaczenia na następnej audycji.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
3: Na Rytm Tengoku.
0: Mhm. Tak.
1: Będzie w czwartek.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, to w takim razie, cóż Patryku, chyba to tyle, jeżeli chodzi o Bokurano w wersji drugiej, czy coś jeszcze?
0: Tak, co jeszcze?
2: Porkow opuściła spotkanie.
0: Podsumować mogę to w ten sposób. Jeżeli szukacie dobrej audio, darmowej gry, to nie trzeba dalej szukać. Bo są to jedne z najlepszych gier audio, i to przy okazji darmowych, które można w ogóle pograć. Bo jest taka, że nie ma moim zdaniem lepszych, nie ma lepszych, lepszych darmowych. I to takich, które były zawsze darmowe, bo AHC, A Hero's Call jest teraz darmowe, ale no nie było wcześniej darmowe.
1: No zgadza się.
0: Więc wiecznie darmowych nie ma lepszych gier niż to. Okej, okay, jeszcze Shadowline można by pod to podciągnąć, bo to jest też gra bardzo dobra i też japońska, którą swoją drogą Lirin prezentował jakiś czas temu. Gra bardzo dobra i też darmowa.
1: No a to jest też w ogóle bardzo ciekawe, bo ta gra przecież Bokurano nawet i w tej najnowszej swojej wersji to już liczy sobie ładnych kilka lat.
0: Bokurano Ebuken 3 wyszło chyba w 14.
1: No właśnie.
0: Ale było rozwijane na pewno do roku 20. Więc i tak długo. Miała być wersja 2.0, która tam miała wprowadzić 1000 rzeczy, natomiast ona nie wypaliła z jakiegoś powodu.
1: No to może jeszcze kiedyś.
0: Miało być to płatne, ale nie wypaliło. Ogólnie wypalił tylko słownik tłumaczeń, który jest płatny. Ja to nawet rozumiem. Bo tak naprawdę jak ktoś nie chce, to sobie go nie kupi. Może sobie tłumaczyć grę po prostu tłumaczem.
1: Dokładnie,
0: darmo,
1: ale akurat słownik sobie kupić myślę, że warto, bo to...
0: Nie jest to też droga zabawka.
1: Dokładnie.
0: Chyba 5 dolarów kosztuje, czy coś takiego, więc...
1: No, to jakoś tak... to było.
0: Nie jest to zabawa droga.
1: No cóż, także życzymy wam udanych rozgrywek. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, coś będzie budziło wasze wątpliwości, no to są komentarze. Myślę, Patryku, że będziesz zaglądał od czasu do czasu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Okej, no cóż, to na dziś tyle. Przypominam, gra Bokurano Daiboken 2. Patryk Chojnacki ją prezentował.
0: Counter and Counter-Attack, tak.
1: Tak jest. Dzięki serdeczne za dziś. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, zatem czas na kolejne spotkanie z pierwszym polskim podcastem dla niewidomych i niedowidzących, i to w dodatku na żywo. Oczywiście na żywo, jeżeli słuchacie nas w poniedziałek 30 stycznia 2017 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Patryk Waliszewski. Witaj.
5: Witam bardzo serdecznie. Widzę, że całkiem nieźle sobie radzisz z konwersją na rok 2017. Mi to jeszcze czasem sprawia problem.
1: No wiesz, tak. Ja już kilka razy mówiłem tę liczbę 2017, więc to już nie jest aż taki wielki problem. Ale za pierwszym razem
5: też,
1: to...
5: To
1: były pewne kłopoty. To akurat muszę uczciwie się przyznać do tego. Tak... W okolicy...
5: Tak szybko jakoś
1: i tak w ogóle z impetem ten 2017 się rozpoczął. No ale. Nie ma to jak z impetem wejść w nowy rok. Ale dziś nie będziemy mówić o nowym roku, będziemy mówić o czymś, co można było otworzyć zarówno w starym 2016, nawet w 2015 i jeszcze kilka lat wcześniej również, jak i w tym roku, czyli o arkuszach Q. I teraz czas by, żebyś, Patryku, najpierw zanim przejdziemy do praktyki, trochę nam tu teoretycznego wprowadzenia zaprezentował, co to właściwie są te arkusze Q, po co je się używa, dlaczego, w jakim celu i po co nam się może to przydać.
5: Plik Q, zwany też ładnie po polsku arkuszem Directive, to jest taki plik, mały plik tekstowy, który to plik niesie w sobie rozkazy, jak podzielić inny, większy plik muzyczny. No tak w bardzo telegraficznym skrócie. Do czego to się nam może przydać? Przydać to się nam może chociażby do tego, że plik Q może dzielić nie tylko pliki muzyczne. Ja odruchowo opowiedziałem o tym pliku muzycznym i do tego zaraz przejdziemy, bo jest to najczęstsze zastosowanie. Natomiast czysto teoretycznie w pliku Q możemy również zapisać ścieżki danych. Plik Q jest bardzo ściśle związany z płytą CD. Tak, dobrze Państwo myślą, o to chodzi. Taki arkusz Directive jest głównie używany po to, aby z jednego na przykład ciągłego jakiegoś strumienia danych, jakim jest płyta CD, zawartość płyty, no czy to CD, czy to DVD z danymi na przykład, lub płyty CD audio po prostu, aby z takiej płyty móc zrobić potem ileś osobnych plików odpowiadających faktycznym plikom znajdującym się na tej płycie.
1: Ale po co w ogóle tworzy się, bo to jest i to było zawsze dla mnie zagadką, po co w ogóle tworzy się takie jednolite pliki z obrazami płyt? Nie lepiej sobie to od razu już podzielić w momencie na przykład zgrywania takiej płyty do komputera? Nie prościej, nie wygodniej?
5: W przypadku płyty z danymi średnio wygodnie, bo skąd będziesz wiedział, gdzie jest następny plik? Gdzie się zaczyna? Będziesz odmierzał linijką, miarką?
1: Nie no, z danymi to się zgodzę, tylko że z danymi to chyba w ogóle nie jest tam zbytnio potrzebny plik Q.
5: Może być potrzebny na przykład jak robisz plik BIN z obrazem lub ISO, o to chodzi.
1: Okej.
5: Że wtedy w ISO możesz zaoszczędzić na części informacji, a mam mieć osobny plik Q, który podzieli ISO według... przykazań, że tak się wyrażę.
1: Rozumiem, czyli również i w obrazach ISO możemy mieć jakieś takie różne części, jak rozumiem, tak?
5: W obrazach CCD na przykład możemy mieć chyba tylko Nero, jakoś tak wyszedł z tego i tam chyba nie za bardzo to się da.
1: Okej.
5: Okay. No a czy nie chcę, szczerze mówiąc, Państwa wprowadzać w błąd, bo ty obrazami danych się interesowałem odrobinę mniej niż muzyką.
1: No tak, bo przede wszystkim, i to nie ukrywajmy, przede wszystkim pliki Q przydają się w kwestiach muzycznych, kiedy czasem sobie tak, zgrywamy.
5: Tak, więc teraz, więc teraz odpowiem na twoje pytanie, dlaczego do muzyki?
1: No właśnie, dlaczego?
5: Pliki Q. Ano dlatego, że z reguły nasz rynek zgrywalniczy, abstrahuję już od zastosowania i co z tą zgraną płytą potem się stanie. Zakładam działanie pro bono, że jest to po prostu nasza kopia, tak abyśmy nie musieli tej płyty zajeżdżać i rysować. Oczywiście scenariusze mogą być różne i dziwne i inne. Ale taka płyta i taki obraz, zacznę może od nośnika, który dostajemy, czyli od stacji dysków. Nie wyobrażam sobie jakoś bardzo, abyśmy tylko po to, żeby zgrywać płytę, kupowali sobie stację z dysków za 2-3 tysiące złotych.
1: No, raczej a de facto, nikt tego nie robi, chyba że cierpi na nadmiar gotówki.
5: A de facto takie stacje i trochę tańsze w miarę dokładnie czytają te płyty. Każda stacja taka za kilkadziesiąt, sto parę złotych, którą widzimy u siebie w komputerze bądź dokupujemy na USB, ma jakąś swoją, dziękować wszystkiemu, co się rusza, że stałą, niedokładność odczytu danych. Tabele z tymi niedokładnościami, tu wchodzimy troszkę w temat zgrywania płyt, są dostępne na stronie chociażby technologii Accurate Rip, która pomaga zwalczać tego typu zabawki i jest de facto technologią różnicową, technologią korekcyjną. O ile ten laser jakby nagiąć, żeby było dobrze, o ile ten laser powinien się jakby ruszyć na plus bądź na minus względem prawdziwej ścieżki, żeby prawidłowo ją, de facto prawidłowo ją odczytać. Natomiast często bywa tak, że chcąc grać płytę dobrze, chcąc grać płytę wiernie, my się nie chcemy zastanawiać, czy tutaj ucięło 30 sampli, czy tu ucięło 70 sampli. Więc nawet jeżeli tych 70 sampli by ucięło w następnym utworze, to de facto mając ciągłość pliku, tych 70 sampli i tak stworzy jednolitą całość z tym następnym, tak, bo 70 sampli jest w poprzednim, no bo tyle zabrało, niedokładność, bo jest plus, więc te 70 sampli spokojnie stworzy z następnym utworem ciągłość, no i w tym momencie już fala jakby akustyczna, czy fala, ten z angielska, nazwijmy go waveform, jest stały. I pomimo tego, że to przesunięcie jest, przesunięcie może się wtedy tyczyć pierwszego utworu i końcówki ostatniego, ewentualnie, w najgorszym wypadku. A tak, no to mamy spokojną głowę, że te przejścia między utworami, przynajmniej jeżeli słuchamy pliku jako jeden enter, będą dobre.
1: No i tak.
5: W pliku Q, w pliku Directive, zawsze w razie czego korektę można wprowadzić.
1: Tak, a jeżeli podzielimy, już taki plik w momencie zgrywania, tak jak to się wydaje aplikacji zgrywającej, że jest dobrze, no to już wtedy...
5: A się
1: to
5: okaże, że nie jest dobrze, no to jest...
1: One way ticket.
5: Za późno, nie no, wiesz, Michale, mając 24 godziny na zrobienie jednego utworu, nie, no można wziąć sobie 70 sampli stamtąd, potem wziąć, wkleić je na początek, no będzie ciągłość, ale trzeba wiedzieć przede wszystkim, ile wziąć.
1: No i zająć się nikomu wtedy z nas, trzeba edycją, taką naprawdę edycją, poprawianiem tego, szukaniem i tak dalej. No,
5: myślę, że nikomu z nas nie będzie się chciało tego robić.
1: Owszem. Więc po to się przydają, pliki Q. Pliki Q to jest po prostu taka wskazówka dla oprogramowania odtwarzającego na przykład. Bo sobie taki plik możemy załadować chociażby do Fubara. Nie wiem jak z Winampem. Winamp obsługuje Q czy nie?
5: Jest wtyczka do tego, ale obsługuje to równie.
1: Rozumiem. No ale Fubar na pewno. Do Fubara możemy sobie załadować plik Q. Wczytujemy wtedy plik właśnie ten Q i pojawiają nam się na playliście utwory tak, jak one znajdują się na płycie. A mimo tego, że wszystko jest odtwarzane z jednego pliku, na przykład FLAC albo MP3.
5: Albo MP3, dokładnie. Tak. Inna sprawa, że dzielenie plików MP3 po arkuszu Directive działa, szczerze mówiąc, tak sobie, no bo tam jednostką dokładności jest ta tak zwana ramka.
1: No tak, ale to chyba więc działa może... dobrze, jeżeli jest ta ramka stała, czyli jeżeli mamy ten CBR, tak? Gorzej jest z VBR-ami wtedy, tak?
5: Też nie do końca, bo jeżeli na przykład arkusz Directive bazuje na wyjściowym pliku, czyli na WAV, a my sobie przekonwertujemy do MP3, to arkusz Directive nie uwzględni zaokrąglenia do ramki w T lub w FT. Więc może się okazać, że po podzieleniu pliku MP3 arkuszem Directive zrobionym z pliku WAV, podpowiem, że mało które oprogramowanie umie robić dobre arkusze Directive z dokładnością do ramki, dostosowane do MP3, może się okazać, że na początku utworu znajdziemy jakieś albo innego typu artefakt związany z niepełną ramką MP3, którą mimo wszystko dekoder w naszym odtwarzaczu będzie próbował odtworzyć.
1: No i okej, okay. I dochodzimy teraz do ważnego tematu, po co właściwie będziemy opowiadać dziś o narzędziu QMaster.
5: Powiedzmy sobie szczerze, to jest takie trochę nasze, Michale, case study i tu tak. Myślę, że nie będziemy tego jakoś bardzo ukrywać.
1: Oczywiście, że nie, bo to jest... Tak, to jest narzędzie do pewnego bardzo specyficznego zadania, bo też nie oszukujmy się, zazwyczaj programy, które zgrywają płyty, umożliwiają stworzenie...
5: Dobre programy umożliwiają tak, zrobienie pliku Q.
1: Stworzenie pliku Q. Ale czasem jest tak, że sobie trzeba ten plik Q zrobić samemu, chociażby jeżeli mamy na przykład jakąś naszą audycję i chcemy ją umieścić w serwisie mixcloud.com. O samym serwisie mówić nie będziemy, bo jest on średnio dostępny.
5: Ani on przyjaciół.

0: to na naszym własnym serwerze trzeba uiszczać na rzecz tych organizacji odpowiednie opłaty. Jest jeden, jedyny znany mi serwis, który robi to za nas. Oczywiście, wiadomo, tam jest jakaś monetyzacja, oni zarabiają na reklamach i tak dalej, no ale na tyle im się to opłaca, że odprowadzają za nas te tantiemy. I można tam legalnie umieszczać audycje, w których jest wykorzystywana muzyka chroniona prawem autorskim. Jest to serwis Mixcloud. Tylko, no właśnie,
1: tylko
0: jest pewien problem.
1: Serwis Mixcloud wymaga podania dokładnie, gdzie co jest w naszej audycji. Wymaga po prostu tracklisty, którą w jakiś sposób trzeba zrobić. A gdyby Państwo z Mixcloud chcieli operować tylko na tekstowej reprezentacji tracklisty, mogłoby się pojawić zbyt wiele nieścisłości, więc chcą reprezentacji usystematyzowanej albo w postaci ręcznego dodawania utworów, albo w postaci pliku Q. Tam jest jeszcze kilka innych wariantów, jest chyba nawet playlista z Traktora, zdaje się.
0: Tak, z Traktora i z Serato DJ-a, zgadza się.
1: Opowiedz może, Mizi, Michale, bo ty miałeś doświadczenia jakieś ciekawe z serwisem Mixcloud i z ręcznym dodawaniem utworów.
0: Tak, bo oczywiście serwis Mixcloud pozwala nam na dodanie ręczne każdego utworu, czyli tworzymy sobie taką listę, gdzie wpisujemy artystę, wpisujemy tytuł i wpisujemy czas, gdzie tam ten utwór się pojawia, od którego momentu się pojawia ten utwór i wszystko jest fajnie. Tylko ja próbowałem tak dodawać kilka materiałów. Niestety z czytnikami ekranu i przeglądarką Firefox, z którą to serwis Mixcloud działa najlepiej, mimo że sami rekomendują Chroma, ale to chyba dlatego, że jeszcze Chrome nie najlepiej działa
1: z
0: oprogramowaniem odczytu ekranu typu NVDA, to tu dlatego są problemy. Ja próbowałem dodawać kilka audycji i teraz proszę sobie wyobrazić, że odsłuchujemy tych audycji, przewijamy, szukamy, staramy się zrobić to precyzyjnie. I w połowie tworzenia opisu godzinnej audycji zawiesza nam się strona. Wchodzimy ponownie na tę stronę, co też już jest dość dużym wyzwaniem. Ale okej, jakoś nam się to udaje i okazuje się, że nic nam się nie zapisało, bo w trakcie uzupełniania playlisty nie jest ona zapisywana.
1: Tylko podaniu przycisku save.
0: Jeżeli zawiesi nam się strona, to po prostu wszystko to, co zrobiliśmy, idzie sobie w niwecz, obraca się w niwecz. Więc no, to nie jest zdecydowanie dobra opcja, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić. Ja zdecydowanie polecam tworzenie plików Q, bo wtedy tylko importujemy sobie plik Q, importujemy plik audio i to działa. A plik Q stworzymy za pomocą
1: Keymastera. A potem i tak kończy się tym, że nie można tego odtwarzać w USA.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. To się zgadza.
1: O tym też powiemy.
0: O tym też powiemy, jakie to są cuda wianki i co tam się dzieje. Ale to wszystko po kolei.
1: Po kolei, dobrze, na początek.
0: W ogóle gdzie można pobrać Q-Mastera? Pamiętasz?
1: Q-Master, org albo com.
0: Zdaje się, że org.
1: Mi się też coś kojarzy, że org. Program ma swoją wersję, chyba nawet płatną, ale my będziemy korzystać z darmowej.
0: Z darmowej, tak.
1: Bo ma wszystko, co potrzeba.
0: Tak, i jest naprawdę całkiem fajnie dostępna.
1: Całkiem dostępna.
0: Jeszcze sobie
1: Halo?
0: Sprawdzę.
1: Słyszymy
0: jestem,
1: się?
0: Jestem, o. Tak, cały czas.
1: Coś mi internet nasz.
0: Qmaster.org. Cuemaster.org. To jest strona, z której można pobrać program. W Readme napisali, że działa nawet z Windowsem 98.
1: Gdyby... No, trudno, żeby nie, jest taki prosty.
0: Tak, gdyby kogoś to interesowało w jakiś tam sposób.
1: Ja może uruchomię program Qmaster.
0: Uruchom, tym bardziej, że on nie wymaga instalacji nawet. To jest taki fajny, przenośny programik. Całość zawiera się w archiwum zip i tak naprawdę jest tam exec i kilka plików TXT. Tylko jeszcze Dobrze. Możesz nam jakoś odsłuch tu zapewnić.

0: Świetnie. Teraz jest. Tak. Jakaś pusta lista i parę pól edycji. To może... No i mamy listę. Artysta, tytuł. I długość.
1: Tak.
0: I widzisz, Michale, i tu jest na przykład length, a nie duration.
1: No tak.
0: I tu jest...
1: No ale, długość to tak... Okej, tak, bo on sobie to potem chyba wylicza jakoś sam.
0: Wylicza, no. Przejrzyjmy może menu. Nowy. Po prostu nowe okno. Brawo. Zdaje się, że z Maca to jest. No i wszystkie pliki. Tak. I tyle.
1: Tu zapisujemy.
0: Zapisz arkusz. Zapisz jako.
1: Importuj.
0: Importuj. Tak. Szukaj we FreeDB. To jest znana zgrywającym płyty baza danych. Get from FreeDB. Jeżeli naprawdę wiemy, co robimy i znamy ID płyty we FreeDB, to możemy je wpisać. Tracklista zostanie pobrana. Scan MP3 file. I scan folder. Opcji scan folder nie testowałem.
1: Szczerze mówiąc, ja też nie, bo nie było mi to.
0: Ale będziemy ją mogli zaraz przetestować, opcję scan folder.
1: Okej.
0: Okay. Menu edycja. Insert new track. Bardzo prosto, insertem.
1: Kopiuj, wklej, przesuń.
0: To jest fajne. Zamień artystę z tytułem.
1: Tak.
0: W razie, gdyby ktoś na przykład pomylił się i złą składnię plików w Q, znaczy w opisie samej płyty zastosował, to tu możemy...
1: Jednym kliknięciem zamykamy, zamieniamy. I jeszcze właściwości. Tam mieliśmy po drodze, które są na razie niedostępne, bo
0: jest
1: pusto.
0: Nie mamy.
1: Bo nic nie mamy.
0: Dobrze,
1: tak.
0: No to zrobimy.
1: I tu mamy takie okienko, w którym interesuje nas ten nieopisany przycisk, bo to jest przycisk przeglądaj.
0: Tak, ja już tu odruchowo to nacisnąłem, ale... Dobrze, wybrałem jakiś plik.
1: Tak, mamy audycję.
0: Pliki Q, a w zasadzie ich treść, można zagnieżdżać wewnątrz plików MP3. Ja tej opcji nie polecam, ale można. Jeżeli ktoś by tak zrobił, nie ma problemu, program sobie z tym poradzi. Bywa tak, że wielka płyta, pomimo tego, że jest plikiem 70-megabajtowym i pomimo tego, że metadane z reguły lądują, zdaje się, na początku według składni MP3, tak, chyba się nie pomyliłem, można zrobić tak, że metadane pomimo wszystko lądują pomiędzy. Z czym sobie paradoksalnie ładnie radzi na przykład Winamp i słuchamy cały czas tej samej płyty, a Winamp w pasku tytułu wyświetla tytuł utworu, który faktycznie gra. To też Q-Masterowi pomaga, więc można tak wyszukać. Jeżeli to nie byłaby MP3, to on tu ma sobie bibliotekę i też wygrywa pliki.
1: I mamy start. 1% stan MP3, blok, stan MP3, blok, stan MP3, 1, DAT, 1, 13, 11, 2016, MP3, OP, 3, UD, 2, 3, 1, TAX, PROGRESS, 8%, ABORT, PRZYCISK, 90%, 100%, UD, BLOCK, NO, ABLET, LED, DATA, SOUND, IMPRESS, LED, TRILE, OK, PRZYCISK. No. Nic nie znalazł.
0: Niestety, no.
1: Co było do przewidzenia?
0: Cóż ja mogę?
1: A zatem musimy wszystko robić ręcznie. I w tym celu.
0: W tym celu nie będę się posługiwał tracklistą do faktycznej audycji. Zrobię sobie na potrzeby audycji podziały między utworami w miejscach jakichś testowych. Acz takich, żeby to przypominało mniej więcej realne czasy między utworami. I to też będzie miało swój dalszy sens, bo potem pokażemy Państwu, jak liczyć czasy.
1: Tak, bo tu się przyda Excel.
0: Tu się przyda Excel. Zatem pomijam klawisz tak, aby móc nacisnąć insert. No na przykład, co byśmy sobie wpisali.
1: Prowadzenie artysta. To był tytuł.
0: No. Tym samym, jako że audycja jest z Radia DHT.
1: Wprowadzenie.
0: Artystą staje się Radio DHT. Duration. Tu by default mamy wpisane 3 minuty.
1: W ogóle
0: ciekawe dlaczego.
1: W ogóle pokaż, jak to wygląda, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Te duration jest...
2: 0300.
1: Właśnie. 03000, czyli minuty,
0: czym?
1: Sekundy i setne.
0: Ramki. Właśnie nie. Ja to sobie doczytałem w readme. Można zmienić na setne. By default są ramki. Co więcej, to jest not recommended zmiana na setne.
1: Okej.
0: Okay. Także zmiana na setne jest not recommended. Ale jest to pole edycji. To nie jest ten tak zwany sys date time peak, czy jak to się tam ładnie nazywa. Czyli ja sobie mogę... Ale muszę sobie to wpisać.
1: Tak.
0: Kolejna rzecz. Ten program chce od nas duration, czyli czasu trwania pomiędzy utworami, a nie czasu trwania utworu.
1: Więc załóżmy, pierwszy niech ma tam powiedzmy, no te 7 minut, tak? Pierwszy element. Siedem.
0: I tu już jest
1: minut.
0: Bez tego zera.
1: Tak.
0: 7, bo on ma 7 minut.
1: Ale teraz dodajemy następny element.
0: Pierwsze wejście.
1: I teraz załóżmy, że to pierwsze wejście ma, powiedzmy, no nie wiem, 3,50 albo 5.
0: Ale... Nie, dobra, zrobimy czas od czapy.
1: Tak.
0: 4 minuty. 4,37. No i tu niestety jest głupia rzecz tycząca się tego programu. Nowo dodany utwór jest przed.
1: Przed. Trzeba przesunąć.
0: Na dół.
1: I teraz. Dlaczego jest to problem i dlaczego jest kwestia liczenia tych czasów? No bo załóżmy. Tu nie mamy w tym programie żadnego odtwarzacza. Musimy sobie załadować taką audycję do przysłowiowego Winampa i odsłuchiwać. I dajmy na to, odtwarzamy sobie, okej, okay, pierwszy segment zawsze będzie prosty, bo mamy, dajmy na to, te 7 minut. Ale teraz, przesuwając do następnego, musimy zapamiętać, że ten drugi segment zaczyna się w, tam powiedzmy 7 minut 0 sekund.
0: 7.01.
1: Tak.
0: Tak, czy tam 7.0.
1: 7.0. Kończy się,
0: i kończy się w 11.40.
1: Ile to jest? I w tym, tu z pomocą przychodzi nam Excel. Jeżeli ktoś nie ma Excela, to myślę, że może sobie spróbować skorzystać z LibreOffice'a, bo powinno też się tam dać. Ja akurat liczyłem sobie to w Excelu. No chyba, że ktoś tak w pamięci chce, no to przecież nie zabronię. I jeżeli ktoś...
0: My tak zaczynaliśmy.
1: Tak, my tak zaczynaliśmy liczyć, ale w pewnym momencie ja stwierdziłem, że to jest bez sensu, trzeba... użyć Excela do liczenia tego, bo można, ale po co zaśmiecać sobie tym pamięć. I teraz wpisujemy sobie do dwóch komórek. Do jednej komórki wpisujemy sobie ten czas dłuższy, czyli dajmy na to tam powiedzmy 11:40. Na przykład wpisujemy sobie do komórki B2. Do komórki A1 wpisujemy sobie czas początkowy, czyli 7:00. Więc wpisujemy to w formacie 00:07:00. To wpisujemy sobie do A1. Do A2 wpisujemy sobie 00:11:37?
0: 37, no, niech będzie trudniej.
1: 37, tak. I teraz prosta formuła w komórce A3. Równa się A2 minus A1.
0: A1.
1: Tak, A2 minus A1. I w komórce A3 dostajemy, ile to ma minut,
0: czas,
1: ile to ma sekund. I to należy podać w tym polu, w drugim elemencie. Proste. Tak. Tak się robi ręcznie, arkusze. Q.
0: Dyrektyw.
1: Tak. Trochę matematyki, na szczęście...
0: I człowiek się gubi.
1: Tak, na szczęście w miarę takiej prostej, drodzy państwo. Ale można. Można sobie z tym poradzić.
0: I takich utworów można dodawać tutaj mnóstwo, bo ten proces możemy powtarzać sobie w nieskończoność i liczyć, jeszcze raz liczyć. Podawać artystów, wykonawców. Teraz
1: tytuły.
0: Może uzupełnijmy... Tak, teraz może uzupełnijmy ogólną metryczkę. Standardowa lista 145 gatunków z ID3V1. Piszemy P i zobaczymy, co jest na P. Intryguje mnie, czym jest gatunek polsk punk, ale dobrze. I tyle.
1: Tak.
0: Mamy tak de facto do dyspozycji w tym programie, ale w tym momencie załóżmy, że potrzebujemy zastosować ten program do drugiego z wymienionych zastosowań, czyli mamy płytę, ale zapomnieliśmy ustawić, żeby wygenerował nam arkusz Q.
1: To wchodzimy, jak rozumiem, w import i...
0: Import, search from FreeDB. Nie get from FreeDB, bo wtedy musimy ręcznie znać ID i gatunek i kategorię tej płyty. Tego szukamy, Michale. Jakieś propozycje?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam jakiejś konkretnej płyty na myśli, więc jak coś wpadło ci do głowy, to wpisuj.
0: No to na przykład, nie wiem... Search, dajemy. Byłam lalką, bez diakrytyków, on nie lubi diakrytyków, to już zauważyłem.
1: O, jest.
0: Bez problemu.
1: Znalazł.
0: I teraz, w tym oknie nie ma żadnego okeja. Jak tu dodać? Szczerze mówiąc, nie testowałem tego z NVDA. Z DOS-em patent na to jest bardzo prosty. Przywołuję sobie kursor do tej listy
1: i klikasz. No tak.
0: A zatem
2: doublecick.
1: I działa. I załadowało nam się.
0: I tutaj on pokazuje length. Tu nie pokazuje duration.
1: Tak, tu jest dokładnie
0: pokazane. Tu pokazuje 2:38.
1: Tak. No i zresztą w tych naszych plikach, które opisywaliśmy, w tych naszych elementach też
0: pokazywał.
1: Też. Tak, tylko my najpierw musimy sobie to policzyć. Bo tam zresztą przecież też wpisujemy długość tego nagrania, tylko bazujemy na czasach na przykład z Winampa. I dlatego musimy sobie liczyć.
0: Tak, bo nie chcę względem całego pliku, on nie chce, że 27:15,
1: no,
0: tylko chce, że 3:58.
1: Dokładnie, no bo to jest następny utwór, to co go obchodzi, ile ma cały plik.
0: Dokładnie. Z takich kluczowych funkcji, no to w zasadzie chyba tyle, czy któraś z funkcji jeszcze się zainteresowała mnie, ale tak
1: nie, szczerze powiedziawszy, bo tak naprawdę ten program był mi potrzebny do tego przede wszystkim.
0: Tylko po to, więc po prostu pozostaje kwestia systematyczności i dobrego uzupełnienia pól,
1: tak.
0: A wszystko powinno pójść już zgodnie z planem, tak jak tego byśmy oczekiwali.
1: Dokładnie i wiadomo, raczej będzie to rzadkość, że będzie trzeba skorzystać z czegoś takiego, z takiego narzędzia i z takiego rozwiązania. Natomiast no fakt jest faktem,
0: ale
1: że...
0: Ale na przykład dla tych, którzy chcą wrzucać swoje miksy na Mixcloud...
1: To się może
0: nie
1: przydać.
0: Nie mają innego za bardzo jakby środka, żeby to zrobić, a w szczególności im się zawiesza przeglądarka w połowie na przykład.
1: Dokładnie.
0: Bo miks jest dość długi. A no powiedzmy sobie szczerze, ten interfejs nie wygląda przyjaźnie. Po
1: nie,
0: prostu.
1: Nie, on nie wygląda on przyjaźnie, taki... on jest dość mocno przeładowany różnymi interaktywnymi skryptami, które gdzieś tam jeszcze w tle się odświeżają, coś chcą robić, coś sprawdzać i to po prostu działa źle. No a chcemy być jednak gdzieś tam działać zgodnie z prawem, więc to jest jedyny serwis, za pomocą którego możemy naszą własną twórczość chronioną prawem autorskim gdzieś tam wstawiać.
0: Publikować.
1: Tak, publikować. Jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym, o DMCA i o Mixcloudzie. I tak. Myślę, że to warto o tym napomknąć. Niestety...
0: Śmiech szczery mnie ogarnia zawsze, jak na ten temat schodzi.
1: Tak. Co to jest w ogóle DMCA?
0: A to jest ten tak zwany Digital Millennium Copyrights Act, czyli ustawa o ochronie praw autorskich amerykańska, która obejmuje de facto cały świat swoim dość szerokim zasięgiem. Znaczy echem odbija się na całym świecie. O, może tak.
1: Tak, no bo Stany Zjednoczone...
0: Wojna tyczy się.
1: Tak, to
0: tyczy się tylko
1: Stanów.
0: Ameryki, o tyle każdy serwis, chcąc jakkolwiek spokojnie działać, musi być jakkolwiek zgodny z tym, że...
1: Bo nigdy nie wiadomo, kiedy prawnicy ze Stanów zapukają do bram serwisu.
0: Tak.
1: Tak. I... Jednym z wymogów jest to, żeby na przykład nie publikować, albo żeby stacje radiowe nie emitowały, ilu tam? Trzech utworów.
0: Więcej niż trzech
1: utworów tego samego wykonawcy.
0: W godzinie tego samego artysty lub z tej samej płyty i to jest najciekawsze.
1: Tak. I w tym momencie...
0: W Ameryce nie ma płytowych audycji takich.
1: Jak na przykład w Polsce. Teraz ostatnio wieczór płytowy reaktywowali w polskim radiu. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to by nie przeszło. Nie ma mowy. Też na przykład według DMCA nie można zapowiadać zbyt szczegółowo, jakie utwory pojawią się za czas
0: w przyszłości.
1: Tak, w przyszłości. Też to jest niedopuszczalne. No i teraz zauważyliście zapewne, że artystę wpisywaliśmy zawsze Radio DHT. No, coś tam wpisać trzeba, ale to jest artysta. I teraz...
0: A trzeba zrobić wejście. Tak. Bo jest to audycja słowno-muzyczna, nie jest głównie muzyczna, tylko była to audycja słowno-muzyczna.
1: Tak.
0: No to opisaliśmy, jak należy, że artystą jest...
1: Radio DHT.
0: Zdaje się Radio DHT.
1: Albo na przykład nasz prowadzący jakiś.
0: Prowadzący, tak. Tak.
1: No i teraz ja wrzucając akurat audycję kolegi Dariusza Marchewki, który tu już zresztą w Tyfloradiu również się zaprezentował swego czasu, w audycji o kotach chociażby, albo o kawie, ma jeszcze z pewnością dalekosiężne plany w kwestii kolejnych swoich audycji. Natomiast jako chcąc zrobić prawidłowy opis tej playlisty, wpisałem jako autora wszystkich wejść Dariusz Marchewka.
0: Dariusz Marchewka, no.
1: No i... Okazało się, że zrobiłem źle, bo Mixcloud wyświetlił mi komunikat, że na terenie Stanów Zjednoczonych ta audycja może się nie odtwarzać, gdyż za dużo jest tu utworów tego samego artysty. No, także do...
0: Darku, musisz mniej mówić.
1: Tak. Tak, tak, tak. Chociaż trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. I tu jest kwestia znowu dostępnościowa. Bo... Jeżeli uzupełnialibyśmy to tak standardowo w oparciu o Mixcloud, to na Mixcloudzie mamy...
0: interfejs, który się tak zawiesza.
1: O tak, i o ten interfejs, który się tak zawiesza, to mamy tam tak zwane chapters. I te rozdziały jakby to są rzeczy, które mogą być rzeczami słownymi. Tam nie wpisuje się artysty. Tam można sobie wpisać wejście pierwsze na przykład, no i czas tego wejścia pierwszego, wejście drugie i tak dalej, i tak dalej. Niestety, jeżeli...
0: I wtedy...
1: Tak, i wtedy nie ma z tym problemu. Nie obowiązuje. Ale jeżeli robimy opis naszej playlisty przez plik Q, no to niestety, ale tak się nie da.
0: Ja mam jeszcze jeden pomysł. Możemy to potem przetestować, Michale, na, już poza jakby anteną na jakiejś audycji. No. Bo przecież teoretycznie czysto format Q nie musi mieć artysty. Przejdzie track, który nie ma opisanego artysty?
1: Nie wiem, nie sprawdzałem.
0: Tego nie sprawdziliśmy.
1: Nie sprawdzałem tego, szczerze powiedziawszy. Więc ciężko.
0: Może to jest, może to jest droga.
1: Być może, nie wiem. Nie sprawdzałem, nie kombinowałem, bo chciałem po prostu opublikować te jakieś tam kolejne
0: audycje.
1: Materiały. Tak, tak, w końcu, bo dość mocno się zirytowałem tym, tak oględnie mówiąc, że zawiesił mi się kolejny raz Mixcloud w przeglądarce. Więc aplikacja QMaster no, okazała się bardzo dobrym zrządzeniem
0: pomocna.
1: Losu. Tak, i bardzo pomocna.
0: Tak.
1: I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. Jeszcze może pokaż, jak zapisać ten nasz plik Q.
0: Już nie ma problemu.
1: I znowu
0: nie
1: prosimy
0: tu.
1: O...
0: Zły przycisk nacisnąłem.
1: Zły przycisk.
0: Save as.
1: I tyle.
0: Ten format muszę zobaczyć, na czym on dokładnie polega. No to, to jest...
1: Tak, ale no standardowo...
0: Zapisać, to jest standardowe okienko Windowsa. I nie ma w ogóle problemu. To jest po prostu save as.
1: Dokładnie. Zapisujemy.
0: On w tym wypadku powiedział mi, że Krystyna Sienkiewicz kiedyś była mlalką, no bo taką tracklistę wczytałem z FreeDB. Oczywiście mogę jej zrobić Ctrl Z chyba. Zaraz zobaczymy. Nie, nie mogę jej zrobić Ctrl Z. Czyli niestety w tym programie, jeżeli się pomyliliśmy, cześć jak czapka. Usuwamy utwór, dodajemy jeszcze raz. Lub wchodzimy w properties i edytujemy.
1: Tak, i tam można to edytować, więc to nie jest jeszcze dramat, jeżeli rzeczywiście
0: tak, ale jeżeli,
1: coś tam namieszamy.
0: Jeżeli załadowaliśmy tracklistę,
1: no to tak, jeżeli załadowaliśmy tracklistę,
0: to...
1: a nie zapisaliśmy jej, to jest problem.
0: Tu nie ma undo.
1: Nie ma, nie ma, więc trzeba uważać, co się robi. Oczywiście jeszcze tak powiedzmy, są inne programy do edycji plików Q. To jest tak... Znowu, że potrzeba jest matką wynalazków tak naprawdę. Wcześniej nikt się za tym nie rozglądał jakoś specjalnie, bo nie było to potrzebne, a jak zaczęliśmy szukać, to na dzień dobry się pojawiły dwa programy. QMaster i jeszcze jeden, pamiętasz nazwę?
0: Q czy jakoś tak.
1: Tak, ale ten drugi był niedostępny w ogóle. Znaczy coś zrobić się dało, ale...
0: Nie,
1: ale był
0: on,
1: strasznie,
0: on był całkiem,
1: ale był strasznie
0: on był całkiem
1: zagmatwany.
0: Dostępny, tylko był nieintuicyjny. On ma na przykład właśnie sporo opcji poświęconych tym trackom znanymi.
1: No
0: że
1: tak.
0: Tam można sobie ładnie obrazy przeedytowywać.
1: Tak, ale na przykład miał nieopisane...
0: Rozmiar sektora danych, rozmiar czegoś, ale ja tam nie wiedziałem, jak dodać plik.
1: Ale miał nieopisane przyciski chociażby.
0: Przyciski.
1: Przy wychodzeniu z aplikacji, kiedy pojawiało się okno, czy zapisać zmiany, to było...
0: Yes, no i przycisk, przycisk.
1: Tak, były trzy przyciski, yes, no, cancel, tylko który był
0: yes, no, cancel.
1: To...
0: Mm-hmm.
1: Chociaż paradoksalnie...
0: No,
1: chociaż
0: z paradoksalnie... można domyślić się, że...
1: Ale słuchaj, paradoksalnie tam działały literki, działały skróty, bo jak nacisnąłem tam N, to się zamknęło. A czytnik ekranu nie informował w ogóle, że to jest przycisk no albo nie. Chyba, że to jakimiś dziwnymi znaczkami tam było opisane. Też możliwe.
0: Nie, puste przyciski.
1: Aha.
0: Na linijce pamiętam.
1: Okej.
0: Okay. Puste, nieoetykietowane przyciski.
1: No w każdym razie tak działa program QMaster. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej możemy dodać na jego temat.
0: No właśnie chyba tak sobie.
1: Też tak myślę.
0: On tam z poziomu myszki w miarę dodawania pokazuje total duration, on pokazuje właśnie te długości artystów i wykonawców spod listy. De facto tylko total duration, to jest rzecz, która się zmienia, jest z podmyszki, czyli ile nam w sumie już zajmie ten, ta nasza płyta bądź dzieło, które tworzymy.
1: Tak.
0: Do którego tworzymy arkusz, nie? Czyli ile już dodaliśmy.
1: Więc wystarczy sobie po prostu to sprawdzać i kontrolować z czasem, chociażby z Winampa, czy tam wszystko jest w porządku, czy jest to opisane dobrze. I zazwyczaj będzie dobrze. Tam. Też no, jeżeli tworzymy taki plik na potrzeby serwisu Mixcloud, to też pamiętajmy, że no, nie musi to być aż tak bardzo precyzyjne. Jeżeli się pomylimy tam o pół sekundy, to tragedii nie ma. To nic się nie stanie.
0: Ja zaokrąglam zawsze do 3 sekund.
1: No, chociażby. Więc spokojnie. Wiadomo, jeżeli edytowalibyśmy plik, no taki podział
0: płyty,
1: to już wtedy warto, żeby te dane były zdecydowanie bardziej precyzyjne. No ale jeżeli tworzymy to właśnie na potrzeby Mixclouda, to nie ma problemu. Można w ten sposób. QMaster. Aplikacja do pobrania ze strony qmaster.org, qmaster.org. Można sobie pobrać, można jej używać. Jest za darmo. Zatem polecamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A na dziś dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy.
1: Tak, do usłyszenia. A
0: do
1: program
0: usłyszenia.
1: Dla was prowadzili. Dziś bardzo krótki program, bo nam zarzucają, że tyflo podcasty są przegadane. No to proszę bardzo, dziś taki krótszy. Patryk Faliszewski
0: i Michał Dziwisz.
1: Tylko na odwrót.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 17 dzień stycznia 2017 roku. Jeszcze cały czas mam problem, żeby się przestawić na tę datę 2017, ale dziś ten problem tym bardziej będzie się nasilał, bo podsumowywać będziemy rok 2016, jeżeli chodzi o to wszystko, co wydarzyło się w Tyflo Informatyce, czyli dziedzinie technologicznej bardzo wszystkim niewidomym bliskiej. Witam serdecznie, Michał Dziwisz z tej strony, po drugiej stronie dzisiaj i moi goście, Michał Kasperczak i Paweł Masarczyk. Witajcie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich.
1: W końcu słuchaczy. Nie wiadomo, o której nas będą później słuchać. To warto się ubezpieczyć. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Tak. Już za chwileczkę będziemy podsumowywać to wszystko, będziemy opowiadać o tym. Znaczy, wy się przygotowaliście. Ja będę starał się tu robić za dobre tło, zadając wam różnego rodzaju pytania i ewentualnie coś dopowiadając do tych wszystkich kwestii. Ja tylko jeszcze dodam, że nasza audycja będzie miała formę interaktywną za jakiś czas. Za moment uruchomimy naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Będzie można do nas zadzwonić, no i się wypowiedzieć oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał coś dodać do dzisiejszego tematu. To najpierw tak ogólnie was zapytam, Michale, może od ciebie zacznę. Jak ty oceniasz ten 2016, miniony już rok? To był dobry rok dla tyfloinformatyki, dla rozwoju nowoczesnych technologii na rzecz niewidomych, czy raczej nie?
4: To zależy, jak na to spojrzeć, bo jeżeli chodzi o takie, z jednej strony o takie spektakularne jakieś idee, nowości, to niczego aż tak nowego nie było. Jeżeli chodzi o produkty i o to, jak to, co było wcześniej, zostało spożytkowane i wykorzystane, to pojawiło się sporo konkretów, sporo konkretnych nowych rozwiązań, urządzeń, które, no, które jak zwykle miały premierę gdzieś tam na konferencji w CSUN w Stanach Zjednoczonych wiosną, a co ważne, od jesieni są dostępne już w polskiej wersji językowej i w ogóle w polskiej dystrybucji, co jest pewną nowością, bo kiedyś musieliśmy znacznie dłużej czekać na to, żeby pewne innowacje, pewne technologie pojawiły się w Polsce. No i gdzieś tam ta dostępność, o czym też sobie powiemy, jest coraz bardziej w głównym takim nurcie i duże firmy, nawet takie portale typu, nie wiem, Spiders Web, dobre programy, coś, no jednak gdzieś tam nie zawsze kompetentnie, ale o tej dostępności, czy nie wiem, o audiodeskrypcji, o nawet w changelogach do aplikacji, o obsłudze z klawiatury, o jakiś tam, nie wiem, odczytywaniu gestów, o obsłudze głosowej, o tym zaczyna się pisać, czyli
1: i to już nawet nie w takim kontekście sensacji niewidomy pisze SMS-y na swoim brajlowskim telefonie, tak, z Indii na przykład, tak?
4: Tylko tak, tylko gdzieś tam nawet w changelogu dodano, no to już też no, zasługa tych changelogów, tych dużych firm, ale gdzieś tam można czytać, że dodano, tam poprawiono obsługę, nie wymyślam, przeglądarki Safari i jej stabilność z czytnikiem ekranu, tam screen readerem, voice over. Dodano nowe czytniki brajlowskie, no w domyśle chodzi o monitory brajlowskie, ale to, no, wiemy o co chodzi, tak? Czyli gdzieś tam to się poprawia na pewno. Czyli to był taki rok tak... Niby marazm, bo z jednej strony w kółko to samo, no w systemach mobilnych też coraz cośkolwiek trudno wymyślić nowego, a z drugiej strony ciągle coś się dzieje i ciągle no ta oferta krzepnie, mam wrażenie, że ona się stabilizuje i na pewno nie ma tyle wszystkiego, co było. Jeżeli chodzi o różne firmy, się też o tym powiemy, firmy się, jakby następuje unifikacja różnych rzeczy, firmy się jednoczą po to, żeby pod jedną marką wspólną zaoferować coś tam nowego, tak, bo no, żeby gdzieś tam przeżyć, no to o tym też sobie powiemy, bo też coraz więcej osób korzysta z uniwersalnie zaprojektowanych urządzeń z lepszym lub gorszym gdzieś tam skutkiem.
1: To nie było tak przypadkiem, bo ja mam troszeczkę takie wrażenie, szczególnie w kontekście Braille'a, do którego przejdziemy za jakiś czas,
4: tak,
1: że ten rok to był rok konkretów, czyli przez kilka minionych lat prowadzone były różnego rodzaju prace badawcze, tak, działania rozwojowe, a teraz w tym roku mieliśmy okazję ujrzeć jakiś namacalny efekt tego.
4: Tak. W co najmniej trzech gdzieś tam urządzeniach albo i czterech.
1: Pawle, a twoim zdaniem jak to wyglądało?
6: Na pewno poruszamy się w domenie tego, co już jest, co już powstało kiedyś i jest teraz opracowywane, poniekąd adaptowane pod dzisiejsze czasy. Czyli Braille był, ale teraz Braille został zaadaptowany pod takie rynki jak Android. Doszło do swego rodzaju fuzji tego, co kiedyś oferowały produkty takie jak tam PacMate czy BrailleSense. Tu patrzę teraz na notatniki brajlowskie z Androidem, więc połączone te dwa światy notatników, które były zdominowane do tej pory przez systemy Microsoftu, Windows CE czy Windows Mobile jeszcze nawet. Teraz jest to Android, więc mamy Androida i Braille'a. Niektóre systemy dalej doganiają, bo tu NVDA wprowadziło jakieś funkcje, które powinno już mieć, ale na szczęście teraz je dostało. Tutaj Android też, będziemy o tym mówić, dogania w pewnym sensie iOS-a czy inne konkurencyjne rozwiązania. Więc jakby nie jesteśmy świadkami w tym roku rewolucji takiej, że nagle udostępniono nam jakiś nowy obszar, który nie był wcześniej jakby dla nas osiągalny, że jakby to pole nasze widzenia zostało rozszerzone. Natomiast wierzę, że to, co się działo w tym roku, to jest zaczątek do jakiejś może nawet i rewolucji za parę lat, w dobrą stronę. W stronę właśnie Braille'a, w stronę takiego ugruntowania się i uprawomocnienia tej dostępności. Kolejny akt legislacyjny Unii Europejskiej jest na przykład wydany, który w jakimś jeszcze większym stopniu zmusza instytucje publiczne do wprowadzenia standardów dostępności w swoich zasobach elektronicznych. Więc na razie, że tak powiem, nie ma nic takiego naprawdę nowego, co by w jakiś rewolucyjny sposób rekompensowało nam wzrok, ale też ciężko czerpać, jakby ciężko znaleźć źródło, z którego można by czerpać tego typu inspiracje. Ja myślę, że zapartym tchem czekamy na rozwój. Rok temu byłem bardzo entuzjastyczny na temat inteligentnych domów, internetu rzeczy. To się raczej nie zmieniło. Natomiast też teraz poszerzam to o samojezdne samochody, na które wszyscy czekamy, bo coraz częściej się mówi, że tu ktoś testuje, tu czegoś się nie da zrobić, obejść, ale tu jednak może coś się da. No i wielką nadzieją, myślę, też jest rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, że może na tym polu uzyskamy kiedyś też dzięki tym technologiom jakąś przewagę.
1: No ja myślę, że jeżeli o samojezdne samochody chodzi, to prędzej dojdziemy do ładu z technologią i techniką niż z legislacją. To jest taka
6: to swoją drogą.
1: Moja refleksja na ten temat.
6: Bardziej mi chodziło o kierunki rozwoju, bo jakby no, to, czego realnie możemy dotknąć, to są urządzenia, które w jakiś nowy sposób podają nam rzeczy, które już były. Dobrze, że to robią, jednak podają rzeczy, które już były. Ale są takie kierunki, na które gdzieś tam z zapartym tchem patrzymy i w których upatrujemy nadzieję na coś, co rzeczywiście nazwiemy kiedyś rewolucją.
1: Oczywiście, że tak, bo samochody autonomiczne to dla osób niewidomych, jeżeli rzeczywiście spełniłby się taki sen o tym, że faktycznie samochód będzie w stanie być w pełni autonomiczny, czyli podejmować wszelkie decyzje na drodze, a nie będzie to tylko i wyłącznie jakieś wspomaganie kierowcy na prostych odcinkach, no to rzeczywiście tu pojawia się rewolucja, ale no, to już kiedyś, nawet chyba w zeszłym roku, ale chyba w zeszłym roku też rozmawialiśmy o tym i to jest nie tylko to, i nie tylko technologia, i nie tylko kwestie prawne, też na przykład bardzo ciekawie ktoś poruszył zagadnienia związane z etyką. Jak taki samochód ma się zachowywać, jeżeli na przykład mamy grupę idących dzieci i mamy przed sobą coś, co albo zabije nas, albo grupę tych dzieci, jeżeli w nie wjedziemy. To jak ten samochód powinien się zachowywać? Czy bronić kierowcę za wszelką cenę, czy jednak wybierać mniejsze zło? To są takie naprawdę dość trudne dylematy, które ciężko przerobić na program komputerowy.
6: Znaczy ja myślę, że technologia, a etyka to jest powinna być w ogóle osobna dziedzina studiów z pogranicza teologii poniekąd, jakiejś filozofii i informatyki i wszystkiego bądź. Bo no to nie tylko w kwestii samochodów, ale sam rozwój technologii, do czego my teraz dochodzimy, że w coraz większej ilości przypadków zaczynamy polegać na sztucznej inteligencji i to idzie do przodu. No i pytanie, w którym miejscu stworzymy nagle, ale to już jest jakby poza tematem tej audycji, komputer, który myśli jak człowiek, albo lepiej niż człowiek, chociaż to już jest takie bardzo futurystyczne.
1: No, myślę, że jeżeli będzie myślał pozytywnie, to nikomu to nie zaszkodzi. Ale dobrze. Gorzej, jeżeli stworzymy inteligentnego pesymistę, no wtedy zaczną się problemy. Okej, to porozmawialiśmy sobie, posnuliśmy nawet jeszcze trochę różnych planów.
4: Zapytam, tak, Michale? Jak już tak mówimy, futurystycznie, to oczywiście te samochody tak, ale one to jeszcze trochę, co najmniej kilka lat myślę. Natomiast myślę, że już w tym roku albo za dwa lata też pewnie to jest troszeczkę przesadzone, ale gdzieś tam o tym się coraz bardziej mówi. I tutaj my jako gdzieś tam Polacy jesteśmy, no nie mamy takiej dobrej pozycji jak osoby, które posługują się na co dzień językiem angielskim albo w ogóle osoby gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli to, o czym się mówi szeroko, czyli wszędzie wprowadzane sterowanie głosowe, obsługę głosową, wmawianie gdzieś tam, czy propagowanie takiej idei, że komputer, nie tylko komputer, urządzenia domowe, cały Internet of Things będziemy gdzieś tam obsługiwać za pomocą głosu. No to o tym też się dużo mówi. To jest na pewno jakiś niepowszechny jeszcze trend, który się coraz bardziej rozwija. No i zobaczymy, w jakim kierunku, bo to też specjalnej unifikacji nie ma. I tak naprawdę no, Apple, który był w pewnym sensie pionierem, pokazując głosową asystentkę Siri, w 2011, już 5 lat temu ponad, no to właściwie ta Siri tam się troszkę, polepszyła.
1: I do dziś nie ma polskiego.
4: Ale do dziś nie ma polskiego, a w obliczu inteligencji Google i rozwiązań Amazona podobno no Siri mocno gdzieś tam jest w tyle. I pytanie, co właśnie, no tak naprawdę też pytanie, co Amazon zrobi, no bo Amazon to tak też jest taka firma trochę jak Apple, ona jest jeszcze chyba bardziej skupiona jednak na rynku amerykańskim niż Apple nawet. I zobaczymy, no mamy tutaj w Gdańsku co prawda centrum rozwojowe, tak, i gdzieś tam dawna Iwona.
1: No i zresztą też, żeby już tak zupełnie off-topami nie rzucać, to w 2016 roku zaczęły się jakieś takie nieśmiałe przebitki Amazonu nad Wisłę. Co prawda no, tak, jest to polonizacja tylko i wyłącznie niemieckiej strony, no i ona jest naprawdę niezbyt udana, bo jak kiedyś przeglądałem katalog produktów, to po prostu no, uśmiałem się do łez z opisu jakiegoś produktu, jakiegoś routera albo innej karty sieciowej, gdzie dostałem tekstem: mit odczepianne antenę. Więc To taka topolonizacja, no. Ale wszystko przed nimi. Dobrze, słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy może przeszli jednak do naszych dzisiejszych zagadnień, bo trochę ich mamy. Ja mogę tu siedzieć do północy chociażby, ale nie wiem, czy słuchacze to wytrzymają. W każdym razie, pierwszy na liście, jak żeby inaczej, iOS. iOS 10, nowe głosy i inne dobrodziejstwa inwentarza. Co my tu mamy ciekawego? Co nam się pojawiło w nowym systemie od Apple'a, mobilnym, rzecz jasna?
4: No pojawiły się rzeczywiście, tak. Pojawiły się nowe dwa głosy, Krzysztof i Ewa, co przyjęte zostało raczej z taką, czy nie wiem, czy na ile ktoś z tego korzysta, ale przyjęte to zostało z taką raczej radością. Sporo osób narzekało, że jest tylko jeden głos w wyższej i niższej wersji, głos wcześniej Agata, potem Zosia i że nie ma głosu męskiego, a jednak w dawnym Loquendo, w Mobile Speaku symbianowym ten głos Krzysztof przynajmniej, bo przepraszam, Ewa chyba mniej, ale głos Krzysztof był popularny. No w Androidzie też, ale akurat gdzieś tam i stąd myślę, że no to dobre posunięcie, że te głosy nowe się pojawiły. Pojawił się edytor wymowy, czyli coś takiego jak tak zwane słowniki wyjątków w screen readerach, czyli możliwość zastąpienia jednego tekstu drugim tekstem do wypowiadania. Typu, żeby nam nie mówił nie wiem co. Facebook, tylko Facebook na przykład. Czyli że Facebook i wpisujemy Facebook. I gdzieś tam, tylko że nie wiem, ja powiem szczerze, z tego nie korzystam z różnych powodów, ale też te syntezatory wcześniejsze i w ogóle iOS sam w sobie dosyć inteligentnie czytał pewne takie nazwy własne takich słów jak Apple, jak Google, no są tak samo w dyktowaniu głosowym, one też gdzieś tam były zawsze rozpoznawane, te takie marki i znane jakieś takie słowa technologiczne, pojęcia rozpoznawane były prawidłowo. Także no, z tej funkcji powiem szczerze nie korzystam. Pojawiło się sporo opcji dla osób słabowidzących, inwersja kolorów, lupa ciekawie działająca, bo to w sumie zawsze w Androidzie ta lupa i nawet jakieś takie inne aplikacje były chyba lepiej działające, a tutaj nagle mamy lupę z iOS-em, którą możemy włączyć klawiszem, tym klawiszem home, potrójnym stuknięciem, co jest troszkę o tyle gdzieś tam, że no wtedy jeżeli mamy, na przykład jest taka sytuacja, że używamy, nie wiem, voice-overa też, a chcielibyśmy, żeby jakaś ktoś inny miał dostęp też do lupy, ale żeby można było ją łatwo uruchomić, to niestety no nie można, no bo wtedy albo lupa, albo voice-over pod trzykrotnym stuknięciem. Jakby inaczej tego się zrobić niestety jakoś tam nie dało. Z takich jeszcze funkcji istotnych, no, funkcja, o której dużo czytałem i która... No to jest takie są spory w pewnym sensie ideologiczne, no jak się rozumie i na ile się przykłada wagę do takiej dokładności dostępności, mianowicie opisywanie obrazków, czy opisywanie automatyczne, opisywanie za dużo
1: rozpoznawanie powiedziane. Zawartości zdjęć,
4: po takich, no takie powiedzmy tagowanie, po takich informacjach. I ja myślałem, że to będzie działało trochę lepiej i mi to różnie działa, powiem tak. Mniej więcej wiem, co jest na moich zdjęciach, bo pamiętam po prostu daty i wydarzenia i no, oczywiście nie co do szczegółów, no bo jak mam 5 zdjęć z danego dnia, to nie wiem do końca, co jest na którym, ale nie zawsze jest tak, że mogę się zorientować, no, co na każdym zdjęciu jest. Ja lubię, znaczy trochę mam tych zdjęć u siebie w telefonie, czasami je ludziom czy na jakieś tam inne serwisy wysyłam, ale też nie lubię, powiem szczerze, aplikacji zdjęcia, bo to jest taki element, no to troszeczkę pozwolę sobie na jedną zdaniową dygresję. Zdjęcia to jest niezbyt dostępna aplikacja na iOS-ie, znaczy ona jest dostępna oczywiście, bo to w iOS-ie jest wszystko dostępne, ale ona jest bardzo niewygodna, to znaczy jak zaczniemy odtwarzać film albo coś tam, to voice-over się gubi, trudno potem znaleźć przycisk pauzowania, gdzie, no, jest, tam są jakieś problemy i to są problemy nierozwiązane chyba od, nie wiem, 3 lat, to mogłoby lepiej działać te zdjęcia, pod pokrętłem mogłoby, więcej można byłoby móc zrobić typu, nie wiem, przenoszenie do albumów, typu jakieś udostępnianie, a to nie, trzeba wchodzić w edycję, wybierz, jakieś udostępnij coś, to jest ciężkie. To jak ktoś troszkę bardziej z tych zdjęć korzysta i coś chce z nimi robić, no to oczywiście to z voiceoverem to nie jest jakoś szczególnie wdzięczne, prawdę mówiąc. I zapomniałem jeszcze o jednej funkcji, to już chyba ostatnia rzecz, którą mam do powiedzenia na temat iOS-a. To jest łatwiejsze przenoszenie, coś z czym wiele osób miało problem, łatwiejsze przenoszenie aplikacji pomiędzy ekranami. To jest coś nowego.
1: Tak, to może być przydatne.
4: Bo dużo osób z tym miało
1: oczywiście,
4: problem.
1: Oczywiście.
4: Gdzieś tam. A teraz to naprawdę działa super. Tam potem, no może nie wiem, Paweł coś o tym może powiesz, bo tam pododawali integrację, to już takie bardziej, no nie takie stricte dostępnościowe, ale to dostępność tylko nie u nas może na tym no zyskać, że lepsza integracja, aha, bo też dla coś tam jakaś kwestia z aparatami słuchowymi, ja do końca przepraszam, nie znam tematu i nie wiem do końca jak to działa, ale też kwestia Siri, która jakoś tam jest ulepszona, lepiej ma działać z różnymi aplikacjami, ale co konkretnie, jako że Siri w Polsce nie działa dobrze, znaczy nie działa w ogóle, znaczy działa o tyle, że możemy sobie po angielsku mówić i możemy uruchomić aplikację, ale już polskich nazw mówić to nie za bardzo, no to gdzieś tam siłą rzeczy no z tego Siri się mniej korzysta niż by można. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o tak.
1: No jeszcze, jeszcze kwestia tego rozdzielenia dźwięku, tak?
4: Aha, tak, dziękuję, że mi o tym przypomniałeś. Rozdzielenie dźwięku, które no właśnie, nie przetestowałem tego jeszcze, bo nie miałem gdzie, ale no było to reklamowane jako taka funkcja, rzeczywiście rozdzielenie dźwięku, czyli myślałem, że wreszcie dźwięk voice-overa będzie mógł być niezależny od dźwięku wysyłanego na Bluetooth, czyli na przykład wysyłamy na Bluetooth muzykę, a voiceover nam mówi z głośnika iPhone'a. I okazało się, że to tylko działa z AirPlayem, że w AirPlayu to, że w głośnikach czy w urządzeniach z technologią Wi-Fi z AirPlayem to działa, a w Bluetoothie to niestety nie działa, co mnie, powiem szczerze, bardzo zdziwiło, bo w AirPlayu to ja byłem pewny cały czas, że to działa tak wcześniej, powiem szczerze, no bo no, tak trochę zdziwiło mnie to, że no bo to by znaczyło co, że jak się wysyłało na AirPlay coś kiedyś, nie wiem, na Apple TV czy na coś, to wtedy voiceover szedł razem z sygnałem aplikacji.
1: No, inaczej, to się ponoć zachowywało bardzo różnie. Raz działało to tak, raz działało to inaczej i działało jak chciało i nie bardzo można było znaleźć na to regułę. Natomiast
4: a teraz zestandaryzowano to, że tak, po AirPlayu działa dobrze, ale tylko to jakby teraz się, znaczy teraz, no gdzieś tam okazało dzięki wpisowi Piotra Witka, dzięki takiemu artykułowi.
1: Na mojej szufladzie.
4: Tak, na mojej szufladzie. I no i taka rzecz no smutna trochę, bo myślałem, że to będzie.
1: Że będzie większe wow.
4: Tak, że będzie większe.
1: A tu nie ma.
6: To naprawdę w ogóle nie działa z Bluetoothem, bo ja miałem wrażenie, że owszem, ktoś kiedyś pisał na jakimś Apple Visie czy gdzieś.
4: No podobno nie.
6: Okej.
4: Okay. Fajnie, jakby to ktoś jeszcze może...
6: Mnie zdziwiłeś tym wpisem w notatce, bo tak? Miałem wrażenie, że to gdzieś działało, ale ktoś mówił, że w pokrętle znalazł... Cel dźwięku to się nazywało po polsku?
4: Tak, to Piotr o tym pisał przy okazji Bluetootha coś takiego. Tak, jest to przy okazji, tak. Chodzi o to rzeczywiście, że jak włączysz... Nie chcę teraz... poczytaj sobie to, bo nie pamiętam.
1: Dobrze, zachęcamy do lektury artykułu Piotra na mojej szufladzie, mojaszuflada.pl i tam wszystko jest opisane.
4: Chyba, że ktoś z Państwa ma głośnik na właśnie albo na AirPlayu, albo na Bluetoothie i działa mu to jednak, ten rozdzielenie.
1: No to niech da znać.
4: Albo nie działa, to tak, to prosimy albo o komentarz, albo o telefon na Skype tyflopodcast.net, bo też powiem szczerze, temat mnie dość żywo interesuje, bo myślę naprawdę bardziej o czymś z AirPlayem jednak, ale gdzieś tam no, interesuje mnie ten temat trochę.
1: Słuchajcie, a propos tyflopodcast.net, mamy telefon i to już od pewnego czasu. Z nami jest Zwonimir. Witaj, Zwonimirze.
7: No, witaj Michale i pozdrawiam wszystkich słuchaczów nasze audycji od naszym podsumowaniu roku.
1: To cóż tam się w Chorwacji działo ciekawego? Zwonimirze, tak od razu zapytam, jeżeli chodzi o 2.16.
7: No właśnie, chcę to powiedzieć i chcę trochę umiędzynarodowić rzecz. bo to, co się u nas działo, to jest rzecz, która się też odnosi do czytania inteligentnego, czyli że Google jest Googlem, a nie Google, więc... A mianowicie w Chorwacji w 2016, jedna z takich przełomowych dzień, było wyjście pierwszego naturalnego syntezatora mowy, czyli Nuance Vocalizer Lana. On właśnie wyszedł pod końcem 2016 roku. I tenże syntezator, jak i każdy taki syntezator, ma sporo wad i właśnie dlatego też myślę, że takie czytanie inteligentnie nie jest na przykład dobre, bo jak w taki słownik dodasz pełno skrótówców i pełno fachowych terminów, no to wybaczam, ale niestety jak napiszesz spójnik pa, a to ci zamiast tego spójnika pa syntezator wymawia Pascal, czyli jako jednostkę mierną, no to bardzo dziękuję. To tego się
1: ja
7: nie da.
1: Ja szczerze mówiąc, tu muszę cię poprzeć, bo ja też nigdy nie byłem zwolennikiem domyślnych słowników. Wręcz przeciwnie, ja jestem, to już w ogóle prezentuję taką bardzo radykalną postawę. Moim zdaniem wszystko powinno być mówione w danym języku. Czyli jeżeli po polsku Facebook pisze się facebook, To niech ta synteza mówi facebook, bo później pojawiają się takie kwiatki, że niewidomi, których no na przykład albo nie stać na linijkę brajlowską, albo nie znają tego brajla, zaczynają pisać jakieś bzdury, więc...
4: Tak, tylko też można by dyskutować. Oczywiście ja się z tym zgadzam i też nie używałem właściwie nigdy tych słowników, tylko też to działa w drugą stronę, bo jest taka maniera, że potem niektórzy niewidomi trochę żartem, trochę nie żartem, ale ja też się łapię, że czasami... mówiłem na facebooku i coś takiego, bo tak po prostu odruchowo. Oczywiście no nie mówię, że tak mówiłem publicznie, nie mówiłem tak publicznie, ale gdzieś tam no jest potem coś, trochę coś takiego. Też.
6: To jest jedna rzecz, natomiast z drugiej strony mnie śmieszy bardzo, do jakich absurdów momentami się posuwają twórcy takich słowników, usiłując naśladować wymowę angielską w słownikach polskich, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwiska lub wykonawców lub nazwy zespołów, gdzie Eminem nagle stał się jakimś Eminemem, a zespół Celtic Woman, nie wiem, Celtic Women, bardzo jakiś taki komiczny sposób były wymawiane później nazwy zespołów i wykonawców, bo po prostu tu ktoś stwierdził, że fajnie by było, gdyby ten telefon też i czytał tak jak należy, jak się nazywają ludzie, których muzyki słuchamy. A no, wiadomo jeszcze, jak to są popularne słowa, to okej, okay, może do jakiegoś love czy world czy coś przyzwyczailiśmy, ale do tego, że nagle pół słownika angielskiego ląduje w polskiej syntezie i...
4: No to nie, no oczywiście.
7: A gdzie tak jest? Mnie to śmieszy w ogóle.
6: W iOSie tak było, to chyba dość niedawno, albo jeszcze nawet tak jest.
4: Tak? O.
7: Mhm. Mnie to w ogóle śmieszy, sytuacja, kiedy to polska synteza... Mnie w ogóle to jako obcokrajowca śmieszy, bo ja tego nie mogę znieść. Ja chcę, jak to chcę, to chcę fajną polską syntezę, która mi nie będzie zangielszczała wszystko, co się rusza na tym świecie. Kiedy to polska synteza mi czyta Windows zamiast Windows, jak jest napisane.
1: Dobrze, Zwonimirze, prostu... ale bo to jest ważny temat oczywiście, natomiast czy coś jeszcze chciałbyś dodać do podsumowania? Bo w tej audycji no, staramy się podsumować to, co w minionym roku się zdarzyło, a nie ukrywajmy, że kwestie słowników to nie jest temat 2016 roku, bo to już jest od dawna.
6: No było, jeden metr teraz był takim hitem iOS 10, na którym ludzie się burzyli.
1: Tak, że
6: czytało wszystko jeden metr temu.
1: Metr temu. No i bez chmur, tak?
6: Bez chmur.
1: W powiadomieniach. No. To cały czas jest.
7: I jeszcze...
4: Skąd się wzięło to bez chmur?
6: To chyba takiegoś angielskiego śmiesznego sformułowania na to, żeby deaktywować powiadomienia w chmur... No, chmurki powiadomień, tak? Dymki.
4: Aha.
1: To jest jedna teoria, druga teoria jest taka, że po prostu gdzieś identyfikatory różnych łańcuchów do tłumaczenia najzwyczajniej w świecie gdzieś się pomyliły i to powinno być w ogóle w jakiejś aplikacji pogodowej, a przez pomyłkę to tam zawędrowało. Że teorie są dwie.
7: No to tak, to się zdarza. A jeszcze dodawając rzecz do właśnie odnosząc się do podsumowania,
1: tak.

0: ramowania, nie było nic.
1: No bo sprzęt u nas zazwyczaj, zazwyczaj sprzęt się u nas importuje niż się robi po samemu.
0: No ale wiesz, może jest jakaś chorwacka myśl techniczna, o której nie wiemy, no dlatego korzystając z okazji wolałem zapytać.
1: No gdybym ja to wiedział, to ja bym chętnie tutaj na antenie powiedział.
0: Okej.
2: Ja myślę, że wyjście tej LANy jest o tyle istotne, że iPhone pewnie już za czas niedługi no stanie się wreszcie przyjazny niewidomym użytkownikom z Chorwacji.
1: Nie tylko, jest... nie tylko iPhone, picioku, a nawet wszelakie MacBooki. I wtedy ludzie będą używali MacBooki, bo na Chorwacji niektórzy ludzie dźwigają do nieba wszystkie te MacBooki, jakie one są fajne, jakie one są świetne i jakie to jest dostępne i w ogóle przejrzyste.
0: No to sobie o tym może też porozmawiamy, ale nieco później na temat MacBooków. Dobrze, Zwonimirze. I bardzo ci serdecznie dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. A jeżeli ktoś również jeszcze chciałby coś dodać, no to ja zapraszam. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Jeszcze pozostając poniekąd w świecie iOS-a, tu widzę kolejną rzecz w notatkach.
3: Że nie Voice Dream Reader jest takie dobre, ale zanim Voice Dream Reader i jakieś o aplikacjach powiemy sobie, to dodam, że mimo tych, troszkę już o tym powiedzieliśmy a propos bez chmur, ale tego słowa, ale chociaż rzeczywiście no, ludzie tam narzekają na jakieś pewne błędy, no to zawsze są jakieś tam błędy, to ogólnie te systemy iOS są stabilne i raczej gdzieś tam w dobrą, no idą w dobrą stronę. Niemniej jednak na przykład obsługa centrum powiadomień, w ogóle powiadomień, tego ekranu blokady, przez to, że to jest no, dużo też można zrobić za pomocą 3D, Touch, skądinąd, które to bardzo gdzieś tam lubię i używam, to jednak te centrum obsługa powiadomień została zepsuta. To znaczy kiedyś było łatwo, że z poziomu powiadomienia można było w pokrętle od razu wykonać wszystkie czynności, czyli je desaktywować, wykonać jakąś tam interakcję typu, nie wiem, Twitter odpowiedz, prześlij
0: dalej,
3: coś tam,
0: polubić.
3: Coś tam polubić, tak. A teraz nie można. Czy można przez 3D Touch taki mini ekran wyświetlić, taką mini aplikację na ekranie blokady, ale to i tak trzeba, ona gdzieś tam jest na niecałym ekranie, trzeba ją potem kursorem znaleźć, bo to tam ten fokus tak nie wchodzi idealnie tak, jak być powinno. I to nie jest takie proste. W ogóle pewne elementy ekranu w iOS od wersji 10 się zmieniły, zmieniły w taki sposób, że one... To nie jest multitasking taki pełnoprawny, ale to jest też takiego, że te okienka się tak trochę nakładają. Ja nie umiem tego wytłumaczyć, ale jest tak czasami, że przychodzi, jesteśmy w jakiejś aplikacji, coś piszemy, przychodzi nam, może to jest kwestia tych alertów, nie wiem, przychodzi nam jakieś powiadomienie i to powiadomienie jakby jest na części ekranu i ono zasłania, znaczy ono jakby, że można, nie umiem tego wytłumaczyć, można w nie stuknąć, jakoś odpowiedzieć.
0: Tak, bo ono się u góry pojawia na górnej części, w górnej części ekranu i można coś z tym zrobić. To powiem szczerze, mi to akurat nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, bo jak widzę, że jest jakieś powiadomienie, bo akurat u mnie aplikacje, które mają wyświetlać powiadomienia, no to są przede wszystkim takie istotne dla mnie aplikacje. Więc dla mnie to nie jest jakimś tam problemem i akurat mi to zachowanie się podoba. Natomiast no rozumiem, że kogoś może to dekoncentrować, no ale w końcu od czegoś ten multitasking w iPhone'ie jest i jakoś on działa.
3: Ale to jest też stara dyskusja, czy wyłączamy powiadomienia, czy gdzieś tam włączamy, ile włączamy.
0: Nie, no ja nigdy powiadomień bym w całości nie wyłączył, bo nie od tego one są. To tylko po prostu trzeba jakoś nimi umiejętnie zarządzać i wybierać odpowiednie typy powiadomień. Wyłączając powiadomienia, to tak naprawdę pozbawiamy się dość istotnej funkcji telefonu. Dobrze, mamy Patryka na łączach, więc odbierzmy telefon, zobaczymy, co tu nam Patryk powie interesującego. Patryku, jesteś?
4: Jestem, jak najbardziej.
0: A to witaj.
4: Ja tutaj jeszcze chciałem, z racji tego, że tutaj nasz przedmówca z Chorwacji powiedział co nieco na temat tego, co u niego się wydarzyło. Natomiast ja powrócę jeszcze do iOS-a, natomiast tutaj, żeby tak jeszcze uzupełnić rzecz, którą przedmówca nie powiedział, a która jest bardzo ważna, co prawda nie

0: Nie wiem, czy to się odnosi troszeczkę do tyflo informatyki, ale myślę, że jest to w temacie tyflo. Ja uważam, że takim wielkim osiągnięciem dla szkół, chociażby dla szkół, które się chciałyby geografii uczyć, i to już muszę zdradzić, że w jednej szkole, nawet dla niewidomych i słabowidzących w Owińskach, pewna osoba powiedziała, że przeprowadzi szkolenie. Mówię tu o symulatorze Eurofly, którego ja dlatego tu o nim powiedziałem. Bo właśnie od Dzwonimira tak naprawdę wyszedł ten projekt i o nim się dowiedziałem. Mówię on.
1: Wyszedł projekt
0: Znaczy,
1: od Stefana Kisa, ale podcast wyszedł rzeczywiście od Dzwonimira.
0: od niego się dowiedziałem, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo naprawdę powiedziałem też w mojej byłej szkole na temat tego projektu i myślę, że to będzie miało wzięcie. Dlatego o tym mówię, że to jest takie ważne. Nie z perspektywy, że to jest gra. Ale to może być naprawdę świetna rzecz edukacyjna właśnie do tego, że jest to świetny atlas geograficzny, bo można się nauczyć wszystkich państw i które państwo z którym graniczy. I mało tego jeszcze można się nauczyć mniej więcej jak się lata samolotem, tym bardziej, że tu jeszcze może o tym nie wiecie, ale ten symulator został zangielszczony. Został przetłumaczony na język angielski i chyba jakieś hiszpańskie tłumaczenie już się robi. I kto
1: No i
0: wie, może.
1: gdzieś tam jakieś wprawki są też do polskiego, aczkolwiek na razie no to jeszcze nic oficjalnie nie pojawiło się.
0: Natomiast poruszyłem to właśnie ten temat, bo uważam, że nie jest to świetna gra, ale jest to, może to być
1: Tak,
0: świetny.
1: walory edukacyjne Eurofly'a są moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo ważne
0: Ja
1: i
0: nawet
1: tu jestem w stanie się z tą zgodzić.
0: Myślałem nawet o tym, żeby autor zrobił kiedyś taką, żeby mógł na tym zarobić, żeby zrobił taką licencję pro, jakby dla szkół. Że tam na przykład, nie wiem, może coś by dodał takiego. Bo naprawdę świetny projekt i ja uważam, że fajnie by było na nim zarobić. I gdyby szkoły go kupiły jako dla szkół, gdyby kiedyś autorowi się chciało.
1: Ja myślę, że po prostu Stefan chciał zrobić coś dobrego dla środowiska, zrobił. Jeżeli ktoś będzie chciał, to z pewnością jakiś tam grosz mniejszy, większy, ale na pewno wpłaci na jego konto czy tam na jego PayPala, bo, no bo są takie możliwości, są możliwości donowania tego projektu. Patryku, czy coś jeszcze? Bo
0: Tak,
1: gry to sobie podsumowywaliśmy już w zeszłym roku z Tomkiem Tworkiem,
0: wiem, ale
1: więc może się wokół gier nie kręćmy, a typowo
0: ja nie
1: tyfloinformatyczne
0: chcę
1: kwestie.
0: właśnie powiedzieć o tym w kontekście gry właśnie, tylko w kontekście Atlasu. Zupełnie
1: Dobrze, ale to już o tym mówiłeś, więc czy o czymś jeszcze?
0: tak,
1: Co tam?
0: to na pewno, jeżeli pierwsze powiem a propos też tematu Mundiskiewu, czyli o systemie iOS. Rzecz, która została bardzo ciepło przeze mnie przyjęta w najnowszym systemie, w najnowszych systemach iOS-a, czyli od iOS-a 10, a mianowicie pojawienie się fajnego sposobu odczytywania maili, która niestety została popsuta. Ostatnio Apple ma wielki talent do psucia rzeczy, które fajnie działały i nie naprawiania tych rzeczy pomimo zgłaszania, a mianowicie czytanie maili za pomocą pewnej opcji w pokrętle, bo w momencie, jeżeli mamy maila, który składa się z kilku wątków i przekręcimy pokrętło, będąc w wiadomości na coś takiego, co się nazywa wiadomość, tak się nazywa ta opcja, to możemy miźnięciami palcami góra-dół przechodzić pomiędzy jedną wiadomością a drugą, pomiędzy wiadomościami w wątkach i odczytywać, jakbyśmy czytali, nie wiem, forum dyskusyjne. I to działało niestety rewelacyjnie do iOS-a tam któregoś 10.2 czy jakoś tak, bo teraz niestety VoiceOver nie ustawia się na treści wiadomości, tylko na przycisku adres, więc trzeba za każdym razem eksploracją to odczytywać. Natomiast no, jak ta opcja została wprowadzona, to działało, uważam, genialnie, działało to świetnie, rewelacyjnie. Szkoda, że to się popsuło. No i też muszę tutaj powiedzieć, że no niestety bardzo się zawiodłem na dostępności, w sensie na tym wsparciu aplowskim, jeżeli chodzi o dostępność, bo mam wrażenie, że to, co się pisze do nich, to oni albo tego nie poprawiają, ale zresztą to nie jest istotny temat, jeżeli chodzi o podsumowanie. Jeszcze chciałem tutaj powiedzieć a propos pojawienia się nowych urządzeń Apple'a, co ja na ten temat sądzę, czyli mam na myśli tutaj iPhone'a 7. Z czym się nie podoba, to nie podoba mi się to, że ten telefon brakuje mu kilku rzeczy, między innymi jacka za słuchawki. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz. To samo się dzieje z Macami. Jak nie ma, trzeba mieć tonę przejściówek różnych wszelakich na samych przejściówkach, to firma...
1: Patryku, myślę, że... a zapytam, czy jesteś posiadaczem iPhone'a 7?
0: Nie jestem posiadaczem, natomiast miałem ten telefon...
1: To bardzo dobrze będzie okazja skonfrontować, bo tu Michał jest posiadaczem siódemki. Aha. Michale, brakuje ci słuchawek, jacka słuchawkowego?
2: Tak, no znaczy to też w sumie, nie, przepraszam, że tak, nie jest to, ale to dobrze, chwilkę. Tak, nie brakuje mi, ale to dlatego, że ja używam mało, bardzo używam mało słuchawek. Nie jestem, używam słuchawek tylko w podróży albo tylko jak muszę z jakichś powodów. Mam tylko słuchawki Apple'owskie, które notabene mi się teraz popsuły, niestety, ale jakby nie, no, nie mam tego problemu, co niektórzy, że kupili jakieś bardzo zaawansowane słuchawki z jackiem. No i teraz mają problem. Ja trochę, nie dziwię im się trochę, no ale gdzieś tam, no to taka decyzja, a nie wiem, czy dobra, czy zła. Natomiast przekonał mnie, a propos przejściówek, to z kolei na początku też byłem zbulwersowany, no też można by długo mówić, troszkę chyba w innej audycji o tych posunięciach Apple w tą i w tamtą stronę, o tych nowych MacBookach z nie najlepszą klawiaturą. Bawiłem się chwilkę tym nowym MacBookiem Pro, bez Touch Bara, co prawda. I rzeczywiście klawiatura taka płaska jak w 12, głośniej, bardzo ładny i design tego komputera, no taki naprawdę fajny, lepszy troszkę nawet niż tego MacBooka Air. Natomiast gdzieś tam przejściówki, kwestia USB-C i tak dalej. Nie, i mnie to przekonuje, ta nowa idea, nowy standard, który no chyba za kilka lat rzeczywiście będzie obowiązujący i rzeczywiście przekonują mnie głosy takich tych autorów, którzy mówią, że no wiadomo, MacBooki są drogie i jeżeli kupujemy MacBooka za 9 tysięcy, po coś go kupujemy, to znaczy wiemy po co go kupujemy, dlaczego MacBooka i dlaczego tego Pro i takiego drogiego, no to rzeczywiście dodanie, jakby wydanie 200 czy 300 zł na jakąś tam przejściówkę nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Inna rzecz rzeczywiście, no trochę Apple i te inne firmy nasze technologiczne, no wymuszają taki inny styl pracy i czasy takiej stacjonarności laptopa, czy tego, że mamy właśnie port LAN, że mamy, nie wiem, jakieś dużo portów audio, dużo portów takich, siakich i owakich, i HDMI, i jakieś VGA, no te czasy generalnie już odchodzą, tak? Ale to, no to jest już inny problem, taki zmian, innowacji, tendencji, które są po prostu w branży IT tak ogólnie, no bo to tak w tę stronę idzie. To nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak to jest.
0: Dobrze, ja jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, bo warto tutaj wspomnieć o firmie Microsoft i o tym, co oni zrobili w tym roku i tak naprawdę, co oni jeszcze zrobią dla nas, a zrobili sporo, bo jeżeli tu chodzi o Windows 10, działa ten prężnie, ten Microsoft Accessibility, czyli grupa ludzi odpowiadająca za dostępność i o to, co pojawiło się w narratorze, o to, jak ten program, narrator się rozwija.
1: Patryku, czy ty może właśnie testujesz jakieś wersje, takie preview, które wychodzą dziesiątki?
0: Tak się akurat składa, że miałem okazję testować w miarę nowy build, ale ja już powiem, że w tym buildzie, który teraz mamy, czyli w tej kompilacji stabilnej, pojawił się w narratorze tak zwany tryb Scan Mode się to nazywa w wersji angielskiej, czyli po prostu polega to na tym, że jeżeli uruchomimy ten tryb, będziemy na przykład w przeglądarce internetowej, to będziemy mogli za pomocą strzałek nawigować po stronie internetowej, jakbyśmy nawigowali z czytnikiem NVDA. I działają też klawisze szybkiej nawigacji typu nagłówki. Natomiast jeżeli chodzi o wersję preview, to jest jeszcze lepiej, bo narrator sobie z tym radzi jeszcze lepiej z tą nawigacją. No i w ogóle Microsoft pracuje nad tym, żeby ten czytnik ekranu no, stał się używalnym. Już jest obsługa Braille'a w ogóle. linijek brajlowskich, co...
1: Testowałeś to może? Działa to faktycznie?
0: Nie testowałem, bo nie posiadam, przyznaję się bez bicia, nie posiadam, posiadam starego Brajsensa z 2006 czy 2007 roku i jakoś to nie chciało działać. Nie posiadam niczego nowszego, więc niestety nie mógłbym tego potestować. Natomiast no, dzieje się, w Microsoftie się dzieje. Ja myślę, że jeżeli Microsoft będzie coś takiego robić, no to może Apple'a pobić, bo widać, że robią naprawdę całkiem sporo. Jeszcze warto tu powiedzieć o Office, o pakiecie Office 2016, którego akurat, o którym też się dużo mówi i tam się też robi, jeżeli chodzi o dostępność. A mianowicie pojawia się możliwość opisywania, że jakby ten Microsoft też próbuje wprowadzić możliwość opisywania zdjęć, obrazów, które na przykład mamy w OneNote'cie czy w jakiejś aplikacji office'owej.
1: No chyba, Patryku, ktoś do ciebie dzwoni. To chyba znak, że po prostu czas ci podziękować i przejść do kolejnych tematów.
0: No dobrze, ale tak... Dobrze, to Microsoft, ale jeszcze powiem, że warto by było powiedzieć coś na temat przejęcia dwóch potężnych firm.
1: Będziemy o tym rozmawiać, spokojnie. Dobrze, to zajmij się w takim razie, Patryku, telefonem. Pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę coś dodać, to ja zapraszam. tyflopodcast.net, jesteśmy dla was na Skype'ie.
2: O, ja coś czuję, przechodzimy do
1: ja coś czuję, że my dziś będziemy długo rozmawiać, ale możemy o tym voice streamie może coś jeszcze.
2: Aha, dobrze, no to króciutko, bo no tak myślałem, dlaczego o voice streamie. Dlatego o voice streamie, że no, to jest jedna z, wiadomo, aplikacje mniej lub bardziej specjalistyczne jakoś tam się rozwijają. Z takich, no, to jest tak samo Sync Assistant, chociaż on bardziej chyba w zeszłym roku na Androida niż na iOS-a. Ale Voice Dream, otrzymaliśmy dużą aktualizację, wersję 4.0 programu Voice Dream Reader, znanego, popularnego pośród osób niewidomych i słabowidzących, czytnika książek elektronicznych i książek audio w formatach wszelakich. Program, jak pisze autor, jest skierowany oczywiście jest też dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, ale również dla osób, a może w pierwszym rzędzie, był tworzony dla wszystkich, którzy chcą czytać słuchając, czyli którym taka forma przekazu tekstu za pomocą syntezy mowy odpowiada, czy też dla osób z problemami w czytaniu, z dysleksją i różnymi innymi przypadłościami i aplikacja główną, taką dla nas istotną funkcją, którą ten program otrzymał, jest możliwość sortowania książek w bibliotece w różny sposób, czyli lepsze nadawanie gdzieś tam flagi, czyli takiego priorytetu dla czytania książki, sortowanie według źródła, czyli książki, nie wiem, z Dropboxa, z Google Drive'a, pobrane książki tam przeczytane, nieprzeczytane, no różne możliwości, obsługa PDF-ów. Oraz obsługa, to obsługa PDF-ów w taki różny sposób i z wizualny gdzieś tam, i no to bardziej właśnie dla osób słabowidzących albo takich osób, które chcą widzieć i słuchać jednocześnie. Tutaj dużo specjalnych gestów, różnych takich opcji podglądu i synchronizacji audio z tekstem się pojawiło, z których my nie skorzystamy. No na pewno istotną funkcją jest biblioteka iCloud, czyli to, że aplikacja synchronizuje się pomiędzy urządzeniami po iCloudzie i książki dzięki temu możemy wrzucić do specjalnego folderu, do którego sobie na przykład skrót możemy, nie wiem, na pulpicie albo gdzieś tam zrobić, i mamy w iCloudzie, jeżeli mamy pod Windowsem albo na Macu, to wiadomo, że mamy, ale w Windowsie to możemy, ale nie musimy mieć zainstalowane oprogramowanie do iClouda. To jest cały jakby folder, w którym ta biblioteka, te książki się znajdują, i specjalny folder Loader, To nie tylko w tej aplikacji. iTunes też coś takiego ma automatycznie dodaj do iTunes. To jest taki folder, no po prostu folder, do którego wrzucamy książki i po uruchomieniu Voice Dreama po jakimś czasie one przez za pośrednictwem transmisji danych sieci Wi-Fi na przykład przesyłane są do biblioteki, no do, po prostu do Voice Dreama.
1: Inna rzecz, że to spowalnia i zamraża aplikację, tak, kiedy on tam się synchronizuje z tą chmurą.
2: Tak, na iPhone 5S właściwie przez to aplikacja z iCloudem była nieużywalna prawie, że na siódemce jest oczywiście znacznie lepiej, ale to ciągle działa mimo pewnych poprawek, które tam w 4.2 czy 4 ileś zostały wprowadzone, to nie działa stabilnie. Czasami są błędy, że coś tam się nie synchronizuje, czasami jakieś komunikaty, że iCloud został wyłączony, ok, mimo że jest włączony, czasami gdzieś tam to usuwanie z iClouda dajesz usuń, a to się nie usuwa i gdzieś tam kursor voice-overa znika, nie wiesz gdzie jest i właściwie dalej musisz szukać i za trzecim razem dopiero to się usuwa. Nie działa to komfortowo, z całą pewnością, ale no możliwość niepobierania książek w cudzysłowie ręcznie poprzez jakiś Dropbox, nie wiem, Google Drive, no sprawia, że korzystam z tego iClouda. No akurat mam jednego iPhone'a, nie potrzebuję, że tam mam książki, nie wiem, te same na iPadzie, na iPhone'ie, coś, no to akurat nie, ale no to właśnie dodawanie książek to jest super sprawa. I jeszcze jedno, też chyba jeszcze nawet lepsza funkcja, rozszerzenie, no bo teraz od iOS'a od zeszłego roku mamy możliwość instalowania rozszerzeń, które w menu wyślij, to właściwie wyślij albo udostępnij, albo otwórz wy, zależnie od tego kontekstu, te rozszerzenia się mogą pojawić. I mamy takie rozszerzenie do Voice Dreama, które na początku nie chciało mi działać, nie wiedziałem o co w nim chodzi, a wystarczy krótko mówiąc, można artykuł ze strony internetowej wysłać do Voice Dreama. W tym celu otwieramy jako właśnie udostępnij, otwórz wy, nie otwórz, zapisz w Voice Dream Reader. Pojawia się takie okienko, gdzie wybieramy, to jest domyślnie zaznaczone, że cały tekst PDF albo artykuł. Dajemy otwórz, to otwiera w Voice Dreamie, albo zapisz, zapisuje i nie robi nic i wychodzi dalej do Safari. I potem otwieramy Voice Dreama i pojawia nam się plik z artykułem, który możemy sobie przeczytać. Czyli no coś takiego jak trochę Pocket Instapaper, tylko działa lokalnie dla Voice Dream Readera. Bardzo przyjemna funkcja. Szkoda, że w Macu nie ma takiego jakiegoś rozszerzenia, żeby to się zsynchronizowało z, nie tylko z iOS-a, ale właśnie, żeby na przykład z Maca zamiast do, nie wiem, Instapaper, Pocket albo Lista Czytelnia, że można wysłać do Voice Dreama. Bo to oczywiście Voice Dream, już kończąc ten wątek, ma możliwość obsługi pobierania z Instapapera, Pocketa, ale ja mam wrażenie, że on pobiera wtedy wszystko naraz, że to nie jest tak chyba, że jakbym teraz włączył Instapaper, to on by mi pobrał, nie wiem, 300 artykułów, które mam, wszystkie chyba, to chyba tak niestety działa, a trochę nie o to chodzi jednak. No chyba nie to... można pojedynczego sobie tak wybrać artykułu.
1: To rzeczywiście, to niestety, to w ten sposób mogą być takie problemy. Natomiast jeszcze a propos w ogóle aplikacji na iOS-a, bo już kończąc powoli wątek iOS-a, bo tu jeszcze przecież drugi system mamy. Czy ty, Michale, jakieś takie interesujące aplikacje w tym roku coś odkryłeś?
2: Nie, chyba. Znaczy na pewno...
1: No właśnie mam ten sam problem, powiem szczerze.
2: Golden Apples tą nagrodę zdobył w portalu Apple Viz gdzieś tam. No nie, bo tak naprawdę no co, na pewno gdzieś tam dalej, ale to wiadomo, że te aplikacje cały czas jak będą istnieć, to się będą rozwijać. Mam na myśli wszystkie nawigacyjne, typu Blind Square, typu, no na pewno typu właśnie Transition.
1: Dla mnie na przykład to od razu powiem.
2: Niby, ale nie ma go jeszcze.
1: Tak, jeszcze go nie ma, jeszcze cały czas trwają beta testy, natomiast no, dla mnie bardzo fajną rzeczą, która się w 2016 roku pojawiła i jest w końcu dostępna i tak jak to powinno działać, no to Outlook. Chociażby Microsoftowy.
2: Ale w 2015 chyba był, czy nie?
1: Oczywiście, że był, ale z jego dostępnością były problemy.
2: No. Ale to chyba takie drobne, tak?
1: A potem w końcu można było zacząć z tego korzystać.
2: Tak, ale to właśnie świadczy o tym troszeczkę, co mówił gdzieś tam Patryk, to możemy o tym w jednym zdaniu tam powiedzieć, że no po prostu Microsoft ogólnie przykłada się naprawdę do dostępności.
1: Tak.
2: Właściwie na każdym systemie i oni te usługi, te aplikacje robią po prostu dobre. Skype, Outlook, dużo działania, dużo fajnych opcji z klawiatury, gdzieś tam podobno nie testowałem, ale Word na Androida, Office też z klawiatury, dużo fajnych rzeczy. rzeczy można, można zrobić gdzieś tam, no to Windows 10, narrator, to wszystko naprawdę działa coraz, coraz lepiej. No też no inne wiem, że co z takich aplikacji kluczowych, no Twitterific, klient Twittera popularny, chyba no, na świecie popularny, ale nie tak bardzo jak tam inne, ciągle dostępny tak jak był. Tweeting staje się coraz bardziej dostępny. Facebook o dostępność dba, chociaż miał mocną wpadkę, że przez kilka, co to było, przez kilka tygodni, coś linków, podglądu link, aha, że tak, podglądu nie można było, nie tak. Wiedziało się, w co się klikało, tak, podglądu tak. Linku, artykułu nie czytał. To były było bardzo dużym problemem. Z Pocketem coś było nie tak, ale już poprawili, bo tam ewidentnie nie można, coś jak w RSS-ach na Spiders, znaczy w Lirze, że się otwierało jakiś artykuł, a się otwierał inny artykuł w tym preview, w tym takim, w tym takim parserze, w takim podglądzie. To w ogóle jest jakiś tam, oj, a nie, to...
3: To mój telefon.
2: Jakiś tam podgląd, jakiś tam problem taki czasami aplikacje mają. No co, Slack się stał dostępny, udostępnił
1: tak,
2: się.
1: Tak, i to co jakiś czas pojawiają się kolejne poprawki dostępności. To jest w ogóle, ze Slackiem jest bardzo ciekawa sytuacja, bo przez pewien okres było tak, że w każdym momencie, każda kolejna wersja w changelogu pokazywała, że jakieś tam accessibility improvements, więc... No widać, że ktoś tam się wziął intensywnie, przynajmniej za tę mobilną wersję aplikacji Slacka. Szkoda, no,
2: Dropbox tak samo dostępny bardzo gdzieś tam, znaczy bardzo, nie wiem czy bardzo, ale oni tam dbają też o tą, tak. Mówi się o tej dostępności. Buffer, znaczy akurat tego Buffera do końca nie rozumiem, ale on też tam czytałem, że dużo zrobili na temat dostępności. No nie wiem, tam są jeszcze jakieś aplikacje, dużo o tym czyta na Apple Viz, ale mam wrażenie, że to też są albo jakieś gry, fajnie, że gry są coraz bardziej dostępne i to również takie nie tylko dla niewidomych, ale ja na grach się nie znam i myślę, że nie wiem, czy z Tomkiem wtedy mówiliście też o grach na systemy mobilne, ale być może tak i po prostu te gry, no mówię, na grach się nie znam. Na pewno co, no KNFB Reader, on też tam przełomowej chyba jakiejś nowej funkcji nie ma, ale cały czas się rozwija. I tak nie wiem, czy na ile coś
3: jest jeszcze... Czy to jest ten rok, kiedy Twitter wprowadził alternatywny opis zdjęć, a Facebook swój system do opisywania
2: no tak,
3: zdjęć?
2: Tak by wychodziło.
1: Też. Natomiast no, te opisy...
2: Ja bronię Facebooka za wzięcie. Wszyscy, nikt tego nie rozumie na Twitterze, a ja, jak była dyskusja, ja broniłem tych wpisów na Facebooku, że mi się te tagi nawet podobają, ale to nie znaczy, że ja do nich mam dystans. Znaczy ja nie traktuję ich do końca poważnie.
1: No i czasem wychodzą... I czasem wychodzą bardzo zabawne sytuacje, typu, no jeżeli masz opis dwie osoby zbliżenie, tak, no to...
3: No... No tak.
2: No to taka gra słowna. No.
3: Ale... Zbliżenie na dwie osoby może brzmiałoby bardziej tak. Gramatycznie, nawet, znaczy bardziej przekazywałoby to, co rzeczywiście taki tego typu opis ma na myśli.
2: No ja tak może nie wiem, ja Facebooka obsługuję z iPhone'a. Ja Facebooka obsługuję głównie z iPhone'a i jak obsługuję go z komputera, to brakuje mi tych opisów. O, tak powiem. Na zasadzie takiego.
1: To się zgadza.
2: Już tak jestem przyzwyczajony, że zdjęcie coś tam. Mhm. I na zasadzie zdjęcie brak opisu, to nie rozpoznał. Albo zdjęcie dwie osoby, no to wtedy wiem, że są, nie wiem, dwie osoby. Albo. No. To on czasami to ciekawie rozpoznaje, to inna sprawa, ale to tak mówię, no traktuję to jako, no może inaczej, nie spodziewałem się, no zdaję sobie sprawę, że to jest mocno maszynowe i że to jest, no i jest takie jest po prostu.
1: Może będzie lepsze, no jak się
3: trochę,
1: nauczą algorytmy.
3: Szkoda, że to jest w ten sposób reklamowane, że tam pracuje niewidomy inżynier i dla niego, czy tam dzięki jego doświadczeniu Facebook wprowadzi nową, rewolucyjną funkcję, która udostępni niewidomym zdjęcia, bo widziałem już istotnie lepiej zrobione AI do rozpoznawania zdjęć, chociażby to, co jest w Apple'u, czy to, co jest w TapTapC, gdzie...
1: No tylko, wiadomo, że TapTapC to jest wspomagane jednak człowiekiem też.
3: Okej, no to powiedzmy, że Apple, ale chodzi mi po prostu o to, że chociażby jest w stanie takie AI formułować jakieś tam bardziej, mniej lub bardziej składne, ale zdania, że na zdjęciu jest to, a nie, że pluje takimi punktowcami na zasadzie jeden, to może być to, dwa, nie wiem, zombie, trąbka, traktor, telewizor, pompka i
2: tak, on te słowa czasami takie łączy z takich różnych porządków zupełnie. Tak. Nie umiem tego teraz. Coś tam, trawa, dwie osoby, tak ordynarnie, ale ordynarnie nie, że w sensie, że jakieś brzydkie słowa, tylko że takie no ewidentnie takie właśnie, takie sklejki, nie wiem, może trawa, coś tam, piasek, dwie osoby na zewnątrz i coś tam.
3: No, ale bardziej chodzi o ten trend, że zaczynają też te portale dostrzegać potencjał w tym, żeby te zdjęcia opisać.
2: Rozumiem, że w Androidzie też to jest.
3: No nie po polsku chyba. Z tego co wiem, po angielskiej wersji zostało to już dawno wprowadzone. Co aktualizację to patrzę, czy coś się nie zmieniło, ale na razie w polskiej wersji tego nie widzę u siebie.
1: No ale to słuchajcie, tu mamy na przykład pozytywną informację taką zwrotną, bo Milena chociażby napisała do nas przed momentem, że na przykład w jej przypadku pojawiły się informacje opisujące zdjęcia typu, że ludzie grają na instrumentach muzycznych od niedawna. Takie dość szczegółowe, więc no, to jest, wszystko to zależy uczy, być może myślę, od kontekstu i to będzie coraz bardziej inteligentne.
3: Karta przetargowa, że oni mają tych dostęp do tak naprawdę, nie chcę mówić największej bazy na świecie, bo nie lubię używać takich przegeneralizowanych, ale kto wie, tych zdjęć jest tam mnóstwo i każdego dnia lądują nowe i tak na dobrą sprawę oni mają dobrą podstawę do tworzenia takich AI, bo mają naprawdę nieporównywalną...
1: No baza jest ogromna.
2: To znaczy, że dużo ludzi, co prawda, z Facebooka, to się niby, to jest niby to samo, ale też nie do końca, ucieka na Instagrama. Ja Instagrama, on tam z tą dostępnością...
3: Też Facebooka.
2: No tak. Instagram, on tam z tą dostępnością też różnie, ale teraz jak już go... Chociaż tam są hashtagi, więc by się można teoretycznie orientować, ale tam jak próbowałem coś ostatnio sobie podomyślać się, co tam może być, a... Byłem u takich znajomych, którzy na Instagramie, którzy mogłem się domyślić, no to troszkę już się nie domyśliłem i mi przeszło szybciej niż obejrzałem tego Instagrama, więc tak Instagrama średnio raz na rok uruchomię, ale widzę, że sporo osób jednak przeszło ze zdjęciami właśnie na Instagram.
1: Okej, to może teraz my też przejdźmy do Androida.
2: Do Androida.
1: Pawle, słuchamy.
3: Okej. Więc jakby Android zaczął swoją przygodę w roku 2016 wielkim, słynnym ogłoszeniem na konferencji CSUN, że nagle będzie bardziej intuicyjny internet i wsparcie dla klawiatur. I rzeczywiście tą obietnicę poniekąd spełnili, bo dodano w Google Chromie wsparcie dla przeszukiwania strony pod kątem konkretnych kontrolek. A są to nagłówki, linki i wszelkiego rodzaju pola formularza, które nazywają się elementami sterowania. Trochę bardziej na bogato wygląda to pod klawiaturą, bo mamy do dyspozycji całkiem nowy układ klawiatury, gdzie każda kontrolka ma swoją literę, tak jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni podczas używanych skrzydłów. Mamy też Androida 7. Nougata, który dopiero dzisiaj wyszedł na Galaxy S7, więc ta adopcja jest bardzo, bardzo powolna, który wprowadza tryb multi-window i mamy możliwość, jest dostępny z talkbackiem, obsługi dwóch aplikacji naraz, jedną u góry, drugą u dołu ekranu. Android 7 to także trochę bardziej intuicyjne sterowanie suwakami. Możemy zadeklarować przez stosowną opcję w menu odpowiednią wartość, jeżeli chcemy, żeby na przykład głośność czy prędkość syntezy została ustawiona na 34%, możemy taką wartość zadeklarować ręcznie. Można też przesuwać się w krokach 5%, nie tak jak 20% do tej pory, za pomocą klawiszy głośności. No i zrobiono także porządek z funkcją przytłumiania dźwięku na rzecz syntezy mowy, która teraz w Androidzie 7 powinna działać bardziej stabilnie, powinna działać bardziej w taki sposób oczekiwany przez użytkowników. No i Android to także piksele. Piksele, których w Polsce nie ma. Piksele, które są drogie, zdaniem niektórych zbyt drogie. Dzisiaj właśnie czytałem, że...
2: Telefony piksele.
1: Właśnie, może wyjaśnijmy to jakieś... Czym one się charakteryzują, te piksele, że one takie drogie?
3: Przede wszystkim Google porzucił branding Nexus, już nie używa tej nazwy w swoich produktach. Zdaje się, że ma swój większy udział, już nie wystawia tak bardzo na widok faktu, iż dla Google'a te telefony robi ją inni producenci. Dalej ta współpraca gdzieś tam jest, o ile pamiętam to z HTC i z LG albo z Huawei'em. A w każdym razie jest gdzieś już to logo Google, więc bardziej to wygląda jak taki telefon Google'a. Postarano się też o czytniki linii papilarnych, które mają tą możliwość korzystania z różnego rodzaju gestów. Coś jak, o czym ja opowiadałem w Honorze 7 rok temu, teraz inicjatywę przejął Google i wprowadził gesty na czytniku linii papilarnych. No i jedna z większych nowości, czyli Google Assistant, odpowiedź poniekąd na Alexę Amazonową. Czyli mówimy już teraz o asystentach głosowych z otwartym API, pod kątem których można programować najdziwniejsze rozwiązania. Projektów jest mnóstwo, ja już nawet widziałem człowieka, który pluszowego misia, takiego trochę bardziej jakby robota misia z lat 90. zabawkę, w ten sposób przerobił, że misiu czytał mu RSS-y machając rączkami przy tym i ruszając pyszczkiem, bo połączył sobie właśnie Alexę. Google, czyli z Google Asystentem mógł zrobić w sumie prawdopodobnie to samo. Alexę, Arduino, czyli mikrokontroler, Raspberry Pi, czyli taki mini komputer, serwer właśnie do tego typu różnych zadań, no i rzeczonego misia kablami, taśmą klejącą, kablami z portu szeregowego. I misiu rzeczywiście Alexą czytał wiadomości i się przy tym ruszał.
1: Fajny czytnik RSS.
3: Też tak myślę. Znaczy trochę taki straszny, bo myślę, że dzieci by się mogły bać. Natomiast wiem, że w tą stronę idzie zarówno Google, jak i Amazon, o ile Apple bardziej pod kątem użytkownika przeciętnego myśli, czyli żeby ta Siri zrobiła za mnie to, co ja robię zazwyczaj z telefonem, to tu właśnie Google i Amazon prześcigują się pod kątem integracji w internecie rzeczy, w różnych takich nietypowych rozwiązaniach, po prostu tak by ten asystent był absolutnie wszędzie dostępny i w każdej części naszego mało co życia był w stanie jakąś decyzję podjąć, może decyzję to jeszcze nie, ale wykonać jakąś czynność, którą my wykonujemy często, tu coś kupić, tu coś załatwić, coś przeczytać, jakąś muzykę zagrać. No mamy przecież też głośniki Google Home, czyli jakby odpowiedź Google'a na Echo. Też w Polsce jeszcze z tym ciężko. Natomiast w tą stronę szedł w tym roku Google i Android. Czy to dobrze, czy to źle? Ja na przykład po ulepszeniach internetowych spodziewałem się wiele, wiele więcej. Dla mnie tego typu pozbijanie kontrolek w grupy, że nagłówki, punkty orientacyjne są razem, albo wszystkie elementy formularza, wszystkie pola formularza, nieważne czy to przycisk, czy pole edycji, czy jeszcze coś innego, że są razem, nie w każdej sytuacji jest wygodne i nie w każdej sytuacji pomaga tak, jakbyśmy chcieli. Są strony, po których z uwagi na kiepską dostępność najlepiej się przemieszcza, na przykład szukając pól formularzy, bo czy jakiegoś konkretnego przycisku, bo pod tym przyciskiem jest na przykład szukana przez nas treść. Tu będziemy musieli się przebijać naraz przez pola formularzy i przyciski.
1: I jeszcze jakieś pewnie pola wyboru i inne takie.
3: Tak, tabele też zniknęły. Nie wiem czemu zniknęły tabele z tego wyboru kontrolek. Kiedyś były,
1: też
3: potem
1: dziwne.
3: Na rzecz właśnie tych nowych opcji je wyrzucono. No ale cieszy fakt, że rozbudowano funkcję klawiatury. Cieszy fakt, że można teraz przypisywać o wiele więcej skrótów, też gestów do różnych opcji, takich jak te niestandardowe działania, których jeszcze niewiele deweloperów używa, czy menu szybkich ustawień.
2: A jak to jest? Bo ty masz doświadczenie jako no, zaangażowany użytkownik, społeczność Androida. Dużo ludzi korzysta z tych klawiatur właśnie sprzętowych w takim sensie, że sobie przypisują jakieś no, skróty klawiszowe, że to jest dla nich ważne, czy jednak nie aż tak?
3: Jest na pewno na liście Ice Free, tej takiej amerykańskiej, sporo użytkowników, którzy... przynajmniej kilku takich mocno zaangażowanych, którzy co jakiś czas regularnie dają o sobie znać, że jakaś konkretna potrzeba związana z używaniem klawiatur nie jest spełniona. I tych pytań o klawiatury jest dużo. Nie wiem, czy sam deweloper ma możliwość przypisywania skrótów w swoich aplikacjach, tak jak ma to miejsce na iOS-ie. Mam wrażenie, że albo tego aż tak
2: No nie, chyba jakoś musi być, bo no, tak. W changelogach Microsoftu, Worda i Outlooka, Office'a na pewno było, że ulepszenia accessibility, czyli w ogóle nawet ulepszenia w obsłudze klawiatur, między innymi do pracy z talkbackiem, czyli z jednej strony domyślam się, że przysłowiowe Ctrl B to tam pogrubienie i tak dalej, ale że również właśnie te klawisze mają pomóc no, ułatwić właśnie edycję tekstu również osobom właśnie używających talkbacka gdzieś tam. Mhm.
3: Tak, więc to możliwości rzeczywiście są, bo przecież nawet no, kiedyś były telefony androidowe tylko z klawiaturą. Mhm. I
2: czyli pod kątem obsługi właściwie klawiaturą, no to Android chyba, dobrze rozumiem, jest lepszy od iOS-a, można tak by rzec.
3: Znaczy wiesz co, myślę, że on jednak jeszcze mimo wszystko goni, bo zauważ, że w VoiceOverze już dawno było tyle skrótów klawiaturowych, że no ktoś kiedyś musiał napisać cały artykuł na blogu.
1: No i można Android... się było poruszać po różnych elementach tak naprawdę, to nie ma takich grup jak w przypadku Androida na przykład.
3: Nie, na klawiaturze możesz robić wszystko, bo na klawiaturze jest cały rozbudowany teraz nowy układ.
1: No ale tak, ale ja mówię jeszcze nawet mówię o kwestii tej nawigacji, tak? No tu tak, chyba jednak tak, nie tak. Ma takiego pola manewru.
3: Nie ma niestety. Natomiast widać, że w te klawiatury inwestują sporo czasu i kodu i wysiłku. I, czyli jest widocznie taka potrzeba, żeby z urządzenia androidowego, domyślam się, że w większości chodzi o tablety, ale też nie tylko, korzystać z klawiatur, bo właśnie Wiktor Caran, który opiekuje się teraz talkbackiem, dużo właśnie zbiera uwag i pyta się, jak wyobrażalibyście sobie taką akcję z klawiatury. Jakbyście chcieli to z klawiatury zrobić, a tamto z klawiatury. Więc widać, że potrzeba klawiatur jest. Jest ona też spełniana i to jest chyba właśnie obszar, w którym Android w tym roku zrobił mimo wszystko największy postęp. Klawiatura. Bo jednak ten internet, no to dobrze, że on powstał, że w końcu coś się ruszyło i tam trochę łatwiej jest. Natomiast w kwestii klawiatur chyba jednak największy krok został zrobiony do przodu, jeśli chodzi o samego TalkBacka.
1: Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o Androida, o to, co tam w tym systemie nowego, tak z naszej perspektywy, może jakieś aplikacje, które się wyjątkowo dostępne zrobiły?
3: Na pewno w tym roku takim faktem, który mnie osobiście poruszył, gdzieś zaznaczyła się ta współpraca Google z NFB, z National Federation for the Blind. KNFB Reader jest cały czas na zniżce 80%. No jest to troszeczkę nie w porządku ruch w stosunku do użytkowników iOS-a, bo niby dlaczego ktoś miałby płacić więcej za aplikację na jednym systemie, a na innym mniej, dlatego tylko, że firma produkująca ten system jest w dobrych układach z producentem oprogramowania. Natomiast na tym korzystają użytkownicy Androida, ja też skorzystałem, że co jakiś czas, i to się gdzieś tam utrzymuje, możliwe, że już tego nie ma, natomiast przez większą część roku KNFB Reader był w 80% obniżce, dzięki czemu no, już bardziej można było usprawiedliwić taki zakup za powiedzmy około 100 zł, 110, niż za prawie 400 zł. Wiadomo, różnie z zasobnością portfela użytkowników i zwłaszcza, że 25 zdjęć dla osoby, która nigdy nie robiła zdjęć telefonem.
1: To jest nic. Na tym nie da się nauczyć korzystania z tej aplikacji. Nie da się na podstawie tych 25 zdjęć ocenić, jak to działa i czy to jest rzeczywiście dobre. A co tam, jeżeli chodzi o Shine'a? Bo tak mówiliśmy o TalkBacku, a co z Shine'em?
3: Shine Plus w tym roku skupił się bardziej chyba na jakichś takich swoich rozwiązaniach. Swoich mówię, bo firma produkująca ten screen reader poszła w tym roku w urządzenia Android Wear, czyli zegarki i Android TV. I na tym polu starali się jakoś to usprawniać. Nie miałem niestety możliwości przetestowania.
2: Ale Android TV w postaci telewizorów czy jakieś przystawki, tak jak te Xiaomi i coś tam?
3: Wydaje mi się, że wszystkiego, na czym jest Android TV umieszczony. Najczęściej będą to przystawki. Nie jestem pewien, czy w tym momencie mamy na rynku jakiś telewizor sam w sobie z Android TV. Bo bardziej wiemy o tych smartfonach, tych smart telewizorach Samsunga na przykład, które mają jakiś w ogóle swój chyba system.
2: Tak, tak. Telewizory z Android TV to oczywiście, ale to są, to już dawno były Sony, jakieś Philips. Nie, one są na rynku w ogóle.
3: To one są. To chodzi o sam system.
2: Aha, chodzi o obsługę, system. Rozumiem, że jakby o system obsługę, leader że... dla... Tak. Rozumiem,
3: tak.
2: Rozumiem.
3: Mhm. Jakby TalkBack w swojej mocy co może, to robi, natomiast Shine też coś tam ma do zaproponowania. No TalkBack w tym roku na przykład się okazało pod koniec w zasadzie zeszłego roku, iż coś z Netflixem zaczęli współpracować i ten Netflix na tych Android TV, a Netflix przypomnijmy też w Polsce wszedł w tym roku, na rynek jakoś powinien lepiej działać. Przy czym gdzieś już czytałem, że nawigacja po Android TV z TalkBackiem to jest tak naprawdę nawigacja liniowa, więc nie do wszystkiego da się w aplikacjach dotrzeć. Czyli rozumiem, że można byłoby więcej zrobić. A ten Netflix to tak na dobrą sprawę to jest jakiś tam self-voicing, że sam z siebie jakieś tam wypowiada wskazówki. No i średnio mi się podoba taki kierunek rozwoju, bo dlaczego mamy do czegoś takiego namawiać firmy z nurtu głównego, które nad dostępnością pracują? Chyba lepiej ulepszyć swoje rozwiązania asystujące, wspomagające, żeby aplikacje obsługiwały się lepiej, żeby więcej miejsc dało się odczytać. Mam nadzieję, że to wszystko jeszcze się zmieni i to TalkBack będzie raczej starał się obsługiwać coraz to większe obszary Android TV, a nie twórcy aplikacji będą nadganiać za jego niedoskonałością, chyba że coś źle zrozumiałem. Jest też taka możliwość. Więc to jeśli chodzi o Shine'a. Oczywiście parę funkcji też doszło w telefonie, takich jak na przykład Cellboard, czyli taka tablica w sumie z swego rodzaju jakimś tam układem tabeli, tak jakby szachownica. Nie bardzo jeszcze się zorientowałem, jak to do końca działa. Wiem, że tam wiele funkcji można wykonać, jakieś specjalne gesty. Natomiast też wielu użytkowników jakoś się tym specjalnie nie zainteresowało jak na razie, więc bardziej TalkBack
1: ale
3: w tym roku.
1: Ale czemu ma to służyć? Jakiemuś łatwiejszemu sterowaniu urządzeniem?
3: Tak, na przykład odbieranie połączeń jest możliwe z poziomu tej tablicy. Więc domyślam się, że tam po prostu działają pewne specyficzne gesty, które nie działają nigdzie indziej. To jest
1: rozumiem.
3: Jakiś pewnie wywoływany specjalny tryb, taki jakby nakładki, w której za pomocą gestów można pewne akcje wykonać szybciej.
1: No jeszcze 2016 rok to rok Corvusa, tak? Pojawiło się takie oprogramowanie, jeżeli
3: tak,
1: ktoś ma potrzebę.
3: Jest to taka słowacka nakładka, w sumie screen reader, który po części ma też swoje moduły. Coś jak trochę mobile accessibility, tylko trochę na dzisiejsze czasy. Pod kątem przygotowany głównie, ale nie tylko, LG One Smarta, czyli jedynego przedstawiciela jeszcze tej kategorii telefonów z klawiaturą T9 na dobrą
2: bo
3: sprawę.
2: Bo następcy nie widać, jednak nic z klawiaturą nie pojawiło się nowego, mimo relatywnej popularności.
3: BlackBerry.
1: No, ja myślę, że on popularny to może być, ale podejrzewam, że wśród niewidomych, a to raczej nie jest grupa bardzo liczna i w którą by LG jakoś bardzo chciało inwestować. Coś tam koreańskiego gdzieś jeszcze na rynku koreańskim, tak? Miało się pojawić z klawiaturą.
3: Co roku Samsung wypuszcza jakieś telefony na rynek azjatycki z klawiaturą, bo tam one jakoś się jeszcze cieszą popularnością.
2: Tak, ta klawiatura właśnie, bo to w niektórych krajach właśnie w Azji ta klawiatura jest dość bardziej popularna niż u nas, mam wrażenie, więc to tak jakby...
1: Może no, ze względu na inny alfabet. Nie tak łatwo może tam zmieścić ich tę całą klawiaturę, albo przynajmniej część.
3: Tak, plus gdzieś chyba tak jest jakaś ta miłość dla tego starego stylu, że była klapeczka, którą się otwierało i tam ta klawiatura tak fajnie się pokazywała, w sensie taka była ukryta. Te telefony były dość kompaktowe, jakby nie było. I miały swój taki urok, jeśli chodzi o designerski jakby. Bardzo fajnie to wyglądało. Ja też muszę stwierdzić, że tęsknię za tym, bo to były małe telefony. Funkcjonalne jakby nie były, natomiast można było je do bardzo małych rozmiarów sklapnąć, potocznie mówiąc. Schować do kieszeni. Ten telefon bardzo fajnie i stylowo wyglądał.
1: No to fakt. Taka może kiedyś jeszcze...
2: Ja nigdy nie lubiłem klapek.
1: Może kiedyś jeszcze wróci do nas moda na retro. A tymczasem mamy telefon. I to ten telefon już od jakiegoś czasu nam tu dzwoni. Grzegorz jest na linii i chciałby się zapewne wypowiedzieć. To w końcu, Grzegorzu, dajemy ci głos. Witaj.
4: No cześć, no. Co tam w 2016, no... No już przetoczyliście właśnie Voice Dream Readera, KNFB Readera, że się pojawiły. No to powiem, że to akurat fajne te aplikacje. No, no to akurat to mi się podoba. Ale co w ogóle, nie wiem, czy byście testowali i sprawdzali nową klawiaturę Google, co oni zrobili no, w zeszłym roku. I jak wyszły dwie aktualizacje, piątka i teraz szóstka.
3: No, Keyboard, zdaje się, że tam są odczytywane emotikony, tak?
4: Właśnie nie, bo w wersji 4 to emotikony działały, wszystko było ok, ale już od wersji 5 to już chyba nie, albo odczytywało, albo tylko, że ich się jakoś wybrać nie dało, coś się tam się pieprzyło. A w szóstce to zmienili nazwę na Keyboard, to ani emotikon nie czyta, jakieś gify też dodali, ale też nie czyta, więc to tak... No nie za bardzo to zrobili w ogóle.
3: To czy to jest stosunkowo nowy produkt? I z tego co wiem, ta ekipa jest bardzo otwarta na sugestie. Oni starają się to robić dostępne, jednak to jakby ktoś, kto zna już Google od paru lat, to wie, że tam wychodzi to czasem różnie. Natomiast jest opcja na pewno w ustawieniach gdzieś Gboarda zgłaszania uwag. I można napisać o tym, co nie działa, to, można zgłosić błąd.
4: Tak, to się można. To by musiało może ze 100 tysięcy osób tak napisać, to może coś by zrobili. No. Jak ja sam coś napiszę, no to tak.
3: Znaczy, co, jeżeli to jest jakiś problem taki naglący...
4: Ja w to nie wierzę, czy to, nie?
3: No wiesz, no to jest jedyny w sumie sposób kontaktu z jakimkolwiek deweloperem. No. To nie jest, myślę, kwestia wiary lub niewiary. Spróbować warto. Jeżeli nikt nie zgłosi konkretnego błędu, no to nie będzie podstaw, żeby cokolwiek naprawiać. Jasne, że czasami tych zgłoszeń jest dużo. Jak to jest duża firma, to nawet jak się ją podzieli na drobniejsze oddziały, no to nie do wszystkiego dotrą. Bo tych zgłoszeń jest oczywiście dużo. Natomiast wiesz, twoje zgłoszenie być może jest kolejnym z fali tego samego typu zgłoszeń. Że więcej osób taką rzecz jak niedziałające emotki zgłosi i zostanie to rozwiązane, bo to myślę, że nie jesteś w tym sam. Zresztą to jest, tam na pewno ludzie z całego świata zgłaszają te błędy i tego typu rzecz dość łatwo wychwyci mnóstwo osób, więc ja myślę, że warto.
4: Tak samo miałem z Messengerem na Facebooku, bo weszła taka opcja, no tam ten, coś jak w Snapchacie jakieś te właśnie te jakieś ramki czy coś, no to też mogłoby być odczytywane, ale przez TalkBacka, no w sumie to zgłaszałem chyba kilka razy, no ale to też z tym nic nie zrobili.
3: Mówisz o historiach? Tych takich, co się pokazują codziennie, jakby filmik dnia, coś takiego?
4: No to znaczy ten mój dzień jako tako działa normalnie, na górze to się pokazuje, ale jak się wchodzi w ten cały ten aparat, i się chce tam na przykład, no czy zrobić te zdjęcia i coś tam dodać, jakieś tam gify czy coś, no to tego już nie czyta. No to są nietykowane te przyciski.
1: Grzegorzu, czyli jak rozumiem, twoim zdaniem rok 2016 to rok pogarszającej się dostępności, tak?
4: No jeszcze z samym TalkBackiem też mnie jedna rzecz. W sumie drobna, ale jednak od wersji 5 mnie wkurza.
1: Co takiego?
4: Rozbicie. To jest takiego, że jak wchodzę na jakąś listę, to ten, rozwija się nowa lista zamknięta, czy tam weszłeś na listę, opuściłeś na listę, no to...
3: Teraz jest to już chyba trochę zniwelowane, jednak w tym najnowszym TalkBacku komunikat pojawia się na końcu.
1: Kolekcje, tak?
3: Teraz już tego nie ma też tak. To jest teraz się już nazywa, tam jest chyba lista i poza listą. I to jest, z tego co wiem, już na końcu jakby komunikatu, który jest wygłaszany, więc nie jest to aż tak denerwujące i komunikat sam został też skrócony. Więc myślę, że nie jest aż tak źle już z tym. Było to rzeczywiście denerwujące, to przyznaję. Natomiast wiem, że to już zostało też naprawione gdzieś tam.
4: Aha, no bo to też zgłaszałem, to nawet komentarz napisałem na tej stronie aplikacji w sklepie Play, no to
3: jasne.
4: No to coś musiało się ten. Ale jedna taka rzecz, bo był Był podcast nawet kiedyś, to akurat jakoś w wakacje. I co ciekawego, akurat w zeszłym roku coś tak się pojawiło, jak ta sztuczne oko, Matia, czy jakoś tak się to nazywało.
1: Tak. No jest, tak, jest to co prawda na razie bardzo prototypowe wszystko. I żeby to przetestować, to trzeba się bezpośrednio z Petrosem kontaktować, bo nie jest to jeszcze w żaden sposób oficjalnie w sprzedaży, ale może kiedyś coś faktycznie z tego będzie.
4: No, bo tak jak słuchałem tego podcasta, to naprawdę się to wydaje.
1: Plany chłopak ma ambitne, to mu trzeba przyznać.
4: No, to naprawdę dobre, no bo tak... W nocy, no to ja... No, ciężko mi się poruszać, bo...
1: No jasne, coś takiego mogłoby gdzieś tam ułatwić życie. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie to dziękujemy za głos w dyskusji. Fajnie, że się do nas odezwałeś. Pozdrawiamy serdecznie. No i jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę coś dodać, to również czekamy. tyflopodcast.net to jest nasz login. Można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz może o Brailu. Bo to w końcu taki rok Braila 2016,
2: tak, rok Braila, prawda? I to rok Braila androidowego, tak to ujmijmy. To znaczy chodzi o to, że troszkę chyba to zasygnalizowaliśmy, zdaje się, na początku, że wcześniej już były prowadzone prace nad upowszechnieniem się, troszkę reaktywacją Braila, na co wpłynęły mobilne małe linijki, małe monitory brajlowskie, które obsługujemy z urządzeniami tymi na Bluetooth, poprzez Bluetooth z urządzeniami takimi jak iPhone. Co ja tak zawsze tego broniłem, a w praktyce to się wcale tak dobrze nie sprawdza, jak myślałem, niestety, ale to też temat na inną troszkę audycję, parowanie tych Bluetoothów i tak dalej. Także ja trochę w tym momencie nie dziwię się, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce używać, ale to zaznaczam, wie po co chce i wie, jak będzie używał i potrzebuje tego Braila w konkretnej sytuacji, to ja się nie dziwię, że ktoś, już pomijam, czy z pieniędzy swoich, czy państwowych, ale dotowanych, że jest w stanie zainwestować nawet 20 tysięcy w takiego Braille Sensa, niż mieć telefon z tym bluetoothową małą linijką brailleowską, co wcale nie znaczy, każde rozwiązanie jest potrzebne. Dobrze, że jest jedno, dobrze, że jest drugie i warto, żeby... ja jestem bardzo za tym uniwersalnym projektowaniem i wkurzają, no to kiedyś też mówiliśmy, że te notatniki niejednokrotnie są ociężałe i starodawne, ale ta ich jednolitość i pewnego rodzaju niezawodność jest niezawodność w sensie takim, że włączamy i mamy od razu ten Braille, nie musimy z niczym parować, jest rzeczą no jednak bardzo istotną. I co się pojawiło? Pojawił się notatnik brajlowski, albo właściwie można by to nazwać tablet brajlowski, bo to notatnik Braille Note Touch. Braille Note, notatniki firmy Humanware, od lat znane, chyba najlepsze na świecie notatniki brajlowskie. W Polsce ich niestety nie było w sprzedaży. Teraz Braille Note Touch w sprzedaży będzie. I wersja 18-znakowa za około 15 tysięcy, czyli taka cena, no powiedzmy, porównywalna z tymi innymi notatnikami brajlowskimi, jak na tego typu rozwiązania jeszcze w miarę znośna. No cena 32-znakowy o wiele droższy, 25 tysięcy, to już jest bardzo dużo. I to jest, dlaczego powiedziałem tablet, bo to jest linijka brajlowska z ekranem, z takim tabletem, albo tablet z linijką brajlowską i to jeszcze z takim ekranem dotykowym, który jakby składa się z dwóch powierzchni, takiej jakby z jednej powierzchni i z powierzchni, która jest tylko, inaczej, nie cała powierzchnia ekranu służy do pisania, a część tego ekranu również pozwala nam tekst wyświetlać. I tablet jest oparty na Androidzie. Piszemy domyślnie, to jest też nowum, innowacja, która nie wiadomo, czy się przyjmie. Jedni chwalą, drudzy nie chwalą. Tablet bardzo ładnie kalibruje się i możemy 10 palcami pisać na dotykowym ekranie. za pomocą komend brajlowskich sterować tym Androidem. Na szczęście do tabletu dołączona jest, jak się okazało, bo też różne były głosy, za darmo taka nakładka w postaci klawiatury brajlowskiej. Klawiatury bardzo ergonomicznej, bardzo ładnej, dzięki której notatnik można obsługiwać tak jak podobnie myślę, jak się obsługiwało z jednej strony Androida, a z drugiej strony po prostu te brajlowskie notatniki, bo one wszystkie od Braille Speaków począwszy mają no, podobną ideę. To jest menu, spacja plus akordy, backspace plus akordy, czyli spacja literki, backspace literki i w ten sposób wywołujemy funkcję, obsługujemy tablet. Urządzenie na pewno ciekawe, na pewno ważne, producent, czyli Humanware bardzo celuje gdzieś tam w edukację, w rynek amerykański, ale też w rynek międzynarodowy. Co ważne, no Google się otwiera nieco bardziej, no bo Apple jednak tak unifikuje pewne rzeczy i albo do Apple'a dorastasz, albo nie. Google gdzieś tam, chyba że Apple to robi mniej oficjalnie, ale Google bardziej...

0: No to jest tak trochę właśnie jak ten Mobile Accessibility albo ten Shine Plus. Z jednej strony się oczywiście nad wszystkim czuwa to, co, na co pozwala Android, czyli właściwie TalkBack, ale, ale są również aplikacje dodatkowe z takiego pakietu Ksoft, który kojarzymy, który znamy z notatników właśnie wcześniejszych brajlowskich z tych Braille Note'ów. No i ten Ksoft to mamy właśnie klienta mail, Kmail? Keysoft. Mhm. Keymail, przepraszam. Mamy edytor Keyword, mamy jakąś przeglądarkę Keyweb i jeszcze Victor Reader. Victor Reader Soft, Victor Reader aplikację, która stream, która po prostu jest odtwarzaczem mediów wszelakich audio, Daisy i plików pewnie EPUB i tak dalej. Także gdzieś tam. No to jest cały notatnik. No tyle chyba ode mnie. Urządzeniem się... Aha, bawiłem się chwileczkę podczas rechy tegorocznej, ale było bardzo dużo ludzi. No i to trzeba mieć po prostu, przede wszystkim być skupionym, niezmęczonym i mieć spokój, a na takich targach trudno o spokój. Także no nie zrobiło na mnie... Czy urządzenie na pewno bardzo ładne, takie dotykowo, miłe. Nie zrobiło na mnie wszak... Obsługa nie zrobiła na mnie dużego wrażenia. Wydawało mi się... Działa z akapelą, działa ociężale, moim zdaniem. Ale to... Może mi się tylko wydaje. No i tyle na chwilę. Znaczy ono nie wiem, czy cały czas jest dostępne w firmie Harpo, ale być może tak, więc jeżeli ktoś jest w Poznaniu albo jest z Poznania, to może dzwonić do Harpo, pytać. Przypuszczam, że pan Rafał Białowąs to jest chyba osoba, która gdzieś tam w Harpo się tym jakoś bardziej zajmuje, więc pewnie on najbardziej wie, na ile ten notatnik jest, czy on jest, czy można go pokazać, czy on jest gdzieś tam w firmie. No też nie było wiadomo, czy zostanie spolszczony, bo Humanware tak różnie z otwieraniem się na polski rynek, ale widać Harpo zadbało, Harpo gdzieś tam spolszczyło i... No i raczej oni takie rzeczy dobrze robią, więc pod tym względem gdzieś tam otrzymaliśmy pewnie, przypuszczam, pełnowartościowe urządzenie. No i tyle chyba z mojej strony, nie wiem, pewnie Paweł coś doda na temat tych, nie wiem, czy masz jakieś obiekcje odnośnie specyfikacji technicznej albo systemu i takich rzeczy.
1: To znaczy jako specyfikacji, jasne, że szkoda, że to jest KitKat. No bo jednak to wpływa też na to, jakie aplikacje będziemy mogli tam zainstalować, bo jednak deweloperzy mają tą tendencję, że z czasem wycofują się z obsługiwania starszych systemów i niektóre programy już będą działały tylko pod Lollipopem czy Marshmallow. TalkBack swoją ostatnią wersję wydał właśnie na Jelly Beany. Na Jelly Beany? Nawet na KitKaty chyba, tak. TalkBack swoją ostatnią wersję na KitKaty wydał w tym roku. Wszystkie dalsze ulepszenia, to jakby nie wpływa na ten notatnik, bo on ma swoją nakładkę.
0: KitKat to jest ile? 4 ile?
1: 4-4.
0: 4-4, aha.
1: Tak, więc to nie wpływa na ten notatnik za bardzo, natomiast no już to pokazuje, jaki ma stosunek sam Google do tego systemu, że TalkBack w następnych wersjach będzie już tylko rozwijany pod Lollipopa i Marshmallow. Natomiast już słyszałem jakieś takie krytyczne uwagi pod adresem tego tabletu. Ponoć z syntezatorami mowy producentów trzecich, czyli jak sobie tam zamiast tej AKP-li domyślnej doinstalujemy eSpeaka na przykład, no to już ucina końcówki wyrazów na przykład.
0: Ale to, przepraszam, z tym eSpeakiem to w ogóle jest jakiś problem chyba w Androidzie. Czy ja coś dobrze mówię? Ja coś słyszałem o tym eSpeaku, że to jest jakiś problem, nie wiem, czy w nie tylko tam, prawda? Czy to jest eSpeak?
1: Znaczy ja podałem eSpeaka jako przykład.
0: Tak.
1: Było coś takiego, czy nawet jeszcze jest, jak się przyspieszy syntezę do jakichś tam niebotycznych prędkości, to gdzieś tam jakiś liter na klawiaturze na przykład nie przeczyta. Bardzo krótkich sekwencji, takich sekundkę, nawet mniej niż sekundkę. Natomiast mi chodziło głównie o samo zjawisko, że jeżeli włączymy syntezę inną niż ta domyślna, zainstalujemy sobie ze sklepu Play, to już tam się robią jakieś problemy i konflikty kompatybilnościowe. I to wzbudziło dyskusję na Twitterze, czy na już istniejącym takim systemie, który ma swoje zastosowanie konkretne i swoją hierarchię wszystkiego, takim jak Android, stworzymy nagle tak naprawdę drugi system, bo to jest inny sposób sterowania, to jest nakładka, która w tak dużym stopniu modyfikuje domyślne zachowania Androida, że no nie wiem, ile tam zostało procent rdzenia naruszone. Czy ma szansę takie urządzenie zachowywać się stabilnie, czy ma szansę przetrwać na rynku i czy w ogóle ma sens coś takiego robić? Bo
2: ja mam w ogóle takie poważne obawy, jeżeli chodzi o tworzenie notatników brajlowskich na

0: Androidzie, czy zresztą nawet i na tych Windowsach, które kiedyś były. Jak dla mnie najstabilniejszym takim notatnikiem brajlowskim, jaki widziałem w swoim życiu, no to był, to były wszystkie notatniki jeszcze robione przez Dana Blaziego, czyli wszelkie Braillighty, Braillespeaky. To po prostu było urządzenie, które można było na 6 lat zostawić, włożyć kabel zasilający, włączyć i wszystkie dane nam wracały.
1: Znaczy, tu jest też pewna w ogóle taka niekonsekwencja, bo z jednej strony, ja oczywiście rozumiem producenta, no bo bardzo zmodyfikował, zarazem, żeby nie było, że to jest zamknięty notatnik, prawda, to możemy instalować aplikacje z zewnątrz i w tym Kisoftie otrzymaliśmy 4 podstawowe aplikacje, przeglądarkę, klienta poczty, edytor i odtwarzacz. Natomiast już w tamtych poprzednich notatnikach, jak mówiłem, bardzo chwalonych, opartych na swoim systemie, mieliśmy tam część opcji była za darmo, część była jakoś dodatkowo płatnych, ale mieliśmy jeszcze między innymi jakąś taką błyskawicznie nagrywającą dostępną aplikację, czyli rekorder, i na przykład aplikację do obsługi GPS-a, do obsługi map, no mapy, jakieś, nie wiem, czy Google Maps, czy jakieś specjalne mapy, znając Stany, Kanadę, to mogły być jakieś też mapy, coś w rodzaju tracker, Breeze, nie wiem, czy to tak było, ale to mogło jakoś tak, coś takiego być. No i teraz tego nie ma, teraz już mówią, że no aplikacji nagrywających jest i map różnych jest tyle, że to sobie zainstaluj aplikacje z zewnątrz. A jak działają te aplikacje z zewnątrz z owym, no powiedzmy, talkbackiem, w tym momencie on powinien się zachowywać jak talkback, ten właściwie nie wiem co, no talkback chyba, bo to jak nie jest Keysoft, to wtedy jak ten screen reader się nazywa? Talkback? W sumie nie wiem, jak powinniśmy mówić, co zawiaduje
2: screen reader. Ja myślę, że ciężko tam mówić o jakimś screen readerze, bo to jest nakładka cała. Tam jest system tak zmodyfikowany, że jest jednym wielkim screen readerem, a raczej jakimś tam Braille coś plus screen reader. Więc tam ciężko mówić, czy jest konkretny, czy talkback modyfikowany, czy coś. Ja myślę, że to jest w ogóle jakieś własnościowe rozwiązanie.
1: No i ciekawe właśnie, jak to gdzieś tam, no pewnie to dopracowali, no skoro to z Google, to no ja zawsze jakoś tam, no chybie numerowi wierzyłem, no ale z drugiej strony, no to no nie wiadomo, czy, no wiadomo, że to jest gdzieś tam testy testami, jakieś szczere chęci chęciami, no ale potem produkt wychodzi, zgłaszane na pewno będą jakieś uwagi i ciekawe, jak szybko, jak mocno będą w stanie poprawiać i wyjść z koncepcji, którą sobie jakoś tam zaplanowali i na ile zadowolą użytkowników, bardziej właśnie wymagających, którzy chcieliby coś ponad to, co sobie producent założył w swoich scenariuszach użycia takiego urządzenia.
2: Mhm. No ja też jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza, że nie jest to jedyny notatnik androidowy, chociaż o Neolicie nie będzie się dużo mówiło w Polsce, bo on został tak pokazany w sumie nic więcej z tego nie wynikło.
1: A na tych listach, no, które śledzisz dyskusyjnych, coś piszą? Ktoś coś miał? Coś bardziej?
2: Zdaje się, że jedna z osób, która tam dość aktywnie się udziela, podpisuje się jako Anna G. Ona jest tam znana, ona miała takiego swojego bloga, miała Access Anna. I ona tak dość aktywnie. Ona jest też tłumaczką, ale ona też na rzecz Androida bardzo pozytywnie gdzieś się wypowiada. Jest taką ambasadorką całego dostępnego Androida. Jeździ na jakieś konferencje Google i tak dalej. Zdaje się, że była osobą, która też brała udział w konsultacjach i testach Braille Notata, czy zanim to zostało uruchomione. Już parę osób to chyba kupiło nawet, bo były już jakieś pojedyncze, widziałem pytania o to, jak coś tam sprawdzić, jak coś tam obsłużyć, ale było tego nie aż tak dużo.
1: Tak, ale ty mówisz o Touch, ja bardziej pytałem o tego właśnie, o te inne.
2: Neolita. Nie, zupełnie.
1: Czyli to jest to samo, bo pamiętacie, 2 lata temu już były też jakieś androidowe, nie pamiętam jakie, coś tam prezentowane i to też właściwie nie wyszło poza testy, zdaje się.
0: To co jakiś czas tak wracały te tematy notatników, chociażby tak, tego Oriona. Chociażby tego Oriona.
1: No, tak, a Orion, ale potem coś jeszcze było po tym Orionie, bo Orion też był.
2: Litap.
1: Być może. I to też gdzieś tam się mówiło.
2: Robiono szumu medialnego dużo, ale chyba samo urządzenie.
1: Nie. A ten Orion, on jeszcze. Orion, co to było? To był taki notatnik brajlowski na Androidzie, tak? Oparty?
0: Jak nie. Dobrze pamiętam, to chyba.
1: To jest to, co ta pani taka prezentowała?
0: To prezentował, to nawet listę nie. Swoją dyskusyjną miało ten Orion. Tylko, że on miał jakieś dwie reinkarnacje. Dwa razy tam się za to zabierali.
1: To 8 lat temu skądś, ale to był
0: Icon. To był Icon i to był Linux. To był jeszcze Linux.
1: Icon, tak, to było, to jeszcze czasy, co nie było Androida, a już nam wiedzieliśmy, że te Pac-Mate to już są no, niewystarczające jakby, że to już nie jest to.
0: Tak, tak, ale ten Icon to też było całkiem niezłe urządzenie. No dobrze, ale to upadło, tak? To z tego co wiem, to już nie jest rozwijane. Ale to już taka historia, a my mamy telefon kolejny. Przemek jest z nami tym razem, witaj.
3: A witajcie, witajcie. Ja słuchamy. Oczywiście zgodnie z tradycją chciałem troszeczkę opowiedzieć o tym, co w nawigacji w 2016 roku się wydarzyło, bo trochę jednak tych faktów jest. We wrześniu 2016 roku wystartowała taka chilijska aplikacja Lazarillo. Ona jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS-a. A jest to tyle ciekawa, że przy bardzo prostym interfejsie ona naprawdę dużo potrafi. Bazuje zarówno na miejscach Google, jak i na punktach OpenStreetMap, jak i na własnych jakichś tam ich wewnętrznych bazach, które zgromadzili
1: i na Androida,
3: nie do końca,
1: tak,
3: ujawniają.
2: Na Androida i iOS-a.
3: Na iOS-a. Tak. Już nawiązałem współpracę z deweloperami, na przykład taką też ciekawą funkcją, jaką umożliwili, jest kontakt z nimi przez WhatsApp, więc jak dla mnie najlepsza opcja i dzięki temu można z nimi dużo jakby powymieniać tutaj sugestii, poglądów i zabieram się za spolszczenie tego Lazarillo, bo myślę, że może się to bardzo fajnie rozwinąć i może się spodobać. I pewnie rok 2017 może być takim jej rokiem. Lodestone oczywiście wystartował, ale na razie, tak jak już było powiedziane, jest w fazie testów, ale też ma się ku dobremu. W DotWalkerze
1: a ta Lazarillo się, że będzie zastój. Aplikacja, przepraszam?
3: Nie, Lazarillo jest darmowa. Mam mieć opcję premium taką, w której ma być możliwość korzystania z własnego ich silnika do nawigacji, znaczy nie tyle silnika, ile takiego mechanizmu, który nie będzie zmuszał użytkownika do przekierowywania jakiegoś tam punktu, do którego chcemy trafić, na Google albo na mapy Apple, tylko jakby zarządzane to będzie przez ich własny system.
2: Czyli to troszeczkę o nawigację takie... zakręt po zakręcie.
3: Tak, dokładnie, tak.
2: Aha.
3: Także to ma być jako opcja premium, jako subskrypcja. I to jest też moim zdaniem takie ciekawe, bo pozwala na większą niezależność, trochę jak Getter na Androida, który z kolei się nie rozwijał i bynajmniej rok 2016 nie jest jego rokiem i nie wiem, czy jakikolwiek jeszcze będzie. Natomiast w przypadku DotWalkera sporo się też wydarzyło, bo z punktu widzenia użytkownika sklepu Play faktycznie nic się tam nie działo, bo wersja została wypuszczona chyba, nie wiem, po jakichś 9 miesiącach przerwy. Kolejna, natomiast tak naprawdę deweloper DotWalkera mocno się zabrał, zwłaszcza na przełomie pierwszej i drugiej połowy roku, za poprawianie interfejsu, za spersonalizowanie lepsze i bardziej takie intuicyjne ustawień, za czyszczenie różnych takich niedociągnięć, które już przez lata się gromadziły, za kafelki, które właśnie pozwalają szybciej i lepiej monitorować na bieżąco to, co mijamy. Także myślę, że też pod tym względem dużo się tutaj działo. Jeszcze chciałbym tak troszeczkę, najkrócej jak to możliwe, nawiązać do tych słowników nieszczęsnych, bo to jednak też w 2016 właśnie stało się tak, że w głosie w jakości wyższej to te słowniki zniknęły, w niższej nie zniknęły, więc to jest takie z jednej strony niekonsekwencja trochę. Z drugiej, no, taka sytuacja, w której nie możemy na przykład mieć jednocześnie głosu jakości wyższej i słowników. Myślę, że to zdecydowanie powinno być konfigurowalne tak, aby te rzeczy, te słowa używane dotychczas w słownikach, które bezpośrednio dotyczą systemu, były wymawiane lub nie. A tak to jest troszeczkę, moim zdaniem, nie do końca dobrze to rozwiązane i chyba się
0: dokładnie,
3: nie zanosi,
0: no to jest niekonsekwentne zmienić. Działanie po prostu.
3: No i nie podoba mi się to, bo ja bym się nawet i mógł przerzucić na ten wyższy głos, ale ja to jednak wolę słyszeć Facebook niż Facebook. To tak, no. Nie, no, nie mówię, żeby przechodzić w skrajności, które wytycza gadaczka googlowska na Androida, bo to już jest...
0: No nie, to jest
3: to
0: dramat.
3: To jest przegięcie w drugą stronę i do tego bym bynajmniej nie chciał dążyć. Ale myślę, że takie podstawowe rzeczy, które były do tej pory, mogły być spokojnie zostawione dla tych, którzy ich chcą. No i tyle chciałem chyba powiedzieć. Bo Opola Sisie było, tak?
0: Opola Sisie?
2: Nie było, ale tam się coś wydarzyło takiego rewolucyjnego, bo wiem, że no, tam nowe wersje wychodziły, ale tam opcje doszło raptem parę chyba.
3: Nie, może i faktycznie bardziej końcówka 2015 była taka Opola Sisa. szczęśliwsza.
2: Przystopował wybitnie. Ostatnio wyszła wersja po długiej przerwie i to były tylko poprawki, więc...
3: Aha, no tego, że tak powiem, więc tutaj nie uwzględniamy specjalnie.
2: Niestety trochę jestem zawiedziony projektem, aczkolwiek i tak mam szacunek do dewelopera, że w czasie wolnym tworzy to, co tworzy, więc...
3: No, dajmy mu szansę, w 2017.
2: Jasne.
1: Polasis to no. Był jakiś taki asystent głosowy, tak?
0: Tak, na Androida.
2: Tak.
3: A co do zdjęć facebookowych, myślę, że też dobrze o tym powiedzieliście, bo to jednak potrafi pomóc. Chyba bardziej jednak pomóc niż namieszać wbrew pozorom, bo coraz bardziej się ten mechanizm udoskonala, jeśli chodzi o opisy zdjęć i o sformułowania, które ich dotyczą, chociaż no, czasami, tak jak tutaj też mówiliście, można się z tego nieźle pośmiać. No, ale myślę, że to też jest taka z 2016 roku dostępnościowa, warta uwagi wzmianka. To tyle.
0: Dzięki Przemku za telefon, pozdrawiamy serdecznie.
3: Pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymaj się, hej. Czy coś jeszcze o Braille'u? Warto.
2: Ja myślę, że warto było Orbit.
1: Tak, ale zanim, coś. Przepraszam, zanim Orbit, bo Orbit oczywiście też, ale jeszcze o jednym notatniku powiedzmy, który jest pomiędzy, bo Orbit to jest taki samodzielny czytnik, o którym też powiemy zaraz, ale mam na myśli notatnik, komputer brajlowski właściwie, mówmy tak, Elbrail. Elbrail, czyli netbook brajlowski bez ekranu komputerowego, po prostu stacja dokująca, która jest netbookiem o skromnych parametrach, chociaż nowa wersja jest lepsza. Działa na Windowsie 10 32-bitowym. Podobno działa raczej lepiej niż gorzej. Do tej stacji mamy włączonego Focusa 14 na jakimś bardzo krótkim kabelku. Ja myślałem, że to będzie takie, że to będzie źle wyglądać, a jakoś to jest ładnie zasłonięte. To, co widziałem na Recha w takim futerale, w takim jakby w całym takim pakiecie, że futerał, Focus i ten netbook, wyglądało to solidnie, ładnie i tak robiło dobre wrażenie, lepsze znacznie niż myślałem. Szkoda aż, że ten Focus, no ale to wcześniej nie było wiadomo, że tak będzie i ten Focus, że nie ma jakiegoś takiego docka specjalnego, jakiegoś, nie wiem, portu, nie wiem, jakiego magnetycznego, jakiegoś tam, no, żeby to jakoś lepiej z peryferiami łączyć, że sam Freedom tego nie wymyślił wcześniej, i gdzieś tam dopiero po kilku latach, w sumie w 2012 został Focus 14 Blue zaprezentowany bodajże wiosną, mamy rok 17 już ten czas tak leci, 5 lat już te urządzenia mobilne mamy, takie małe. Znaczy nie to, że Focus był pierwszy, ale jednak gdzieś tam Elbrail to jest jakiś rosyjski Elbrail. Rosyjski produkt firmy Elita Group czy Elite Group, Elita Group pewnie. I właściwie no trudno powiedzieć coś więcej. No obsługujemy go, to jest normalny Windows, obsługujemy go zasadniczo klawiaturą brajlowską tego Focusa. To jest obsługa taka, jaką oferuje nam JOS, bo JOS jest na pokładzie tego komputera zainstalowany. JOS już od gdzieś tam wersji 9.10 od roku 2009-2010 obsługiwał bardzo dobrze fokusy w szczególności, ale w ogóle monitory brajlowskie i był pierwszym takim czytnikiem ekranu, w którego nowościach gdzieś tam skupiano się również na mocnej obsłudze za pomocą klawiatury brajlowskiej i obsłudze dla osób, które używają głównie brajla, a potem mowy, albo w ogóle tylko brajla, czyli gdzieś tam dla osób głucho niewidomych. I Focus i JOS to potrafił zawsze robić bardzo dobrze i robi to dobrze. Pytanie, czy rzeczywiście obsługiwać Windowsa Braille'em jest wygodny, no ale można tak, no są użytkownicy, którzy też o tym chwilkę powiemy potem, którzy samą klawiaturą brajlowską w postaci eBaya, dawniej Kajetka, obsługują Windowsa i sobie to chwalą jakoś tam, czyli pewnie można. No pytanie, na ile ten, powiem tak, znowu to można oczywiście dyskutować na temat cen, no bo patrząc z takiej perspektywy obiektywnej, to te ceny Braille'a nie zachęcają. Patrząc z takiej perspektywy, jak to się na początku mówiło, ile to będzie kosztować, to ten Elbrail kosztuje na tyflo warunki, w miarę, bo on kosztuje nam gdzieś chyba z 15, 14 czy 13 tysięcy, czyli tyle, ile na Braille'a można gdzieś tam dofinansowania mniej więcej dostać. Jak ktoś ma Focusa 12, 14 Blue, to za 6 tysięcy kupuje, no czyli tyle, ile bardzo dobrej klasy Ultrabook jakiś. albo taki MacBook 12-calowy, no to on sobie kupuje nie tego MacBooka 12-calowego, tylko kupuje sobie stację dokującą do tego Focusa. Ten Windows ma jedyną taką jego jeszcze przewagą, są jakieś takie specjalne, nie wiem, czy przycisk bodajże, albo kombinacja klawiszy, gdzie wywołuje się taki tryb, pewnie jakoś to w BIOSie jest zrobione, że jak kiedy JOS Windows nam zamilknie, to dzięki temu trybowi można zrestartować komputer, nie wiem, uruchomić chyba ponownie JOS-a, nie wiem, chyba zreinstalować Windows, nie, bo to nie wiem jak tam kwestie reinstalacji, jak to wszystko wygląda, czy to jest jakaś ukryta partycja. No
0: właśnie, to jest też bardzo ciekawe, jak wygląda kwestia przeinstalowania systemu, kiedy nam no już faktycznie coś tam...
1: Takie założenie, że to chyba się nie ma rozwalić po prostu, trochę się śmieje, ale
0: ambitne
1: nie wiem,
0: założenie.
2: No Windows jakby ze swojej natury jest takim systemem, że co jakiś czas trzeba go poczyścić. Mhm.
1: Tak, no tyle. Rozwiązanie myślę, że stosunkowo ciekawe, to znaczy może być ciekawe, ale to naprawdę dla osób, które potrzebują tego Braille'a, potrzebują urządzenia, no ono nie jest takie szybkie, nie będzie takie szybkie, chociaż z tego trybu zamrożenia, uśpienia, to ono tam się w miarę szybko powinno wybudzić, jeżeli Focusa dobrze wybudzi, bo to też różnie ciekawe jak to będzie.
0: Jeżeli to będzie rozwiązanie na jakimś kablu, to myślę, że nie będzie problemu. Gorzej, gdyby to był Bluetooth.
1: Bo z JOS-em, no bo z NVDA, to z NVDA mi się nigdy...
0: Nie, ale ja nie miałem ani z JOS-em, ani z NVDA nigdy problemów.
1: A to nie, to mi z NVDA, jak z uśpienia, to Focus zawsze jest, muszę go jakby w NVDA na nowo z Braille'a włączyć. Tak jakby nie uaktywnia mi się. O ile z JOS-em okej, no to właśnie z Focusem...
0: Ja bardzo rzadko usypiam swój komputer, to jest inna rzecz, ale jak kiedyś to próbowałem tej sztuki, to no działało. Być może faktycznie tu coś gdzieś jeszcze się po drodze pozmieniało. Wiem, że na pewno z Bluetoothem. To są duże problemy i Bluetootha, tak szczerze powiedziawszy, to nie polecam nikomu, jeżeli komuś zależy na faktycznie stabilnej pracy z urządzeniem, a jeszcze zwłaszcza, jeżeli się chce przełączać.
1: Ale mówisz o Windowsie, czy w ogóle?
0: Tak, w ogóle. Wiesz co, o Windowsie w szczególności, a tak naprawdę o wszystkim w ogóle. Jakoś nie mam osobiście zbyt wielkiego przekonania do rozwiązań bluetoothowych, do sterowania szczególnie
1: Bluetootha. To nim powiemy o Orbit Readerze, to jeżeli przy tym jesteśmy, to może powiemy, co w takim razie myślisz o... No bo w tym roku troszeczkę dalej nic bardzo nowego, ale ulepszany jest i rozwijany jest eBay dawny kajetek, Braille'owska klawiatura, notatnik, terminal, właściwie taka brama do sterowania wszystkiego za pomocą Braille'a. Taka jest troszkę idea chyba tego urządzenia.
0: Zresztą była prezentacja w Tyfloradiu.
1: I twórca bardzo dba o to, żeby stabilnie można było przełączać się między tymi właśnie różnymi smartfonami, Androidami, nie wiem, czymś tam wszystkim, co może być zapamiętane, ustawione, wykryte i tak dalej. No i co o tym, co w ogóle o takiej idei myślicie, czy jak to...
0: Ja myślę, że idea jest całkiem fajna, no ale nie dla mnie na przykład.
2: Znaczy na pewno...
0: Bo zdecydowanie nie używałbym czegoś takiego, szczególnie do sterowania telefonami, bo tak naprawdę, okej, jeżeli ktoś ma jakąś tam potrzebę sterowania za pomocą klawiatury, telefonem, czy innymi urządzeniami, jestem w stanie zrozumieć, że to się może przydać, ale... Dla mnie naprawdę w tym momencie wygodniej, poza sytuacją, gdzie trzeba napisać rzeczywiście długi tekst. To dla mnie naprawdę wygodniejszym w tym momencie rozwiązaniem jest chwycenie tego telefonu w dłoń, poklikanie sobie może, tam.
1: Ale tak sobie myślę, że może być tak rzeczywiście tak, że takie osoby bardziej... niechętne zmianom, które na przykład ktoś nauczył się kiedyś tego kajetka albo lubi klawiaturę brajlowską, bo lubił brajlowską maszynę do pisania, bo coś tam, no to może być tak, że tak jak gdzieś tam zawsze twórca, czyli pan Konrad Łukaszewicz tak mówi, no wyobraź sobie taką sytuację, dzwoni telefon, nie musisz brać telefonu, wyciągasz sobie kajetka albo piszesz coś na kajetku, przełączasz się na tym kajetkiem na telefon, odpisujesz SMS-a, coś tam... Może dla pewnej, znaczy to też nie jest dla mnie raczej, znaczy na pewno, ale dla pewnej grupy ludzi może to jest jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, no nie wiem.
0: No ja też nie do końca. Podejrzewam, że prędzej miałbym przy sobie albo telefon, albo Apple Watch, jeżeli chodzi o takie rzeczy, niż jeszcze jakieś dodatkowe urządzenie z klawiatury.
1: Z drugiej strony, no, mamy iPhone i jedziemy gdzieś, to łatwiej zabrać, no tak wymyślam teraz sobie, tak troszkę no, luźno rozmawiamy, łatwiej zabrać tego kajetka niż Apple Wireless albo Focusa 14. Nie? I wtedy mamy odtwarzacz książek, coś tam, jakiś tam dyktafon nawet, no i równo, i te wszystkie funkcje samego notatnika, plus ten taki terminal do obsługi, nie? Tą klawiaturę jakby. No, może.
0: A co ty, Pawle, na to powiesz?
2: Znaczy na pewno tak jak mówicie, jest pewnie taka grupa osób, której za nic w sieci nie przekonamy do telefonu z dotykowym ekranem. Chociażby im się mówiło, że sprawdzisz sobie nim rozkład autobusu w każdej chwili, zamówisz sobie jedzenie do domu, zamówisz sobie taksówkę bez dzwonienia, tylko tam tak o, jak nie wiem, nie lubisz rozmawiać przez telefon z ludźmi, bo coś tam. Obejrzysz sobie wszystkie filmy świata, jakie tylko chcesz, jak tam zapłacisz. Posłuchasz sobie całej muzyki świata, jaka istnieje, radia, podcastów, książek, wszystkiego. No to i tak, nie, to jest dotykowy ekran, ja tego nie chwycę, bo po prostu to pojęcie gdzieś przestrzeni, tego, że to nie jest już Nokia, gdzie jest proste menu, po którym się chodzi strzałkami i się wokół niego zapętla, tylko poniekąd taki już, no, taka strona internetowa, bo nawet mapa poniekąd. Ludzi to przeraża, to, że nie mają kontaktu z czymś do klikania, z czymś do naciskania, tak, ale nie też wierzą ludzi, temu.
1: Ale też niektórych, nie to, że przeraża, ale są, tak jak mówisz, że posłuchasz muzyki, filmów, ale są ludzie tacy, którzy, i to nawet niekoniecznie, znaczy no dobrze, pewnie im starszy, tym bardziej, ale też niekoniecznie, no bo trochę jest tak, że jak ktoś nie jest taki smartfonowy, wiesz o co chodzi, społecznościowy, jakiś taki, nie ma pointegrowanych tych serwisów, maile, tam kilka maili odpisze, nie wiem, na tydzień, gdzieś tam sobie wejdzie do internetu, to mówię, no to filmy, no to ja mam filmy, to ja mam DVD, a płyty, no to ja mam płyty, to ja mam wieżę i mam odtwarzacz CD, to przecież nie będę słuchać z telefonu, to po co mi to, że mogę sobie płyt słuchać z telefonu? Wymyślam, ale myślę, że może też być takie podejście.
2: Tak, tylko teraz zauważ, że powstało tyle aplikacji, które w sposób dotąd niespotykany nam pomagają.
1: Tak, to prawda.
2: Bo mieliśmy KNFB Reader chociażby, ja naprawdę z aplikacji zawdzięczam sporo, bo mogę w każdej chwili, jasne, że mogę mieć skaner tutaj teraz, gdzie jestem. No ale nie musiałem wozić skanera do tych tekstów, które ja potrzebuję, czy jakieś listy, które stanę czasem, czy coś. No, ale zrobię sobie zdjęcie.
1: Ale głupia dostępność, znaczy głupia dostępność takich tych edytorów nawet, że tak wejdę słowo, no nie wiem jak to jest na Androidzie, ale no taki iPhone, jest jakiś tam, jeszcze go nie kupiłem, Ulysses, taki powszechnie używany i chwalony, rozbudowany edytor tekstu z obsługą tam HTML-a, Markdowna, z możliwością konwertowania tekstów do EPUB-a, PDF-u, HTML-a, czegoś, no... Mały iPhone, który jest telefonem, bierzesz takiego iPhone'a, no może do pracy, bo to może tam abstrahuję, ale gdzieś na wakacje potrzebujesz coś wrzucić na bloga, komuś napisać artykuł, może to nie jest takie wygodne jak na komputerze, stąd ta klawiatura i ten kajetek, który bardzo się przyda, dlatego każdego namawiam do klawiatur zewnętrznych, do smartfonów, ale ty możesz taki tekst napisać, to kiedyś było w ogóle niewiarygodne kilka lat temu, żeby bez laptopa, kiedyś bez komputera, wiadomo, no to komputer był stacjonarny, bo laptopy bardzo drogie, jeszcze to dobrze pamiętam. Potem laptopy były drogie, ale no już były. Potem były coraz mniejsze. Potem były te netbooki, które z jednej strony małe, potem się różnie sprawdzały. A teraz właściwie, no oczywiście, no nie na darmo się mówi, że urządzenia mobilne w ruchu internetowym i w ogóle w popularności przebijają komputery. No użytkownik, którego znamy z bloga Accessibility, Maksymilian Pijan, który gdzieś tam na MyApple i innych pisze artykuły, no on zresztą też w Tyfloświecie napisał taki artykuł bodajże, że on tylko w zasadzie używa iPada i iPhone'a, nawet chyba dotykowo, no on to w ogóle, dla mnie to jest niepojęte, no ale można widocznie i głównie na interfejsie dotykowym pisze i bazuje na tym, czyli no te urządzenia mają potencjał, że dzięki nim można naprawdę prowadzić no, szereg aktywności wręcz takich zawodowych, pół albo profesjonalnych w pewnych wypadkach.
2: Tak.
0: Czasem to i to... zupełnie zawodowe aktywności można prowadzić na tych urządzeniach, w zależności oczywiście od tego, kto co robi. już szczególnie jeżeli chodzi o osoby no tak zupełnie dobrze widzące, no bo dla niewidomego może to być jeszcze mało wygodne, ale teraz naprawdę mnóstwo, szczególnie ludzi zajmujących się nowymi technologiami, to w zasadzie no bierze sobie takiego iPhone'a czy podobne urządzenie i tyle mu wystarczy tak naprawdę.
1: No i patrząc z tej perspektywy, no to taki kajetek, no to powiedzmy, że to jest taka idea, tak, że ktoś w szkole używa, załóżmy się przyczepie tej szkoły kajetka, potem tym kajetkiem może takim samym kajetkiem obsłużyć komputer, no i też obsłużyć tego tam iPhone'a na przykład. No może, ale no dobrze, znaczy, że jest takie rozwiązanie, bo na świecie, podoba. Tak, i na świecie w sumie, no kajetek, on jest, nawet nie wiedziałem, że on poza angielskim tam w kilku językach występuje, nie tylko jeżeli chodzi o syntezę, ale też w ogóle w interfejs, ale to jest urządzenie, które, no na świecie, to trochę tak jak nawigator swego czasu, bo teraz ten nawigator, nie wiem, czy on jeszcze istnieje w sumie, ale ten, jest to na pewno no coś takiego unikatowego, jakaś polska myśl techniczna, która na świecie no właściwie nie ma czegoś podobnego jak eBay.
2: Mhm. Tak, to prawda. Pytanie, czy świat dostrzega taką potrzebę też, tak samo jak Polska.
0: Wiesz, być może świat nie dostrzega, bo jeszcze o tym świat nie wie, ale myślę, że ECE w związku no, z sytuacją, jaka się dzieje obecnie na rynku, to będzie robiło wszystko, żeby świat mimo wszystko dostrzegł. A ja podejrzewam, że może nawet i nie na naszym polskim rodzimym podwórku, ale jeszcze znajdą się gdzie indziej takie kraje, gdzie faktycznie
1: I to niekoniecznie Stany, bo Stany jednak one bardzo idą w tą taką dostępność w główny nurt, żeby obsługiwać...
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, Michał, że to jest tak dwutorowo. Z jednej strony główny nurt, ale z drugiej strony mnóstwo specjalistycznych urządzeń, na które jest mimo wszystko dofinansowanie.
1: No może, to może tak, może no nie, możliwe.
0: Dobrze, to co? Orbit.
2: Mamy dostępny już na rynku. Jeszcze w Polsce nie jest prawdopodobnie sprzedawany. Nie.
1: Ale z tego co wiem, że już pewnie niedługo będzie, bo tam Altix, bo w ogóle nie było wiadomo, że on, czy on w Polsce będzie, ale okazuje się, że Altix będzie go sprzedawał. I jak Altix będzie go sprzedawał, no to będzie. I to raczej pewnie szybciej będą chcieli niż później, jeżeli to będzie możliwe. Więc chyba nie ma ceny jeszcze, ale jak będziesz opowiadać o tym Orbicie, to ja postaram się sprawdzić, czy może gdzieś już na stronie Altixu jest.
2: Tak, więc mamy pierwszy niskobudżetowy tak naprawdę monitor brajlowski. Monitor, który kosztować ma, poprawnie Michale, jeżeli się mylę, około 1200 zł. Przynajmniej taka jest cena wyceniona przez producenta.
1: 1200 zł?
2: No w sensie tam 300 euro miało być, czy ja coś pokręciłem teraz?
1: Chyba trochę więcej potem, tam 300 euro, ale jakieś podatki chyba, nie jakieś 500. Znaczy powiem tak, ja sobie tak kiedyś tam to liczyłem, ale to tak bardzo z dużą górką i taką bardzo swobodnie i tak może za bardzo. Ale jeżeli on, no to jest 20-znakowy, jeżeli on by kosztował nawet 4000, to by było całkiem nieźle, myślę.
2: No jest już to duży postęp w porównaniu z tym, co było do tej pory. Monitor, który będzie współpracował z NVDA, bo to już widziałem, że jest to wsparcie już wprowadzone w najnowszej wersji. I monitor, który niestety, z tego co wiem, nie ma przycisków nawigacji, dobrze to pamiętam?
0: I odświeżania. Nie ma przycisków nawigacji, no i to odświeżanie też wcale nie jest takie szybkie.
1: Nie, on przyciski nawigacji jakieś tam ma, jakieś, on nie ma przycisków...
0: Kursor routing nie ma, tak.
1: Musi mieć nawigację taką następną, no tak, poprzednią. Tak,
0: do przewijania, oczywiście.
1: Zawartości. Mhm. Mhm.
0: Natomiast w ogóle odświeżanie tego monitora jest, z tego co wiem, powolne.
1: I to jest, i bardzo mi się podoba to stwierdzenie Damiana Przybyły, bo on chyba użył, że to jest czytnik Braille, czyli taki trochę Kindle, w sensie, że to jest bardziej czytnik brajlowski, a dopiero potem jakiś tam notatnik i monitor brajlowski do komputera, bo rzeczywiście to jest bardziej urządzenie, w którym mamy kartę tam SD, wkładamy sobie również EPUBy, w sensie pliki tekstowe, ale też książki elektroniczne w bardziej zaawansowanych formatach i... No i to już dzięki temu możemy czytać, po prostu czytać Braille'em. I w zasadzie tyle. Tam jest jakaś klawiatura brajlowska, jakiś mini notatnik, jak ten dziwny, przepraszam, że tak mówię dziwny, bo on jakoś tak dziwnie to opowiadał, ten pan z APH, z takim dziwnym jakimś, nie rozumiałem go za bardzo, i wtedy na Sisanie, to on to mówił, że to jest jakiś notatnik, ale to on tam chyba na kilkadziesiąt stron tekstu, a nie na duże wordowskie tam, no nie wiem, eseje, książki, coś takiego, czyli raczej takie drobne rzeczy. Mhm.
2: No, ja myślę, że jest miejsce gdzieś na taki produkt. Jakby tam, gdzie widzący mieli swojego Kindla, ja nie mówię o Kindlu Fire, czyli kolejnym czytniku udźwiękowionym. Notabene Kindle w tym roku też wyszły naprzód dostępnością, bo po pierwsze mamy Kindle Fire'a, który jest dostępny, udźwiękowiony swoim własnym screen readerem. To już było wcześniej, natomiast teraz to jakieś nowe wcielenie przyjęło. Oczywiście głosy Iwona. A z drugiej strony klasyczne chyba te Kindle takie bez głośnika mają możliwość wpięcia zewnętrznej karty dźwiękowej na USB, po której wpięciu uruchamia się udźwiękowienie. No ale to jest wszystko jakby książka mówiona dalej. Książka mówiona, książka słuchana, książka dźwiękowa, de facto audio.
1: Już się troszeczkę wyłączyłem, bo tutaj sprawdzałem ceny, zaraz powiem o tym Orbit Readerze, o czym teraz mówiłeś, bo się przepraszam.
2: O Kindlach, Kindlu Fire Kindlu, do którego możesz podpiąć kartę
1: dźwiękową. Tak, ta wystawkę, tak. Przepraszam, tak, sprawdziłem, już myślałem, że się zaoferowałem, że jest cena, ale nie, to jakiś Orbit Trackball Mouse, jakieś myszy takie specjalistyczne dla niepełnosprawnych ruchowo. Nie, nie ma na stronie Altixu jeszcze Orbit Readera, czyli nie ma go jeszcze w Polsce.
2: Okej. Okay. W każdym razie ja myślę, że w tym miejscu była taka luka, że widzący mieli tego swojego Paperwhite'a, na którym w sumie dzięki temu, że to jest e-papier, mogli z relatywnie niskim zużyciem energii, prawie zerowym, czytać sobie książki w każdym miejscu, a my nie mieliśmy w sumie takiego odpowiednika brajlowskiego. Oczywiście wiadomo, że Braille będzie zużywał energię, bo to nie ma się co łudzić i takie małe to urządzenie i poręczne również nie będzie. Natomiast coś, co służyło po prostu jednemu celowi, czytać książki w Braille'u. Przez co by były obniżone koszty, można by wyrzucić trochę zbędnych funkcji dodatkowych. Myślę, że to było potrzebne. I dobrze, że w tą stronę też idzie ten Braille, ten jego rozwój, że oferowane są czytniki. Też ten Canute był zapowiedziany na Sisanie. Na razie nic więcej o nim nie słyszałem, żeby ruszył do jakiejś produkcji.
1: Nie, w przyszłym roku, albo nawet w 18 ma być, ale to dopiero.
2: Okej. Okay.
1: Przypomnijmy, to był taki wielopolowy, wieloliniowy, tak?
2: Czyli po prostu mamy stronę jakby w formie elektronicznej, stronę Braille'a, karteczkę. Mhm. Tak, i w sumie dobrze, że w tą stronę to idzie, tak. Że będziemy mieli czytniki e-booków brajlowskie, takie dedykowane, coś jak właśnie widzący mają swoje Paperwhite'y.
1: No tak jeszcze a propos tego eBaya, Kajetka, o którym ja tak troszeczkę gdzieś tam mówiłem, no to ja proponowałem, ale niestety chyba firma ECE nie chce tego, no pewnie to koszty i gdzieś tam no trudne, szkoda, bo gdyby, ja bym jeszcze bardziej widział sens tego Kajetka, gdyby on miał linijkę brajlowską, mimo wszystko jakąś, tą 12, 14, 18 znakową jakąkolwiek. A no niestety na to się nie zanosi i też na przykład szkoda, ale to już tak kwestie no, związane oczywiście z Braille'em, ale nieco uboczne na temat bardziej audycji o notatnikach brajlowskich różnorakich, że gdzieś tam taki eBay, że on no dobrze, ten system Windows CE najnowszy, czy jaki on tam jest, ale on nie obsługuje, no niby ma niedługo obsługiwać jakieś EPUBy podobno na szczęście, ale on nie obsługuje żadnych, nie wiem, żadnych zaawansowanych formatów zapisu, na przykład nie obsługuje skrótów. Proponowałem kiedyś, chociaż no nie jestem do końca pewnie, bo gdzieś tam nie mam tego urządzenia, nie kupiłem go, więc pewnie moje propozycje no niekoniecznie są brane pod uwagę, co oczywiście rozumiem, ale proponowałem kiedyś, żeby wprowadzili na przykład obsługę właśnie skrótów brajlowskich albo znaczników markdown i nawigacji po tych plikach poprzez właśnie gdzieś tam znaczniki markdown albo te takie hasztagi nawigacyjne, które tam biblioteka DCPZN próbowała kiedyś wdrożyć, bo to są takie no, ciekawe rzeczy, ale no, chyba gdzieś tam to nie jest pierwsza potrzeba, chyba skróty jednak zna mało osób, szczególnie też gdzieś tam to środowisko warszawskie, w którym ECE mocną ma pozycję, no to mówią, że no a które skróty, no te z lasek, czy te polskie jakieś tam, które już od 35 lat są niby zatwierdzone, no ale dla lasek to są ciągle jakieś tam skróty, no być może mogłyby i te być wprowadzone, nie wiem, no... ale chyba no, skrót to jest temat na osobną audycję, której jeszcze tutaj nie było.
0: Szczególnie, że skrótów nie wynaleziono w 2016 roku.
1: Tak, tak.
0: No, to co, to może dalej będziemy podsumowywać jednak ten miniony rok. Czy o Braille'u wszystko, czy jeszcze coś chcielibyście na ten temat?
2: No, w zasadzie chyba tyle. No, Microsoft i Braille w Windowsie 10 to będzie kwestia już.
0: Dostałem informację od Mateusza już jakiś czas temu a propos Microsoftu i Braille'a w Windowsie 10, że na razie to działa słabo. Testował Mateusz i okazuje się, że polskich znaków nie wyświetla, więc tylko anglojęzyczna tablica.
2: No, na razie można się było też tego spodziewać poniekąd. Bo...
0: No podejrzewam, że to jakaś tam kwestia czasu. Nie od razu Kraków zbudowano, więc trzeba będzie troszkę poczekać i miejmy nadzieję, że i narodowe znaki brajlowskie się gdzieś tam pojawią. A propos Windowsa, to może tu coś na ten temat również powiedzmy. Narrator. No to już trochę zostało powiedziane o tym, jak się narrator rozwija. Ja szczerze mówiąc jakoś nie mam przekonania do tego programu. Słyszę co jakiś czas, że jest lepiej i że jest w ogóle, i że będzie fajnie, ale ktoś z was jakoś tak praktycznie dłużej bawił się narratorem? Tym z dziesiątki?
2: Nie, jeszcze nie mam Windowsa 10. Mam nadzieję, że za miesiąc będę w stanie się już pobawić i trochę więcej powiedzieć o tym systemie i o tym screenreaderze. Natomiast nie da się ukryć, że Microsoft w tym roku dużo włożył, przynajmniej dużo o tym mówił, ale część efektów też było widać, tego co się dzieje właśnie w Windowsie 10, w narratorze, w Office, w pakiecie Office, Office 365 zwłaszcza. Gdzie jakieś nowe tryby dostępności były wprowadzane, jakieś walidatory dostępności dokumentów Word, różnego rodzaju inne usprawnienia. Dużo jest filmów jakichś instruktażowych na ich stronach. Zdaje się, że nawet zatrudniani są pracownicy niepełnosprawni. Na pewno autystycy?
0: No ja powiem więcej. Microsoft i to serce me raduje się wielce z tego powodu, że Microsoft również zatrudnia osoby niewidome na stanowiskach projektowych i inżynieryjnych przy rozwiązaniach serwerowych. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby ktoś dbał o dostępność narzędzi administracyjnych. Bo o ile Windows, powiedzmy 2008 R2 jeszcze, no to był system, z którym administracyjnie można było naprawdę spokojnie sobie działać i nie było tam jakichś problemów, bo te konsole administracyjne i inne narzędzia no się wiele nie zmieniały od lat. O tyle, kiedy poszli w kafelki, poszli w różne upiększenia też i tych konsol administracyjnych, zaczęły się problemy. No i dobrze, że ktoś o to dba, dobrze, że jest to na bieżąco monitorowane i dobrze, że są ludzie, którzy oczekują na zgłoszenia użytkowników, co jest nie tak i co należy poprawić. No niestety ja nie mogę się na chwilę obecną wykazać żadnymi zgłoszeniami, bo wiadomo, że firmy, zresztą nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, to na taką pewną bezładność technologiczną cierpią, więc ja się jeszcze na razie kręcę wokół starych wersji Windows Server. Natomiast dobrze, że już ktoś o to dba, dobrze, że ktoś to monitoruje i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę.
2: No też ważną taką zmianą, która pewnie ciebie raduje, jest to, że Windows 10 w końcu uda się zainstalować z udźwiękowieniem.
0: Jak się uda, to się będę cieszył. Na razie to jeszcze są jakieś pieśni przyszłości, z tego co wiem.
2: No, ale przynajmniej jest to już i zapowiedziane.
0: No tak, oczywiście.
2: No i oczywiście usprawnienia Edge'a, Braille, o którym już mówiliśmy, tryb skanowania ekranu. Zdaje się, że też są nowe głosy. Dobrze kojarzę. Coś z głosami się porobiło. Chyba są nowe głosy, albo coś w tych głosach poulepszano przynajmniej. Na to konto gdzieś tam znika w cień Windows Mobile, czy tam, przepraszam bardzo, Windows Phone, który chyba zupełnie się sklapnął albo gdzieś tak zmarginalizował. Nawet Nokia przejęta przez Microsoft aktualnie wypuszcza telefony z Androidem. No i o tym systemie raczej mobilnym nie słychać już specjalnie.
0: Dobrze, to co tam w czytnikach interesującego się dzieje? Bo narrator to już powiedzieliśmy, że w sumie to tak, no, może być dobrze, ale na razie to jeszcze trzeba poczekać. Ktoś z was coś a propos JOS-a, NVDA?
1: No dobrze, no to NVDA, no to jak zawsze 4 wersje co 3 miesiące, co kwartał. Nie ma jakichś spektakularnych zmian. Na pewno, znaczy zmian, to ciągle są jakieś poprawki. Obsługa coraz lepsza Windowsa 10, trybu ekranów dotykowych, Office'a, czyli jakieś tabele, komentarze, trochę więcej nawigacji po różnych elementach w tym trybie, w trybie nawigacyjnym, odczytywanie więcej informacji z Excela i z Outlooka. To są drobne rzeczy, ale jednak ten NVDA coraz więcej nam z Office'a zrobić pozwala, tak samo ze Spotify'a, z iTunes'a. No to oczywiście jest obopólne, bo to teraz NVDA musi gonić, potem gdzieś tam coś się zmieni w iTunes'ie, w Spotify'u znowu musi gonić, ale też gdzieś tam trochę Spotify zaczyna o tą dostępność też dbać. Szkoda tylko, że pod Windowsem, a na Maca no zupełnie jest niedostępny, że musiał powstać jakiś dodatek płatny Spotify Accessibility. NVDA, co jeszcze z takich... No, polska tablica wejścia, czyli możemy pisać po polsku za pomocą klawiatury brajlowskiej. Chyba
2: tyle. Staje się, że jakieś ulepszenia w Chromie też.
1: Ulepszenia
2: poprawki
1: w Chromie.
0: Tak, ulepszenia w Chromie, szczególnie jeżeli sobie instalujemy wersję rozwojową, czyli wersję Canary. To już naprawdę ta przeglądarka zaczyna nadawać się do użytku dla niewidomych. Ja to już wiem, ja już to już powtarzam od kilku lat, ale ona istotnie zaczyna coraz bardziej się nadawać. Największe problemy jak zawsze z Face'em.
1: Aha. A to jak kiedyś słyszałem, że to było super na fejsie Chrome, ale to było Chrome, ale to było kilka lat temu, 5 lat temu, więc to może tak na chwilę było, na dawnym fejsie.
0: To bardzo na chwilę, bo to obecnie, no nie, jakoś Facebook zdecydowanie to nie jest moja ulubiona strona do oglądania jej w Chrome. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie próbował tej przeglądarki, to ja serdecznie polecam się chociaż zaznajomić, dać szansę, bo to jest tak szybkie, tak responsywne, jeżeli dana strona jest dobrze interpretowana przez czytnik ekranu, po prostu Internet Explorer, Firefox, to nie ma porównania najmniejszego z tym,
1: Firefox
0: co
1: tak w ogóle coraz gorzej, mam wrażenie, ogólnie tak, i kiedyś tam przecież był ten Firefox w Androidzie, ta dostępność, też tam w ogóle o Firefoxie tak mniej się mówi, tak ogólnie, znowu o Operze się dużo mówi, i właśnie o Chrome gdzieś tam w tych systemach nie Apple'owskich, mam wrażenie. No tyle NVDA, a czy to, nie, to wtyczka twoja ulubiona z zeszłego roku.
0: Remote?
1: To był zeszły rok, czy ten rok? Zeszły.
0: Zeszły to już był.
1: W sensie 15.
2: Tak, zeszły rok, ale w tym roku tam jakieś zmiany były większe, chyba raczej kosmetyka.
0: Wiecie
2: teraz
0: co?
2: Się szykuje wsparcie dla Braille'a.
0: Szykuje się wsparcie dla Braille'a, ja to testowałem. Na razie z pewnością działają źle polskie znaki. I na tym takim hostowanym samodzielnie serwerze to w ogóle nie chce działać. No ale to jest jakaś na razie wersja bardzo testowa.
2: Domyślam się, że dlatego, że nie wprowadzili jeszcze, bo jakby, że kod źródłowy jest dostępny, ale nie jest skompilowana wersja i tam jeszcze tam...
0: Nie, no jest jakaś wersja testowa, którą Leonard udostępnia.
2: No Leonard, ale ona jest nieoficjalna jakby.
0: Tak.
2: Serwer dopiero będzie rozwijany w momencie, gdy się ukaże oficjalna wersja remote'a.
0: Też całkiem możliwe, możesz mieć rację. No polskie, z polskimi znakami jest na pewno problem. Liczyłem też, że da się wprowadzać za pomocą linijki brajlowskiej tekst i to też na razie nie działa.
1: Mhm. A jakieś wtyczki nowe w ogóle, znaczy jakieś ciekawe wtyczki, coś powstało takiego szczególnego, czy to też tak
2: ja
1: bardziej...
2: myślę, że OBJ Pad, ten OBJ Pad, który powstał gdzieś przez wakacje.
0: Tak, to może być fajne dla użytkowników laptopów szczególnie.
2: Laptopów i ludzi, którzy jakoś nie do końca rozumieją, o co chodzi w tym całej hierarchii obiektów, jakoś nie dociera do nich ta filozofia, jakby nie potrafią pożenić skrótów NVDA z tym, w jaki sposób zawartość ekranu jest im prezentowana. Bo to trochę działa jak taka, jak ten QuickNav na Macu, też jest taki tryb. że można po internecie chodzić tak, że lewo-prawo się przełącza kontrolki, a góra-dół po tych kontrolkach się chodzi strzałkami. Natomiast najważniejszą funkcją tego dodatku jest w zasadzie to, że strzałkami, jeśli włączy się specjalny tryb, strzałkami lewo-prawo przemieszczamy się pomiędzy jakby obiektami w obiekcie, w którym jesteśmy. W górę wychodzimy poziom wyżej, żeby w prawo-lewo przemieszczać się po obiektach hierarchii wyżej. W dół się rozwija, w górę się zwija i lewo-prawo się przemieszcza wewnątrz hierarchii.
0: No i tam mamy kilka tych trybów jeszcze. Ten tryb przeglądu, nawigacji obiektowej i tak dalej. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie rozumie nawigacji obiektowej w NVDA, ja ją próbowałem wytłumaczyć w artykule do Tyflo Świata. Ta sztuka, nie wiem, czy mi się udała. Ten artykuł chyba jeszcze nie jest umieszczony na stronie,
1: właśnie,
0: ale...
1: Chciałem pytać, bo jakoś nie przypomniałem sobie... Aha, nie ma go jeszcze.
0: Jeszcze zdaje się, że nie jest umieszczony na stronie, natomiast no, napisałem taki artykuł, próbując tam w miarę możliwie logicznie wytłumaczyć nawigację obiektową, z którą ja, wyznam szczerze, ja kiedyś miałem olbrzymi problem, ale w końcu ją zrozumiałem, no bo trzeba było ją zrozumieć po prostu, więc tak się stało. Natomiast no nie jest to jakieś bardzo proste i rozumiem, że ktoś może mieć z tym kłopot. I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie bardzo wierzę, żeby ta wtyczka ułatwiła w jakikolwiek sposób działania. Jeżeli ktoś nie rozumie tego i tych zależności obiektowych.
2: Znaczy wiesz, bardziej mi chodzi o to, że to co mówiłem, czyli pożenić te skróty, że tym klawiszem numerycznym, zwłaszcza jeszcze na laptopie, zwijasz, tym
0: masz rację.
2: Tym chodzisz, a tutaj literujesz po znakach.
0: Pawle, tak masz dużo, rację, że... masz rację i z tym się zgodzę, natomiast no jakby tu jest kwestia tylko i wyłącznie no tego, co mówiłem, że no trzeba to zrozumieć. Żeby z tego korzystać, trzeba zacząć to jakoś rozumieć. Albo po prostu intuicyjnie. Bo to też wcale nie jest tak, że to trzeba umieć to wyjaśnić potem. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o NVDA. Co tam z JOS-em ciekawego?
2: Na pewno ulepszone wsparcie do aplikacji webowych. Powstał jakiś taki specjalny tryb, który pozwala przemieszczać się po tych aplikacjach, nawigować po nich w jakiś lepszy sposób, w taki bardziej ograniczony. Ograniczony w tym sensie, że ograniczony jest nasz fokus, że biega tylko w obrębie danej aplikacji, apletu. Kolejną taką funkcją, którą... Ja się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, że to jest nowa funkcja i w ogóle Josh się chwali, że to jest jakaś rewolucja, czyli odczytywanie tego, co jest pod myszką. Jeżeli jedziemy gdzieś myszką albo touchpadem, to zostanie nam przeczytane, co jest pod tą myszką. To NVDA miał już od wersji 0.6, jak nie wcześniej. Więc dlatego się uśmiechnąłem. Nie wiem, czy nowe vocalizery to jest też kwestia? To jest chyba teraz też.
1: Tak, nowe. Te głosy są takie same, ale są szybsze chyba. Nie wiem, czy chyba inaczej brzmią. I z tego, co się mówi, to dużo takich właśnie kwestii związanych z polskim słownikiem. Nie wiem, czy to na plus tego, co byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, ale zostało dużo rozwiązanych też takich rzeczy, że JOS mówi nam lepiej niż kiedyś. Pewne tam skróty nie jest taki nadgorliwy, bo on tam zawsze te słowniki, te syntezy zawsze miały jakieś tam problemy z tymi duże C, z różnymi tam literami, nie pamiętam czy C akurat, ale różnymi tam innymi literami. Nie pamiętam co jak było czytane, bo nigdy nie miałem pamięci do takich pomyłek syntezatorów mowy, więc nie wiem, ale te głosy podobno całkiem szybko działają, co jest ważne, bo JOS on taki za responsywny, za stabilny może jest, ale za lekko nie działał nigdy, a szczególnie właśnie z SAPI 5, a tutaj mamy mamy te nowe głosy Direct, także to na pewno dobra wiadomość.
0: Tak naprawdę też... w przypadku Polski to coraz mniej w ogóle mamy jakichkolwiek sensownych możliwości, żeby korzystać, no bo sterownik do Apolla jest sabotowany jak się tylko da. Jeżeli ktoś jeszcze używa, to trzeba się naprawdę nieźle nakombinować, bo już w ogóle nie ma w JOS-ie. W 17 to chyba... To...
1: A dlaczego? Wiemy oficjalnie?
0: Zdaje się, że po prostu no, stwierdzili, że kto jeszcze dziś przy zdrowych zmysłach korzysta z Apolla. I tyle.
1: Ale bo Freedom się nie zgodzi, bo kiedyś było tak, że to było w tych spolszczeniach jakoś dodawane w tych instalatorach, a tutaj jest teraz JOS od razu...
0: Nie, no ale kiedyś to miałeś sterownik do Apolla tak po prostu. umieszczony. Wbudowany. Fakt faktem, że tam trzeba było podmieniać te pliki, ale kiedyś po prostu JOS miał sterownik do Apolla.
1: Aha, czyli jakby JOS skończył z powiedzmy, ze wsparciem.
0: Tak. O to chodzi. To się da zrobić. Tam z czternastki trzeba przerzucić ten sterownik, ale no to już jest taka kombinatoryka dość mocna i miało być prościej, jest coraz bardziej to wszystko zagmatwane. Odnoszę takie wrażenie.
1: No i na pewno JOS no, coraz lepiej obsługuje ekrany dotykowe, obsługuje gdzieś tam te aplikacje wszelkiego rodzaju webowe, Windows 10. To jest z wersji na wersję jest poprawiane. Też taką nowością jest możliwość zapisania całej konfiguracji JOS-a albo pewnej jego części w postaci kopii zapasowej w jednym pliku. Tak też jak ten Moz Backup, kiedyś taki program, który profil Mozilla można było zapisać.
0: No i on cały czas jeszcze działa.
1: Tak, nawet go mam, nie używałem go chyba z 3 lata, a na pulpicie ciągle mam. W sumie jakoś tak mi się przypomniało, bo wczoraj przypadkiem go uruchomiłem. No i chyba, czyli tych nowości. I to chyba koniec, znaczy to jest tyle, nie wiem, czy jeszcze w notatkach jakieś, ale chyba nie pominąłem nic szczególnego. Nie jest tych nowości za dużo i na początku, no z jednej strony to dobrze, z jednej strony, no wcześniej nie jeden z nas narzekał, że JOS ma dużo nowych funkcji, które albo nie działają w Polsce, albo działają, albo są takie przebajerowane, niepotrzebne. A tutaj mamy funkcje, które wydaje się jakoś tam optymalizują realną pracę właśnie albo na stronach internetowych albo w aplikacjach internetowych, albo gdzieś tam w samym systemie Windows. Także to na pewno dobrze. Te syntezatory, Vocalizer to w sumie też dobra wiadomość. No i dla polskiego użytkownika bardzo dobrze. Już w 17 było dobrze, a w wersji 18 to była pierwsza wersja, której wersja beta JOS-a już od razu, czy prawie od razu, bo tam o jedną podwersję chyba było spóźnienie, ale to kwestia kilku tygodni, od razu była polska wersja, jeszcze w stadium beta. To jest pierwszy JOS, który tak jest i no teraz ten najnowszy JOS ze stycznia chyba nie, ale JOS z grudnia albo z listopada, ten oficjalny, już jest w polskiej wersji językowej, także to jest, no tego nie było wcześniej, to jest na pewno, to jest nowość po prostu, bo wiem, pamiętam, starzy użytkownicy, którzy korzystali z JOS-ów od gdzieś tam kilkanaście lat temu, pamiętają dobrze, jak to ze spolszczeniami JOS-a było. Czyli tutaj jakoś z jednej strony Altix, a z drugiej pewnie Freedom jakieś dał takie narzędzia przyspieszające te tworzenie tych spolszczeń.
0: To może teraz Windowize, co? Przejdziemy sobie do niego.
1: No opowiesz, bo ty chyba jako jedyny tak mimo wszystko testujesz tego Windowize'a jednak. Jakoś.
0: Moja historia z Windowize'em jest długa i burzliwa. Zainstalowałem, uruchomiłem, zamknąłem.
1: Ale podobno ta nowa wersja została poprawiona, internet.
0: Troszkę lepiej działa. Tak, troszkę lepiej działa. Ja już teraz nie pamiętam, bo ja tego Windowize'a już dość dawno odpalałem, ale zdaje się, że nadal nie zostały poprawione te kwestie z zaznaczaniem tekstu w internecie. No chyba, że tam ktoś jednak
1: nie,
0: coś
1: mi się wydaje,
0: zrobił.
1: Że to jest, jest? Tak słyszałem, że okay. Podobno tak.
0: Nie będę się kłócił, nie, bo naprawdę ja zwyczajnie odpaliłem Windowize'a, żeby sprawdzić, jak to ogólnie responsywnie się będzie zachowywało. I o ile rzeczywiście ten sterownik przechwytywania obrazu, mam wrażenie, że troszeczkę radzi sobie lepiej.
1: No bo on zawsze, Windows zawsze był taki, po takim, że tak powiem, lataniu po aplikacjach, on taki zawsze był w miarę szybki, nie? To on tak zawsze tam działał w miarę.
0: No, jeżeli za zawsze przyjmiemy wersję, tak powiedzmy 6, to się zgodzę.
1: Aha.
0: Potem zaczynały się problemy. Zresztą, no, przy okazji stron internetowych to nigdy on nie był jakiś zawrotnie szybki.
1: Tak, to prawda. To on zawsze ten bufor...
0: On sobie tam musiał wczytać i tak dalej. Tak jak mówię, odpaliłem, nie ma szału. Dla ludzi, którzy używają Windowize'a nadal, a są tacy z przyzwyczajenia chociażby, to myślę, że ostatnia wersja Windowize'a jest jakimś krokiem w dobrą stronę. Ale jeżeli ktoś na przykład w tym momencie chciałby się przesiąść na Windowize'a... Ohoho. Telefony.
4: O, przepraszam.
0: Telefony ciągle dzwonią.
2: Tak.
0: Okej. Okay. W każdym razie, jeżeli ktoś teraz chciałby się przesiąść na Windowsa, to naprawdę myślę, że rozczarowałby się. Tam oczywiście próbowano na przykład tworzyć ten dodatek OCR.
1: No właśnie, jak, bo to jest właściwie dodatek, ale tak naprawdę taka trochę przeglądarka tekstów, książek, PDF-ów, która
0: tak,
1: może...
0: Tak, bazujące to jest na rozwiązaniach Microsoftu, bo tam sobie trzeba doinstalować jakieś paczki jeszcze, jak dobrze pamiętam, bo to testowałem. Ale nie jest to też no, nic takiego, co wywołałoby u mnie jakąś tam ogromną radość. Można tam
1: jak to działa? To jest taki de facto taki specjalny jakby w ogóle program.

0: sytuacjach może nam gdzieś tam posłużyć i może nam się przydać, ale to nie jest coś, co spowodowało, że...
1: No i też pamiętajmy, że oczywiście to nie jest wygodne, ale no, bo o tym tak się zapomina gdzieś tam. Word też otwiera PDF-y jakby gdzieś tam. To, to o tym no warto pamiętać, to się czasami przydaje.
0: Wiesz co? Word na pewno potrafi eksportować do PDF-a. Ja
1: nie otwiera też. Zrobisz otwórz w Microsoft Word. Już kiedyś
0: działa. Ja okay.
1: Tak mówię, bo ja mam w Windowsie 8 ten czytnik PDF taki okay. specyficzny, okay. który jest niezbyt dostępny. Mam Curida, ale tam Curid coś tam czasami z nawigacją on różnie i po prostu przepraszam. I po prostu
0: Pawle, mamy taki tryb nie przeszkadzać.
2: Wiem, ja go włączyłem, żeby było śmieszniej.
0: Aha.
1: Ojej.
2: Tak, to jest tego typu sytuacja.
1: To dzwoni telefon, czy to jakaś aplikacja?
2: Wszystko. WhatsApp, Messenger. Wszystko przechodzi. Włączyłem ten tryb specjalnie przed audycją.
0: No to jest dramat.
1: Aha. Czyli nie przeszkadzać działa tylko dla telefonów w tym twoim Androidzie chyba, tak?
2: Nie,
1: tak
2: jakby... nawet nie. Znaczy, dlaczego on działa, to... Nie.
1: A to jakiś bug Androida, czy to jakiś... Nie, z czego...
2: Chyba tak.
1: No
2: i znowu, no więc... Wiecie, mam nadzieję, że teraz już mój rozmówca, mam nadzieję, że dostanie do wiadomości, że nie mogę rozmawiać.
0: Żeby dał jednak spokój, bo tu się tak, program
1: czyli,
0: tworzy.
1: Czyli kończąc tak. Microsoft Word również umożliwia nam otwarcie pliku PDF. To gdzieś tam warto o tym powiedzmy wiedzieć. No to tyle chyba odnośnie Windows Ice'a i od Windows Ice'a niedaleka droga do... gdzieś tam do firmy iSquare i do integracji tych firm i do tego w ogóle, co się działo, jeżeli chodzi o połączenie tych firm, co zdaje się Paweł jakoś badał troszkę bardziej.
2: Tak. Przy czym nie wynika z tego na razie chyba nic de
0: no,
2: facto.
0: Też mam takie wrażenie.
2: Na razie... To jest taka formalność i dalej
1: każdy się zarzeka, że produktu nie porzuci i dalej te marki konsumenckie będą na rynku.
2: Dokładnie, więc jak była panika na początku roku, tak teraz stanęło na tym, że...
0: Panika nie była bezpodstawna, bo nawet już twórcy Windows Ice'a, osoby zaangażowane w rozwój tego programu, gdzieś tam nieśmiało w pewnych nieco bardziej zamkniętych kręgach przebąkiwali, że no jest źle, będzie jeszcze gorzej i z Windows Ice'em to już praktycznie rzecz biorąc
1: koniec. Ale myślicie co, że po prostu, że nie będzie już wersji 10 Windows Ice'a?
0: Dziesiątka jeszcze no bo... może być, tak myślę.
2: No.
0: Ale czy raczej, będzie jedenastka, to już...
2: Raczej ta fuzja nie będzie ze szkodą dla JOS'a, tak się umówmy.
0: No, zdecydowanie nie będzie ze szkodą dla JOS'a.
1: Mhm. Ale być może będzie ze szkodą dla Magica, bo już JOS się mówi, no bo tak naprawdę co, jest taka koncepcja, do której ja się poniekąd przychylam, no ale to no nie wiemy jak to będzie, że zostanie JOS być może z jakimiś funkcjami przejętymi z Windows Ice'a, jeżeli to będzie możliwe. Być może zostanie Zoom Text Fusion, czyli Zoom Text z obsługą screen readerową przejętą z Windows Ice'a, jako że mogłoby to stanowić konkurencję dla Supernowej, czyli dla pakietu Dolphina powiększającego z dużymi funkcjami mowy, ale jednak w pierwszym rzędzie gdzieś tam powiększającego. I ten Windows Ice Fusion, Zoom Text Fusion jest skierowany trochę dla osób właśnie słabowidzących, które albo tracą wzrok, albo jakoś tak powoli chciałyby z tego świata osoby słabowidzącej wchodzić w taki świat wykorzystywania komputera, tak jak to robi gdzieś tam osoba niewidoma. Więc to może zostać. Pewnie no Zoom Text oczywiście jako marka bardzo taka znana też zostanie. Magic co prawda się mocno podobno rozwinął i podgonił Zoom Texta, ale no wydaje mi się, że raczej Zoom Text zostanie niż i przejmie coś z Magica, niż Magic będzie się dalej rozwijał. Nie mówię, że od razu w tym roku, może w kwestii najbliższych kilku lat, tym bardziej, że już teraz w changelogu do JOS'a 18 gdzieś tam jest, że JOS, nie wiem czy to czytaliście, że JOS współpracuje lepiej, coś tam rozwiązano, konflikty klawiszy i JOS, krótko mówiąc, JOS'a można używać z Zoom Textem, co kiedyś było w ogóle niewykonalne.
2: Ja myślę, że pytanie jest tutaj tego typu,

0: dla której firmy, albo dla której już teraz fuzji firm, który produkt jest produktem flagowym, a który jest tak przy okazji? Na zasadzie działać działa, ale nie z tego ta firma jest znana.
1: No to chyba dobrze powiedziałem, nie? Że tak, właśnie no, JOS tak, i ZoomText.
0: W przypadku właśnie Freedomu to będzie JOS, a w przypadku fuzji już teraz A² i GW Micro to trochę nie, po niesprawiedliwości, ale jednak pewnie ten ZoomText, no.
2: Też mi się tak wydaje. To tak naprawdę gdzieś jedno kanibalizuje drugie będzie kanibalizowało trzecie.
1: Tak, a jeszcze jest trzecie skrzydło, no bo przecież Optelek z nimi razem. Dobrze mówię. Optelek tak, z nimi tak. Razem, który no właściwie Optelek to są powiększalniki to głównie i te urządzenia lektorskie, czy takie lektorsko powiększające, ja no nie czuję się jakoś kompetentny.
0: Oni mają monitorów przed kim?
1: Tak, mają też Alwę BC640 i właściwie Alwę tylko tyle, więc to jeden monitor im został ze starej Alwy. No i gdzieś tam kiedyś dystrybuowali tego EasyLinka, czyli Braille, znaczy dalej chyba dystrybuują, czyli Braille Pena jako taki najtańszy miniaturowy monitor brajlowski. I co? I właściwie no nie wiem, co to będzie z tymi powiększalnikami. Pewnie Optelek bardziej niż Freedom, bo to Freedom gonił i było to swego rodzaju sensacją, kiedy nagle Freedom wszedł w 2006 roku na rynek z powiększalnikami, bo to przedtem był Optelek, właściwie nie Optelek, tylko Timan Group, który z kimś tam się zjednoczył, powstał Optelek jako taki europejski, no i tańszy odpowiednik amerykański, który właśnie Freedom, nie dość, że JOS, to nagle były te notatniki, nagle były fokusy i nagle się pojawiły powiększalniki i to takie te ekranowe, telewizyjne jakieś te topaz, coś tam i te lupy rozmaite. Także zobaczymy, no na razie te firmy osobno występują jakoś. Wydaje mi się, że to przez kilka lat jeszcze nic się szczególnego nie zmieni dla użytkownika po prostu. Dalej te produkty będą w sprzedaży.
2: Całkiem możliwe, że tak istotnie będzie. No, czas najbliższy pokaże. Było dużo spekulacji, no ale to zawsze tak jest, kiedy jakieś takie gwałtowne ruchy zaczynają się gdzieś tam
1: więcej spekulacji
2: dziać.
1: Było chyba, kiedy już Windows Eyes podupadał, a kiedy się pojawił ten Windows Eyes for Office, to pamiętacie te spekulacje?
2: Tak, że Microsoft będzie, przejmie, oczywiście.
1: Że Microsoft, że to może będzie zamiast narratora, co w pewnym, na tamten czas to się wydawało nawet sensowne, no bo
2: Apple nawet ludzie z Microsoftu gdzieś tak przebąkiwali coś o tym. Mhm. Więc to nie było tak zupełnie bez pokrycia. Takie obietnice. No ale jak się okazało, jednak nie tędy droga. Być może właśnie dlatego, że GW Micro jeszcze nawiązało wtedy z A² współpracę. I też prawdopodobnie tu. No gdzieś tam coś nie wyszło. Dobrze, to jeżeli chodzi o Windowsy, to co, to tyle w sumie.
1: No jeszcze jeżeli chodzi o systemy stacjonarne, no to bardzo krótko macOS.
2: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, Michale. Aha. I właściwie zagaić ciebie i zapytać, jak tam, bo ty ostatnio bardzo testujesz wnikliwie Maca.
1: No macOS jakieś, wydaje się, że jakiejś szczególnej funkcji nowej nie ma w tym voiceoverze nowym, w najnowszym macOS Sierra. Natomiast mocno poprawiona została stabilność i nie wiem czy dostępność, ale ogólna stabilność wrażenia z używania systemu. Trudno mi powiedzieć na ile mocno, no bo wcześniej miałem starego Maca sprzed lat 5-6, nie do końca aktualizowanego, więc też nie działającego tak jakbym sobie tego życzył. I powiem tak, na pewno ten system działa całkiem przyzwoicie. Natomiast no Safari, ale to chyba jest w ogóle problem tych wszystkich dużych, to tak samo, no być może tak samo za kilka lat wierzę, że narrator się rozwinie i będziemy mówić o narratorze. Te same problemy miał kiedyś Tox, w sensie takim, że chociaż to była płatny program i nakładka, ale był przez dużego gracza, przez Nuance robiony. No Apple te problemy, które miał, to ma. Mam na myśli problemy z nie do końca na przykład stabilnym Safari. To znaczy, no to jest tak, że jeżeli jakaś strona internetowa, z jakąś stroną internetową Safari ma problem, to w pewnych okolicznościach, nie wiem do końca, czy wynikających z ustawień VoiceOver, czy wynikających z tego, że rzeczywiście Safari ma problem, no to jest Safari zajęty i możesz sobie czekać, albo tą stronę wczyta, albo tej strony nie wczyta. Nie jest tego dużo, ale może się tak zdarzyć i to może być drażniące, to może być męczące. I no i VoiceOver na pewno tych funkcji gdzieś tam ma coraz więcej, nie jakichś przełomowych, bo to rok temu były pewne funkcje przełomowe, chociaż w większości to, co tam było nowego, to powyłączałem w sumie. To na pewno działa, ale no to temat chyba też na osobną audycję. Wiem, że sporo osób narzeka i na Braille'a na Macu, i na różne pewne takie drobne jakieś niuanse konfiguracyjne, które mogłyby być. No to podobnie jak na iPhone'ie, myślę, albo jak na Androidzie, no, w tych udostępnionych systemach no, takiego powszechnego
2: mam
1: użycia.
2: Mam przede wszystkim takie wrażenie, że ludzie mają podstawowe pretensje do tych systemów operacyjnych, które teraz się pojawiają, i do różnych zmian w ich dostępności, że w jednej wersji coś działa, pojawia się nowa wersja i ni stąd, ni zowąd nagle to działać przestaje.
1: Tak, że jest
2: to jest największy problem.
1: Tak, ale to jest w ogóle, te są pretensje nie tylko związane z takim, z dostępnością, tak, bo to w ogóle się mówi, że no przez to chyba, że Apple, no to też są różne głosy, czy Apple stawia na urządzenia mobilne, czy bardziej, czy też na tego Mac OS-a, ale że ogólnie te systemy mają sporo luk, ale nie takich luk związanych z bezpieczeństwem, choć pewnie też jakieś luki mają, ale po prostu, że są pewne niekonsekwencje i pewne takie głupie rzeczy, które kiedyś działały dobrze, a teraz działają na przykład źle. No to, co mówiliśmy o tym bez chmur, o tej fajnej obsłudze powiadomień, o mailu, że działał, a potem nie działa do końca, że coś się wczytuje, a potem się do końca nie wczytuje. To są takie głupie rzeczy, które, no co, na pewno na Macu działa dobrze synteza, w sensie jest responsywna, lekka, trzeba się do niej przyzwyczaić, bo mnie na początku bardzo męczyła, że bolała mnie mocno głowa. To dyktowanie działa dobrze i ogólnie nie, no system jest ok, system działa, dużo ma ciekawych funkcji, no ale to jakby też na osobną audycję, tak? Czy jest to najwygodniejszy sposób pracy, czy wygodniejszy od Windowsa?
2: Chyba, pojawia się jeszcze chyba wiadomość od Mateusza. Mateusz napisał, że Apple zacieśniło współpracę z Oraclem, co ma wpływ na dostępność narzędzi programistycznych, czyli związanych z Javą, związanych ze SQL-em. Ciekawe jak z innymi narzędziami, trzeba to będzie kiedyś sprawdzić, bo Oracle no,
1: coś dla mnie
0: zdaje się, że wystartowały te Swift Playground też, to jest ten taki program programowania dla dzieci czy dla szkół.
1: Tak, na iPada, to mówimy o tym, tak, o tym, to jest takie na iPada dostępne.
0: I to zdaje się, że też jest dostępne dla niewidomych. Tam nawet osoba, którą śledzę na Twitterze od dłuższego czasu, która ostatnio zaczęła pracować w Apple, pracowała właśnie nad tym, żeby to było dostępne.
2: No to super, to dobrze, że idzie to także i w tę stronę. Jeżeli chodzi o dostępność, bo no wszystko zmierza ku wibracji. Pozytywnej.
0: Okej. Jasne.
2: Dobrze, wszystko zmierza ku tej takiej uniwersalnej dostępności, uniwersalnemu projektowaniu i rzeczywiście już mamy taki trend od kilku lat. Oby to się utrzymało, oby to się rozwijało. A propos dostępności uniwersalnej, zagadnienia związane z dostępnością, jak chociażby audiodeskrypcja, to jest też coś, co no w tym roku coraz bardziej chyba jest zauważalne, chociażby to już taka jaskółka tegoroczna, chociażby Super Polsat, czyli program, który dużo ma zawierać w swojej ramówce materiałów z audiodeskrypcją. No, nieważne, że to w większości powtórki, ale czasem i coś nowego, interesującego, czego jeszcze nie było okazji obejrzeć. No, jest okazja.
1: Tak, no to jakby za dużo nie dodam, bo tak troszeczkę w tym początku, kiedy mówiłem o tym, jaki był ten rok, no to gdzieś tam powiedziałem, że ta dostępność wolno robi się jakimś tam standardem. Inna rzecz, że to trochę gdzieś tam chyba ja się też nie mało czuję kompetentny, jeżeli chodzi o dostępność taką też formalnie, więc tu nie chcę jakoś tak za dużo o tym mówić. Natomiast to gdzieś tam Jacek Zadrożny o tym pisał chyba na swoim blogu, że gdzieś tam tą dostępność, że z jednej strony fajnie, ale w dostępność też trzeba umieć wdrożyć. On to chyba właśnie pisał przy okazji tego Facebooka, że niby fajnie wysą te zdjęcia, ale zostały tak wdrożone, że to chyba nie o to chodziło. Że niby fajnie wysą te walidatory automatyczne, ale że ludzie na tych walidatorach pokładają zbyt duże, w tych walidatorach pokładają zbyt duże nadzieje. I że może się tak okazać, że formalnie no, jest ta dostępność, wszystko super gdzieś tam. Tak trochę być może można by zarzucać, chociaż no, to też trzeba by trochę na inną dyskusję, właśnie temu co dostępności Apple czy Oracle, że to owszem jest udostępnione, tego można, z tego można korzystać, to na pewno działa, ale czy to jest wygodne dla konkretnego odbiorcy, to jest inna sprawa. No ale to, co też gdzieś kiedyś mówiłem, czy pisałem właśnie w takim artykule, no te główne aplikacje, już te aplikacje i systemy operacyjne, no to one są mniej lub bardziej, ale dostępne. Mam na myśli te platformy Facebook, Google, wszelakie właściwie te, Google niby się mówiło, że nierówna jest ta dostępność, że oni tak raz coś, że są mocno niekonsekwentni i różne rzeczy działają, ale mam wrażenie, że w Google tak oczywiście patrząc z perspektywy użytkownika iOS i aplikacji przeglądarki internetowej, to jednak ta dostępność, ona jest coraz lepsza właściwie wszędzie, czy w kalendarzu Google nowo w tym roku na nowo pokazanym, czy w Gmailu nowym, który co prawda ma w pokrętle dwie, archiwizuj i archiwizuj. Domyślam się, że jedna jest archiwizuj, druga chyba usuń po prostu, ale gdzieś tam ta dostępność naprawdę działa bardzo, dużo zostało poprawione, działa to bardzo fajnie. Czy w tym, co mówiliśmy o Twitterze for iPhone, który gdzieś tam jest bardzo dostępny tak naprawdę, o właśnie o Slacku, o Dropboxie, o jakichś, no o tych Office'ach wszystkich. Tutaj ta dostępność robi się pewnym standardem, czyli nie tylko jakieś tam aplikacje wbudowane w system operacyjny podstawowy albo właśnie, że iOS był taki super dostępny i tylko iOS, oczywiście też on dalej jest dostępny i to już jest taka też dostępność, która idzie w głównym nurcie, no bo konferencja Apple ostatnia w październiku, kiedy zostały pokazane nowe MacBooki Pro, właśnie zaczęła się od jakiejś prezentacji, nie pamiętam czy VoiceOvera, coś o VoiceOverze też tam chyba było, ale to może gdzie kiedy indziej, ale od prezentacji osoby niepełnosprawnej ruchowo, która jakoś ruchami bodajże głowy coś tam obsługi, coś tam robiła, no nie wiem, czy na iPadzie, czy na komputerze, czy na czymś i tam było kilka słów o tym, jak Apple dba o tą dostępność, czyli to zupełnie, a to miliony ludzi, nie wiem, czy miliony pewnie jakoś tam oglądały, więc to, no to jest ważne.
2: Oczywiście, że tak. I dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że ta dostępność jest cały czas
1: rozwijana.
2: A zapytam
1: jeszcze a propos dostępności. Myślicie, że jest szansa? Bo mówi się o tych unifikacjach gdzieś tam procesorów, że w końcu powstanie telefon z tymi aplikacjami, że będzie można na telefonie uruchamiać aplikacje nie tylko te nowoczesne, modern, ale te normalne Windowsowe, desktopowe. Czy to jest jakaś szansa? Czy to tak naprawdę raczej się dużo nadziei było w tym pokładane, ale jeżeli ruszy, to my z tego nie będziemy mieć takiego pożytku.
2: Ale szansa jest, ale czy ma to sens?
0: Ja osobiście nie widzę, żeby te stare aplikacje desktopowe, do których jesteśmy przyzwyczajeni, typu Miranda, typu TV Blue, tak mówię, czy tam Chicken Nugget z własnego doświadczenia, czy nie wiem, coś innego. TikTok.
2: TikTok ma mobilne wersje.
0: Żeby to się dało obsługiwać bez klawiatury tak naprawdę. Musiałby ktoś wymyślić sposób na to, żeby zamienić kliknięcie klawiatury na gesty. Znaczy, no, to nie jest trudne technicznie, tylko komuś by się musiało chcieć.
1: No tylko w tym momencie to już chyba lepiej, bo myślę, że bądź te nowe aplikacje Windowsa 10, o których mówiłeś, Twitter, Facebook, coś tam, przypuszczam, że to z takim narratorem, bo to już kiedyś w 8 nawet było, to z narratorem niektóre świetnie chodziły, działały. Także to chyba gdzieś tam, no ale wtedy wiesz, można sobie na to też spojrzeć tak, że podłączasz na Bluetoothie albo na kabelku klawiaturę. Tak trochę wiesz, ten telefon się staje takim tym, El Braille'em trochę.
2: Ale wiecie co, ja po prostu nie widzę w tym sensu. Z prostej przyczyny. Tak naprawdę większość tych aplikacji użytkowych za kilka lat, jeżeli to się wszystko dobrze rozwinie, to pójdzie w stronę tych aplikacji uniwersalnych, wyspecjalizowanych do konkretnych zadań.
1: no sens jedynie taki, no bo
2: jest tak takie naprawdę, a tak naprawdę aplikacje te, które my znamy w obecnych czasach, to będą, to nam się ostaną już typowo aplikacje wyspecjalizowane do rzeczywiście zaawansowanych kwestii. No co, chcielibyście, nie wiem, dokonywać jakąś wielościeżkową edycję audio z efektami VST na telefonie?
0: Jeżeli wymyślą ku temu interfejs, który będzie intuicyjny, to czemu nie?
2: Ja się bardziej o moc obliczeniową i baterię obawiam, wiesz?
0: No, to jest też kwestia czasu. Teraz wychodzą te wszystkie 8-gigowe...
2: Baterie z gaśnicami ostatnio zaprojektowali.
1: Wiesz, no to jest taka trochę idea, tak samo jak ja mówiłem o tym, że biorę, że gdzieś tam mogę pracować na iPhone'ie z klawiaturą i może nie jest to do końca wygodne, ale dużo można zrobić. No i teraz coś takiego, że nie wiem, jedziesz albo bierzesz telefon, podłączasz klawiaturę do tego telefonu, no i robisz powiedzmy w 70% to samo, co na komputerze, no bo w Windowsie to się jednak mimo wszystko chyba no, robi gdzieś tam z tych powodów screen readerowych najszybciej. No to trochę chyba o to by mogło chodzić w takiej idei. Tylko rzeczywiście pytanie, czy jednak telefon przy całym jego takiej, no trochę teraz przeczę sobie, no bo mówiłem, że telefon to tak, że nie trzeba mieć komputera, że można dużo pracować z telefonu, no ale rzeczywiście pytanie, czy jednak no, takie zadania profesjonalne...
2: W pewnych rzeczach się da, ale pewne rzeczy moim zdaniem nie, powinny po zostać domeną zostać komputera.
1: Komputera.
2: Tylko i wyłącznie komputera. Chyba, że dojdziemy do tego, ale to już w ogóle trudne zadanie dostępnościowo będzie, żeby coś takiego zrobić, że tak naprawdę nasze telefony to będą takimi tylko końcówkami, a wszystko i tak będziemy sobie robić na jakichś zdalnych serwerach, zdalnych chmurach z potężną mocą obliczeniową.
0: No to musiał być też dobry internet ku temu.
2: Oczywiście.
0: Że pakiety i tak dalej, jasne, że z LTE w tym kierunku idziemy.
2: I obawiam się, że wybiegamy teraz, znacznie za rok 2016. I to chyba już jest ten moment, słuchajcie, żeby...
1: No tak, tak.
2: Żeby kończyć, tak, żeby kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. 3 godziny? No, bez 8 minut. Tyle. No,
0: ale też dużo się działo.
2: Dużo się działo, dużo pozytywnych wibracji.
1: Ostatnio chyba 3:20 było.
2: Dużo pozytywnych wibracji dostaliśmy dzięki tobie, Pawle. Dziękujemy bardzo w imieniu naszych słuchaczy. Myślę, że są zadowoleni.
0: No to jest też taki dobry prognostyk na rok następny.
2: Oczywiście, oczywiście, bardzo pozytywny.
0: Że tych pozytywnych wibracji będzie więcej właśnie w tyflotechnologiach, że coś na tyle wzbierze i się wzniesie, że będziemy mogli mówić o kolejnych rewolucjach na audycji przyszłorocznej.
1: No, no kto wie, może ta obsługa, wszędzie mówią o tej obsłudze, ale ja jakoś nie wierzę w tą obsługę głosową.
0: Nie sądzę, bo to po pierwsze redukuje prywatność twoją, po drugie nie jest to dobrze zabezpieczone. Ostatnio nasłuchałem się dużo filmików i artykułów o tym, jak dzieci sobie pozamawiały domki dla lalek i pizzę o wartości 40 tysięcy dolarów za pomocą Alexy, bo po prostu Alexa reaguje na każdą komendę, nieważne kto mówi.
1: Musieliby tam wprowadzić. Mi się też wydaje, jakieś... że to jest takie modne i to bardzo by Amazon, no szczególnie Amazon gdzieś tam, Google poniekąd też by chcieli, żeby to się rozwinęło i to się pewnie rozwija, ale czy to rzeczywiście tak...
2: Był też taki filmik w internecie, jak dziecko chciało sobie obejrzeć bajkę, a Alexa zasugerowała trochę inną bajkę. Mhm. Taką dla dorosłych.
0: Tak.
2: Więc no to jeszcze może na to sobie poczekamy, ale wiecie, już coś zaczyna się tu dziać, być może za czas jakiś będziemy mogli w podsumowaniu kolejnego roku o tym poopowiadać.
1: I polskiej Siri nie będzie, nie wierzę. Już.
2: Nie no, kiedyś będzie. Pytanie tylko, w którym roku będziemy to podsumowywać.
0: Ja też myślę, że kiedyś będzie.
1: Prędzej Alexa się otworzy na... Nie, żartuję. Nie wiem, dobra.
2: Dobrze, Alexa się otworzy, my się zamykamy. Dziękujemy za uwagę. Paweł Masarczyk, Michał Kasperczak dziś specjalnie dla was podsumowywali rok 2016. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy również. Do następnego razu.
2: Do następnego razu za rok, a ja byłem ten od niewygodnych pytań. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyfloradio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Sony Panasonic. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Jak właściwie to powinienem takim wstępem rozpocząć audycję, w której prezentowałem dwa przenośne magnetofony, takie płaskie w zeszłym roku. Jeden to był właśnie Sony, a drugi to był Panasonic. Ale no, jak wiadomo, nigdy na nic nie jest za późno. Dzisiaj, proszę Państwa, jamnik, aczkolwiek jamnik taki lepszejszy, bym powiedział, dlatego że z miękką mechaniką, magnetofon, o proszę bardzo, nie proszę bardzo, bo ten, a nie no, nie włączył się, ale tak Państwo słyszą, takie przyciski wydają dźwięki. Nie mamy takiego standardowego, proszę Państwa, układu jak w jamnikach. Magnetofon jest lepszy. No, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to rzeczywiście w ogóle konstrukcja jest, proszę Państwa, ciekawa. Jak producent podaje w instrukcji, dźwięk jest trójwymiarowy. Ja nie mam instrukcji od tego magnetofonu, mam od innego magnetofonu instrukcję. I tam mam więcej szczegółów. To były w ogóle takie radiomagnetofony z odtwarzaczem kompaktowym Panasonica. No tak myślę, że trzeba by to określić. Takie właśnie boomboxy. Tak jak Philips miał te takie boomboxy, tylko że boombox to chyba była nazwa autorska Philipsa. A tutaj, proszę Państwa, to się nazywało Cobra, pisane przez C. Cobra. To były właśnie te kobry takie... rzeczywiście gdzieś w internecie wyczytałem, że komuś to się rzeczywiście jakoś z głową węża kojarzyło, no bo to jest takie z tyłu, proszę Państwa, jak się na to patrzy, to jest takie płaskie. A lewy bok, od lewego boku tak do prawego i tak do przodu, to ono się tak zaokrągla. Także jakby kształt powiedzieć jest, no... nie wiem, proszę Państwa, nie dam rady nazwać tego. To jest takie jakby półkola, aczkolwiek całość jest w ogóle, on jest taki zaokrąglony od góry też. Czyli jest taki, takie pochyłe głośniki są, on jest taki opływowy, jakbym to określił, opływowy. Ryba jest opływowa. Rzeczywiście, jeżeli się go położy, proszę Państwa, odwrotnie, nie tak jak powinien stać, tylko bokiem, no to rzeczywiście przypomina taką, no, rybę, jakby to powiedzieć. Oczywiście dosyć taki żart w przenośni powiedziany. Więc tak, do rzeczy. To są magnetofony, które... modelu nie podałem. RX-ES22. Te magnetofony, proszę Państwa, ja w ogóle pierwszą taką kobrę widziałem w 1998 roku i tam była jeszcze twarda mechanika. Wyglądała tak samo jak ten, więc to musiał być jakiś starszy model. W tym modelu jest, proszę Państwa, miękka mechanika. W ogóle Państwu dwie takie kobry pokażę. Dzisiaj omówię RX-ES22, a następnym razem omówię Państwu, już można powiedzieć, naprawdę taki full wypas. RX-ED707 to jest magnetofon dwukieszeniowy, bo to nie jest jednokasetowy. Dwukasetowy z kompaktem, ma też wejście dodatkowe. Oczywiście radio z cyfrową syntezą częstotliwości w pełni automatycznym. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nagrywanie na magnetofonie, to się nagrywa trochę tak jak na tych zwykłych jamnikach z Panasonica. Taki szum jest charakterystyczny, basowy i taki dźwięk charakterystyczny po wyłączeniu nagrywania się nagrywa. Tam, proszę Państwa, nie. Tam już, chociaż jest miękka mechanika, więc nie powinno tak być, no ale niestety jest. A w RX-ED707, proszę Państwa, już tak nie ma. Już jest... jakość nagrania jest tak jak na wieży takiej konsumenckiej. No może nie mówię o jakichś takich wieżach wyższej klasy, tam gdzie są oddzielne elementy, no ale już takich w jednej obudowie. Jest autorewers i naprawdę, proszę Państwa, można tutaj wiele od tego sprzętu oczekiwać. W tym, proszę Państwa, już 707 jest autorewers, jest equalizer. Tutaj też jest equalizer, aczkolwiek tu jest tylko kilka charakterystyk zaprogramowanych. Jest też zarówno w tym, jak i w tamtym pilot zdalnego sterowania. Chociaż w niektórych Philipsach, boomboxach też się piloty zdarzały, ale one tylko obsługiwały kompakt najczęściej. Dlatego, że tylko kompakt miał miękką mechanikę Full Logic, a magnetofon i radio było klasyczne. W późniejszych Philipsach było już też radio klasyczne. Znaczy było też już radio z cyfrową syntezą, więc można było go pilotem obsłużyć. A tutaj można, proszę Państwa, pilotem obsłużyć wszystko. Jedyne, czego mi, proszę Państwa, brakuje nawet w tym 707, to jest system Dolby. System Dolby mógłby być, bo naprawdę już i w pierwszej lepszej mini wieży raczej w 99% system Dolby, przynajmniej Dolby B, występował. Tutaj producent jednak tego nie zastosował. Dlaczego? Nie wiem, ale nie. Ani w tym RX-ES22, ani w tym RX-ED707. Co jest, proszę Państwa, jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o dźwięk. Tutaj mamy głośniki, proszę Państwa, są na górze magnetofonu. Pomiędzy głośnikami jest kieszeń kasety, a z przodu magnetofonu, z lewej i z prawej strony, są głośniki basowe. Więc jest, jakby to powiedzieć, jak to producent określa w instrukcji, jako trójwymiarowy dźwięk. Ceny tych magnetofonów, to jest, jak mówiłem, w 98 zobaczyłem, ale one chyba głównie były popularne na początku 2000 lat, 2001, 2002 jakoś tak. Pamiętam, że w jakiejś ofercie w katalogu Panasonica widziałem 2 lipca, chyba to czytałem, 2001 roku, gdzie RX-ED707 kosztował 999 zł. A no chyba tego 22 tam nie było. 20 był, kosztował około chyba 599 zł. Także tutaj no to jest jakby taka alternatywa była dla takiej, no można powiedzieć, podstawowej mini wieży, jeżeli ktoś nie miał możliwości postawienia sobie, no rozstawienia sobie mini wieży gdzieś, czegokolwiek, no to mógł sobie kupić takie coś, albo jak na przykład często gdzieś zmieniał, no w sensie miejsce, nie chodzi mi, że zmieniał miejsce zamieszkania, tylko w kwestii takiej, że gdzie indziej chciał, żeby to stało, często to przenosił, to też ludzie sobie to kupowali. No to może, proszę Państwa, teraz tak. Jak to wygląda? Jeżeli się tak zobaczymy, z przodu magnetofonu jest wyraźnie półokrągłe. Po lewej strony jest taka kwadratowa dziura i po prawej tak samo. To są głośniki basowe. Pomiędzy nimi jest szuflada wysuw, szuflada, na której wkłada się płytę CD. I teraz wędrujemy trochę na górę i mamy napis Panasonic. Panasonic. Tak, tutaj jest, proszę Państwa. Identycznie wygląda, litery są wypukłe, tak jak w dekach z Technicsa. W ogóle, tak jak kiedyś Państwu już wspominałem, Technics i Panasonic tak naprawdę jedna firma, tylko że Technics produkował sprzęt wyższej klasy. Chociaż tak jak Państwo pewnie usłyszą, to nawet podobnie jak w Technicsie będą się zachowywały te przyciski miękkiej mechaniki z magnetofonu. Może nie zupełnie tak samo, ale dosyć podobnie. Gdzieś kiedyś słyszałem, że ponad części się dublują do tego. I teraz tak, jeszcze nad tym napisem mamy taki wyświetlacz. On jest, to jest prostokąt, czy tak ja wiem? Chyba ten bok niższy jest trochę dłuższy, krótszy tego wyświetlacza. Albo on jest jakoś tak pod kątem umieszczony, lekko przychylony na prawo. Po lewej stronie wyświetlacza mamy przycisk power, ale ten power, teraz go naciskam, ale ten power, proszę Państwa, to on tylko wyłącza tak naprawdę, bo wystarczy, że włączymy cokolwiek, nie musimy wciskać poweru, żeby włączyć urządzenie. Po prawej stronie, i pod tym powerem jest taki podwójny przełącznik, ciszej, głośniej. Jak się naciśnie do góry, jest głośniej, do dołu jest ciszej. Po prawej stronie, proszę Państwa, centralnie mamy wysuw szuflady. O, właśnie nacisnąłem. Tam kasety nie było, dlatego magnetofon nam się nie włączył. Wcześniej myślałem, że co innego było, ale okej. Okay. Naciskam wysuw szuflady. Zamykam. Nad wysuwem szuflady znajduje się skokowe pokrętło. To pokrętło pełni różne funkcje. W przypadku radia przełącza nam pomiędzy zaprogramowanymi stacjami. W przypadku kompaktu przełącza nam pomiędzy utworami. Możemy też programować utwory i też tym pokrętłem się wspomagamy, ale o tym, znaczy właściwie to posługujemy, ale o tym później. Też tu jest zegar, można sobie ustawić timer. Z tym, że tego timera, proszę Państwa, nie doszedłem do końca, o co chodzi. Być może dlatego, że tutaj jest jeszcze bateria dodatkowa, która trzyma ustawienia i ta bateria jest wyczerpana. Egzemplarz nie jest mój, znaczy teraz jest mój, ale nie był mój od początku, nie wiem jaką miał przeszłość. Chociaż w ogóle tak z tyłu, tak jak są tam, jak jest wejście na baterie, to chyba 6 albo 8 R20 wchodzi, to tam jeszcze wchodzi kilka paluszków. Możliwe, że te paluszki są po to. Jak jeszcze pójdziemy wyżej, będziemy mieli przełącznik do przełączania charakterystyk korektora. Cztery charakterystyki są. To Państwu pokażę podczas odtwarzania, bo najpierw posłuchamy bez equalizera, a później z nim. I co jest dalej? Dalej są takie trzy wąskie przyciski długie. Pierwszy to jest w przypadku magnetofonu i kompaktu przewijanie w lewo i w prawo. To nie jest, proszę Państwa, przewijanie co jeden utwór. W celu przewijania co jeden utwór należy posłużyć się wspomnianym wcześniej kółkiem, które jest na prawo od wyświetlacza. Jeszcze tak dla ułatwienia, żeby rozpoznać to kółko. Ono ma tutaj takie kropki naokoło. Ich jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Niestety, teraz nim kręcę, nie wiem czy słychać. Niestety to kółko, proszę Państwa, kręci się bardzo, bardzo tak delikatnie, więc jeżeli ustawiamy coś konkretnie, no to musimy sobie odliczyć, ile razy ono się przełączy. Szczególnie dotyczy to programowania kolejności utworów. No jak przewijamy sobie utwór na płycie, no też nie możemy tym mocniej przekręcić, bo wtedy przewinie się o kilka utworów. Tak więc, przepraszam. I to te klawisze do przewijania, te przyciski jeszcze służą do tego, że jak na przykład programujemy stację radiową, to jeżeli przyciśniemy lekko i zostawimy, to przeskoczy nam tam o pewną tam częstotliwość. Tak jakbyśmy kręcili tym pokrętłem. A tutaj, jeżeli przytrzymamy, to wybierze najbliższą odbierającą. Po środku jest, proszę Państwa, stop. I ten stop służy zarówno do wyłączania magnetofonu, i oczywiście tamto przewijanie na kasecie magnetofonowej też. Ale niestety przewijania co jeden utwór na kasecie w magnetofonie, proszę Państwa, nie ma. Ja nie wiem, mi się wydawało, że kiedyś udało mi się tutaj włączyć jakoś to przewijanie. Może coś się w opcjach wybiera. Ale no nie wiem, nie mam instrukcji do tego. Mogło mi się coś pomylić. Tutaj pomimo tego, że jest miękka mechanika, przewijania co jeden utwór nie ma. No w tych starych Technicsach też na przykład w tym RSTR 373 też nie było. Dopiero w 474 i 575 było. Po środku jest stop. Ten stop zarówno zatrzymuje magnetofon, jak i kompakt, jak i wyłącza radio. Na lewo od tych długich przycisków wąskich jest taki mały okrągły przycisk. To jest do przełączania charakterystyk korektora. Ich staje się jest 4 są. Tam w jednym jest bardziej basy są podniesione, w jednym bardziej soprany, w jednym bardziej środek, w jednym basy i soprany, w jednym basy i środek, jakoś tak. Czy soprany i środek. No, kilka tam jest opcji. Nad tymi przyciskami, jakby przesunąć się jeszcze wyżej od tych okrągłych, nad nimi, nad tym okrągłym, jest taki inny okrągły, ale jest taki, on jest w takim dużym kółku. Specjalnie, żeby go nie wcisnąć, to jest nagrywanie na magnetofon. Nagrywanie na kasetę bardzo nierozsądnie, proszę Państwa, to jest zrobione. Wystarczy przez przypadek trącić i już się nagrywa. Ja sobie w ten sposób kiedyś skasowałem kasetę, jak tutaj testowałem. Na szczęście kaseta nie była wartościowa, więc nic wielkiego się nie stało. Aha, i jeszcze jedno, proszę Państwa, może w tym rzędzie, jeszcze teraz przejdźmy do tego rzędu właśnie najwyższego, bo ja tylko się skupiłem na tych małych, na tych do przewijania i tym korektorze, a nad nim, proszę Państwa, jest jeszcze tak, może od lewej strony, jest taki duży okrągły przycisk, to jest eject, otwieranie kasety, uwaga. Klapka się otworzyła, aczkolwiek klapka sama w sobie jest zwykła. Ona się tylko otwiera elektrycznie, zamyka się ręcznie. O tak. Naciskam. Przytrzymałem klapkę jeszcze raz. Robi dużo hałasu, chociaż tak naprawdę otwiera się normalnie. Tylko tyle, że Jeśli się zamyka, o tak, taka jest ręczna, zamyka się normalnie. Tak samo, proszę Państwa, jak otwiera się w napędach CD typu Slim szuflada albo w nagrywarkach, albo w laptopach po prostu. Napęd CD też otwiera się tak, zamyka się ręcznie. Bo to jest ten rząd, tylko ja zapomniałem Państwu o tym powiedzieć. Najbardziej od lewej strony jest ten przycisk, bardziej po prawej jest nagrywanie, a jeszcze bardziej po prawej są trzy takie duże, wypukłe, takie półokrągłe na górze, takie właśnie zaokrąglone. Znaczy nie, one są proste, tylko takie do góry się zaokrąglają jakby. Pierwszy to jest magnetofon, drugi jest kompakt, a trzeci radio. I niech się jeszcze upewni, nacisnę trzeci. Tak, pierwszy magnetofon, drugi radio, trzeci kompakt, przepraszam. No i to jest tak, że no, jeżeli chcemy na przykład włączyć kasetę w magnetofonie, no to naciskamy pierwszy ten do magnetofonu, przełączamy. Znaczy jeżeli mamy radio włączone, no to musimy tak zrobić i nacisnąć jeszcze raz ten, bo on również jest, proszę Państwa, startem. On wybiera urządzenie i od razu startuje. Magnetofon, kompakt tak samo. Po prostu naciska się wybór i startuje. Nie wiem, co jest domyślnie włączone. Domyślnie chyba jest włączony magnetofon nawet. Jakby to powiedzieć, jak się podłączy magnetofon do prądu. Nie musimy wciskać jeszcze raz ejectu. Przepraszam Państwa, nie żaden eject, tylko power. Przepraszam Państwa. No teraz niby włączył power, ale nie trzeba. Wyłączyłem teraz power i naciskam na przykład radio, nie ruszając powera. Radio się włączyło. No, wyłączyłem powerem. No trudno to powiedzieć, wyłączyło, po prostu zaczęło syczeć. Ale ze względu na ZX na razie nie programuję. Teraz nacisnę jeszcze raz power. I wyłączam. Tak, proszę Państwa, tutaj się pomyliłem. Power włącza i wyłącza normalnie, ale równie dobrze można też włączyć odpowiednią funkcją, czyli magnetofonem, włączy magnetofon, bo na przykład możemy tak, słuchać radia, wciskamy power i chcemy magnetofon. No teraz kasety nie ma, to się nie włączy. No to może od razu wezmę kasetę. To teraz jak wyłączyć, znaczy jak otworzyć, klapkę otworzyłem. Wciskam radio. Teraz magnetofon. Od razu się przełączę na magnetofon i magnetofon od razu się włączy. Nawet wystarczy raz wcisnąć.

0: Okej, zatrzymam, żeby tu z AX-em nie było problemów. I proszę Państwa, co nam jeszcze zostało? Po prawej stronie jest takie kółko. To jest jakby kółko podzielone na takie cztery części, niby joystick, aczkolwiek to bardziej wygląda na taki pierścień niż joystick. To nie jest, proszę Państwa, menu, tylko tu są jakby klawisze funkcyjne. Tutaj w notatkach, proszę Państwa, czytam, że są cztery opcje tego equalizera, a piąta to jest wyłączona, ale na razie magnetofon stoi trochę w innym miejscu. Później jak będę prezentował, to Państwu pokażę. Teraz ten joystick. Właściwie to pierścień niż joystick. Po środku nie ma nic, jest tylko fragment obudowy. Jest przycisk na górze, na dole, po lewej stronie i po prawej. Każdy ma swoją funkcję. Na górze to jest play łamane przez rec. Mnie się tutaj udało dojść, że po wybraniu tego, kręcąc kółkiem, można się na przykład dowiedzieć, ile minut trwa dany utwór na CD. Trwania poszczególnych utworów można się chyba dowiedzieć, a może nawet całą płytę, ale nie chyba, tylko poszczególnych, ale możliwe, że tu jeszcze też z zegarem jakoś to współpracuje, żeby sobie odpowiedniej godzinie ustawić nagrywanie bądź odtwarzanie, ale nie udało mi się tego dojść. Zresztą i tak bez wzroku tego Państwo nie rozpracują. W przypadku CD na dole, proszę Państwa, jest memory albo clear. Możemy tym przyciskiem zaprogramować kolejność utworów, czyli najpierw kółkiem nastawiać na określony, a następnie na interesującym naciskać ten przycisk, jakby oznaczając go w ten sposób, ten utwór. To jest opcja klasyczna, która występuje w większości odtwarzaczy kompaktowych. Po prostu się robi tak, że przełącza się między jednym utworem a drugim na wyświetlaczu. Tylko no, trzeba albo patrzeć na wyświetlacz, a w naszym przypadku trzeba zapamiętywać. Musimy wiedzieć, który jest utwór, który. Znaczy, wiedzieć, który jest. No, tak czy tak musimy wiedzieć, żeby wiedzieć, co zaprogramować, ale chodzi o to, że odliczyć musimy, który utwór jest podświetlony i wtedy naciskamy programowanie, oznaczając go. Nie wiem, tu chyba jest do 20 utworów można zaprogramować, czy jakoś tak. Nie wiem dokładnie ilu, bo nie mam instrukcji od tego radia. Jak się już to zrobi? Aha, wcześniej w ogóle trzeba najpierw, żeby zaprogramować, trzeba ustawić się na kompakcie, czyli wcisnąć najlepiej start, później stop, później tym kółkiem szukać poszczególnych utworów, odliczać sobie 1, 2, 3, tak jak przeskoczy, w prawo kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara. No i później na każdym naciskać programowanie. Schody się, proszę Państwa, pojawią, jeżeli będzie się chciało zaprogramować na przykład czwarty i drugi utwór, w sensie do tyłu, trzeba się trochę pobawić, ale to jest do tego można się nauczyć. No i później wcisnąć jeszcze raz start, a tym startem to jest po prostu wybór kompaktu, czyli ten trzeci przycisk, który był opowiedziany, był pierwszy magnetofon, drugi radio, trzeci kompakt. Tak jakby na wzmacniaczu przyciski, które przełączają pomiędzy urządzeniami. I to jest, proszę Państwa, ten przycisk jest też startem. Po co możemy to zaprogramować? Możemy to zaprogramować po to, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, no na przykład chcemy nagrać, to znaczy to kiedyś się robiło, jak się przegrywało z płyty kompaktowej poszczególne utwory i robiło się jakieś mixtape'y na kasecie, no to wtedy można było z danej płyty chciało się nagrać czwarty utwór i dziesiąty i drugi na przykład, albo i pierwszy. No to ustawiało się taką kolejność nagrań i tylko to, co trzeba, się przegrywało. Tak, żeby nie trzeba było siedzieć i każdego utworu kontrolować. W przypadku radia można tym przyciskiem zaprogramować. Zaprogramować można 12 stacji, później się można przemieszczać, proszę Państwa, tym kółkiem między jedną a drugą. Zaraz to Państwu pokażę, tylko już dokończę. I tutaj jest tak, że też trzeba najpierw znaleźć życzoną. Najłatwiej przytrzymać ten przycisk przewijania, żeby najbliższą, dobrze odbierającą wybrał, żeby nie trzeba było przeskakiwać po całej skali. Następnie wcisnąć programowanie, a później kółkiem wybrać numer pamięci. Bo jeżeli wciśniemy i tu później jeszcze raz wcisnąć programowanie. Tylko jest tak, że jak chcemy na przykład zaprogramować na pierwszej, No to nie robimy tego, proszę Państwa, tak, że naciskamy programowanie dwa razy, tylko wciskamy programowanie i mimo wszystko kółko musi zaskoczyć raz. To wtedy otworzy nam się pole pierwsze i jeszcze raz naciskamy programowanie i wtedy, czyli ten dolny przycisk na joysticku, i wtedy stacja zostanie zapamiętana. Po lewej stronie mamy znowu ciekawy przycisk, to jest CD Rec Mode. I tak, możemy wybrać, jest to przycisk synchronizacji pracy magnetofonu i odtwarzacza CD. Możemy ustawić w ten sposób, żeby została nagrana tylko jedna piosenka, albo żeby została nagrana cała płyta. I wtedy jest tak, że skończy się nagrywać ta piosenka i wyłączy się magnetofon i się kompakt wyłączy. No, żeby dalej nie kasowało kasety. Tutaj i tak się wyłączy po skończeniu całej płyty, jeżeli na przykład będzie utwór ostatni, czy to będzie włączona ta opcja, czy nie, ale, no ale wtedy na przykład możemy sobie zrobić to precyzyjnie, bo na przykład ustawiamy nagranie jednego utworu, wybieramy utwór kółkiem i tylko ten utwór nam się nagrywa. Później na przykład zmieniamy płytę i nagrywamy następny, nie musimy się martwić długością przerw między utworami nagranych na kasecie i tak dalej, bo już odtwarzacz sobie to, magnetofon sobie to już zrobi, nagra odpowiednie. I tak, jeżeli wciśniemy ten przycisk raz, to zapali się opcja nagrania całej płyty. Wtedy należy nacisnąć nagrywanie w magnetofonie, a następnie magnetofon cofnie czystą uprzednio włożoną przez nas kasetę, znaczy czystą, no, tą, na której chcemy nagrywać. Cofnie ją do początku, nagra kilka sekund rozbiegówki, tak zwany pre-recording zrobi i zatrzyma się, włączy się z powrotem i rozpocznie nagrywanie. Po skończeniu się strony kasety, przerwie się odtwarzanie kompaktu na tym utworze, na który się przerwał. Należy wówczas przełożyć stronę kasety, bo magnetofon nie ma rewersu, i nacisnąć nagrywanie w magnetofonie, tylko nagrywanie. Wówczas nagrywanie z płyty rozpocznie się od ostatnio niezmieszczonego utworu, czyli nagrywając go od początku. Jeżeli naciśniemy wcześniej wspomniany przycisk, przypominam ten po lewej, przycisk wyboru, przyciśniemy dwa razy, zapali się opcja nagrania jednego utworu, na który trzeba kółkiem nastawić i wcisnąć rek w magnetofonie. Można, proszę Państwa, jeszcze więcej zrobić. Można sobie uprzednio ustawić kolejność nagrań, jakiej się chce, tylko tych, co trzeba, i zrobić nagrywanie całej płyty. I on ten program potraktuje jako całą płytę. I wtedy też, jak się nam coś nie zmieści, to nagrywa od początku, na drugiej stronie. I zostało nam jeszcze to, co było po prawej. Po prawej jest clock timer. I tutaj się ustawia zegar. Ja sobie zdaję sprawę, proszę Państwa, że tutaj nie doszedłem pewnie do kilku opcji. Przede wszystkim nie mogę ustawić tego zegara. I tak bym bez pomocy osoby widzącej nie mógł. I też na pewno jest tu gdzieś opcja odtwarzania losowego w CD, a także powtarzania całej płyty lub fragmentów. Znaczy w sensie całej płyty lub jednego utworu, tak zwane repeat i repeat all. Ale niestety nie wiem. Więc tutaj podarowałem sobie tę opcję. I co można by zrobić teraz, proszę Państwa? Ja myślę, że teraz włączymy radio. Żeby wybrać radio, to trzeba nacisnąć ten do wyboru, czyli drugi. Trochę może ściszę. Wyjmę jeszcze, z tyłu magnetofonu całkiem jest bardziej płaski, ten tył jest płaski, jest rączka, a jeszcze bardziej z tyłu jest teleskopowa antena. Po prawej stronie magnetofonu jest gniazdo sieciowe, a z tyłu, proszę Państwa, i to jakby przy antenie, na prawo od anteny, jest gniazdo słuchawek małego jacka. Ja teraz może wyjmę antenę. jest trójczłonowa. Coś tam zaczęło grać. A no, ale to trzeba poustawiać. Drugi też jest, nie? Cztery.
1: Pięć. Zdanie wierzę w Chrystusa, ale w Kościół nie, wydaje się być co najmniej śmieszne.
2: Wiele ludzi nie zna głębi, nie zna prawdy. Liczą na siebie, na swój niebra.
0: Radio Maryja chyba. Wszędzie jest to samo, bo to chyba 12.
2: Słowie Boże.
0: Okej, proszę Państwa, to teraz. To teraz, proszę Państwa, jak naciskam krótko tym, muszę na chwilę przycisnąć i wtedy wyłapię dobrze którąś stację.
3: Wyprzedzają mimo znaku zakazu i tych,
0: no,
3: którzy bawią się.
0: I teraz spróbujemy ją. No może. Może Maryję jest łatwiej. Dobrze, może to.
3: Więc tutaj naprawdę nie ma co demonizować.
0: Zapisujemy pod jedynką, wciskamy dolny i przekręcamy kółkiem raz. Jedynka. Jeszcze raz dolny. Zaprogramował.
3: Wykroczenie zostało ujawnione.
0: Naciskamy jeszcze raz przewijalnikiem, żeby krótko przytrzymać, żeby następne było. To na przykład to zaprogramujemy. Na dole. Raz, dwa. Dwa razy trzeba było. Zaprogramował. Teraz jeszcze raz. Żeby dalej coś znalazł. Coś nie może.
4: W aktywnych stronach stresu,
0: a nie, jest.
4: Psychologicznego czy psychicznego.
0: Dobrze, to teraz dolny, raz, dwa, trzy.
4: Istotą na świecie.
0: No i może jeszcze jedną. I znowu znowu przewijanie i przytrzymujemy. No dobra, niech będzie to Maryja. Dobra. Na dole, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz słuchamy.
4: Stres jest jednym z
0: trójka, dwójka,
3: więcej na drogach, bo Polska jedynka. Stoi transportem
0: jedynka
3: drogowym.
0: Dwójka,
1: to zależy,
0: trójka,
1: na stres, dlatego
0: czwórka.
5: Pomorskiej w Słupsku. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy nie do...
0: Piątka, nie ma nic. Szóstka, no to tam co było. Siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, dwunastka, jedynka, dwójka, trójka, no i czwórka, Radio Maryja z powrotem. Okej, okay. To może teraz power. No tutaj to radio, proszę Państwa, trochę źle stoi. Tutaj jakby się to inaczej ustawiło w innym miejscu, tylko tutaj nie bardzo mam jak, proszę Państwa, bo to jest dużo elektroniki na stole i ono tak odbiera trochę jakby chciało, a nie mogło. I włączę kasetę. Na początek może włączę nie demonstracyjną, tylko włączę przegrywaną kasetę chromową, baspę. No tak, ja teraz nacisnąłem cokolwiek. Otworzyła się klapka z magnetofonem, ale ponieważ naciśnięte było ostatnio radio, no to się włączyło na radiu. Więc może jeszcze raz, żeby power. Nacisnę power, włączy się radio. Przełączę na magnetofon. Ale kieszeń jest otwarta, dlatego się nic nie włączyło, bo gdyby kieszeń była zamknięta, byłaby kaseta. Jakby była kaseta, to już magnetofon by się od razu włączył. Teraz, proszę Państwa, włączę. I spróbuję Państwu pokazać ten korektor, o którym Państwu mówiłem, ale tu też za bardzo jeszcze nie będę, chociaż mówię, może korektora na razie nie, bo jeszcze kompakt pokażę, tylko na razie posłuchamy chwilę.

Przepraszam, radio włączę nie chcąc. Nie, dobra, nie będziemy w języku sztosu. Przy okazji pokazałem Państwu ten korektor. Ja teraz skasuję ustawienia, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy on jest na jakiej on jest pozycji. Więc już nam się, proszę Państwa, ustawienia radia i tak skasowały i tak. Nawet wierzę się, że Państwo wiedzą, jak programować. Ja teraz wyjmę tę kasetę. I włożę, proszę Państwa, płytę i pokażę Państwu, jak działa to programowanie. Ja mam wrażenie, proszę Państwa, w ogóle w tym magnetofonie, że głowica już jest trochę wytarta, bo też nie wszystkie kasety dobrze odtwarzają. Ten Lady Punk to była chromowa i dobrze jest nagrana, dosyć słabo to grało. Tutaj włączę, proszę Państwa, jeszcze drugą na chwilę. Teraz Lady Punk.

Już może jest trochę ciszej nagrano, no nic. Ale kasety na razie, proszę Państwa, zostawiam i otwieram wysuw szuflady, naciskam. Wkładam płytę. Zamykam. No i po zamknięciu, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Naciskam kompakt, zaraz będzie grało.

czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, do 10 będzie, bo więcej nie będę pokazywał, 9, 10. Okej, stop. Może jeszcze raz nacisnę stop w razie czego, żeby tutaj wszystko się dobrze pokasowało. Utworów jest więcej na płycie, ale nie ma potrzeby pokazywać więcej. I teraz tak, załóżmy proszę Państwa, że chcę zaprogramować kolejność utworów. Czyli teraz tak, muszę na przykład, chcę zaprogramować, przełączam raz pokrętłem, jest pierwszy, zaznaczam programem. Trzeci i piąty. Słuchamy. Pierwszy. Trzeci. Piąty się nie zaprogramował, nie wiem dlaczego. To jeszcze raz. Reset wyłącznikiem. Dobrze. Raz, żeby najechać na pierwszy, zapisane, trzeci, piąty, zapisane, start, słuchamy. Nie wiem dlaczego, kurczę, nie chce się więcej utworów programować. No nie wiem, kurczę, co się dzieje, ale to w każdym razie, no wiadomo o co chodzi. Muszę tylko te dwa programują póki co, ale to... Nie jest to opcja taka bardzo, proszę Państwa, teraz istotna. Może tutaj coś się stało. No w każdym razie to działało wcześniej, bo sprawdzałem. Teraz jeszcze na uwagę zasługuje, proszę Państwa, przycisk do przegrywania z płyty na kasetę. Tylko że ja może, proszę Państwa, wezmę czystą kasetę najpierw, żeby to Państwu dokładnie pokazać. Nie będę jej przewijał specjalnie. Ona nie jest na początku, ale to, co tutaj na niej mam, to jest nieistotne. A, nawet jest czysta. Przycisk po lewej stronie joysticka służy do synchronicznego przegrywania z płyty na kasetę. Ja teraz... Kaseta, tak jak mówiłem, na początek przewinięta nie jest. Może ją troszkę dalej jeszcze przewinę specjalnie. Kawałek. Stop. OK. Znaczy ja teraz nacisnąłem kontakt. Śmiesznie robi. Naciskam przewijanie. Taki dźwięk, proszę, słuchamy. Ale jak robię stop, to... Tak jakby dodatkowo jeszcze kalibrację taśmy jakby jeszcze robił. Czyli jest kilka takich pstryknięć, dopiero się wyłącza. Dobrze, przełączam na kompakt. Jeśli się upewnię, że kompakt jest, jak zacznie grać. OK, pauza jest. Znaczy stop zrobiłem. I teraz tak. Jeżeli naciśniemy raz lewym i naciśniemy nagrywanie, zacznie nam nagrywać całą płytę. Jeżeli naciśniemy dwa razy lewym i wybierzemy kółkiem utwór, to od tego utworu zaczniemy. No załóżmy, że chcemy nagrać utwór czwarty. Dwa razy lewym, kółkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Nagrywanie. Drugi nagrywa, o co chodzi? Jeszcze raz przepraszam.

Teraz nic nie ma. Chwilę. Przepraszam bardzo, muszę sprawdzić. Ha, proszę Państwa, nie działało, bo się program zapisał. Nie chciał się skasować. Nie wiedziałem, jak to usunąć. Wyłączyłem magnetofon z prądu i włączyłem jeszcze raz, a tam były tylko dwa utwory zaprogramowane, dlatego głupiał. To teraz jeszcze raz naciskam kompakt, tak żeby zaczął grać. Jest.

0: No tak, bo on teraz może trochę zgłośnimy, bo tam inna jest. Przełączył się już na domyślną charakterystykę. Trochę zgłośnie, żeby było lepiej słychać, bo... Okej. Dobrze. I teraz proszę Państwa lewym i należy wcisnąć lewym i później bardzo szybko ustawić pokrętłem, od którego utworu chcemy nagrywać, czy który utwór chcemy nagrać. Jeżeli chcemy na przykład drugi, no to musimy dwa razy przekręcić tak, żeby ono dwa razy zaskoczyło. Lewy, raz, dwa, rekord. Nie, przepraszam, dwa razy lewy. Za pierwszym razem to jest stosowanie taśmy. To jeszcze raz może przełączę na magnetofon. Przełączę na kompakt, przepraszam. What? Dobra, okej, okay, stop. Teraz dwa razy lewym, bo za pierwszym razem to przegrywa całą kasetę. Dwa razy lewym i dwa razy przekręcić i nagrywanie. Będzie druga piosenka. Nagrywa druga. No ja zrobiłem stop, ale jeżeli byś skończyła się piosenka, to ja to wcześniej sprawdziłem, to wtedy też, to wtedy się wyłączało, nie nagrywało dalej płyty, tylko tyle. No ja już dla świętego spokoju jeszcze raz go zresetuję drastycznie, co właśnie zrobiłem, wyłączając go z prądu. I teraz pokażę Państwu, jak to jest, jeżeli chodzi o przegrywanie całej płyty, jak on się będzie zachowywał. Naciskam kompakt. Tylko trochę zgłośnie, bo on się na domyślnej głośności ustawił i na wyłączonym equalizerze. To jest przynajmniej o tyle dobrze, że chociaż nie wiem, czy tak powinno być, bo jakby bateria była, to może by zapamiętywał. A tutaj nie zapamiętuje, no bo nie ma pamięci jakby. Żeby przegrać całą płytę, wystarczy nacisnąć lewym ten i rekord. Kasetę przewija na początek. Już przewinął. Ona nie była bardzo przewinięta. Nagrywa rozbiegówkę. Później się zatrzyma i włączy nagrywanie od nowa. I wtedy dopiero zacznie płytę nagrywać. Wyłączył. Włączył. Zaczyna się utwór. I teraz jeżeli by... Stop, zrobię poza X. I teraz jeżeli przegra do końca strony utwór, na którym się nie zmieści, wtedy zatrzyma się kompakt na tym utworze, będzie trzeba przełączyć kasetę, on sobie znowu pre-recording zrobi kilka sekund i zacznie nagrywać od tej piosenki. Jak się skończy cała płyta, to znowu wyłączy kasetę. Przewijamy na początek. Aha, na magnetofon trzeba przełączyć, teraz robić stop, bo jak przełączyliśmy na magnetofon, to się od razu włączył start jakby i słuchamy, jak nagrał. No trochę zgłośnie. No jak Państwo słyszą, jest szum. Tu jest ten pre-recording. A okej, okay, chyba tam miałem poprzednie nagranie. Nie wiem, proszę Państwa, jak tutaj jest z kasetami chromowymi i metalowymi. Wydaje mi się, że można tutaj nagrywać zarówno żelazowe, jak i chromowe. Na pewno na tym 707 można, bo tam widziałem specyfikację. Tam też jest nawet uwzględnione, że taśma, że przełącza się automatyczny przełącznik rodzaju taśmy. Jest tutaj głowica jest taka dziwna w środku, więc też dokładnie nie wiem, jak to jest rozpracowane. Zresztą nawet mogę sprawdzić. Akurat aktualnie testowa kaseta się przewija, ale zatrzymam. Wyjmę i sprawdzę, czy tu jest, proszę Państwa, przełącznik detekcyjny. Można chyba odtwarzać chromowe kasety, chociaż ja nie wiem, czy to jest czujnik, czy przełącznik detekcyjny, bo to jest tak jakby wszystko zespolone. Nie, chyba tutaj można odtwarzać i nagrywać kasety chromowe. I znaczy odtwarzać to można na pewno, chromowe i żelazowe, ale nagrywać na chromowych, no myślę, że prawdopodobnie też można. W tym 707 jest, proszę Państwa, napisane, że kaset metalowych, znaczy na kasetach metalowych nie można nagrywać, można odtwarzać tylko z kaset metalowych. Tam na pewno było napisane żelazowa, chromowa, metalowa nagrywanie i odtwarzanie, a metalowa, znaczy w sensie nagrywanie chromowa, żelazowa, metalowa Znaczy nie, nagrywanie chromowa, przepraszam, odtwarzanie chromowa, żelazowa, metalowa, nagrywanie chromowa, żelazowa. Jakoś tak było napisane w tym do 707, ale tam jest też napisane, że jest automatyczny przełącznik rodzaju taśmy i w ogóle. Tutaj no, z uwagi na miękką mechanikę, no, wydaje mi się, że może można też chromowe i też taka głowica jest inna, nie taka, nie taka proszę Państwa, jak w jamnikach, więc myślę, że dlatego proszę Państwa posłuchamy kasety żelazowej, chromowej i metalowej, ale bez systemu Dolby i w Dolby B, bo magnetofon nie ma żadnego systemu Dolby, ale można pokazać, jak sobie będzie radził z odtwarzaniem Dolby B, dlatego że, znaczy nagrań nagranych w Dolby B, w sensie bez systemu Dolby, no bo wiadomo, że nagrania nagrane w systemie Dolby B, no to teoretycznie były nagrane kasety oryginalne z nagraniem. Ja jeszcze tutaj Państwu coś innego pokażę, ponieważ wspomniałem o tym, że gdzie indziej są rozmieszczone głośniki, w sensie takim, że na magnetofonie na wierzchu są głośniki lewy i prawy, a basowe są z przodu magnetofonu, czyli na przedniej ściance. Ja teraz zrobię tak, że ustawię na statywie mikrofon, włączę na chwilę taktu. W ogóle, jeżeli chodzi o kasetę żelazową, to ponieważ tamta kaseta, z której zawsze prezentuję, żelazowa, uległa uszkodzeniu, to tymczasowo nagrałem na innej, ale myślę, że nie spowoduje to żadnych perturbacji. Tak więc słuchamy. Najpierw włączę Państwu, jakby to powiedzieć...
1: żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.
0: Teraz jest z tych głośników...

Teraz, proszę Państwa, jest z tych basowych. Tak stoi.

0: Ok, cofamy od początku i zaraz będziemy, proszę Państwa, słuchać całości. No ja teraz tak, proszę Państwa, pokazałem, ale normalnie zrobię tak, że ustawię go na statywie pod kątem, tak żeby zoom bezpośrednio, że się tak wyrażę, że mikrofony zooma bezpośrednio, że się tak wyrażę, patrzyły na głośniki te główne, czyli właśnie te właśnie nie te basowe, tylko właśnie te duże, które są na szczycie magnetofonu. Dlatego ja nie wiem, na ile to było, proszę Państwa, słyszalne, na ile to się udało nagrać, ale dlatego producent określa to jako trójwymiarowy dźwięk, czyli no bo jest tutaj taki no przestrzenny, dzięki temu, że wydobywa się zarówno z górnej części magnetofonu, jak i z przedniej.
1: Zdarza masowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby C.
1: Przepraszam Państwa, tutaj trzeba przyjąć na początek. Skończyłem wcześniej te zapowiedzi na tej nowej kasecie. Są, proszę Państwa, nagrane bez Dolby. Nagrania są tylko w odpowiednich systemach. Zapowiedzi wszystkie są bez Dolby nagrane. A to tak nie ma znaczenia, dlatego że to tak nie przełączamy. OK. No, start.
0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz, proszę Państwa, przesłuchamy jeszcze raz tego samego, tylko tyle, że już bezpośrednio za pośrednictwem wyjścia słuchawkowego w magnetofonie. Najlepiej, jakby to powiedzieć, jeszcze raz go zupełnie zresetuję, wyłączając gniazdka i włączając. Oczywiście nie polecam nikomu takiego czegoś robić, jeżeli ktoś dostanie nowy taki egzemplarz. Tak jak mówiłem, tam są jakieś zagadkowe otwory na jakieś dodatkowe baterie. Możliwe, że to są baterie, które podtrzymują właśnie pamięć stacji radiowych, zegar i tak dalej, bo nawet zegar się resetuje po wyłączeniu. Nie wiem, jak jest z ustawieniami korektora, proszę Państwa, czy one są trzymane, czy nie. Możliwe, że będą, jeżeli będzie zasilanie dodatkowe. Teraz słuchamy tego samego, tylko że bezpośrednio przez wyjście słuchawkowe magnetofonu. Zacznijmy od żelazowej i taki sam zestaw. I kiedy przesłuchamy tego, ja już się z Państwem pożegnam.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Państwa nie posiadam, więc nie wiem, czy tam dodatkowo nie było jeszcze jakichś funkcji innych, dodatkowych właśnie w pilocie. Możliwe, że tutaj na przykład, tak samo jak mówiłem, z tym ustawianiem kolejności losowej odtwarzania lub powtarzania całych płyt lub poszczególnych utworów, może to wszystko, proszę Państwa, jest w pilocie. Ja pilota do tego nie posiadam, bo tak jak mówiłem, radio kupiłem z drugiej ręki. No tutaj, jeżeli chodzi o odbiór z głośników wewnętrznych, to jest całkiem niezły, jak na gabaryty tego. Ja tak szczerze teraz tak nie podałem Państwu gabarytów, ale tak wydaje mi się, że na długość ono jest około, ma około, nie wiem, 30 cm, na szerokość tak powiedziałbym, nie wiem, około, o kurczę, płytę nie chcę, co otworzyłem, na szerokość tak bym powiedział, że około, nie wiem, chociaż nawet więcej niż 30 tu będzie. Tak, tu na długość będzie około 40 cm, na szerokość około 20 i tak na wysokość, tak w tym najbardziej, na najwyższym miejscu, tu gdzie jest kieszeń kasety, to tak myślę, że może, nie wiem, no około 10 będzie, czy może nawet trochę mniej. Około, nie, 10 nie, może 7 z 5, no 5 może gdzieś tak. Więc przez głośniki wewnętrzne gra całkiem nieźle, przez wyjście słuchawkowe gra trochę gorzej. Nie wiem, czy to tak ma być, czy impedancja jakoś mu się nie zgadza, czy jak. No, w każdym razie, tak jak Państwo słyszeli, tak jest. No chyba, że jest jakaś awaria. Myślałem na początku, że to jest kwestia, że z magnetofonem jest coś nie tak, ale jak się włączy na płycie albo z radia, to jest też nie najlepiej. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Przypominam, że model radio magnetofonu to był Panasonic, firma Panasonic, model RX-ES22. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy czwartek, to jest drugi dzień lipca 2020 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dziś Piotr Malicki. Witaj Piotrze.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Dziś będziemy instalować Emme, czyli asystentkę głosową iOS-a, która nie tak dawno została zrobiona za pomocą skrótów, została okrzyknięta mianem polskiej Siri, a właściwie polskiej, czeskiej, słowackiej, chyba jeszcze węgierskiej też nawet.
1: Węgierskiej.
0: Autorem jest Czech, który przy współpracy kilku osób przetłumaczył również Emme na kilka języków. Natomiast no, z naszych obserwacji, jak mogliśmy wyczytać na różnego rodzaju grupach dyskusyjnych, gdzie pojawiają się niewidomi użytkownicy komputerów, no nie jest łatwo. Ludzie mają problemy z instalacją Emme i właśnie dlatego dziś w tej audycji postaramy się wam pokazać, jak też te Emme zainstalować, no i żeby potem ona działała, bo tam trzeba w międzyczasie kilka rzeczy jednak skonfigurować, kilka rzeczy zrobić, a i też przed samą instalacją Emme trzeba o paru rzeczach pamiętać. To jest wszystko napisane na stronie projektu helloemma.cz/pl, jak dobrze pamiętam, albo zresztą, zresztą wystarczy w ogóle wejść na helloemma.cz
1: i tam się tak.
0: Dokładnie, automatycznie przerzuci nas na język polski, jeżeli mamy polski system operacyjny. No i potem po prostu klikać i jeszcze raz klikać i instalować te skróty. O tym wszystkim dziś będzie. Możecie oczywiście do nas dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom. Możecie do nas pisać na Facebooku pod transmisją, która już w tym momencie jest aktywna i jest do waszej dyspozycji. Możecie też

0: również pisać do nas z poziomu aplikacji Tyflo Podcastu na system Windows, albo pisać do nas z takiego specjalnego panelu kontaktowego kontakt.tyflopodcast.net. Jeżeli wam tak wygodniej, to bardzo serdecznie zapraszamy. Wspominałem, że można do nas dzwonić i mamy już pierwszy telefon. Zanim jeszcze w ogóle zaczęliśmy działać, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, połączyła się z nami Joanna, która być może chciałaby jakieś pytanie zadać. Ja właśnie w tym momencie Joannę już wpuściłem na naszą antenę, tylko jeszcze Joanna musiałaby odciszyć sobie mikrofon, o co byśmy bardzo prosili, i będziemy mogli porozmawiać.
1: Tak, dokładnie.
0: Halo Joanno, czy jesteś z nami? No chyba na razie, chyba na razie będzie jakiś problem. No ale cóż, tak to niestety bywa. Zoom okazuje się czasem rzeczą dość problematyczną. No ale może Joanna za jakiś czas się z nami połączy i będzie chciała z nami tu porozmawiać na antenie. Dobrze, tak. Piotrze, to w takim razie jak to jest w ogóle z tą Emmą? Od czego my musimy zacząć? Co my musimy zrobić, żeby skorzystać z Emmy?
1: Tak, najlepiej w ogóle na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek na iPhone'ie działać, wejść sobie na tą stronę helloemma.cz i tam sobie wejść w link instrukcja obsługi. Otworzą się w formacie PDF i tam musimy sobie pobrać tą instrukcję. I najlepiej sobie przed instalacją, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, przeczytać, żeby wiedzieć w ogóle co po kolei, gdzie i co się robi. Zawsze to będzie nam jaśniej wszystko wyjaśnione i objaśnione. Nie wiem, czy ty, Michał, pobierałeś, ale jak ja pobrałem, to musiałem ją z OCR-em rozpoznać, bo w Adobe Reader mi jakoś nie czytał.
0: Wiesz co? Ja ją mogłem normalnie przeczytać, ale chyba czytałem ją w Chromie. Po prostu otworzyłem plik PDF w Google Chromie. Ale zgodzę się z tobą, że ten plik PDF nie jest jakiś fortunny. Tak? On ma jakieś problemy dostępnościowe. Tam się to nie najwygodniej czyta. Natomiast jest to możliwe. A przynajmniej jak jakiś czas temu tam zaglądałem, to było to możliwe.
1: Dokładnie. To ja tak samo. No i później jak tą instrukcję już przeczytamy, to musimy zrobić najpierw kilka rzeczy na naszym telefonie, smartfonie. Dodam, że Emma działa na iPhone'ach od 6S w górę. No i od iOS 13 w górę, czyli ten obecny, najnowszy system iOS 13. Więc na tych wersjach systemu Emma działa. I teraz tak, pokażę już na swoim iPhone'ie, co musimy wpierw zrobić, aby w ogóle tą Emmę zacząć pobierać, instalować i konfigurować.
0: Tak, bo pierwsza rzecz jest taka, że my musimy w ogóle ustawić uprawnienia w skrótach, a żeby móc ustawić te uprawnienia w skrótach, to musimy najpierw jakiś skrót uruchomić z galerii, bo w przeciwnym razie to po prostu te ustawienia nie będą dla nas dostępne.
1: Tak,
0: takie zabezpieczenie Apple'a.
1: Dokładnie. Więc tutaj pokażę, jak to szybko można zrobić. Skróty. Musimy mieć aplikację skróty. Jest takie prawdopodobieństwo, że możemy jej nie mieć na iPhone'ie. No to wtedy po prostu w App Store musimy wpisać skróty. Musimy wpisać... Dobra, coś mi tu w powiadomieniach, to w iPhone'ie.
0: Tak jest.
1: Musimy mieć aplikację skróty. Jeżeli jej nie mamy, to możemy sobie ją pobrać ze sklepu App Store. I kiedy ją mamy, wchodzimy sobie w nią.
2: Edycja.
1: Idziemy sobie w prawo.
2: Moje skróty. Szukaj. Utwórz skrót. Zaznaczone. Moje skróty. Automatyzacja. Galeria.
1: I nas interesuje, na dole mamy karty standardowe, takie jak w telefonie między innymi. Galeria skrótów. Tapiemy w to. I idziemy to
2: zaznaczone. Skróty
1: prawo.
2: Opcji dostępności. Skróty opcji dostępności.
1: I tutaj mamy skróty opcji dostępności. Możemy sobie w to wejść, bo to jest jako pierwsze, więc to będzie najszybciej znaleźć.
2: Wykonuj te kroki. Kontakt. Odczytaj procedurę mycia zębów.
1: I mamy.
2: Wykonuj te kroki rano i wieczorem.
1: Odczytuj.
2: Nabrać właściwej rutyny.
1: Odczytaj procedurę mycia zębów. Musimy sobie w to tapnąć dwukrotnie innym palcem, aby wejść w ten skrót.
2: Anuluj. Przycisk.
1: I tutaj musimy go dodać do naszych już prywatnych skrótów, żeby móc go później uruchomić.
2: Wyślij. Odczytaj procedurę mycia zębów. Ten skrót powie krok po kroku, jak w czasie rzeczywistym.
1: No jest już jakby nieważne. Przechodzimy dalej.
2: Odczytaj procedurę mycia. Wymasz tekst. Wykonaj. 23 czynności. Dodaj skrót.
1: Przycisk. I mamy przycisk dodaj skrót. Tapiemy w to dwukrotnie jednym palcem.
2: Dodano skrót. Odczytaj zaznaczone.
1: Dobra. Powiedział nam, tylko przerwał. I teraz musimy znowu te karty na dole dotknąć.
2: Moje skróty. Karta. Jeden z trzech.
1: I weź w pierwszą kartę moje skróty. I tutaj sobie znajdujemy gestami lewo-prawo.
2: Otwórz skrót. Odczytaj odczytaj procedurę mycia zębów. Przycisk.
1: I mamy tutaj odczytaj procedurę mycia zębów przycisk. I żeby ten skrót uruchomić, musimy po prostu w niego tapnąć dwukrotnie jednym palcem.
2: Odczytaj procedurę mycia zębów, pasty i kubek.
1: Tak, no i słyszymy, tak? Weź szczotkę do zębów, pasty i kubek. W tej chwili możemy sobie z tych skrótów już wyjść, bo ten skrót został już jakby uruchomiony. I teraz musimy sobie przejść do ustawień systemowych.
2: Otwórz pastę do zębów.
1: Dobra, ja zamknę aplikację skróty.
0: Tak, bo on teraz cały czas będzie nam gadał.
1: Tak.
0: Tymczasem Michał nam dziękuje za audycję. A prosimy bardzo, Michale, tak, polecamy się na przyszłość.
1: Pewnie, z chęcią. Dokładnie. Więc najlepiej sobie tą aplikację skróty ubić, zamknąć po prostu, żeby nam tutaj nie gadał i przejść sobie do ustawień systemowych.
2: Skróty. Safari. Ustawienia.
1: Ustawienia. Wchodzimy sobie w ustawienia.
2: Tryb samolot. Wi-Fi.
1: 2.4. I idziemy sobie do skróty. To dosyć daleko. Są skróty. Wchodzimy w to dwukrotnie, jednym palcem. I idziemy teraz do...
2: Ochronę udostępnia. Pozwalaj na niezaufane skróty. Wyłączone.
1: I to jest ta opcja. Nie jest już wygaszona, więc możemy w to tapnąć dwukrotnie jednym palcem.
2: Uwaga. Pozwalać na niezaufane skróty? Apple nie weryfikuje skrótów spoza galerii. Nie pozwól. Pozwól.
1: No i klikam przycisk. Po prostu pozwól przycisk dwukrotnie jednym palcem.
2: Pozwalaj na niezaufane skróty. Włączone.
1: Dobra, i teraz mam to włączone. I w tej chwili dopiero możemy sobie pobierać jakieś inne opcje skróty z internetu, tak jak będziemy robić to w tym przypadku, bo tak inaczej byśmy po prostu tego mogli nie zrobić, no bo tak jak tutaj już Michał mówił, to są zabezpieczenia Apple. Jeszcze, aby wszystko poprawnie działało, warto jest się upewnić, że mamy trzy rzeczy, że tak powiem, włączone i pobrane. To już może powiem, nie będę wchodził, bo to są takie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, w ustawienia dostępność, zawartość mówiona, głosy, musimy mieć pobrany głos Zosia rozszerzony. Tak, mamy taką informację na stronie i warto jest, jeżeli tego głosu nie mamy, ale oczywiście raczej osoby niewidome ten głos już mają pobrany, ale jeśli nie mamy, to warto ten głos Zosia rozszerzony pobrać, aby Emma mogła nam tym głosem odpowiadać na nasze polecenia i zapytania. Druga rzecz, no to podstawowa, musimy mieć ustawione w ustawienia ogólne język i region, język polski po prostu, żeby to było wszystko w języku polskim. I trzecia rzecz, musimy mieć w ustawieniach ogólne klawiatura włączone dyktowanie. Tam musimy mieć dyktowanie włączone, tak samo jak tutaj włączaliśmy tutaj niezaufane skróty, tak samo tam musimy mieć dyktowanie włączone. To są takie trzy rzeczy zalecane, które należy zrobić, aby wszystko poprawnie działało. No i właściwie to jest tyle. Teraz możemy już właściwie przejść na stronę helloemma.cz i stamtąd zacząć już pobierać, instalować i konfigurować skróty.
0: Ja jeszcze to za chwilę sprawdzę, jak będziesz, tak? Piotrze, instalował, natomiast ja, jak dobrze pamiętam, nie mam pobranej Zosi Premium, tylko mam Zosię Compact i to też mi działa. Natomiast ja to jeszcze potem sobie zweryfikuję, natomiast no, ja szczerze mówiąc za głosem Zosi Premium nie przepadam.
1: No tak, tak.
0: Mam też jedną taką uwagę odnośnie tych skrótów i powiem szczerze, jeżeli ktoś byłby w stanie mi powiedzieć, gdzie to zmienić, to byłbym bardzo wdzięczny, bo próbowałem to zmienić w kilku miejscach, ale ja bym naprawdę bardzo chciał, żeby móc przyspieszyć mowę domyślną,
1: tak,
0: w tych skrótach.
1: Tak, też próbowałem.
0: Niestety,
1: i to
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: działa,
0: i to tam nie działa. To trzeba gdzieś zmienić w ustawieniach skrótów i pytanie, czy tylko w jednym, pytanie, czy przypadkiem nie w iluś. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się z tym aż tak długo bawić,
1: tak,
0: i nie doszedłem do tego, ale w jakimś miejscu skrótu próbowałem to zmienić bez efektów, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to ja będę wdzięczny,
1: tak,
0: bo trochę
1: ja
0: to za wolno gada.
1: Tak, to za wolno i proces uruchomienia też jest w ogóle tego wolny, no, ale to później o tym powiemy.
0: No proces uruchomienia to akurat działa. Na to nie będziemy mieli wpływu niestety.
1: Tak, ale chodzi o to, że proces uruchomienia plus tą wolną mową, to już powoduje,
0: tak,
1: że jest naprawdę wolno,
0: tak,
1: zanim się skróci.
0: Tak.
1: Zanim możemy polecenie wywołać, o tak.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: To jest ten problem.
2: Dobra.
1: Teraz...
2: Safari.
1: Idziemy sobie do przeglądarki Safari na iPhone'ie.
2: Safari. Opcje formatu. Przy Hello Emma.
1: Tak, ja już tu jestem.
2: Czytaj ponownie. Adres.
1: Na
2: czytaj
1: stronie.
2: Adres. Hello Emma. CZ. Bezpieczne i potwierdzone.
1: Tak, helloemma.cz. Idę w prawo.
2: Przycisk. Skróty do pobrania. Instrukcja obsługi.
1: Skróty do pobrania. To jest łącze, więc tapiemy sobie w to dwukrotnie innym palcem, aby byśmy mieli to na pewno wyświetlone. U mnie już to chyba było wyświetlone, dlatego się strona nie przeładuje.
2: Instrukcja.
1: Idziemy w prawo.
2: Pytania i odpowiedzi. Czas instalacji wynosi 10-20 minut. Pobierz wszystkie.
0: No w naszym przypadku trochę dłużej.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To jest taka informacja od autora. No u nas to trochę dłużej, bo i wysuwacz się potrafi zaciąć i tak dalej, więc to tak myślę z pół godziny trzeba minimum sobie zarezerwować.
2: Jeżeli spodobała Ci się Emma i chcesz docenić moją pracę, możesz postawić
1: tak,
2: wirtualną kawę.
1: Tak, może tutaj autorowi postawić wirtualną kawę, żebym podziękować za to, co zrobił.
2: IBAN, Swift,
1: idziemy w prawo.
2: Systemu Hello Emma. Przed zainstalowaniem skrótów musisz najpierw uruchomić przynajmniej jeden oryginalny skrót z galerii Apple. W ustawieniach iPhone'a wybierz język polski. W ustawieniach klawiatury włącz dyktowanie.
1: Tak.
2: W ustawieniach dostępności większe niż zawartość mówiona, większe niż głosy, większe niż pobierz głos Zosia. Rozszerzony.
1: Tak, no to jest to, o czym właśnie przed chwilą mówiłem. To jest dokładnie to wszystko opisane w jednej linijce. Idziemy sobie dalej w prawo.
2: Obrazek. Hello Emma.
1: I tutaj mamy już pierwszy skrót. To jest Hello Emma. To od tego skrótu zaczynamy. I aby go po prostu dodać do naszych skrótów, musimy tapnąć w niego dwukrotnie jednym palcem.
2: Hello Emma. Uwaga, w tok, skróty.
1: Dobra, i on teraz przenosi nas do aplikacji skróty. I tutaj niestety się następuje zacięcie voiceovera, ponieważ te skróty mają niektóre po nawet po kilkaset stron, więc to dosyć zajmuje, ale już wszystko jest OK. I teraz jakbyśmy szli sobie w prawo, to byśmy mieli dużo, dużo, dużo linii poleceń, więc nie ma sensu tak robić. Więc najlepiej jest sobie przejść albo do tego paska takiego na dole, przy tego suwaka, gdzie możemy sobie przejść na sam dół. Albo ja na przykład wykorzystuję gest czterema palcami dotknąć na dole ekranu i wtedy przeskakujemy od razu na koniec tych stron. Przynajmniej tak mi działało przy instalacji, zaraz zobaczymy.
2: Pasek przewijania pionowego, nie dodawaj.
1: O, przycisk. I mamy. Dotknąłem czterema palcami na przy dolnej krawędzi. Mieliśmy tutaj ten pasek właśnie przewijania. I palcem w lewo mamy nie dodawaj, a dalej palcem w lewo.
2: Dodaj niezaufany skrót, przycisk.
1: Dodaj niezaufany skrót. I tutaj tapiemy dwukrotnie jednym palcem. Teraz znowu czekamy. I teraz tak, i teraz niektóre skróty, nie wszystkie, ale niektóre skróty po dodaniu właśnie mają wymaganą konfigurację.
2: Czterolistna koniczyna, C, 2020 David Beck, czerwony podwójny wykrzyknik, skratki stafujte jęzestrnek, czerwony podwójny wykrzyknik, download short cuts only from, czerwony podwójny wykrzyknik, www. Hello Emma, CZ,
0: tu jest
2: czerwony podwójny wykrzyknik,
0: taki, taka uwaga.
2: 6.2020, pole tekstowe.
1: Tak, dokładnie.
2: Dalej,
1: idziemy w prawo, mamy dalej przycisk, tapiemy to dwukrotnie.
2: Konfiguruj ten skrót, nagłówek, flaga Czech, jak te, i kron.
1: Tak, i tu mamy różne języki niestety w jednej linijce. O, i mieliśmy tak po polsku, jak masz na imię. Tutaj mamy te wszystkie cztery języki, które tutaj Emma obsługuje. No i musimy niestety wysłuchać tych trzech, żeby ten polski wysłuchać. No mogłoby to być po prostu w jednych linijkach, ale niestety wszystko jest w jednej linijce, więc trzeba chwilę spędzić czasu, aby to wysłuchać i dojść do tego polskiego języka.
2: Dawidle.
0: I tu wpisujemy tak, i tu mam... najlepiej w tak. wołaczu swoje imię odmienione tak. w wołaczu, czyli na przykład właśnie Piotrze w twoim
1: tak,
0: przypadku.
1: Tak, dokładnie. Kasujemy Dawida, bo tutaj też mamy. I może podyktujemy. Piotrze. O, myśli.
2: Okej, pole tekstowe. Edycja. Tekst. Tryb wyrazów.
1: Dobra, coś nie poszło, wpiszę, bo...
2: Okej, wielkie I, O, T, E, R. Z, W, E.
1: Dobra.
2: Ok, pole tekstowe. Edycja. Piotrze.
1: Mamy.
2: Ok. Przycisk.
1: I mamy przycisk OK w prawo i tapiemy go dwukrotnie jednym palcem.
2: Ok. Galeria. Nagłówek.
1: Dobra. I już.
2: Szukaj. Pole skróty opcji dostępności. Doskonałe.
1: Tutaj mamy w galerii, muszę przejść do moich skrótów.
2: Hello Emma.
1: I mamy już. Hello Emma. Mamy skrót już. Mamy ten skrót już dodany i skonfigurowany. No i teraz musimy sobie znowu wrócić do przeglądarki Safari, aby móc dodać kolejny skrót. Więc niestety to jest dosyć takie... No, takie...
0: Ta audycja będzie dość monotonna,
1: tak,
0: to od razu uprzedzamy. Tak,
1: jest dokładnie.
0: Natomiast no, będziemy wam chcieli jednak mimo wszystko to pokazać ze względu na to, że po prostu dużo osób miało z tym problem,
1: więc
0: może komuś ta audycja do czegoś się przyda. Ja jeszcze tak tylko powiem, że ja akurat jestem co do przewijania zawartości tych skrótów. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby korzystać z tego suwaka. Mi nie wiem dlaczego, ale za bardzo nie chcą działać te gesty składające się z czterech palców,
1: no
0: ale może po prostu mam za duże palce na ten ekran, albo,
1: no
0: albo niewłaściwie
1: no,
0: ich...
1: Dlatego zawsze, warto znać zawsze dwa sposoby.
0: Tak, niewłaściwie je układam. Natomiast na pewno, co warto i co tu jeszcze pewnie podkreślimy nieraz, nie ma sensu się spieszyć. Jak wam się to załaduje, odczekajcie chwilę, zanim voiceover do was przemówi. Nie próbujcie robić tego na siłę, bo to po prostu jeszcze
1: tak,
0: bardziej się wszystko zawiesi.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, przejdę sobie do Safari.
2: Ekran, skrót, Safari, aktywny. Przed zainstalowaniem obrazek. Hello Emma.
1: Hello Emma to było?
0: Tak. Nawias
1: prawo.
2: 17, nawias prawy, obrazek. Emma CML.
0: Emma CML,
1: tak. I tutaj tapiemy w to dwukrotnie.
2: Emma CML, uwaga, w tok, skróty.
1: Tu poczekamy sobie chwilę, żeby nam się wreszcie odwiesił. O, czasami na pasek statusu też górny przechodzi, więc wtedy po prostu trzeba dotknąć
2: pasek
1: palcem.
2: 81. Nie dodawaj.
1: O, ja akurat tak dotknąłem, że mi na sam koniec skoczyło, więc to też zależy po prostu od danego skrótu. I musimy znowu, tak samo jak poprzednio, dodaj niezaufany skrót przycisk, tapnąć dwukrotnie jednym palcem. I to właśnie robię.
2: Dodano skrót, galeria.
1: Dobra, no i tu też mamy dodany skrót i nie było żadnej konfiguracji, tak? Więc niektóre skróty dodajemy tak szybko, no niektóre musimy skonfigurować. Przechodzę sobie znowu do Safari.
2: 2.4 galeria.
1: Myślałem, że mogę przejść sobie w górę.
2: Safari, aktywny. Dobra. Obrazek, hello Emma.
1: Tu problem jest to, że pamiętasz, który skrót ostatnio zainstalowaliśmy. To warto
0: tak,
1: pamiętać,
0: dokładnie.
1: Żeby później nie zgubić. Bo...
0: Ja mam przed sobą też tę listę, więc teraz ci mogę, Piotrze, podpowiedzieć Emma ABC będzie.
1: Dobra, okej, okay, dzięki. To się przyda. Jest, Emma ABC. Tapiemy dwukrotnie. Znowu czekamy teraz, aż się to wszystko załaduje, żeby suwerenie zawiesić. No teraz zrobimy w prawo i mniejszy. Dobra, dotknąłem czterema palcami na dole. Gdzieś tam skoczył, ale nie wiadomo gdzie.
2: Gdy uruchamiam.
1: O, dobra.
2: Pasek przewijania pionowego.
1: O, jest.
2: Nie dodawaj.
1: W lewo.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: Przycisk. I dodaj niezaufany skrót, topimy.
2: Galeria. Nagłówek.
1: Dobra. I już dodał.
2: Przycisk.
1: Jak nie mam konfiguracji, to znaczy, że już dodał.
2: Safari.
1: Znowu przechodzimy do Safari.
2: 17. Nawias obrazek MA23.
1: ABC, tak się to.
0: Tak, teraz będzie 23:59.
1: Tak, dokładnie.
2: MA20, uwaga, w to skróty.
0: I znowu chwilę czekamy.
2: MA23:59. Pole tekstowe.
1: 2.4 GW prawie. Robię palcami, gdzieś na górę przeskakuje.
0: Tak, to się czasem niestety zdarza. Ja w międzyczasie odpowiem na pytanie Doroty, bo Dorota chciałaby się dowiedzieć, czym jest Emma, bo nie słuchała nas od samego początku. Doroto, Emma to jest głosowa asystentka na iPhone'a, zbudowana w oparciu o skróty. To jest właśnie... No jej największa wada tak naprawdę, że ona jest zbudowana w oparciu o skróty, bo po prostu nie da się jej tak prosto zainstalować i wymaga to sporo klikania i właśnie tej procedurze instalacyjnej poświęcamy dzisiejszą audycję.
1: Dokładnie. Czterema palcami. O, i teraz już mamy.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: I tapiemy dwukrotnie jednym palcem. O, teraz nie wiem, czy przecież przeskoczył.
0: Gdzieś ci chyba przeskoczył właśnie.
1: Tak, bo się, tak się przycina po prostu. Teraz w ogóle iPhone jakby nie odpowiada, nie reaguje.
2: 21:20.
1: O, teraz w ogóle na pasek mi skoczył.
2: O.
1: Dobra. No, może... Ostatnio się czasami się naprawdę przywieszają te skróty.
2: Nie weryfikuj, jest. Nie dodawaj.
0: O.
2: Pasek nie dodawaj. Przycisk.
1: Dobra.
0: Do, nie, o.
2: Skrót. Przycisk.
0: Tu.
1: No tak, ale... O, dobra.
0: Chyba pójdzie.
2: 217.
0: Albo i nie.
1: No 217 stron, dlatego tak się zawiesza.
2: Przewijania pionowego. Skrypty.
1: Ale się zawiesza. No strasznie.
0: No, niestety, to jest problem.
1: Ta iPhone 7, myślę, że na nowszym na pewno by to lepiej szło. A to ja robię na iPhone 7, to dlatego tak może działać. A teraz się strasznie przywiesił.
0: Powiem szczerze, ja parę razy restartowałem voiceovera w trakcie. O, ale może ci się uda teraz?
1: Ale już, już powiedział, już się przywiesił na końcu, dobra. Dobra, to wy...
2: Nie dodawaj, przyć.
1: Dobra, tapię. No, tapnąłem i cisza. I teraz czy poszło, czy nie poszło?
0: Chyba nie. O!
1: Dobra, zrestartuję voiceovera chyba.
0: Tak,
1: bo...
0: zrestartuj, bo niestety... Tak, i to niestety trzeba się z tym liczyć, że...
1: Tak,
0: takie...
1: tak, to taka zabawa.
0: Tak.
1: O, ale poszło.
0: Poszło.
1: Poszło, jak już ten, to już mamy konfigurować ten skrót.
2: Flaga Czech, wychodz, C, Kron, As, Gdyfone, R, Kron, Eknete Punt, I, Kron, LV4, kropki flaga, Stanów Zjednoczonych Default, Team if you don't say it Monday in 4, kropki flaga, Polski domyślny, czas jeśli, tego nie powiesz poniedziałek w 4, kropki flaga.
1: Tak, czyli musimy, no tak, to jest przetłumaczone, stawić czas. Tutaj wiesz, Michale, co wpisujemy, bo tutaj właśnie
0: tu jest,
1: co tu trzeba wpisać, żeby to było ok.
0: Tu jest chyba domyślna jakaś godzina, o której zaczynamy dzień. Tak, zdaje się, że o to chodzi.
1: No dobra, bo to właśnie jest przetłumaczone, tak jest niezbyt i tak nie wiadomo właśnie o co chodzi. Ale czyli no 8 godzina może być 8. rano.
0: Też mi się tak wydaje. Okay. Jeżeli ktoś standardowo zaczyna dzień, to...
1: Tak, dokładnie. To tapiemy OK.
2: Okej. Okay. Dodano skrót.
1: Dobra.
0: Niestety to jest w ogóle, i tu też trzeba o tym powiedzieć, Piotrze, że problemem jest to, że tak naprawdę do Emmy chyba jeszcze jakiejś sensownej dokumentacji nie ma. I tych poleceń, no, tak, tych skrótów, tego wszystkiego, to trzeba się domyślać. No tak, to jest wszystko dokładnie. Robota taka dosyć taka, żmudna.
1: Tak, chaotyczna, no tak.
0: Ale w ogóle fajnie, że jest. To...
1: Nie, no fajnie, że jest, tak, bo tak porównując w ogóle asystentów głosowych, no to powiedziałbym, że Emma tak między Siri a asystentem Google, jeżeli chodzi o iPhone oczywiście.
0: Dokładnie.
1: Tak, się znajduje, takie ma funkcjonalności.
2: Skróty, Safari.
1: Przechodzimy znowu do Safari.
2: 17, nawias lewy.
0: Teraz będzie obrazek. Emma made in the Czech.
1: Okej.
2: Okay.
1: Tak, i to jest ważny skrót, ponieważ jego później najlepiej uruchomić na początku, żeby dowiedzieć się, czy wszystkie skróty pobraliśmy wymagane, ale to później będziemy jeszcze o tym mówić.
2: Uwaga, stop, skróty.
1: Dobra, niech się teraz tutaj trochę wczyta to i nagada.
2: Anul, wyślij.
1: Chociaż to jest chyba krótki skrót, to co myślę. Tak.
2: Nie
1: dodaj
2: niezaufany skrót.
1: I to jak to jest krótki skrót, to idzie naprawdę płynnie.
0: Ale też czegoś od nas chce.
1: Tak.
2: Na pewno polokowałem seznamu, tym to językiem budem mam mówić. Flaga Słowacji, eskaposu.
1: Już można było zrozumieć, że język.
0: Język, tak, trzeba będzie język wybrać.
1: Dobra, to już nie słuchamy dalej. I teraz tak, to jest ważne, bo mamy przestaw i pod spodem pole edycyjne CZ, czyli jakbyśmy tak zostawili, to będzie domyślnie językiem czeski.
2: Przestaw, SK, pole tekstowe.
1: SK, polski, angielski. I mamy PL. I teraz, aby ten PL przestawić, musimy ustawić się na tym przestaw przed tym PL. Jak usłyszeliśmy, można przeciągnąć, więc aby go przeciągnąć na górę.
0: Ja jeszcze, tak, można zrobić tak, jak mówisz, Piotrze, oczywiście, ale wiesz, jak ja robiłem? Ustawiam się na tym polu, które tam było, na to PL i wybieram z czynności, czyli przeciągając palcem górę-dół, będziesz miał przesuń w górę i tak wystarczy parę razy kliknąć, jeżeli komuś tak wygodniej. To można też tak zrobić.
1: To nawet tak nie wiedziałem, bo tak jak przesuń, no to już przesuwałem po prostu domyślnie. To stawiam sobie na PL, palcem w dół.
2: Usuń. Przenieś do góry.
0: O.
1: Tapiemy.
2: Przeniesiono do wiersza numer 37.
0: I jeszcze.
2: PL. Usuń. Przenieś do góry. Przeniesiono do wiersza numer 27.
1: I jeszcze raz.
2: PL. Usuń. Przenieś do góry. Przeniesiono do wiersza numer 17.
1: Dobra, jest.
0: Dokładnie. Jeszcze się można upewnić, możesz się upewnić, czy faktycznie.
2: Flaga Czech, przestaw, PL.
0: O,
1: jest, jako pierwszy jest. PL. Tak. Jeżeli później byśmy chcieli mieć jako następny domyślny angielski, no to wtedy byśmy musieli sobie EN na przykład przenieść, no i tak dalej. Ale idzie w prawo.
2: CZ2, wstaw, dodaj, nowa rzecz. Wstaw, dodaj, nowa rzecz. Przycisk.
1: Tutaj w ogóle te przyciski widzę są podwójnie i to OK było podwójnie.
2: Dalej. Dodaj nowa rzecz.
1: I tutaj też dodaj nowe języki. Ale idziemy sobie do dalej i tapiemy dwukrotnie jednym palcem. I znowu coś co od nas.
2: Spus. T-Kron. Te tu to skratku. Ona to skontroluje. Flaga Stanów Zjednoczonych. Do you short foods? Rampisone. I Dwóch kit. Flaga Polski. Czy masz wszystkie skróty? Uruchom ten. To sprawdzi.
1: No. To o czym mówiłem.
2: OK. Przycisk.
1: I OK tapiemy.
2: Dodano skrót, galeria.
1: Dobra, i mamy dodany skrót. VoiceOver już przerwał mówienie, no bo ta galeria się wyświetliła, ale skrót został dodany. Więc znowu do Safari idziemy.
2: Obrazek.
0: Teraz będzie Hey Siri.
1: O, to ważny. I tapiemy dwukrotnie jednym palcem na Hey Siri. Znowu chwilę czekamy, aż się to wszystko załaduje. Cztery palce na dole.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: I mamy dodanie za fan skrót, tapiemy.
2: Dodano skrót.
1: Dobra, to poszło szybko. Znowu do Safari.
2: Safari. Aktywne. Nawias prawy. Obrazek. Emma Help. Obrazek. Nawias lewy. Help Siri.
1: Dobra.
0: Tak, to jest następny skrót.
1: Tak,
0: Emma Help.
1: Emma Help. Następny. Help czy pomoc.
2: Skróty.
1: Do Emmy. Czekamy, aż się chwilę załaduje.
2: Wyślij. Przycisk.
1: Dobra, cztery palce na dole. No i teraz się przyciął, ale mam.
2: Dodaj
1: niezaufany i tapiemy dwukrotnie jednym palcem.
2: Dodaj niezaufany. Dodano skrót,
1: no.
2: Galeria.
1: Jak to idzie bez problemu, to wtedy szybko idzie.
0: Tak, gorzej jak wtedy... jest długi skrót.
1: Tak. I wtedy jest trochę zabawy z tym.
2: Emma Madej, nawias lewy. Nawias obrazek. Emma Help.
1: To było.
0: Emma Audio In teraz będzie.
1: Tak.
2: Emma Audio In.
1: Mamy, tak. I tapiemy dwukrotnie.
2: Uwaga, w toku, skróty.
1: Czekam, żeby się wyjaśnił. Zrobiłem teraz prawo, się zawiesił. O, dobra, na koniec.
0: No to chwilę poczekajmy. W międzyczasie Krzysztof napisał, że widzi, że instalacja Emmy, no to nie jest taka prosta sprawa i wymaga trochę zabawy. No tak, Krzysztofie, tak, tak. wymaga.
1: Dokładnie, dokładnie. No jak to technologie, w technologiach trzeba pogrzebać, żeby dojść, więc to tak...
0: Nie, no po prostu, wiesz, Piotrze, nie mamy Siri po polsku, jakbyśmy mieli, to nie byłoby problemu.
1: W ogóle to by nie powstało, tak, wtedy?
0: Dokładnie.
1: Jakby była Siri po polsku, ale to Siri już czekamy tyle lat i już nie wiem, czy się doczekamy.
0: Może kiedyś.
1: Tak jak tych innych rzeczy od polsku, od Apple, niestety.
2: Zobaczymy.
1: O, i teraz poszło, mamy dodań zaufany skrót, topiemy.
2: Dodano skrót.
1: O, dobra, nie ma konfiguracji. Idziemy sobie dalej.
0: Z Emma Audio Out.
1: Dobra. Mamy, topiemy.
2: Uwaga, w to skróty. Anuluj przycisk.
1: Już go coś przywiesiło.
2: Anuluj przycisk.
1: Dobra, dotnę na dole. Okej.
2: Okay. 2.4 GB
1: prawie. Już przeskoczmy pasy.
2: Czynność komentarz. Pasek przewija. Nie doda. Dodaj niezaufany skrót. Przycisk.
1: I topiemy dodaj niezaufany skrót.
2: Skróty. Galeria. Galeria. Nagłówek.
1: Nie powiedział, że dodał, ale dodał, bo przyszedł do galerii, więc wszystko poszło. Znowu przechodzimy sobie do Safari.
2: Obrazek. Emma Audio In.
1: To był.
2: Obrazek. Emma Audio Out.
1: To też.
2: Nawias. Obrazek.
0: Teraz. W Emma wypinać.
1: Tak, wypinać.
2: Uwaga, w toku, skróty.
1: Dobra, czekam, aż się załaduje wszystko.
2: Przycisk.
0: Teraz będziemy mieli skróty ponazywane po czesku, bo one są nieco starsze, jak widzę, bo tu są skróty z 1 kwietnia.
1: No, tak, tak, tak. To. Tak, bo to już od lutego się wszystko rozwijało, więc to... Tutaj ten projekt, więc tutaj te skróty, które są starsze i nie mają polskiej nazwy.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: Dobra, i mamy dodaj niezaufany skrót. Znowu topiemy.
2: Dodano skrót.
1: Dobra.
2: Galeria. Nagłówek.
1: Idziemy znowu do Safari.
2: Safari.
0: Teraz będzie Emma jak se maś.
2: Nawias obrazek. Emma jak sens plus.
1: Dobra, jak sens plus. Topiemy.
2: Uwaga, w tok, skróty.
1: Znowu chwilę czekamy.
2: Anuluj. Anuluj. Przycisk.
1: Ciekawe, że to na naszych iPhone'ach idzie szybciej, to mnie ciekawi właśnie.
0: Wiesz co, nie, to znaczy nie, ja mam 11 i powiem szczerze,
1: dobra.
0: Też to było to irytujące dość.
1: To jest długość tych skrótów.
0: Tak, no to tak. Się trzeba to i tak naczekać i naklikać.
1: Dokładnie.
2: Dodaj niezaufany skrót, przycisk.
1: I topiemy dwukrotnie. Ja te 4 palce na dole dorobię i wtedy mi skakuje, przeskakuje, więc to zależy, co komu wygodniej jest. Zrobić.
0: I teraz,
1: są dwa sposoby.
0: I teraz tak naprawdę to przeszliśmy przez jedną całą taką grupę skrótów,
1: tak, tak.
0: A teraz będziemy instalować moduły.
1: Dokładnie. To zaraz powiem.
2: Nawias 17. Nawias prawy. Wszystkie skróty muszą być zainstalowane, aby Hello Emma działała.
1: Dobra.
2: Uruchom skrót Emma Made in THL Czech Republic.
1: No to o czym mówiliśmy.
2: Czy pobrałeś wszystkie skróty? Separator. Moduły.
1: Moduły.
2: Obrazek.
1: Czyli moduły.
2: Emma aplikacja.
1: I mam Emma aplikację. Topiemy w to dalej dwukrotnie jednym palcem. Czekam, aż się chwilę załaduje. No i teraz się coś przywiesił.
0: I znowu czekamy.
1: No i znowu przeskoczymy. Dobra. O. Mamy. I topiemy dwukrotnie.
0: No, Piotrze, mamy jakiś mały problem u ciebie z siecią chwilowo. O, ale już jesteś.
1: Tak? A,
0: już
1: tak,
0: jesteś.
1: Dobra. Okej. Coś musiało. Dobra, topnąłem dodaj niezaufany skrót i on się od razu dodał. Konfiguracji żadnej tu nie było, w tym Emma aplikację. Idziemy sobie teraz znowu do Safari, do przeglądarki. Dobra. Emma budyk.
0: Budzik, tak, to będzie budzik.
1: Tak. Czekamy chwilę, aż się to załaduje. Pusto.
2: 2.4 GB prawie. Czynność komentarz. Pasek przewijania. Nie dodaj. Dodaj niezaufany skrót.
1: Dobra, dodaj niezaufany skrót. Topiemy.
2: Dodano skrót. Skróty.
1: Dobra.
2: Galeria.
1: Dodał. Przechodzimy znowu do Safari.
2: Aktywny. Obrazek. Emma Chodiny. Nawias lewy. Emma Budk.
1: To był.
2: Obraz. Emma Chodiny.
1: Emma Chodiny. Teraz będzie.
0: Tak.
2: Uwaga. Tok, skróty.
1: Czeski język.
2: Anuluj, anuluj, przycisk. Anuluj, wykonaj, nagłówek. Pasek przewijania. Dodaj niezaufany skrót.
1: Dodaj zaufany skrót. Tapiłem dwukrotnie jednym palcem. Czasami trzeba tymi czterema palcami na dole raz dotknąć ze trzy razy, zanim on tam skoczy, więc to po prostu trzeba robić, aż słyszymy ten pasek do przewijania i wtedy można w lewo sobie iść, więc to, żeby się tym nie zrażać, że nie działa za pierwszym razem, bo on tam zanim wczyta, to ta chwilę to działa.
2: Nawias świetne obra
1: Chodiny był.
2: Nawias obrazek Emma Hudba.
1: Emma Hudba.
2: Emma. Uwaga.
1: Tym razem.
0: Tak, czyli to jest Hudoba, to zdaje się wymawia po czesku i to jest muzyka. To jest skrót odpowiedzialny za muzykę.
1: Okej.
2: Pasek przewijania. Dodaj niezaufany skrót.
1: Dobra, stopiemy. Tu chyba, tak właśnie miał powiedzieć, że to będzie konfiguracja.
0: I tu wybieramy sobie, z czego chcemy korzystać.
1: Tak, dokładnie, dostawcę muzyki. Pierwszy mamy Apple Music, Spotify drugi. No i możemy dodać później sobie jakieś inne z innych ewentualnie aplikacji, tak? To już zależy od tego, kto co ma i kto z czego korzysta. Przestawiamy tak samo jak w poprzednim wypadku, czyli palcem w dół. Na polu i przenieść do góry mamy i wtedy jak tapniemy dwukrotnie jednym palcem zostanie ta opcja przeniesiona.
0: To jeżeli oczywiście korzystacie ze Spotify'a, bo jeżeli korzystacie z Apple Music, oczywiście. No to zostawiacie jak
1: to
0: jest.
1: Zostawiamy, tak. Idziemy w prawo.
2: Dodaj, OK, przycisk.
1: I OK.
2: Brawo,
1: przeskoczyłem gdzieś. I OK, tapniemy dwukrotnie jednym palcem.
0: Swoją drogą tak się zastanawiam, czy rzeczywiście takim prostym i wystarczającą czynnością jest wstawienie po prostu jakiegoś nowego pola i dopisanie na przykład Deezera albo innych serwisów streamingowych.
1: Ciekawe.
0: Obawiam się, że to może być nieco bardziej skomplikowane i musi to skrót obsługiwać.
1: Tak, też mi się tak wydaje, więc to nie jest tak łatwe z tym dodawaniem chyba. Bo to niestety nie jest tak, że się wybiera z listy, tylko właśnie trzeba w polu tekstowym wpisać, no i to już jest...
0: Dokładnie.
1: To już jest problem.
2: Szukaj.
1: Dobra. I OK, zrobiliśmy skrót, mamy dodany.
2: Safari.
1: Przechodzimy do Safari.
2: Nawias prawy, obraz, Emma Chodiny.
1: Ten był.
0: Internet teraz będzie, zdaje się.
1: Tak, ważna rzecz, internet.
0: Zdecydowanie. Jeszcze w międzyczasie przeczytam komentarz Krzysztofa, który napisał do nas przed momentem. Tak, co do Siri po polsku, to dzwoniłem do wsparcia technicznego Apple i powiedzieli, że się postarają coś z tym zrobić, żeby ona była po polsku, ale nie wiedzą kiedy. Krzysztof, ja się tak uśmiecham w twoją stronę, bo ile czasu to już słyszymy?
1: Mówią
0: no, ile
1: plotki
0: to
1: są,
0: już lat?
1: Że będzie tak już chyba z 5-7... Jest, że te plotki krążą w internecie, że w końcu może będzie we wrześniu tam w tych konferencjach Siri po polsku
0: i nic.
1: No i nadal się obchodzimy smakiem niestety. Ale warto próbować, najwięcej zgłoszeń, tym większa szansa, że ta Siri kiedyś będzie po polsku. Co by było, myślę, fajną rzeczą.
0: Tu mam jeszcze jeden komentarz, to go pozwól przeczytam, Dorota do nas napisała. Czy używanie tych skrótów w tej asystentce głosowej będzie polegało na tym, że po skonfigurowaniu wszystkich skrótów, jakie tam będą, wybiera się ten skrót, jaki chcemy, żeby ta asystentka nam wykonała daną czynność? Bo udało mi się usłyszeć, że jeden ze skrótów jest do wywoływania. I tu nam się urwał komentarz Doroty. Doroto, mniej więcej tak, ale te skróty, ale nie do końca, bo generalnie wywołujemy jakby główny skrót i mówimy, co Emma ma zrobić i wtedy po prostu ona to robi.
1: Ona korzysta.
0: Tak, z innych skrótów.
1: Dokładnie. Tak, to jest kilka sposobów w ogóle na wywoływanie skrótów. Też będzie na końcu, pod tymi skrótami jak przejdziemy, na końcu będzie też napisane, jakie mamy te metody na wywołanie w ogóle tych skrótów, więc...
0: A tymczasem deklaracja ze strony Henryka, jeszcze jutro to zrobię. No to Henryku życzymy powodzenia.
1: O, super, pewnie, jak najbardziej. Powodzenia i miłej zabawy.
2: Dodaj skrót.
1: Dobra.
2: Nagłówek.
1: Cztery palce na dole.
2: Nie dodaj niezaufany skrót.
1: W lewo palcem i dodaj niezaufany skrót. Tapiemy w to.
2: Galeria.
1: Dobra, dodał, konfiguracji galeria. Nie ma, przechodzimy do Safari.
2: Aktywny.
0: I teraz kalendarz.
2: Obrazek, nawias lewy, Emma internet,
1: był.
2: Obrazek, Emma
1: kalendarz. Dobra, tam jakiś po angielsku coś zaczął gadać. Czekamy chwilę. Żeby się skrócałodował. Cztery palce na dole, zadziałają. Chwilowa cisza.
0: To czekamy.
2: 2.4GW.
1: Znowu przeskoczył.
0: Tak,
1: nie?
0: Znowu przeskoczył, tak.
2: O,
1: to jest standard. O, już widzę, że to będzie większe zawieszenie, tak jak poprzednim razem.
0: No lepiej sobie jakąś kawkę zrobić, jak macie zamiar się z tym bawić, bo to będzie chwilę trwało.
1: Na spokojnie, żeby się nie denerwować.
0: To może bardziej Melisę.
1: No tak, to Melisę, tylko żeby nie zasnąć.
0: No właśnie.
2: Skrypty. Czterolistna koniczyna. C 2002. Nie dodawaj.
1: Dobra.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: I tapiemy.
2: Przycisk.
1: Pójdzie, pójdzie. No. No.
2: Tap, dodaj niezaufany skrót. Przycisk.
1: No.
0: O! Kliknęło.
1: I czekamy.
0: I czekamy.
1: Na werdykt.
0: Tak.
2: Może...
1: O,
2: konfiguruj ten skrót.
1: Dobra,
0: o, jeszcze konfiguracja.
1: Tak, jeszcze mam konfigurację tutaj, tak?
2: Flaga Czech, wychód z delta SCH. You, ring above. Zetka Y 30 minut. Flaga Słowacji, predvolende L, akcent ostry kaschodzki 30 minut. Flaga Stanów Zjednoczonych, default duration of meeting in minutes 30 minutes. Flaga Polski, domyślna długość spotkania 30 minut.
1: Tak.
2: Flaga Węgier, no i... meeting, liczba.
1: To możemy ustawić tak domyślną długość spotkania, jeżeli byśmy takie dodawali.
0: To zależy, to już zależy od was. Możecie tu wpisać, tak, co chcecie. Ja sobie domyślnie ustawiam, bo z reguły wiem, że i tak nie trwają te moje spotkania po pół godziny. Zwykle trwają około godziny, jak nie więcej. To ja sobie wpisałem 60, ale oczywiście wy możecie sobie to ustawić jak chcecie, a możecie też w ogóle sobie tym nie zawracać głowy, bo być może po prostu nie korzystacie z kalendarza.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc to jest funkcja dla tych, co chcą. Oczywiście nie chcemy, to tapiemy w to dwukrotnie jednym palcem w to pole, usuwamy na klawiaturze 30 i wpisujemy sobie na przykład 60. No ale zostawiam tutaj domyślnie, żeby nie tracić czasu. I dalej przycisk mamy, tapiemy dwukrotnie jednym palcem.
0: Tym bardziej, że jeszcze będziemy musieli zrobić tu jedną rzecz.
1: Mhm, dokładnie.
2: Flaga Czech, wybór wychodz kalendarz. R with Karen. Flaga Słowacji, wybierz predwoleny kalendarz. Flaga Stanów Zjednoczonych, select w THE default calendar. Flaga Polski, wybierz domyślny kalendarz.
1: Tak, musimy wybrać domyślny kalendarz.
2: Basia Malicka 9.
1: No
2: dalej.
1: Tutaj są, przycisk. Tutaj mojej żony jest e-mail, więc tutaj możemy sobie, mamy wyświetlony jeden z kalendarzy. Gdybyśmy sobie tapnęli w ten przycisk, będziemy mieli do wyboru kalendarze, jakie po prostu mamy w kalendarzu po prostu dodane, tak? Bo mogą być kalendarz Google na przykład, czy
0: współdzielone jakieś kalendarze.
1: Tak. Więc
0: co tam
1: tutaj
0: chcemy?
1: Tak, tutaj kto co chce, więc tutaj no to jest proste, tapiemy tam, zaznaczamy i mamy to wszystko tutaj zrobione. No tutaj zostawiam tutaj domyślnie, aby
2: dalej
1: tak było.
2: Przycisk.
1: I mamy dalej przycisk, tapiemy niego dwukrotnie jednym palcem.
2: Konfiguruj ten skrót na główek.
1: Dobra, jeszcze mamy
0: coś?
1: Jeszcze trzeci ekran.
2: Flaga Czech.
1: Jeszcze coś od nas chce.
2: Asu pozorn. I kron. En flaga. Słowacji wyber. Si kron. Pas upozornienia, flaga Stanów Zjednoczonych, select w THE alert time, flaga Polski, wybierz czas alarmu.
0: Czas alarmu.
2: Wlasz szakiwariasz, alert. Wybierz, przycisk, dalej, przycisk.
0: I tu sobie, to możemy wybierz kliknąć.
1: Okej, okay, wybieramy.
2: Alert. W chwili wydarzenia,
1: prawo idziemy, tak, w chwili wydarzenia mamy.
2: 5 minut przed.
1: 15
2: minut przed.
0: No zdecydowanie lepiej sobie to ustawić wcześniej, to tak z własnego doświadczenia wam powiem.
1: Tak.
0: Ja ustawiam, szczerze mówiąc, na jakieś 15 minut przed wydarzeniem, żebym mógł sobie ewentualnie się jeszcze jakoś do tego przygotować, ale tak, to oczywiście dokładnie zależy od waszego trybu pracy i tak jak poprzednie kroki, czy używacie kalendarza, bo jeżeli nie, to też to nie ma dla was kompletnie
1: tak,
0: żadnego znaczenia.
1: No, bierzemy na przykład 30 minut przed. Tapiemy dwukrotnie palcem w to.
2: Wróć, konfiguruj flagę alert. 30 minut.
1: Dobra.
2: Dalej. Pominką. Dalej.
1: Dalej. I tapiemy dwukrotnie.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: Jeszcze też od nas chce.
2: Grupa krwi B. Kalendarz. Grupa krwi B. Flaga Czech. Wybór wychodz kalendarz. R with Karen. Flaga Słowacji. Wybór predwoleny kalendarz. Flaga Stanów Zjednoczonych. Select w THE default calendar. Flaga Polski. Wybierz domyślny kalendarz. Flaga Węgier.
1: To znowu od nas kalendarz. Tak?
0: Tak. A to może... Dalej. Musisz kliknąć i wybrać.
1: Nie, bo ja poprzednio tak samo miałem, aha, dwa razy chciałem, więc nie wiem, czy to jest jakiś błąd.
0: To nie wiem, szczerze mówiąc, o co tu chodzi.
1: Czy ten, no więc tutaj też.
0: A, może, ja chyba wiem, o co chodzi, bo chodzi o kalendarze, być może tu jest tak, że trzeba wybrać kalendarz, do którego będzie Emma zapisywała i z którego będzie mogła nam potem odczytywać te rzeczy,
1: no
0: bo to
1: tak,
0: może
1: tak
0: mogą być jakieś dwa różne kalendarze, może tu jest ta kwestia.
1: Możliwe, możliwe. No możliwe, ale to tutaj w takim razie tak samo wybieramy jak te dwa kroki poprzednio i klikamy dalej przycisk.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: I jeszcze coś chcę.
2: Flaga Czech, wybór. C, kron. Asu pozorn. I, kron. En flaga. Słowacji wybór. C, kron. Asu pozornienia. Flaga Stanów Zjednoczonych. Select w THE alert time. Flaga Polski.
1: Znowu wybierz alarm.
2: Flaga Węgier. Alert. Wybierz. Przycisk.
1: Nie wiem czemu.
2: Wybierz. Alert.
1: Czemu chcę tutaj dwa razy, to jest zastanawiam, ale.
2: 30 minut przed.
1: Zrobimy 30 minut przed.
2: Okej. 30
1: minut. O, i to będzie już koniec, przycisk. Więc nie wiem czemu. Możliwe, że możemy sobie jakieś dwa alerty ustawić.
0: Być może. Dziwne.
1: Być może o to chodzi. To trzeba było się już pobawić przy dodawaniu wydarzeń w kalendarzu. I po prostu może na przykład, żeby dwa kalendarze różne wybrać i dwa alerty różne wtedy
0: może,
1: dodać. Może o to
0: może.
1: Chodzi. Może o to chodzi.
2: Okay,
1: ale
2: okay.
1: Mamy OK. Już po tym i tapiemy to dwukrotnie.
2: Dodano skrót.
1: Dobra.
0: O, no i końcu, zrobione.
1: W końcu dodano, przechodzimy sobie do Safari.
0: A teraz będzie Emma kalkulaczka, czyli kalkulator.
2: Obrazek.
1: Tak, dokładnie.
2: Emma futba. Emma internet. Emma kalendarz. Emma kalkula.
1: Kalkulator. Wchodzimy w to.
2: Uwaga, w toku. Skróty.
1: Poczekamy, aż się to wczyta wszystko.
2: Anuluj. Przycisk. Wróć do Safari.
1: Dobra.
2: 21:40.
1: No jeszcze.
2: Czynność komer, pasek przewija.
1: Dobra.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: I mamy dodaj, tapiemy. I cisza.
2: Skróty. Konfiguruj ten skrót.
1: O, czas konfigurować.
2: Flaga Czech, zadaj kurs euro. Flaga Słowacji, zadaj kurs euro. Flaga kurs Stanów euro. Zjednoczonych, enter TH euro exchange rate. Flaga Polski, wprowadź kurs euro.
1: Tak,
2: flaga, liczba.
1: I tutaj musimy wprowadzić kurs euro. Który jest tak teraz bieżący, żeby mógł tam nam policzyć. Nie wiem, czy Michale wiesz, jaki jest kurs.
0: Szczerze mówiąc, to tam pewnie jakoś powyżej 4 zł, więc nie wiem, 4,3. Pytanie, czy tu w ogóle można z przecinkiem?
1: Właśnie, patrzę.
0: Czy mamy... O, jest, no to
1: jest, jakieś... po lewej stronie, na dole po lewej stronie.
0: Jakieś powiedzmy 4,3, tak z głowy strzelam.
1: Tak, to już każdy sobie może sprawdzić, jak będzie to ustawiał.
0: Dokładnie.
1: Sprawdzimy,
2: czy edycja 4,3.
1: Okej.
2: Okay.
1: I okej, okay, tapiemy.
2: Okej. Okay. Dodano skrót.
1: Dobra. Mamy, idziemy dalej do Safari z powrotem. Kontakty teraz?
0: Już ci mówię, tak.
1: Dobra.
0: Kontakt.
1: Żeby niczego nie przegapić, bo to później będzie.
2: Uwaga, w to skróty.
1: Problem. Tapnęliśmy w Emma kontakty. Przeładowało się do aplikacji skróty. I teraz cztery palce na dole dotykam.
2: Pasek przewijania pionowego.
1: Jest.
2: Nie dodawaj. Dodaj niezaufany skrót.
1: I dodaj niezaufany, tapiemy dwukrotnie jednym palcem. Tylko coś
2: przycisk.
1: Się przyciął, ale może pójdzie.
0: Tu jeszcze w ogóle w kwestii tych kontaktów to jest ważna rzecz, ale to może też jeszcze potem powiemy, bo to nie będzie w trakcie konfiguracji tego skrótu, tylko trzeba
1: tak,
0: go będzie
1: później.
0: Sobie uruchomić.
1: Ja później,
0: tak.
1: Później w ogóle będzie uruchamiał najlepiej każdy skrót. Bo
0: tak,
1: to
0: żeby zobaczyć w ogóle, co tam się
1: tak.
0: będzie działo, bo tych uprawnień jeszcze będzie mnóstwo.
1: Tak, ja się tak bo jeżeli nie uruchomimy tych skrótów wszystkich po kolei, to później przez 3 dni najbliższe, kiedy będziemy chcieli jakieś polecenie wywoływać, on będzie nam prosił, żeby zezwolić na dostęp do innych skrótów i tak dalej właśnie.
0: Ja powiem szczerze, ja się przeklikałem przez te skróty, a potem i tak miałem co chwilę jeszcze jakieś alerty.
1: Tak? Aha,
0: tak.
1: A już nie.
0: Aha, no to może coś pominąłem. Okej, to też tak możliwe.
2: Skróty.
1: Wywaliło mnie ze skrótów. Uważaj, co się stało, bo nawet z aplikacji skróty mnie wywaliło. No i teraz czekaj, czym się dodał.
0: W razie czego... W razie czego możesz spokojnie spróbować dodać jeszcze raz i on cię wtedy powiadomi, że jest
1: to
0: już ten
1: tak,
0: skrót.
1: Nie będę przeglądywać. Po prostu wyrzucił mnie z aplikacji skróty.
2: Pytania i odpowiedzi.
1: O, teraz w ogóle przeskoczył muszę przelinę pod sami.
2: Strona 4, 17. Nawias, obrazek, Emma Audio In.
0: No, jeszcze trochę.
2: Obrazek, Emma Kalkula. Obrazek, Emma Kontakty.
0: Kontakty.
1: Kontakty, tak.
2: Emma Kontakty, uwaga. Wyślij, dodaj skrót, nagłówek.
0: No i teraz.
1: Teraz się
0: czekamy.
2: Wróć do Safari.
0: To ja jeszcze może w międzyczasie, żeby nie marnować czasu, sprawdzę, co do nas piszą słuchacze. A piszą słuchacze do nas. Tylko sobie tu przełączę. Krzysztof proponuje zrobić 2 kawki przy instalacji, bo to trochę zejdzie. Może i tak. Zależy, jak kto kawę pije. Ja to może i ze 3 bym nawet zdążył w tym czasie. Natomiast Monika nam jeszcze napisała tak. Dobry wieczór. Przysłuchuję się dzisiejszej audycji i odnośnie Emmy i myślę, że instalacja jej to skomplikowana procedura. Jednocześnie chcę zapytać, czy byłaby możliwość, żeby ktoś przez telefon instruował krok po kroku, jak się Emmy firmę instaluje. Moniko, no jeżeli kogoś takiego znajdziesz, kto pomoże tak, w trakcie instalacji, to myślę, że tak. Oczywiście, oczywiście, to nie jest problem, natomiast no właśnie dzięki tej audycji mamy nadzieję, że wszystko wam wyjaśnimy, tak, albo prawie wszystko.
1: Dokładnie, dokładnie, że każdy będzie mógł sobie to zainstalować i ja, nawet jak nie dzisiaj, to później jak będzie dostępny na stronie Tyflo Podcastu, krok po kroku robić tak, jak my tutaj robimy, po prostu zrobić to i zrobimy to. Więc zachęcamy do spróbowania samodzielnego, bo to no jest to może nie skomplikowane, ale dużo jest tego, tak?
0: Dużo, tak, po prostu dużo.
1: Więc, ale jak się zacznie, to później już to idzie, więc tylko tutaj te kontakty, myślę. Dobra, wyłączę voice-overa. O, nawet nie było dźwięku mowy.
2: Funkcja voice-over włączona. Kurtynę włączona. Orientacja zablokowana.
1: Aż w kontaktach zaciął.
2: 21:54.
1: Dobra, nie chcę godziny.
2: Gdy uruchamiam. Przejrzyj zawartość tego.
0: Tak, i teraz może.
2: Nie dodawaj. Dodaj niezaufany skrypt.
1: Tak, tapię.
2: Przycisk.
1: Tapaj. No dawaj.
2: Skrypty.
1: Kurczę, no. Dostępne czynności. Sam przeskakuje gdzieś w ogóle.
2: Dodaj niezaufany skrypt. Przycisk.
1: No tak.
2: Pasek przewijania pionowe. Nie dodawaj.
1: No.
2: A ty nie weryfikuj.
1: Ale się uwziął na ten skrót.
0: No, tak, to z niektórymi jest taki problem.
1: Tak, jest. Ja tak samo miałem, więc...
2: Dostępne czynności.
0: I jednocześnie trzeba tu też uważać, żeby czegoś nie pozmieniać
1: tak,
0: w tych skrótach.
1: Tak, nie pozmieniać, bo później będzie działało tak, jak trzeba.
2: Orientacja zablokowana. Nie dodawaj. Przycisk. O.
1: No, ale już lewo robię.
2: Nie dodawaj. Przycisk.
0: Tylko ten drugi. Przycisk.
1: Tak, jest to ten drugi.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: Tapie.
2: Przycisk.
1: Tapie.
2: Skrypty.
1: No czerwone i przeskakuje, serce. No. I na to samo miejsce znowu przeskakuje.
2: Język. Kontenery.
1: No i ciekawe, co teraz robi. Dobra, włączę voice-overa, bo już widzę, że zwariował.
2: Funkcja voice-over włączona. Kurtyna włączona. Nagłówki. Wróć 77%.
1: No to teraz...
2: Orientacja zablokowana.
1: Aż się telefon nagrzał.
0: Tak, to niestety tak...
2: Czerwone serce.
0: Bywa.
2: Pasek przewid... Skrypty.
1: O, no. Przeskakuje ciągle na te skrypty, no.
2: Pasek przewijań. Nie dodawaj.
1: No i to drugi.
2: Dodaj niezaufany skrypt. Przycisk.
1: Topniemy. Przejdź, błagam. Ale się wziął.
0: O! Chyba coś poszło.
1: Coś gdzieś puknęło, tylko teraz gdzie?
2: 2.4 GHz.
0: To teraz co nam z tego wyszło?
1: Tak, dokładnie.
0: No słuchajcie, no my to pokazujemy tak, jak to jest, bo oczywiście
1: tak,
0: moglibyśmy.
1: Na żywo,
0: tak, bo oczywiście moglibyśmy zrobić tę audycję, nagrać ją wcześniej i udawać, że nam wszystko tak sprawnie idzie.
1: No ale to nie o to chodzi.
0: Ale potem byście do nas pisali, a nam tak nie idzie.
1: Tak, dokładnie. Więc dlatego na żywo można pokazać, jak to działa.
0: Jakie są problemy?
2: Przycisk. Dodaj niezaufany skrót.
0: O, szybko.
2: Dodaj niezaufany skrót. No. Przycisk.
1: Tapię i...
2: Skrypty.
1: Ale ciągle na to samo miejsce przeskakuje. To jest bardzo ciekawe przy tapnięciu dwukrotnym. Ciągle na to samo miejsce.
2: Nie dodawaj. Przycisk.
1: Czas powoli.
0: Spróbuj, Piotrze. Może...
1: Tak?
0: Spróbuj, Piotrze, tym paskiem... przesunąć, który masz. Przycisk. Spróbuj się przesunąć na sam dół.
2: Okay. 345 stron. 100%.
0: O, i teraz w lewo.
2: Nie dodawaj.
0: W lewo.
1: W lewo.
2: I teraz dodaj niezaufany skrypt.
0: I ciach.
2: Przycisk. Skrypt.
1: No nie, to samo.
2: Na to samo
1: miejsce przeskakuje ciągle.
2: Wyrazy.
0: A może...
2: Dodaj niezaufany skrypt. Przycisk.
0: No to spróbujmy jeszcze.
1: Tapnę jeszcze. O!
0: Może pójdzie.
1: No to jest strasznie duży skrót, bo ma 345 stron, więc to wszystko dlatego.
2: Nie dodawaj. Funkcja voiceover jest wyłączona.
1: Myślałem, że poszło do tego.
2: Funkcja voiceover włączona. Konfiguruj ten
0: skrót. Jest! Udało się.
1: No więc to taka jest zabawa z niektórymi skrótami, więc proszę się nie zrażać, tylko po prostu próbować aż do skutku, bo da się, jak widać. Dobra, i mamy konfigurację.
2: Flaga Czech, pokryte spus. T, Kron. Test redku sami rób. C, Kron. N, I with Karen. A stiskn. I, Kron. Te klawisz gwiazdki, MSN AU. C, Kron. Kontakty Eulojenevs plus iCloud. Flaga Słowacji, perfekt spusti test redku sami rób. C, Kron. Nestla. C, Kron. Te klawisz gwiazdki, MNA. C, Kron. Te kontakty Eulojenevs plus iCloud. Flaga Stanów Zjednoczonych, Forte HE First Time, Runte HE Short to Yourself Manual Land Press klawisz gwiazdki, Mello Apps THE Contact Send Savestem to Your iCloud. Flaga Polski, po raz pierwszy uruchom skrót ręcznie i naciśnij klawisz gwiazdki, Mello ładuje kontakty i zapisuje je w iCloud.
0: Tak, i to po prostu będzie, po prostu w tym skrócie, trzeba będzie kliknąć w gwiazdkę.
1: Dokładnie, dokładnie, żeby to skonfigurować.
2: Jeden, pole tekstowe.
1: A co w tym polu, wiesz? Tutaj mamy liczba 1, to tak ma zostać?
0: Chyba.
1: To nie było o liczbie, oprócz tego to nic nie było.
0: Tak.
1: Chyba dalej.
0: Dalej.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: Dobra, coś tu znowu mamy.
2: Symbol liter alfabetu. Jeden znak równości. Ano punktor. Ano punktor jest punktor. Tak punktor. Jeden flaga Czech. Preferować mobilny. C. Kron. Sla. Flaga Słowacji.
0: A czy...
2: T with Karen.
1: No, no.
0: Czy preferować...
2: Sla. Flaga Stanów Zjednoczonych. Liczba.
0: Czy preferować telefon, to znaczy, czy preferować numer komórkowy w trakcie chyba dzwonienia, jak dobrze pamiętam,
1: tak,
0: to o to tu chodziło.
1: To tutaj też zostawiamy,
0: tak, zostawiamy jedynkę,
1: bo to jest ustawione tak, żeby tutaj dobrze to działało. Jeszcze coś mamy.
2: Flaga Czech, e-maile od Eslavzia Techo. C, Kron.
1: E-maile.
2: Tu, flaga Słowacji, e-maile od Osiela. T with Karen. Za Techo. C, Kron. Tu, flaga Stanów Zjednoczonych, send e-mail from we had sound, flaga Polski,
0: i tu
2: wysyłacie e-maile z którego konta, flaga Węgier.
0: Tak. Tu wybieramy, tak,
2: wybieramy
0: okay. Konto przycisk. Pocztowe,
1: tak.
0: Trzeba by kliknąć i wybrać.
1: Tu wybierzemy.
2: Od.
1: No to moje, wybierzemy.
0: Tak jest.
1: Kopniemy od razu.
2: Konfiguruj ten, flaga Czech, od.
1: I mamy.
2: Okay.
1: I mamy OK, tapiemy dwukrotnym palcem. OK, czyli to już będzie koniec. Jest, udało się.
0: Miejmy nadzieję, że
1: tak,
0: to...
1: że to już taki ostatni był, już taki...
2: Safari.
1: Dobra, przejdziemy do Safari.
2: Obrazek, Emma kontakty.
0: Teraz będzie minutka.
2: Obrazek, Emma minutka.
1: Oby to była minutka, rzeczywiście.
2: Uwaga, wtok, skróty.
1: A nie 5 minut przy konfiguracji.
2: Anuluj, przycisk.
1: Dobra, ja się to wszystko
2: wczyta. Paset przewijania, nie dodaj, dodaj nie zadzwonę skrót.
1: Dobra, szybko to poszło, dajemy.
2: Dodano skrót, galeria,
1: dobra, konfiguracji nie mamy.
2: Safari. Aktywny.
1: Przechodzimy z nowym wraz z Home'em i Safari.
2: Emma minutka.
1: To był.
2: Obrazek. Emma nawigacja.
1: Nawigacja.
2: Emma nawigacja. Uwaga. W toku. Skróty. Anuluj. Przycisk.
1: Czekamy.
2: Orientacja zablokowana.
1: No i tu się już coś przywieszę.
0: Tu jeszcze Łukasz sugeruje, że wyłącz voiceover, bo będzie wyrzucać ze skrótów. No, Łukaszu, mi się udało przez wszystkie skróty przejść z włączonym voiceoverem. Zresztą, jak my byśmy byli w stanie dodawać te skróty bez voiceovera? Przecież by się to nie dało tego zrobić.
1: Tak, jeszcze jakby się nie zawieszało, to można było za palcem znaleźć to, dodaj skrót, włączyć voiceovera i tapnąć tam tak po, że tak powiem, ślepemu, tak, nie widząc, ale no jak się zawiesza, to jest po prostu nie do zrobienia bez voiceovera.
0: No ja myślę, Piotrze, że to tak nie, że to tak nie do końca, to znaczy oczywiście, jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą, to się jestem w stanie zgodzić, natomiast no tak. Tu jest za dużo elementów, które tak, tak. Można pozmieniać w tych skrótach, więc bez voiceovera to ja bym tego nie robił, ja
1: nie
0: radzę.
1: Nie ma co, ja tak mówię tylko w ogóle, jakoś tak, tak. Tak. Ale no to nie bez voiceovera nie da rady po prostu.
0: Osoba,
1: no, po prostu
0: osoba słabowidząca jest sobie w stanie z tym poradzić, natomiast osoba całkowicie niewidoma to bez voiceovera nie jest w stanie z tego zrobić. Chyba że ty, Łukaszu, masz jakiś na to pomysł, z którym byś się chciał z nami podzielić, to my zapraszamy bardzo serdecznie, bo może czegoś nie wiemy i chętnie się dowiemy. Także dawaj
1: dokładnie.
0: Znać.
1: Dokładnie tak.
2: Język. Kontenery.
1: Dobra, co ty mi tu robisz? Dobra, wyłączę voiceovera, bo już
2: się
1: w ogóle zawiesił.
0: Tak, czasem trzeba tego voiceovera przerestartować, ale...
1: Teraz nie chcę włączyć.
0: Uuu.
2: Funkcja voiceover włączona.
1: Dobra, włączy się.
2: Skróty, anuluj, przycisk.
1: Na dole.
2: Pasek przewijany, nie dodawaj. Dodaj niezaufany skrót,
1: topiemy.
2: Przycisk. Skrypty.
1: Aż, znowu skrypty.
0: I znowu, tak. I znowu będzie problem.
1: Będzie
2: czynność, jeśli, koniec, nagłówek. pasek przewijania pionowego, 156 stron.
1: To nie 100, tak dużo.
2: 100%, nie dodawaj, przycisk, no. Dodaj niezaufany skrót,
1: tapiemy.
2: Przycisk.
1: No i znowu, kurczę, aż coś się z tym uwziął, z tym skakaniem.
0: Tak, ale tu widzę, że nie tylko my mieliśmy taki problem, bo też Grzegorz napisał, że mu się zawieszało podczas instalacji, ale dał radę. No i Grzegorzu, no, my też damy chyba.
1: Dokładnie, dokładnie, też przejdziemy.
0: Tak.
1: Jeszcze dzisiaj tą konfigurację całą.

0: Krute. Wróć. Przycisk. A? Konfiguruj ten skrót.
1: O, jest.
2: A, dobra, poszło.
0: Flaga Czech. Posu. And with Karen. Najpierw jest to preferowane u Volvo. Flaga Słowacji. Posu. And with Karen. Najpierw jest to preferowane w L. Kron. Bu. Flaga Stanów Zjednoczonych. Mowę THL preferet option to THL first place. Flaga Polski. Przenieś preferowaną opcję na pierwsze miejsce. Flaga Węgier.
1: Tak, czyli...
0: Przestaw. Samochód. Punktor autem, punktor driving.
2: Tak, czyli teraz to jest...
1: Nawigacja.
2: Tak, jaka nawigacja.
1: Domyślna.
0: Przez autobus. Przed idący mężczyzna. Punktor P.
1: Czyli... Kron. To Sky najlepiej.
0: Globus południka. Idący
1: mężczyzna. Myślę, że to najlepsze idący, tak? Czyli, że to była
2: no, dla nas
1: nawigacja.
2: To tak.
1: Tak, czyli stajemy sobie na tym, palcem w dół do przenieść.
0: Przenieś do góry.
1: Do góry, tapiemy.
0: Przeniesiono do wiersza numer 2 w 5.
2: I jeszcze.
0: Przenieś do góry.
1: Tapiemy.
0: Przeniesiono do wiersza numer 1 w 5.
1: I już.
0: Przestaw. Flaga Czech. Idący mężczyzna.
1: Dobra, mamy.
0: Sam przez auto. Przed globus południkami. Wstaw do. Dodaj. Dalej.
1: Przycisk. I mamy dalej.
0: Konfiguruj ten skrót. Flaga Czech.
1: Jeszcze coś mamy.
0: And with Karen. Najpierw jest to preferowane u Volvo. Flaga Słowacji. Posu. And with Karen. Najpierw jest to preferowane w L. Kron. Bu. Flaga Stanów Zjednoczonych. Mowy THL preferet option to THL first place. Flaga Polski. Przenieś preferowaną opcję na pierwsze miejsce.
1: Tak.
0: Flaga Węgier. Przestaw.
1: Mamy?
0: Google. Pole tekstowe.
1: A, w jakiej aplikacji, silnik tak? Ma nam nawigację.
0: Wazę. Pole tekstowe. Przestaw. Apple. Pole
1: tekstowe. No dajmy na to, że chcemy Apple.
0: Przenieś do góry.
1: Topiemy.
0: Przeniesiono do wiersza numer 2 w 4.
2: Szczerze mówiąc, dla nas to oczywiście to pokazujemy tak jako taką eksperymentalną,
1: tak, tak, tak,
2: ale tak generalnie to jednak chyba, nie wiem, Piotrze, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale ja bym w naszych polskich realiach to pozostawił jednak Google'a.
1: Tak, tak, Google będzie najlepszy jak najbardziej, to się z tym zgadzam. Ja tylko tak to chciałem zaprezentować i przezrobić ewentualnie, aha, ale jak najbardziej lepiej zostawić domyślnie.
0: Dodaj, nowe, ok, przycisk.
1: Dobra, i mam ok, czyli już koniec będzie konfiguracji.
0: Dodano skrót, N ma nawigację.
1: Dobra,
0: dalej,
1: super, cieszymy się, przechodzimy do Safari.
0: Safari, aktywny,
1: i teraz
0: N17,
1: dalej.
0: N17, nawias lewy, N ma nawigację.
1: Było.
0: Na obrazek, N ma kupy.
1: Zakupy.
0: N
1: ma zakupy.
0: Skróty.
2: Tak, i tu będzie taka dość ciekawa rzecz z tymi zakupami. Ale to najpierw spróbuj to dodać.
1: Tak, nie powinno pójść, bo już poszło.
2: Tak, okazuje się, że Łukasz też miał problem właśnie z tym skrótem kontaktów i go też wyrzuciło. Natomiast Łukasz poradził sobie w ten sposób, że położył palec na przycisku dodaj i wyłączył voiceovera i wtedy. No jest to też jakaś opcja.
1: No tak, to właśnie tak jak mówiłem o tym, tak mniej więcej.
2: Tak, właśnie jest to też jakaś opcja, z której można skorzystać.
1: Ewentualnie tak.
0: Czerwony
1: mam konfigurację.
0: Flaga Czech, napis plus, kupny zeznam flaga Słowacji, napis plus, kupny zoznam flaga Stanów Zjednoczonych, wlite, shopping list flaga Polski, napisz, lista zakupów flaga Węgier.
1: Tak, napisz listę zakupów.
2: I tu, jest coś, co trzeba będzie, to jest lista zakupów w, zdaje się, później w powiadomieniach w tej
1: tak,
2: aplikacji.
1: Tak. Przypomnienia.
2: Przypomnienia, tak, w przypomnieniach. Tak. W przypomnieniach. Trzeba będzie taką listę albo utworzyć, albo... Albo ona się sama utworzy, albo można tu
1: chyba się sama. Mam wrażenie, że coś nie jestem pewien, ale on się pyta chyba, jak się skrót uruchamialiśmy chyba, czy chcieliśmy tą listę, czy listę, przypomnienie dodać, on się chyba pytał, czy utworzyć listę.
2: Ja bym sobie, tę listę zmienił tu w tym polu edycji, wpisał zakupy, żeby to jednak jakoś po naszemu
1: tak,
2: było.
1: To już to zrobimy.
0: Pole tekstowe, edycja, return.
1: Topnęliśmy, trzymamy usuń, podwójne topnięcie i pisujemy.
0: J, K, U, P, Y.
1: Dobra.
0: OK. Pole tekstowe. Edycja. Zakupy.
1: OK.
0: Przycisk.
1: Tapiemy.
0: OK. Dodano skrót.
1: Dobrze.
0: Galeria.
1: Przechodzimy do Safari.
0: Safari. Aktywny. Obrazek. M ma nawigację. Nawiacie. Obrazek. M ma kupę. Obrazek. M ma po. C. Kron. AS.
1: M ma po.
0: Uwaga. W toku. Skróty.
1: Jeszcze literki, dodamy teraz ten
2: Po czasie,
1: tak, bo ja mam język ustawiony, dlatego on tak czyta. Bo to niektórzy po prostu będą mieli cały wyraz, a niektórzy właśnie mogą mieć tak z angielska, więc dlatego...
2: To jest w ogóle, to oznacza pogoda.
1: A, no właśnie, no to dobrze wiedzieć, dodaj zaufany skrót.
2: Jestem mądry, bo mam tłumacza pod ręką.
1: No tak, to najlepiej, to dokładnie. Niezawodny. Dobra, dodaliśmy, dodaj niezaufany skrót. I przechodzimy do Safari, bo żadnej konfiguracji w pogodzie nie mieliśmy. To był? Poznimki, nie wiem co to jest.
2: A to zaraz się dowiemy. To jest przypisy, ale co ten skrót robi?
1: Ciekawe, to jest bardzo ciekawe.
2: To nie wiem.

0: Będę szczery.
1: Ja też nie mam pojęcia.
2: 22.09.
1: No dobrze, jest tylko zimno.
2: Pasek przed... Nie do... Dodaj niezaufany.
1: Dobra. Dodaj zaufany, tapiemy.
2: Przycisk.
1: No i dodałeś, czy konfigurację chcesz?
2: Dodaj niezaufany strukt. Flaga Czech, P.
1: No, konfiguracja.
2: Flaga Czech, P.
1: Może się dowiemy.
2: I 2, C, Kron. AS 12, 34, Kapoznmkn, 1 ano, 0, flaga Stanów Zjednoczonych,
0: to musimy przeczytać.
2: 12, 34, to notes, 1 jest, 0 no, flaga Polski, dodać czas, 12, 34, do notatek, 1 tak, 0 nie, flaga Węgier, pozostawiam liczba.
1: Czyli,
2: 1,
1: czyli chcemy chyba tekst, czas do notatek dodawać. Co
0: tak, tak, a czyli, tak. To jest obsługa, no, to jest obsługa notatek, zdaje się po prostu.
1: Tak, tak, tak, tak, czyli notatki, czyli 1 tak, 0... Nie, no to zostawiamy jedynkę, bo chcemy, tak?
0: Tak.
1: I idziemy dalej, tapiemy.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: Coś jeszcze tu mamy.
0: Pewnie folder.
1: Tak, tak, mamy folder, też nie doczytał, bo to szkoda czasu, a
0: i, ale tu jest, ale tu jest też ważne, bo może zobaczmy, bo nie wiem, czy tam coś nie było napisane w którymś z tych skrótów, że trzeba go utworzyć, więc,
1: dobra.
0: Więc może lepiej zobaczmy.
1: Słuchamy.
2: Wytwo. Arkron.
0: O, widzisz?
1: Rzeczywiście. Czyli trzeba wszystko czytać.
2: Flaga Polski, nazwa folderu, w którym powinienem wyszukiwać i pisać notatki. Utwórz ten folder sam w notatki flaga Węgier.
0: No właśnie. No już po węgiersku to sobie może daruj być. Ale w każdym razie to musicie o tym pamiętać, żeby w notatkach stworzyć sobie folder o nazwie MMA. Jeszcze zobacz, Piotrze, jak to tu jest wpisane po literce.
2: Nagłów, kontener, jest, szybko, wiersz, wyraz, znak. Wielkie E, M, M, A.
0: Tak, czyli duże e, e, tak. I później
1: tak,
0: małe.
1: Duże E, M, M, A.
0: No to dalej, możemy to tak zostawić.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: Jeszcze coś mamy. Słuchamy.
2: Wybierz te stajne zewsloki. Flaga Stanów Zjednoczonych. Select THS same folder name. Flaga Polski. Wybierz tę samą nazwę folderu. Flaga Węgier. Wlaszczaki ugrana z temat panel. Folder.
0: I tu nie ma tak łatwo. Musisz, Piotrze, wejść do notatek i stworzyć ten folder.
1: Aha, no właśnie. Czyli musimy stąd wyjść.
2: Przycisk, anuluj, przycisk.
1: Dobra.
2: Kalendarz. Zwiedzę parę, pogoda, fejsta, fold, przypod, iTunes, app, muzyk, z chwilę, chwilę, drop,
1: red, strop, telefon, może wchodzę, zaraz znajdę, sekundę.
0: Spotlightem.
1: A, no lasę w sumie. Bez sensu szukam.
2: Szukaj, dy, szukaj, pole tekstowe, usuń, e, n, n, o, o, t, t, z, a, a, r, t, t, znak, mail, notatki, przycisk, notatki. 34
1: nota,
2: nowe notatka,
1: foldery.
0: I foldery, tak.
1: Tak, przycisk wróć. I na dole dotykamy, mamy nowy folder, tapiemy.
2: Uwaga, nowy folder, pole tekstowe.
1: I piszemy.
2: Wielkie R.
1: E, duże.
2: Usuń, M, M.
1: Dwa my.
2: A.
1: I A.
2: Pole tekst, wymasz tekst, anuluj. Pole tekstowe, edycja, M. Wymasz, zachowaj, zachowaj.
1: Zachowaj.
2: Przycisk.
1: Dobra. I teraz przechodzimy do...
2: Tworzony folder, M.
1: Mamy informację, przechodzimy do skrótów.
2: Notat, notat, skróty, akt, notatki, aktywne.
1: O, i się przywiesił. Chwilowo.
2: Notat, folder, not, anuluj, anuluj, notes, folder.
0: Tu notes, masz, anuluj, czekaj, czekaj, not, musisz ten chyba notes kliknąć.
1: Notes, a, dobra, przycisk. Myślałem, że to się wybierze od razu.
2: Wróć, konfiguruj, flagacz, folder. Notes.
1: A nie, on nie
0: jeszcze raz. Nie, bo, a bo tak, nie zamknąłeś raz. Tego okna i tak, on sobie tak, nie odświeżył okay. listy.
1: Jest, o jest. Jest, M ma przycisk, mamy. I teraz to tapiemy.
2: Wróć, konfig, flaga, folder, M ma.
1: I jest,
2: przycisk.
1: Dobra. I teraz mamy. Tak. Czyli no tak, bo ja byłem w tego, nie, po prostu się nie odświeżyło samo i dlatego.
2: Okay.
1: No i mamy OK, po M ma, tapiemy. I skrót,
0: czyli, jeszcze raz, bo, czyli jeszcze raz, bo to może być skomplikowane dla co niektórych. Tak. Procedura jest taka. W momencie instalacji tego skrótu, który się nazywa poznamki, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. W każdym razie tworzymy sobie najpierw przed instalacją tego skrótu, bo to chyba będzie najwygodniej, w notatkach folder o nazwie, jaką chcemy. No możemy sobie skorzystać z tej domyślnej, możemy jakoś inaczej, no to już od nas tylko i wyłącznie zależy. W każdym razie folder nazywa się tu w naszym przypadku, jak i w domyślnej opcji konfiguracyjnej MMA. I najpierw musimy w tym pierwszym polu właśnie wpisać nazwę tego folderu albo zostawić domyślną, a w drugim kroku musimy wybrać ten sam folder, żeby to wszystko działało.
1: Tak, dokładnie. No to w takiej kolejności najlepiej to zrobić, żeby to szybko i sprawnie poszło.
0: Tak jest.
1: Dobra. Przechodzimy sobie notatki, żeby nie przeszkadzało. Przechodzimy do Safari.
0: Teraz będzie przypominki, zdaje się.
1: Tak, tak, on czyta, tak, a przypominki są. Wchodzimy w to. Czekamy, aż się załaduje.
2: Anuluj przycisk.
1: Film się zawiesił tradycyjnie. Cztery palce na dole.
2: Wróć do Safari. Jeszcze przycisk. Rzecz na pasku statusu. 70. 22.14.
1: Dobrze, nie? W tej godziny.
2: Gdy uruchamiam.
1: Dobra.
2: Pasek przewijać.
0: Znowu musimy.
2: Dodaj niezaufany
1: skrypt. I kapiemy.
2: Przycisk. Skrypt.
1: A, dodaj niezaufany skrypt. To było?
0: Tak.
2: Nie dodawaj. Przycisk. Nie dodawaj. Przycisk.
1: No.
2: Dodaj niezaufany skrót. Przycisk.
1: O, teraz to poszło. Już tak jest. VoiceOvera uruchomię, bo to chyba najlepiej w tym momencie.
2: Funkcja VoiceOver jest wyłączona. Funkcja VoiceOver włączona. Skróty. Wróć. Przy. Konfiguruj.
1: Tak, tak. Mam konfigurację kolejną.
2: Flaga Czech. P. R. Kron. I pomnki. Wytwo. R with Karen. Sisloku S. Zwem. Wielokropek. Flaga Słowacji. Pripomienki. Wytwór te się tu prije. C. Kron. Inokesn zwom, wielokropek, flaga Stanów Zjednoczonych, Reminders, Cryata Folder Namet, wielokropek, flaga Polski, przypomnienia, utwórz folder o nazwie, wielokropek, flaga Węgier,
1: Hozzrzmacz, M, folder.
0: Dalej. Tak jest.
1: Znowu folder, muszę już przypomnienie dodać,
0: w przypomnieniach,
1: tak?
0: W tak jest.
1: Mhm, dobra, to przejdziemy sobie dalej, M jak będzie.
2: Flaga Czech, liczba, 500, pole tekstowe.
1: O, to mamy jakąś liczbę, zobaczymy co chodzi.
2: I pomnika Nemst, i with Karen. Radius V metrach, flaga Słowacji, pripomienka na mieste Radius V metrach, flaga Stanów Zjednoczonych, Reminder on THS spot, Radius in meters, flaga Polski, przypomnienie na miejscu promień w metrach, flaga Węgier, Emlekwestia.
1: Ale nie wiem, o co chodzi.
0: Chodzi o to, że ma, że w jakiej odległości od danego miejsca, jeżeli coś ustalimy, to, bo przypomnienia mogą tak działać, że...
1: Tak, tak, lokalizacja.
0: Tak, że przypomnij mi w miejscu. I tu po prostu on nas pyta, w jakiej odległości od tego miejsca ma to przypomnienie być wywoływane.
1: Mhm. No to zostawmy to 500.
0: Okay. Tak.
2: Przycisk.
1: Okay. Ale tutaj nie musimy tego folderu dodawać do przypomnień, zauważ.
0: Wiesz co, to znaczy on...
1: Znaczy może musimy, ale
0: może musimy,
1: to tak.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Tak, więc
0: dokładnie.
1: Więc najlepiej kwestia... zanim to uruchomimy, wejść do przypomnień i zrobić utwórz folder o nazwie Emma i wtedy dopiero ten skrót dodać, tak jak tutaj teraz robiliśmy, żeby to wszystko później płynnie działało.
0: Tak jest.
1: W takim wypadku. To topiemy OK.
2: Galeria. Nagłówek.
1: Dobra,
2: galeria.
1: Do Safari.
2: Ekran przełączania. Safari. Akty. Safari. Obraz. Emma Tulmo. Nawias. Emma.
1: Tak, to było.
0: Obraz. Czekaj, już patrzę.
1: Tłumacz. Tłumacz. Znaczy, sprawdź jeszcze.
0: Tłumacznicę. Tak, tak.
1: A,
2: Anuluj. Przycisk.
1: Czyli tłumacz.
0: Już jesteśmy na T, to nie jest źle, słuchajcie.
1: Tak, już bliżej końca.
0: Ale te 10-20 minut to się ktoś pomylił.
1: Nie, ja też 30 minut się pomyliłem. To myślę, że z 2 godziny, żeby to wszystko tak sobie poustawiać do końca, to...
0: No i na rzecz, że my tu sobie siedzimy, tak jeszcze trochę rozmawiamy na ten temat.
1: Tak, dokładnie, ale no godzina, półtorej na pewno musimy na to spędzić. O, znowu przeskoczył. O, czasami jest dobrze palcem dotknąć, widzę, znaleźć te dodanie zaufane skrót i wtedy tapnąć, bo widzę, że wtedy bardziej wchodzi w to, niż jak idziemy palcem w lewo.
2: Przycisk.
0: No i znowu jakaś konfiguracja.
1: Tak.
2: Konfiguruj ten HTTM. I with Karen. Podpo. R. Kron. It. Posw. I. Kron. TM. I with Karen. Virtuln. I with Karen. Na kafę. Gorący napój. Kciuk w górę. Uśmiech z aureolu. Buźka. Capsi. Kron. Slu. C. Kron. Tu. Capsi. Kron. Esto. 2-3-2-3-3-8-0.
0: A to jest
2: 7,
0: chyba
1: 0, 6,
0: taka, taka namowa, żeby
1: tak.
0: wpłacić 0, jakąś tam 0, 0, kwotę 0, 0, 0, autorowi.
2: Dalej.
0: To możemy tak, spokojnie kliknąć dalej.
2: Skróty. Konfiguruj ten skrót. Czerwone serce. Coś
1: jeszcze mamy.
2: Shareit. Usait. Donate uśmiech. www. Hello Emma. cz.tormaupadawidbeck.cz. Czterolistna koniczyna. PayPal. Donate małpa.
1: Tak, aha, to też mamy. Kolejny sposób przelania pieniędzy z PayPal.
2: Flaga Czech, stchn, i dalej. Przycisk.
1: Tutaj też mamy
2: flaga
1: coś
2: Czech,
1: nieistotnego, bo jest od razu dalej.
2: Te się klasy proconej lex plus dojem. Nastawę ZP. R. Kron. Stupn. I. Kron. NP. R. Kron. Et.
1: Dobra, nie słucham to, bo to chyba tak tu...
0: A, tu jest informacja o tych głosach.
1: Tak, tak, tak. Przy tym tutaj też idziemy znowu dalej. Jeszcze coś mamy.
2: English flaga Stanów Zjednoczonych, ENC i Female, French flaga Francji.
0: A tu jest informacja o głosach.
1: Tak.
0: To też dalej.
2: Przycisk, konfiguruj ten skrót. Symbol CZ, symbol liter alfabetu. Zadaj ten skrót z języku kośnik typu your language, CZ.
0: Ale tu czekaj, bo tu coś...
1: Tu coś jeszcze raz z językami ustawić, żeby tłumaczył pewnie z jakiegoś na jakiś sądzę.
0: I tu ma... No jest przecież. Było Polish.
1: A, PL. Dobra, a, no dobra, dobra, nie, okej, okay, okej, okay. Chodzi mi o tekstu tylko.
0: Czyli trzeba wpisać PL.
1: PL, PL, dobra, już rozumiem.
0: Sprawdź może, jak to z wielkością liter tu wygląda.
2: CZ.
1: Patrz.
2: CZ, CZ, znaki. Wielkie C, wielkie Z.
1: Czyli wszystkie duże.
0: Tak.
2: Wielkie US, wielkie P, L, Shift.
1: Czyli trzeba Shift.
2: Wielkie L,
0: I L.
2: Pole tekstowe, edycja, PL, OK.
1: Dobra,
2: przycisk.
1: I OK, czyli mamy koniec konfiguracji.
2: Galeria, nagłówek.
1: Już tyle dodało. Tego, że nie słyszałem to polskiego.
2: Safari, skrót, safari.
1: Już tyle tego, że jeszcze polskiego nie słyszałem.
2: MAP, nawias lewy, obraz, MA tłumo.
1: Tu
2: mówię. Obraz, MA
0: tipy chyba będzie teraz.
1: Tipy, tak, jest, jest.
2: Uwaga,
1: bardziej.
2: Stok, skróty.
0: Czyli żarty.
1: Żarty dowcipy można mu opowiadać.
2: Asystent. Dodaj niezachwany skrót.
1: Tutaj szybko poszło.
2: Galeria.
1: Dobra,
2: nagłówek.
1: Konfiguracji nie ma. Przechodzimy do.
2: Skróty.
1: Nie, to powiem
2: aktywne.
1: Oczywiście.
2: Ekran, skróty. Safari.
0: Teraz będzie YouTube.
2: Nawias prawy. Obraz. Emma YouTube.
1: O, mamy.
2: Emma YouTube. Uwaga. Wtok. Skróty. Pasek przewija. Nie dodaw. Dodaj niezaufany skrót.
1: Dobra,
2: przycisk.
1: Mamy.
2: Dodano. Galeria. Nagłówek.
1: Dobra.
2: Galeria.
1: To jeszcze można konfiguracji.
2: Nagłówek. Safari. Aktywny.
1: Przechodzimy do Safari.
2: Emma YouTube. Nawias obrazek, mój skrót.
1: Mój skrót teraz?
0: YouTube'a dodałeś, tak?
1: Tak, dodałem, tak, przyszło, szybko poszło, dlatego tak. Dlatego to tak szybko.
0: Mój skrót jest.
2: Dodaj niezaufany skrót.
1: Dodaj niezaufany skrót, dodajemy.
2: Galeria, nagłówek.
1: Dodamy, bez konfiguracji.
0: Teraz będzie emoji avatar, zdaje się.
1: Tak, jest, emoji avatar.
2: Uwaga, wtok, skróty.
1: Zgadza się.
2: Emma i Mogi Avatar. Pole tekstowe. Pasek przewijania. Nie dodaj. Dodaj niezaufany skrót.
1: Dodaj niezaufany skrót.
2: Galeria. Nagłówek.
1: Dobra, poszło. Teraz szybko idzie.
2: Nagłówek. Ekran przełącza. Safari. Aktyw.
1: Jakoś.
2: Nawias prawy. Emma i Mogi Avatar. Nawias. Obrazek. Emma. Capsi. Cron. Slow I Meno. Emma.
1: Tak, Emma.
0: Slow I Meno. Przynajmniej tak mi tu odczytuje to synteza. Ale, no, ale proszę się tym nie sugerować.
1: A, wszystko to ze mną, albo coś...
0: Numer i nazwa, to tak po polsku.
2: Nie dodaj niezaufany skrót. Przycisk.
1: Dodajemy.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: O, trzeba konfigurować.
2: Czterolistna koniczyna. C. 2020 David Beck. Czerwony podwójny wykrzyknik. Skratki stachuj tajem zestynek. Czerwony podwójny wykrzyknik. Download short cuts only from. Czerwony
0: podwójny wykrzyknik. A, czyli żeby tylko pobierać.
2: Tak. Dalej. Przycisk. Konfiguruj ten skrót. Post plus let me. C. Cron. Slone kolegu. Do SMS wlo jako tekst jen imeno, firm Atel. C. Cron. Slonego mail bez nutności poslad wizitku V. C. Cron. Etn. I with Karen. Fotki, adresy, narodzenin, imena manelki ATD. Pole tekstowe. Dalej.
1: Czyli też informacja tutaj?
2: Konfiguruj ten skrót. Symbol liter alfa. Przestaw. Przy.
1: No
2: symbol liter
1: alfabetu.
2: Jaka informacja wlo do SMS z prwy? Imeno. P. R. Cron. Imena dle. Wielokropek.
0: Czyli jakie...
2: Przestaw. Firma ukośnik kompany, tekstowe.
0: Jakie SMS-y, jakie informacje wysyłać SMS-em? Bo to chyba chodzi o to, że możesz wysłać SMS-em jakiś kontakt, no bo wiadomo, że no tak, iPhone'em tak, wizytówki tak łatwo nie wyślesz, ale możesz komuś wysłać za pomocą Emmy taką wiadomość z kilkoma polami z kontaktu. I tu jest, zdaje się, właśnie wybór kolejności pól, które możesz w tej wiadomości SMS zawrzeć.
1: Wysłać.
2: Przez telefon, pole tekst, przez e-mail, pole wstęp, dodaj.
0: To no chyba, i postawę,
2: to... tak. Telefon, pole tekstowe.
1: To tyle, no bo to...
2: Firma ukośnik kompany,
1: to chyba tak najlepiej zostawić, myślę.
2: Przez telefon,
1: dobra.
2: Jak
1: coś to może sobie przedstawiać i mam OK. Czyli koniec konfiguracji.
2: Dodano skrót, dobra. Galeria, safari, safari.
1: Przechodzimy sobie do safari znowu.
2: Nawias, obrazy, Emma, zawolaj post. I, cron.
1: Tak, teraz zawolaj post, tak? Będzie?
0: Zawolaj, coś tak. Na zawolej.
1: Zaraz, tak, tak,
0: zaraz
1: tak,
0: zobaczymy.
1: Post, chyba,
0: tak.
1: Chyba.
0: Zaraz zobaczymy. O co chodzi?
1: Co to znaczy?
0: Już patrzę.
2: Wyślij przycisk, wyrazy. Pasek przewijania, nie dodaj nie
0: zadzwoń później.
1: A, no właśnie.
2: Konfiguruj ten skrót.
1: O, jak muszę konfigurować?
2: Czterolistna koniczyna, C, 2020 David Beck, czerwony podwójny wykrzyknik, skratki Stachowita Jędzestrnek, czerwony podwójny wykrzyknik.
0: A tu znowu ostrzeżenie.
2: Czerwony podwójny wykrzyknik, www. Hello, dalej,
1: dobra,
2: przycisk.
1: Przejdź dalej, konfiguruj ten skrót. Słuchasz.
2: Chcę, dalej, CTM, I with Karen, podpo, R, Kron, IT, POSF, I, Kron, TM, I with Karen, Virtuln, I with Karen. Na kafę? Gorący napój?
0: A, tu znowu.
1: Znowu namawia.
2: Symbol litera, przestaw. Przy CZ.
1: Symbol litera alfabetu.
2: Jakim językiem mówić?
0: A, jakim językiem? No to tu trzeba wybrać.
2: CZ, przestaw, SK, dodaj, nowe, wstęp, dodaj, nowe rzeczy.
0: Tu nie ma, tak. No ja bym... No ja u siebie to dodałem. Czy to jakkolwiek działa, to nie wiem, ale pisałem.
1: No, spróbujemy. Mam pole tekstowe.
2: Z, shift,
1: wielka,
2: wielkie P,
1: para, wielkie P,
2: shift, wielkie L,
1: wielkie
0: I, P, L,
1: gotowy w prawdopodobnym rogu,
2: symbol literal, przestaw, CZ, SK, P, L,
0: i na samą górę,
1: PL, tak.
2: Usuń, przenieś do góry, przeniesiono do wiersza numer, przeniesiono do wiersza numer, sym, konfigur, sym, prze, P, L,
1: mamy, dobra,
2: idzie w prawo, CZ, prze, SK, wsta, dodaj, nowe, dalej, pominką, dalej,
1: dalej, prze, jeszcze coś
2: będziemy mieli, konfiguruj ten skrót, symbol, kalendarz, symbol
1: dobra,
2: liter alfabetu, wybier ten wychodz kalendarz, R, Kron.
1: Aha, on nie ma po polsku.
0: Jakby ten skrót nie został przetłumaczony, no bo to jest jakaś, to jest jakaś beta, ale zobaczmy, no, co tu jest.
2: Kalendarz. Basia Malicka, okej.
0: Kalendarz do, do wyboru, no czyli okej.
1: Dobra, to okej. Okay. Jakby ktoś chciał, to może tam tapnąć, co wybrać
2: dodano
1: inny.
2: Dobra. Safari.
0: Może, może to jest jakaś kwestia, żeby dodawał do kalendarza nieodebrane jakieś połączenie albo coś.
1: No możliwe, no. Bardzo, bardzo możliwe.
2: Obrazek, tak Emma Zawolej, post. 7, nawias, separator. Istnieje
0: i tyle.
1: Koniec.
2: Nawias prawy.
1: Dobra, w końcu. I teraz tu na końcu mam informację, jak możemy sobie tą emmę wywołać.
2: Separator. Istnieje kilka sposobów na uruchomienie emmy. Punktor. Początek. Powiedz hello Siri, telefon odblokuj za pomocą Face ID lub Touch ID i poczekaj, aż emma będzie mówić po polsku. Punktor. Punktor. Naciśnij boczny przycisk iPhone X lub przycisk początek i potwierdź hello emma. Punktor. Dodaj ikonę skrótu hello emma do ekranu początkowego. Punktor. Otwórz aplikację skróty i uruchom skrót Hello Emma. Koniec listy. Eski Polski.
1: No i tak.
2: Projekt
1: i to tyle tak naprawdę.
2: iPhone Siri są rejestrowane ochronne znaki
1: spore. To nic więcej.
0: Tak, informacja, że Siri i iPhone to są tak. Znaki towarowe, więc to już.
1: Tak. No i tutaj to właściwie jest tyle, tak? Jeżeli chodzi o pobieranie i taką wstępną instalowanie i wstępną konfigurację skrótów, to mamy tyle.
2: Kalendarz.
1: No i teraz musimy sobie wejść do tych skrótów.
2: Folder różne. Wejdziemy tam. Strona 5. Safari. Skróty.
1: Skróty. Do tej aplikacji, żeby wszystkie te skróty pouruchamiać i poustawiać.
0: Najlepiej najpierw uruchomić ten Emma Made in the Czech
1: tak,
0: Republic.
1: Tak, dokładnie, tak, to miałem właśnie powiedzieć. Przechodzimy do pierwszej karty, czyli
2: zaznaczone moje skróty.
1: Moje skróty. I szukamy tego skrótu Emma the Czech Republic.
2: Emma Poznanki. Emma po.
1: Przewinę do góry.
2: Strona 2, strona 1, Emma Adbet, Emma CNL, Hello M, odczytaj procedurę mycia zębów.
1: To ten skrót możemy usunąć na przykład palcem w dół.
2: Zmień nazwę, powiel skrót, usuń, edyt, usuń.
1: Usuń, tapiemy, jeżeli go już nie chcemy, to możemy sobie usunąć. Żeby nam tutaj nie przeszkadzał, jeżeli innych skrótów nie używamy. I szukamy teraz.
2: Hello Emma, Emma CNL, Emma Adbet, Emma 20, Emma Madein,
1: o jest,
2: Emma Madein, CHL, Czech Republic, Flaga Czech.
1: Dobra, i żeby go uruchomić, tapiemy dwukrotnie jednym palcem.
2: Uruchamianie skrót, uwaga. Emma Madein, THL, Czech Republic, Flaga Czech. Chcę uzyskać dostęp do skrótów.
0: I się zaczyna. Skrót
2: Emma Madein, nie
1: tak, i to w każdym skrócie tak będzie.
2: Okay.
1: Mamy OK, przycisk. Tapiemy.
2: Emma Madein, THL, Czech Republic, Flaga Czech. Przycisk, uwaga. Uśmiech w okularach przeciwsłonecznych, buźka, OK.
1: No czyli...
2: www. Hello, anuluj. Przycisk, www. Hello, Emma, CZ. Flaga, anuluj, OK. Przycisk.
1: Dobra.
2: Okay. Skrót został zakończony.
1: Dobra, czyli wszystkie skróty...
0: poszły.
1: Zostało.
2: Kontroler kart.
0: A.
1: Co?
2: Berlin. Berlin. Poznań. Poczdam. Polska.
1: Są tu?
2: Łódź. Lipsk. Wrocław.
1: Nie wiesz, o co chodzi?
0: Nie, szczerze mówiąc, no mapa się otworzyła.
2: Polska. Poczdam. Polska.
1: Polska. Wybierzemy, coś tu da?
2: Szukaj miejsca lub wpisz adres.
0: Nie, to jest po prostu... to jest
1: dobra.
0: Mapa. To chyba możemy to spokojnie zamknąć.
2: 2.4. Brak. 2.4 skróty.
1: Dobra, skróty wejdziemy sobie.
2: M23.
1: Dobra, no i teraz najlepiej sobie każdy skrót dostępne po kolei uruchamiać, tak, żeby go właśnie skonfigurować.
2: Hello Emma. Przycisk.
1: Na początku mam ten Hello Emma, który ogólnie wywołuje asystentkę głosową, i gdzie możemy jej zadawać polecenia. Topniemy sobie w to.
2: Uwaga. Hello, Emma, chcę uruchamiać inne strony.
1: Znowu to samo.
2: Nie pozwól.
1: OK, topiemy.
2: Hello, uwaga. Emma, jak Sense Plus chce uruchamiać inne skróty.
1: A, wystarczy chyba właściwie, patrz, tą Halo Emma uruchomić, ona wtedy te wszystkie inne skróty uruchamia
0: co
1: automatycznie.
0: Być nie, chyba nie do końca, ale...
1: Nie? Nie do końca?
0: Nie,
1: albo
0: nie wszystkie.
1: Część, albo część.
0: Albo, no...
2: Nie pozwól.
1: No to idziemy, OK.
2: Przycisk. Uwaga, Emma Audio chce uruchamiać... Nie... OK. Przycisk. Cześć, Hello Emma. Przycisk.
3: Jak mogę pomóc?
2: Dostępne czynności. Uwaga, Emma CML chce uruchamiać inne skróty. Skrót, nie po... OK. Przycisk.
1: OK. Hej,
2: uwaga. Emma Audio In chce uruchamiać... Nie... OK. Przycisk.
0: I OK.
2: Uwaga. Emma Audio In chce uzyskać...
1: Tak, ciągle. OK.
2: Przycisk. Uwaga. Emma Audio In chce uzyskać... Skrót, nie... OK. Przycisk. Hello Emma. Przycisk. Emma CML. Przycisk.
1: No dobra, ja na słuchuję, tak? Z tego co rozumiem?
0: Dokładnie.
2: Przycisk.
1: Dobra, to wyjdziemy z tego, żeby ona nie słuchała.
2: Skróty. Aktyw. Mate. Safari. Dobra.
1: Wiedziałem, co jeszcze raz te skróty zamknąłem, nie? No i teraz trzeba te resztę skróty poruchamiać. Tylko teraz, które były uruchamiane przed chwilą?
0: Na pewno audio in.
1: Tak. CML też było. ABC chyba nie było.
0: Nie, nie było.
1: Topiemy.
2: Uruchamianie skrót. Uwaga. MLABC chce uruchamiać skrót. Nie po... OK. Przycisk. Uwaga. Podyktuj tekst. Na koniec powiedz udostępnij do... Wielokropek. Ukośnik wyślij jako... Wielokropek.
1: Tak, no i tutaj już możemy wykonywać, tak, rzeczy.
0: Okay. Tak.
1: To na razie robimy anuluj.
2: Skrót został z Emma CML, Emma ABC, Emma 23, 59.
1: To nie jest następny.
2: Uwaga, Emma 20, skrót nie pozwól.
1: Tak, znowu okej.
2: Okay. Przycisk. Hello M. Przycisk.
0: I znowu coś od ciebie będzie chciała.
1: Dobra.
2: Emma CML, Emma ABC, Emma 23,
1: to
2: Emma
1: Made in Chile, Hello Siri. Sobie dalej, o, Hey Siri.
2: Hello Siri.
1: I topnąć.
0: Chyba nie, bo na razie masz jeszcze aktywny tamten skrót.
1: A, to czego?
2: Emma 20, Emma ABC, Emma CML, Emma 23, 59, Emma 3,
1: o, dobra.
2: 59.
1: Czyli trzeba tapnąć po prostu później w ten skrót, żeby go... Mhm. Jakby...
0: Żeby teraz... Tak, bo teraz po prostu przeklikujemy się przez wszystkie skróty.
1: Tak, tak, we wszystkie tapiemy dwukrotnie jednym palcem.
2: Uwaga, Helsiri chce uruchamiać.
1: Tak,
2: ok. Przycisk. Helsiri, wiec. Hey Siri.
1: Znowu musimy Hey Siri tutaj tapnąć, żeby ją wstrzymać.
0: Uciszyć.
1: Help chyba nie było.
2: Emma.
1: Ok, znowu.
2: Uwaga, pomoc jest właśnie w trakcie pisania. Pobierz, hello Emma, uśmiech w okularach przed, kalendarz wyrwany, ca, anuluj.
0: No i tu mamy jakąś z kompą pomoc.
2: Kalendarz wyrwany, ca,
0: możesz anuluj dać po prostu.
1: Anuluj, tak.
2: Skrót został
1: może pomóc, jak czas będzie po prostu.
2: Emma 23, Emma Audio In, Emma Audio In, Emma Help PL.
1: Dobra.
2: Emma
1: audio in, audio były chyba.
0: Tak, audio out, nie wiem.
1: Dobra, zobaczymy.
2: Uruchamianie skrótu. Nic nie zostało wprowadzone.
1: Dobra, czyli było.
2: Emma Audio Out, przycisk, Emma Wydna.
1: O, Wydna nie było.
2: Uruchamianie skrótu, uwaga. Emma skrót, nie po, okej. Przycisk, Emma Wydna.
3: Co włączyć lub ustawić?
1: Dobra, tapiemy, żeby ją
2: wstrzymać. Emma Jaksens Plus, przycisk.
1: To było, Jaksens Plus.
2: Emma aplikacja, przycisk.
1: Aplikacja nie było.
2: Uruchamianie skrótu, uwaga. Emma aplikacja, skrót, nie, okej. Przycisk. Emma aplikacja, przycisk.
1: Dobra, tapię dwukrotnie, patrzę, żeby go wstrzymać.
2: Emma aplikacja, Emma budk, przycisk.
1: Budzik.
2: Uruchamianie, uwaga. Emma budk, skrót, nie, okej.
1: Znowu okej.
2: Przycisk.
3: Emma, na którą mam ustawić alarm?
1: Tapię dwukrotnie ten palcem na ten Emma budzik, żeby ją wstrzymać.
2: Emma Hodiny, przycisk.
1: Hodiny, tapię.
2: Uwaga, Emma Hodiny, okej, przycisk.
3: Emma Hodiny, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pokazuje 22:33.
1: Tak, no mogliśmy się dowiedzieć, która jest godzina.
2: Emma Hodiny,
1: dzięki temu.
2: Emma Hodiny, przycisk, Emma Hodiny.
1: To musimy tapnąć go, żeby wstrzymać to następne zadanie, które chciał nam, które chciał od nas uzyskać.
2: Emma Hudba, przycisk.
1: Hudba.
2: Uruchamianie, uwaga. Emma, skrót nie po... Okay.
1: Jest znowu przycisk. Takie nużące wszystkie te tapania, ale...
2: Emma Hudba, piosenkę chcesz usłyszeć.
1: Dobra. Tapię dwukrotnie, żeby to wyłączyć.
2: Emma Hudba, Emma Internet, przycisk.
1: Internet,
2: Emma Internet.
1: Ważny skrót.
2: Uwaga, Emma, skrót nie po... Okej. Okay. Przycisk. Emma Internet.
1: Tapię, żeby to wyłączyć.
2: Emma Internet, Emma Kalendarz.
1: Kalendarz.
2: Uruchamianie, skrót, uwaga. Emma Kalendarz, skrót nie po... Okej.
1: Okay.
2: Przycisk.
3: Emma kalendarz. Jaki dzień i godzina?
1: Dobra,
3: Emma internet. Przy Emma futba. Emma kal. Emma kontakt. Emma kalkula. Emma internet. Emma futba. Emma kalendarz. Ark. Emma.
1: Dobra, musiałem to dalej, bo mi skoczyło.
3: Emma kalendarz. Emma kalkula.
1: Kalkulator.
0: Tak jest.
3: Emma. Nie po. Okej. Przycisk. Emma kalkula. Emma kalkula.
1: Dobra, topnąłem, że tylko wstrzymasz, potem mam na kalkulator. Kontakty, oj, tutaj będzie trochę zabawy.
0: Tak.
1: Tutaj musimy tradycyjnie pozwolić na uruchamianie skrótów, OK. I teraz.
3: Uwaga, Emma kontakty chce uruchamiać inne skróty.
0: I też pozwalamy.
3: OK. Przycisk. Emma kontakty, uwaga, co powinienem zrobić? Klawisz 1, zadzwoń słuchawka telefoniczna, klawisz 2, SMS dymek, klawisz 3, szukaj szkło powiew, klawisz 4, poczta koperta, klawisz 5, nawigacja, klawisz gwiazdki, nauczę ma swoje
0: gwiazdka.
1: Przycisk. Gwiazdka, tak, to co było powiedziane właśnie przy dodawaniu skrótem ma kontakty, że trzeba nacisnąć gwiazdkę.
3: Anuluj. I tu mamy anuluj, więc klawisz gwiazdki, nauczę ma swoje gwiazdki, kontakty.
1: Topiemy.
3: Uwaga, Emma contacts. Klawisz 1, klepsy gra z sypiącym się piaskiem. Anuluj. Przy. OK. OK. An... Klawisz 1, klepsy gra z sypiącym się piaskiem.
0: To jest tu...
3: 5, 30 sekund. Flaga Czech, Emmana,
1: C, Kron.
3: Te kontakty flaga Słowacji, Emmana, C, Kron. Te kontakty, Emma, klawisz 1.
0: Poczekaj, poczekaj, dajmy mu.
3: 5,
1: a, dobra, okej.
3: Okay. Flaga Czech, Emmana, tu...
0: przesłuchać. Chyba będzie coś po polsku też.
1: Okay.
3: Te kontakty flaga Stanów Zjednoczonych, Emma Loet, THE, Contacts, flaga Polski, Emma ładuje kontakty flaga Węgier,
1: o.
3: Emma Betutiana, Wiegretet.
1: Ładuje kontakty, chyba niby.
0: Tak, ale, ale to i to chyba trzeba kliknąć OK.
1: No chyba tak, tak się wydaje, bo to...
3: Uwaga, Emma kontakty chce uzyskać dostęp do kontaktu. Skrót nie po. OK.
1: Oczywiście trzeba OK pozwolić.
3: Emma kontakty. Przycisk. Emma contacts. Emma contacts. Klawisz 2. Klepsy gra z sypiącym się piaskiem. 1, 30, 500 namysł ukośnik iPhone X. Sylwetka osoby 384, step 1, 8370 MS. Flaga Czech. Eksportować kontakty na TV.
4: You ring above.
3: Jota iCloud. Flaga Słowacji. Eksportowa.
4: T with Karen.
3: Kontakty na twoje iCloud, flaga Stanów Zjednoczonych, eksport contacts stoją u iCloud, flaga Polski, eksportować kontakty do iCloud.
0: Tak,
3: flaga
0: i to musimy eksport, potwierdzić.
3: Okej, okay. Przycisk. 384, przycisk.
1: No i poszło.
3: Dostępne czynności, Emma minutka.
0: Wiesz co, nie wiem, czy, nie? Nie wiem czy już, bo on jakoś to chyba tak, chociaż nie, może już faktycznie...
3: 343.
1: Tak, można,
0: tak, bo to trzeba
1: dół,
0: czekać,
1: dobra.
0: Tak. I teraz dobra, trzeba poczekać to, chwilę, jak on to będzie wysyłał.
1: Tak, żeby to wszystko się dodało tutaj. I to jest wymagane, bo 302. bez tego niestety nie da się nigdzie zadzwonić, ani wysłać SMS-a, bo nie rozumie po prostu kontaktów.
0: Dokładnie. Musi się jakby Emma tego w jakiś tam sposób nauczyć przez to przetwarzania i cloudowe.
1: Tak, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Bo na początku właśnie mówię, czemu on nie rozpoznaje, a później właśnie zacząłem klikać te skróty, no i się okazało czemu, więc to trzeba koniecznie 21. zrobić.
0: Natomiast i też ja się obawiam, że to trzeba co jakiś czas to też klikać, no bo jak...
1: Tak, żeby odświeżyć.
0: Żeby
1: tak.
0: odświeżyć te kontakty. Jak dodajemy nasze kontakty jakieś nowe, no to musimy Emmę też tych kontaktów nauczyć.
1: Dokładnie, dokładnie, więc to trzeba najpierw przy każdym 141. dodawaniu nowego kontaktu właśnie tutaj jest to tapnąć jeszcze raz i zaimportować po prostu tą gwiazdką te kontakty ponownie.
0: Jak widać, no nie jest to takie wszystko 100. Fajne, jakby tak. jakbyśmy chcieli, no ale lepiej, że coś w ogóle jest, niż by miało nie być nic.
1: No, tak dokładnie, jest. Dokładnie. Zawsze coś nowego i jakieś nowe funkcje dostępne. Już dochodzi do zero.
3: 20.
0: No, już prawie.
1: Tak, już prawie finish.
3: Gotowe. Uwaga, eksport. 103 sekundy.
1: Dobra.
3: Anuluj. OK.
1: I OK, zapiemy.
3: Skrót został zakończony.
1: Dobra.
3: Przycisk.
1: No i to już teraz z tymi kontaktami.
3: Emma kontakty.
1: Idziemy dalej.
3: Emma minutka. Przycisk.
1: Ogłaszam się. Emma minutka.
3: Dostępne uruchamianie skrót. Uwaga. Emma minutka chce uruchamiać. Skrót nie po... OK.
1: Znowu OK. Przycisk. Muszę pozwolić.
3: Emma minutka.
4: Ile minut?
1: Topiemy, żeby wstrzymać.
3: Emma nawigacja. Przycisk.
1: Emma navigation.
3: Uruchamianie skrót. Uwaga. Emma nawigacja. Nie po... OK.
1: Znowu OK.
3: Przycisk. Emma nawigacja.
4: Gdzie idziemy?
1: Teraz to spać.
0: Na razie nigdzie.
1: Tak, pójdzie spać.
3: Emma nawigacja.
1: Nawigacja.
3: Emma kupy. Przycisk.
1: Zakupy teraz.
3: Uruchamianie. Uwaga. Nie. OK. Przycisk. Emma
4: kupy. Co powinienem dodać do listy
1: zakupów? Tak, żeby Wstrzymasz. Skrót.
4: Mmapo. C. Kron. Mmapo. Uwaga. Mmapo. C. Kron. AS chce uruchamiać inne
1: skróty.
4: Ok.
1: Znowu
4: przycisk.
1: Okay.
4: Mmapo. C. Edycja. Wygaszony. Przycisk. Uwaga.
1: Aplikacja
4: skróty nie mogła określić twojego bieżącego połowu. Upewnij się.
0: A właśnie. Jedna rzecz. Trzeba, bo ja też miałem ten problem. Trzeba wejść w ustawienia, to możesz kliknąć OK.
1: Dobra.
0: Możesz kliknąć OK i teraz trzeba wejść w ustawienia.
1: Prywatność.
0: Dokładnie.
4: Notatki, kalendarz, kontakt, mail, hasło, wallet, iTunes,
0: prywatność.
4: Usługi lokalizacji, wyłączone, przycisk.
0: No, bo tu są usługi lokalizacji, tak. Wyłączone, ale nawet jeżeli one są, włączone, to też trzeba przyznać uprawnienia dla skrótów, bo one mogą nie być...
4: Tak. Ustawienie
1: prawo.
0: I tu gdzieś będą skróty.
1: Alfabetycznie wszystko. Dobra. O, pytaj.
4: Pozwalaj na dostęp do położenia. Nagłówek.
0: I tu.
4: Zaznaczone. Zapytaj następnym razem, gdy używam aplikacji.
0: I tu, gdy używam aplikacji.
1: Tapiemy.
4: Wyjaśnienie.
1: No i już.
0: I to już powinno nam działać.
1: Tak.
4: Usługi lokalizacji. Usługi prywatności.
1: Dobra.
4: Przycisk prywatność.
1: Teraz wejdziemy za Home.
4: Safari.
1: Skróty wejdziemy.
4: Emma minutka. Emma kontakty. Emma
1: nawigacja. Nawigacja, tak to było?
0: Tak, nawigacja.
4: Przycisk. Emma po.
1: Nie, to chyba to post chwilki chyba. Nawigacja była wcześniej.
0: Wcześniej,
1: to
0: nie tak.
1: Wtedy.
0: Ale on. No możesz spróbować jeszcze uruchomić ewentualnie tę nawigację.
4: Przycisk. Uruchamianie skrótu. Gdzie idzie?
1: Nie, bo
0: i on zatrzymał
1: właśnie. Tak. Czyli te MMO post zinki pewnie, czy tam coś w tym stylu.
4: MMO zinki. Uwaga. MMO. Skrót MMO. C-Cron. AS będzie przy uruchamianiu mógł zawsze uzyskiwać dostęp do twojego położenia.
0: O, i teraz dopiero nam się to...
1: Teraz pójdzie dopiero.
4: Mankupy. Uwaga, pogoda. Temperatura odczuwalna 22 stopnie.
1: Pogoda.
4: Szansa, że zmokniesz wynosi 20%.
1: No tak, to się dowiedzieliśmy.
4: Pokaż. Dodać to miasto, local city, do pogody. Dodać to miasto, dodaj, dodaj.
1: To może miasto dać, tak, do pogody, z tego co widzę. On w ogóle tą pogodę jak się dziwnie później pokazuje, bo jakoś, jak mam kilka miast w aplikacji pogoda, to on jakoś, nie wiem, wybiera.
0: Tak, on,
1: pierwszy,
0: ma, on ma generalnie problem z pogodą, tak, bo on sobie chyba zawsze na z naszego położenia ją...
1: Tak, ale chyba jakoś nawet źle, bo mi nawet nie pokazuje właśnie dla miejsca, w którym mieszkam, tylko dla innego miasta, ale to nie wiem, to trzeba się z tym pobawić właśnie, jak to działa. To tak też możemy sobie takie miasto jeszcze dodać.
4: Dodać to miasto, local city.
1: Nie mogę to anulować?
0: To możesz kliknąć dodaj.
4: Przycisk, dodaj. Local city, brak edyt, local city, edyt, lot, THWA, szczegół.
0: Jeszcze w ogóle jedna taka rzecz,
1: aha,
0: że i to jest też myślę taka rzecz dosyć irytująca, że kiedy uruchomimy jakiś skrót z Emmy, który nam uruchamia coś, to znaczy jakąś na przykład aplikację, dajmy na to, nastawiamy budzik, no to może być tak i to będzie tak, że Emma nam ten skrót i tę aplikację uruchomi. Nie zrobi tego jakby w tle, tylko nam uruchomi wtedy budzik i musimy z niego i tak wyjść.
1: No tak, tak, to jest problem.
0: Jeszcze jest tak na marginesie.
1: Nie dość, że wchodzi w te skróty, żeby uruchomić w ogóle Emmę, no to jeszcze
0: znaczy,
1: w aplikacji.
0: Znaczy, no, możemy wchodzi skonfigurować przez Hey Siri, tak?
1: No tak, ale i tak, ale w sensie, że jak powiem, to polecenie to i tak wchodzi do tych skrótów, tak?
0: Musi zgadza się, to tak. Masz rację, oczywiście.
1: Więc to jest tutaj czas właśnie.
0: Więc no, są poniekąd ale... uruchamiane dwie aplikacje.
1: Tak, dokładnie. Dobra, ja stąd wyjdę home, bo on tutaj mi gdzieś zawędrował z tą pogodą.
4: Emma minutka.
1: Dobra.
4: Emma nawigacja, Emma tupy, Emma po... Si, Emma poznymki.
1: Poznymki.
4: Uwaga. Emma skrót nie...
1: Okej.
4: Przycisk. Emma poznymki. Notatka.
1: Dobra, notatki będziemy dyktować.
4: Emma poznymki. Emma p. R. Kron.
1: Następny skrót.
4: Uwaga. Emma skrót nie... Okej.
1: Okay.
4: Przycisk. Emma p. O czym mam przypomnieć?
1: Na razie liczę, tapiemy.
4: Tłumacz. Uruchamianie skrótu. Uwaga, skrót Emma Tlumo. Nie po... Okej,
1: okay, pozwalamy.
4: Anuluj, przycisk. Anuluj,
2: Przycisk. Wybierz. Szukaj. Polewy. Przetłumacz na. Polski flaga polski. PL. No, polski flaga polski. Za... Angielski flaga. Angielski. Czeski flaga. Czeski flaga.
1: No tak byśmy chcieli już, tak?
0: Przycisk. Tak.
1: Tłumaczysz. No, to na razie anuluj. To co byśmy chcieli, sobie topiemy i... I tłumaczymy.
2: Emma Poznumk, Emma P, Emma Tlumo, Emma Wtipy, przycisk.
1: Wtipy?
2: Emma Wtipy, uwaga, Emma Wtipy, skrót, nie poz, okej, okay. Przycisk. Emma Wtipy. Chodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikliwie. Aha, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż shift naciskany nogą, oryginalnie.
1: No i to był dowcip, który się bardzo często powtarza.
2: Wygaszony, przycisk.
1: Topniemy, żeby nie było nic zadania. O, dobra. No, więc to był taki dowcip, który się bardzo często powtarza.
0: To jest w ogóle irytujące też, jeżeli chodzi o Emmę. Bardzo często się jeszcze pyta, co mam zrobić. Czy ty, Piotrze, tak, odkryłeś jakiś sposób na to, jak jej powiedzieć, żeby, że nie, że już dzięki, że koniec?
1: Nie jestem pewien, ale albo nic, albo nie dziękuję. Chyba tak, ale nie jestem pewien, bo ja się już tyle bawiłem, że nie pamiętam, ale można spróbować coś w tym stylu, tak?
0: Ja próbowałem, chyba... jakoś u mnie to nie chciało działać.
1: Nie, chyba działało, ale już nie jestem pewien, więc to ciężkie to jest, ciężkie to jest.
0: No zaraz ubić zobaczymy, skuty, najwyżej coś odpalimy.
1: Po prostu, no.
2: Emma YouTube, Emma Skipy,
1: przycisk, Emma YouTube, przycisk, następny.
2: Uruchamia, uwaga, Emma, skup, nie, okej, przycisk, Emma YouTube. Chcesz oglądać? Skrót został zatrzymany. Emma YouTube, mój skrót, przycisk, mój skrót, uwaga, okej, przycisk, skrót został zakończony, mój skrót, mój skrót, Emma i Mobile Avatar. Przycisk.
1: Już dochodzimy do końca.
2: Anul. O, Q, W, Q, O, Anul. Pole tekstowe. Edycja. Wyszczerzony uśmiech i gwiazdki zamiast oczu. Buźka. Głowę psa. Miś pluszowy. Prezent.
1: Ręka
2: do koszykówki. Czerwone serce. Nadjeżdżający samochód. Napis plus emoji, nebo tekst fax dla tebe. Ark,
1: Ron. Mam i tak kontaktu.
0: A, to jest chyba z tymi emotikonkami.
1: Tak, tak, tak.
2: Napis plus emoji, pole tekstowe. Anul.
1: To chyba domyślnie, tak? Zostawiamy, się wydaje.
0: Tak,
1: bo tu...
0: ale zdaje się, że tak.
1: No, to okej, okay, robimy, bo tu nie ma coś z tym.
2: Emma i Mobile Avatar, Emma. Emma i Mobile Avatar, Emma.
1: Emma sama.
2: Capsi, Cron. Okej. 1 z 23. Nagłówek. Dokument PDF 1. Obrazek.
1: Co?
2: Wyślij.
1: Tu
2: chcę? Pozycję na liście. Pozycję na liście. Przycisk. Wy. Do. 1. Okej, okej.
1: Wiesz co,
2: tu
1: chcę?
0: Wiesz co? Tego, u mnie się to nie pojawiło, ale czy ty przypadkiem, aha, nie odpaliłeś jakiegoś skrótu? I czy to był na pewno skrót, to co teraz uruchomiłeś?
1: Tak, tak, to było.
2: Emma YouTube. Mój skrót. Emma i Mobile Avatar. Emma. Capsi.
1: To było to.
2: Slow Emeno. Przycisk.
1: Slow Emeno, nie wiem co to jest.
0: Nie pamiętam szczerze mówiąc, co to, dobra, co to robiło. To, ale nie pyta nas o nic, więc...
1: Tak. No to jest, tak
0: i tak przez te skróty, i tak później tych skrótów nie będziemy wywoływać, tak, jakby ręcznie, więc to chodzi o to, żeby się przez nie tylko przeklikać.
1: Tak, tak, tak, żeby nas nie prosił po prostu przez następne dni o te wszystkie rzeczy.
2: Emma zawolej post.
1: Zawolej post.
2: Emma zawolej post. I kro. Grupy. Przy kontakty.
1: Aha, czyli to też jest skrywane, tak, widzę. Ten...
2: 2.4 kiwek sprawi się. Ekran, skróty, pogoda, skróty. Afertbook, a, nagłówek. Anul, kontakt,
1: anuluj.
2: Skrót został zatrzymany. Emma YouTube, mój skrót, Emma i Mobile, Emma. Emma zawolej post, utwórz skrót, przycisk.
1: No i tyle.
0: Tyle.
2: Emma zawolej post,
1: koniec zabawy. Koniec zabawy. W tej chwili Emma jest całkowicie skonfigurowana, jest zainstalowana, pobrane wszystko, dodane i tak dalej.
0: Pozostaje teraz... nam tylko tak naprawdę zadecydować o tym, jak będziemy tę Emmę chcieli uruchamiać i na przykład możemy za pomocą Siri ją uruchamiać. Ja tak mam to skonfigurowane.
1: To może pokaż siebie, no bo proszę... ja trochę nie mam Siri włączone, bo okay, testowy
0: to proszę,
1: telefon.
0: Ale... To proszę bardzo. Pierwsza kwestia, Emma nie będzie nam działała na zablokowanym ekranie, więc nie mogę zrobić czegoś takiego. O, właśnie, nie mogę zrobić tak. Tu powiadomienia mi się w ogóle pojawiły,
1: tak,
0: ale
1: tak, tak,
0: ale,
1: jest,
0: tak, ale muszę odblokować.
1: Tak, to
0: dobrze,
1: jest,
0: mam odblokowany. I teraz na przykład, powiedzmy, chcę wywołać, chcę powiedzmy nastawić budzik. Zobaczymy. Czy się uda?
1: Dokładnie.
0: Hello, Emma.
2: Uruchamianie skrótu. Cześć, Michale. Jak mogę pomóc? Zobaczy.
0: Obudź mnie jutro o 11.
2: Alarm nastawiony na 11.00.
0: No właśnie. I działa. I to już działa. Na przykład mogę zrobić... Hello, Emma.
5: Hello.
0: Hello, Emma.
5: Cześć Michale, jak mogę pomóc?
0: Jaka będzie pogoda jutro w Iławie?
1: Nie wiem.
5: Piątek, do 22 stopnie, lokalne przelotne opady, najniższe temperatury 12 stopni, tyle pogody, oto Radio Emma.
0: A zobaczmy, czy da się wywołać pogodę na przykład dla innego miasta.
1: No właśnie.
0: Hello Emma.
5: Skrót został, skrót.
0: Co jest?
1: Coś mu chyba nie...
0: Hello Emma.
5: Słucham.
0: Jaka będzie pogoda jutro w Krakowie?
5: Piątek, do 22 stopnie, lokalne przelotne opady, najniższe temperatury 12 stopni, tyle pogody, oto Radio Emma.
0: I co? I chyba to samo było, tak?
1: Tak, chyba
0: no,
1: tak.
0: No, więc nie.
1: Temperatura na pewno.
0: Więc tu on jakby nie respektuje nie miasta. Więc mogę na przykład się zapytać, powiedzmy, hello Emma? Coś on się tu nie bardzo... Czasem się sypie.
1: No to...
0: Hello Emma?
1: Dlatego właśnie pokazujemy wszystko, że takie rzeczy mogą działać.
0: Jaka będzie pogoda w niedzielę?
5: Niedziela, do 25 stopni, trochę chmur, najniższe temperatury 18 stopni, tyle pogody, oto Radio Emma.
1: Tak, jeszcze takie dwie rzeczy bym dodał. No. Jeżeli właśnie wyłajemy tą Emmę z Siri i mówimy to polecenie, nie będę mówił, bo mi się Siri uruchomi, w iPhone'ie się rozmawiam, ale hej Siri, to możemy powiedzieć od razu to plus hello Emma od razu, jakby w jednym poleceniu. I wtedy od razu otworzy nam się skróty i Emma zacznie do nas mówić.
0: Ja właśnie mam wyłączone hello Siri, ja po prostu mam to na zasadzie tego przycisku bocznego, ale rzeczywiście można.
1: I jeszcze druga rzecz jest, przynajmniej ja tak robię, że jeżeli już powiem właśnie to, to ja wyciszam voiceovera dwa razy trzema palcami, ponieważ to gadanie czasami tą Emmę też tam dekoncentruje i inne rzeczy wychodzą niż bym chciał, więc warto voiceovera czasami sobie wyciszyć dwa razy trzema palcami, jeżeli mówimy już coś konkretnego do Emmy, przynajmniej takie jest moje doświadczenie dotychczasowe.
0: To się zgadza. I teraz jeżeli chodzi o Siri, to w ogóle jak dobrze pamiętam, dobrze jest sobie Siri włączyć, a później jeszcze kliknąć w ten skrót Emmy, tam, który instalowaliśmy, Hey Siri. I wtedy zostaniemy poproszeni jeszcze, jak dobrze pamiętam, o dodatkową zgodę, żeby nam to wszystko zadziałało. Także po prostu to jeszcze warto sobie zrobić, jeżeli chcecie mieć to zrobione Siri, tak jak ja, bo oczywiście metod na uruchomienie Emmy jest kilka i to nie jest jedyna słuszna metoda. Największym problemem, jak dla mnie z Emmą, to jest to, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma tych różnych haseł gdzieś zgromadzonych na jakiejś jednej liście i trzeba się domyślać. Tak,
1: dokładnie.
0: Jak ktoś jest kreatywny, to będzie miał pomysł, a jak trochę mniej, to nie bardzo.
1: Dokładnie, bo Emma no nie rozumie wszystkich kontekstów i tak dalej, tylko jakieś bardziej pojedyncze, więc no trzeba to się bawić, próbować na różne sposoby, żeby to się udało po prostu, tak, jeżeli coś chcemy wykonać we mnie, więc no tutaj dalej zabawa.
0: Zgadza się. Jeszcze mamy tu taki wpis od Krzysztofa, do niego sobie przejdę teraz. Krzysztof do nas napisał tak. Zawsze jest dla niecierpliwych, pozostaje na iOSie asystent Google, który też fajnie działa. No tak, tylko że asystent Google no ma mniejsze możliwości. Tak, ma mniejsze możliwości.
1: Tak, nie ma dostępu do aplikacji, więc to jest ciężko tutaj z asystentem, dlatego tak jak wspomniałem na początku, właśnie na Emma jest taka pomiędzy asystentem, a Siri.
0: Tak.
1: Niestety bliżej asystenta, ale zobaczymy, może też się to będzie jakoś rozwijało powoli, więc myślę, że tutaj się dużo, no szybko to na tą polską wersję też przerobili wszystko, w 2 tygodnie została przerobiona, więc może jakieś będą jeszcze te aktualizacje i nowe funkcje dojdą, zobaczymy jak ta Emma będzie w dalszym czasie wyglądała.
0: prawda jest taka, że Emma potrafi tyle, na ile pozwolą skróty, na ile pozwoli Apple, bo gdyby skróty pozwalały na więcej, to można by było i więcej zrobić, że skróty też mają swoje ograniczenia, chociaż rzeczywiście tych ograniczeń nie jest aż tak bardzo dużo, dokładnie, to jest tak, a nie inaczej, zatem po prostu pozostaje czekać, bo być może z kolejnymi aktualizacjami iOS-a też te skróty będą miały więcej możliwości, no i miejmy nadzieję, że również kiedyś jednak tej polskiej Siri się doczekamy.
1: Dokładnie. Wtedy też nagramy nie podcast, audycję.
0: No to z pewnością.
1: To raczej działa, ale to kiedy będzie, to na razie tajemnica.
0: Tak, pytanie, czy w samym Apple to wiedzą. Dokładnie. Zaglądam jeszcze na nasze drogi kontaktu. Nie ma niczego więcej, więc wygląda na to, że możemy naszą dzisiejszą audycję kończyć. Chyba, że jeszcze Piotrze chciałbyś coś dodać.
1: Nie, no tak podsumowanie właśnie. No to właśnie minusy na pewno jest ta instalacja i później ta zabawa. Tą Emmą tutaj, co zajmuje, jak widać, no godzinę półtorej, ale myślę, że warto to zrobić, pobawić się, można później sobie szybko sprawdzić pogodę, ustawić jakieś przypomnienia, zadzwonić do kogoś, wysłać wiadomość SMS, znaleźć może jakiś utwór w Apple Music czy w YouTubie, no i plus tam jeszcze kilka innych fajnych funkcji, więc na pewno warto jest się tutaj pobawić, w to wdrożyć i spróbować po prostu. No jeżeli by ktoś miał jeszcze jakieś trudności, jakieś pytania, to zapraszamy do pisania w komentarzach pod audycją, która się pojawi za kilka dni na stronie Tyflo Podcastu. No i tyle, życzę miłej zabawy.
0: A ja mam taką prośbę do naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli udało wam się znaleźć jakieś ciekawe polecenia Emmy, na coś ciekawego wpadliście, to też się dzielcie tymi poleceniami w komentarzach. Chętnie dokładnie. Czegoś się również od was dowiemy. I tak, również przyłączam się do Piotra, który życzy miłej zabawy, ja również życzę miłej zabawy i dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami i że starczyło wam cierpliwości i że, no miejmy nadzieję, starczy wam cierpliwości na to, żeby Emmę również i na swoich telefonach zainstalować. A instalował dokładnie. Dziś Emmę dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu Piotr Malicki. Dzięki Piotrze.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Już prawie minuta po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie. To Tyflo Radio i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat winyli i na temat gramofonów i różnych rodzajów, że tak powiem, tychże płyt. Ze mną są goście. Ja zanim się przedstawię, to przedstawię gości, ale przede wszystkim powiem, jak można z nami się kontaktować. Skype do nas to tyflopodcast.net, pisane przez C, tyflopodcast.net. Jak i telefon też jest czynny, 123 834 835. Piątek weekendu, początek i taki temat troszeczkę luźniejszy, ale myślę, że ci, którzy są zainteresowani, myślę, że będą mogli znaleźć coś dla siebie. Ze mną są goście, może przedstawię. Najpierw zacznę od debiutantów w Tyflo Podcaście, czyli pan Witold Strugała. Dzień dobry.
8: Serdecznie witam wszystkich.
7: Później nasz kolega redakcyjny Patryk Waliszewski.
9: Dzień dobry.
7: I Michał Kasperczak.
10: Dzień dobry.
7: Program realizuje Michał Dziwisz, a ja się nazywam Robert Obęcki. Mam przyjemność prowadzić tenże program. I może zacznę, proszę Państwa, od tego, że w 1877 roku, dokładnie 29 listopada, Thomas Alva Edison wynalazł urządzenie, dzięki któremu można było zapisywać dźwięk. Urządzenie fonograf. I to jest prekursor płyty analogowej. Mamy dla Państwa niespodziankę, jak brzmi fonograf. Otóż, proszę bardzo...
9: Jedno z odrestaurowanych, dostępnych nagrań.
7: Tak, dokładnie, z odrestaurowanych. Ja powiem tylko tyle, że w tej chwili fonografy nie są produkowane, aczkolwiek można je kupić na zasadzie pamiątki dla turystów na zachodzie. Jak się ktoś postara, to i coś takiego może jeszcze nabyć. Jest to, wiadomo, w bardziej w formie zabawki, tudzież takiego przedmiotu kolekcjonerskiego. Nie są to autentyki, są to współczesne kopie, ale można. Natomiast co do nagrania nie jestem pewien, natomiast no, ma być to fonograf edisonowski, cylindryczny. Ja przypomnę tylko, że za pomocą tego urządzenia zapisywano dźwięk na cylindrach pokrytych folią cynową. Później, no i zapisywano to przy pomocy igły. Później zastąpiono to tą cynową folię woskiem, a później tłoczono tak zwane walce celuloidowe. No i powiem tylko, że na takiej cynowej folii można było nagrać 2 minuty nagrania, tak samo i na wosku, natomiast już na celuloidzie można było nagrać już 4 minuty. Ale posłuchajcie Państwo dźwięku fonografu. Słuchajcie tutaj tubę.

0: To był właśnie fonograf. Jest tego troszkę więcej, ale myślę, że chyba wystarczy na razie. To taka próbka była tegoż nagrania.
1: Polskie Radio prezentowało kiedyś jakieś nagrania też tenorów z końca lat 90. XIX wieku i też właśnie ponoć restaurowane z fonografów i z fonogramów takiego typu.
0: Ja powiem więcej, zachowały się głosy Bismarcka i innych dygnitarzy nagrane właśnie dzięki fonografowi jeszcze i można je chyba gdzieś znaleźć. Nie wiem gdzie i co. Ale co było później? No bo fonograf niestety upadł, a to dlatego, że były ciekawsze wynalazki i tak pan Berliner, Emil zresztą, później wynalazł płytę już najpierw ebonitową, potem tłoczoną w masie szelakowej. Ta płyta przechodziła różne swoje procesy i zmiany. Tutaj bardzo telegraficznym skrócie o tym mówimy. No i na koniec do czasów współczesnych jest ona tłoczona z tak zwanego PCW, czyli polichlorku winylu. Dlatego mówimy o tej płycie tak zwanym winylu. Tak, czyli płyta winylowa. Natomiast w międzyczasie jeszcze były tak zwane patefony. Dlaczego mówię patefony? Ponieważ firma francuska wymyśliła sobie płytę od braci Pate. Wymyśliła sobie płytę, to taka ciekawostka, też właściwie podobną, ebonitową bądź szelakową. Ale jaka była różnica między płytą patefonową a obecnym winylem? Oczywiście płyta patefonowa grała nam od środka do zewnątrz i kręciła się nie w lewą stronę, tylko w prawą stronę i kręciła się z szybkością 16 obrotów na minutę.
1: Zawsze musi zrobić coś odwrotnie.
0: Tak, oczywiście to było bardzo takie przysłowiowe, dlatego że pamiętamy, że napęd patefonu był niestety sprężynowy. Wiadomo, że przy takim napędzie obrotów stabilnych nie można do końca utrzymać. Tak. Więc grało to jak grało. Natomiast też, bo może nam ktoś zarzucić, były patefony już tradycyjne później, na zwykłe płyty szelakowe, które i te patefony po prostu już normalnie płyta tam się kręciła w lewą stronę, tak jak się kręcą płyty analogowe i te patefony miały obroty 78.

0: czyli 78 obrotów na minutę, a potem wprowadzono płyty na 33 i 45 obrotów na minutę.
1: Może, bo gdzieś jeszcze po drodze, na przykład adapter, zdaje się, Bambino miał prędkość 60 obrotów. Kojarzysz może, po co ona była użyteczna, bo w sumie jakoś...
2: Ja szczerze mówiąc...
0: Nie spotkałem.
1: Tego nie udało mi się dojść.
0: Nie spotkałem obrotów 60. Nie spotkałem obrotów 60. Natomiast jako ciekawostkę powiem tyle, że współczesne adaptery, może gramofony, mają niektóre też te tak zwane obroty prawe, że płyta może grać do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że firma Columbia, i to przeczytałem na Wikipedii, nagrywała książki dla niewidomych na płytach winylowych z prędkością 16 obrotów na minutę i właśnie tak do tyłu. Dlaczego tak zrobili? Nie wiem, Ameryka, ale w paru modelach naprawdę gramofonów spotkałem się z obrotami tylnymi.
1: Tak podejrzewam, zwanymi. Że dziś niestety jest to efekt bardziej DJ-ski i w tego typu, w tej klasy gramofonach to się może gdzieś tam przydać. Podczas gdy mamy różne w sprzętach DJ-skich, w jakichś takich prostszych numarkach, mamy na przykład przycisk taki wciśnięty, wyciśnięty do zatrzymania. Mamy suwaczek od prędkości tego zatrzymywania i stopniowego zwalniania płyty, to równie dobrze możemy mieć właśnie 33, 45, odwrotnie 33 i odwrotnie 45, na przykład żeby tam na sekundę czy dwie przy skreczowaniu czy innej zabawie zmienić sobie te obroty.
0: No, jest to możliwe, ja nie mówię, że nie, ale wróćmy jeszcze do naszej płyty. Najpierw były to płyty szerokorowkowe, monofoniczne, później były to płyty drobnorowkowe, obecnie są to płyty mikrorowkowe. Ja już nie wchodzę w kwestię szerokości tych rowków, bo sam nawet ich nie pamiętam. Obecne płyty są już stereofoniczne, ale więcej o płytach może opowiedzą moi goście. Jakie my te płyty mamy i mieliśmy? Może w Polsce, dlatego że no, na świecie było jak na świecie. A tutaj koszula bliższa ciału, więc może, nie wiem, może pan Witold, co tu mamy w tej chwili? Może nie w tej chwili, ale co było, pan Michał?
1: Co najczęściej można było spotkać, tak?
0: Właśnie.
2: No więc najczęściej mieliśmy oczywiście klasyczne 12-calowe duże płyty z prędkością 33, 1 trzecia obrotu dokładnie, bo zdaje się, że to wychodzi tak pięknie, 100 obrotów na 3 minuty, prawda? No i to były płyty, na których mieściło się mniej więcej 20 do 20 czasem chyba 5 minut, chociaż rzadko na jednej stronie. Mi ostatnio udało się zdobyć płytę, która mnie bardzo mocno zaskoczyła, ponieważ na jednej stronie zmieszczono 35 minut nagrania. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Ale było to dla mnie duże zaskoczenie przede wszystkim dlatego, że w mojej kolekcji polskiej takie rzeczy się po prostu nie zdarzały. Tam 20 minut na strony to było. Co to była za płyta? To było Greatest Hits Olivia Newton-John.
3: Aha.
2: Skąd pochodzi? Nie pamiętam w tym momencie. Gdzieś za granicę na pewno.
0: Czyli jednak zagraniczna płyta mikrorowkowa.
1: Wydaje mi się, że upchnięcie po prostu rowka troszeczkę inne, ale, ale nie znam się na procesie technologicznym tworzenia winyli aż tak, żeby...
2: Chyba myślę, że troszeczkę ciszej w efekcie jest tak naprawdę.
0: To znaczy, jeśli ktoś jest bardzo tak zainteresowany, to na przykład odsyłamy do Wikipedii albo odsyłamy na taki fajny portal winyl.net. Bardzo dużo można się tam dowiedzieć.
1: I bynajmniej nie reklamujemy w tym momencie.
0: Ale... Nie. To są rzeczy typowo...
2: Nie, to jest solidna baza wiedzy, to prawda.
0: Tak, to jest solidna baza wiedzy. Nie ukrywam, że też z niej korzystałem. Sam mam gramofon, ale wiem trochę mało. Natomiast tak, więc mamy 33, 1 trzecia, co jeszcze mamy?
2: Kolejną rzeczą są oczywiście singielki, piękne płytki z jednym utworem na jednej stronie, na ogół. Wyjątek stanowi tutaj, jeden z wyjątków, który ja kojarzę, stanowi tutaj epka Perfektu, na której były cztery utwory po dwa na stronę. Natomiast z reguły rzeczywiście to było po jednym utworze.
1: To był cały podgatunek czwórki. Było takie wydawnictwo z

0: Rekordów zdaje się. Aha, 45 na minutę w nawiasie kolekcja czwórek.
1: Gdzie... Były, tak. Przepraszam, rzeczywiście.
0: Tych czwórek troszeczkę się zgadza.
1: Jest ich trochę. Po prostu ja pomyślałem w tym momencie konkretnie o swojej kolekcji, ale rzeczywiście było ich więcej. Tak, się zgadza.
2: Poza tym też są czwóreczki niestety odtwarzane na 33. Ja taką jedną jakąś mam. Taki zespół.
1: Mam świeżo wytłoczony winyl. Właśnie taki 7-calowy na 33 obrotach. Zespół Baba, Gabriel Kulki. To jest Baba, Gabriela i Michał, dokładnie tak oni się nazywają.
0: Tam gdzie metalowcy zdaje.
1: Tak, właśnie tak. To jest dokładnie ta płyta.
0: Dobre wydawnictwo. Mhm.
1: Bardzo, bardzo ładne.
3: I rzeczywiście też mam trochę.
1: Brzmi tak ładnie, ładnie po staremu. Tak,
0: brzmi bardzo ładnie. Brzmi bardzo po staremu, choć produkcja, wydaje mi się tu bardzo w dygresję w tym momencie, ale produkcja tego wydawnictwa wbrew pozorom jest dość nowa.
1: Tak, oczywiście.
0: W sensie ona jest taka ma łączyć, ewidentnie taka fuzja bardziej niż stricte wierne odwzorowanie starego.
2: Tak. Można by tu powiedzieć, czy jeszcze mamy coś? W tym czasie.
1: Mam osobiście w swojej kolekcji jeszcze jeden 10-calowy winyl polski. To jest winyl z utworami Hanki Ordonówny, czyli no, najprawdopodobniej jest to nagranie jeszcze z starej, przedwojennej płyty, strzelakowej pewnie, prawda? Tak mi się wydaje. Co zresztą słychać w jakości. I to jest jedyny taki 10-calowy winyl. To tak naprawdę nie wiem, jak tego typu.
0: Podejrzewam, że to jest jakaś polska myśl technologiczna, próba.
2: A odtwarzany na jakie...
1: Odtwarzany na 33 obrotach. Płyta pochodzi bodajże z 62 roku.
3: I ona jest jeszcze w mono. I to jest po prostu wielkościowo takie pomiędzy 7 a 12,
1: taka
3: pośrednia.
1: Tak. W dzisiejszych czasach wydaje się takie 10-calowe winyle jako kolekcjonerskie, takie limitowane edycje typu 300 sztuk na przykład. W konkretnych wytwórniach, głównie hip-hopowych tak naprawdę, ale wiem, że też nie tylko, można znaleźć takie wydawnictwa w tym rozmiarze.
0: Wytwórnie hip-hopowe to są generalnie nowatorskie od... Któryś projekt, zdaje się, teraz wyszedł z kasetą, ze swoim materiałem, z powrotem.
2: Natomiast ja się zastanawiam, mamy płyty CD, prawda? Dlaczego na winyle cały czas, ja bym powiedział, jest był schyłek, ale teraz już...
1: Popularność rośnie.
2: Tak, rośnie. Powoli, ale jednak. I niektórzy mówią, że trzeba sprzętu za 4-5 tysięcy złotych, żeby sobie takiego winyla posłuchać. Ja bym tutaj polemizował. Co państwo na to?
3: Znaczy mi się wydaje, że to jest tak, że dlaczego rośnie w ogóle popularność i moda na winyle też tak gdzieś tam w mediach i tak dalej. Akurat to, o czym się mówi w mediach, no to na pewno gdzieś tam jest to swoisty snobizm i myślę, że to... Taka odskocznia od szczególnie wśród osób gdzieś tam, myślę, bardziej młodszych niż starszych, w tym sensie, że no, młodzi ludzie często korzystają już z muzyki cyfrowej i to nawet nie z płyt kompaktowych, tylko z MP3-ek, z innych formatów audio w komputerze, z YouTube'a,
1: ze streamingu.
3: Ze streamingu, z jakiegoś tam Spotify'a i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle, trochę na zasadzie takiego jakiegoś sentymentu połączonego ze snobizmem, powrót do analogu, do płyty winylowej.
0: Do korzeni.
3: Na pewno mocno gdzieś tam, ale na tym się zupełnie nie znam, bo takiej muzyki nie słucham, do wskrzeszenia popularności płyt winylowych przyczyniło się środowisko DJ-ów i te wszystkie wytwórnie hip-hopowe i też produkujące muzykę taką elektro... jak ona się nazywa? Elektroniczne? Nie,
0: no ja podejrzewam dwie grupy społeczne, jazzmenów i hip-hop.
3: Tak.
1: Tutaj głównie chodzi o sampling, czyli o korzystanie z próbek innych utworów po to, żeby stworzyć coś nowego, coś swojego. Te sample najczęściej były wyszukiwane na starych płytach winylowych i właściwie wręcz w środowisku hip-hopowym jest taki kult, powiedziałbym. To znaczy, znacznie bardziej szanuje się producentów, którzy korzystają z płyt winylowych, niż takich, którzy samplują MP3 albo płyty kompaktowe. Tak to wygląda.
0: Do tego stopnia, że wychodzą, jeśli się nie mylę, dla DJ-ów mniej lub bardziej doświadczonych, płyty winylowe z samplami pociętymi już gotowymi z seksmisji czy z czego tam bądź, żeby sobie użyć właśnie stricte z winyla na jakieś wyjazdy, na jakieś DJ-skie trasy, na takie rzeczy, żeby tak, było po prostu łatwiej.
1: I to się często pojawia rzeczywiście w tej twórczości.
3: I jeszcze takie... myślę, jest jeden powód, to znaczy taki powód typowo kolekcjonerski, dla którego na przykład ja, bo ja wcześniej miałem gramofon, ale to było w czasach początków szkoły podstawowej, więc no, miałem trochę płyt, mogę o tym też kiedyś chwilkę opowiedzieć, ale jakby później mi się to popsuło i długo, długo gramofonu nie miałem, ale postanowiłem się zaopatrzyć w gramofon i w płyty po prostu z powodów kolekcjonerskich. Jako że się interesuję głównie polską, ale nie tylko, gdzieś tam muzyką lat 70., 80., 60. trochę też, ale bardziej właśnie 70., 80., w tym polską muzyką rockową i muzyką w ogóle lat 80., no to sporo rzeczy, szczególnie polskich, mimo obecności tych serwisów streamingowych, mimo wielu wytwórni, które naprawdę bardzo dużo rzeczy, których jeszcze nie tak dawno nie było, zostało poznawanych na kompaktach, to wciąż sporo rzeczy na winylach nie ma i być może no, nie jest powiedziane, że wszystko będzie wydane na płytach kompaktowych, a też to, co jest wydane, bywa wydawane inaczej. To znaczy czasami są to jakieś nowsze wersje, czasami inne wersje, czasami wersje albumowe, czasami wersje radiowe. Często bywało tak, że coś... tak na przykład było z Maryną Rodowicz. Tak ją przywołam, bo to taka piosenkarka no, dość powszechnie znana. Ona w 96 roku została wydana taka bardzo zresztą przyjemna i przekrojowa, trzypłytowa antologia,
0: zdaje się.
3: Antologia płyt. Bardzo się tego fajnie słuchało i jakie było moje zaskoczenie, kiedy po latach, no wpierw gdzieś tam dzięki internetowi poznałem oryginalne pierwsze płyty Maryli Rodowicz, czyli Żyj mój świecie, Wyznanie, czy nawet tą płytę Rock z 74 roku słynną, gdzie była Małgośka chociażby. I jakie było moje zaskoczenie, że na tych płytach są inne wersje utworu niż te, które gdzieś tam znam z radia, z antologii, z jakichś składanek typu Złota Kolekcja, Przeboje lata z radiem i tak dalej, i tak dalej.
0: Względnie są zupełnie inaczej zmiksowane, tak, masterowane.
3: I okazało się, że szczególnie z Maryną Rodowicz, że w przypadku Maryli Rodowicz było tak, że te wersje, które są na antologii, to są jakieś wersje albo radiowe, głównie, bo tam trochę jest pomieszane, ale część wersji to są wersje radiowe i singlowe, a wersje albumowe są zupełnie inne. Na przykład piosenka z drugiej płyty Wyznanie, Gonią wilki za owcami, która jest w takiej wersji awangardowej, gdzieś tam z fletem Zbigniewa Hołdysa, z różnymi z takim instrumentarium, jak z pierwszej płyty gdzieś tam Anawa, a na antologii jest wersja taka bardziej gitarowa, tak bardziej w stylu gdzieś tam poezji śpiewanej. Elżbieta Adamiak, tak mi się nasunęła. Z radością kupiłem pierwszą płytę Elżbiety Adamiak z 80 roku. Jakie było moje zaskoczenie, że Jesienna Zaduma na tej płycie jest nie w tej takiej wersji gitarowej, którą pewnie wszyscy znamy, a w wersji takiej innej z perkusją, z bardziej rozbudowanym instrumentarium. I przykładów takich można by mnożyć na pewno o wiele więcej. Z singlami jeszcze jest to ciekawego, że no są te drugie strony singli, na które często są no, w cudzysłowie gorsze, to znaczy no, tak, pierwsza strona zawsze jest bardziej eksponowana w teorii, przynajmniej w zamierzeniu twórców.
0: A przez świat te drugie strony są często w ogóle pomijane i mało docenione.
3: Tak, i oczywiście są takie składanki, różne wydawnictwa kompaktowe typu kolekcja singli, albo tak właśnie jak mówiliśmy przed audycją Skaldowie, kolekcja singli i czwórek, z czerwonymi gitarami chyba też gdzieś taka płyta była, ale są często na tych singlach wersje instrumentalne utworów, o czym się nie, i to nawet niekoniecznie tego utworu, który się znalazł na stronie A. I tak na przykład ostatnio sobie kupiłem singiel Taniec w Słońcu grupy Kombi. No i Taniec w Słońcu zdaje się w trochę innej wersji niż to ma miejsce na kompakcie, ale tu bym się nie do końca, nie jestem tego pewien, bo też no, nie mam bardzo dobrego sprzętu, może po prostu to jakoś się inaczej słyszy, bo to też tak no, czasami coś inaczej brzmi i może, może po prostu no, nie porównywałem tego. Natomiast takie było moje zaskoczenie, jak włączam sobie drugą stronę płyty, a tam Królowie Życia i to w wersji instrumentalnej. W życiu nie wiedziałem, że wersja instrumentalna tego nagrania istniała na przykład.
1: Ale zdarza się, że nawet na winylowym singlu pojawia się inna wersja utworu i to dość często się zdarza tak naprawdę, niż wersja albumowa na EP. Chociażby Luz Blues w niebie, same dziury Urszuli.
3: Tak, mam
1: to jest
3: też,
1: utworek, oczywiście, który na LP jest w zupełnie innej wersji niż
3: i na powszechnie singiel. Go znamy z LP. Powszechnie znamy z LP. Z Urszulą w ogóle jest ciekawie, bo tak, Luz Blues znamy powszechnie z tych wszystkich składanek, to jest wersja albumowa, a na przykład Fata Morgana znamy z singla, a nie z płyty. Mhm.
0: Na tak, a na płycie jest dużo fajniejsza ta wersja, taka w moim skromnym zdaniem.
3: Śmieszna taka na końcu, to pij mleko takie przesterowane i takie
0: zupełnie
3: elektroniczne.
0: Zupełnie dziwna jest ta wersja.
2: Ja powiem, rozmawiamy dzisiaj na temat winyli i na temat też gramofonów. Nasz telefon 123 834 835, Skype tyflopodcast.net. Moimi gośćmi są tym razem Patryk Waliszewski, Michał Kasperczak i Witold Strugała. Ja jeszcze przejdę do, znaczy troszeczkę wrócimy na ziemię, bo nie skończyliśmy, jakie te płyty były. Bo mieliśmy single i teraz te single
0: miały swoje podtypy, można powiedzieć.
2: Właśnie.
0: Jeszcze.
2: I o te podtypy bym tutaj zahaczył.
0: To tak naprawdę te podtypy różniły się tym, że do jednych potrzebna była wkładka, a do drugich nie było potrzebnej wkładki takiej. Chodziło o wielkość tej dziurki w środku płyty. Jedne miały normalną, niczym takie zwykłe 12-calowe LP, a inne zaś...
2: Miały dziurę 38 mm, która to dziura była potrzebna do zmieniarek płyt. Ja takiej zmieniarki nigdy nie widziałem, ale to przeczytałem w internecie.
0: Też nie miałem okazji zobaczyć zmieniarki na płyty winylowe.
2: Winylowe, ale tak Amerykanie na to wpadli, no i tak tutaj... Powiem więcej, ponoć w tych płytach z małą dziurą można było wyłamać, żeby była duża dziura, ale nie wiem.
1: Przypuszczam, że to odbywało się też kosztem labela, na którym mamy nadrukowane różne informacje, bo sądzę, nie jestem pewien, bo nie miałem okazji tego sprawdzić, ale wydaje mi się, że skoro dziura jest malutka, to zostało to zadrukowane w jakiś sposób na pewno.
2: Też mi się tak wydaje, natomiast nie mogę polemizować. Natomiast tak, mamy single, mieliśmy też słynne pocztówki.
1: Tak, piękne.
2: Swego czasu.
1: Rok temu została wydana pocztówka, znowu wrócę do klimatów hip-hopowych, ale tak mi się skojarzyło w tym momencie. Panowie Łona i Weber wydali najświeższą polską pocztówkę dźwiękową. Zresztą pod tytułem Wyślij sobie pocztówkę. A co? cała akcja.
0: Bardzo.
2: Czy też tak trzeszczy?
1: Szczerze mówiąc, nie mam tej pocztóweczki. Stwierdziłem, że jednak 25 zł za taki rarytas to może nie bardzo dużo, ale jak nie czuję potrzeby zakupu. Natomiast na pewno trzeszczy, na pewno jakość dźwięku jest... Oni to zresztą napisali, że ze względu na sposób produkcji jakość dźwięku nie jest najlepsza i dodają do zakupu wersję cyfrową utworu. Więc można sobie odsłuchać zarówno na gramofonie, jak i na komputerze.
2: Znaczy ja powiem z tego, co mi opowiadali moi rodzice, że a propos pocztówek, było to tak, że po różnych częściach kraju były rozsiane takie budki a la większy kiosk ruchu i tam się wchodziło, płaciło się odpowiednie pieniądze i dostawało się pocztówkę z wybraną zawartością. Również można było zawartość własną nagrać sobie, czyli jakieś przemówienie albo coś swojego.
3: Albo życzenia i piosenka, we zawartość, tak, jakiś tak. wstęp jakiś i do tak. taki koncert życzeń i piosenka. Tak,
2: dokładnie. Za to się płaciło. Moja mama mówiła, że nie zbyt drogo, że było to stać.
0: A przecież wydawcą pocztówek w ogóle był Ruch. Tak naprawdę większość.
3: Ale wydaje mi się, tak. że gdzieś wyczytałem, że te pocztówki tak naprawdę one tak do lat końca gdzieś 60. mi się wydaje, że one później tak w 70. już, no bo te sprzęty były chyba coraz bardziej popularne, coraz tańsze, też kasety były już w ogóle magnetofonowe i magnetofony kasetowe coraz bardziej popularne.
0: Kasety to przełom 70-80 mniej więcej, to tak, tyle jeszcze po drodze.
3: Ale już kasety zaczęły się pojawiać od, z tego co wyczytałem, znaczy to w Wikipedii, no, która, ale raczej no jest to, raczej wiarygodne, choć nie sprawdzałem tego dalej, to jak tam czytałem sobie polskie spis płyt polskich nagrań albo tą presu, to wykaz kaset magnetofonowych, to już byłem zaskoczony, bo już chyba płyta Na fujarce, czyli to by była czwórka czerwonych gitar, no to już to jest 71 rok i to już było również na kasecie. Czyli od lat 70. te kasety już zaczęły być obecne.
0: Ale twierdzę, mówisz że one o były popularne. Taśmie magnetofonowej, czy
3: tak,
0: o szpuli?
3: O taśmie magnetofonowej. Bo na szpuli, właśnie nie wiem, czy wiemy w ogóle, czy na szpulach były wydawane komercyjnie też była wydawana muzyka?
0: No właśnie mi się wydaje, że nie, że szpula mimo wszystko zachowała tę niszę takiego domowego wynalazku.
3: Domowego i radiowego.
2: I radiowego.
3: I radiowego.
2: Na szpulach były wydawane książki dla niewidomych, tak. To na pewno. Mhm. To na pewno, bo nawet miałem parę, tak, które się jakoś tam zachowały. Gdzieś tam, pamiętam. Te PZN-owe książki dla niewidomych były wydawane na szpulach. Także tak było z płytami, znaczy tak jest, czyli mieliśmy pocztówki, mieliśmy też kolejny wynalazek, ostatni, który był rzadko spotykany tutaj w Polsce, przyszedł do nas z Rosji i troszkę z NRD. Dołączano te płyty do czasopism. Ja wiem, że
0: Kałabok i Aganiok.
2: Tak, a ty wiesz o jeszcze jakimś jednym?
0: Krugozor był jeszcze.
2: O taki. właśnie.
1: Flexidisk
0: staje się. Oczywiście.
2: Tak. Flexidisk, czyli płyty na kliszach rentgenowskich. Proszę Państwa, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja wczoraj dostałem artykuł od Sylwka Piekarskiego pod tytułem Elvis na płucach. On pochodzi z jakiegoś bloga. Ja już nie pamiętam z jakiego, ale z jakiegoś bloga. I jest w nim opisane to, że w Rosji w latach 50. i jeszcze troszkę wcześniej, z racji dużej kontroli i przemysłu muzycznego, a Rosjanie chcieli mieć kontakt z zachodnią muzyką, z tą tak zwanym z tym złem imperialistycznym. No więc jak ktoś tam dostał jakiegoś Elvisa, czy udało mu się przemycić jakiegoś Chucka Berego, no to jak to by najprościej skopiować taką płytę? Tłocznie państwowe nie bardzo się dało. Więc Rosjanie sobie wymyślili, że można sobie kopiować takie płyty winylowe przy pomocy kliszy rentgenowskiej. Co prawda była to wtedy płyta jednostronna, więc na taką płytę dwustronną składały się dwie klisze, ale jakoś to robiono przy pomocy gramofonów i jak, nie wiem, jak się, nie orientuję się, jak się robi płyty, ale robiono to jakoś. Mnóstwo Rosjan chodziło po śmietnikach i wygrzebywało stare klisze, po prostu cięło na odpowiednie krążki i po prostu odpowiedni ludzie się tym zajmowali, takimi kopiami. No i niestety, jak to w Rosji bywa, ktoś w końcu doniósł dla władz o tym procederze. No, w związku z tym wprowadzono obowiązkową utylizację klisz rentgenowskich pod kontrolą i no, niestety proceder się zatrzymał. No ale władza sowiecka nie byłaby władzą, żeby nie wykorzystać pomysłu. Więc wykorzystała pomysł w taki sposób, że po prostu na takich kliszach rentgenowskich, jako flexidiski, dołączano do czasopism właśnie młodzieżowych, które wysyłano, które nie wiem, czy były na terenie Rosji, natomiast wysyłano je do Polski i do krajów Układu Warszawskiego. Wysyłano właśnie takie flexidiski w takiej formie, wysyłano takie płyty. dlaczego było to dobre? Znaczy dobre. Ponieważ, jak Państwo wiecie, winyl nie nadaje się za bardzo na to, żeby go giąć.
1: No zdecydowanie.
0: Złamana płyta to jest najgorsze, co może być.
1: Nawet szelak tym bardziej. Tak. Ciężko.
2: Nie, no szelak to jest tragedia, ale winyl tak samo. W związku z tym, skoro trzeba było przetransportować te czasopisma, one były, wiadomo, w kioskach, w jakichś takich różnych miejscach i różnie przytrzymywane, chodziło o to, żeby jednak ta płyta była do odtworzenia. W związku z tym taka klisza rentgenowska, ona nie... Tak łatwo jej nie było można złamać. A jednocześnie ten dźwięk na tej kliszy rentgenowskiej jakiś tam był. My za chwilę, ponieważ tutaj jeden z gości posiada taki flexi-disk. Ja też zresztą jeden posiadam, ale nie mam takich możliwości technicznych, żeby Państwu tutaj to zaprezentować. Natomiast za chwilę może zaprezentujemy nagranie z takiego flexi-diska, jak to brzmiało. Dlaczego to nazwano flexi-disk? No dlatego, żeby po prostu, no przecież nie będą nazywać tego, że to jest z kliszy rentgenowskiej.
0: Rentgen-disk.
2: Tak, rentgen-disk.
0: Nie przyjmowałbyś.
2: Poza tym materiał, który jest użyty, to jest po prostu ten plastik z kliszy rentgenowskiej. To nie jest tak, że to wzięto jakiś materiał z szpitala i robiono. Natomiast no, wykorzystano to po prostu jako pewnego rodzaju nośnik. No ponieważ taka płyta z takiej kliszy, taki flexi-disk.
0: W podobny sposób zresztą były robione na przykład artykuły, opisy audioartykułów do gazet angielskich i zachodnio-niemieckich dla niewidomych. Tylko że tam w grę wchodziło jeszcze 16 obrotów, normalne obroty, ale był zapis właśnie też dwustronny i to można było sobie wyrwać z takiej gazety i otworzyć na... normalnym gramofonie z takiej
2: tutaj się nie orientuję, ja wiem, że flexidiski były jednostronne, te rosyjskie, o ile dobrze pamiętam. Ja mam taki nerdowski jeden tylko, to jest jednostronny. Nie wiem, jak tutaj, Patryku, u ciebie.
0: Powiedzmy, Robercie, wprost, reklamówkę wrogiego imperialistycznego napoju Coca-Cola, zdaje się.
2: Dokładnie, tak, dokładnie, wrogi imperialistyczny. Natomiast co ja powiem, taki flexi-disk jest bardzo odporny na zgięcia jakieś. Naprawdę trzeba użyć... specjalnie trzeba to, żeby zniszczyć taką płytę, bo można, ja nie mówię, że nie, można. Ale przez przypadek tej płyty się nie zniszczy, takiego flexidisku, takiego właśnie, to...
0: Ten flexidisk wychodzi, że też jest jednostronny. Ja sobie go uprzednio zgrałem, tak aby móc teraz tu elastycznie włączyć i nie bawić się w nastawianie tego wcześniej.
2: Wiadomo, do audycji pewne rzeczy trzeba przygotować. Tak? Czy posłuchamy teraz tego flexidisku i co to będzie?
0: Tak myślę. Szczerze mówiąc, osoba widząca nie była mi w stanie przeczytać, co to będzie, bo polskie imiona i nazwiska napisano cyrylicą.
2: Aha.
0: Winyl nazywa się Artyści Estrady Polskiej. Tyle mi zdołano przeczytać. Oczywiście wszystko też cyrylicą, ale pisane artyści przez S, miarki znak i tak dalej. Próbowano napisać po polsku tylko cyrylicą. Nie wiem, czemu miał służyć ten zabieg. Dobrze, więc...
2: No i teraz właśnie takie nagranie właśnie z kliszy rentgenowskiej, czyli tak zwany flexi-disk. Fragment, myślę, że odtworzymy. I czekamy na odtworzenie. Ja przypomnę, że słuchacie Państwo Tyflo Radia i

0: Jedyne co zrobiłem, zmonofonizowałem kanały, bo oczywiście zapis tu jest monofoniczny. To jest szeroki rowek, więc mój sprzęt miał trochę problemu z łyknięciem tego i z nastawieniem prawidłowym w ogóle na tę płytkę. Natomiast...
1: No powiem, ta reklamówka imperialistycznego napoju też jest mono.
0: Mono.
1: Generalnie te flexidiski były monofoniczne, które były
0: dołączane. Chociaż ja nie wiem, czy Czesław Niemen z Krugozora nie był stereo. Nie, też był mono. Też był mono.
1: No nie wiem, tych flexidisków nie było tak dużo. Tak naprawdę trzeba było mieć znajomości w ambasadzie rosyjskiej, żeby można było mieć na bieżąco wszystkie aganioki, kałaboki i krugozory, prawda? Bo to nie było takie łatwe do dostania wtedy. Ale
0: niby bratni naród, ale tak jakoś ciężko było w Polsce.
1: Tak, i to był taki pomysł prosto właśnie ze Związku Sowieckiego. Władza wykorzystała, ale najpierw zwykły człowiek, zwykły obywatel chciał sobie pokopiować Presleya, a potem władza to przejęła. No i, no i jakoś to działało. W tej chwili na zegarze 20 kilka minut do godziny 20, a dokładnie 21 minut do godziny 20. My rozmawiamy o płytach winylowych, ale teraz może przejdźmy do... ponieważ te płyty są nadal i myślę, że będą się cieszyć dalszym powodzeniem. Jeszcze o nich porozmawiamy, ale przejdźmy może do gramofonów, bo to jest też temat dość ciekawy. I tutaj mamy różne typy gramofonów, że tak powiem. I może coś byście Państwo powiedzieli o tym, ale ja bym też wrócił troszkę na ziemię, bo też myślę gramofony i osoby niewidome. Bo to też jest różnie z tym. Prawda? Które łatwiej obsługiwać, które trudniej, czym się kierować, jeśli ktoś by chciał zakupić. Nie każdy jest taki przyjemny.
2: Czym się kierować? To znaczy, ja powiem szczerze, tak jak już przed audycją gdzieś tam wspominałem, ja osobiście na pewno na dzień dzisiejszy nie wydawałbym na gramofon Bóg wie jakich pieniędzy. Dlatego, że gramofon ma za zadanie przede wszystkim odpowiednio kręcić płytą i ewentualnie może potrafić coś jeszcze, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby ta muzyka brzmiała jak najlepiej, to trzeba znacznie więcej uwagi poświęcić wkładce gramofonowej. Wkładka i igła to jest to, co decyduje o brzmieniu, o charakterze naszych nagrań. Oczywiście gramofony jako takie różnią się między sobą, no chociażby napędem.
1: O właśnie.
2: Są gramofony z napędem paskowym, są gramofony z napędem bezpośrednim. Jeżeli ktoś lubi bawić się w jakieś skreczowanie czy właśnie miksowanie muzyki, to zdecydowanie lepiej nadaje się do tego napęd bezpośredni. Gramofony z napędem paskowym, o ile wiem, były dość popularne wcześniej, w latach świetności winylu, czyli w 70-tych, 80-tych.
0: No, jako główną wadę gramofonów z napędem paskowym widzę to, że one nie... Dużo więcej trzeba zrobić, aby one trzymały prawidłowo obroty, niż w takich normalnych gramofonach z napędem bezpośrednim. Takim paskowym, że to się jednak tam coraz częściej zużywa i to trzeba dbać o to, pilnować.
1: Ja powiem tak, ostatnio dostałem w prezencie gramofon z jednego z hipermarketów z napędem paskowym i on jeździł już od początku, jak był mi dany, a był nowy.
2: A to potrafi, prawdę mówiąc, mocno drażnić. Ja wiem, nawet mimo tego, że mam gramofon z napędem bezpośrednim, to sytuacja, kiedy dźwięk tak pływa, jest raz wolniej, raz szybciej, to jest to niesamowicie męczące i bardzo psuje przyjemność słuchania muzyki. A niektóre płyty były w ten sposób tłoczone, niecentrycznie niestety. Jest jakieś minimalne przesunięcie środka płyty względem rowków i dźwięk nam pływa, jest wyżej, niżej, wyżej, niżej.
1: Chcesz powiedzieć, że na gramofonie z napędem bezpośrednim dźwięk pływa?
2: Wpływa w tym sensie, że jest...
0: Że jeżeli jest błąd na płycie, tak. No to temu nie zapobiegniemy nijak.
2: Tak, o to mi chodzi. Ojej. Natomiast w przypadku gramofonu paskowego, jeżeli on robił coś takiego częściej i nawet w przypadku, kiedy płyta jest dobrze wytłoczona, to ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie słuchania muzyki w ten sposób. Gdybym nie miał innego wyjścia, to bym słuchał, ale tylko wtedy. Rzeczywiście nie miał.
0: Bo to w małym zakresie, jeżeli to bardzo delikatnie jeździ, to jest ewentualnie jakiś tam urok i atut, ale jeżeli to ma denerwować na dłuższą metę, to nie, to odpuśćmy sobie. Bo...
1: Natomiast ja może, bo tak mówimy, napęd paskowy. Co to jest ten napęd paskowy i co to jest ten napęd bezpośredni?
2: Napęd bezpośredni generalnie polega na tym, że mamy silnik, który sam z siebie odpowiada za skręcenie talerzem.
0: W napędzie paskowym mamy nie tak jak w starszych konstrukcjach magnetofonów kasetowych, tak? Czyli po prostu jest pasek w takiej jakby tej nieskończonej osi, może ty to Witku trochę lepiej opiszesz, ale to jest ten sam mechanizm, jest po prostu naokoło się kręci pasek i to dopiero wprawia w ruch dalej talerz. Tak.
1: To tak dla słuchaczy. I jeszcze mamy napęd kółkowy. Polega to na tym, znaczy ja tego nie widziałem, ale przeczytałem w internecie, więc się mądrze, że mamy silnik, mamy kółeczko, które napędza następne kółeczko, które to kółeczko napędza dopiero talerz. Przez przekładnię tak zwaną. Z tym, że robiono to na gumkach i, że tak powiem, tak to działało. Są też właśnie takie gramofony. Ja preferuję jednak napęd bezpośredni. Nie wiem jak wy, ale tak myślę. Natomiast to a propos gramofonów. Co państwo sobie, jeśli będą chcieli kupić, to już, że tak powiem...
0: To a propos typów napędów bardziej niż gramofonów, bo jeszcze mamy jedną dość istotną rzecz w gramofonie.
1: Dobra.
0: Czyli typ zastosowanego ramienia. Myślę, że to jest...
1: To tak. Też będzie. Ja chciałem to przy okazji wkładek i igieł. Tutaj może Witek coś powie więcej odnośnie igieł i wkładek.
0: Tylko myślę, że jakby to z jakim ramieniem gramofon wybierzemy, implikuje nam potem, jaki wkładek możemy lub nie możemy użyć. Tak,
2: tak.
0: To jest...
1: Tak, natomiast są wkładki typu i do adapterów z ramieniem takim lub z ramieniem takim. Też prawda. No ale więc może ja już oddam wam głos, chyba że ja mam coś tutaj...
2: Najlepiej mieć możliwość wymiany ramienia.
0: Są takie sprzęty, ale to kosztują swoje.
2: Mój sprzęt ma możliwość wymiany ramienia. Mam zarówno proste, jak i esowate w komplecie. I rzeczywiście tutaj proste ramię jest częściej stosowane do grania imprez przez DJ-ów. Esowate do zastosowań raczej bardziej domowych, że tak powiem.
1: Myślałem troszkę o innym podziale.
0: Mamy proste jesowate tak w kwestii samego jakby wyglądu i pracy tego ramienia, ale są jeszcze te całe śmieszne gramofony tangencjalne, że niby automatyczne, tak? I tutaj.
1: Dokładnie. Czyli liniowo prostopadle, znaczy liniowo stycznie do rowka prowadzona.
0: Tak, tam musi być jakoś dokładnie.
1: Nie, jest to
0: czysta matematyka, musi być kontrol.
1: Jest to tyle proste, bo już mówię, jak to mniej więcej działa, bo mnie to trochę ktoś przetłumaczył, mądrzejszy ode mnie. ponieważ normalne ramię mamy na łożysku. Jak wiecie, ono się tam w tył, w przód obraca. Znaczy, no wiadomo, na płytę można, tak, z tyłu do przodu. A tangencjalne się przesuwa
2: po prostej.
1: Dokładnie. Ono nie ma czegoś takiego, że ta wkładka się ona, że ta igła podróż, że na ostatnim utworze ona jest pod innym kątem, a na pierwszym pod innym. Tylko jest pod tym samym, cały czas pod tym samym kątem do rowka.
0: No tak, natomiast nie znam gramofonu tangencjalnego obsługiwanego ręcznie z racji skomplikowania pracy tego ramienia.
1: Bo i takiego nie ma.
0: I trzeba by za każdym razem prawie na nowo kalibrować ramię z każdą nową płytą, jeżeli chcielibyśmy nim ruszać sami, tak? Więc te gramofony są gramofonami do pewnego stopnia zautomatyzowanymi.
3: Tak, przy czym nie jest to tak, że każdy gramofon automatyczny to jest gramofon tangencjalny. Dlaczego o tym mówię? Bo ja...
1: To się zgadza.
3: Może o tym powiem trochę na swoim przykładzie, tak patrząc z perspektywy nie tyle technicznej, ile takiej od strony zwykłego użytkownika. Ja, jak powiedziałem, gramofonami się zacząłem, może nie tyle interesować gramofonami, płytami, i zacząłem się interesować winylowymi od stosunkowo niedawna i chciałem sobie dobrać gramofon taki, który byłby jak najprostszy dla mnie w obsłudze, jak najłatwiejszy i taki, żebym nie musiał tam za bardzo ruszać tą igłą, nie musiał za bardzo nastawiać. No i większość tych gramofonów zwanych automatycznymi, które można znaleźć jako sprzęt używany na Allegro albo w sklepach jako sprzęt nowy, to są oczywiście te drogie gramofony, głównie dla DJ-ów, no to są ręczne, z masą ustawień różnych parametrów, które dla osoby mniej zaawansowanej i gdzieś tam manualnie i w ogóle technicznie nie będącej DJ-em nie mają w domu większego znaczenia. Natomiast te gramofony automatyczne, które spotkałem, no to ich automatyczność polega na tym, że nastawiamy igłę na płytę, zaczyna się odtwarzanie, wchodzi na płytę, płyta jest odtwarzana i potem igła z płyty schodzi. I na tym się kończy automatyczność większości gramofonów. Natomiast mi chodziło o to, żebym mógł sobie w miarę jakoś tak bezpiecznie nie ruszać tego ramienia i móc sobie tak powiedzmy trochę jak w magnetofonie albo trochę jak na płycie CD móc sobie przewijać płytę. No nie znalazłem takiego gramofonu, chociaż o takim słyszałem z jakimś tam czujnikiem laserowym, że on nawet może znajdować przerwy między tymi utworami. Ponoć coś takiego jest, ale są to rzeczy bardzo, bardzo drogie, idące w tysiące złotych i w sumie nie znalazłem jakąś starą ofertę, tylko znalazłem za kilka tysięcy, ale niczego takiego sensownego nie znalazłem. Jak pytałem różnych ludzi, no to tak nikt mi sensownie, każdy tylko o tym słyszał, ale jakby jakoś nie było to coś, co dla ludzi jest ważne, no bo gdzieś tam ta obsługa ważniejsza jest dla większości osób rzeczywiście, no i słusznie, wkładka i gdzieś tam te inne rzeczy, inne parametry, igły, o tym zaraz pewnie sobie powiemy. No i w końcu znalazłem taki gramofon właśnie tangencjalny, jakiś używany Technics z 81 roku, który no właśnie działa tak, że tak naprawdę kładę płytę na talerz, zamykam klapę, to ramię, cała konstrukcja jest wewnątrz właściwie i dopiero po wciśnięciu odpowiedniego klawisza play, to wszystko się opuszcza, płyta jest odtwarzana, mogę zrobić tak coś w rodzaju stop, właściwie nie stop, bo stop to cofa ramię, tylko coś w rodzaju pauzy, wtedy to ramię jest podnoszone, mogę oczywiście nie widząc tego, bo nie wiem o ile to ramię się przesuwa, ale tak intuicyjnie klawiszami przesunąć troszkę na płycie i klawiszem stosownym z powrotem je na płytę opuścić. No i generalnie zasadniczo coś takiego mi się bardzo tak technicznie sprawdza, bo łatwo mi się po płycie nawiguje. No jedyny minus jest taki, że ten gramofon wymaga na pewno jakiejś renowacji, w sensie wymiany wkładki, innych tam części, no ale to być może, jeżeli uda się odpowiednie elementy wewnętrzne znaleźć, no będzie to osiągnięte albo i nie. Ale takich gramofonów tangencjalnych jest bardzo, jest mało na rynku tak naprawdę, jest no mało.
1: Czy ten gramofon twój, Michale, jeździ?
3: Czyli czy jeździ, czyli że jest, są dźwięki wyższe, niższe, tak? Tak. Szybciej, wolniej. Nie zaobserwowałem, ale nie jestem też, nie mam jakiegoś słuchu idealnego, ale na niektórych płytach, no ale znowu musiałbym to, żeby tak z ręką na sercu powiedzieć, czy tak jest, to musiałbym otworzyć na jakimś takim bardziej wzorcowym, drogim sprzęcie z dobrą wkładką, z dobrym, z dobrymi parametrami, tak, żeby nie, ale tak jakoś rażąco nie, absolutnie.
2: To najczęściej słychać na końcu utworu tak naprawdę, w momencie, kiedy wybrzmiewa ten ostatni dźwięk, jak, albo ostatni akord, wtedy najbardziej da się zwrócić uwagę na takie właśnie jeżdżenie dźwięku.
1: Czy ten twój gramofon ma jeszcze jakieś dodatkowe funkcje?
3: No on ma taką funkcję, takie pokrętło, nie wiem jak to się fachowo nazywa, że można, to pewnie to chyba jest związane, nie wiem czy z napięciem, czy z czymś, doregulować obroty, jakoś tam dopasować trochę, że tam, nie wiem jak to się fachowo nazywa, że...
1: Ten regulacja niezależna, pitch bend tak zwany, tak?
3: Chyba tak, ja do końca nie wiem, czy to mam niestety dobrze ustawione gdzieś. Bo czasem mam wrażenie, że te płyty mi... No ale może to on sam gdzieś tam coś rozregulowuje, no mówię, to jest sprzęt używany, niby sprawny i pewnie jakoś tam sprawny, no ale do końca tak jak on działa, no to też nie wiem tak wewnętrznie. Więc jedynie to ma, no przełączanie 33 i 45 obrotów i w zasadzie
1: nie ma prawych obrotów.
3: Nie.
1: Aha, czyli też nie ma obrotów 78.
3: Nie, ale powiem szczerze, na tych 78, no to jakoś bardzo mi nie zależało, to mi się kojarzy jakoś tak.
1: Jeżeli, po prostu się zapytałem.
3: Tak, bo... Oczywiście, jeżeli chcę sobie posłuchać takich płyt, to sobie mogę włączyć Jana Zagozdę i program pierwszy, gdzieś tam te audycje ze starymi płytami, tak mówiąc troszkę żartem. A na tych, o tych obrotach w drugą stronę, to nad tym się w ogóle nie zastanawiałem wcześniej, więc nie, tego nie ma.
1: Ja się zastanawiałem nad tym gramofonem tangencjalnym. Na przykład nie wiem, czy występuje w nim takie coś, jak w tych adapterach w tych gramofonach zwykłych. Też mówię adapter. Adapter jest to nieprawidłowe określenie, bardzo potoczne. Czy ostatni utwór z danej strony płyty brzmi gorzej niż pierwszy?
3: Ale w sensie, że bardziej czeszczy, czy...
1: Taki jest.
3: No bo gdzieś tam te początki płyt, to czasami jest tak, że to na początku coś bardziej... No to zależy jaka jest jakość płyty, ale to na początku gdzieś tam zawsze jest troszkę tam czeszczy i potem... Ale no, że jakby nic mi nie wiadomo o związku że pomiędzy gramofonem tangencjalnym, a tym, że ten ostatni utwór jakoś brzmi gorzej, ale a do czego dążysz?
1: Nie. W tych normalnych gramofonach.
0: Tak, w szczególności w piezoelektrycznych wkładkach.
1: Tak. Ostatni utwór brzmi gorzej. Jest to tak zwany offsetting. My to tak nazywamy offsetting. Ciężko.
0: Ale to tak naprawdę jest... Troszeczkę można temu zapobiec, delikatnie rekalibrując wkładkę przed zgraniem ostatniego utworu, ale komu by się to chciało robić normalnie, tak? Bo
1: niewiele... natomiast jestem
3: ale
1: ciekawy,
3: jest
1: czy tangens... Słucham?
3: Mówię, to jest jakiś taki powszechnie znany problem? W sensie ludzie na to narzekają, to jest jakiś taki problem znany? Dużo ludzi na to narzeka? To jest
1: no
3: jakiś
1: generalnie...
0: taki... To jest niuans, ale jak się zgrywa płyty i jak ktoś siedzi w zgrywaniu troszeczkę, to słychać,
3: jest,
0: naprawdę.
3: To jest jakiś
0: nie wiem,
3: problem.
0: Witold pewnie potwierdzi albo i nie.
2: Tak, to prawda. Zresztą w sumie na klasycznym gramofonie takim ręcznym, nie tangencjalnym, w momencie kiedy wkładkę mamy źle skalibrowaną, to również będzie nam się to zdarzać, że szczególnie jeśli mamy też
0: No właśnie albo, o tym przede chyba... wszystkim mówiłem i Roberta pytanie było, czy na tangencjalnych też miejsce, czy nie?
3: Nie wiem, bo ja też
0: bo
3: nie
0: to,
3: mam...
0: Bo to, że na naszych to się zdarza, takich klasycznych,
2: To chyba też jest kwestia tego, na jakim gramofonie płyta była wcześniej odtwarzana i na jakim sprzęcie, bo jeżeli, że z jaką igłą, z jaką wkładką, bo jeżeli płyta była potraktowana czymś mało przyjaznym, to potem zostaje taki efekt. Płyta jest po prostu nieco zgrana, zdarta. I szczególnie chyba rzeczywiście faktycznie pod koniec strony to słychać.
1: Znaczy, ja po prostu myślałem o tym, ponieważ tutaj się zmienia kąt po prostu tej igły. Mhm. No siłą rzeczy. I czy to nie jest spowodowane właśnie tym? A w tangensie tego nie mamy. Tutaj w tangensie mamy inne przypadłości. To jest... Tutaj ta wkładka jest sterowana mikroprocesorem i to jest bardzo, bardzo czuły mechanizm, bardzo drogi. Wystarczy, że coś tam lekko się zepsuje i w tym momencie mamy problem. Mamy problem i to duży.
0: Natomiast w tym momencie nawet nie możemy zareagować nijak.
1: Też.
0: Poza wyłączeniem.
1: Tak, tak. Natomiast jest coś jeszcze, taka ciekawostka, jak ramię ze śledzeniem tangencjalnym, czyli zwykłe ramię, ale z wkładką, która się obraca. To też jest taka ciekawostka i to też można wykorzystać jako nie wiem, polepszenie dźwięku czy coś takiego. Też się spotkałem z czymś takim. Czyli normalne ramię, ale w celu uniknięcia tego położenia
0: efektu.
1: Inaczej, po prostu wkładka się lekko obraca w odpowiedniej tam osi swojej. To jest Tyflo Radio, minęła już godzina 20, rozmawiamy o płytach winylowych. Może zróbmy odrobinę przerwy muzycznej i do tematu wrócimy po przerwie, albowiem jeszcze o wkładkach pozostało troszkę powiedzieć i jeszcze pozostało troszkę powiedzieć o digitalizacji. No i wrócę jeszcze do mojego pytania odnośnie polecenia jakiegoś gramofonu, czym się kierować. A póki co przerwa muzyczna. 3 minuty po 20, już jesteśmy po przerwie muzycznej, to jest Tyflo Radio i rozmawiamy dzisiaj na temat płyt winylowych. Moimi gośćmi są Witold Strugała, Patryk Waliszewski i Michał Kasperczak. Realizuje audycję Michał Dziwisz. Ja nazywam się Robert Łabęcki i mam nadzieję, że jakoś tę audycję tutaj udaje mi się prowadzić. Telefon do studia to 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. Skype tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Macie pytania? Proszę bardzo, jak najbardziej czekamy. Moje pytanie wraca jak bumerang, ponieważ jest to jednak Tyflo Radio. I na czym się kierować, jakby nabywając gramofon, a wiedząc, że się nie widzi, prawda? I to pytanie do moich gości.
2: Tak naprawdę ja osobiście ciężko cokolwiek doradzić, bo ja po pierwsze trochę już nie pamiętam, jak to wyglądało, kiedy ja sobie kupowałem jakiś gramofon, ten mój pierwszy, bo to było chyba 7-8 lat temu. Co na pewno? Na pewno zwróciłbym uwagę na to, żeby płytę można było swobodnie położyć na talerzu, żeby nie było wokół niej niczego, żeby można było spokojnie potem podnieść ramię i ustawić na samym początku płyty. Oczywiście trzeba to robić delikatnie, to jest to
0: nawet najlepszy gramofon nie
2: dość
0: pomoże,
2: precyzyjna
0: jest.
2: Działalność. Tutaj jednak trzeba dbać.
1: Czyli preferujemy duży talerz, nie talerz, który jest mniejszy od płyty.
2: Powiem tak, mój talerz jest minimalnie mniejszy, to jest, nie wiem, czy centymetr mniej niż duży 12-calowy winyl. Rzeczywiście trochę trudniej jest na takim talerzu, ale to siłą rzeczy. W momencie, kiedy mam mały 7-calowy winylek, trochę trudniej jest ustawić igłę na samym początku płyty. Dlatego tutaj na przykład przydają się wtedy prawe obroty, żeby jeżeli mam ochotę posłuchać sobie od samego początku, a trafię na parę sekund za daleko, to wycofać sobie, a nie kombinować, nie dłubać tam cały czas przy tej igle i przy tej płycie, bo można niechcący przejechać igłą.
0: Nie wiadomo co wpierw, albo igłę, albo płytę.
2: Tak, tak dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast tak, no myślę, że mniejszy talerz nie jest chyba rozwiązaniem dobrym, chociaż nie wiem, tak naprawdę nie miałem okazji przetestować. Sądzę, że bardzo duży na pewno nie. Większy od płyty wydaje mi się być trochę za niewygodny.
0: Ja mogę powiedzieć własnego doświadczenia, że talerze, które mają pełno tych takich zębów wokół, i zaczynają się bardzo łagodnie, czyli mają bardzo duży skos na krawędziach tego talerza. Mi osobiście sprawiały trochę trudności, ale po pierwsze to też było jakiś czas temu, a po drugie teraz jest taka moda i w dużej większości gramofonów właśnie te talerze mają taki skos jednak i to nie jest pancerna wieża Yoko czy inny Schneider, że tam był po prostu schodek, talerz jest poza talerzem, tylko no to wszystko zaczyna się dość łagodnie i trzeba po prostu mniej więcej wcelować gdzie i jak i się tego nauczyć, próbować. Ja osobiście lubię talerze większe od płyty, ale centymetr max 2. Troszeczkę. Tak samo troszeczkę mniejsze też nie sprawiają mi trudności. Jeżeli talerze są wybitnie małe, tak czasami bywa, że jest talerz mały, ale jest właśnie dość wysoko talerz, a dużo jest powierzchni przed, że po prostu w szczególności jak gramofon jest wbudowany w coś, w jakieś właśnie urządzenie takie typu hi-fi, czy jak to teraz są takie gramofony. Ostatnio miałem do czynienia z taką zabaweczką. Zdigitalizuj sobie łatwo winyle za 100 ileś złotych z popularnego marketu i tam właśnie tak było zrobione, że duże podwyższenie tego talerza. Talerz nawet dość miał stromy ten uskok, ale talerz był dużo mniejszy od płyty. Nie wiem, tak na oko z 11 cali on miał, może 10 z kawałeczkiem. No. Trochę denerwujące, szczerze mówiąc, bo nie wiemy tak naprawdę, czy to dokładnie wiemy, bo dziurkę założymy na płycie, ale no, nie wiemy, czy dobrze nawet celujemy, tak, czy w dobrą stronę. I zawsze można niechcący przeciągnąć ramieniem po plastiku, a nie po płycie.
1: Co sądzicie na temat zabawek typu zdigitalizuj sobie płyty? Takich jest dość dużo, niestety. Ja powiem niestety.
2: Ja pierwsze słyszę, szczerze mówiąc. Natomiast nie sądzę, żeby to miało rację bytu z tego względu, że przyzwoita wkładka gramofonowa, sama wkładka, nie gramofon, nie cały sprzęt, tylko sama jakby istota, sama dusza gramofonu, to o czym mówiłem, to co decyduje o brzmieniu, taka, która da sensowny efekt, na której będzie miało sens zgrywanie winyla do jakości, no chociażby jakości CD albo wyższej, bo bardzo często winyle zgrywane są w 24 bitach w 96 kHz, o tym będziemy jeszcze mówić. To już sama wkładka to jest koszt rzędu kilkuset złotych. Moja wkładka kosztowała, w tym momencie nie pamiętam dokładnie, ale też rzeczywiście kilkaset. No,
0: powyżej więc 200 pewno.
2: Tak, więc a jeżeli ty powiedziałeś o urządzeniu, które kosztowało samo w sobie chyba 150.
0: 150 do 400 to, do 400 to jest drogo.
2: Aha.
1: Tak. Tak. No to, nie no, i to ma od razu magnetofon wbudowany.
0: Taki. Gramofon, no, radio FM, no, i tak. USB, które jest kartą dźwiękową PNP.
2: To forteca po prostu.
1: No tak, to jeszcze na pilota jest w ogóle. Tak, i to jest jeszcze na pilota.
2: O, cudownie.
0: W skrócie dla tych, którzy troszeczkę gdzieś tam już wiedzą minęli z tymi gramofonami i dla ciebie, Witku, skoro nie słyszałeś o takich wynalazkach, powiedzmy sobie to wprost, 33-45, czasem wsteczne, czasem pitch bend, ale przede wszystkim.
1: I 78 Jezo? Też.
0: 78 czasem to ma, właśnie.
2: No, to, wiesz, to może to ktoś mieć szelakowe płyty w domu. No.
1: Ale muszę przyznać, że nie jeździ, o ironię losu. Ja widziałem takie niejeżdżące.
0: Natomiast, no, czego wymagać od piezoelektrycznego przetwornika, tak? Od piezoelektrycznej...
1: O, i właśnie, i tutaj zazębiamy się o wkładki. Coś o wkładkach, panowie, możecie powiedzieć, bo to jest piezoelektryczne, albo jeszcze jakie, albo co?
0: Powiedzmy sobie
1: tutaj
0: szczerze,
1: się kierować?
0: Powiedzmy sobie szczerze, może, Witku, gdzieś tam pewnie rozwiniesz moją myśl, natomiast na świecie liczą się tak naprawdę dwa typy wkładek, to jest to całe MM i MC, czyli tak, odpowiednio moving magnet lub moving coil. Moving magnet, która jest teoretycznie technologią starszą, polega na tym, że wokół rurki, zdaje się, tam są magnesy, które się kręcą, poruszają i tym samym wzbudzają pole w cewce. A moving coil polega na tym, że sama cewka obok tam igły jest ruchoma.

0: mogę do adapteru, którym jest preferowana wkładka MM, włożyć wkładkę MC i będzie dobrze, czy to jest błąd?
1: Szczerze, w tym momencie nie pamiętam, jak to dokładnie było. Wiem, że one się różnią, o ile pamiętam, mocowaniem.
2: Tak, one się różnią mocowaniem. Są adaptery, które... gramofony, przepraszam, co my... Robercie, wprowadzasz społeczną... No,
0: tak.
2: degradację słowa gramofon do słowa adapter.
0: Przypomnij, że adapter to jest jednak coś innego, żeby nie było. Adapter to jest bardziej przejściówka, coś, co się dostosowuje, a tak. To jest gramofon.
2: Natomiast...
0: Ale ja to samo mam taki błąd.
2: W gramofonach niektórych ponoć można to zmienić, bo one obsługują i takie mocowania. Natomiast zasadniczo no, lepiej tego nie ruszać. Poza tym chociażby zmieniając MM na MC, będę mówił tutaj skrótowo, bo jest po prostu szybciej, tak? No zmieniamy poziom sygnału. Jeżeli gramofon ma konwerter sygnału nieobrobionego, tak, tego sygnału no, potocznie zwanego RIAA, do tego też zaraz dojdziemy, bo nie jedno RIAA na świecie, choć od tej wielkiej wytwórni to się wszystko wzięło, to po prostu ten przedwzmacniacz będzie nam fałszował sygnał i podawał na przykład za duży, jeżeli nie taki typ wkładki będzie użyty. Załóżmy, że już nawet się udało nam umieścić taką wkładkę.
1: Wiesz, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj płyty CD produkuje się tak głośno, jak się produkuje, to może nic strasznego się nie stanie, jak będziesz miał wkładkę MC, a sygnał...
2: Powiem tak, pozwolę sobie, Witku, ten temat zostawić gdzieś na luźną rozmowę. O teorii wojny głośności można napisać nie do pracy doktorską.
1: To prawda, oczywiście.
0: Także mamy wkładki MC i MM. Najczęściej prawdopodobnie będziemy mieli, o mamy jakieś lekkie zakłócenia. Tutaj od
1: realizatora
2: naszego.
0: I tutaj, ale raczej jest napisane w instrukcji obsługi gramofonu.
2: Jakiego typu wkładka?
0: Jakiego typu wkładka, czy MM, czy MC jest stosowana. U mnie na przykład tak było.
2: Jak się tak przejrzy fora, wszystko jakoś tak peany rozsiewa na temat tych wkładek MC, ja tak naprawdę tego, szczerze mówiąc, nie słyszę do końca i nie podzielam do końca, ale może dlatego, że przyzwyczaiłem się do dźwięku z moving magnetów, a wychowałem na niejednego winyla, zgrałem o zgrozo na piezo, więc nie mogę czuć się tu autorytetem. Tak. Ale od czegoś trzeba było zacząć w życiu.
0: Pewnie... No u mnie jest akurat MM, czyli moving magnet. Ja uważam, że gra to całkiem nieźle. Natomiast no, może MC gra... Znaczy, w ogóle tych wkładek jest cała masa, bo są tam mnóstwo firm. Jest firma na A, jest firma na O. Nie wiem, czy tutaj mówić.
2: Mów, Robercie.
0: Jest i Audiotechnika, jest i Ortofon. Jest i... I tak się zastanawiałem, co nabyć.
2: Odwieczenie Ariuszur.
0: O właśnie. Tak.
2: Względnie, jeżeli wrócę do tych ludzi, którzy wyciągnęli dopiero adapter ze swojego strychu, celowo tu używam tego adaptera, bo jest jeszcze stary polski UF przecież i też to działało. To porne. Tak.
0: No UF wszystko, to jest, ale... to były wkładki... piezoelektryczne, tylko że z główkami diamentowymi, bo to jeszcze o igłach trzeba by powiedzieć, że mamy główki szafirowe i diamentowe końcówki, tak? Tak dobrze mówię?
2: Tak.
0: Tak gdzieś, kiedyś mówiono na to krystaliczna, na szafirową. Mi tak kiedyś ktoś mówił wkładka krystaliczna, znaczy igła krystaliczna, ale tak naprawdę...
2: Bardzo by mnie to zmyliło osobiście, ale...
0: No mnie też, no ale kiedyś można było mi tam wcisnąć różnego typu...
2: Poza tym kiedyś dużo rzeczy, pamiętaj Robercie, było tłumaczone na przykład w podręcznikach do realizacji, to zupełnie nie jest teraz temat na tę audycję, ale wiele rzeczy w podręcznikach do realizacji dźwięku tak z przełomu lat 60., 80., było tłumaczone z książek niemieckich i bardzo mylnie zostały na przykład wprowadzone pojęcie korektora, tak? Do dziś mamy basy, alty i soprany, tak? Co troszeczkę myli.
0: Tak.
2: I mogło też się to z tego

0: wziąć, nie wiem, jakoś... Zainteresowałeś mnie igłą krystaliczną.
1: No, tak.
0: Zgłębię ten temat w audycji.
1: Tak mi kiedyś właśnie... UF-50 to była igła krystaliczna, a UF-70 to była igła diamentowa. Ale potem się dowiedziałem, że jedno i drugie jest piezoelektrykiem, a tylko końcówki są inne. Też ma znaczenie, bo jednak końcówka diamentowa gra troszeczkę lepiej.
0: No bo ja byłem posiadaczem szczęśliwym tej 70-tki, może dlatego mnie aż tak piezo na początku nie drażniło. Potem miałem styczność z innymi gramofonami i właśnie one... pomimo tego, że były piezoelektryczne, grały jeszcze gorzej. I się zastanawiałem, z czego to wynika zawsze.
1: A co pan sądzi, panie Witoldzie, na tych wkładek? Czy MC, czy MM? Albo inaczej,
2: mówiąc,
1: czy Ortofon,
0: czy
1: Ariuszur, czy Audiotechnika, czy jeszcze inne? Naprawdę igieł i wkładek jest mnóstwo na portalach aukcyjnych. Ja nie wspomnę o takim jednym sklepie, zapomniałem, jak on się tam nazywa. A, Wamat, żeby nie było.
0: Chociażby.
1: I tam jest też dużo, dużo różnych wkładek.
2: No jest tego rzeczywiście bardzo dużo. Ja prawdę mówiąc nawet nie pamiętam, jakiego typu jest moja wkładka w tym momencie. Tutaj się tak nie pochwalę za bardzo. Umknęło mi to gdzieś. Natomiast pamiętam, że zaczynałem swoją przygodę od wkładki w ogóle bardzo, bardzo konkretnym przeznaczeniu. To była jeszcze inna firma, to był Shure M447 i to była wkładka stricte do Scratchu i byłbym z niej zadowolony, gdyby nie to, że tam się bardzo szybko igły zużywały. Niestety, no tak to wyglądało, a nowa igła, no to był wydatek rzędu niemal 100 zł i tak co chwilę w zasadzie niemalże. Więc postanowiłem kupić coś konkretnego. Nie słyszałem nigdy ortofona żadnego, szczerze mówiąc, więc
0: też nie
2: umiem powiedzieć. Osobiście mam Audiotechnikę, jestem z niej bardzo zadowolony. Uważam, że no, gra to po prostu pięknie.
0: Coś ponad klasykę, jest czy 540?
2: 440 ml.
0: Aha.
1: Nie, czyli to 1,95
2: taki audiofil niemalże w zasadzie. Właściwie
0: no wiem.
2: No tak.
0: Wolę nie wgłębiać się w szczegóły.
1: No to ja nie wiem, to chyba to jakoś inaczej. Ja mam 1,95 ET, więc nie wiem, taką mi polecono na portalu, że taka będzie najlepsza, więc nie wiem, no po prostu.
2: Ja miałem ponieważ miałem okazję znaleźć w internecie ripy z winyli z tej wkładki właśnie, więc miałem możliwość posłuchania, jak ona gra. Co prawda no, dźwięk był przetworzony przez wzmacniacz, który coś tam z nim zrobił po swojemu, ale mimo wszystko mi się to podobało, w związku z tym ja wiedziałem, co kupuję. Posłuchałem tego wcześniej. No i rzeczywiście nie zawiodłem się.
0: Tak szczerze mówiąc, to 80% ripów w internecie, jeśli się dobrze poszuka, to jest 440, tak?
2: Tak, to prawda, to jest
0: to
2: ulubiona.
1: Tylko czy ta 440 jest moving magnet, czy ta 440 jest...
0: Musimy zobaczyć, bo Witold właśnie powiedział, że
2: nie pamiętam,
0: czym ona jest.
2: Zupełnie nie pamiętam.
0: Mnie to też szczerze mówiąc nie interesuje, bo to jeszcze jednak nie moje progi w dziedzinie zgrywania, choć może i kiedyś przyjdzie.
3: Dobrze, ale nim przejdziemy do zgrywania, ja pozwolę sobie zapytać, bo to co mówicie, no to wszystko jest takie dla jednak użytkowników już bardziej, no bardziej takich zaawansowanych. Natomiast gdyby ktoś mniej zaawansowany chciał po prostu kupić gramofon, nawet nie tyle do zgrywania, ile do słuchania. To co byśmy, już nie chodzi nawet mi o konkretną markę, czy o konkretny jakiś model, ale co byśmy mogli polecić? Czy iść w te jakieś tam marketowe po prostu, że to jakoś zda egzamin, czy na przykład, nie wiem, bardziej szukać sprzętu już do wieży takiego, no tam powiedzmy pomiędzy, nie wiem, 700, a czy tam 400, a 1000 zł. Co byśmy mogli, żeby to było nie bardzo drogie?
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, myślę, że trzeba zacząć od typu napędu i tu zdecydowanie bezpośredni, ale może ja coś mówię źle.
1: Ja też.
2: Też polecam bezpośredni, zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, przede wszystkim o element.

0: elementy, które decydują o tym, jak nam to zagra, to ja tutaj chyba zwracałbym uwagę przede wszystkim na to, na czym my tego będziemy słuchać, bo jeżeli będziemy słuchać tego na głośnikach za 300 zł, to cóż z tego, że będziemy mieli wkładkę za dwa razy tyle, prawda? Natomiast jeżeli mamy ochotę posłuchać tego na solidnej klasy, sprzęcie, gdzie za same kolumny daliśmy powiedzmy 2000 załóżmy, to chyba warto zainwestować w coś,
1: w tę wkładkę, ale tak jak już wcześniej powiedzieliśmy,
0: nieco droższe.
1: Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, zakładamy, że będzie to napęd bezpośredni, zakładamy, czy będzie to jednak ta automatyka, czyli tangencjalny, czy będzie to ręczny gramofon normalny. I teraz, no właśnie, gramofon powiedzmy normalny i napęd bezpośredni. Szukamy w półce cenowej i patrzymy pod ten konkretny model. Albo gdzieś tam swoim tokiem myślenia, pierwsze co zrobiłbym, mając już powiedzmy jakiś model na oku lub grupę modeli, to uderzył do forów internetowych na przykład, względnie gdzieś, gdzie na tym się jednak ludzie znają, i spasował do tego wkładkę po prostu. Bo nie ma co się oszukiwać, ilu ludzi tyle poglądów, ale nie każda wkładka pasuje do wszystkiego, więc jeżeli mamy upatrzoną gdzieś tam grupę, czy to producentów, czy to modeli już poszczególnych producentów, to pod tym kątem rozpatrywałbym dopiero w tej kolejności wkładkę, choć ona jest chyba najistotniejszym elementem. Ale tak jak mówię, no nie wszystko pasuje do wszystkiego, więc bardzo zwracałbym na to uwagę. A dopiero w ostatniej kolejności zwróciłbym uwagę na jakość, bo to, że on powinien chyba jednak w takim gramofonie do zwykłego słuchania być, na przedwzmacniacz. Nie wiem, czy się, Witoldzie, zgodzisz.
0: Akurat jeśli chodzi o przedwzmacniacze jako takie,
1: bardziej mi chodzi o jego obecność. Czy przedwzmacniacz w takim urządzeniu jest, czy go nie ma?
0: Fajnie jest go mieć. Zdecydowanie fajnie, ponieważ mamy jedno urządzenie mniej po prostu. Najzwyczajniej w świecie.
2: A można to wyłączać i włączyć.
0: Tak, można przyrządzać. Jeżeli ktoś ma ochotę przepuścić sygnał z gramofonu przez coś zewnętrznego, to oczywiście też można to zrobić.
2: Dokładnie.
0: Jest to jeden przesuwaczek, pyk, zrobiony.
2: Natomiast ja, proszę Państwa, bo rzeczywiście Michał zadał bardzo dosyć istotne pytanie. Czym się kierować? Ja powiem tak. Widziałem takie ustrojstwo, że tak powiem, radiomagnetofon adapter, radiogramofon, że tak, firmy koreańskiej, cena 400 zł. Nie jest to jakiś szczyt techniki, nie. Natomiast co ma ciekawego? Ma samodzielne opuszczanie igły na płytę, czyli tak zwany automat, można tak powiedzieć. To znaczy wtedy, kiedy zaczynamy odtwarzać, to na płytę się opuszcza igła i idzie ze stopki. I kiedy kończy, wraca na tę stopkę. Muszę powiedzieć, że całkiem nie najgorsze urządzenie. Wiadomo, nie ma się co równać z tymi naszymi tutaj wynalazkami, ale dla osoby początkującej, takiej zupełnie początkującej, takiej, która chce tylko sobie posłuchać.
3: Albo też takiej, bo na przykład ja no jakby trochę się tym no interesuję, ale jestem zupełnie w przeciwieństwie do Was osobą atechniczną i jakby mówienie o jakichś tam samodzielnych wymianach czy czymś takim, to zupełnie u mnie nie wchodzi w grę, więc jakby dlatego tak postanowiłem właśnie spytać o taką wiedzę z drugiej strony jakby.
2: To znaczy, ja bym powiedział, Michale, że Ty jesteś kolekcjonerem, tak?
3: O tak.
2: To, co wybrałeś, jest lepszym rozwiązaniem niż to, o którym ja mówię. Natomiast ja myślę o osobie, która nie jest kolekcjonerem, a chce sobie tego posłuchać, bo tak.
0: Ja jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz dotyczącą tej funkcjonalności, o której przed chwileczką wspominałeś, czyli tego opuszczania ramienia na płytę i tak dalej. To wszystko fajnie i wygodnie i miło, ale trzeba też mieć świadomość tego, że płyty się kurzą, w związku z tym igłę raz na jakiś czas trzeba też przeczyścić. Mimo to, że ona będzie się sama układała na płycie, jednak trzeba jakąś styczność z nią mieć co jakiś czas. No to też jest, myślę, dość istotna sprawa. Trzeba zaopatrzyć się w jakiś mały pędzelek, żeby czasem tam po tej igiełce troszeczkę pomachać. I tutaj też trzeba dużo ostrożności, tak samo jak wcześniej wspominałem przy nakładaniu. To oczywiście jest do zrobienia. To nie jest tak, że jest nam potrzebny wzrok, żeby sobie z tym poradzić. Że jak nie widzimy, to od razu zepsujemy, połamiemy i będzie do wyrzucenia. Nie, ale no jest to działalność taka dość delikatna.
2: Czyli może sumując to moje pytanie odnośnie tych gramofonów, dobrze sprawdzić, czy gramofon ma prawe obroty jednak, bo to się przydaje, jeżeli chcemy mieć lepsze wkładki i kły.
1: Jeżeli chcemy dokładniej dostosowywać do początku utworu pierwszego na pierwszej stronie.
2: Chociaż powiedzmy sobie szczerze, na przykład w moim jest tak, że ja mogę sobie cofnąć to, mogę sobie kręcić płytą.
0: No tak, można to zrobić ręcznie, oczywiście.
2: I słychać to. Więc, że tak powiem, bo na przykład w tym z hipermarketu to już nie. To już tak nie jest. Jak on
0: ciekawe.
2: Jest jakiś dziwny i tak, i jak kręcimy w lewo, to wtedy słychać, a jak kręcimy w prawo, to nie. Nie wiem, tylko przez igłę.
1: Prawdopodobnie to jest jeszcze sprzężone z obwodem po prostu, że jeżeli kręci w prawo, to jest prąd i ten prąd zasila i jest zgodna polaryzacja i działa.
2: No,
1: tak robimy.
2: Śmieszne to takie jest, ale no w każdym razie...
1: Nawet bym nie wpadł. Ciekawe.
2: No, tak to już ma. Natomiast mówię, jeżeli ktoś nie jest kolekcjonerem, a chce sobie posłuchać od tak, to może sobie takie urządzenie, radiogramofon, nabyć. Ale urządzenie jest takich troszkę droższych. Nie to najtańsze z hipermarketu za 100-200 zł, nie. Tylko takie tak za 400 mniej więcej. To już nie jest super klasy sprzęt, ale idzie żyć, może tak. Oczywiście ludzie z minyl.net by powiedzieli, że tutaj mówię głupoty. Ale ja mówię, to jest dla ludzi, którzy chcą tylko sobie posłuchać i nic więcej.
0: Prawdę mówiąc, gdybyśmy chcieli sugerować się tym, co piszą tacy maniacy winylowi na różnych forach, to właściwie przerazić się można. Powiem szczerze, że ja przy styczności z tą całą treścią, jaką oni tam wypisują, to ja mam wrażenie, że ja w ogóle nic nie wiem i w ogóle całe to moje interesowanie się winylami jest bez sensu, bo tak naprawdę to ja wszystko robię źle i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, jest to przerażające.
1: To są specjalne jeszcze kable, które kosztują 500
0: tak,
1: zł, bo poprawiają jakość dźwięku.
0: Tak.
2: W ogóle jest tak wszystko skomplikowane, słuchajcie, że to można się przerażyć. Ja powiem tak, żeby sobie można fajnie posłuchać płyty, naprawdę wydatek 350 zł, naprawdę. I można mieć coś fajnego. Ja mówię o sobie, ponieważ mój gramofon kosztował 250 zł. Naprawdę. Z napędem bezpośrednim, żeby nie było. Po prostu znalazłem aukcję na portalu aukcyjnym. Maksymalna jego cena to jest 700 zł, ale ja kupiłem za 250, po co mam przepłacać. Dostałem nowy, fabryczny, z gwarancją, z płytami. Z płytą, no bo on tam ma jeszcze na jakieś USB, którego nie używam, ale można podłączyć.
0: Mój gramofon też ma wejście USB, ale niestety generuje to jakieś dziwaczne brzęki, brumy, hałasy. sprawdziłem, nie podoba mi się to, nie działa tak jak należy.
2: Nie, nie, nie, to, więc... to się zgadza.
1: Tym się z reguły nie sugerować.
2: Łączymy tak, to tak. Przez cincze, zwyczajnie.
0: Tak jest.
2: Ma to przełącznik wzmacniacza, wyłączyć, włączyć i tak dalej. Nie ma z tym żadnych problemów, ma to Direct Drive. 3345, słuchajcie, to było 250 zł. Wiadomo, że potem musiałem zmienić wkładkę, to jest jasna sprawa, bo ta fabryczna, która jest do tego dodawana, to jest pożal się Boże. To się zgadza, ale po zmianie naprawdę nie mam czego narzekać. Wkładka to jest jakieś od 90 do 150, zależy gdzie się kupi, ja dostałem w prezencie. A wiem, że kosztowała ponad 100. I można, także niekoniecznie trzeba 4000 zł wydawać, żeby mieć coś fajnego. To tak a propos. Można wydać 10 tysięcy, nie mówię, że nie. Ktoś ma ochotę, jak najbardziej. Ale niekoniecznie trzeba wydawać 4000. Zanim przejdę do digitalizacji, bo jeszcze o tym byśmy chcieli rozmawiać, to może jeszcze, gdzie takie płyty kupować? Czym się kierować przy zakupie płyt?
3: To znaczy tak, no w ogóle no to znowu wszystko zależy, co kogo interesuje. Od kilku lat w ogóle sporo nowości płytowych i pewnie z wszystkich rodzajów muzyki ukazuje się również na płytach winylowych i to na takich porządnych, grubych winylach 180-gramowych często.
0: Czasami 200.
3: I 200, tak, też. To jest tak, że. Znaczy, ja się znowu, no ja tutaj mogę się tylko zdać na opinię gdzieś tam osób, które są lepsze ode mnie, na opinię fachowców, ale z tego co słyszę, no to też różnie to bywa z tymi winylami. Często się mówi, że taki winyl tak naprawdę to jest kopia gdzieś tam tego, co gdzieś tam zostało nagrane cyfrowo i że w sumie to jest bardziej winyl dla szpanu, dlatego żeby to było na winylu, niż zadbano o to, że to jakoś bardzo fajnie brzmi.
1: Stąd jestem się w stanie zgodzić.
0: Często tak jest, niestety.
1: I stąd jestem wielu się purystów... w stanie zgodzić w przypadku większości polskich płyt na przykład. Choć raczej poza hip-hopowych. Zauważyłem, że hip-hop stosuje osobne masteringi na winyle i gdzieś tam to owocuje potem, bo to warto kupić.
3: Stąd dużo ludzi, na przykład zaraz przejdziemy do tego, gdzie kupować i co, i jak ten, ale są właściwie ludzie, którzy mówią, że jeżeli można, no to lepiej kupować te pierwsze, czy tam, może nie, pierwsze to niekoniecznie, bo to kwestia już kolekcjonerska, bardziej taka, ale chodzi o to, żeby kupować w miarę możliwości dobrze zachowane płyty z lat świetności winylu, czyli lat, no bo w Polsce powiedzmy ten winyl w latach 80. jeszcze był istotny, ale na to zachodzie świetność winylu to jest lata 60., 70., no bo od lat 80. już płyty kompaktowe zaczęły się pojawiać i to wydawanie równolegle na winylu i kompaktach. Winyl był wtedy coraz też droższy. Na kompaktach się zaczęły pojawiać dłuższe wersje i ten, na przykład utworów, płyt często w ogóle. I kompakt no, od lat 80. gdzieś tam coraz bardziej był, winyl coraz bardziej ustępował płycie kompaktowej od lat 80. Natomiast do końca lat 70. rzeczywiście winyl był na topie. No więc jeżeli można, no to w latach te płyty z lat 60. i 70. Były produkowane też technicznie przez ludzi, którzy rzeczywiście na tym winylu się znali. I to jest właśnie taka opinia, którą wyczytałem, to a propos gdzie kupować. Na stronie jednego ze sklepów z muzyką, ze sklepów bardzo specjalistycznych, to jest sklep Jacka Leśniewskiego z muzyką rockową z całego świata. Od progresywnej po metal, ale generalnie z muzyką rockową. To się nazywa megadisk.eu i on tam właśnie tak, no to jest taki kolekcjoner i taki chyba radykał gdzieś tam i on no głównie pierwsze wydania w stanie takim idealnym albo prawie idealnym sprzedaje. No i on właśnie ma taką teorię, że tylko te płyty z lat 70. i 60. z 80. jedynie metal. No akurat on nie o hip-hopie, no bo to nie ta muzyka, jakby nie ten krąg zainteresowany, ale on mówi, że metal, jak to on pisze, metal był tłoczony często wybornie i można takie nowe płyty też kupować. I czasem nowe reedycje, on tam chwali, że na przykład King Crimson, Pink Floyd i The Beatles są gdzieś tam okej. Natomiast, no i to też zależy kto potem, czy to było właśnie robione przez wytwórnię automatycznie na zasadzie takiego niemalże hurtowego przetworzenia że wydajemy wszędzie, na CD, w streamingu i na winylu, czy na przykład, nie wiem, przy tym winylu gdzieś tam pracowali gdzieś tam też twórcy, czy jakoś to było, z kim było robione. No i to jest jakby tak jeden sklep, który mi się nasuwa, ale to akurat dla osób interesujących się muzyką rockową. Na pewno no, te winyle powszechnie dostępne, no to tak jak mówię, to one są wszędzie i na Allegro, i w jakichś Empikach i podobnych sklepach, to mam na myśli takie nowe płyty. Choć mam wrażenie, że są głównie tam te płyty, które się najbardziej sprzedają tak naprawdę. Można też nowe zagraniczne płyty znaleźć na przykład na Allegro, takie, których w jakichś tam Empikach albo w czymś Merlin i tak dalej nie widziałem. No i na pewno są specjalistyczne, są sklepy typowo płytowe, takie i stacjonarne, i internetowe z winylami. No, nie znam ich bardzo dużo. Mi się nasuwa dość popularny i znany sklep z Wielkiej Brytanii, winylowo, tak? Winylowo.com. Jest taki sklep z dużym asortymentem płyt. Jest no i oczywiście jest Allegro, przy czym no z Allegro to jest tak, że to wiadomo, no jak się trafi, bo są i sklepy, i ludzie żyjący ze sprzedaży płyt, i zupełnie osoby prywatne, które te płyty po prostu tak sobie sprzedają, i no to też trzeba poczytać i komentarze, i po prostu wejść, wgryźć się w temat. Ja powiedzmy, że jak od czerwca te płyty zbieram i no poczytałem kilkadziesiąt, myślę, że takich kanałów sprzedaży użytkowników na Allegro, no to już powiedzmy po tym asortymencie wiem mniej więcej, co się powtarza, co jest unikatowe, co kto za ile sprzedaje, jak ocenia, no i no kilka razy pomyliłem się, bo na przykład kupiłem niby w stanie całkiem dobrym płytę Krzysia Antkowiaka, Zakazany owoc, i to za dość drogo, bo chyba dość drogo, no też jak się na to patrzy, kosztowała 40 zł, no to może nie tak bardzo drogo, no to, ale no płyta nie, w kiepsku.
0: Używany egzemplarz to jest dużo.
3: Mm-hmm. Chociaż to też zależy, bo są na przykład egzemplarze takie unikatowe, jak
0: zależy, jaka płyta, tak,
3: tak. Tak, jak na przykład oczywiście pierwsze płyty Breakoutów, czy pierwsze płyty Skaldów, ta rosyjska płyta Skaldów, czy nie wiem.
4: Posiadam rosyjską płytę Skaldów.
3: O, to miło, bo to takie dość trudno zdobywalne. Czy Marek Grechuta, te pierwsze wydania, one są dość drogie gdzieś tam.
4: A niech to. Natomiast ja mam na to dość radykalny pogląd. Tak. A propos właśnie, gdzie kupić, co kupić. Wszystko, co powiedzieliście dotąd, wygląda dobrze, natomiast warto raz na jakiś czas, nie wiem, raz na 2 miesiące, 3 miesiące, pójść na poczciwy bazarek typu Niskie Łąki we Wrocławiu na przykład, albo i tego typu miejsce, dawny Różycki w Warszawie, czy inny stadion dziesięciolecia, i naprawdę obok tony syfu znajdzie się jakiś chór Aleksandrowa z dykacją jakiemuś Polakowi własnoręczną od dyrygenta chóru. Jakaś Żurza Kąc czy inne takie. Pełno rosyjskiej muzyki. Ludzie nie wiedzą nawet, co to jest. Często te płyty z pozadzieranymi etykietami. Potem trzeba się domyślać po tracklistach, co to za płyta w ogóle. To już nie jedno takie wydawnictwo.
2: Mnóstwo bajek dla dzieci. Mnóstwo.
4: Tak, w różnych językach. Trzeba naprawdę to filtrować, bo bajki dla dzieci mnie kompletnie nie interesują, a tego jest pełno.
0: A ja zamierzam skompletować, wiesz? Ja myślę też, że na pewno jak tylko się przeprowadzę do Wrocławia, to skompletuję sobie zestaw bajeczek przeróżnych. Polskich oczywiście.
4: Oczywiście.
2: No, polskich. No, ale naprawdę. Mnóstwo.
0: Z wielką radością. Tak.
2: Po prostu masa tego.
4: Kiedyś kupiłem przez pomyłkę zamiast Bajmu, chroń mnie, kupiłem jakąś brzydkie kaczątko chyba po francusku.
0: Pięknie.
4: Klnąłem na siebie potem przez ileś dni.
3: Ja ostatnio z takich ciekawostek singlowych, które mi się udało kupić, jak już tak sobie opowiadamy troszkę, no to udało mi się kupić taką czwórkę Zbigniewa Wodeckiego, Pszczółka Maja, która nie jest wcale taka dostępna. I takie trzy płytki, znaczy cztery ciekawe, bo jedna to jest hymn, właściwie to jest czwórka. Na jednej stronie jest hymn polski, pierwsza, i potem trzy zwrotki instrumentalne, a na drugiej hymn śpiewany przez jakiś chór wojskowy. Tak, całkiem dobrze to brzmi. Nagrane
2: tak jak płytę.
3: Tak jak w radiu
4: było
3: gdzieś tam.
4: Takie coś było. Tak.
3: I takie, nie wiem czy to znacie, trzy single wydane przez Tompres i Przyjaciółkę. Single z początku lat 80., to musiał być 84 rok, sądząc gdzieś tam po repertuarze muzycznym, single z aerobikiem, którym dyrygował, czyli ćwiczenia podawał.
0: Przepraszam, mam tu.
3: Ćwiczenia widzisz, podawał tu Włodzimierz Szaranowicz.
0: Pieska, chyba mi coś.
3: A ćwiczyć trzeba było do muzyki rockowej, do bandy Wandy, Klausa Mitwocha, Franka Kimono, Urszuli singlowej właśnie Luz Buz w niebie same dziury. No, ciekawa sprawa.
4: No, ciekawe podejście.
0: Tak, tak. Ja gdzieś mam podobną płytę chyba, tylko ja, zdaje się, że jakiś mężczyzna te ćwiczenia tam dyktował, że tak,
3: tak
0: powiem.
3: Tak, Szaranowicz, Włodzimierz, tak. Mhm. Właśnie, Włodzimierz
0: tak. Tak, no to jedną z serii tych płyt mam na pewno.
2: No i jeszcze ciekawe płyty z serii płyt testowych, testowe płyty gramofonowe.
4: Płyty testowe, tak, na które bardzo chętnie się.
2: To jest, tak, to jest
4: gratka. Swoją drogą, jeżeli ktoś wie, gdzie można zdobyć płyty testowe, ja bardzo chętnie się piszę.
2: Takie do wyregulowania
4: takie drobne ogłoszenie.
2: Natomiast jeszcze to tak krótko przed zgrywaniem. Wytwórnie, które były, wytwórnie, które są. Może polskie, bo zachodnich jest pełno.
4: Które są, to jest trochę ciężko, szczerze mówiąc.
0: Które są, to ciężko, rzeczywiście.
4: Bo głównie hip-hop.
0: To konkretne takie stosunkowo niewielkie labele, które są znane w środowiskach ludzi, którzy słuchają konkretnej muzyki tak naprawdę. Natomiast dawniej mieliśmy oczywiście Muzę naszą polską, polskie nagrania. Mieliśmy Tone Press, mieliśmy...
4: Pronit.
0: Co jeszcze? Pronit, tak.
4: Który był tak naprawdę pod tłocznią.
2: Tak, aha.
4: Mieliśmy...
0: Savitor
4: to był. Savitor.
2: Tak, Savitor, Vifon.
3: Paul Jazz. Jazzowa,
0: Paul Jazz, tak, tak.
4: Był Paul Jazz.
3: Paul Jazz.
0: O, ja
4: była
0: tak...
4: taka odnoga, ale ona w drugą stronę, ona zwinęli jakby i Staś Matek na płyty CD, to był Digiton, to był pierwszy ten.
0: Tak, i to rzeczywiście są bardzo dobre masteringi tych płyt.
4: Znaczy, tam są
0: oni tam nic nie ruszali z reguły. Brzmi to rzeczywiście bardzo przyzwoicie, warto te płyty sobie kupować, bo są... Tak jak należy. Późniejsze reedycje z 2000-2005 na przykład, to nie, często nie. Już jest nie takie
4: już jest.
0: Wszystko. Już ktoś się tym bawi.
4: Pod haczyk. Tak. Natomiast, no i oczywiście w Polsce wydawała warto, też dużo warto rzeczy unikać. Melodia.
0: Tak, też.
4: Na Polskę.
2: I o czym warto pamiętać?
0: Tak mi się teraz przypomniało, że warto zwrócić uwagę na taką serię, która się nazywa Z archiwum polskiego bitu. I tam były wydane różne płyty typu, nie wiem, Jumble na przykład, albo Czesław Niemen.
3: Tak,
0: warto zwrócić uwagę, ta seria jest niestety zrobiona, przynajmniej z moich odczuć tak wynika, jest zrobiona niestety źle.
3: Właśnie o tym chciałem powiedzieć.
0: Nie radzę nikomu kupować tych płyt.
3: Bardzo podobno tego jest dużo na Allegro i dosyć tanio. Tak. Niestety ja się kilka razy też naciąłem, bo kupiłem, mówię, a to już nie będę kupować tej nowej reedycji, bo teraz polskie nagrania kilka lat temu wydały reedycję tych podstawowych płyt Niemena, Ewy Demarczyk, Zygmunta Koniecznego i Marka Grechuty.
0: No, ja Niemen nawet w mono był wydany.
3: Tak. I kupię sobie tą Demarczyk.
4: I chyba bez góry w ogóle, jakoś tak dziwnie to brzmiało.
3: Ale mówimy o tym nowym, czy o tym starym z polskiego?
0: O tym z 2007 roku, Dziwny jest ten świat, no, w mono.
3: Aha. Tak. Czyli nie warto tego kupować.
4: Tak samo problem duży jest z Enigmatikiem a propos Czesława Niemena. Też jest problem z dorwaniem dobrej kopii. To jest możliwe, ale to jest wyzwanie.
3: No ja chyba sobie już podaruję poszukiwania, bo swego czasu kupiłem w 2003, jeszcze jak Niemen żył, ten box 6 CD tych pierwszych płyt Niemena i chyba...
4: No tam
3: chyba
4: jest właśnie...
0: Były dwa boxy.
3: Tak, potem była druga część, potem była ta bardziej już rockowo-elektroniczna.
4: Tak. I w tym boksie właśnie chyba Enigmatic był taki, jak nie należy. Tak mi się coś kojarzy.
3: Ale
4: teraz mogę się mylić. Musiałbym to sprawdzić. Mam gdzieś ten boks. Odwołać się do tego boksu i sprawdzić, bo... Wiem, że znacie dobrej kopii Enigmatic zajęło mi chwilę dłuższą.
3: No wczoraj też mi przyszedł winyl i to się bardzo, nie mena, jeszcze tylko powiem, się cieszę, bo to w sumie też chyba na kompakcie niezdobywalne, mianowicie Czesław Niemen i Sławomir Kulpowicz Samarpan z 87 roku. To też trudno zdobywalne.
4: Chyba nigdzie nie wydane w ogóle.
3: Chyba nigdzie, tak, to chyba to nigdzie potem na kompakcie, no właśnie są takie płyty, które,
0: jest parę takich
3: które, płyt, które na kompakcie nie powychodziły, tak jak na przykład Ewa Bem i Co z tego masz, płyta z 86 roku, ona chyba też na kompakcie nie ukazała się, niestety.
0: Edyta Geppert, Recital Live na przykład, z 85.
5: Też.
0: Też nie ma na winylu. Pierwszy Baim też. Na The Best Of'ach można znaleźć parę utworów, ale nie
3: ale
0: wszystkie.
3: On nigdy nie wyszedł na kompakcie?
0: Nie wyszedł.
4: Nie, wyszedł tylko jako winyl i jako kaseta.
0: Swoją drogą różnią się utworami, tracklistą się różnią. Wersja kasetowa i winylowa. Natomiast co ciekawe, na kolejnych, późniejszych The Best Of'ach, tam z lat 90. Pojawiają się te utwory z pierwszej płyty Bajmu, ale tak, już w nowych wersjach.
3: Z pierwszej płyty i z tych singli Czech, które tak, przedtem były tam Piechotą ale... do lata, Czary
0: tak,
3: Mary.
0: Tak, tak,
3: i,
0: tak.
3: I
0: tak. Natomiast pojawiają się te nagrania już w nowych wersjach, na nowo zaśpiewane, na nowo zagrane, już bez tego tak, pazura takiego, który
3: samo,
0: ta pierwsza płyta miała.
3: To samo
0: miała.
3: Właśnie mam problem też, chyba specjalnie dlatego kupię sobie właśnie winyl, żeby się przekonać, jak to było w oryginale, mam problem z grupą Dub i z, jej pierwszy, i z ich pierwszą płytą.
4: Bardzo polecam tę płytę.
3: I właśnie
0: tak,
3: chyba gdzieś
0: jest
3: taki mam, gdzieś idealny winyl sobie chcę kupić, bo mam problem, tam kiedyś słuchałem na kompakcie, czy gdzieś tam z internetu, nie wiem po prostu, które wersje są prawdziwe, które wersje, czy to, co znam, to jest to właśnie, to są te wersje nowsze, czy to są te wersje oryginalne. Nie jestem pewny, dlatego sobie chcę kupić winyla.
0: Ja na pewno mam zgranie z tego winyla, a nie jestem pewien, czy przypadkiem nie mam egzemplarza w kolekcji. Zgranie mam na pewno. Prosto z gramofonu. To na
3: no, ale też w oryginale jednak sporo rzeczy i to jest takie no, dla osób, które, a większość jednak, no nie wiem, czy no większość, nie, ludzie, no, posiadanie gramofonu nie jest już teraz powszechne, jednak sporo takich reedycji ukazuje się na kompaktach, no że wspomnę te boksy już tam dawno temu wydane marka Grechuty, które na przykład wolę od winyla, bo na kompaktach jest bardzo dużo bonusów, których nie ma na tych winylach.
4: Alternatywne że, wersje są.
3: Tak, no. Tak. Tak samo... Zdzisława Sośnicka, te 10 płyt, które teraz wyszło, znaczy teraz, w zeszłym roku.
4: Tylko Zdzisława, z tego co kojarzę, fragmenty dosłownie tego boksu, to właśnie znowuż brzmi jakoś nie tak. Nie pamiętam, no to, jakie tam miałem zastrzeżenia.
3: No tylko, mówię,
4: do tego,
3: żeby, ale... tylko żeby to wiedzieć, trzeba mieć no, bardzo dobry słuch i też wiedzieć, jak to brzmiało kiedyś.
4: Kiedyś.
3: I mieć tak naprawdę ten sam sprzęt, żeby porównać.
4: Natomiast a propos jeszcze wykonań ponownych, wersji, jak ja to się śmieję, z hipermarketu, bo je tak nie ukrywam, trochę pogardliwie
2: tak
4: czasem
2: bo
4: nazywam.
2: Kotlety.
4: Ten sam problem jest z drugiej strony półki muzycznej, czyli Eleni. Też wszystko nagrywane 100 tysięcy razy i wersje winylowe, potem trzeba się naprawdę tam odwoływać dużo i długo, żeby znaleźć źródła, jak to powinno być. A królem w tej kwestii jest Krzysztof Krawczyk.
2: No, ten pan to jest interesujący, ale wróćmy do wytwórni.
3: W sensie poszukiwania Krawczyka, czyli co, w sensie jakim tropem, że co, że winyle okej, czy nie okej, czy różne winyle?
4: Winyle zdecydowanie okej, bo winyle pokazują źródło, z czego wyszło. Jak minął dzień, czy inny rysunek na szkle brzmi zupełnie inaczej niż na płytach potem CD.
3: Aha, ale ja się na Krawczyku.
2: Łącznie z tym, że zrobiono to też w Disco Polo i też zrobił to Krzysztof Krawczyk.
0: Tak, tak.
2: Niestety. Natomiast wróćmy
4: pierwszy
2: do
4: wynik w serwisie YouTube pokazuje właśnie tę wersję. I to jest.
2: Aha. Wróćmy do wytwórni jeszcze, które są, nie wiecie, które są, ale które były. Po wojnie na przykład była wytwórnia Mietka Foga, słuchajcie. To jest, nie wiem...
4: Jeszcze mi się przypomniała taka wytwórnia, nie wiem czy Witku kojarzysz, Veriton był jeszcze. Teraz mi się
0: tak, był.
3: Tak, był.
2: Był.
0: I jeszcze jest coś z Czechosłowacji, tylko mi teraz umknęło.
4: Suprafon.
0: Tak, o właśnie, tak.
2: No, mieliśmy Odeon też po wojnie.
4: Tak, ale to jakoś
2: starszych.
4: Wybitnie wczesne płyty.
2: I klasyka.
3: No, to jeszcze te płyty szalakowe, w zasadzie chyba tylko.
4: Bo
3: te płyty szalakowe do kiedy? One tak do lat 50?
2: Tak, do lat, no prawie do 60.
4: Wychodziło. Igę Cembrzyńską jakieś coś tego typu wydało, pamiętam. Szalaku jeszcze.
3: Jeszcze.
4: Tak.
3: A w stereo płyty to chyba od końca lat 60., tak? Dobrze
0: mówię? Tak, druga połowa lat 60. chyba.
3: Bo jeszcze Alibabki dzisiaj mi przyszły, Kwiat jednej nocy, w bardzo dobrym stanie, aż jestem zaskoczony. No i właśnie to jest płyta monofoniczna na takim grubszym winylu, ale z 60. chyba, którego 8 to było roku. I fajnie gra, dobrze gra.
0: Tak, to ciekawe, że te monofoniczne winyle były trochę grubsze, takie cięższe.
3: I one jak się trafi, to one naprawdę potrafią dobrze, fajnie brzmieć. Czyli to by potwierdzało to, co mówisz, że w latach 60. jednak chyba z większą pieczołowitością jakoś nie było może tych płyt jeszcze tak dużo, to nie było takie, no, takie masowe, te pocztówki były bardziej masowe, a gdzieś tam te...
4: Bardziej myślę,
3: może...
4: Michale, mimo wszystko, że wolna przestrzeń w Rowku była troszkę lepiej zagospodarowana dla dzisiejszych igieł. Mhm.
0: Ja jeszcze taki mam kolejny przykład, dlaczego warto sięgać po winyle, skoro jesteśmy przy płytach monofonicznych. Mam taki album pani Barbary Rylskiej, który się nazywa Sex Appeal, z takimi klasycznymi, jeszcze przedwojennymi piosenkami zaśpiewanymi na nowo przez tą panią. I otrzymałem w prezencie od swojego przyjaciela jakiś czas temu wersję CD. I okazało się, że wersja CD została owszem wzbogacona o kilka utworów, ale za to nie ma na niej zapowiedzi pana Lucjana Kedryńskiego, którego uwielbiam, który jest po prostu mistrzem i który ma tak gadane, że naprawdę tylko się uczyć od niego można. Ma bardzo oczywiście charakterystyczny R, tak zresztą jak chyba jego syn Marcin, ale
4: do dziś w Trójce oczywiście.
0: Tak, ale ja jakoś pana Lucjana bardziej lubię osobiście.
4: Chyba też.
0: I naprawdę uważam, że ta płyta dużo na tym straciła. Powinny być te zapowiedzi. Ja wiem, że to jest CD, to ma być muzyka i to ma lecieć, w tle. Bo właśnie, chyba chodzi też o to, że kiedy słucha się muzyki z płyty winylowej, to jednak bardziej celebruje się to słuchanie, niż w momencie, kiedy włączamy sobie coś tam w tle z pliku cyfrowego.
4: Ale mam nadzieję, że nie została ta płyta usterofoniczniona na siłę.
0: Wiesz co, nie pamiętam,
4: tak,
0: szczerze
4: taka
0: mówiąc.
4: Taka plaga też była i to już od końca lat 70. Mniej więcej wobec muzyki z lat 60. A potem to już było tylko gorzej w tej kwestii.
0: Tak.
2: Przeciwko usterofonicznianiu nic nie mam, natomiast przeciwko zmienianiu aranżacji jak najbardziej. I robieniu odgrzewanych kotletów. To mam. Tego nie lubię.
3: Czego przykładem w Polsce, to też się nabrałem, już tam jak się tak zacząłem bardziej interesować od początku, gdzieś tam lat 90., no to były te nowe wersje Lombardu i Kombi, które się pojawiły, tak, bo Lombard na dziesięciolecie takiego The Best Of'a wydał w 91. Oj. I z perspektywy czasu po tych 20 iluś latach te nowe wersje, one nie brzmią jakoś, czy nie są jakieś złe, tylko jak się zacząłem interesować, no to byłem po prostu w szoku, że coś takiego można było nagrać. No i z Kombi, gdzieś tam z płytami Kombi jest, czy z płytami, z takimi składankami Kombi powszechnie dostępnymi jest to samo, że są często te nowsze wersje.
0: Tak mi się jeszcze przypomniało a propos dubu, o którym wspominałeś. Może ty masz płytę To, co najlepsze z 10 lat, bo to są rzeczywiście na nowo zagrane te wszystkie utwory.
3: Też taka jakaś była.
0: I to owszem tak, natomiast edycja, wiem, że była edycja płyty Ludzkie Uczucia, gdzie były kompletnie pomieszane utwory, były dodane utwory, na przykład w Moim Ogrodzie z pierwszej płyty. To było dziwaczne.
3: No właśnie,
0: taki
3: też takiego było. Tak samo też mam problem, a to może ktoś mi to teraz powie, bo pierwsza płyta nie jest. Mam na myśli płytę Majki Bierzowskiej, tą, gdzie było A ja wolę moją mamę. Ona chyba tak się nawet nazywała. I ja nie wiem, mam wrażenie, ale to znowu może być tak, że w Trójce była jakaś troszkę inna wersja niż ta, która potem gdzieś tam była dostępna na płycie. To może tak po prostu też być.
0: Nie wiem, prawdę mówiąc.
3: A może to mi się tylko zdawało, bo to też tak czasami jest, że jak się nagrywało z radia i potem z kasety, to też mogło jakoś tak brzmieć trochę inaczej niż na przykład potem coś, jak się potem po iluś latach słuchało z komputera albo z płyty. To też tak myślę, że mogło trochę być.
4: Mogłoby się tak wydawać właśnie, że ten...
3: Bo ja w ogóle miałem ten, bo to myślę, że nie tylko ja, ktoś, kto słuchał dużo radia i też dużo nagrywał kiedyś z radia, a potem dopiero słuchał tego z komputera albo właśnie z jakichś płyt albo kompaktowych, albo ripowanych, albo w ogóle swoich płyt CD, no to ja często miałem takie coś, że tak się przyzwyczaiłem do tego, co w radiu, że coś, co powinno lepiej brzmieć w teorii z płyty kompaktowej, mi się nie podobało. Bo już byłem przyzwyczajony do tej kasety, do tego nagrania z radia i to jednak jest tak, że słuch, no ucho jakoś tak się szybko przyzwyczaja do tego, co potem, co się znało.
2: No to o nagraniach może tyle. No i na prawie koniec zostaje nam digitalizacja.
3: A jeszcze, przepraszam, przed zgrywaniem, nie wiem, czy coś powiemy o dbałości o płyty, w sensie o czyszczeniu płyt i o skali ocen.
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Więc jak, co można, to znaczy, bo wiadomo, raczej kierujemy się tym, żeby płyty nie były porysowane, prawda? Bo to raczej się w ogóle nam nie sprzeda, ale czym poza tym?
3: No jest ta taka międzynarodowa skala płyt.
2: O właśnie, więc może być coś, Michał.
3: Tak, jest kilka stopni. Najlepszy stopień to jest M, Mind, płyta nowa. Jest NM i Near Mind i Excellent. I to, bo tylko że to trochę jest tak, że gdzieś tam każdy dla jednego to już jest taki stopień, dla drugiego taki stopień, ale gdzieś tam myślę, no te dwa stopnie, z tych dwóch stopni chyba najbardziej, chyba najlepiej kupować płyty, bo one powinny po prostu grać zasadniczo dobrze. No jest potem jeszcze to X minus, VG plus, Very Good i VG, chociaż też mam takiego jakiegoś singla VG, który całkiem dobrze gra, czyli jednak być może to jest, mówię być może, bo ja dopiero no, czuję się osobą jakoś tam początkującą, jeżeli chodzi o płyty. Być może jest tak, że po prostu wiem, że dużo więcej można osiągnąć dzięki porządnemu wyczyszczeniu płyty tak naprawdę. Ja też nie czyściłem tego jeszcze jakimiś specjalnymi takimi płynami, akcesoriami. Wiem w ogóle, że są takie, no właśnie w tym sklepie Megadisc, o którym wspominałem, jest jakaś taka usługa, że można przynieść albo wysłać płyty i oni mają jakąś specjalną maszynę do czyszczenia płyt. Tam pod ciśnieniem, to się jakoś tam nazywa, jakaś pralka jakaś tam do czyszczenia płyt. I to jest taka no płatna usługa.
0: Ja widziałem na Allegro
3: za płytę. Nie wiem zupełnie, czy to się sprawdza, czy nie, no ale być może tak, bo jeżeli no, dostałem od kogoś płyty zupełnie takie no, brudne, mimo jakiegoś tam prowizorycznego czyszczenia, no, dalej czeszczą i są jakieś tam okropne, a niby były, że X, nawet jak X minus, a mam płyty jakieś tam w VG, coś, które grają naprawdę, naprawdę dobrze, czyli jednak też chyba zależy od tego, jak się płytę przechowuje, czy była w folii, czy nie była w folii, czy jest pogięta, czy gdzieś leżała w piwnicy. No bo to też często, nie wiemy, czasami te sklepy, te jakieś tam komisy, które są na Allegro, no czasem są to naprawdę...
2: No raczej płyt pogiąć to nie bardzo się da, raczej połamać.
0: Nie, da się pogiąć.
3: Nie, mogą być płyty pogięte, takie, że kładziesz płytę na stole i ta płyta od stołu tak delikatnie odstaje. Albo jest taki wykrzywiony może tak. Taki, wykrzywiony. Nie taka pogięta mocno, czy to nie, oczywiście, że nie. Taki cienki, albo takie cienkie winyle, którymi prawie, że można machać jak, no właśnie te polskie nagrane, to Archiwum Polskiego Bitu takie było. Cienki winyl, taki trochę jak wachlarz, że można było nim prawie tak machać. Może ja takie poznajdowałem egzemplarze, ale to by pasowało. Połowa 80. w Polsce, no niedobory gospodarcze gdzieś tam i to takie już też...
2: To może właśnie takie z serii flexidisków tych na kliszach. Może właśnie takie coś. Ale może usystematyzuj tę skalę, bo ja pogubiłem się.
3: NM, X...
2: Czyli tak, najlepsza jest co?
3: M.
0: Jest M.
2: To jest Mind, tak?
3: Tak, Mind, potem... czyli nowa. Tak. NM, Near Mind.
2: Potem czyli... sprawie nowa.
3: Prawie tak, prawie
2: czyli
3: nowa.
2: Czyli czwórka jakby.
3: Tak. No, czyli powiedzmy, że piątka, bo szóstka to powiedzmy, żeby była taka idealna, tak? No,
2: to,
3: no,
2: to jest
3: jak
2: M.
3: Zwał, no to powiedzmy, no, ale można też czwórka. I potem jest X. Excellent,
2: czyli no taka dobra, ale jeszcze, ale już nie bardzo dobra.
3: Ale raczej dobra, jeszcze.
2: Aha.
3: I potem VG, czy VG plus i VG. I spotkałem się z takimi opiniami najczęściej, że do, v, tacy no, puryści, no to gdzieś tam do to MNM X ewentualnie, no a ktoś, kto mniej, komuś, komu mniej zależy, no to VG plus, ewentualnie VG przyzwoite też, ale to raczej już ewentualnie. A poniżej to już są jakieś tam, których nawet nie pamiętam.
0: Aha, czy takie aha. Do zawieszenia na ścianie.
3: Tak, że płyta porysowana, że czeszczy, że coś tam, że coś
2: no
3: tam.
2: Według mnie każda troszkę czeszczy.
3: No troszkę, tak, szczególnie na, gdzieś tam pomiędzy utworami, to oczywiście.
0: No i na pewno szum.
3: Tak, ale no właśnie czy, jest to...
2: No, mnie tylko interesuje po prostu też, czy w radiu używane są gramofony z ramieniem tangencjalnym, czy z ramieniem takim zwykłym, klasycznym, bo tutaj nie miałem jak podpytać. Jak są używane gramofony? Wiadomo, że już prawie nie. Ale...
3: No to chyba, że w takich właśnie audycjach DJ-skich, no bo kiedyś, tyle co wiem, no to też głównie zgrywano na taśmy i te płyty tak naprawdę były odtwarzane z taśm na ogół.
2: Tak, natomiast no zgrywano z czegoś. I
3: tak, tak, oczywiście.
2: Tak samo z jakim ramieniem to robiono, to mnie tak...
3: No to był, no wiesz, to były lata 70, znaczy kiedy zgrywano na te taśmy, no chociaż w 80-tych też, ale w 70-tych no to na pewno tangencjalnych nie było wtedy jeszcze chyba.
2: Bo tangencjalne
3: były już też?
2: Były już.
3: Mi się tak. Wydaje, że to jest wymysł gdzieś tak połowy lat 70., ale nie upieram.
2: Potem unowocześniono sterowanie. Unowocześniono sterowanie właśnie. Unowocześniono sterowanie mikroprocesorowo ramieniem tangencjalnym, ale przedtem też były. Tylko po prostu były inaczej sterowane. Tangencjalne ramiona, więc to jest ciekawe. No szkoda, że wyszedł Patryk. Nie wiem, co się stało. Bo porozmawialibyśmy o zgrywaniu już na koniec sprawie. O digitalizacji płyt. Czym tutaj ja się kierować?
0: Mogę coś na ten temat powiedzieć w zasadzie.
2: O właśnie.
0: Ja dość często ostatnio się tym zajmuję. To znaczy, o coś chciałeś zapytać. Czym się kierować w sensie...
2: Jak to w ogóle rozpocząć... Ja na przykład mam taki problem, że nie znam tytułów tych utworów niektórych.
0: Jeśli chodzi o polską muzykę, istnieje piękne takie miejsce w sieci, które się nazywa Katalog Polskich Płyt Gramofonowych.
3: Tak.
0: Jeżeli wiem, jaką mam płytę w ręku, to mogę sobie znaleźć wszystkie informacje, albo prawie wszystkie, bo czasem brakuje na przykład czasów trwania utworów, ale to stosunkowo rzadko, najczęściej jakaś tam orientacyjna wartość jest, z różnicą powiedzmy do 5 sekund, załóżmy. W związku z tym, nawet jeżeli nie mam pewności, czy zgrywam najpierw stronę A, a potem stronę B, czy odwrotnie, bo czasem może się tak zdarzyć, że nie mam pewności, to zawsze na podstawie czasu trwania utworów mogę to ocenić, bo no nie wiem, załóżmy, że mam płytę z instrumentalnymi nagraniami, to się zdarza. Więc wtedy sprawdzam, gdzie się kończy pierwszy utwór, sprawdzam, ile to trwa, i na tej podstawie oceniam, czy to będzie strona A. Potem w edytorze audio wycinam sobie utworek, zapisuję jako odpowiedni plik. Warto zgrać najpierw całą stronę, a dopiero potem ciąć taki plik na konkretne utwory. Po to, żeby można było potem tego odsłuchać bez żadnych... Żeby te nagrania były zsynchronizowane ze sobą, żeby to wszystko płynęło jako jedna całość.
2: Ale ten katalog polskich płyt gramofonowych, to jest jakiś adres tam, czy...
0: www.kppg katalog polskich płyt gramofonowych .waw.pl, waw przez w.
2: O właśnie, jak dla ludzi. Ale na przykład skąd mam... No czasami są tacy wykonawcy, że ja po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak to śpiewa. Mam takie płyty.
0: Ja w takich sytuacjach, prawdę mówiąc, po prostu pytam kogoś widzącego.
2: No
0: uderzam
2: właśnie
0: do kogoś i to jest najlepsze rozwiązanie. Nawet nie o tracklistę, bo tracklistę to sobie już najczęściej znajdę, ale po prostu o wykonawcę i tytuł albumu.
5: To jeszcze taki mój głos za kurtyny, że tak powiem. Ja tu bym polecał jeszcze dwa dodatkowe sposoby. Zaprząc do działania nowoczesną technologię w przypadku polskich płyt, może to nie odnieść sukcesu, ale pamiętajmy, że biblioteka aplikacji Shazam jest dosyć duża i może nam tu pomóc.
0: Próbowałem. Tak. Czasem się udaje, czasem też nie.
5: No, dlatego też mówię, że nie jest to, że nie jest to stuprocentowo skuteczny sposób.
4: W przypadku jakichś losowych węgierskich winyli.
5: No, może być problem. Może być problem. I jeszcze jeden sposób tak od siebie. Po prostu zapytać Google'a, wprowadzić jakiś fragment tekstu do pola wyszukiwarki jednej, drugiej, trzeciej, czwartej piosenki z płyty, no i liczyć na łód szczęścia, że się uda coś znaleźć.
3: I jeszcze jest taka międzynarodowa strona discogs.com. Dobrze mówię, tak. I tam też jest wszystko, znaczy nie wiem do końca jak z polskimi, no z zagranicznymi na pewno. I tam nawet jest, trochę nawet się łatwiej szuka tak technicznie, w sensie, bo ta strona, katalog polskich płyt gramofonowych, ona jest oczywiście bardzo fajna, ale tam to są takie dziwne ramki, ona jest tak trochę zrobiona w takim starym...
0: No jest trochę trzeba się przyzwyczaić.
3: Tak, jest specyficzna. No i też poniekąd Wikipedia, która tam oczywiście nie ma wszystkiego, ale na przykład jak sobie znajdziemy hasło Polskie Nagrania Muza albo Tompress, to tam jest cała rozpiska płyt, nie wiem czy płyt, ale singli z numerami tych singli, co jest na strona A, strona B. Czasami jest to tylko właśnie nazwa singla, więc tylko strona A, ale czasami jest dokładnie strona A, strona B. Więc to też jest jakieś tam źródło.
0: Ja jeszcze mogę polecić pewne rozwiązanie, którego osobiście używam, które stosuję, w związku z tym, że mam tych płyt dość sporo, a po prostu lubię słuchać płyt z gramofonu, niekoniecznie z grań, z komputera, to postanowiłem opisywać je sobie Braille'em, ale przyklejam te etykietki Braille'owskie od wewnętrznej strony okładki, po to, żeby nie zaklejać grafiki. Jest to w praktyce bardzo wygodne, da się to zrobić spokojnie, samodzielnie, jeżeli tylko wiem, jaką płytę mam w ręku, to nie ma z tym większego problemu. Jest to bardzo przydatne, bo potem po prostu przeglądam sobie te płyty zupełnie samodzielnie, nie muszę nawet mieć porządku większego.
2: Jak mamy folię jeszcze do płyty?
0: Ja, wiesz co, na papierze brajlowskim, na tabliczce piszę to, co trzeba i przyklejam taśmą dwustronną. Nie. Ja przyklejam dwustronną taśmą na wewnętrznej stronie okładki.
2: A, no to wtedy tak, to może się nie... Także... tymi kropkami może się nie porysuje.
0: Zawsze mam płytę w folii. Zawsze obowiązkowo musi być albo folia, albo papierowa wkładka.
2: Mhm. To rzeczywiście... Ale to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł. No i teraz kwestie techniczne. Kwestie techniczne. Tutaj mówiliście o jakichś bitach, hercach. Mhm. Co trzeba tutaj zrobić?
0: Myślę, że gdybyśmy tutaj rozmawiali z kimś, kto bardzo, bardzo dba o jakość, to powiedziałby, że żadna częstotliwość i żadne próbkowanie nie jest za duże, za dobre.
4: Sensie ma rację, ale tylko w pewnym sensie.
0: No tak. Tak, tak naprawdę każdy musi ocenić, do czego nam to jest potrzebne. Jeżeli chcemy sobie zrobić zgranie na płytę CD, no to najzwyczajniej w świecie traktujemy to opcją pod tytułem 16 bitów, 44,1 kHz. Zgrywamy, dzielimy na utwory, zapisujemy, jest gotowe do nagrania, do wypalenia na płytę. Jeżeli mamy dużo miejsca na dysku, zależy nam na jakości, możemy zwiększyć. Możemy zrobić 24 bity, możemy zrobić 48 kHz.
4: 96 lub 192
0: internetu, kHz. Ripy z internetu, prawdę mówiąc, najczęściej mają 96 albo nawet 192 kHz. Czy słychać różne? To jest bardzo, bardzo indywidualna.
4: Chyba delikatnie tak, ale to jest bardzo subiektywne.
0: Ja, prawdę mówiąc, ostatnio zacząłem zgrywać do 96 kHz. Stwierdziłem, że 48 mi nie wystarcza, ale to nie tak, że nie wystarcza, że się tego nie da słuchać. Po prostu uznałem, że czegoś mi tam brakuje, że chyba będzie lepiej, jeżeli zrobię 96. Nie dałbym sobie uciąć ręki, gdybym miał w tym momencie przeprowadzić ślepy test i ocenić, które jest które, że
4: to czy tak naprawdę
0: trafię,
4: byśmy to wysłyszeli. To jest niestety, autosugestia tu jest, gra dość dużą rolę. Powiedzmy sobie to szczerze. A no dobre zgranie to jest pełne pasmo akustyczne, czyli minimum 44,1, tak? A dalej to już...
2: Odtrzeszczamy, odszumiamy.
0: Jak kto lubi. Ja osobiście tego nie robię, bo skoro to z winyla, to ma zagrać tak jak winyl, ale
4: tak,
0: czasem...
4: Ja staram się też tego nie robić, ale...
0: Ale czasem trzeba.
4: Czasem jestem poproszony o zgranie czegoś z winyla, a ma osiągnąć jakość w cudzysłowie emisyjną i wtedy jest problem.
2: No i teraz...
3: Czyli tak naprawdę lepiej poczekać i kupić sobie po prostu lepszy egzemplarz winyla do zgrania.
2: Jak się da.
4: Niektóre tak, radia mogą nawet tego nie przyjąć, Michale.
2: Natomiast w związku z tym, że rozmawiamy w tej chwili o tym, to mamy tutaj przykłady, Patryku?
4: Może być kilka przykładów w zależności od czasu. Jeden przykład jest na pewno taki trzystopniowy, sobie zrobiłem przykład.
2: O właśnie, co można zrobić z utworem z winyla i do jakiego... Oj, tutaj mamy hałasy. I do czego można go przywrócić metodami dymowymi? Nie, może metodami bardziej profesjonalnymi, ale jednak. I dodajmy, że nie jest to kompakt, bo tak może ktoś sobie pomyśleć.

0: jakieś problemy techniczne z odłączonym kablem od urządzenia nagrywającego.
1: No, zdarza się. Niestety. Dzisiaj rozmawiamy na temat gramofonów i płyt gramofonowych. Cały czas jest telefon do Państwa dyspozycji 123 834 835, tak samo Skype tyflopodcast.net. Moimi gośćmi są Patryk Waliszewski, Witold Strugała i Michał Kasperczak. Program realizuje Michał Dziwisz, a ja się nazywam Robert Owęcki. No i teraz może już jesteśmy gotowi do prezentacji.
0: Tak, jesteśmy gotowi. Przygotowałem sobie taki utwór z jakiejś losowej amerykańskiej płyty.
1: Winylowej.
0: Winylowej. To jest jedna z moich ulubionych próbek. Pierwsze stadium będzie to zgranie po prostu z... Kto się nieładnie mówi w żargonie, z deski, ze stołu, przez z gramofonu. Jakiś całkiem niegłupi Technics, nawet nie pamiętam, który niestety jest sprzęt nie mój, a szkoda, bo brzmi ładnie. Dobrze. Drugie zgranie będzie zgraniem jedynie odczeszczonym. A trzecie zgranie to już jest moja fantazja twórcza w pewnym sensie, czyli co można z tym zrobić, aby brzmiało to...
2: Profesjonalny remastering.
1: No. Tak, profesjonalny remastering Patryka, ale może najpierw pierwszy, żebyśmy nie mieszali, bo będziemy się namieszać. Pierwszy fragment. Czekamy. O, proszę, pięknie.

0: No proszę. Znikło. To była pierwsza próbka.
1: Tak, to była pierwsza próbka. Teraz próbka.
0: Tak, jeszcze się zapytam Michała Kasperczaka, czy twój technik mniej trzeszczy, czy to jest podobnie?
2: Ja myślę, że to bardziej zależy od płyty.
1: Ta płyta jest podłej jakości.
3: Głównie.
0: No ale tak mniej więcej.
3: To jest taka płyta, dla mnie to jest taka płyta VG.
0: Ja takich, a, VG.
2: No tak, tak, tak.
3: Takich płyt jak te, ja praktycznie mam może jedną.
0: Aha.
1: No to... mi się trochę ze środowiska bazowego takich właśnie ładnych uzbierało. No a trochę ich szkoda w sumie.
0: Tak.
1: Więc teraz będzie próbka druga. Wstępne odtrzeszczenie takie...
0: Mniej więcej
1: tak sobie, nie no, nawet nie tyle wstępne, ile tak sobie mogę zgrać na odtwarzacz przenośny, komuś jak poprosi, taki dobre zgranie z winyla mniej więcej tak według mnie powinno wyglądać. Z tego samego materiału źródłowego oczywiście.
0: Posłuchajmy.

0: trochę trzeszczało.
1: Tak, ale mniej.
0: Mniej.
2: No troszeczkę, trzeszczało. Będzie zawsze trzeszczeć.
0: Trzeszczało. I to było drugie. To było drugie coś. Tak. A teraz będzie trzecie.
2: Teraz będzie trzecie. Profesjonalnym remasteringiem bym tego nie nazwał, ale no, po prostu ma to brzmieć ładniej i ma nie trzeszczeć z reguły.
0: No, zobaczmy.

0: bardzo
1: osiągnąć
0: ładnie.
1: Takiej płyty. Jakoś, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepszej.
0: Może masz jeszcze coś?
1: Mam jeszcze coś. Ostatnio odczeszczałem jakąś folkową płytę z folkiem mołdawskim, zdaje się, folkiem rumuńskim.
0: Może być ciekawie.
1: Odczeszczenie chyba nie najszczęśliwsze, ale
0: to może oryginał najpierw.
1: Zostawię do oceny, dokładnie.
0: Może najpierw oryginał, a potem po swoim oryginału. I czekamy. To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Radio. To jest... To jest oryginał? To nie trzeszczy, panie.
1: To nie trzeszczy, ale to ma problemy z wysokimi częstotliwościami i z wieloma różnymi... Zresztą zaraz posłuchacie państwo.

0: No tak, ludowa
1: i tak muzyczka. Dalej, i tak dalej. Mhm. Ludowa muzyczka, pełno zwrotek w nieskończoność na podobną melodię. Natomiast po bardzo wstępnym oszumieniu wygląda to tak.

0: Powiedzmy sobie szczerze, ta piosenka i cała ta płyta była nagrywana na życzenie mołdawskiej władzy ludowej, więc była nagrywana szczytami tamtej techniki, tak? Więc też, też to...
1: Całkiem nie zło łatwo odczyszczać takie płyty, przywracać im, że tak powiem, blask emisji. Może tak powiem, bo same z siebie może błyszczą sympatycznie. Natomiast no, ja to tak nazywam, dlatego że zgranie na CD potem takiej już odczyszczonej płyty, a jednak nieruszonej w sumie w strukturze, bo...
0: Ja mam zawsze taką jeszcze zasadę co do odszumienia, że nawet jeżeli ktoś gdzieś tam, nie wiem, poprosi, czy po prostu takie jest założenie, że ma to być odszumione na błysk, staram się nie przesadzać z tym odszumieniem, bo sam nie lubię remasterów, które są remasterami, czy to z taśm matek, czy to z winyli, a są po prostu przesadzone, gdzie ja zakładam słuchawki, podgłaśniam muzykę do poziomu zbliżonego liniowemu i ja słyszę pracę algorytmu odszumienia, tak? To, ale to już jest gdzieś tam dlatego, że troszeczkę się tym, powiedzmy, interesuje i stąd
1: natomiast to czy wynika. Mamy przykład takiego złego odszumienia? Nie mamy chyba.
0: Złego odszumienia? A ja gdzieś miałem takiego, zgranie?
1: Takiego, co ktoś przesadził i którego nie należy w ogóle.
0: Mam taki utwór z rosyjskiej estrady.
1: No tak. Związek Sowiecki.
0: Związek Sowiecki, nowa czasu. Moda, płyty kompaktowe. Przychodzą no teraz... jako nowość. No i zrobiono.
1: Chyba zrobiono chodzi tutaj właśnie o Żannę
0: Rozdziestwięską.
1: No i co oni zrobili? Za chwilę posłuchamy kawałka, fragmentu oczywiście tylko. To tak na zasadzie czego się wystrzegać. To tak troszkę, bo to też było odszumiane z winylu. Tylko ktoś przesadził chyba. Tak mi się wydaje. O właśnie, już mamy ten utwór w tle.
0: Ja może troszeczkę przewinę.
1: Tak, można.
2: Głos cichy i głęboki. Zwiazdy tają nad Moskwą.

0: pozwolenie.
1: O właśnie. Pozwani mnie, pozwani. Tutaj było to słychać bardzo, według mnie.
2: To samo dzieje się zresztą na płycie zespołu Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej. O. Na przykład w utworze Gdybyś. Jest wydanie na Złotej Kolekcji.
1: Tak, na Złotej Kolekcji, na CD. Podejrzę, że przez Pumaton nie ma.
3: Ale mówicie o Złotej Kolekcji, czy o tych o reedycjach tych pierwszych dwóch płyt właśnie Grażyny Łobaszewskiej, bo one też wyszły na CD w tam 2005 czy którymś roku.
2: Zdaje mi się, że tam jest niestety to samo odszumienie, ten sam remastering zrobiony.
3: Tak samo źle jest, nie wiem czy pamiętacie, jak Koch International z lat 90. Fakt, że ja nie znam oryginału do końca, ale oni wydali wszystkie Lombardy w takich digipakach na kompaktach. I te Lombardy, Śmierć w dyskotece i te inne płyty, na pewno właśnie Śmierć w dyskotece jakoś tak mocno brzmi. Tak. Ja wiem, że to ta perkusja taka elektroniczna i że te płyty, no stróżniak, że to też mocno gdzieś tam elektroniczne, ale to jakoś tak brzmi, tak aż daje po uszach. Tak
2: no próbowano jakoś dostosować to do ówczesnych standardów. Ówczesny standard był im głośniej, tym lepiej. Mhm.
1: Chyba kojarzę,
2: o których mówisz, natomiast
4: no, z tym utworem, gdyby się rzeczywiście trzeba uważać, bo to jest utwór, który jest stosunkowo cichy po prostu.
2: No właśnie, tam
4: w takich sytuacjach nie można traktować.
2: Postaram się w tym momencie znaleźć, acz nie obiecuję, że mi się uda to w tak szybkim tempie znaleźć wersję niezgraną i wersję ze Złotej Kolekcji. Może mi się uda.
1: Może się uda. Ja jeszcze przypomnę, że to jest Tyflo Radio. Można do nas dzwonić 123 834 835. Mam nadzieję, że tego numeru nie pomyliłem. Albo nasz komunikator tyflopodcast.net. Już jest troszkę późno. Będziemy powoli kończyć, ale no jeszcze to tutaj dokończymy. Może jakieś pytania się rodzą dla naszych słuchaczy.
5: Ja właśnie przed momentem dostałem pytanie na naszym Skype'ie, ale w formie tekstowej od Piotra. Piotr jest zainteresowany kwestią obrotów, bo wspomina o tym, że mówiliśmy tu już kilka razy o różnego rodzaju obrotach, ale w czym właściwie, jakie obroty i kiedy są wykorzystywane? No wiadomo, że można sobie to na ucho wszystko ustawić, ale kiedy, jakich obrotów używa? Przy czym możemy czegoś się spodziewać?
2: Znaczy? Dla płyt długogrających 33 1/3 obrotu z reguły, dla singli z reguły 45 obrotów. Obroty 78 w dzisiejszych czasach się raczej nie liczą, są dla wybitnie starych płyt, tych szelakowych właśnie tego typu produkcji. Obroty 22, 23 i 16 to są też obroty specyficzne dla jakichś właśnie książek, audio, płyt, tych patefonowych, tych wybitnie starych.
3: A na takiej płycie szelakowej ile tam się mieściło na jednej, bo one były też dwustronne, tak? Te płyty były normalnie dwustronne. I tam się ile mieściło minut na jednej stronie, tak mniej więcej?
1: Do 10 maksymalnie.
2: Do 10 jakoś.
3: Czyli tak jak na singlu, tak coś.
1: Tak jak na singlu, bo kiedyś myślano tak, polepszymy jakość, to zwiększymy obroty. Witold, czy chciałeś coś dodać?
4: Tak, tak naprawdę trzeba zwracać uwagę na to, jaką mamy po prostu płytę, bo zdarzyło mi się już kupić album, który został wytłoczony w ten sposób, właściwie mini album, taka epka, 10-calowa zresztą, żeby było ciekawiej, który jedną stronę ma wytłoczoną na 33 obrotach i tam są dwa utwory, natomiast na drugiej stronie jest jeden utwór, który gra z prędkością 45 rpm, więc tak naprawdę zawsze trzeba
2: patrzeć,
4: zwrócić
2: słuchać
4: na to uwagę. Tak, słuchać uważnie, patrzeć.
2: Natomiast
4: czasem
2: tak
4: może się okazać, że coś po prostu nie gra. Znaczy
2: tak
4: gra inaczej niż powinno.
2: To się
4: z reguły long play 33 1/3, single, mała płyta 45. A to w ogóle wynika z tego, co ja się dzisiaj orientowałem, stąd, że dwie firmy mniej więcej w tym samym czasie zaczęły korzystać z tego standardu zapisu dźwięku na płytach winylowych i jedna z nich zapisywała z prędkością 33 1/3, a druga 45, i dopiero potem po jakimś czasie zostało ustalone, że duże płyty będą się odtwarzać wolniej, a małe szybciej. początku było to takie, była taka wojna standardu.
1: Tak jak prawie zawsze. Czy mamy Grażynę Łobaszewską?
2: Mamy. Mamy Grażynę Łobaszewską.
1: To
2: więc
1: może...
2: na początek wersja surowa, potem wersja ze złotej kolekcji.
1: O właśnie. To jest Tyflo Radio, to jest Tyflo Podcast.

0: I tutaj słyszymy właśnie ten prawie ostatni utwór z płyty.
1: Tak, to prawda.
0: To jest coś takiego. Czy to samo jest w przypadku ramienia tangencjalnego?
2: Chyba tak, ale...
0: No jednak, myślałem, że to...
3: I staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz.
0: Tutaj troszeczkę właśnie...
4: A teraz wersja ze Złotej Kolekcji.
0: To jest Tyflo Podcast, to jest Tyflo Radio i to jest taka weekendowa audycja.
1: Mam odwrócone kanały.
0: W sumie nie wiadomo, które są prawdziwe, ale...

0: A tu też słychać lekko ten ostatni utwór.
1: Zdaje się, że to był remastering z winyla. To brzmi.
0: Ale tutaj, wiesz, na tej perkusji. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już? Natomiast nie wyoffsetowano tego utworu.
2: Hi-hety po prostu zdradzają cały procesor, że jak na owe czasy to on był dobry, natomiast został mimo wszystko chyba jednak użyty nieco za mocno.
0: Jak dla mnie nie wyoffsetowano tego.
2: No i balans kanałów też nie został wyrównany nijak, tak? Choć teoretycznie można by to było robić, ale no nie został. Prawy kanał mimo wszystko silniej gdzieś tam.
0: No, dla mnie też nie wyrównano, nie wyoffsetowano tego Patryku.
2: Bo średnio było jak?
0: Bo słychać cały czas, że to jest jakby przedostatni czy ostatni utwór z płyty, ja nie wiem.
2: Natomiast tak jak ci, Robercie,
1: to jest
2: mówię,
1: ostatni
2: to jest...
1: stronie A.
0: A, no właśnie.
2: I to trochę komplikuje sytuację przy remasteringu. Nie ma uniwersalnej broni na pozbycie się tego czegoś takiego poza kalibracją wkładki na ostatni utwór.
0: Ale da się.
2: Chyba da się zminimalizować tego skutki, natomiast nie da się do końca tego...
0: No ale kalibrować wkładkę na każdą płytę to...
1: No, powiem szczerze, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy będziemy remasterować dany materiał po to, żeby wydać go na CD, to osobiście uważam, że wręcz należałoby to zrobić.
2: Dokładnie.
1: To jest naprawdę
0: Powiedzmy sobie
1: pracy,
0: szczerze, nie jest to łatwa sprawa. Nie wiem, jak osób widzących...
1: Umówmy się, ktoś na tym zarobi, więc powinien to zrobić jak najlepiej tylko potrafi.
3: No nie, ale też powiedzmy sobie szczerze, takie rzeczy, te kalibracje i tak dalej, no to zwykle no, robią firmy jednak, a nie, które się tym zajmują profesjonalnie, tak jakby z tego żyją, mają na to i czas, i ludzi, i sprzęt.
0: No nie, Michale, nie.
3: Mówimy teraz o masteringu takim, nie wiem, czy mówimy teraz o masteringu takim zawodowym, w sensie takim, jak firmy to robią, czy tak domowo, bo domowo to oczywiście...
1: Nie, domowo to w ogóle nie ma tematu, bo domowo to wiadomo, że każdy sobie zrobi najlepiej, jak umie i okej, ale ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś bierze materiał z winyla po to, żeby zrobić z tego płytę CD i sprzedać, jako reedycję. I uważam, że w takiej sytuacji należy to zrobić najlepiej, jak to tylko możliwe.
3: Tak,
1: w związku
3: tak,
1: z tym należy tą wkładkę skalibrować jednak na ten ostatni utwór, po to, żeby wycisnąć z tej płyty najlepszy dźwięk, jaki tylko się da.
0: Znaczy, ale czy w ogóle da się tak zrobić, żeby ten ostatni utwór na stronie A, jak i B... Bo ja naprawdę nie spotkałem żadnego winyla, w którym by ten ostatni utwór grał idealnie.
1: To znaczy, że masz...
0: Znaczy, mam coś nie tak.
1: Chyba tak, bo u mnie grają jednak dobrze. Wiesz, to znaczy, jeżeli nie mam zniszczonej płyty oczywiście, bo to się zdarza, ale prawdopodobnie masz zły kąt, tylko widzisz, ja się na tym nie znam, nie jestem w stanie ci powiedzieć, co z tym zrobić, jak to zrobić i tak dalej. Ale rzeczywiście igła jest nachylona pod złym kątem.
0: Znaczy, ja powiem tyle, tych kalibracji, niestety tutaj, bo to trzeba sobie powiedzieć, jest potrzebne oko.
1: Jest potrzebne oko, a
0: niestety,
1: najlepiej
0: trzeba wycentrować tą przeciwwagę.
1: Najlepiej profesjonalista. Prawdę mówiąc, warto zapłacić komuś, kto by to zrobił dobrze, tak jak kto się na tym zna po prostu.
0: Bo to trzeba i ten ciężarek, i trzeba tą siłę nacisku, i coś tam, to...
1: Ciężarek to jeszcze można ustawić z kimś, kto po prostu widzi, może się na tym nie znać, ale ważne, że my wiemy, co zrobić. Trzeba wiedzieć, jaki nacisk jest preferowany dla naszej wkładki i albo najlepiej na wadze tak naprawdę sobie to ustawić, położyć wagę na talerzu, igłę na wadze i odczytać z tej wagi wartość, kręcąc tym odważnikiem, który tam mamy po drugiej stronie ramienia. Natomiast jeśli chodzi o kąt nachylenia wkładki i tego typu parametry, tutaj już na pewno z laikiem bym nie polecał nikomu takich rzeczy próbować, bo po co sobie narobić większych kłopotów jeszcze. Tak naprawdę, jeżeli zrobimy coś nie tak, a potem położymy igłę na płycie, to możemy nawet sobie ją porysować. Coś może nam się popsuć, więc po co? Po co ryzykować?
0: No, skąd potem w niektórych miejscach znaleźć takiego fachowca? No nie wiem, no w każdym razie...
1: Zależy, no tak, to prawda, no, zależy gdzie mieszkamy, no to jest dość istotny aspekt całej sprawy.
0: Nawet w tych internetowych ripach, które mam, też ten ostatni utwór gra niestety gorzej niż ten początkowy, nie wiem. To jest takie...
1: No, rzeczywiście wszędzie?
0: Tam, gdzie ja mam, w tych ripach, które mam... czy to no, będzie kiepowe?
1: Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc.
4: I jeszcze mamy jedno pytanie a propos odszumiania, pytanie od Piotra kolejne. No dobrze, ale właściwie to w jaki sposób to odszumić? Jakich programów użyć, jakich narzędzi, co polecacie?
2: Co kto tak naprawdę lubi i uważa, że mu się sprawdza? Ja zaczynałem od prostego odszumienia w SoundForge'u, które naprawdę mi trochę rzeczy ułatwiało. Dziś używam kilku pakietów tyczek i po prostu słucham. Jeżeli wiem, że w danym momencie sprawdzi mi się taki, a nie inny procesor, to go używam. Jeżeli wiem, że w tym momencie potrzebuję czegoś innego, bo to jest inny typ szumu, no to używam czegoś na przykład mniej wymagającego, tak?
1: Jak gdzieś słyszałem o aplikacji, o procesorze, który działa w ten sposób, tylko nie pamiętam co to było niestety w tym momencie. Nie wiem czy nie nazywało się to po prostu Denoise. Denoise przez D na początku. Działało to w ten sposób, że trzeba było pobrać próbkę szumu z początku zgrania płyty.
2: Tak, oczywiście. To jest, powiedzmy sobie szczerze, po niewidomemu odszumia się rzeczy trudno. Po niewidomemu musimy korzystać ze zautomatyzowanych narzędzi, które właśnie robią dokładnie to, o czym Witek chce powiedzieć, czyli pobierają próbkę szumu. Względnie są stricte nastawione pod trzask winylu, bo są takie narzędzia. Nie ukrywam, że z nich korzystam też. Więc na przykład...
4: To może Patryku podaj jakieś konkretne przykłady dla naszych słuchaczy. Z czego warto korzystać? Co masz sprawdzonego?
1: Co warto sobie przetestować po swojemu?
2: Osobiście korzystam w zależności od potrzeb albo z odszumiacza w SoundForge'u, choć to jest raczej podstawowo, żeby zrozumieć w ogóle co do działania. Natomiast ja osobiście upodobałem sobie pakiet wtyczek Isotope i nie ukrywam, że jest to wydatek. Powiedzmy sobie to wprost. Jest to duży wydatek, bo to jest coś koło 4000, ale to działa.
0: Ewentualnie...
1: To chyba solidny pakiet, szczerze mówiąc. Ja nawet nie kojarzę w tym momencie, co oni tam udostępniają.
0: A ten Denoise, o którym mówisz, coś...
2: No właśnie, ja podejrzewam, że to był właśnie jedna z wtyczek Isotope'a.
1: Może tak być.
2: Bo tak naprawdę sam, jak to się ładnie mówi, clipboard printing, czyli kopiujemy do schowka kawałeczek i na podstawie tego mamy odszumienie, oferuje nam nawet Godwave.
0: Tak, to jest prawda. Mhm. To
2: jest już dziś pożądana i powszechnie gdzieś tam dostępna funkcja. Natomiast powiedzmy sobie to wprost. Na tym proceder odszumienia się nie kończy, bo widzący robią to chyba zawsze od nas jednak lepiej. O tyle, że widzącym jest prościej wymodelować sobie szum i oni widzą na analizie spektralnej dokładnie, co tam jest trzaskiem, co tam jest sygnałem, jaki jest odstęp sygnału od trzasków zarówno w przestrzeni lewo-prawo, jak i w przestrzeni głośności. Im jest dużo łatwiej wyfiltrować takie rzeczy. Ja się do tego nie uciekam, bo musiałbym spędzić parę godzin dziennie z osobą widzącą. A osoba widząca najlepiej jeszcze, żeby na tym się znała wszystkim po drodze.
0: A ja bym się...
1: Czyli właśnie jak się ktoś zna, to może to zrobić równie dobrze sam bez ciebie.
2: Dokładnie,
1: taka prawda.
0: A ja bym, Patryku, z tobą troszeczkę polemizował, ponieważ osoby widzące tylko patrzą na wskaźniki, generalnie mało co słuchają. A czasami to niestety wychodzi, tak jak w materiałach przykładowych, które żeśmy podali. Przecież to robiły zawodowe firmy i można coś naprawdę zrobić fajniej i żeby ładniej to brzmiało. Ja powiem tak, osoby widzące najczęściej nie słuchają tego materiału, tylko robią na zasadzie, no tak mi dobrze wychodzi, tak mam, tak, dokładnie. I tutaj natomiast... bym polemizował, uważałbym, że tu mamy pole do popisu, jakieś jednak, no. Wiadomo, że tu można polemizować. Jeszcze jest coś takiego, co się nazywa Half Speed Master, też tak można.
2: W skrócie i bardzo pobieżnie technika polega na pracy na pliku, to jest procedurach typu odszumienie, odczyszczenie z mniejszą prędkością.
0: Dokładnie.
2: Po czym zapisaniu takiego pliku z mniejszą prędkością w wysokiej częstotliwości próbkowania, a potem przyspieszeniu tego, wiadomo, do rozmiarów normalnych.
0: Tak. I zapisaniu tego tak jak trzeba. Nie tracimy wtedy transientów, tak zwanych wysokoczystotliwości.
2: O to też nam chodzi w tym wszystkim, a procesor otrzymujący pracuje na trochę jednak bardziej rozciągniętych jednostkach, więc może sobie to trochę mniej zauważalnie i mniej irytująco dla ucha przetworzyć, bo on przetworzy to dokładnie takim samym algorytmem, ale że to się będzie działo 2 razy lub 4 razy wolniej, no to będzie się po prostu mniej irytowało nasze uszy. Jeżeli już cokolwiek musimy robić.
0: Efekt końcowy jest zdumiewający, tyle powiem. Całkiem niezły. Jeśli skorzystamy z tej techniki w pewnym sensie.
2: Także polecamy spróbować na własną rękę. W komentarzach można się podzielić rezultatami na przykład. Myślę, że będzie to.
0: No właśnie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
4: No ja z naszego radiowego Skype'a nie widzę więcej pytań.
0: Więc już na sam koniec podsumowując, czy warto bawić się w winyle?
2: Jeżeli ktoś ma trochę cierpliwości, myślę, że warto.
1: Ja może powiem, dlaczego warto według mnie, bo...
0: O właśnie.
1: Powiem w ten sposób. Mam może niezbyt wielką, ale jednak kolekcję płyt CD i zdarza mi się kupić winyl, który już mam w wersji CD na półce, gdzieś tam sobie leży, ale wydam te pieniądze na wersję winylową, nawet jeżeli to jest czasem więcej, bo winyl potrafi kosztować duże pieniądze. No nie wiem, 85 zł za 2 LP na przykład. LP, czyli longplay, tak jak już mówiliśmy, około 40 minut muzyki, więc jeżeli mamy płytę, która była wydana na CD i zawierała 70 minut muzyki, no to niestety nie zmieści się nam na jednym krążku, trzeba mieć dwa. I teraz sytuacja wygląda tak, że w momencie, kiedy mam te płyty CD, to tak naprawdę w momencie, kiedy ja sobie tą płytę zgram na komputer do plików cyfrowych, to słucham już tylko i wyłącznie plików. Nie sięgam po nią w ogóle, przestaje dla mnie istnieć, jest tylko na półce. Pamiętam, że ją mam i nic ponadto. Natomiast coś jest w płytach winylowych takiego, że ja bardzo lubię po nie sięgać. Nawet jeżeli mam już zgraną wersję cyfrową danego albumu, to i tak często, jeżeli tylko mam na to czas, jeżeli nikt mnie nie pogania, jeżeli po prostu chcę sobie tak pocelebrować trochę to słuchanie muzyki, to sięgam po krążek winylowy, kładę go na talerzu. Muszę się jeszcze zastanowić, czy mam ochotę posłuchać strony A, czy strony B, a może strony C albo D, nie wiadomo. W momencie, kiedy włączam tą muzykę, to już zostawiam. Nie szukam konkretnego utworu, nie przestawiam niczego, nie bawię się tym ramieniem, nie sprawdzam, a może bym jednak ten utwór sobie włączył, a może tamten. Nie, leci całość. Od początku do końca te kilkanaście, czy 20, czy 20 parę minut muzyki, których słucham. Skończy się, trzeba wstać, trzeba zdjąć ramię, odwrócić płytę na drugą stronę. I to też ma swój urok, to też ma swój klimat. Zapamiętuje się znacznie bardziej, jak się skończyła strona poprzednia, jak się zacznie strona następna. To bo inaczej się słucha po prostu.
3: Tak, to prawda i to szczególnie, przepraszam, szczególnie, bo ja powiem szczerze, no dlatego też mówiłem o tej nawigacji klawiszami po gramofonie, bo ja dosyć selektywnie słucham fragmentów płyt, czasami szczególnie takich piosenkowych, ale rzeczywiście, jeżeli są takie płyty z rokiem mniej lub bardziej progresywnym, tak jak ostatnio na przykład udało mi się zdobyć pierwsze wydanie Misplaced Childhood Marillion i, no i to jest taka płyta, której aż miło słuchać właśnie na winylu jako strona pierwsza i strona druga po prostu. Bo właśnie jest mało, te utwory jeden w drugi przechodzi albo są minimalne przerwy pomiędzy nimi. Na takich płytach to się właśnie bardzo, to się sprawdza w ogóle jakoś tak na tym starym roku, bo jeszcze mam kilka takich rzeczy, jakiś tam Eric Wakeman, czy...
1: Pewnie The Wall Pink Floydów na przykład, prawda?
3: O, mhm.
1: Też.
3: To właśnie się jakoś tak fajnie, czy Procol Harum Grand Hotel, to się właśnie fajnie, Emerson Lake and Palmer, to właśnie to takie płyty, które gdzieś tam fajnie, tak całościowo słuchać.
1: Tak, kolejny
2: aspekt. Ja to patrzę znowu z technicznego punktu widzenia, mianowicie to słuchać płyt winylowych i zaopatrzyć się w jakiś sprzęt, chociażby dlatego, że niejednokrotnie, nawet jeżeli jakaś płyta wyszła później w wersji CD lub wyszła równolegle w wersji CD, bo są to lata 80. lub nawet nie wyszła w jakiejkolwiek wersji CD, po prostu do płyt winylowych z reguły, nawet w Polsce i nawet w latach 80., choć wszyscy wiemy, jakie były wtedy realia, do pewnego stopnia się gdzieś tam przykładano. To są mniej lub bardziej majstersztyki realizacyjne. A nawet jeśli nie są, to w tej tandecie jest coś, co mnie osobiście przekonuje do używania płyt winylowych.
3: Tak, aczkolwiek też z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że na takim, znaczy tak przynajmniej mi się wydaje, że na takim, że to nie jest też tak szczególnie na takim sprzęcie zwykłym, niższej albo ze średniej półki, że zawsze w każdym wypadku to, co, przynajmniej tak mi się wydaje, to co na winylu jest lepsze od CD, bo oczywiście mówiliśmy o tych złych przykładach i tak trochę to zabrzmiało, jakby było tak, że kiedyś, mówię to specjalnie tak, w taki wyostrzony sposób, że kiedyś to były dobrze robiono, były dobre winyle i się przykładano, a potem te remasteringi i te płyty CD, to już tylko komercja, to już zawsze źle. Nie zawsze tak musi być i też ja nie wydaje mi się, że to jest aż tak, że wszystko, nie mówię tego może jako kontra do kogoś z Was, tylko tak jako raczej takie ogólne stwierdzenie, że tylko to, co na winylu, to zawsze dobre, bo na winylu, a to, co na CD złe, to też tak aż tak to chyba też nie jest. Szczególnie w takim sprzęcie za kilkaset
1: złotych. Nie można tak uogólnić. Zdecydowanie nie. Natomiast kolejny ważny aspekt, o którym już mówiliśmy zresztą, to jest fakt dostępności pewnych nagrań. Nie wszystko wydano na CD i sądzę, że pewnych rzeczy już się nie wyda, albo nie wiem, kiedy ktoś mógłby to wydać. Na przykład album pana Wojciecha Młynarskiego, którego osobiście bardzo, bardzo szanuję i bardzo cenię. Płyta się nazywa Szajba. Nie wiem, dlaczego tego nie wydano na CD do dzisiaj. No w każdym razie...
3: To był taki koncert, prawda?
1: Tak, właściwie dwa koncerty.
3: Dwie płyty to były.
1: Dwie płyty z koncertów. Ja właśnie kupuję trzeci egzemplarz, ponieważ moje dwa egzemplarze, przynajmniej pierwsze longplaye, grają niestety nie tak jak należy. Są porysowane na początku i trzeszczą, mają cykliczny trzask. Ale kupię ten trzeci egzemplarz, bo warto. Po prostu wiem, że to jest dobra płyta.
3: No i tak samo polecam, te, które teraz jest poszukiwane bardzo. Pierwsza płyta Zbigniewa Wodeckiego, której nigdzie nie ma praktycznie.
1: Tak, ta, z której zrobiono koncert, prawda?
3: Tak, zrobiono teraz koncert. Jest kontynuant, fajnie to wszystko, fajne te występy.
1: Bo Wodeckiego w dobrej formie. Ale fajnie było posłuchać.
3: Ale no, na YouTubie jest jakiś tam rip, ale gdzieś no przydałaby się ta płyta. Ona na CD wyszła tam z dwoma bonusami, z tym Znajdziesz mnie znowu i z czymś tam, ale no też niestety tej pierwszej, tą drugą płytę Dusze kobiet kupiłem, a pierwsza płyta Wodeckiego, no nigdzie jej właściwie nie ma, ani na CD, ani na kompakcie gdzieś tam. Tak samo zresztą jest z pierwszą płytą, albo drugą, Gondoliewy z nad Wisły i W cieniu dobrego drzewa Ireny Jarockiej. Też nie ma.
1: Pani Anny Jantar na przykład były wydane jakieś tam The Best Of'y, Złote Kolekcje i tak dalej. Ja znalazłem, co mi utkwiło bardzo w głowie, utwór na którymś albumie, utwór, który się nazywa Nie ma piwa w niebie.
3: Tak, to chyba na tej czwartej płycie, ostatniej chyba.
1: Możliwe.
3: A to mam.
1: Ja obawiam się, że takiego rarytasu się nie znajdzie na CD nigdzie.
3: Ale nie, z Jantarką chyba tam ona powychodziła w miarę na CD, chyba jak, mi się wydaje, że tam dużo takich tych, nawet jakaś antologia wyszła, czy kilkupłytowa, tak? Więc...
2: Ale nie ma piwa w niebie i spocząć chyba nie ma na tych wszystkich.
1: No chyba właśnie, chyba nie ma, wiesz, szukałem, przeglądałem.
2: Tak mi się
0: to co? Natomiast słuchajcie, bo sumujemy, możemy tak jeszcze długo.
2: Dokładnie, winyle to jest temat rzeka.
1: To prawda, to prawda.
0: Możemy tak jeszcze długo, tutaj już nasz realizator się niecierpliwi, ale ja jeszcze chciałem jedno zapytać, ponieważ przed w ogóle powstaniem tej audycji, wyjściem jej na świat, pojawiły się takie pytanie, po co to robić, skoro żeby fajnie posłuchać płyt analogowych, trzeba mieć sprzęt za 5000-4000 zł. Co wy na to?
1: Nie tak trzeba.
0: Pokrótce.
1: Nie trzeba.
0: Właśnie.
1: Jeżeli chcę wydać na to rozsądną kwotę, to no tak naprawdę trzeba skompletować po prostu zestaw pod tytułem gramofon wkładka przedwzmacniacz. Można gramofon zintegrowany z przedwzmacniaczem kupić sobie. I to, tak jak już opowiedzieliśmy, nie są pieniądze rzędu kilku tysięcy złotych. I chociażby można po prostu podpiąć się do karty dźwiękowej w komputerze i wypuścić to na sprzęt, który już gdzieś tam mamy. No bo przecież nie potrzebujemy kupować specjalnie osobnego zestawu głośników tylko po to, żeby podłączyć je do gramofonu, prawda? Więc no tak samo jak na odtwarzacze CD, niektórzy ludzie wydają 200 zł, a inni po 2000 na przykład, prawda? Wszystko zależy od tego, co konkretnie chcemy uzyskać i na co stawiamy nacisk, no, i jakie mamy środki.
0: W każdym razie cieszę się z winy.
1: Nie trzeba.
0: Dużo nie trzeba. Taniej niż za 4000 zł. Powiedzmy, że za ile? Za 500?
1: Tak naprawdę...
2: Do 1000 myślę.
1: Myślę, że do 1000
2: porządnie.
1: Tak.
0: Do 1000 porządnie, a za 500 tak, żeby się cieszyć.
1: Mhm. Tak.
2: I żeby miło sobie było wypić herbatę przy dźwiękach winylowej płyty jakiegoś polskiego rocka albo czegoś takiego. To już 500 myślę. Będzie.
3: A wiadomo, że w miarę potem użytkowania, w miarę słuchania, no to też potem apetyt rośnie i pewnie po prostu się, no gdzieś tam jak ktoś może pozwolić, to pewnie sobie kupi za rok, za dwa coś lepszego, jeżeli uzna, że to jest to i że warto. I
0: wtedy będzie musiał, się zmniejszy.
3: I wtedy będzie musiał na nowo słuchać wszystkiego i się przyzwyczajać. No ale tak jest z nowymi głośnikami, z nową wkładką pewnie.
1: Tak.
0: Z innym gramofonem. Dzisiaj w Tyflo Radio rozmawialiśmy na temat płyt gramofonowych. Troszkę zahaczyliśmy o techniki odszumiania tych płyt, troszkę o remastering, troszkę o gramofonach, troszkę o wszystkim porozmawialiśmy. Moimi gośćmi byli, teraz żeby nikogo tutaj nie pominąć, no może tak, Witold Strugała, dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Michał Kasperczak.
3: Dziękuję.
0: Patryk Waliszewski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Program realizował Michał Dziwisz, a za uwagę dziękuję Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję mikser marki Behringer z serii Xenix o modelu 302. Seria Xenix już jest oczywiście od dłuższego czasu na rynku, a ten model to jest dokładnie Xenix 302 USB. Mikser jest przenośny i kompaktowy. I dlatego ja bym chciał tutaj przedstawić, powiedziałbym, że wszechstronne zastosowanie tego miksera, gdyż no, mikser oczywiście, do czego służy mikser? No mikser to jest coś, że wpinamy sobie jakieś klawisze, jakieś mikrofony, jakieś syntezatory, jakieś coś jeszcze i nakładamy to na siebie, możemy manewrować, manipulować poszczególnymi parametrami danych urządzeń, głośnością, wysokimi tonami, niskimi, średnimi, balansem i ustawiać je względem siebie odpowiednio, tak jak na przykład mamy jakieś miksery sceniczne, koncertowe, gdzie po prostu wyprowadzone są wszelkie instrumenty, tudzież jakieś gitary jeszcze mogą być, czyli jakiś zespół gra. No mikser też może być stosowany w studio nagrań, oczywiście w radiu. Wiadomo, że miksery takie, czy tudzież radiowe, czy DJ-skie, czy jakieś takie podstawowe, no każde jedne w zależności od zastosowania będą pełniły określoną funkcję i dzięki temu będzie oczywiście położony większy nacisk na takie tudzież inne opcje. No niemniej jednak każdy jeden mikser służy do tego, żeby podłączyć kilka rzeczy i je zmiksować ze sobą, czyli nałożyć w jakiś sposób, żeby to jakoś brzmiało. Tutaj ten początek mógł się wydać trochę trywialny, ale może będzie słuchał tego ktoś, kto w ogóle nie miał do czynienia z mikserami. W końcu Tyflo Podcast jest dla wszystkich. A jeszcze tak, ten mikser jest bardzo mały i dlatego będziemy mogli go wszechstronnie wykorzystać. Jeszcze tak na początek organizacyjnie bardzo przepraszam za gorszą jakość nagrania niniejszej audycji, ale ze względu na koronawirusa aktualnie przebywam poza domem, a audycję rejestruję na rejestratorze marki Olympus o modelu LS14. Tutaj włączyłem sobie tryb smart, żeby jakkolwiek dostosować głośność nagrywania do warunków, ale też ponadto informuję, że będę chciał pokazać wiele rzeczy w praktyce podczas prezentacji tego miksera, tak więc jakość nagrania i tak nie będzie jednolita. Urządzenie z uwagi na swoje bardzo małe wymiary możemy wszędzie ze sobą zabrać, nawet można zabrać go gdzieś z laptopem i używać jako karty dźwiękowej, poprawiając zresztą w bardzo łatwy sposób komfort odsłuchu, nawet na słuchawkach. Ponadto mikser ten może mieć wiele, wiele różnych zastosowań, jakie wprawdzie oferuje każdy mikser, ale jakich nie moglibyśmy tak wszechstronnie używać z większymi mikserami z uwagi na zazwyczaj większe gabaryty różnych innych klasycznych mikserów oraz ich ceny. No, przecież nikt nie będzie kupował scenicznego miksera tylko po to, żeby sobie na przykład komfort odsłuchu na słuchawkach poprawić. Ale o tym wszystkim jeszcze za chwilę. No, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że będę po prostu pokazywał ten mikser we współpracy z najprzeróżniejszymi urządzeniami i no, mam je w różnych miejscach. Dlatego i jakość nagrania będzie się różniła, więc nie będzie jednolita. Tak jeszcze o tej mobilności, która w tym modelu odgrywa naprawdę ważną rolę. Miksery, nawet te sześciokanałowe, mają przeważnie osobny zasilacz, który już swoje waży, a przede wszystkim pokrętła, które zwłaszcza przy mikserach tych takich podstawowych są, bo w bardziej zaawansowanych są suwaki, przy transporcie potrafią się łatwo złamać i uszkodzić. Tutaj pokrętło trochę jest, ale też mamy suwaki, co w mikserach tej klasy rzadko się zdarza. Tak więc oprócz oczywistej funkcji, jaką spełnia Każdy mikser, omawiany model z uwagi na bardzo małe gabaryty, tudzież zasilanie przez USB, które może być zarówno z zasilacza dołączonego w komplecie, jak i z laptopa, a może nawet i powerbanka, może również bardzo fajnie służyć dla amatorów. Dlatego przedstawię koncepcję jego użycia w wielu sytuacjach, które zdaję sobie sprawę, że dla osób zajmujących się zawodowo dźwiękiem lub nawet takich, które ogólnie mają tudzież mieli jakiekolwiek doświadczenie z mikserami, będą oczywiste, ale jak wiadomo, Tyflo Podcastu słuchają osoby bardziej techniczne i mniej techniczne, osoby bardziej zainteresowane sprzętem i mniej zainteresowane sprzętem. Tak więc myślę, że warto to omówić. Tak więc małe gabaryty, atrakcyjna cena jak na taki sprzęt, szeroka dostępność oraz pozytywne recenzje wśród internautów być może przykują uwagę także osób, które nie zajmują się wcale dźwiękiem, ale zechcą wykorzystać ten mikser do jakichś celów, do takich, jakich nie pozwoliłyby większe miksery ze względu na swoje gabaryty i swoją cenę. Dlatego właśnie ten model trafił do naszej redakcji, abyśmy mogli go dla Państwa zaprezentować. Firma, jak na początku audycji powiedziałem, nazywa się Behringer, tak więc zdaję sobie sprawę, że jedni tę firmę lubią, a inni nie. Faktem jednak jest, że produkowane przez Behringera urządzenia oferują dobrą jakość brzmienia w stosunku do ceny. Cena miksera na Ceneo waha się od 200 do 250 zł. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć poniżej 200 zł. Ja na przykład znalazłem, mnie się udało w jednym ze stacjonarnych sklepów muzycznych w swojej okolicy kupić w cenie około 180 zł. Nie za bardzo bym chciał jednak podawać tutaj nazwy sklepu, bo nie wiem dokładnie, kiedy się ta audycja ukaże i nie chcę słuchaczy wprowadzać w błąd, gdyby się ta cena w jakiś sposób zmieniła, ale myślę, że ta cena powinna się w najbliższym czasie utrzymać, tak około 200 zł. Może więc na początek spróbuję, podobnie jak w Tyflo Przeglądzie, przedstawiany jest na początku audycji skrót informacji, przedstawić dodatkowe zalety miksera. Mikser, jak powiedziałem, można wszechstronnie wykorzystać z tym, co mamy w domowym zaciszu. Tak więc z komputerem, laptopem, cyfrowym rejestratorem, analogowym jakimś sprzętem, mikrofonem, głośnikami komputerowymi, telewizorem, radioodbiornikiem z gniazdem liniowym, kinem domowym, wieżą, mini wieżą, multimedialnymi wszelkimi urządzeniami dla niewidomych, smartfonami, telefonami, właściwie ze wszystkim, co posiada wejście liniowe lub wyjście słuchawkowe, a pewnie jakąś tam część z tych urządzeń każdy, kto słucha tego podcastu, chyba raczej posiada, więc będzie mógł sobie jakby dostosować to urządzenie i przypasować do tego, co posiada i odpowiednio wykorzystać. W dalszej części zaprezentuję to wszechstronne wykorzystanie niniejszego miksera w różnych warunkach, na różne sposoby, z najróżniejszymi urządzeniami.
5: To jest Tyflo Podcast.
6: Oczywiście mikser poza głównym wykorzystaniem umożliwia podłączenie mikrofonu do każdego urządzenia wyposażonego w wejście liniowe. Urządzenie poprawia komfort odsłuchu na słuchawkach. Mikser może być pomocny osobom niedosłyszącym. Mikser umożliwia łatwe poprawienie jakości nagrywania podczas nagrywania ze źródeł zewnętrznych. Ważne szczególnie dla osób słabo znających obsługę komputera i bazujących tylko na przykład na wyposażonych w wejście liniowe urządzeniach dla niewidomych. Mikser może urozmaicić domową prywatkę lub wieczorek na jakimś wyjeździe, na przykład o karaoke lub dyskotekę. Mikser umożliwi z kilku posiadanych przez nas przenośnych urządzeń skonstruować mobilny zestaw nagłośnieniowy. Mikser można wykorzystać jako prosty korektor podczas słuchania muzyki. Mikser umożliwia podłączenie słuchawek do urządzeń nieposiadających wyjścia słuchawkowego, ale wykorzystując ich wyjście liniowe. Możliwość łatwego przegrywania ze źródeł monofonicznych na urządzenia stereofoniczne. Poprawienie komfortu odsłuchu na słuchawkach urządzeń z wyjściem słuchawkowym mono. W zależności od posiadanych kabli możliwość używania jacków lub złącz RCA. Możliwość użycia miksera jako zewnętrznej karty dźwiękowej na USB. Możliwość, dlaczego nie, łatwiejszego zrobienia dobrego podcastu, wpinając mikrofon, do którego będziemy mówić, oraz urządzenie, które prezentujemy. Mikser pomoże również tym, którzy stawiają pierwsze kroki w tworzeniu internetowego radia.
5: To jest Tyflo Podcast.
6: Te i inne aspekty omówię w niniejszej audycji. Z góry przepraszam, gdybym przypadkiem zamienił kolejność informacji, ale jak sami Państwo słyszą, wykorzystanie tego miksera może być naprawdę bardzo wszechstronne i nie wiem, czy mi się wszystko da w takiej kolejności zaprezentować, ale postaram się jakoś tak, żeby Państwo jak najwięcej z tej audycji wynieśli. Teraz może jeszcze, zanim będzie unboxing, podam wymiary tego miksera. Tutaj akurat znalazłem, że na stronie sklepu muzycznego Music Center, sklep muzyczny Music Center podaje na swojej stronie wymiary miksera 117 mm na 135 mm. To myślę, że to jest szerokość i długość. Wysokości nie znalazłem, ale nie licząc rozmieszczonych na płycie czołowej potencjometrów, to grubość samej obudowy wynosi, myślę, że około 2 cm. Jak wynika ze specyfikacji, gniazdo XLR posiada zasilanie 15 V dla niektórych mikrofonów pojemnościowych. Więc teraz już myślę, że możemy ten mikser rozpakować. To jest pudełko. Jak się tak po nim rusza, to taki dźwięk wydaje. Jak się wstuka, to taki dźwięk. Jest takie ładne, śliskie. Tak jak na przykład pakowane są różne urządzenia. Kiedyś na przykład telefony marki Nokia były tak pakowane w takich śliskich pudełkach. Jak kupujemy jakieś akcesoria do komputera, jakąś, nie wiem, klawiaturę, czy coś w tym rodzaju, to też często mamy właśnie w takich pudełkach zapakowane produkty. Żeby otworzyć to pudełko, musimy znaleźć jego przód, tak jak leży przed nami, i na przykład wziąć dolną krawędź, która jest na takich skrzydełkach, które się chowają. Jak ją pociągniemy do siebie, to krawędź odskoczy. Uwaga! Pudełko mamy otwarte i ukazuje się nam mikser w takich dwóch. To jest jakby takie tworzywo jak opakowanie po jajkach. I jest tak, że składa się z takich dwóch części. Po jednej stronie jest włożony mikser, a po drugiej jest włożone tekturowe opakowanie z zasilaczem do niego i z kablem USB. Wyjmuję, proszę Państwa, mikser z tego opakowania. I teraz z tyłu i z przodu zdejmuję obydwie części tego opakowania. Opakowanie wkładam do pudełka. W środku jest taki worek, gdzie jest dokumentacja. Dokumentacja jest skromna, gdyż urządzenie też jest małych wymiarów i ma niewiele funkcji. Znaczy, jakby nie patrzeć, niewiele. I tu pewnie jest coś. Tu jest, widzę, jakaś naklejka i tu pewnie jest coś do rejestracji karty gwarancyjnej. Teraz nie wiem, nie będę się tym zajmował. Zrobię to przy najbliższej okazji. Tutaj taką taśmą jest jeszcze zaklejone, tą zaklejoną taśmą jest ta folia, więc ja może to z powrotem skleję tak, jak to sklejone już wcześniej było. Wyjmuję drugą część tego zabezpieczenia z takiego tworzywa jak opakowanie po jajkach. Kładę z przodu do pudełka i może jeszcze zobaczę. Teraz wyjąłem mikser i wyjąłem kartonik z zasilaczem. Mikser jest zapakowany, proszę Państwa, też w takim jeszcze worku. Worek jest zaklejony taśmą, który zaraz będę mógł Państwu odkleić. O, już. Jest jeszcze taka ochrona od wilgoci w środku. To ja tę ochronę kładę, proszę Państwa, razem tutaj z tym do pudełka. I jeszcze otworzę kartonik z zasilaczem. Co w tym kartoniku dokładnie będziemy mieli? A w tym kartoniku

0: Nie, coś nie tak, chwilę. A, trzeba było głębiej wsunąć, przepraszam. Czyli tutaj jest taka prowadnica i jeszcze są takie blaszki i trzeba zrobić tak, żeby ta przy tej końcówce jest, można wyczuć takie dwie warstwy jakby przy tej części, którą się wsuwa przy tej końcówce do podłączenia i tu musi się znaleźć, obudowa zasilacza musi się między jedną a drugą warstwą znaleźć. Musi być opór, jak to zaczniemy wsuwać. I teraz jak zaczęliśmy wsuwać, to trzeba to wsunąć, myślę, do końca i jak już będzie opór, to wtedy mocniej popchnąć i zaskoczy. Uwaga, jest. No i oczywiście przy ładowarce USB jest przycisk, trzeba nacisnąć i przesunąć i wtedy można, jak się to naciśnie, to można wysunąć tę końcówkę, ale wysuwać nie będziemy, zasilacz już jest złożony. Jeszcze zobaczę, co w pudełku jest jeszcze. W kolejnym woreczku, tym razem woreczku takim zamykanym, fajnym, zaraz to otworzę, który można zamknąć na taką strunę jakby. Kabel USB. I tutaj mamy, proszę Państwa, USB normalne. To nie jest ani mini USB, ani mikro USB. Ja sobie może od razu ten kabel rozwinę. Tu jest oczywiście do wiązania tego kabla, do ściskania tego kabla, tak jak w każdym urządzeniu kupionym, w każdym kablu nowym kupionym. To już sobie to otworzyłem i włożę do zasilacza i można tą wtyczkę podłączyć albo bezpośrednio do komputera, albo właśnie do tego zasilacza USB, bo w zasilaczu jest gniazdo USB. Ja teraz wkładam do zasilacza USB. Już włożyłem. No, ja się tak zasugerowałem i cieszyłem się, że niby są te różne wejścia, ale w takim razie na Polskę sprzedaje się tylko polskie wejście, bo ja tutaj nic więcej już w tym pudełku nie znalazłem, ale możliwe, że jak Państwo kupią to w jakimś, nie wiem, innym sklepie, to być może jest możliwość, że Państwo otrzymają wejście również angielskie, tudzież amerykańskie. No i teraz już tak, pudełko z tego zasilacza mi jest niepotrzebne, ale ja nie chcę tego zniszczyć, bo no nie wiadomo, jak będzie w razie gwarancji czy czegoś, to warto sobie pudełko, warto tego pudełka nie niszczyć i warto go sobie schować, tak żeby się z tym nic nie stało. Więc tak zrobiłem. Schowałem tą część, która unieruchomiała mikser, która wyglądała jak opakowanie po jajkach. I karton. A, jeszcze został worek po mikserze. Przepraszam, to ja jeszcze raz może otworzę i włożę to z powrotem. Karton, proszę Państwa, zamykam. I mam przed sobą mikser, który właśnie biorę do ręki. Co mogę powiedzieć o tym mikserze? Mikser wygląda bardzo poręcznie. Jest taki lekko trochę ciężki, ale wydaje mi się, że to dobrze, dlatego że czuję się, że trzyma się go w ręku, a to, że jest trochę ciężki, to jest też dobrze, bo wtedy nie ma takiego ryzyka, że nam łatwo zbiórka spadnie, czyli możemy go gdzieś postawić, bo ma oczywiście pod spodem cztery, to nie jest guma, jakie jest tworzywa sztucznego, plastikowe nóżki. Ja nie wiem, właściwie to lepiej moim zdaniem byłoby, gdyby one były antypoślizgowe, ale jeszcze zobaczę. Nie, one niestety antypoślizgowe nie są.
1: Nastąpiła zmiana miejsca. Teraz przemawiam do Państwa z innego pokoju, ale tutaj też będę Państwu przynajmniej na początku pokazywał pierwsze zagadnienia, które wcześniej omówiłem. A teraz skupmy się, co ten mikser posiada, gdzie

0: są poszczególne pokrętła i tak dalej. No niestety jeszcze nawiążę do tych podstawek. Tam jeszcze, gdzie położyłem go na drewnianym stole, to jakkolwiek mikser się trzymał. Natomiast teraz kładę na szklanym stole i niestety, ale no on dosyć się ślizga, jeszcze w ogóle trochę się rusza. To niestety to też jest źle. No i się ślizga, czyli po prostu no, najlepiej to położyć na jakiejś serwetce chyba też. No i jednak uważać, żeby to nie spadło. Ok. Więc tak, zacznijmy od samego dołu. W lewym dolnym rogu, w ogóle może nie tyle w lewym dolnym rogu, jak na dolnej ściance, z przodu, jakby najbliżej nas, mamy trzy pokrętła. Te trzy pokrętła chodzą bardzo stabilnie, ale one, no, na razie chodzą stabilnie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mikser jest niedawno wyjęty z pudełka. One mniej więcej tak, chociaż już, znaczy no, z pudełka, mam go od jakichś 2 miesięcy, bardzo sporadycznie używałem i już jedno pokrętło chodzi lżej. I ja nie pamiętam, czy ono chodziło tak od nowości, czy już mi się wyrobiło. Ale miejmy nadzieję, że od nowości. I tak, pierwsze pokrętło od lewej strony to jest głośność toru monofonicznego, czyli mikrofonowego, tudzież monofonicznego liniowego. Obok mamy potencjometr do drugiego toru, czyli do toru stereofonicznego. Mikser, nie wiem, czy powiedziałem w końcu, czy nie, ma jeden tor monofoniczny, jeden tor stereofoniczny konfigurowalny, a drugi tor stereofoniczny niekonfigurowalny. Ale to za chwilę. Trzecie pokrętło to jest main mix, czyli głośność całego miksu można ustawić. Nad tymi pokrętłami bezpośrednio mamy 6 suwaków. Trzy obok siebie, przerwa i następne trzy. One przypominają taki equalizer w dotyku w budżetowym sprzęcie audio. I tutaj to się rzadko zdarza w mikserach, bo najczęściej w mikserach tanich to jest zorganizowane na pokrętłach. Tutaj mamy suwaki. I ja się doczytałem gdzieś, że to jest tak zwana korekcja brytyjska. W przypadku akurat tego miksera tak się doczytałem. Mamy trzy suwaki, wyraźnie wyczuwalna pozycja środkowa. Ja może przybliżę rejestrator i tak pokażę zarówno suwaki, jak i pokrętła. Pokrętła, jak się kręcą, wydały taki dźwięk. No, mikser niestety się ruszy. A suwaki taki. Suwaki zatrzymują się w pozycji środkowej, pokrętła mają pozycję środkową zaznaczoną. Do czego te suwaki? Pierwsza grupa suwaków to są suwaki sterujące torem monofonicznym, liniowym bądź mikrofonowym. Pierwszy suwak to jest regulacja niskich częstotliwości, druga wysokich, a trzeci balans. Obok jest to samo. Też wysokie tony, znaczy przepraszam, niskie tony, wysokie i balans. I to się tyczy drugiego toru, czyli toru stereofonicznego. Po lewej i prawej stronie miksera, jak się troszeczkę wyżej przesuniemy, czyli kolejny rząd, mamy znowu dwa pokrętła. Ale pomiędzy tymi pokrętłami są jeszcze trzy wciskane przyciski. Może najpierw powiem o pokrętłach. Pierwsze pokrętło to jest gain, czyli głośność mikrofonu, a ostatnie, czyli to po prawej, to jest głośność odsłuchu w słuchawkach. Następnie mamy trzy przyciski wciskane w ten sposób. Tu już nie chcę brać rejestratora do ręki, trzymam ten mikser, żeby się nie ruszał. Nacisnę przyciski, mam nadzieję, że Państwo usłyszą. Wciskają się pewnie, ale tak jak mówię, mikser jest nowy. Pierwszy przycisk, tylko ja teraz nie pamiętam, w jakiej one chodzą pozycji, ale to sobie dojdziemy podczas prezentacji. Pierwszy przycisk przełącza pomiędzy torem liniowym, konfigurowalnym, a USB. Bo jeszcze nie powiedziałem, że mikser, przez to, że może działać jako interfejs audio, jeżeli go podłączymy jako kartę dźwiękową do komputera, to wtedy tor liniowy przejmuje USB. Można jednak korzystać zarówno z tego, jak i z tego, nie odłączając, tylko po prostu trzeba się tym przyciskiem pomiędzy tymi funkcjami przełączać. I teraz kolejne przyciski, drugi i trzeci, one są do wyciszania lub aktywacji toru liniowego konfigurowalnego i toru liniowego niekonfigurowalnego. Jest generalnie tak, że jak jest przycisk wyciśnięty, to kanał jest aktywowany, jak jest wciśnięty, jest wyciszony. Na samej górze miksera mamy od lewej strony gniazdo XLR z gniazdem dużego jacka w środku, czyli XLR typu combo. Co możemy podłączyć? Do XLR-u oczywiście mikrofon, a do dużego jacka jakieś urządzenie monofoniczne, liniowe. Bo wtedy po prostu trzeba wyciszyć gain, żeby ten tor przyjmował sygnał liniowy. No można też mikrofon z dużym jackiem, jeżeli się ma. Obok mamy 6 cinczy. Generalnie tak, mamy tak parami po dwa i pierwsza para to jest do konfigurowalnego toru stereofonicznego, druga para do niekonfigurowalnego toru stereofonicznego, a trzecia para to jest wyjście liniowe, czyli do wzmacniacza, nagłośnienia, do czegokolwiek, do czego chcemy sygnał z miksera wypuścić. Obok mamy jeszcze dwa gniazda małych jacków. Bliżej nas jest gniazdo słuchawek. Dalej od nas jest gniazdo mikrofonu. I tutaj też ten tor do mikrofonu. Można tutaj również podłączyć urządzenie za pośrednictwem małego jacka monofoniczne jako liniowe. I co ciekawe, sprawdziłem ten mikser z mikrofonem elektretowym, on również działa. Ja nie siedzę jakoś nie wiadomo jak w mikserach, szczerze mówiąc, ale nie spotkałem się z mikserem, który miałby gniazdo małego jacka wraz z możliwością napięcia plug-in power, tak jak tutaj. Generalnie miksery mają napięcie fantomowe. Tutaj doczytałem się, że jest 15 V i niektóre mikrofony pojemnościowe można zasilać. Ja nawet mam mikrofon pojemnościowy. Mam dwa mikrofony pojemnościowe. Jeden mam taki gorszy, drugi lepszy. Ten gorszy, tego lepszego nie mam tutaj. Ten gorszy podłączałem. Zresztą właściwie się trochę tego lepszego bałbym tutaj podłączać. Ale ten gorszy podłączałem i działa. Z tego co się doczytałem, to tutaj to napięcie jest na 15 Volt, więc wystarczy dla niektórych mikrofonów pojemnościowych. Także ten mikrofon pojemnościowy, co posiadam, działa. Natomiast bardzo szumi, więc przedwzmacniacz do mikrofonu pojemnościowego nie jest tutaj zbyt dobry, bo wiadomo, że to nie jest sprzęt do tego, ale mikrofon dynamiczny po podłączeniu sprawdza się bardzo fajnie i naprawdę można z niego skorzystać. I został nam jeszcze tył. Na tylnej krawędzi w prawym górnym rogu mamy wejście USB i to jest zarówno zasilanie, jak i interfejs audio. I tak, proszę Państwa, myślę, że powoli możemy rozpocząć prezentację. Ja tutaj dla Państwa przygotowałem różne mikrofony, kilka urządzeń audio, które nam posłużą za wzmacniacze, tak żeby naprawdę ukazać wszechstronność tego miksera i w miarę możliwości opowiedzieć o tym, zaprezentować w praktyce to wszystko, albo może nie wszystko, ale większość z tego, o czym opowiadałem na początku audycji, co przedstawiłem Państwu, no bo wiadomo, że imprezy karaoke tutaj Państwu no, nie urządzę i na przykład no, nie pokażę, jak to wygląda gdzieś na powietrzu czy gdzieś, bo tutaj nie mam technicznie takiej możliwości. Zresztą sam nie śpiewam, więc też nie kompromitowałbym się nawet puszczając jakiś podkład muzyczny i śpiewając do tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie zaprezentuję Państwu mikrofonu pojemnościowego, dlatego że tak jak mówiłem, przed wzmacniacze, jeśli chodzi o mikrofon pojemnościowy, to są kwoty rzędu kilkuset złotych w górę, więc no na pewno no, nie widzę zastosowania tego miksera w przypadku mikrofonów pojemnościowych. Myślę, że raczej tutaj będzie to sprzęt skierowany dla osób posiadających budżetowy sprzęt. No dlaczego tak dużo zaprezentuję tych wszystkich rzeczy? Będę miał mikrofon elektretowy, będę miał mikrofon dynamiczny, będę miał taki mikrofon też przypinany elektretowy, będę miał również głośnik Bluetooth, będę miał odbiornik radiowy, który nam posłuży za wzmacniacz z kolumnami, gdyż no, wydaje mi się, że jakąś tam część z tych urządzeń współpracujących z tym mikserem, jaką pokażę, to myślę, że każdy z Państwa, kto słucha tej audycji, bądź kto przymierza się do kupna takiego miksera, myślę, że zapewne ma, bo na przykład no myślę, że komputer i mikrofon to ma już każdy w dzisiejszych czasach, czy jakieś słuchawki, tudzież głośnik Bluetooth, bo nawet te głośniki Bluetooth przecież oczywiście są teraz bardzo popularne z uwagi na fakt, że przecież dużo ludzi chociażby słucha z komórki. Wystarczy, że taki głośnik będzie miał gniazdo AUX. No i wtedy naprawdę w bardzo łatwy sposób można na jakimś wyjeździe, na jakiejś imprezie, czy tam na jakiejś uroczystości dogadać się organizacyjnie z uczestnikami i w bardzo łatwy sposób się tym posłużyć. Teraz już mogę, proszę Państwa, przystąpić do prezentacji, jednak może jeszcze zanim zacznę omawiać zagadnienia, które wcześniej wymieniłem, podłączę ten mikser do rejestratora, na którym nagrywam, a nagrywam na Olympusie LS14. Olympusa ustawię w trybie manualnym, tak żeby nie było w miarę możliwości przekłamań w związku z głośnością, bo chcę po prostu podłączyć mikrofon dynamiczny na trzy sposoby. Bo tutaj możemy podłączyć zarówno przez XLR oczywiście, przez duży jack oraz przez mały jack, bo przypominam, że gniazdo XLR jest typu combo, więc można podłączyć tam wtyczkę dużego jacka i również do tego samego toru jest przyporządkowane gniazdo małego jacka. I uwaga, co ciekawe, w przypadku urządzeń zewnętrznych, tak jak zaobserwowałem, o czym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, więc powiem to teraz, jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać ten tor monofoniczny do urządzeń zewnętrznych, to tak, jeżeli podłączymy małym jackiem, to musimy liczyć się z tym, że będzie zbierany tylko lewy kanał. Tak więc urządzenie albo musi być mono, samo w sobie, albo musimy mieć przejściówkę, w której z jednej strony będzie gniazdo małego jacka stereo, a z drugiej wtyczka małego jacka mono. Natomiast jeżeli podłączymy do gniazda dużego jacka stereofoniczny kabel z dużym jackiem, czyli żeby po jednej stronie był duży jack, ale na stereo, a po drugiej, no już to, z czego będziemy wychodzić, to już taka wtyczka, na jaką jest urządzenie, to mamy wówczas kanały połączone ze sobą i oczywiście zmonofonizowany w torze. Do miksera podłączę, proszę Państwa, trzy mikrofony. Pierwszym mikrofonem to będzie mikrofon dynamiczny marki Shure o modelu C608, ale tutaj to, co prezentuję, to taki podstawowy nawet nam wystarczy. Później będą dwa mikrofony, których nie znam modeli, takie elektretowe, jeden taki patykowy, a drugi taki przypinany generalnie. Po prostu chcę pokazać, jak z takimi mikrofonami ten mikser działa. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o mikrofon dynamiczny, podłączę na trzy sposoby. Najpierw podłączę przez XLR, później z dużym jackiem, a na końcu z małym jackiem. W Olympusie ustawiona jest głośność nagrywania manualnie, żeby rejestrator nic nie zmienił.
1: Teraz, tak jak już Państwu mówiłem, podłączyłem do miksera mikrofon Shure i wyszedłem wyjściem z cinchami do Olympusa. Mikrofon podłączyłem przez XLR, bo moim zdaniem tak jest najlepiej w tym przypadku. I teraz powiem, jak jest co ustawione. A więc tak, Olympus jest, tak jak mówiłem, tryb manualny, a jeśli chodzi o mikser, to gain mikrofonu jest na środku, suma jest też na środku oraz tor mikrofonu też jest na środku. Może, żeby trochę było głośniej, to zgłośnię teraz sumę. Teraz jest suma na maksa i właściwie, no właściwie też się nawet, już się przesterowało. Teraz się trochę oddaliłem od mikrofonu. Mikrofon trzymam na wysokości klatki piersiowej, ale się myślę, że nie przesterowuje, także jest w porządku. No najważniejsze generalnie, żeby gain był na środku i tor mikrofonu na środku. A można na przykład zmniejszyć czułość mikrofonu i wtedy gain wyciszę. Może tak trochę. A zgłośnię z kolei tor mikrofonu. I wygląda to tak. To teraz może tor mikrofonu z powrotem jest na 0. Nie na 0, tylko na środek. A zgłośnię maksymalnie gain. Uwaga, raz. No. Tło zaczyna zbierać, ale to już jest przesterowane. To tak nie, czyli ja może wrócę dla bezpieczeństwa na środek wszystkiego, a mikrofon przybliżę wtedy. Dobrze, proszę Państwa, tak może zostawmy. Teraz mikrofon bliżej przybliżę twarzy. I teraz co możemy zrobić? Więc może teraz pokażę, jeśli chodzi o regulację tonów. Podbijam niskie tony. Podbijam, proszę Państwa. Teraz zdejmuję tony niskie. Znaczy one były wyśrodkowane, teraz całkiem zdjąłem. Teraz wracam na środek. Teraz podbijam tony wysokie. Teraz środkuję. I teraz tony wysokie powinny zaniknąć całkiem. Znowu środkuję. Lewy kanał, prawy kanał, środek. Ja teraz, proszę Państwa, jeszcze zrobię inaczej, mianowicie zgłośniłem na maksa main mix i jest na środku zarówno tor mikrofonowy, jak i gain. I może jeszcze pokażę Państwu coś takiego. Teraz są na środku i tony niskie i wysokie, a ja zrobię w ten sposób, że będę stopniowo podbijał tony niskie i będę stopniowo zdejmował wysokie. I efekt, proszę Państwa, będzie o taki. No stopniowo to nie było, ale... I teraz... No to może dobrze. To teraz jest tak, więc teraz przesuwam jeden i drugi. I mamy, proszę Państwa, odwrotną sytuację. Tony niskie są na zerze, tony wysokie są na maksa. A może jeszcze ja będę lepiej to... Może jakoś umieszczę ten mikrofon, potrzebuję, ok. I ja będę teraz Państwu mówił i jednocześnie to zmieniał. Więc teraz, proszę Państwa, z powrotem jest tak, że tony wysokie wędrują na dół, na górę, a ton, na dół, a tony niskie na górę. I wygląda to w ten sposób. A teraz, proszę Państwa, odwrotnie. I wygląda to w ten sposób. A jeszcze coś ciekawego tak zrobiłem, że tylko teraz, żeby się nie przesterowało, trochę dalej mikrofon od siebie oddaliłem i podbiłem zarówno wysokie tony, jak i tony niskie. I efekt jest, proszę Państwa, taki. Ja sobie tak, proszę Państwa, pozwoliłem na taką dygresję z tego względu, że nawet
0: No okej, okay. Olympus LS14 ma możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, ale na przykład dzięki temu, że podłączyłem ten mikser, mam szersze pole manewru. Mogę sobie ustawić czułość mikrofonu, mogę sobie skorygować tony wysokie, niskie, w zależności od tego, gdzie bym to nagrywał, gdzieś, gdzie na przykład byłaby taka czy inna akustyka, tudzież atmosfera, co by trzeba lepiej nagrać. Więc ja teraz może wrócę ze wszystkim do pozycji środkowej, albo może main mix zostawię nam na maksa, a wyśrodkowałem czułość mikrofonu i tor mikrofonu. I tu jest, proszę Państwa, podłączony XLR-em. I ja teraz dla porównania podłączę ten sam mikrofon przez dużego jacka. Teraz nic nie zmieniałem ani w mikserze, ani w Olympusie i z dużym jackiem wygląda to tak. Ja mam właściwie przygotowane dla Państwa dwa kable z XLR-em i z jackiem, zarówno na mono, jak i na stereo. Tutaj można stosować takie i takie. Zaraz podłączę z dużym jackiem i z XLR-em i ten duży jack będzie na stereo. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że generalnie w sprzedaży, w sklepach muzycznych przeważnie są kable, jeśli chodzi o jacki i XLR-y, że z jednej strony jest gniazdo XLR żeński, a z drugiej wtyczka dużego jacka, najczęściej dużego, i ona jest na mono. Rzadziej się zdarzają na stereo. Natomiast tutaj chcę pokazać, że ten mikser obsługuje zarówno takie i takie. Dlaczego to jest ważne? Jeśli chcemy podłączyć mikrofon dynamiczny do jakiegoś rejestratora dźwięku, w którym mamy gniazdo na mikrofon zewnętrzny, to gniazdo jest na stereo i jest zrealizowane w takich konsumenckich rejestratorach, najczęściej na małym jacku. I teraz tak, jeżeli podłączymy kablem monofonicznym z wtyczką, bo nawet jeżeli mamy duży jack, to możemy sobie założyć przelotkę i wtedy mamy mały, i jest na mono, wtedy nagrywać się będzie nam tylko na jednym kanale. Jeżeli jest na stereo, będzie się nagrywać na dwóch. No tutaj tor jest monofoniczny, siłą rzeczy nagrywa się mono, ale żeby pokazać, że również to gniazdo jest kompatybilne z wtyczką jacka dużego stereo, to zaraz to Państwu zademonstruję. Nie zawsze tak jest, nie w każdym sprzęcie, dlatego tutaj pokazuję, że tak można. No i teraz jestem, proszę Państwa, z powrotem, ale mam podłączony XLR z kablem z dużym jackiem na stereo. Teraz wróciłem już z powrotem do monofonicznego, a teraz na ten kabel, na tego dużego jacka założę przelotkę na małego jacka i podłączę do tego drugiego gniazda, które jest po drugiej stronie miksera, na mały jack, które też się do tego toru odnosi, i zobaczymy, jak będzie odbierało z małym jackiem. Ustawienia oczywiście będą te same. I teraz już jest z małym jackiem. Jak Państwo słyszą, z jackami jest o wiele ciszej niż z XLR-em. No, nie trzeba się tym jakoś tam bardzo zrażać. Jeżeli bazujemy na czymś takim, no to na przykład możemy wtedy zgłośnić wtedy i okej, jest głośniej. Wróciłem, proszę Państwa, z powrotem do połączenia przez XLR, bo tak jest najlepiej. I teraz dla porównania podłączę Państwu mikrofon elektrytowy, taki najzwyklejszy, do gniazda małego jacka. Ponieważ to jest ten sam tor, najbezpieczniej ten mikrofon, do którego teraz mówię, wyłączyć. W sensie, no ja nie próbowałem, tak, najprawdopodobniej wtedy, jak jeden się podłączy, to poprzedni się wyłączy, jakby automatycznie, ale ja nie chcę eksperymentować, żeby sobie czegoś nie zepsuć, więc po prostu dla bezpieczeństwa lepiej wyjąć ten XLR, jeśli chce się podłączyć jacka do tego drugiego wejścia. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem taki zwykły mikrofon komputerowy. Niestety coś mi tutaj buczy, ale myślę, że to jest spowodowane tym, że w pokoju jest bardzo dużo elektroniki i gdzieś tutaj mam problem. No niestety nie mogę tego, proszę Państwa, teraz wyeliminować, mimo już próbowałem odłączyć laptopa z prądu, też się nie dało, ale ja może zmniejszę gain. Teraz, proszę Państwa, gain jest na zerze, a na środku jest zarówno tor mikrofonowy, jak i main mix. No i teraz, jakby to było podłączone do jakiegoś nagłośnienia, no to no, do śpiewania karaoke to się, proszę Państwa, nie nadaje, ale gdzieś na jakiejś dyskotece do nadania jakiejś dedykacji od biedy. Teraz dla porównania podłączę jeszcze taki przypinany mikrofon, też elektretowy. I na razie jak go podłączę, zostawię ustawienia takie, jakie są w mikserze w tej chwili, a przypominam, że tor mikrofonu jest na środku, main mix jest na środku, a gain jest zdjęty całkiem. No i zmieniłem mikrofon, no już tutaj trzeba będzie zwiększyć gain, co właśnie teraz zrobię. Ja, proszę Państwa, tak, jeśli chodzi o te mikrofony elektretowe, to tak ogólnikowo Państwu pokazuję, z tego względu, że nie podaję marek tych mikrofonów, bo po pierwsze sam ich nie znam, a po drugie tego jest na rynku bardzo, bardzo dużo, ale zmierzam do tego, że nawet taki najzwyklejszy mikrofon można podłączyć i on tam jakąś funkcjonalność będzie spełniał, jeśli na przykład już nie mamy czegoś lepszego. Powracam do nagrywania na Olympusie. Tutaj te mikrofony brzmiały kiepsko, a jeśli chodzi o mikrofony elektretowe, to jest ich na rynku naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja na przykład miałem okazję podłączyć też mikrofon WM61 Panasonica, ale z przyczyn organizacyjnych no nie mogę Państwu zaprezentować teraz, bo tutaj nie mam. Efekt był lepszy, no niemniej jednak ja nie widzę zastosowania takich mikrofonów do jakichś przemów czy czegoś takiego, dlatego że mikrofon taki komputerowy jest dookólny. Tak więc tutaj można sobie poeksperymentować z głośnością i jakoś tam względem podkładu muzycznego i też mając na uwadze akustykę w sali, jakoś ustawić, jak coś gdzieś trzeba coś nagłośnić, to można gdzieś tam coś powiedzieć, jak jest jakieś podręczne nagłośnienie. Ja to Państwu jeszcze zademonstruję. Teraz przejdźmy już do omawianych zagadnień. Niektóre z tych zagadnień to ja Państwu dokładnie przedstawię i zademonstruję, o niektórych tylko opowiem. Pierwsze zagadnienie, o którym mówiłem, to jest wejście liniowe w roli mikrofonowego. Czyli tak, załóżmy, dajmy na to, że mamy jakieś urządzenie, w którym nie ma wejścia mikrofonowego, ale my byśmy chcieli z tego wejścia skorzystać. Niech to będzie magnetofon nawet. Tutaj akurat wprawdzie ta audycja nie jest o sprzęcie retro i tutaj o magnetofonach za bardzo mówić nie będę, ale chcę tylko powiedzieć, że wziąłem magnetofon z Technicsa RSTR 474. Kiedyś opowiadałem o tych magnetofonach z Technicsa 373, 474, 575 i one, jak wiadomo, nie miały gniazda mikrofonowego, więc miały wejście liniowe. I teraz tak, chcielibyśmy coś nagrać i w zależności od tego, czy chcemy nagrać suchy wokal, tu nie mówię nawet o śpiewaniu, ale na przykład o jakimś przemówieniu, suchy wokal, żeby było jakoś ładnie, żeby nie było słychać tła i w ogóle żeby nie było żadnych zakłóceń, to możemy podłączyć mikrofon dynamiczny. Jeżeli chcemy nagrać coś z otoczenia, załóżmy no wszystko, co się dzieje w pokoju, to użyjemy mikrofonu elektretowego. Ja tutaj teraz opiszę Państwu, co zrobiłem. Podłączyłem wyjściem na cincze z miksera do wejścia liniowego magnetofonu i do miksera podłączyłem XLR-em mikrofon Shure C608. Ja tutaj teraz Państwu nagram kawałek i później tego odsłuchamy. Nie będę tego zgrywał z kasety, bo to generalnie nie jest ważne w kwestii tej audycji. Posłuchamy tylko bezpośrednio. A jako wzmacniacza użyłem Radmora z podłączonymi polskimi kolumnami. Ja tutaj nie mam za bardzo dostępu do tych kolumn. Kolumny są tutaj pod stołem po nagraniu, jak sobie tego odsłuchamy. Ja tylko jeszcze może nacisnę nagrywanie tak, żeby było w trybie standby w magnetofonie, tak żeby nam się monitoring włączył. Szum jest bardzo, no słyszeli Państwo szum, ale Radmur był zgłośniony na full, także też tylko dlatego, więc szum jest naprawdę mały, a jeśli chodzi o nagranie na kasecie, to no to z takim czymś to wyjdzie bardzo ładnie. Jeszcze właściwie to możemy sobie nawet Dolby włączyć. Nawet Dolby C niech będzie. I w Dolby C się to odtworzy. Kaseta jest chromowa, więc nie powinno być z tym większych problemów. I tak jak mówię, magnetofon jest podłączony do Radmora. Do Radmora są podłączone też kolumny, więc jak teraz włączę mikrofon i będę mówił, to będzie mnie słychać przez kolumny. Mało tego, można zrobić prościej, bo można równie dobrze podłączyć mikser bezpośrednio do Radmora. Bo Radmorze też nie ma gniazda mikrofonowego, a efekt nagłośnieniowy będzie bardzo fajny. Teraz trochę zgłośniłem Radmora, włączam mikrofon i teraz proszę Państwa, mówię już do mikrofonu i słychać w ten sposób. No to teraz rejestrator stoi na stole, ale ja może zrobię tak, że trochę, o tak może, i teraz trochę zgłośnie, nie bardzo, może jakby trochę zmniejszyć gain przy mikserze, zmniejszę w mikserze gain, wezmę tak, żeby po lewej stronie było to oznaczenie pokrętła, nie na środku, nie na samej górze. I teraz głośniej, no tak, no i teraz można zrobić głośniej. No i w ten sposób słychać, że mówię do mikrofonu, mikser jest podłączony. Znaczy podłączony jest do magnetofonu, ale właściwie to mogę jedno i drugie teraz pokazać. Teraz mogę podbić wysokie tony, no nie, to źle. Lepiej na środek, a niskie nie, bo będzie z kolei piszczało. To lepiej. Mikser generalnie, jak jest ustawiony, no w tym momencie przynajmniej, bo Radmur i tak dużo sopranów przenosi, więc jest ustawiony na, w mikserze jest ustawione wszystko na środku. Ściszę teraz Radmura. I jednak ustawię sobie, a ja właściwie proszę Państwa nie zmieniłem gainu, tylko zmieniłem niechcąco, zmniejszyłem tor mikrofonu i to był błąd. Teraz zmniejszę gain i teraz zobaczymy. Raz, raz, raz, raz, dwa, raz, dwa, trzy, no. Tak, no teraz jest lepiej. Jest trochę zmniejszony gain, ale no nic, no ale spróbujmy teraz coś nagrać. Gain powróci na środek, żeby było dobrze. Ja tutaj też do magnetofonu też swoją drogą słuchawki podłączyłem, tak więc mogłem sobie to sprawdzić, że przez steru nie było i tak nie będzie. Ok, teraz nagrywam. No i co? No i teraz wygląda to tak, że mówię bezpośrednio, tło nie bardzo słychać, bardziej zbiera bezpośrednio z ust. I teraz można tego odsłuchać. Ok, teraz nagrywam. No i co? No i teraz wygląda to tak, że mówię bezpośrednio, tło nie bardzo słychać, bardziej zbiera bezpośrednio z ust. Może jeszcze spróbujemy z mikrofonem elektretowym. Poustawiam i wrócę do Państwa. Ok, proszę Państwa, to teraz podłączyłem mikrofon elektretowy, włączam nagrywanie. No i teraz ja siedzę przed mikrofonem. Może trochę sobie głośność nagrywania zmniejszę. Albo właściwie nie muszę głośności nagrywania, bo tutaj nie powiedziałem, głośność nagrywania magnetofonu jest na maksa, wtedy też była. Ale można sobie przy mikserze trochę zmniejszyć i teraz ten mikrofon się ruszył, oczywiście wszystko zbiera, on tutaj sobie stoi, więc ja zmniejszam gain i teraz jestem, no nie, o tak może, o teraz może będzie w miarę ok. No i oczywiście też mogę sobie na przykład podbić wysokie tony, zdjąć wysokie tony, wyśrodkować, znaczy niskie, przepraszam, podbić niskie tony, wyśrodkować niskie tony, zdjąć niskie tony, podbić wysokie, zdjąć wysokie, wyśrodkować, przesunąć kanał na prawy, przesunąć kanał na lewy. No mikser jest odwrotnie podłączony, dlatego mi tutaj pokazuje lewy jako prawy, a prawy jako lewy. No, wtedy mikrofon trzymałem w ręku. Tak, siedzę przy tym mikrofonie. Teraz może wyjmę słuchawki z głośni Radmora, to zobaczą Państwo, jak to będzie mniej więcej wyglądało w przypadku nagłośnienia. Tak jak mówię, mikrofon nie jest jakiś super, ale tym bardziej, że Radmor zbiera bardzo dużo wysokich częstotliwości, ale zobaczymy. No nie, tak nie bardzo. To może całkiem niskie tony, całkiem wysokie tony zlikwidować. Jeszcze, no może całkiem jednak gain też wyciszyć i trochę Radmora zgłośnić. No teraz proszę Państwa, jakoś to jest, ale to, no tak jak mówię, no ten mikrofon się do niczego takiego by nie nadawał, ale no ale może Państwo znajdą coś lepszego sobie, czy jakąś owiewkę założą. No, bardziej bym preferował, jeśli chodzi już o jakieś dyskoteki czy karaoke, o czym powiem później, żeby to jednak był mikrofon dynamiczny z XLR-em, bo wtedy jest jednak lepiej i wygląda to pewniej. Dobrze, to teraz ja jeszcze wyłączę Radmora i zgłośnię, tylko ja może założę sobie znowu słuchawki i podłączę do magnetofonu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek sens, że może nie będę ruszał toru mikrofonowego ani całego miksu, tylko zgłośnię sam gain i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz gain jest na maksa. Mogę jeszcze trochę. No i skończyła się kaseta, ale generalnie to i tak nie jest nagranie ważne, ani nic takiego z tą kasetą, to jest tylko przy okazji, więc teraz możemy to cofnąć i odsłuchać. No i teraz ja siedzę przed mikrofonem. Może trochę sobie głośność nagrywania zmniejszę. Albo właściwie nie muszę głośności nagrywania, bo tutaj nie powiedziałem, głośność nagrywania magnetofonu jest na maksa, wtedy też była. Ale można sobie przy mikserze trochę zmniejszyć. I teraz ten mikrofon się ruszy, oczywiście wszystko zbiera. Tutaj sobie stoi. Więc ja zmniejszam gain. I teraz jestem, no nie. O tak, może, o teraz może będzie w miarę ok. No i oczywiście też mogę sobie na przykład podbić wysokie tony, zdjąć wysokie tony, wyśrodkować, znaczy niskie, przepraszam, podbić niskie tony, wyśrodkować niskie tony, zdjąć niskie tony, podbić wysokie, zdjąć wysokie, wyśrodkować, przesunąć kanał na prawy, przesunąć kanał na lewy. No mikser jest odwrotnie podłączony, dlatego mi tutaj pokazuje lewy jako prawy, a prawy jako lewy. No, wtedy mikrofon trzymałem w ręku. Tak, siedzę przy tym mikrofonie. Teraz może wyjmę słuchawki z głośni Radmora, to zobaczą Państwo, jak to będzie mniej więcej wyglądało w przypadku nagłośnienia. Tak jak mówię, mikrofon nie jest jakiś super, ale tym bardziej, że Radmor zbiera bardzo dużo wysokich częstotliwości, ale zobaczymy. No nie, tak nie bardzo. To może całkiem niskie tony, całkiem wysokie tony zlikwidować. Jeszcze, no może całkiem jednak gain też wyciszyć i trochę Radmora zgłośnić. No teraz proszę Państwa, jakoś to jest, ale to, no tak jak mówię, no ten mikrofon się do niczego takiego by nie nadawał, ale no ale może Państwo znajdą coś lepszego sobie, czy jakąś owiewkę założą. No, bardziej bym preferował,
2: jeśli chodzi już o jakieś dyskoteki czy karaoke, o czym powiem później, żeby to jednak był mikrofon dynamiczny z XLR-em, bo wtedy jest jednak lepiej i wygląda to pewniej. Dobrze, to teraz ja jeszcze wyłączę Radmora i zgłośnie, tylko ja może założę sobie znowu słuchawki i podłączę do magnetofonu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek sens, że może nie będę ruszał toru mikrofonowego ani całego miksu, tylko zgłośnie sam gain i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Nie zmieściło się więcej, ale i tak Państwo generalnie wiedzą, o co chodzi. Już nie będę tego zgrywał. Generalnie chodziło mi o to, żeby pokazać, w jakich sytuacjach może nam się przydać podłączenie wejściem liniowym mikrofonu, czyli jak tutaj mamy na przykład właśnie magnetofon, który nie miał możliwości podłączenia mikrofonu, a trzeba było coś nagrać. Tylko no tak jak mówię, no wszystko zależy od warunków, wszystko zależy od mikrofonu. No niemniej jednak mikser daje nam jednak pewne pole manewru. Możemy zrobić w drugą stronę, to znaczy możemy podłączyć słuchawki do urządzenia nie mającego wyjścia słuchawkowego. Tutaj mam drugi magnetofon. Może Państwo pamiętają, może Państwo nie pamiętają. I też pokrewna wersja tego magnetofonu RSTR373, który z kolei gniazda słuchawkowego nie posiada. To jest jedna z różnic tych dwóch magnetofonów. Ja nie będę, proszę Państwa, podłączał tych słuchawek i jakoś, no nie wiem, przykładał słuchawek do rejestratora, bo to i tak mijałoby się z celem, ale wytłumaczę Państwu, co należy zrobić. Trzeba po prostu podłączyć ten mikser też cinchami, jako tak jak tutaj było podłączone do wejścia, to trzeba w magnetofonie wtedy w tym 474 teraz użyłem wejścia liniowego, a w mikserze wyjścia. A tutaj należy podłączyć albo do pierwszej pary cinchy, albo do drugiej pary. Czym to się różni? Jeżeli podłączymy do pary pierwszej, będziemy mieli dodatkowo możliwość w pewien sposób zmodyfikowania tego dźwięku, bo będzie można zmienić wysokie tony, niskie tony i balans. Jeżeli podłączymy do drugiej, będziemy mogli zmienić tylko głos. A do miksera oczywiście małym jackiem, czyli tym, co jest pod gniazdem mikrofonowym, wyjście słuchawkowe, podłączamy słuchawki i już mamy bardzo łatwo rozwiązane podłączenie słuchawek do urządzenia, które samo w sobie wyjścia słuchawkowego nie posiada. A też mikser jest mały, tak jak mówiłem, więc wszędzie można go zabrać, można tego w każdej chwili w ten sposób użyć. I tutaj wychodzi kolejna rzecz, jaką jest poprawianie komfortu odsłuchu na słuchawkach. No ja to tak określiłem, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy, i to już nie chodzi o jakiś stary magnetofon, ale załóżmy nawet urządzenie, które jest wyposażone w gniazdo słuchawkowego, zdajmy na to laptopa, Milestone'a, BrailleSense'a, no cokolwiek, mamy gdzieś nagrane coś źle, nie chce nam się tego konwertować, nie chcemy nic z tym plikiem robić, chcemy go zachować tak jak mamy, ale chcemy go dobrze odsłuchać. No to możemy wpiąć mikser, wychodząc z wyjścia słuchawkowego danego urządzenia do toru konfigurowalnego stereofonicznego w naszym mikserze. Jeżeli urządzenie jest monofoniczne, można też wykorzystać tor mono, podłączając małego jacka lub dużego jacka, ale przeważająca większość jest stereo, więc myślę, że po prostu co by trzeba? Trzeba by mieć tak, jak mieliśmy wtedy do magnetofonów kable, że z jednej strony były dwa cinche i z drugiej dwa. To tutaj bierzemy tak, żeby z jednej strony były dwa cinche do miksera, a z drugiej wyjście słuchawkowe i co mamy dodatkowo. Jeżeli nagranie jest nierówno, możemy skorygować balans kanałów. Jeżeli brakuje nam wysokich tonów lub niskich, możemy je dodać. Jeżeli jest za cicho, możemy je podczas odsłuchu przygłośnić. I to jest tym samym pomoc dla osób niedosłyszących. Bo po prostu, no jeżeli ktoś nie dosłyszy, to też może sobie to zgłośnić albo zmienić poszczególne tony. No tutaj nie mamy zbyt szerokiego pola manewru, no ale zawsze trochę więcej basów bądź więcej sopranów będzie, jeśli nam trzeba. Można zrobić jeszcze inaczej, bo można podłączyć przez USB. O podłączeniu przez USB jeszcze będę mówił, ale to zaraz. No ale można zrobić prościej. Na przykład mamy, dajmy na to laptopa i słuchamy czegoś, co jest źle nagrane i nie musimy nawet łączyć w ten sposób, w sensie bawić się w kable połączeniowe, że łączyć mikser wyjściem słuchawkowym i tak dalej. Ale do komputera można też podłączyć przez USB i wtedy mamy to jako kartę dźwiękową. Ale to o tym jeszcze później. Tak jeszcze do tego poprawiania komfortu odsłuchu na słuchawkach, to warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Z jednej strony czasami jest tak, że nagranie, jakiego słuchamy, tudzież urządzenie, z jakiego słuchamy, odbiera na słuchawkach za cicho. No więc możemy, tak jak już wspomniałem, pomiędzy wyjście słuchawkowe urządzenia na słuchawki wpiąć ten mikser i wtedy sobie odpowiednio wzmocnić. Ale chodzi mi jeszcze o taką rzecz, że jeżeli mamy to, co wspominałem odnośnie źródeł monofonicznych i stereofonicznych, jeżeli mamy na przykład urządzenie z wyjściem na słuchawki, które to wyjście jest monofoniczne, jak podłączymy, będzie grała jedna słuchawka. I co możemy teraz zrobić? Od tego się odchodzi generalnie, bo już teraz przeważnie we wszystkich urządzeniach, nawet monofonicznych, to wyjścia słuchawkowe są stereo, właśnie po to, żeby słuchawki grały dwie. Ale załóżmy, jeżeli mamy coś takiego, mamy taką sytuację, to co możemy zrobić? Możemy wtedy podpiąć wyjściem słuchawkowym do toru monofonicznego w mikserze, czyli albo do dużego jacka, tego co jest w XLR-ze, albo do małego jacka. I wtedy sygnał idzie na monofoniczny tor. Słuchawki oczywiście wpinamy do miksera i wtedy używamy tej korekcji, którą używałem do mikrofonu, tych suwaków, czyli tych pierwszych od lewej, do korekcji tego toru. To się tyczy też przegrywania, o którym wspominałem, przegrywania ze źródeł monofonicznych, tak żeby nagranie było w obu kanałach. Czyli też wychodzimy urządzeniem monofonicznym do miksera przez ten tor i wychodzimy albo gniazdem słuchawkowym, albo gniazdem liniowym do urządzenia, na które nagrywamy, a wyjścia w mikserze obydwa są na stereo. Kolejną rzeczą jest poprawa jakości nagrania ze źródeł zewnętrznych bez użycia komputera. Nie wiadomo, czego nie zrobimy, ale możemy zwiększyć głośność, skorygować balans, wzmocnić lub zdjąć wysokie tony, wzmocnić lub zdjąć niskie tony. I to najlepiej zrobić, jeżeli na przykład, załóżmy, nie znamy się na komputerze, mamy jakieś urządzenie dla niewidomych mające wejście liniowe. Często jest też tak, że mikrofonowe pełni funkcję liniowego. Załóżmy, mamy takiego Milestone'a na przykład, czy Brailsense'a i jest coś z telewizji, chcemy to nagrać. W telewizorze jest wyjście słuchawkowe. Wpinamy wyjście słuchawkowe z telewizora do miksera, czyli do toru stereofonicznego, cinchami. Musimy jednak pamiętać, żeby to wpiąć do toru konfigurowalnego. W ogóle zawsze to, o czym tutaj mówię, o jakichkolwiek poprawach, czegokolwiek, to jest tylko ten pierwszy tor, który jest konfigurowalny, czyli wpinamy, wychodząc z gniazda słuchawkowego, urządzenie źródłowe, a obok do cinchy ostatnich lub do wyjścia słuchawkowego podłączamy urządzenie docelowe, ustawiając powyższe parametry na słuch. Wcześniej powiedziałem, że mikser może służyć jako prosty korektor podczas słuchania muzyki. I tutaj o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że można też sobie skorygować brzmienie w kwestii wysokich i niskich tonów. Ja tutaj na przykład podłączyłem w tej chwili głośnik stereofoniczny na Bluetootha S-Boom 500. Taki przenośny głośnik komputerowy, podłączyłem go do magnetofonu. Długo nie posłuchamy, bo ja się boję, żeby się ZAX tutaj nie wtrącił. Włączę kawałek lambady tylko po to, żeby Państwu pokazać. I co? I zrobiłem to w ten sposób, że do miksera podłączyłem cinchami do toru konfigurowalnego wyjście z magnetofonu, a do wyjścia słuchawkowego miksera wpiąłem głośnik S-Boom 500. To jest w jednej obudowie taki prostokąt długości gdzieś, nie wiem, 10 cm na długość, na szerokość 3 cm, na wysokość jakieś 5. No teraz posłuchamy chwilę i włączę kawałek lambady, przestawię balans i zmienię tony wysokie i niskie.

0: No, wystarczy.
1: Ja o tym wcześniej Państwu zapomniałem powiedzieć, ale dzięki temu, że mamy dwa wyjścia, czyli słuchawkowe i liniowe, mamy możliwość wyprowadzenia z miksera sygnału audio na dwa nagłośnienia. Ja to w tym momencie postaram się zademonstrować. Wprawdzie, znaczy dlaczego to może być przydatne? Jeżeli na przykład mamy dwa wzmacniacze, które mają dwa głośniki, to możemy sobie zrobić takie pseudo, tudzież quasi quadro. To nie będzie quadro takie dokładne, ale będzie podwójne stereo i możemy na przykład ustawić w każdym rogu pomieszczenia po jednym głośniku. Ja tutaj tego Państwu nie zademonstruję, bo po pierwsze nie mam takich warunków, a po drugie nie mam jak tego zarejestrować, ale pokażę, że zrobić tak można i można również pary głośników, że się tak wyrażę, w sensie jeden wzmacniacz regulować głośność jednego wzmacniacza względem drugiego. Posłużymy się znowu tym boomem i radmorem. Już boom jest podłączony do miksera do wyjścia słuchawkowego, a teraz jeszcze do wyjścia liniowego dołączę radmora. Teraz proszę Państwa, tak, udało mi się to popodłączać tak jak mówiłem i teraz przypominam co mamy jak. Odtwarzaczem jest magnetofon i w nim jest kaseta z lambadą. Sygnał wychodzi z niego do miksera i jest podłączony cinchami przy tym mikserze do toru konfigurowalnego. I teraz dalej jest do wyjścia słuchawkowego bez zmian dołączony głośnik S-Boom 500 do wyjścia słuchawkowego na jacka oczywiście, a obok do wyjścia liniowego jest podłączony radmor. I teraz możemy wyprowadzić, tak jak mówiłem, dźwięk z magnetofonu, czyli w tym przypadku będzie, w naszym przypadku to będzie lambada, wyprowadzić jednocześnie zarówno na stereo boom, jak i na radmora. Możemy również regulować głośność tych nagłośni względem siebie z poziomu miksera, przy czym głośność odtwarzania wyjścia słuchawkowego, czyli booma, będziemy w tej sytuacji ustawiać głośnością potencjometrem do słuchawek. Natomiast głośność wyjścia liniowego na cinchach, czyli radmora, będziemy ustawiać potencjometrem głośności main mix, czyli głównego miksu, gdyż głośność głównego miksu nie ma wpływu na głośność słuchawek i głośność słuchawek nie ma wpływu na głośność głównego miksu. A dokładniej mówiąc, głośność głównego miksu ma wpływ na wyjście liniowe, a głośność słuchawek ma wpływ na wyjście słuchawkowe. Ja teraz włączam magnetofon. Na środku jest głośność głównego

nic nie ma. Teraz to sprawdzę. Można zrobić głośniej, ale głośniej nie potrzeba robić. Tak jeszcze wspominałem, że są te przyciski kwadratowe do aktywacji i wyciszania kanałów. To teraz ten środkowy, przypominam, że jest do aktywacji i wyciszenia toru konfigurowalnego, a ten ostatni, czyli ten trzeci, bo to był ten drugi środkowy, a ten ostatni jest do toru niekonfigurowalnego i one działają na wyjście liniowe. Ja teraz mogę na przykład zgłośnić main mixem lambadę w Radmorze. I teraz mogę wyciszyć naciskając. Ok, no więcej nie będę, bo nie chcę tutaj kusić losu, bo wiadomo, że utwór nie jest na licencji Creative Commons. Ale generalnie pokazałem Państwu, jak mniej więcej wygląda działanie tego wszystkiego. Tak, wspomniałem teraz o tym podwójnym wyprowadzeniu, to znaczy na dwa wzmacniacze, na dwa nagłośnienia sygnału, z tego względu, że chciałbym teraz powiedzieć o karaoke, o którym wspominałem. Mianowicie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś na jakiejś imprezie, mamy taki mikser, bo zabraliśmy go na wyjazd, bo nie jechaliśmy tam pierwszy raz i wiedzieliśmy, że możliwe, że będziemy poproszeni o poprowadzenie dyskoteki. No to co? No to mając samego laptopa, jakieś głośniki komputerowe, czy jeżeli jest w sali jakiś sprzęt, no tak jest, to jeszcze lepiej, jeśli nie, no to nawet jakieś głośniki komputerowe, jak sala jest mała, bo i z taką dyskoteką się kiedyś na jednym obozie spotkałem. To mamy do dyspozycji YouTube'a, chyba że ktoś ma jakąś kolekcję muzyczną. No i właściwie tyle. Prowadzić to po niewidomemu, bez żadnego sprzętu komputerowego, byłoby trochę problematyczne, chyba że jeszcze na Braille-sensie, bo ja na przykład kiedyś na Braille-sensie prowadziłem, to wtedy mogłem sobie czytać utwory, albo po prostu trzeba by nagrać jakąś listę, uprzednio zrobić i po prostu to włączyć i tyle. Dlaczego? No dlatego, że w przeciwnym razie tańczący na parkiecie mieliby w głośnikach również syntezę, co byłoby dość dużym dyskomfortem. Co możemy zrobić, mając mikser? Mając mikser, nie tylko możemy go użyć jako karty dźwiękowej i wtedy podłączyć słuchawki do karty dźwiękowej zintegrowanej z laptopem i na nią przekierować syntezę, a muzykę na kartę dźwiękową, czyli na mikser. Dodatkowo dołączyć możemy mikrofon i na przykład przyjmować dedykację lub komentować prezentowany na parkiecie repertuar. Możemy nawet zrobić coś takiego, że możemy wykorzystać dodatkowe wejście niekonfigurowalne miksera, bo jeśli podłączymy do USB, o czym jeszcze powiem, to wejście konfigurowalne przejmuje jakby rolę przyjętego sygnału z USB. Tylko wtedy też można się oczywiście między nimi łatwo przełączyć, ale załóżmy, można też przyjąć to wejście niekonfigurowalne i na przykład my coś prezentujemy, a ktoś ma coś na telefonie. No to możemy wyjściem słuchawkowym podłączyć taki telefon do tego miksera i też możemy to po którymś tam utworze zapowiedzieć i zaprezentować. W ogóle możemy sobie na przykład na jakimś obozie z tego, co mamy my albo jacyś nasi znajomi, zrobić przenośne nagłośnienie na taką zabawę. W dzisiejszych czasach coraz częściej ludzie mają głośniki na Bluetootha, bo słuchają z nich muzyki na przykład przez komórkę i zabierają takie głośniki na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Warunek jest tylko taki, żeby takowy głośnik posiadał wejście AUX. Gdziekolwiek jesteśmy, wpinamy sobie do takiego miksera takie dwa głośniki stereofoniczne, chyba że gdzieś ktoś by miał do czynienia z głośnikami komputerowymi, takimi starymi, to kiedyś były takie, że był mały jack i od niego odchodziły dwa głośniki, to wtedy możemy sobie na przykład, możemy je poustawiać równo w czterech rogach stołu i niekoniecznie od razu komputer, ale na przykład podłączyć chociażby odtwarzacz MP3 czy telefon, na którym by coś było,

0: Bo na przykład też dzisiaj, tak jeszcze mówiąc o tej imprezie karaoke, na przykład, to już na telefonie można w jakiś tam lepszy, tudzież gorszy sposób odtworzyć plik MIDI i wyświetlić tekst. No i można dołączyć mikrofon, lepiej podłączyć zdecydowanie dynamiczny, ale jak się nie ma dynamicznego, to można próbować z takim. I jakoś takie no, jednorazowe nagłośnienie na taką imprezę zbudować. Ja nawet znam osobę, która ma taki sam mikser i gra na ślubach. Ma właśnie podłączone dwa głośniki. Do XLR-u ma podłączony mikrofon, który ma ustawiony na statywie. Gra na skrzypcach i śpiewa. I mikrofon jest tak ustawiony, że łapie zarówno jej głos, jak i dźwięk skrzypiec. Ja teraz nie zaprezentuję tego Państwu na żadnym parkiecie, bo nie mam takiej możliwości, ale wyobraźmy sobie, że ten boom i ten radmor to są głośniki, jakieś, które gdzieś skądś mamy, i do tego mogę jeszcze dołączyć mikrofon do gniazda XLR i efekt będzie taki. Teraz podłączyłem mikrofon i mówię do booma, a teraz mogę włączyć muzykę. Okej, proszę Państwa, no tylko że muzyka jest teraz za głośno. A co można zrobić? A trzeba po prostu ściszyć tor konfigurowalny, który jest odpowiedzialny za muzykę. I teraz mnie będzie, proszę Państwa, słychać tak. No, i teraz już dobrze. Tak. I teraz OK. A teraz mogę booma wyciszyć i zgłośnić Radmora. I tak? I teraz, proszę Państwa, mówię do Radmora. Tak. Okej. Może muzykę wyciszymy całkiem, żeby się zaiks nie wtrącał. I dobrze. No i teraz już można zrobić stop. Można zrobić jeszcze ciekawiej. Można zrobić nawet gdzieś w terenie przenośny megafon z tego miksera, gdyż mikser może być zasilany z powerbanka. Ja już nie będę Państwu tego pokazywał, ale sprawdzałem na swoim powerbanku i to działa. Ale nie wiem, jak długo u mnie podziała, dlatego że mój powerbank jest dosyć stary i to jest jeszcze taki podstawowy. Tutaj myślę, że jak ktoś by chciał dłużej pracować, to potrzebowałby powerbanka mocniejszego, ale informuję, że taka możliwość jest. No i wtedy co by nam tak naprawdę wystarczyło? Wystarczyłby nam tak naprawdę boom, mikrofon, mikser i powerbank. No i teraz, proszę Państwa, podłączyłem w ten sposób, podłączyłem mikrofon elektretowy. No myślę, że wygodniejszy w tej sytuacji będzie mikrofon elektretowy. No ale tutaj, no jakiś lepszy, wygodniejszy będzie mikrofon elektretowy. Do czego to można wykorzystać? To możemy wykorzystać do tego, że na przykład jak jest jakaś sala, gdzie jest jakieś 10-15 osób i na przykład chcemy coś mówić tak, żeby było to jakoś głośniej słyszalne. No w niektórych sytuacjach, jak są jakieś zajęcia, też na przykład widzę to rozwiązanie na jakichś wieczorkach integracyjnych na obozach, bo tam czasami jest tak, że generalnie jest sporo osób. Te osoby są, załóżmy, nowe i siedzą w różnej odległości od siebie. No i na przykład nie wszystko słychać, a my mamy jakieś bardzo ważne informacje do przekazania, no to możemy sobie takie przenośne, prowizoryczne nagłośnienie właśnie w ten sposób spreparować. Teraz podłączyłem mikser w trybie karty dźwiękowej przez wspomniane USB i tutaj pokażę Państwu kilka rzeczy, które mogą się przydać w wielu sytuacjach. I w tym momencie mam ustawiony również tor mikrofonowy, gain, main mix na środek. Jeśli chodzi o ustawienia w systemie, jakie były, to tutaj nic nie ruszałem, tak jak się tutaj ustawiło, tak zrobiłem. Niestety tutaj Państwa zawiodę. Mianowicie ja liczę na to, że to jest tylko u mnie w komputerze, tak? Tym bardziej, że miałem okazję sprawdzić to z innym komputerem i było dobrze, więc mikser jest sprawny. Teraz Państwo tego nie słyszą, dlatego że mój mikrofon i tak jest na mono, ale sygnał wysyłany przez USB jest wysyłany tylko z jednego kanału i ten kanał jest monofonizowany. Nie wiem, z czego to wynika. Ja mam nadzieję, że chodzi o sterowniki, że u mnie jest coś źle, dlatego że podłączyłem do innego komputera, wprawdzie do systemu
1: XP i tam w Windowsie XP było dobrze. No ale miejmy nadzieję, że to nie jest kwestia systemu, tylko u mnie coś jest ze sterownikami. Ja może w ogóle opiszę, co mam jak podłączone i dlaczego tak mam. Więc tak, od lewej strony do toru mikrofonowego oczywiście jest wpięty mikrofon przez XLR. Dalej do toru liniowego zostawiłem wpięty magnetofon póki co, ale należy pamiętać, że tor liniowy, ten konfigurowalny, jest również torem USB. Więc to, co będzie słyszalne w komputerze, będzie również konfigurowalne przez tamte parametry. Ja może włączę jakiś plik MP3. No dobra, żeby się za X nie wtrącał. Ale jeżeli chcę skorzystać na przykład z magnetofonu, to wystarczy, że wycisnę pierwszy z tych kwadratowych przycisków, który przełącza pomiędzy USB a linią. Jeżeli jest wyciśnięty, to wtedy jest wejście liniowe. Jeżeli jest wciśnięty, to wtedy jest USB. I tak, ja może jeszcze raz na chwilę włączę ten utwór. Może tak zostawimy. I włączę magnetofon. I mogę się przełączać tym pierwszym kwadratowym. Okej, nie będziemy kusić losu, bo to nie są utwory na licencji Creative Commons. W każdym razie wiedzą Państwo, o co chodzi. Dalej jeszcze. Jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, ja sobie teraz przekierowałem syntezę na kartę wewnętrzną laptopa. Jeżeli ja coś bym prowadził online na żywo, w związku z tym, czy to podcast, czy audycja radiową, czy jakieś zajęcia, bo udzielam korepetycji języka niemieckiego, to teraz Państwo syntezy nie słyszeli podczas nagrywania. Co zrobiłem? Wpiąłem w tor niekonfigurowalny wewnętrzną kartę dźwiękową. I teraz z pomocą przychodzą nam przyciski, te, które są właśnie, bo tak, ten drugi kwadratowy wycisza tor liniowy. Jeżeli ja teraz go nacisnę i na przykład włączę magnetofon albo komputer, to Państwo nie będą tego słyszeć. To jeszcze może na chwilę. Jeżeli słyszą Państwo syntezator jakkolwiek, to jest spowodowane to tym, że ja mam otwarte słuchawki. Dlatego polecam pracę na słuchawkach zamkniętych. Jeżeli ktoś by chciał w ten sposób wykorzystywać i na przykład prowadzić jakieś audycje internetowe, dlatego powiedziałem, że mikser ten może pomóc osobom, które dopiero zaczynają przygodę z radiem internetowym. No bo wiadomo, że pewnymi wirtualnymi rozwiązaniami można pewne rzeczy obejść, no ale tak jest łatwiej. Więc tutaj trzeba sobie to tak podłączyć, żeby do toru niekonfigurowalnego najlepiej podłączyć kartę wewnętrzną i wtedy przekierować syntezator. Dlaczego? Dlatego, że my w słuchawkach ten syntezator będziemy słyszeć, a na main mixie nie będzie go słychać, dlatego że te przyciski, te trzy, pierwszy, jeszcze raz przypominam, przełącza pomiędzy wejściem liniowym konfigurowalnym a kartą dźwiękową, drugi po wciśnięciu wycisza dźwięk z wejścia liniowego, tego konfigurowalnego, a trzeci wycisza z wejścia liniowego niekonfigurowalnego, przy czym one są tylko aktywne przy głównym wyjściu i przy USB. Przy słuchawkach aktywne nie są. Od mikrofonu są zupełnie niezależne. Ja mogę na przykład wcisnąć nawet ten drugi, który wyciszy linię i dalej Państwo będą mnie słyszeć, ale jak na przykład włączę już coś w komputerze, to już Państwo nie będą słyszeć po wciśnięciu. Zaraz coś włączę. No już niech będzie to. Teraz wcisnąłem i teraz Państwo już nie słyszą muzyki. Teraz wyłączyłem, słyszą Państwo. Teraz wcisnąłem, nie słyszą Państwo. Teraz przełączyłem na magnetofon. Jeżeli włączę magnetofon, to też nic nie będzie grało, bo jest wyciszone. OK. Włączam. Ja to w słuchawkach słyszałem, bo w słuchawkach mam odsłuch, ale żeby Państwo słyszeli, to musiałbym, teraz ściszyłem na chwilę tor, to musiałbym przycisk wycisnąć. Okej. Dobrze. I co dalej wykorzystałem? I dalej jeszcze podłączony jest cinchami, tym wyjściem, do Radmora jako wzmacniacz, czyli mogę mieć monitor odsłuchowy. I teraz ja włączę na chwilę jeszcze Radmora. No i tak samo, jeżeli włączę teraz magnetofon, przycisk jest wyciśnięty, to przez radio będzie grało. I tak samo, jeśli chodzi o komputer, znowu włączę ten utwór. Już może, żeby za X się nie wtrącał, to ja może sobie ustawię tak, żebym ja go tylko słyszał. I teraz mam, proszę Państwa, wyciszone, ja tylko słyszę w słuchawkach. Ani nie słychać przez monitoring odsłuchowy, ani Państwo teoretycznie nie słyszą. Jeśli słyszą, to tylko dlatego, że mam słuchawki otwarte. Ja do Państwa mówię, słyszę muzykę w słuchawkach, ale muzyka nie jest wysyłana ani przez USB, ani nie jest słyszalna przez monitoring odsłuchowy. Więc teraz, jeżeli ja bym chciał, żeby było ją słychać przez monitoring odsłuchowy, to muszę wycisnąć przycisk, który wycisza tor konfigurowalny. I teraz jest jeszcze kolejna rzecz. Tak jak powiedziałem, odnośnie syntezatora. Ponieważ podłączyłem go do toru niekonfigurowalnego, to też mogę w każdej chwili włączyć, żeby Państwo go słyszeli bądź nie. Teraz ja go słyszę. Ok, właśnie padł tytuł utworu. Tak jak powiedział, może jeszcze raz ja zrobię tak, żeby Państwo widzieli, jak to wygląda. Jeszcze raz wycisnąłem przycisk i na chwilę go włączę i na chwilę go wcisnę i wycisnę. No właśnie. Także tak to wygląda. Do czego nam się mogą, proszę Państwa, przydać takie rozwiązania? Ano, mogą się przydać bardzo osobom, które na przykład prowadzą zajęcia z języka obcego. Łatwo zorganizować stanowisko pracy. Co mam do dyspozycji? Mogę w bardzo łatwy sposób podczas rozmowy z kursantem prezentować nagrania na rozumienie ze słuchu, dzięki temu robić ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Więc tak, podłączam sobie jakieś źródło dźwięku do liniowego, konfigurowalnego na przykład, ale niekoniecznie, bo mogę mieć również na dysku oczywiście coś już wcześniej przygotowane. I tak, pracuję z kursantem, ja syntezator słyszę w słuchawkach, kursant syntezy nie słyszy, więc ja sobie mogę wszystko skonfigurować i ustawić, co chcę, i w momencie, kiedy będzie trzeba, w każdej chwili dać kursantowi odsłuch. Mogę też zrobić w ten sposób, żeby kursant nie słyszał tego, jak ja sobie wszystko ustawiam. Wyciszam wtedy i syntezę trzecim przyciskiem, drugim przyciskiem wyciszam to, co jest transmitowane przez komputer. I wtedy, jak już mam wszystko gotowe, wyciskam środkowy przycisk, włączam nagranie, którego mamy słuchać. W związku z czym kursant nie słyszy ani syntezatora, ani tego, jak ja coś przygotowuję. Jeżeli kursant jest niewidomy i na przykład zna syntezator mowy i na przykład potrzebuje coś odczytać syntezą, też mogę to bardzo szybko zrobić, bo mogę wtedy wycisnąć trzeci przycisk, który służy do syntezy. Ponadto mogę podłączyć dodatkowo inne źródło dźwięku, na którym mam jakieś nagrania, i też wtedy wyciskam pierwszy przycisk, żeby kursant słyszał słuchowisko. Tak więc tutaj zastosowanie tego jest bardzo fajne. Ja myślę, że też taki mikser może być pomocny osobom, które stawiają pierwsze kroki w tworzeniu radia internetowego. Ja nie prowadziłem nigdy radia internetowego i znam tylko z teorii działanie pewnych aplikacji, więc wiem, że aplikacje wirtualne dużo umożliwiają, ale wiadomo, że z takim mikserem będzie łatwiej i pewne rzeczy po nich domemu sobie dzięki temu skonfigurujemy i ułatwimy. Dla kogo mógłbym taki mikser polecić? Na pewno mogę go polecić osobom, które nie zajmują się jakoś dźwiękiem na co dzień, nie zajmują się tym zawodowo, nie chcą wydawać dużej ilości pieniędzy, nie mają też dużo miejsca, żeby trzymać jakieś większe urządzenia. Wykorzystują taki mikser sporadycznie do takich rzeczy, o jakich tam wcześniej powiedziałem. Mogę go polecić dla osób, które nagrywają jakieś podcasty, prowadzą jakieś kursy językowe, czy w ogóle zajęcia jakieś prowadzą online, bo urządzenie jest tanie, nie jest duże, może pomóc w wielu sytuacjach, jak się to odpowiednio pokonfiguruje. Tak więc urządzenie jest ciekawe. Mogę też polecić osobom, które nagrywają ważne dla siebie informacje w jakichś ekstremalnych warunkach, chociaż wprawdzie no wiadomo, że dyktafony w dzisiejszych czasach są nawet i w smartfonach całkiem przyzwoite potrafią być, ale czasami się zdarza, że na przykład nagrywamy gdzieś coś i nie mamy dobrych warunków, żeby to nagrać i chcemy sobie to jakoś, nie wiem, głośniej odtworzyć czy trochę skorygować brzmienie, tak tylko po to, żeby to zrozumieć, bo mamy jakieś na przykład nagranie z jakiejś konferencji, ze spotkania czy z wykładu czy z czegoś i musimy to generalnie przepisać i nagranie idzie do zniszczenia, gdzie i tak czasu na pewno byśmy też nie mieli na żadne poprawianie jeszcze tego czy coś, żeby w czasie rzeczywistym tego odsłuchać i poprawić. Nie musimy się bardzo w nic bawić, bo mikser posiada gniazdo USB, więc wystarczy, że podłączymy sobie do swojego komputera i już ten odsłuch możemy sobie skorygować. Też mogę polecić osobom, które dużo pracują w terenie i na przykład potrzebowaliby czegoś mobilnego, ale nie potrzebują wszystkich funkcji, jakich na przykład na co dzień używają i mają w profesjonalnych mikserach, bo na przykład trzeba zrealizować jakieś spotkanie, jakieś przenoszenie nagłośnienie zrobić, czy chociażby nawet mieć szersze pole manewru, bo na przykład wygodniej nam się nagrywa mikrofonem dynamicznym i możemy wziąć na przykład rejestrator jakiś, który nie ma możliwości podłączenia mikrofonu na XLR albo ma słaby przewzmacniacz mikrofonowy, bo tutaj różnie to wygląda. A tutaj chcemy sobie na przykład coś skorygować od razu w czasie rzeczywistym, więc tutaj myślę, że też taki mikser mógłby znaleźć zastosowanie. Myślę, że jak na taką funkcjonalność, to cena tego miksera jest całkiem przyzwoita. Tam, gdzie go kupiłem, dostałem 2 lata gwarancji, ale czytałem też w internecie, w innych sklepach, że też można było mieć 2 lata gwarancji, więc myślę, że to producent daje. Ile mi to pochodzi, jak mi to pochodzi, to no nie wiem, bo mam ten mikser od niedawna. Zapowiada się całkiem nieźle. Czy warto kupować, czy nie warto kupować, zdecydują już Państwo sami, dlatego że dla innych to może być dobre, dla innych może być za słabe. Natomiast, co jeszcze ciekawe, mikser na pewno się sprawdzi wśród laików, wśród amatorów, dlatego że przeważnie miksery są większe, przeważnie wymagają specjalistycznego okablowania w postaci dużych jacków. Tutaj mamy tradycyjne małe jacki oraz cincze, czyli typowe konsumenckie, budżetowe kable, wszędzie dostępne, w bardzo przystępnych cenach, to jedynie może być ten XLR trochę droższy. Chociaż wiadomo, że im lepsze kable, tym lepiej, ale to tutaj już tak naprawdę pozostawiam Państwu. Jeszcze gdzieś się doczytałem, że ponoć jest jakieś dodatkowe oprogramowanie do tego miksera. Można pobrać ze strony Behringera, ale nie wiem jeszcze, jak to działa i czy to jest dla nas dostępne. Na ten moment tego nie instalowałem jeszcze i nie testowałem, ale być może, jeśli się okaże, że oprogramowanie jest dostępne i warte prezentacji, to Państwu przy innej okazji kiedyś może zaprezentuję. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dziś w kalendarzu czwartek to 24 dzień listopada 2022 roku. Rozpoczynamy spotkanie kolejne na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, dobry wieczór. Witam tych wszystkich, którzy zdecydowali się posłuchać tej audycji w dniu premiery, a także pozdrawiam tych wszystkich, którzy będą jej słuchać później jako podcastu, bo przypominam, że na stronie www.tyflopodcast.net ta audycja również się ukaże i będziecie sobie mogli jej odsłuchać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. A jeżeli jesteście na żywo, to będziecie się mogli z nami skontaktować. Ale o tym za moment. Tymczasem witam mojego dzisiejszego gościa, Patryka Chojnackiego. Ponownie się słyszymy. Dobry wieczór, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie ciebie, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Moja druga audycja w sumie już.
3: Tak, twoja druga.
4: Jak ten czas leci.
3: Twoja druga audycja i to będzie druga audycja poświęcona telefonom. To będzie drugie urządzenie, które nam zaprezentujesz i będzie to sprzęt, który no, nie jest popularny wśród osób niewidomych, ale też chyba jeszcze nie do końca ma szansę takim być, przynajmniej w Polsce, aczkolwiek być może znajdą się i tacy użytkownicy, którzy chcieliby właśnie z tego typu urządzenia skorzystać. Jaki to będzie model?
4: Jest to telefon firmy CAT, model B35, który swoją drogą jest taka ciekawostka, ten telefon wyszedł już jakiś czas temu, przez jakiś czas on był dostępny, później nie był, a później znów jakby był.
3: Powiedz mi, czy ja dobrze kojarzę, że CAT to jest jakieś powiązanie z Caterpillarem i oni produkują takie dość masywne te telefony?
4: Tak, to jest tak naprawdę dosyć skomplikowana sprawa, bo oni jakby sami w sobie tego nie produkują. Mają po prostu jakąś umowę z jakąś brytyjską fundacją, która jakby pod ich znakiem wydaje te telefony.
3: Rozumiem. Więc no coś w tym jest, coś jest na rzeczy i sprzęt jest faktycznie taki masywny, prawda?
4: Znaczy powiem tak, no nie rzucałem jeszcze, ale wygląda masywnie.
3: Aha. No okay.
4: I generalnie w specyfikacji jest napisane, że jest on dość odporny.
3: Dość odporny. No dobrze. A jeżeli chodzi o oprogramowanie tego telefonu, no to też jest tu czemu się przyjrzeć, bo nietypowy system, jak na użytkowników niewidomych będziemy prezentować, no bo tak się już utarło, że jak niewidomy, no to pewnie z Androida będzie korzystał albo z iOS-a, ale z KaiOS-a to nie.
4: Wiesz co, powiem ci, że jak sobie przeglądałem na przykład Reddity, za granicą no nie jest taki duży odsetek, ale jakby jakaś tam część niewidomych tego używa.
3: Rozumiem. A w Polsce? Nie bardzo.
4: W Polsce nawet mało widzących tego używa, tak naprawdę.
3: A w sumie dlaczego?
4: Szczerze nie wiem, może, znaczy mi się wydaje, szczerze mówiąc, dlatego, że mamy jakby na naszym rynku najnowszą dostępną wersję systemu jako 2.5.3 chyba, albo 2.5.2. Najnowsza globalna dostępna wersja to jest nawet nie wiem, czy już nie 3.2. W Polsce nie widziałem ani jednego telefonu z tą wersją 3.
3: Rozumiem.
4: No, to czyli myślę, może być jeden powód. Chociaż druga sprawa też taka, że takich telefonów, które są dostępne w sumie od ręki, mamy teraz kilka dosłownie w Polsce, w salonach. Oczywiście ceny są fajne, tylko chodzi o to, że dosłownie tego jest, no nie wiem, z 5-6 telefonów.
3: No tak, czyli też nie ma tego wyboru, a w przypadku Androidów, no to szczególnie w przypadku tego systemu, to do wyboru do koloru, ile pamięci, ile megapikseli w aparacie, jaki procesor, jak wydajny, jaka bateria, tu można przebierać i wybierać, prawda?
4: No codziennie coraz to nowe premiery, tak naprawdę.
3: Dokładnie, no dobrze. To zaraz przejdziemy do opisu telefonu, przejdziemy do opisu systemu operacyjnego, co on może i na ile jest to w ogóle oprogramowanie, którym w Polsce jest sens się zajmować, ale zanim to, to ja jeszcze dodam, że możecie do nas pisać, możecie do nas też dzwonić. Jesteśmy tu na żywo, jesteśmy tu dla was, a zatem czekamy na kontakt z waszej strony. tyflopodcast.net/zoom to jest strona, gdzie znajdziecie szereg linków, dzięki którym dzwonicie się tu na antenę Tyfloradia. Natomiast jeżeli macie ochotę napisać coś do nas, no to kilka metod ku temu jest, no i na przykład kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube, tam transmitujemy i możecie tam pisać swoje komentarze pod tymi transmisjami, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. No dobrze, to tyle mojego wstępu, teraz Patryku, czas na ciebie, może na dobry początek opis tego telefonu w ogóle, co my tam mamy, pudełeczko, akcesoria, no i samo urządzenie.
4: Telefon zapakowany jest w takie, no jest to troszeczkę będzie, myślę, porównać do Nokii 110, bo te telefony mają jakieś tam cechy wspólne jednak. Pudełko jest dużo większe, to jest takie bardziej już, już wiem, jak taka herbata, taka typowa herbata, taka zwykła herbata, ale na przykład takie pudełeczko herbaty, tylko ono się otwiera, nie tak jak herbacie, tak jakby od góry, tylko tak jak na przykład od butów pudełko się otwiera.
3: Rozumiem.
4: Tylko, że masz taki języczek, za który pociągasz, to w ogóle jest takie, o, takie pudełeczko, masz taki języczek, za który pociągasz, żeby otworzyć i podnosisz tą pokrywę. Mamy tutaj na wierzchu od razu sam telefon, który, co ciekawe, nie wiem, że tak miał być, ale normalnie on był, u mnie było tak, że on był ekranem do dołu położony.
3: No to ciekawe, to chyba tak rzadko się stosuje,
4: znaczy,
3: prawda?
4: Znaczy, może po prostu, wiesz, może to było tak, że, bo jakby ten egzemplarz, który ja kupiłem, było napisane, że on był otwarty w celu sprawdzenia zawartości.
3: A to może ktoś po prostu go później i tak włożył do tego pudełka.
4: Ale może też tak było specjalnie, jakoś, nie wiem, ochronę ekranu. Nie wiem, no nie wiem, naprawdę. Dalej należy jakby, jest tu taki uchwyt na paznokieć, który trzeba podnieść, taką tackę, która przykrywała, jakby tam był telefon na niej. I pod tą tacką mamy kabelek USB, micro USB, kostkę ładującą o sobie dosyć ciekawym kształcie i serię papierów.
3: Dosyć ciekawym kształcie? To znaczy ona się jakoś wyróżnia specjalnie?
4: Troszkę. Ona jest taka jakby lekko wybrzuszona na górze, taka jakby troszkę zaokrąglona na górze i taka ma chrupowatą teksturę.
3: Rozumiem.
4: Na sobie.
3: No to ciekawe faktycznie.
4: Pewnie tam jest jakieś logo tego kata albo coś podobnego. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i pod tym mam jakieś książeczki, jakieś instrukcje, gwarancje, nie wiem, instrukcje bezpieczeństwa kolejne. No i w sumie to wszystko.
3: Słuchawek nie ma.
4: Nie ma. Gdzie tam? A.
3: No cóż, nie te czasy. Tak jest.
4: Przepraszam, to się iPhone nazywał, nieważne. Dobra, no to tak. Myślę, że możemy przejść już do wyglądu.
3: Dokładnie, do samego telefonu.
4: Czy do specyfikacji,
3: co,
4: bo
3: co
4: nie
3: my tam
4: wiem,
3: mamy.
4: Nie.
3: No, zgadza się.
4: No dobrze, no to tak. Telefon, parametry, które ma, no to jak mogą się wydać po prostu śmieszne, ale uwierzcie mi, nie są śmieszne. Mamy tutaj, a sobie otworzę stronkę, żeby było wszystko na pewnie. Telefon ma generalnie, tak jak już wspomniałeś wcześniej, w sumie wzmocnioną obudowę, która podobno ma wytrzymać upadek w wysokości 1 metra, no jest odporna na kurz, na wodę.
3: W sumie z 1 metra to tak trochę mało. Można by oczekiwać od takiego telefonu, który ma być urządzeniem rzeczywiście wzmocnionym, że wytrzyma upadek z większej wysokości niż tylko
4: wiesz,
3: z jednego
4: tylko,
3: metra.
4: To jest właśnie też taki śmieszny paradoks. Jedna strona podaje 1 metr, druga podaje nieraz 1,5. Znaczy ja myślę, że to jest taki margines błędu, wiesz, po prostu taki margines błędu.
3: Rozumiem. Zależy jak się komu rzuciło, kto testował ten telefon.
4: Możliwe. Mamy tutaj IP68 oraz standard militarny MIL-STD-810G. Jak kogoś to interesuje? To
3: jest całkiem ciekawie. Pewnie w amerykańskim wojsku może nawet niektórzy go używają.
4: Możliwe. Wymiary 138x60x13,90 mm. Waga 130 gramów. Wyświetlacz, który ma 2,4 cala. A powiem pewnie, że no jest całkiem spory, jakby tak pod palcem jest duży.
3: A to jest właśnie, to jest w ogóle telefon dotykowy czy z klawiaturą?
4: Nie, to jest telefon z klawiaturą.
3: Z klawiaturą. A wyświetlacz jest dotykowy czy nie?
4: Nie.
3: Okay.
4: Ale żeby było ciekawie, wygląda jakby był szklany. Nie wiem, to jest albo bardzo gładki plastik, albo no takie...
3: Aha.
4: Nie wiem, czy to słychać. Myślę, że to jest szkło.
3: Wiesz co, to słychać tak właśnie bardziej to plastikowo, ale w dotyku
4: jest takie
3: dotyku
4: dosłownie jak szkło. Takie gładkie, śliskie, jak typowe szkło, tak.
3: Rozumiem.
4: Chociaż by mnie to w sumie dziwiło, szczerze mówiąc, żeby tak do pancernego telefonu szkło dawać.
3: Może jakiś Gorilla Glass albo inne.
4: Nie wiem, nic tu nie ma napisanego jakby na ten temat. Łączność mamy komórkową 2G, 3G, 4G, bateria o pojemności 2300 mAh. I mamy teraz, uwaga, 4 giga pamięci wbudowanej i 512 MB RAMu. Ktoś powie, że to mało.
3: No bo mało, jak na dzisiejsze standardy. Ale może więcej sobie, nie trzeba.
4: Przypomnij sobie Nokia 110, która miała chyba 128 MB pamięci RAM.
3: No to rzeczywiście.
4: I 48 MB pamięci wbudowanej.
3: To już w ogóle.
4: KOS nie jest wymagającym systemem. On spokojnie ruszy na takich podzespołach i będzie działać dobrze na tych podzespołach. Oczywiście może się tam przytnie raz czy dwa, ale generalnie będzie stabilnie działać. Oczywiście możemy założyć kartę pamięci. W teorii 128 giga, w praktyce to pewnie jest tak jak zawsze, czyli zależy ile po prostu wejdzie, bo na przykład weźmy sobie taką Sansę Clip Plus na przykład, czy tam Zip. Do 32 niby ja spokojnie tam 128 giga ładuję. Także...
3: Można.
4: Ja ci powiem szczerze, że ja nie rozumiem trochę tego. Po co producenci piszą, do ilu można włożyć tą kartę, skoro tak naprawdę w 90% przypadków te karty większe spokojnie wejdą i nic się nie dzieje.
3: Ja podejrzewam, że oni bazują na tym, co dostają od producenta konkretnych części z wytwórni, bo myślę, że nawet nie testują tego. Jak dostają czytnik, jakiś układ, który jest odpowiedzialny za odczytywanie kart pamięci i na tym układzie jest napisane, że obsługuje karty do tego i do tego, no to nikt nie będzie sprawdzał, a co się stanie, jak włożę większą?
4: Pewnie tak.
3: Bo to i tak przecież jest składane, podejrzewam, z gotowców. Oni nie produkują tych wszystkich części, zamawiają i składają.
4: Tak, mamy tutaj system KOS wersji 2.5, w tym momencie jakby 1. Procesor jest to Qualcomm Snapdragon 205. Który ma aż 1,10 GHz na dwóch rdzeniach. No znowu, niby mało. No ale z drugiej strony Nokia miały mniej, a chodziły bardzo dobrze, nie?
3: No 20 lat temu to komputery takie były, nie?
4: Oczywiście, że tak.
3: No właśnie.
4: Więc ten procesor, no to jest wiadomo, niskobudżetowy procesor, słaby niby, ale tutaj w zupełności on wystarcza, naprawdę.
3: A czuć, że się grzeje jakoś, jak ten telefon pracuje?
4: Wiesz co, jak go mega obciążysz, to tak, ale tak normalnie to nie.
3: Bo o Snapdragonach to się tak kiedyś mówiło, że one się dość mocno grzeją.
4: To raczej Mediateki. Ale wiesz co, mówię, jak go mega pociągniesz, to rzeczywiście się pogrzeje, ale jak, nie wiem, trochę tam sobie pograsz, posprawdzasz sobie, nie wiem, pogodę, poczytasz w internecie czy coś, to nie powinno być aż tak źle.
3: Rozumiem.
4: Jako ciekawostka powiem, że tam mamy tutaj grafikę Adreno 304. Jest wersja, która ma dual SIM-a, oczywiście karty nano SIM. I telefon jest jest z trzeciego kwartału 2018 roku. No niby ktoś powie, że stary. Ale dodaj, te telefony to trochę jak takie właśnie Nokia, bo one za dużo się nie zmieniają. Standardy się aż tak szybko nie zmieniają, a jak coś, to jakaś łatka po prostu powstanie, żeby... No bo to jest future phone, czyli telefon, który ma być po prostu taką komórką z funkcjami smart. To nie jest smartfon, który wszystko musi być aktualne, to jest bardziej taki, nie wiem, w stylu jestem pracownikiem na budowie, fajnie jak sobie tam zobaczę, co się dzieje na świecie, ale nie potrzebuję mieć na przykład, nie wiem, aplikacji bankowej, tak?
3: No dokładnie, bo w tym systemie aplikacji zewnętrznych, jak rozumiem, nie instalujemy.
4: Nie no, możemy.
3: Ale jakie?
4: Jakiś, nie wiem, WhatsApp, jakiś Messenger, jakiś YouTube.
3: Ale on ma jakąś swoją galerię z
4: aplikacji. Jest sklep normalnie aplikacji KOS Store.
3: Aha, okej.
4: Okay. Tylko chodzi o to, po prostu to są takie telefony,
3: ale
4: które są
3: aplikacji
4: takie...
3: bankowych tam nie ma.
4: Nie. Mówię, to są po prostu takie telefony, które są czymś pomiędzy klasycznymi komóreczkami a smartfonami.
3: Rozumiem.
4: Dlatego po prostu te telefony, no nie muszą być jakby wszystkiego takiego mieć, no, aktualnego bardzo.
3: No tak.
4: No w sumie co tu mogę jeszcze nie powiedzieć, jako specyfikacji, chyba to wszystko. I myślę, że możemy przejść do wyglądu, nie?
3: Okej.
4: Okay. Telefonik jest wykonany z takiego gumowanego plastiku. Powiem tak, mi się on podoba, ale ja generalnie lubię takie pancerne telefony. No widać, że on jest taki pancerny, duży, gruby. Znaczy duży, no taki średniej wielkości, no podobny do tej Nokii wielkościowo w sumie, trochę nawet węższy. Taki też taki batonik. I tak, na górnej krawędzi mamy lampę błyskową do aparatu. Ja nie wiem, o co właściwie tu chodzi, że na górnej krawędzi zawsze są te lampy. Nie rozumiem tego.
3: W Nokii podobnie było, nie?
4: No tak, tam też było na górze, ale nie wiem dlaczego, naprawdę. Na lewej krawędzi mamy zaślepkę, pod którą mamy szufladę na karty SIM, bo telefon wymiennej baterii, znaczy ma, tylko że jakby trzeba go rozkręcić. Czyli przy okazji po pierwsze tracimy gwarancję, no po drugie możemy coś na przykład rozszczelnić, tak? I ja bym radził jednak go nie rozkręcać.
3: A łatwe to jest w ogóle, gdybyśmy mieli taką potrzebę?
4: No są otworki na śrubki, wystarczy, myślę, że to jest krzyżak, nie próbowałem, to jest chyba krzyżak. Ściąga się wtedy pokrywę i tam jest normalny akumulator do odłączenia.
3: Rozumiem, rozumiem, w ten sposób.
4: Tak, więc poniżej tej, w sumie na lewej krawędzi już nic nie ma, na dolnej krawędzi mamy od lewej wejście na jacka zasłonięte zaślepką, wejście na micro USB też zasłonięte zaślepką, prawa krawędź jest gładka, tył, i oczywiście gładka, w sensie bez żadnych złącz, ale są takie jakby, tak jak w tych pancernych telefonach, są takie jakby takie paseczki, wiesz chyba o co mi chodzi?
3: Szczerze mówiąc, nie do końca.
4: Takie profilowanie, nie wiem, może chodzi o to, żeby palce lepiej się ułożyły tutaj po prostu.
3: A, okej, żeby po prostu, żeby ten telefon nam się z dłoni nie wyślizgnął.
4: No, tak mi się właśnie wydaje, że to chodzi. No,
3: albo na przykład, też... żeby się nie ślizgał po jakimś podłożu tak bardzo, jak gdzieś go położymy, tak? Bo to różnie może być.
4: No w sumie dosyć, znaczy no ślizga się, ale nie aż tak o. Jak myślę, znaczy jak wiadomo, jak go popchnę, to się poślizgnie, ale nie aż tak.
3: Ale oczywiście stawia jakiś opór.
4: Trochę tak. No i przy okazji to całkiem ładnie wygląda, przynajmniej jak dla mnie. Na tyle mamy, przy górnej części telefonu mamy taki długi pasek, jakby wycięty w obudowie, gdzie mamy głośnik i aparat po prawej stronie.
3: Czyli głośnik jest z tyłu.
4: Pierwszy głośnik jest z tyłu.
3: Aha.
4: Tak, głośnik jest z tyłu, dosyć duży, ale powiem ci, że jak trzymasz telefon w ręku, jakby da się go złapać tak, żeby było wygodniej, żeby go nie zasłonić. Bo albo złapię telefon po prostu tak, że jakby trzymam palec wskazujący na górnej krawędzi, reszta gdzieś tam na lewym boku, a kciuka na prawej krawędzi, albo na przykład tak go złapię, że po prostu oplatam go wszystkimi palcami, to ta górna część telefonu jakby i tak wystaje sobie na świat.
3: Rozumiem.
4: I raczej dźwięku nie zasłonię tak łatwo.
3: No to też może być wada troszeczkę, przynajmniej w niektórych sytuacjach, kiedy chcielibyśmy, żeby ten dźwięk był raczej taki dyskretny i trafiał tylko do naszego ucha.
4: Będzie trudniej, bo głośnik jest poziomy, więc musiałbym telefon jakoś drugą ręką to zrobić, albo po prostu no, trochę się nagimnastykować, nie wiem, palcami jakoś
3: no
4: mieć
3: tak.
4: Chwyt. Niżej tego mamy logo Kata, to są nawet litery CAT, po prostu takie wyrzeźbione, że tak powiem. No i to tyle, jak chodzi o tył. Natomiast na froncie mamy od góry głośniczek do rozmów, taki malutki, ale on jest wąski, ale taki dłuższy. Trochę. Mhm. Trochę to wygląda, jakby to była przednia kamera. No przedniej kamera tutaj nie ma, no ale w sumie nie jest nam to potrzebna, tak? No mamy potem oczywiście ekranik i poniżej klawiaturę, która jest... Wygląda jak taka klawiatura z telefonu dla seniora, dosłownie. Wciski są dosyć duże, z całkiem dużymi odstępami, wykonane z takiej gumy. No tak klikają, nie wiem, czy to usłyszysz.
3: Słyszę, słychać.
4: Nie są złe, nie powiem, że są złe, tylko mówię, takie pierwsze skojarzenie, telefon dla seniora.
3: No ale wiesz, tak z drugiej strony, to skoro on teoretycznie przynajmniej jest zaprojektowany do pracy w cięższych warunkach, to może i też chodzi o to, żeby te przyciski były dobrze wyczuwalne, bo załóżmy,
4: no właśnie,
3: że...
4: Pewnie, nie wiem, jakieś rękawice,
3: że chcesz go obsługiwać, no dokładnie, w jakichś rękawicach.
4: Pewnie
3: czym,
4: tak.
3: Że jest ten telefon może czymś na przykład ubrudzony, no to... To faktycznie jest... Ma to sens, żeby te przyciski były takie.
4: No to też mi się tak wydaje w sumie. Jest w tym coś. Tu mamy klawiaturę numeryczną standardową, gdzie na piątce są, tak jak w Nokii, dwie kropeczki na skrajach, takie tylko mniej wyczuwalne, ale widać je. Nad tym jest duży joystick czteropozycyjny z wystającym jakby nad tym klawiszem Enter, jakby wyżej jest od tej ramki. No i jakby po bokach tego joysticka mamy po dwa klawisze funkcyjne, czyli słuchawki na dole i na górze klawisze funkcyjne. Nazwijmy je tak roboczo sobie F1, F2.
3: Czyli joystick tu jest ramką, takim kwadratem pewnie, tak?
4: Tak, z wystającym enterem. Mhm. Też taka ciekawostka, jakby telefon jest, ma dookoła swojej górnej krawędzi taki wystający element plastiku. Ja myślę, że to dla ochrony ekranu, że jak upadnie na ten ekran, to on upadnie bardziej na tą ramkę. Jeżeli na przykład upadnie oczywiście jakiś ostry kamień, no to wiadomo, że trafi w ekran, ale jeżeli na podłogę, to raczej ta ramka zamortyzuje cały wstrząs. I ta ramka, ona obiega cały telefon z wyjątkiem dolnego rzędu klawiszy. Nie wiem dlaczego. Jakby to zawycięta. Jest taki pasek, że po prostu jest odsłonięte. Nie wiem dlaczego. Mówię tego, taka ciekawostka po prostu. Teraz tak, ja sobie pozwolę telefon podłączyć do karty dźwiękowej przez Jacka, bo oczywiście będziemy prezentować go, jak działa, bo jego głośnik jest średniej jakości. Bo? Nie jest zły, ale no, na dłuższą... Powiem tak, jest lepiej niż w Nokii, ale mogłoby być jeszcze lepiej.
3: Natomiast warto już tak zajawić, że ten telefon do nas się odezwie, tak?
4: Oczywiście, bo tam, no oczywiście
3: bo
4: się odezwie.
3: Bo tam
4: no
3: to... rozwiązanie czytające jest, chociaż jest. Chyba nie po polsku.
4: Niestety. No niestety mamy znów angielski.
3: No niestety. Ale zobaczymy, może coś z tego telefonu da się więcej wykrzesać. Kto wie? O właśnie.
4: Tak jeszcze dodam, a właśnie, bo w sumie to powiem, zapomniałem o tym powiedzieć. To, że ja prezentuję ten K35, to ma niestety trochę znaczenia, bo tutaj iOS to nie jest trochę tak jak Android, bo w Androidzie tak naprawdę w tym momencie jest już w pewnym sensie nakaz wrzucania dostępności. Teraz raczej nie spotkamy telefon z Androidem, który nie ma dostępności wbudowanej.
3: A przynajmniej jeżeli on chce spełniać te standardy Google'a i jeżeli... Chcemy, żeby tam w ogóle rzeczy od Google'a się znalazły. Na przykład tak. Rzeczy, na przykład telefony Huawei'a, które zostały tam wykastrowane z tego, z rzeczy googlowskich, to wcale nie muszą mieć tej dostępności, tak?
4: Wiesz co, nie.
3: Czy muszą?
4: Szczerze? Wiesz co, to jest, akurat TalkBack jest raczej, no, nie jestem pewien, ale chyba jest wbudowany jakby w AOSP, czyli w tą bazę taką Androida. Chociaż akurat Huawei trochę jednak o to dostępność dba, nawet własny screen reader.
3: No właśnie, oni przecież mają coś swojego.
4: Zrobili, powiem tak, nie miałem w ręku żadnego nowego, nowszego Huawei'a, więc nie jestem, mówię, do końca pewien nie jestem. Ale wydaje mi się, że tam powinien być normalnie jakiś talkback albo coś tego typu.
3: Mhm. W każdym razie, no to już jest rzadka sytuacja. To się z tobą zgadzam, absolutnie, że... No rzadko jest tak, żeby Android do nas się nie odezwał. On na początku się może nie odezwać, ale potem, tak. Jak go sobie skonfigurujemy sami albo przy czyjejś pomocy, no to jest bardzo duża szansa, że będzie do nas gadał.
4: Dokładnie. Natomiast tutaj jest niestety trochę inaczej. Nie wiem jak w wersji iOS 3, powtarzam to, no bo jej jakby na polskim rynku nie ma. Nie wiem kiedy będzie dostępna. Może w tym roku razem z premierą Nokii 2660 Flip. Globalną. Nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie po prostu spróbuję sprowadzić coś z zagranicy i wtedy się dowiemy też. To jak oczywiście sobie dowiedział, no to się odezwę. Natomiast w przypadku KS2 sytuacja jest trochę słaba, ponieważ producenci niezbyt chętnie, mam wrażenie, implementują tę dostępność. Nokia na przykład na rynku europejskim w ogóle nie ma dostępności w swoich telefonach. Z KOS-em tak się naciąłem się tak na początku z Nokią 63004G, o której chyba coś nawet mówiłem w poprzedniej audycji. Natomiast na rynku, co ciekawe, amerykańskim, w przykładowo Nokii 2720 Flip, 2720 Flip, ta dostępność jest. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest.
3: Być może po prostu niewidomi amerykańscy klienci wymogli na producencie po prostu.
4: Ale ja ciekawe, że tego w ogóle nie rozumiem, bo normalny, nazwijmy to czysty obraz iOS-a, dostępność jeszcze sobie ma. To po co oni grzebią i usuwają to wszystko? Naprawdę im ich te 5 MB, czy tam, dobra, 10 zbawi tego głosu?
3: A jak to jest w ogóle z tym systemem? Bo mówisz czysty obraz.
4: No czyli... mam na myśli takie coś, co po prostu dostaje producent, albo co na przykład sobie instalujesz na jakimś Raspberry do testu.
3: No właśnie o to mi chodzi i o to chciałem zapytać, czy to można ewentualnie by było, mając jakiś telefon, który wspiera ten system, jakby go przeflaszować i zainstalować sobie samodzielnie takiego KOS-a, na przykład w nowszej wersji?
4: Tutaj muszę odesłać do kolegi, może się odezwie, jak pozwoli, że tak powiem, to dam mu jakieś dane kontaktowe jego... Na LTE nazywa się jako Ensoft 15. On się na tym bardziej zna, jak chodzi o takie rzeczy. Chociaż wydaje mi się, że niestety nie. Chociaż nie, czekaj. Custom ROMy do niektórych telefonów powstały.
3: Jest to trudna operacja? Testowałeś coś takiego?
4: Mówię, nie, tutaj raczej Ensoft, myślę, trochę więcej informacji. Nie wiem, czy próbował, też ma telefon, dokładnie ten sam, co ja tutaj w ręku mam. Nie wiem, czy próbował już coś robić.
3: A to może do nas się odezwie.
4: W sumie fajnie by, dobrze by było, jakby się odezwał. Ja mówię, jak ktoś się go zapytam.
3: Albo tu, albo w komentarzu pod audycją, kiedy ją opublikujemy. To, no bo fajnie by było wiedzieć, tak? Czy jest w ogóle jakaś taka szansa, żeby się czymś takim pobawić?
4: Ja powiem tak, na przykład jest Nokia 8114G, 8810, 8810 4G, dobrze mówię. 8110, przepraszam, bo cyferki mi się pogubiły. Telefon bardzo, no fajny, po prostu kultowy, tak? Banana chyba raczej kojarzą ludzie z Matrixa. Wiesz chyba, o którego mi chodzi?
3: W sensie model telefonu konkretnie nie.
4: No banan, ten taki ten ma taką klapkę rozsuwaną na klawiaturze.
3: No takie to by, takich telefonów to było chyba troszkę, ale...
4: No ten, co był w Matrixie, nie wiem, czy może kojarzysz.
3: No właśnie nie, powiem ci szczerze,
4: to nie. To nie wiem, jak się tam prowadzić, no ale generalnie telefon bardzo popularny swego czasu, którego właśnie nowa edycja powstała na KOS-ie. Jest to telefon chyba, który był najbardziej modowany przez społeczność. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś ROM dostępnościowy tam nawet nie powstał, ale tego też pewien nie jestem.
3: Okej.
4: Okay. Bo ten telefon teraz dość drogi jest. Ale powiem szczerze, nawet nie wiem, czy kiedyś go nawet nie kupię. Nawet po prostu do kolekcji. Bo jak gdzieś tam już wspominałem, ja kolekcjonuję telefony.
3: No tak, to jest twoja pasja, ty zbierasz różne tego typu urządzenia, starsze, nowsze. Tak liczyłeś kiedyś, ile ta twoja kolekcja ma?
4: 50 sztuk to jest minimum.
3: Ładnie, ładnie. To jest rzeczywiście, słuchajcie, to jest pasja. To jest człowiek z pasją.
4: Oczywiście. No i przy okazji mam też sporą wiedzę dzięki temu, nie?
3: Dokładnie. To się zgadza. Dobrze, no to co? Odpalamy?
4: Tak, jeszcze tylko dokończę. Aha. Tak, tylko jeszcze dokończę. Dobra, no powiedzmy, że sobie załatwię ten telefon z rynku amerykańskiego. Cieszę się, bo w Polsce, szczerze mówiąc, szukałem. Tak na 100% pewien jestem, że ten KB35 ma tą dostępność. Nie wiem, jak z innymi. Może jakiś MyPhone UP Smart LTE to ma. Może ma to Alcatel Go Flip. Pierwsza edycja, która jest dostępna w Polsce. Którą drogą bardzo ładny telefon. Nie wiem. Na pewno wiem, że CAT to ma. I też wiem, że Nokia tego nie za bardzo chce implementować.
3: Dziwni.
4: Kontaktowałem się z supportem. Wyjaśniali to jakoś coś z trudnością z wykonaniem operacji. Co jest, mówię, tak jak mówię, śmieszne, bo... Po prostu, no, czysty obraz tam dostępność ma, jakby sam system ją oferuje od startu.
3: Ciekawa sprawa. Dlaczego tak jest? No ale cóż, tego w tej audycji nie rozstrzygniemy. Teraz to możemy co najwyżej uruchomić sprzęt.
4: Tak. Tak jeszcze tylko dodam. Oczywiście dostępność musi włączyć nam osoba widząca, żeby to zrobić. No właśnie, gdyby telefon miał przyciski głośności, byłoby prosto, bo to był skrót dosłownie jak w talkbacku, czyli przytrzymanie tych klawiszy. No, gdy telefon przycisków nie ma, musimy sobie wejść w menu, w ustawienia, przejść na zakładkę dostępność i tam wybrać sobie coś jak odczyt. No i telefon zacznie nam mówić. A i tu jest kolejna, moim zdaniem, dobra zmiana. Mimo wszystko, nieważne jaki mamy język, telefon będzie mówić. Jeżeli języka syntezy nie ma, będzie to po prostu język angielski. Czyli nawet jak mamy polski system ustawiony, to telefon będzie mówić po angielsku, po prostu głosem angielskim.
3: Okej. Okay.
4: Dobra, to włączam telefon, przytrzymując czerwoną słuchawkę. On zawibrował, puszczam. Wibracja w sumie dość delikatna. Też mnie to zdziwiło.
3: Zobaczymy, kiedy się uruchomi. Aha!
4: Jedzie ciężarówka.
3: Tak jest.
4: No i niestety, zanim on załaduje przynajmniej tą mowę, nie wiem, czy on już jakby teraz był dla widzącego. Dobry, zanim załaduje przynajmniej mowę, no to trochę czasu niestety sobie mija.
3: No to czekamy, bez cięć, żeby zobaczyć i usłyszeć,
4: jak długo to trwa.
3: Start, tak. Jak długo to trwa, dokładnie.
4: Znaczy to jeszcze można mu wybaczyć, tak? No mówię, no telefon, parametry ma jakie ma.
3: No tak, on się rozpędzić musi.
4: Ale czy nie włączamy też telefonu co chwilę?
3: Oczywiście.
4: Ja ci powiem szczerze, że ja już teraz to w ogóle telefon cały czas mam po prostu włączony.
3: No tak, ja mam tak samo.
4: Prawda, że po prostu jest wyciszony na noc i tyle.
3: Dokładnie, jakiś tryb nie przeszkadzać, czy skupienia teraz, jak to oni ładnie w iOS-ie nazwali, więc
4: tak. Sprawdzam, czy on się odzywa, ale on jeszcze się nie odzywa. O! A, jeszcze muszę... Czekajcie, muszę jeszcze... Właśnie. Tu jest w ogóle, tu jest Svox Pico.
3: Aha.
4: Tu jest Svox Pico, od razu mogę to powiedzieć.
3: Okej.
4: Okay. Tylko synteza. Słuchawki. Jest.
3: Jest.
4: W tym momencie jesteśmy na głównym ekranie.
5: OK key, select.
4: I nawet mamy tutaj informację, że wciśnij Enter, aby aktywować. Screen Reader jest dość rozbudowany. To jest też na plus. Po głównym ekranie możemy się poruszać.
5: Sound forward. Airplane
4: lewo, prawo, góra, dół.
5: Mobile network
4: mamy tutaj
5: and airplane mode off forward.
4: AirPlay mamy na głównym ekranie.
5: Mobile network and data on forward unavailable.
4: Mamy informacje o sieci.
5: Wi-Fi on forward.
4: Włączenie Wi-Fi.
5: Bluetooth off forward.
4: Bluetooth.
5: Geolocation off forward.
4: Lokalizacja.
5: SIM manager forward unavailable.
4: SIM manager, czyli po prostu zarządzanie kartami SIM. W tym momencie tu nie ma żadnej.
5: Select.
4: Dlaczego włożenie karty SIM na szczęście nie jest takie trudne? Wystarczy wyjąć. Jakby otworzyć lewy bok telefonu, taką zaślepkę. Następnie paznokciem wysunąć szufladę na karty. Tam na spokojnie można umieścić już karty. Nie wiem, dwie SIM, albo jedną SIM, jedną microSD. Zamknąć to wszystko i to będzie działać. To jest o wiele prostsze niż na przykład w Nokii.
3: Bo w tej szufladzie, jak rozumiem, umieszcza się zarówno SIM-ki, jak i kartę na dane.
4: Tak, ale trzeba pamiętać, że... Trzeba pamiętać o tym też, że... Dobra, jest.
5: Left square bracket object object right square bracket OK key left square bracket object object right
4: oj,
5: square
4: się teraz...
5: bracket right soft key left SIM manager forward.
4: Trzeba pamiętać o tym, że możemy mieć albo dwie OK simki, albo jedną simkę, jedną microSD.
3: Aha, czyli ta szuflada ma pewną ograniczoną pojemność. Nie da się tam
4: niestety
3: wszystkiego. Rozumiem.
4: A szkoda.
3: Szkoda.
4: Dobra.
5: Calling OSIM card forward
4: to
5: unavailable.
4: Card SIM.
5: Calling FDN forward unavailable. Internet sharing OSIM card.
4: Tutaj mamy
5: dostosowanie
4: internetu, czyli hotspota możemy sobie zrobić z telefonu.
5: OK key. Wireless emergency alerts forward.
4: Alerty bezpieczeństwa.
5: Airplane mode off.
4: I jakby to jest pierwsza część.
5: Home screen 8:02 p.m. Thursday, January 1st.
4: Bo jeżeli teraz...
5: Media 8.
4: Bo jeżeli ja jakby, to jest pierwsza część głównego ekranu. Jeżeli ja teraz wcisnę czerwoną słuchawkę i teraz przeszła jakby na drugi etap ekranu. W tym momencie tu mamy informację o dacie.
5: Ringtones and alerts 8/15, ringtones and alerts 8/15/8.
4: Informacja o dzwonku, ale jakiś na przykład budzik mogę tutaj zobaczyć sobie, czy mam.
5: Alarm 8/15, alarm 8/15.
4: Proszę bardzo, o 8:15 jakiś alarm jest.
5: Media 8/15, media 8/15/8. Ringtones and alerts 8/15, alarm 8/15, ringtones, media 8/15.
4: Wciśnijcie w prawo. Powoduje jakby wejście w daną opcję.
5: Media 9/15, media 9/15, home screen 8:03 p.m. Thursday, January 1st.
4: Żeby znaczy, to jest ogólnie ciekawe też.
5: Left soft key, notifications, OK key, icon equals all apps, right soft key.
4: Contacts. O, dość ciekawa rzecz, którą powiedział, czyli jakby lewy klawisz programowy powiadomienia, enter menu, prawy klawisz programowy kontakty. No powiedz mi, to jest chyba, wiesz, widać, że jest lepiej niż w Nokii, co?
3: Oczywiście, że tak. Ten telefon jest znacznie bardziej rozbudowany, ma znacznie więcej możliwości i przede wszystkim, przynajmniej na razie, mam wrażenie, że jakoś tak stabilnie działa. Oczywiście mieliśmy tu jakąś taką małą zawieszkę, ale to, no, to nie było coś, co... No mam wrażenie, że ta Nokia zdecydowanie gorzej działała.
4: Nie, no Nokia to była... teraz tak, jeżeli ja wcisnę, mówię, strzałkę w prawo, wtedy w daną opcję po prostu wchodzę. Jeżeli chcesz się dowiedzieć najszybciej godzinę i datę, wciskam czerwoną słuchawkę.
5: Home screen 8:04 p.m. Thursday, January 1st.
4: No, oczywiście godzina źle ustawiona, oczywiście data też jest źle ustawiona.
5: Notifications, OK key, icon
3: equals all apps,
5: right soft key, contact.
3: Jak to jest, bo teraz ten telefon mówi syntezą angielską i interfejs mamy, jak rozumiem, też w języku angielskim.
4: Tak, bo zmieniłem, no bo jednak...
3: zmieniłeś, no bo tak, bo to byłoby bardzo nieprzyjemne słuchanie tej angielskiej syntezy wypowiadającej polskie teksty, ale właśnie chciałem się upewnić, że zmieniłeś, bo ja przez chwilę nawet sobie pomyślałem, że on jest na tyle inteligentny, że napisy mogą wyświetlać się w języku polskim, a on gdzieś pod maską i tak bierze sobie te komunikaty z angielskim tekstem.
4: Nie, to
3: tak ale
4: nie, działa.
3: Nie, dobrze to nie ma. Okej, okay. No to co my tu mamy?
4: Jakby na ekranie głównym, jako takim nie masz nic. Natomiast jeżeli sobie wcisnę to Enter, właśnie się przyblokował i teraz muszę go
5: home screen 5 PM Thursday, January, Media 8.
4: Media 8, chodzi o głośność tych mediów.
3: Rozumiem.
5: Ringtones and alerts 8/15, ringtones and alerts, media 9/15, media 9/15.
4: Jeżeli ja wcisnę w prawo strzałkę na przykład, to oznaczało wejście w tą opcję. W tym momencie on oczywiście troszeczkę by się pomielić.
5: Ringtones and alert, media 10/15, media.
4: Przepraszam, lewo, prawo, zmieniamy głośność.
3: Aha.
4: Jest różnica?
3: Troszkę jest. O, teraz, zwłaszcza w tę stronę ringtones to słychać.
5: And alert, media 10/, ringtones and alerts 8/15,
4: no
5: ringtones
4: samo.
5: And alerts 8/15,
4: 8. I mamy w ogóle od razu jakby dźwięk danego dzwonka, patrz. Jakby od razu nie jest tak, że jest coś na sucho ustawione.

0: Ale właśnie się chyba. A nie, dobra, jest okej. Myślę, że się chciał, ale się nie chciał. Okej. Przejdziemy sobie na jakby.
1: Left soft key, notifications, OK key, icon equals all apps.
0: To dziwne icon, coś tam to jest tak jakby menu, nie? On nie wiem, czy on tam to czyta, ale to jest menu. Dobra, przytrzymuję w czerwoną sławkę.
1: Power off.
0: Co pytamy? Mamy tutaj power off, czyli możemy wyłączyć telefon.
1: Restart.
0: Wyzrestować go. No i w sumie to wszystko.
2: No czyli najpotrzebniejsze rzeczy są.
0: I teraz pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy.
1: Thursday,
0: bardzo ważna rzecz. Jakby wychodzi się czerwoną słuchawką ze wszystkiego, bo te klawisze programowe, one mają trochę inne funkcje. W sensie jakby zaraz to pokażę. Na przykład wejdę sobie, nie wiem, w menu. Na środku.
2: Ja myślę, że możesz nawet o jedno przyciszyć tę syntezę albo o dwie, jeżeli dałoby się, bo tu po prostu czasem to się musicie z nią przekrzykiwać.
1: Media,
2: i mam wrażenie, że ona jest leciutko przesterowana.
0: Może być?
2: Myślę, że tak.
0: Okej, okay, dobra. Wejdę sobie w menu. On nie powie, jeżeli jakby on nie mówi, że wszedłem w menu, ale jeżeli się zaznaczę w dół.
1: O,
0: teraz już się nie wszedł. A, już wiem dlaczego. Dobra, bo on musi niestety skończyć się wypowiadać.
1: Ej,
0: czemu nie chcę wejść teraz z menu? No i właśnie to, co... Dobra, inaczej. Jeszcze raz. To jest właśnie urok audycji na żywo. No kurczę, no. Dobra, wciskam jeszcze raz Enter. Czy wejdzie mi teraz z menu? Nie chcę wejść w menu. Ale dlaczego? Dobra, już wiem chyba. Już wiem. Ten telefon ma, zapomniałem o tym powiedzieć, jedną upierdliwą wadę. Jeżeli zmienimy jakąś głośność, cokolwiek, to musimy wcisnąć czerwoną słuchawkę, jakby żeby to potwierdzić. I w tym momencie ja mogę wciąć Enter. I on nic nie powiedział, ale zawibrował i jestem teraz jakby w menu.
1: Contacts.
0: Call log. Poruszamy się lewo, prawo, góra, dół. Natomiast tak.
1: Select right soft key options.
0: O, i to zamówiłem. Bo widzisz, normalnie na przykład jakby się Nokia, to wciśnięcie lewego, nazwijmy to klawisze F1 byłoby opcja, a prawego wróć, nie?
2: No tak.
0: No tutaj wcisnę sobie prawy klawisz. Co się stanie?
1: Move.
0: Mamy przenieś.
1: List view.
0: Widok listy.
1: Single view.
0: Jakby widok pojedynczego elementu, czyli taki okay, dla słabowidzących.
1: Move.
0: No to jakby nie za bardzo, nie wychodzi, prawda?
1: List view.
0: Trochę to jest jakby trochę inaczej. Usunę sobie listę, bo jest wygodniej.
1: OK key, all apps, call log.
0: Ponieważ.
1: OK key, select, right soft key, options.
0: I tak jak mówię, tutaj zawsze wychodzimy czerwoną słuchawką. Prawy klawisz to jest najczęściej opcja, natomiast lewy w tym momencie nie zrobi nic.
1: Contacts, call log.
0: Dobra, co mamy w menu? Mamy rejestr połączeń.
1: OK key, select, contacts.
0: Kontakty.
1: Store.
0: Sklep, o którym mówiłem.
1: Asystent. YouTube.
0: A ciekawostka, Google Assistant. Tak, to jest normalny Google Assistant,
1: okay,
0: nawet po polsku.
1: Select, right soft key, options.
0: Tylko haczyk jest niestety taki, słychać mnie?
2: Tak, słychać.
0: Haczyk jest niestety taki, że Google Assistant działa po polsku, ale jeżeli przestawimy sobie język na polski systemu.
2: A no.
0: Więc obejście, coś. Więc to nie jest do końca tak, że my na przykład obejdziemy sobie pisanie SMS-ów w ten sposób. Czy coś. Albo czytanie nawet SMS-ów. Niestety nie ma tego dobrze.
2: No ale w ogóle, że tu asystent Google działa.
0: Tak, działa. Mamy tu YouTube'a. O. Już się zablokował. Jakby odblokować, wciskamy. Czerwoną sławkę.
1: YouTube. Maps.
0: Jakieś, nie wiem, co szczerze mówiąc.
1: Messages.
2: Mapy wiadomości. Chyba. Maps.
1: Maps.
0: Ono rzeczywiście, masz rację.
1: Messages. Wiadomości. Clock.
0: Zegar.
1: Camera.
0: Aparat.
1: Calendar.
0: Kalendarz. Żeby nie było, jeżeli jak wciskam klawisz, on wibruje. Nie wiem, czy to usłyszymy. Słychać?
1: Email.
2: Słychać, tak.
0: Wyszukiwarka.
1: Browser. Email.
0: Mail.
1: Music.
0: Muzyka.
1: Google,
0: czyli po prostu wyszukiwarka.
1: Gallery.
0: Galeria.
1: FM radio.
0: Radio.
1: Calculator.
0: Kalkulator.
1: Video.
0: Video.
1: Note.
0: Notatki.
1: Recorder.
0: Dyktafon.
1: Unit conf.
0: Jakiś konwerty jednostek.
1: Settings.
0: Ustawienia.
1: File manager.
0: Manager plików.
1: Call log.
0: No, sporo tego, co? I wracamy do rejestru połączeń.
1: Right soft key options.
0: Sporo, zwłaszcza kiedy porówna sobie to z Nokią. Gdzie no było tego wiele mniej. Tutaj nie wiem, czy wspominałem, ale mamy też na przykład Wi-Fi. Więc możemy normalnie z internetu

0: korzystać bez problemu z naszej domowej sieci. Idziemy jakby po kolei, jak to robimy? Jakby od czego zaczynamy omawianie tego menu?
1: No wiesz co, myślę, że możemy po kolei jakoś przejść.
0: No dobra, no to skoro tak. Zablokowanie, tak jak mówię, niestety on się blokuje, wtedy zaczynać czerwoną słuchawkę. Call logs.
1: Tu pewnie za wiele nie będzie, skoro nie ma karty. No,
0: tak, ale mogę wejść.
2: Call log.
0: I w tym momencie... Niestety, tu jest pierwsza wada telefonu. Nie wiemy tak naprawdę, czy coś tu jest.
2: Unselected.
0: A, przepraszam.
2: Unselected.
0: Po prostu tu nic nie ma, jeżeli wciskam lewo, prawo.
2: Unselected.
0: Po prostu jest niezaznaczone, tu nic nie ma i koniec.
2: Unselected.
0: Nic tu nie zrobisz.
2: Unselected.
1: No tak, ale to pewnie widzący będzie miał tak samo.
0: Tak.
1: Bo tu po prostu nic nie ma, jest pusto.
0: Dokładnie, wciskam czerwoną słuchawkę,
2: contact,
0: żeby wyjść. No bo co tu zrobić? Kontakty, no to zrobię już więcej.
2: OK key, select. Contacts. Left soft key, new contact.
0: O.
2: Right soft key, settings.
0: I właśnie. Lista jest pusta, no to wiadomo, że to nic nie będzie mówić, prawda? Co mam w ustawieniach?
2: Memory.
0: Pamięć. Czyli jakby gdzie ma zapisać kontakty.
2: OK key, sort contacts.
0: Sortuj kontakty.
2: Set speed dial contacts.
0: Czyli to jest jakby to wybieranie proste, OK czyli to przytrzymamy sobie jakiś przycisk i dzwoni to na przykład do mamy. Wciskujemy inny przycisk. Dzwoni do dziadka. I tak dalej, i tak dalej. No, znana funkcja z Nokii, ale bardzo przydatna moim zdaniem.
1: Zgadza się.
2: Set ice contacts.
0: Jakby kontakty.
2: Set speed dial, set ice contacts.
0: Ice contacts. Czy wiesz, jak to działa do końca?
2: OK key, import contacts.
0: Importuj kontakty.
2: Export contacts.
0: Eksportuj. Oczywiście chodzi o plik VCF albo z karty SIM.
2: OK memory.
0: No i pamięć. Tak zapisano, to zapisałem.
2: OK plik. Key.
1: Czyli wracamy contact. Po prostu do tego.
0: Tak, no powiedzmy, że stworzymy jakiś kontakt,
2: left
0: nie?
2: Soft key,
1: jasne.
2: New contact, right soft, new contact, first name.
0: I teraz tak.
2: Left soft key, cancel, right soft key, options.
0: Znowu mamy te opcje, mogę nawet nie wejść.
2: Add others.
0: Dodaj jakby inne. To jest jedna opcja, która tu jest.
2: Select.
0: I teraz tak.
2: New contact, first name, new contact.
0: To jest głupie, niestety. On będzie czytać jakby cały czas ten new contact przy każdym wciśnięciu strzałki, patrz.
2: New contact, first name. New contact, last name.
1: No trochę męczy, to fakt.
0: Wiem, niestety. Dobra, na przykład mamy to imię. Piszemy sobie na przykład tutaj test.
2: Left E.
0: I tutaj, jak patrz, już tutaj nawet normalne echo pisania jest.
2: Left E.
0: No i wpisałem siódemkę, jak się zmazuje, szczerze mówiąc.
2: Left soft key, cancel, right soft key. Options, OK key, save, clear.
0: O, dobra, mam.
2: New contact,
0: czerwona słuchawka.
2: First name, clear.
0: Czerwona słuchawka.
2: Cancel, contact.
0: Czyści wszystko, dobra, jeszcze raz nowy kontakt.
2: Mm-hmm. New contact, first name.
0: I teraz jeszcze piszemy test.
2: T, D, E, T, Q, R, S.
0: Test.
2: T.
0: No i teraz jak na to pole znowu przejdę.
2: New contact, first name test.
0: Proszę bardzo, jest.
2: New contact, last name.
0: No, nazwijmy na przykład sobie, na przykład sobie piszemy radio.
1: A powiedz mi, czy jak, żeby zacząć tu pisać, to musisz jeszcze to w jakiś sposób potwierdzić, czy po prostu
0: nie.
1: Przechodzisz do tego pola i od razu zaczynasz
0: po
1: pisać na klawiaturze?
0: Staję na polu i mogę pisać.
1: Okej.
0: Okay. Na przykład sobie tutaj radio sobie wpiszemy.
2: P, Q, R, D, G, H, I, M, A, O.
0: Radio.
2: New contact. Mobile phone.
0: Tutaj wybieramy sobie numer, na przykład nie wiem, sobie wpiszemy cokolwiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. New contact, personal email.
0: Tu możemy pisać, a e-mail tego kontaktu, bo dlaczego nie?
2: Left soft add.
0: I mamy wszystko, dodaj, no to wcisnąłem dodaj.
2: Left soft key, add picture.
0: Tu mogę, a,
1: zdjęcie
0: dodaj.
1: Zdjęcie nawet można.
0: Możemy dać sobie zdjęcie.
2: Add phone number.
0: To drugi numer telefonu.
2: Add email.
0: Maila drugiego na przykład, bo dlaczego nie?
2: Left add company.
0: Dodać jakby firmę, którą pracuję.
2: Add address.
0: Adres zamieszkania.
2: Add birthday.
0: Datę urodzenia.
2: Add note.
0: Notatkę do tego jakąś, nie wiem, na przykład, no
2: left
0: nie wiem, no.
2: Soft key. Add ringtone.
0: Dzwonek customowy, dlaczego nie?
2: Add picture.
0: No i obraz.
2: Add phone number.
0: Z powrotem, więc.
2: Add. New contact. First name test.
0: I żeby to zatwierdzić.
2: Left soft key. Cancel, Right soft key option.
0: Żeby zatwierdzić, wciskam Enter. Po prostu save. Enter.
2: Can contact saved. Test radio. Search.
0: W tym momencie jakby menu kontaktów mamy nowe opcje. Mamy testy.
2: Test radio.
0: I kontakt, który jest jedynym zresztą kontaktem tutaj, ale on jest.
2: Left search.
0: I mamy jeszcze wyszukiwarkę, bo jak mamy dużo kontaktów, no to nieraz wiesz jak to jest, nie? Masz dużo, na przykład, nie wiem, kontaktów, nie wiem, na przykład masz dużo Bartków, potrzebujesz nawet, nie wiem, do Bartka Kowalskiego przykładowo. No sobie na przykład wiesz, nie wiem, Bartek K, no i od razu ci wyskoczy ten Bartek Kowalski.
1: Ale w ogóle jak mamy dużo kontaktów, to ta wyszukiwarka się przydaje,
0: oczywiście,
1: żeby nie scrollować
0: oczywiście
1: tej całej listy, tylko po prostu, żeby wpisać, zawęzić ten wynik wyszukiwania i znaleźć to, czego szukamy.
0: Dokładnie. Co możemy zrobić z takim kontaktem stworzonym?
2: Test radio. Left soft key, new contact, right soft key, options, OK key, select.
0: Oczywiście możemy do niego zadzwonić, wciskać zieloną słuchawkę. No teraz to jakby nic nie da, bo nie ma karty. W opcjach
2: edit.
0: Mamy edycję.
2: Call.
0: Możemy zadzwonić też z opcji.
2: Send message.
0: Wysłać SMS-a z opcji.
2: Share.
0: Udostępnić kontakt.
2: Delete contact.
0: Usunąć go.
2: Settings.
0: I ustawienia, które pokazywałem.
2: Edit.
0: Wciśnięcie Entera na kontakcie spowoduje
2: new call.
0: To, czyli mamy znowu połącz.
2: Right soft key, options, left soft.
0: Możemy po prostu połączyć się, wciskając po prostu Enter na kontakcie.
2: Message, test radio.
0: Lub wysłać jego
2: new call.
0: Wiadomość. Czyli jakby
2: message,
0: o,
2: test radio.
0: To jest tylko, to jest akurat niestety trochę, mam wrażenie, zbugowane, bo wciskam
2: left
0: Enter.
2: Soft key, new call.
0: Chcę wysłać wiadomość. Niestety on mi nie powie, muszę po prostu wcisnąć w dół
2: message,
0: i Enter i wtedy jakby jest ta wiadomość.
1: No tak, a nie masz od razu potwierdzenia, że coś się dzieje, że gdzieś
0: nie.
1: coś otworzyłeś.
0: Ale to jest jedna drobna wada, bo jak chcę wiadomość wysłać, zawsze mogę przecież z opcji wejść, tak? Jakby to jest taka drobna.
2: Edit.
0: Ego oczywiście usunę, bo po co mi on, nie jest to potrzebny.
2: Send message, share, delete contacts, check off.
0: Oczywiście trzeba zaznaczyć,
2: search,
0: które chcę usunąć kontakty.
2: Check off, N. Left soft key, deselect all two. Right soft key, delete.
0: No i
2: OK key, deselect.
0: I delete.
2: Confirmation, delete one contact. This cannot be undone.
0: Tak, to nie może być cofnięte.
2: Left soft key, cancel. Right soft key, delete.
0: Taka ciekawostka, trochę mam wrażenie, że jest trochę zaszłość z Symbiana Belle ostatniego, czyli jakby normalnie było tak, że mieliśmy po lewej stronie tak, po drugiej po prawej nie, tu mamy na odwrót. Tak jak w tym najlepszym scenie było, trzeba by to po prawej tak, po lewej nie.
2: Contact, one contact, as, deleted.
0: No i jakby teraz jest pusta lista z powrotem, tu się niczego już nie dowiemy.
2: Store.
0: Sklep. Sklep.
2: Right soft key. Options.
0: Sklep zostawię na później, bo jeszcze muszę go specjalnie, nic nie zrobiłem, połączyć z internetem.
1: Okej.
2: Okay. Assistant.
0: Asystent, no to jakby trzeba, musi być internet.
2: Okej, okay, YouTube.
0: Tu ta sama sytuacja.
2: Max.
0: No, ta sama sytuacja.
2: Messages.
0: Wiadomości, no mogę wejść.
2: Okej, okay, key. No messages, press new to start communicating.
0: Po prostu, nie ma wiadomości, wciśnij nowo, aby rozpocząć komunikację.
2: Left soft key, new, right soft key. Options.
0: I znowu mogę sobie zrobić new, zaraz zresztą pokażę, jak to wygląda. Opcje mamy następujące.
2: Settings.
0: Ustawienia, w których mamy. To jest tu jedna, jakby jedyna opcja.
2: New. Delivery report off.
0: Jakby potwierdzenie
2: OKP.
0: Dostarczenia.
2: Auto retrieve messages done without roaming.
0: Czyli mam wysyłać wiadomości
2: OKP.
0: Przez
2: Select.
0: Roaming.
2: What push not assigned.
0: To mamy push.
2: SMS sender number not assigned.
0: Jakby ustawiony numer na sztywno, możemy sobie ustawić
2: OKP,
0: numer jakby
2: select.
0: Nadawcy.
2: Wireless emergency alerts
0: no i co ma wiadomości o bezpieczeństwie.
2: Delivery report off.
0: I mamy raport doświadczenia, tak jak my wracamy do pierwszej opcji.
2: OKP, select. No messages, press
0: to co się dzieje, wciskam new. Jak wygląda tworzenie wiadomości.
2: Message.
0: Tu mamy coś, czego nie przeczyta, ale chodzi po prostu o wpisanie numeru lub do wyboru kontaktu. No w tym momencie tu jakby nie ma kontaktów, nie? No to on tego nie powie. Tu mamy message, czyli no możemy przejść wiadomość. Wciśnięcie Enter spowoduje po prostu wysłanie. No proste, ale w sumie po co więcej, nie?
1: No
0: sam
1: oczywiście,
0: powiedz,
1: że tak. Co nam tu więcej
2: Enter
1: do szczęścia potrzeba?
0: Ja to oczywiście pokażę, jak już możemy kartę do niego. Bardziej.
2: OK, key, clock.
0: Zegar.
2: OK. Alarm, No alarms have been set.
0: Tu możemy ustawić od razu alarm.
2: Left soft key.
0: I znowu mamy.
2: Right soft key.
0: Setting. Lewy przycisk to jest nowy, prawy z ustawienia. No co z ustawieniach?
2: Clock settings. Snooze 10 minutes collapsed has pop up 10 minutes.
0: Drzemka, ile ma trwać drzemka, co ile ma się po prostu odzywać. Będą jeszcze 10 minut.
2: System alarm volume 9/15/9.
0: Głośność alarmu.
2: Vibrate on collapsed has pop up on.
0: Czy mam po prostu wibrować, jak będzie nam alarm dzwonić?
2: OK, sound fresh.
0: To mamy dźwięk alarmu. Z jakiegoś powodu znowu jest to co z Nokii. On otwarza z dwóch głośników naraz, patrz.
1: Aha. Okay?
0: Widzisz to?
1: No tak. Teraz to nawet mamy takie dosyć ciekawe opóźnienie przez to, że transmitujesz właśnie przez nasłuch.
0: Ale powiem ci, że w rzeczywistości brzmi to całkiem przyjemnie.
1: Całkiem przyjemnie, tak, tak, oczywiście. Całkiem ciekawe te dźwięki są. No to posłuchajmy, no i jakość, może co no, tu mamy.
0: Oczywiście, jakość też naprawdę moim zdaniem całkiem przyjemna. To są pewnie jakieś MIDI, ale no jakby jest duża różnica.
1: Jest na pewno lepsza synteza.
0: Tak, no i oczywiście, no bo to jest jakby też Pico, to jest nazwisko z Pico, który jest znany na przykład ze starego Androida.
1: Mówię,
0: nie wiem, czy
1: o MIDI, o instrumentach MIDI.
0: A, dobra, dobra. No mówię, no właśnie jest o wiele lepsza. To jest ten taki domyślny. Domyślny KOS-a. Mhm. Chyba się wróciliśmy do początku. A nie, jednak nie. Tak podobne, ale jednak nie.
1: Nie, bo tego nie było.
0: Po prostu był podobny dźwięk.

0: O, to na pewno
1: tak,
0: było.
1: To było. To właśnie jest pierwszy ten dźwięk, który prezentowałeś.
0: Tak. Wciśnięcie Entera spowodowałoby oczywiście wybranie tego dźwięku. No i to wszystko, co tu jest. Tworzenie alarmu wygląda tak klasycznie, oczywiście pokażę. Kiedy ma on zostać jakby zagrany? Kiedy ma powtarzać ten alarm?
2: Sound fresh.
0: Ten dźwięk alarmu, bo oczywiście może domyślić dźwięki inne, inny dźwięk dla konkretnych alarmów, na przykład, nie wiem, ten dźwięk domyślny jest na przykład, nie wiem, dla tego, jak się budzę, a na przykład, nie wiem, jakiś tam, to jakaś trąbka, którą sobie zgram przez kabel USB, bo oczywiście mogę, to będzie jak na przykład, nie wiem, mam jakiś film, prawda?
1: No tak.
0: I no, ta wibracja, nazwa alarmu. Jak wygląda ustawianie tego alarmu? No właśnie, wygląda to tak.
2: Repeat never. Time 2024.
0: Tutaj zapisujemy, jakby zapiszemy sobie alarm.
2: Left soft key, cancel, OK key, select, right soft key, save.
0: Tutaj save'a mamy pod prawym klawiszem, nie tak jak wcześniej mieliśmy najczęściej po prostu Enter. Ponieważ tutaj wciśnięcie Entera na tym czasie.
2: Select time. Left soft key, left square bracket, object, object, right square bracket. OK key, left square bracket, object, object, right square bracket, right soft key.
1: Tu mam wrażenie, że znowu mamy jakiś błąd. Coś tak, z tym object, object.
0: To jest jakiś błąd.
1: Tak.
2: Select time, new alarm, time 2024, 8:24 p.m.
0: Ponieważ tutaj...
2: Select time. 20, select time, new alarm,
0: niestety...
2: time
0: 21:24, 9:24. Trzeba trochę na czuja robić,
1: w jaki sposób?
0: Lewo, prawo, góra, dół, tylko że ja niestety zauważyłem, że on nie czyta tego, co się zmienia, a nie wiem dlaczego.
1: Oj, to szkoda. A nie da się z klawiatury wpisać?
0: Aż spróbuję, ale... Tylko czekam, aż przestanie mówić.
1: No właśnie.
0: 17:35. Można.
1: No można. Najprostsze pomysły czasem okazują się jak najbardziej skuteczne.
0: No, oczywiście.
2: Oczywiście
0: ja to anuluję, bo potem ten alarm. No prosty budzik, ale jak widać działający. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
1: Oczywiście.
0: Kamera, no wejść można.
2: OK key, select. Add permission, more info.
0: Telefon, przepraszam. Mam nadzieję, że nie słychać. Słuchać tego jak to
1: nie?
0: To dobrze, no to niech sobie dzwoni. Teraz tak. Tu mamy informację. Coś, co jest włączone. Nie wiem co niestety. I to jest akurat trochę problem, bo nie wiem co zawsze, ale wiesz co, obstawiam, to jest lampa błyskawa po prostu.
1: To znaczy, tu są jakieś, tu coś on mówił, a permission, więc pewnie to są jakieś uprawnienia.
0: Tak, to też są te uprawnienia. Wciskam Enter na tym. O, widzisz, teraz jest check on, wciskam OK. O, rzeczywiście, miałeś rację. Dobra. Welcome to camera. W tym momencie
2: self timer off selected 3
0: seconds. W opcjach mamy self timer, czyli po prostu co ile on ma sobie robić, na przykład auto. Na przykład chodzi o to, że jakby z jakim opóźnieniem ma robić zdjęcie po wciśnięciu migawki.
1: Czyli ten auto wyzwalacz tak zwany.
0: Tak.
2: Grid off selected unselected. Self timer grid off selected.
0: Tu jest coś, czego
2: jeszcze
0: nie rozumiem.
2: Gallery go to galerię. Gallery select. Camera switch mode, photo mode selected.
0: Wybieram tutaj zdjęcia lub wideo, żeby po prostu nagrać.
2: Self timer off selected 3 seconds.
0: Jakby w Enter, wciśnięcie Entera jest równoznaczne ze zrobieniem zdjęcia albo nagraniem filmu, wiadomo, tak?
1: A jesteś w stanie nagrać jakiś krótki materiał, żebyśmy usłyszeli, jak to, jaki to ma dźwięk, jaki to ma jakość?
0: Spróbuję.
2: Video resolution, low standard.
0: O, mamy jeszcze rozdzielczość wideo.
2: Video player, video go to video selected.
0: Video player, czyli jakby jaki odtwarzacz to ma być użyty, bo jeżeli sobie pobierzemy jakiś zewnętrzny odtwarzacz ze sklepu, no bo oczywiście możemy, to możemy go tutaj wybrać.
2: camera, switch mode, mode, photo mode, video mode, selected, selected.
0: No i to jeszcze ten tryb. Dobra, mam nadzieję, że to jest teraz tryb wideo. Chyba tak. Na chwilę odepnę, bo tak jak mówiłem, mam jakby słuchawki z mikrofonem, teoretycznie, znaczy kabel jest czteropinowy. No, mam nadzieję, że to się nagrywa, bo niestety tutaj nie mam informacji zwrotnej. Jeszcze to, że... Dobra, wciskam Enter, powiedzmy, nie wiem, zobaczymy, czy coś się nagrało, mam nadzieję. No bo potwierdzenia niestety żadnego nie mam, to jest wada tego.
1: No niestety. No ten czytnik ekranu rzeczywiście może dosyć sporo, natomiast no widać, że wszystkiego nam nie czyta, tak? Może ktoś uznał, że w sumie po co akurat nad tą aplikacją się jakoś bardzo skupiać.
2: Video resolution, video player, camera switch, video resolution, camera switch, mode, photo mode, video mode, selected, selected.
0: No teraz tego nie pokażę, będziemy to... Pokażę to.
1: Tak, jak dojdziemy potem do jakiejś galerii.
0: Tak, bo teraz to może być po prostu kalendarz.
2: OK key, select, right soft key, options.
0: Kalendarz. Niestety albo stety. Jest, jak widzicie.
2: Browser, kalendarz.
0: Jest nienastępny, ponieważ ja wcisnę sobie Enter na kalendarzu.
2: OK key. Select, right soft key, options.
0: No, mogę, jest coś mogę wybrać, tylko co?
2: January 1970, today Thursday, the Winter
0: Event. Mogę sobie sprawdzić dzisiejszą datę.
2: December 1969.
0: O, dobra.
2: January
0: i w tym momencie dopiero mamy widok
2: today Thursday, the December 1960, January 19, Friday the Tooth No Event, Saturday the Three No Event, Friday the Tooth No Event.
0: Czyli tu mogę, po prostu mamy jakby terminarz, tak?
1: No tak.
0: Jakby jego dodawanie do terminarza też klasyczne.
2: Week view.
0: Może mamy widok tygodni.
2: Day view.
0: Widok jakby
1: dnia?
0: Daty.
2: O, tak. Day view. Today.
0: Jaki jest dzisiejszy dzień.
2: Go to date.
0: Wskocz do daty, dlaczego nie? Oj.
2: Left soft key. Left square bracket object object right square bracket search. Calendar to display search.
0: A wyszukiwarka. Kalendarz, który możemy wyświetlić.
2: Sync calendar.
1: Synchronizacja kalendarza.
0: Tak, dokładnie. Ustawienia.
2: Settings. Week view.
0: No i ten widok tygodni potem. W ustawieniach mamy.
2: January calendar settings and account.
0: Dodać konto, no bo oczywiście możemy go synchronizować sobie z kontem, na przykład z kontem KIOS.
1: A z Googlem?
0: Szczerze nie wiem. Nie próbowałem.
2: OK key. So sync calendar every 15 minutes collapsed has popped up.
0: Kiedy ma go synchronizować?
2: Events reminder 5 minutes before collapsed has popped up.
0: Tak, tu mamy co ile jakby ile przed danym wydarzeniem ma nam przypominać o nim.
2: All day events reminder on day of event collapsed has popped up.
0: Tak, tu mamy wszystkie te wydarzenia.
2: And account.
0: No i dodaj konto. Zresztą zaraz wejdziemy, zobaczymy, czy to jest konto Google, na przykład, czy tylko KIOS. Jest w Google.
2: Left soft
0: key, jest Google.
2: Back, OK key, select.
1: No czyli tak Google się właśnie jest. Spodziewałem, że przede wszystkim to będzie konto Google'a, bo no te kalendarze to jednak w dzisiejszych czasach albo ktoś korzysta z kalendarza Outlook, albo z Google'a.
0: Albo z Google'a, tak.
1: Ewentualnie Apple, ale tu bym się nie spodziewał.
0: Nie ma szans, dobra. No to już nie wszystko o kalendarzu, myślę, bo tutaj można o kalendarzu mówić.
2: Google. Calendar settings and January 1970, Friday the browser.
0: Wyszukiwarka, oczywiście internetowa, no teraz jej nie pokażę, bo muszę połączyć telefon z Wi-Fi. Mail tak samo.
2: Music.
0: Muzyka, no na razie to nic nie wgrałem, ale jak to wygląda, mogę pokazać.
2: Jasne. Music library is empty. Add songs to storage to get started.
0: Tak, pusta biblioteka muzyczna, dodaj coś do pamięci, żeby zacząć.
2: Okay.
0: Aha. Czyli teraz nie mogę nic zrobić chyba.
2: Move.
0: A nie mogę.
2: Grid view.
0: Move. Teraz nic nie mogę zrobić.
2: Grid view. Move. All at Google. Music.
0: Czyli to będę mógł zrobić dopiero jak wgram. Okay. Powiem ci szczerze, niektórych select. Aplikacji w ogóle nie otwierałem, bo nie miałem jakby takiej potrzeby, ale raczej większość otwierałem już.
1: No to co mamy dalej?
0: Już.
2: Square bracket object object right square bracket. OK key. left square bracket all Google.
0: Google, czyli ta wyszukiwarka Google'a.
2: Gallery.
0: Galeria. No to mogę wejść teraz do galerii, proszę
1: bardzo.
0: To tam
1: będzie chyba ten materiał wideo.
2: Gallery settings.
0: Zobaczymy. Ustawienia galerii.
2: Left soft key.
0: Może coś jest, tylko po prostu niedostępne. Sobie go klikać. I nic nie słyszę. Wciskanie klawiszy jakichkolwiek daje taki efekt, że go nie ma. Tylko jakaś wibracja. Niestety galeria jest niedostępna.
2: FM radio, gallery.
0: Trochę szkoda, nie?
1: No szkoda, bo przydałoby się, żeby chociaż dało się przełączać między tymi multimediami.
0: Tak, no niestety nie możemy tego zrobić. Przynajmniej tutaj.
2: FM radio.
0: FM radio.
2: 87.5.
0: Oczywiście mamy frekwencję, znaczy częstotliwość. Działa.
1: I co tu możemy zrobić?
0: Możemy przede wszystkim to radio sobie nastroić.
1: Z klawiatury?
0: Wciśnięcie prawego przycisku to jest automatyczne strojenie.
3: Ale
0: co teraz się dzieje?
3: Stop. Wyszło i na ciebie.
0: Tego nam, nie wiem, czemu tego screen reader nie powiedział, ale wciśnięcie prawego przycisku jest.
4: Realnie ocenimy dzisiejszą sytuację.
0: I teraz z góra dół mogę zmieniać stacje radiowe.
1: I to dosyć szybko działa.
0: Tak, i to jeszcze oczywiście. To teraz jest mono, ale dlatego, że ja mam po prostu kartę mono w tym momencie podłączoną.
1: Zgadza się.
0: Wciśnięcie Entera po prostu powoduje.
3: Ja tak.
0: Wyciszenie.
1: Radio naprawdę działa całkiem zgrabnie w tym telefonie.
5: W nocy na południu wschodzie oraz w centrum kraju opady śniegu i śniegu z deszczem. Na południowym wschodzie przejściowe opady deszczu powodujące.
1: To też fajnie. Tylko może wyłączmy je, bo trochę zagłusza ciebie.
0: Tak. Wciśnięcie lewego klawisza natomiast w radiu. Teraz nie chcę. Oczywiście. No i.
5: I jeszcze morska prognoza.
0: Czytaj nam aktualną częstotliwość.
1: Jak rozumiem, nazwy stacji, jakiegoś RDS-u, nic z tych rzeczy nie przeczyta nam.
0: Powiem tak, domyślne radio nie, natomiast jeżeli jakieś sobie wrzucimy ze sklepu, no to...
1: Może.
2: Calculator FM radio.
0: Jeszcze wejdę w to radio, bo...
2: 107.8.
0: Tutaj częstotliwość. Mnie to tylko dziwi, że to radio nie ma jakichś dużych, specjalnych opcji.
1: Może właśnie tu dali pole dla twórców aplikacji zewnętrznych.
2: Calculator.
0: Możliwe. Kalkulator.
2: OK key 0. Plus.
0: No kalkulator.
2: Minus. Multiply.
0: Nie wiem, na przykład sobie zrobimy, nie wiem.
2: 5. Plus.
0: 5 razy.
2: 8.
0: 8. Plus. Plus 8, przepraszam.
2: Minus. Plus. Plus. Plus, multiply, multiply, divide, divide, minus, multiply, multiply, minus, minus, video.
0: Dobra, okej, od początku, żeby nie było, ja wam powiem, co robię.
2: Zero.
0: On mówi nam zero, czyli jakby jest...
2: Left soft key, clear, right soft key, clear all.
0: Jest jakby czysto na planszy, tak to nazwijmy, no nie?
1: Aha.
0: I teraz tak, ja sobie wpiszę jakąś cyfrę, powiedzmy znowu piątkę.
2: Five.
0: No to następnie. Wciskam Enter, żeby ją zatwierdzić.
2: Clear.
0: Akurat tego nie muszę robić.
2: Clear all.
0: Bo to jest takie opcjonalne zatwierdzenie. To ciekawe. Teraz wybieram sobie operator matematyczny.
2: Plus.
0: Jakby pod górę dół mamy plus, minus.
2: Minus, minus, plus.
0: Lewo.
2: Divide.
0: Czyli to mamy dzielenie.
2: Minus. Multiply.
0: I mnożenie po prawo.
2: Multiply.
0: Na przykład nie wiem, razy. 5. Wciskam Enter.
2: Equals 25.
0: No i wynik 25, bo 5 razy 5 to 25. Powiedz mi, więcej
2: left
0: potrzeba?
2: Key,
1: no, więcej raczej nie potrzeba, przynajmniej gdzieś tam w szkole, tak? Jakieś no, dodatkowe, prostu... bardziej zaawansowane funkcje może by i się przydały, ale to jako taka aplikacji... podstawa wystarczy.
0: To już jest domena aplikacji zewnętrznych.
1: Prawda.
0: Które oczywiście, tak jak mówię, są. I moim zdaniem ten kalkulator po pierwsze jest o wiele nawet lepszy niż ten tej Nokii. Ja mam to dopiero za przykład, no bo jakby to był telefon trochę podobny, bo tam w ogóle nie był dostępny. A po drugie, nawet to, że ten telefon działa po prostu płynniej niż ta Nokia. Duża płyta.
1: A to się zgadza.
0: Video. Dalej mam wideo, no to jakby jest to tak naprawdę OTT, skrót, który przenosi do filmów, tylko że no, video. Do filmów, które jakby wgramy, nie do naszych filmików, tylko do filmów, do filmów, które my mu wrzucimy.
2: Left soft key, camera, OK key, select, right.
0: Ale
2: soft key,
0: możemy sobie w tym momencie też przejść do kamerki od razu. Nie wiem sobie dlaczego z wideo, czyli z otwracza wideo, możemy przejść do kamery.
1: Okej, okay. Ale ciekawe, czy... A tu nie będzie tych filmów, które nagraliśmy?
0: No nie będzie. A, jednak jest.
6: Na chwilę odepnę, bo tak jakby słuchawki z mikrofonem. Teoretycznie ciekawość
0: terapiowy. Widzisz, mówię, ja tutaj trochę się jeszcze uczę troszeczkę, bo ten telefon mnie się zaskakuje cały czas.
6: Nie mam informacji zwrotnej.
0: Zaraz powiem dlaczego.
6: Widzicie,
0: jakość dźwięku jest całkiem sensowna,
1: jakość dźwięku jest całkiem ładna, tak.
0: A teraz ci powiem, o co mi chodzi z tym, że on mnie zaskakuje. Ostatnio jak tu byłem i wchodziłem, to tego żadnego filmu nie było, chociaż nagrałem.
1: O proszę.
0: A teraz nagle jest.
1: No to może jak jest, wiesz co, może jak jest jeden, to on nie czyta list, a teraz, że były dwa...
0: A może...
1: To sobie z tym poradził.
0: Co my w opcjach?
1: Bo ja mam takie wrażenie, że on się na takich jakichś właśnie listach jednoelementowych może gubić.
0: Możliwe. Co mamy w opcjach? Mamy w głośność. Orientację ekranu.
2: Left share.
0: Udostępnij.
2: File info.
0: Informacje o pliku.
2: Delete.
0: Usuń.
2: Volume.
0: Głośność. Co mamy w informacjach o pliku?
2: File info. File in cancel. Left soft key. Cancel.
0: Niestety... Nic się nie dowiemy. W sensie nie dowiemy się jakby od syntezy, co tu jest.
1: Szkoda, bo tu byśmy mogli sobie odczytać pewnie jakieś informacje o kodeku albo...
0: Niestety, notatki.
2: Okay, note is empty. Please press new to add a new note.
0: Tak, notatki są puste, proszę wcisnąć nową, żeby stworzyć nową notatkę. No to zostaje nam to zrobić. On nic nie powiedziałby,
2: J.
0: Ale jakby nie musi.
2: Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter, right soft key, save, clear.
0: Czy rozchowka to jest clear, czyli czyszczenie? No na przykład sobie piszemy
2: left soft key,
0: i nie wiem,
2: cancel,
0: co tu wpisać, jakiś
2: OK
0: pomysł?
2: Key, icon equals enter.
1: No nie, możesz pisać cokolwiek, nawet to jest test.
2: G, hi, G.
0: No na przykład sobie piszemy
2: clear, G.
0: Wszystko sobie zmarzymy.
2: Clear.
0: Nie wiem, że na przykład piszemy sobie, left no wiesz, po polsku, będzie źle czytać, ale dobra.
2: O-O-N.
0: To jest niestety coś, co go...
2: Clear.
0: Patrz.
2: Clear.
0: Śmieszna rzecz. Wciskam literę T, wpiszę.
2: Left soft key, T.
0: Teraz wciskam, tak jak musiał O wpisać.
2: Left O, win, M.
0: Widzisz? On jakoś dziwnie zawija teraz sobie listę.
2: Left soft, specific, M.
1: No tak.
0: Ja nie wiem dlaczego.
1: To znaczy, clear. Ale jaką listę
2: clear.
1: Zawija?
2: Clear.
1: Mówisz?
0: Liter.
2: Clear.
0: No bo patrz, ja wciskam literę T.
1: No.
0: Wpisałem literę T. Czyli wpisałem ósemkę. Może nieprecyzyjnie się wyjaśniłem, to przepraszam. Wcisnąłem T, czyli ósemkę. Teraz, żeby wpisać O, muszę wcisnąć 3x6.
1: Szóstkę,
0: teorii.
1: Tak.
0: A w praktyce?
2: O, O, N.
0: Jakby on idzie od końca, w czego mamy dwie litery E, O.
1: A to rzeczywiście ciekawe.
0: Tylko pytanie dlaczego i w ogóle jak to jest zrobione? Przecież to jest nielogiczne. Jakieś dziwaczne coś się wpisało.
2: Left clear, clear, clear, clear, cancel. Note is empty.
0: Więc
1: a czy nie jest to, a czy nie wynika to z tego, że po prostu masz opóźnienie przez te wejście liniowe i trochę ci się ta kolejność przez to myli?
0: Nie, ponieważ pamiętasz, jak pisaliśmy SMS-a albo tworzyliśmy kontakt?
1: No tak.
0: To wszystko było normalnie. Tam wszystko
1: a może
0: normalnie.
1: To jest jakiś słownik?
0: Zapewne jest i on tu przeszkadza.
1: A ciekawe pod, czekaj, gdzie to w tych Nokiach było? Ha, pod krzyżykiem. Tam chyba można było przestawiać.
0: Aż sprawdzimy sobie, no. Dlaczego nie?
2: Capitalize.
0: Duże litery.
2: Lowercase.
0: Małe literki.
2: Uppercase.
0: Znowu duże litery.
2: Number.
0: Numery.
2: Predictive.
1: A, widzisz.
0: No jest, rzeczywiście.
1: Predictive.
2: Left soft key. Cancel, OK key, capitalize.
0: Zresztą małe litery.
2: Lowercase.
0: Zobaczymy, czy to coś da.
2: Left soft key, T, M,
0: działa.
2: O, specifico, J, D, D E P Q R S T space jet D clear T D E P Q R S T period period clear clear T period comma space test.
0: No i zapiszę notatkę na przykład sobie.
2: Left soft key cancel OK key icon equals enter.
0: Czyli prawym klawiszem.
2: Right soft key save.
1: Jeszcze jedno takie pytanie. On dość często w różnych sytuacjach mówi, co zrobić, żeby no, zadziała się jakaś akcja. To znaczy mówi o tych różnych klawiszach. On to mówi sam z siebie, czy ty coś musisz
0: mówić? Ja to mówię sam z siebie, to jest po prostu automatyczna podpowiedź.
1: Rozumiem.
2: Clear.
0: Tak właśnie wyglądają notatki.
2: Left soft key, cancel, OK key. Icon equals enter, right soft key, save.
0: Dlaczego on nie chce zrobić tego save'a? Ja mu wciskam save'a. On go nie chce przyjąć.
2: Clear.
0: Widzisz?
2: Clear.
0: Ja mogę sobie...
1: Aha.
2: Clear, clear, clear.
0: On nie chce mi tego zapisać.
2: Clear, clear.
1: No dobra, a jak clear. Z tego po prostu wyjdziesz...
2: Clear, clear, clear.
0: To jak żeby
2: clear.
0: Wyjść, to muszę wszystko clear. Wymazać. Bo to wam słuchawka jest jednocześnie lepszym clear.
1: A enter...
2: Icon equals
0: próbowałem
2: enter.
0: I niestety...
2: J, look. J,
1: bo może taki mi pomysł przyszedł do głowy. Może w pierwszym polu, może tu jest coś takiego, że jest notatka w sensie tytuł notatki,
0: nie,
1: a potem tekst.
0: Tu jest jedno wielkie pole.
1: Jedno pole.
2: Capitalize. Lowercase. J.
0: Jakieś głupoty wpiszę nawet, nieważne.
2: J.
0: Teraz.
2: J. K. Left soft key. Clear.
0: No ale to nic nie zmieniło.
2: Clear, clear.
0: Nie wiem, jest jakiś problem. Tylko właśnie
2: left
0: nie wiem, czy to
2: key,
0: po czyjej stronie,
2: cancel,
0: że tak powiem.
2: OK key. Icon equals enter.
0: Czyli było śmieszniej, to wcześniej działało dobrze. Nie wiem, o co tu chodzi.
1: Od urok audycji na żywo.
0: No, pewnie tak.
2: J. Clear. Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter.
0: Enter, oczywiście chodzi tu o enter jako enter, czyli nowa linia.
1: Nowa linia, tak.
2: Clear.
0: I teraz jest inna sytuacja.
2: Left soft key, cancel,
0: bo ja nie
2: OK
0: mogę teraz
2: key,
0: nic zrobić.
2: Icon equals enter.
0: Jak przyczyniam przed tą sławkę, mogę go na przykład zrestartować?
1: Sprawdźmy.
0: No nie.
2: Capitalize. Lower.
0: Jakby ściął się po, i to poważnie, bo.
2: Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter.
0: No i właśnie teraz mamy poważną ścinkę, ponieważ ja nic nie mogę zrobić.
1: Aha. A jak. Czyli masz usunięte teraz wszystkie elementy, cały tekst w tej notatce?
0: Teoretycznie tak.
1: Dobra. A gdybyś spróbował przełączyć się znowu na to przewidywanie krzyżykiem?
2: Teraz... Upper number. Predictive.
0: No jest.
1: O, i spróbuj teraz wyjść z tego.
2: Left soft key, cancel, OK
0: nie.
2: Key, icon equals enter, J, look, J, D, clear, clear, J, clear.
0: Jest puste pole, ja nie mogę nic
2: left
0: zrobić.
2: Left soft key, cancel,
1: no?
2: OK
0: tylko
2: key,
0: dlaczego?
2: Icon equals enter.
0: Nie wierzę, że ten tatnik go zwiesił, po prostu to jest...
1: A czy jest jakiś sposób na zrestartowanie telefonu?
0: Tak, przytrzymanie czerwonej słuchawki, tylko ona nie chce teraz wyjść.
1: No to doszliśmy do dosyć interesującego momentu w naszej audycji.
0: No tego to się nie spodziewałem, nie wiem jak ty.
1: No to jest urok, słuchaj, audycji na żywo.
0: O!
1: O?
0: Chyba się udało.
1: Co, udało ci się go zrestartować?
0: Tak.
1: Okej, okay. To czekamy aż się ciężarówka.
0: Tak, o. Jest. A. Ale żeby, no naprawdę, no nie mogę już uwierzyć, żeby notatnik go zwiesił, naprawdę, no po prostu nie mogę w to uwierzyć.
1: Pochwaliliśmy go dość mocno i to były chyba pochwały na wyrost, bo szczerze mówiąc, no notatki, to wydawać by się mogło, że coś takiego dość istotnego.
0: Wiesz co, aż mnie kusi sprawdzić, czy jeszcze raz to się stanie.
1: Zawsze możemy spróbować.
0: Bo po prostu, no mam nadzieję, że to była sytuacja jednorazowa po prostu.
1: Zobaczymy. Swoją drogą przypominamy, możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom. Jest też kontakt. tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube, a i są RSS-y, już działają tak na marginesie w Tyflo-przeglądzie, którego jeszcze nie ma na stronie, ale wczoraj był, to mówiłem o tym, że mogą być problemy z aplikacjami zewnętrznymi, ale że w ciągu kilku dni uda nam się to naprawić, no ale udało się szybciej, także już wszystko działa, to tak przy okazji. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz te notatki.
2: Home screen 8:49 p.m. Thursday. Media. Ringtones and alerts 8/alarm 9/15 alarm 9/ home screen 8:49 p.m. Thursday, January 1st.
0: Tu są się wygadać.
2: All apps, contacts, store, assistant, YouTube, maps, messages, clock, camera, calendar, browser, email, music, Google, gallery, FM radio, calculator, video, note.
0: Wszystkam note, jeszcze raz, bo to po prostu...
2: To just test.
0: Nagle... First item. To się utworzyło?
2: Left soft key, new...
1: Interesujące.
2: Left, right soft key, options.
0: O, mamy opcję.
2: Delete.
0: Usuń.
2: Share.
0: Udostępnij.
2: Search.
0: Poszukaj.
2: Sort by.
0: Sortuj jako, przez...
2: Delete.
0: No to usunę to.
2: Confirmation. Note deleted.
0: Dobra, spróbuję zrobić jeszcze raz nową notatkę.
2: Left soft key.
0: Bo to mi da spokoju. Piszemy sobie na przykład, nie wiem, cokolwiek.
2: J. L. A.
0: Ale z tym przewidywaniem, bo to tylko, żeby sprawdzić.
1: Dokładnie, tak, e. tak.
0: I wciskam.
2: Left soft key. Cancel. OK key. Icon equals enter. Wary. T. Wary.
0: Mam jakieś słowo tu się do wyboru, nie będę na przykład to.
2: Left soft key, cancel, OK key, cancel, January first item.
0: I teraz nagle powstało, teraz działa.
1: I działa, o, to ciekawostka.
0: To była, mam nadzieję, jednorazowa opcja, raczej sytuacja.
2: Confirmation, note deleted. Recorder.
0: Dyktafon.
1: O.
2: OK key, select, right, recorder.
0: Dyktafon jest całkiem przyjemny.
2: Settings.
0: Ma oczywiście opcję.
2: Settings.
0: Ten dźwięk. To jest dźwięk, który oznacza w ogóle, tak z tą drogą.
1: Aha.
2: 8K, smaller size, first item.
0: A, tu mamy jeszcze jakość. Ale ten dźwięk oznaczający, ten. W ogóle nie wiem dlaczego. Zważaj, że teraz dźwięki odzywają, a wcześniej nie było tych dźwięków systemowych.
1: Prawda.
0: Też nie wiem dlaczego.
1: No to co ten dźwięk oznacza?
0: Ten dźwięk oznacza, że... Jest to jakby, nazwijmy to, krawędź. W sensie, niektóre listy, 90% list porusza się tylko w góra-dół, ale teraz są też na przykład listy, gdzie na przykład, powiedzmy, jest to... Na przykład ten
1: kalkulator. W formie jakiejś figury, powiedzmy.
0: No, na przykład nawet ten kalkulator, gdzie miałeś lewo-prawo, jako dzielenie, mnożenie, góra-dół, że
1: taki kwadrat jakby był.
0: Tak.
1: Z tego.
0: Ten, i wtedy ten dźwięk... O, ten dźwięk oznacza nam po prostu krawędź tej listy.
1: Okej.
0: Okay. Że tu już dalej nie pójdziesz.
2: 44K,
0: mamy jakość, może 8 kHz, 44.
2: No
0: 44 wybieramy, nie?
1: No pewnie.
0: To jest jedyne ustawienie w ogóle tutaj. Okej.
2: Recorder.
0: Z niego na wszelki wypadek. Wyjdę. Teraz wypinam.
2: Recorder.
0: Wypinam wtyczkę, żeby...
2: Recorder.
0: Recorder, oczywiście. I... W tym momencie powinien nagrywać. No to mówię coś, mówię. I wciskam Enter, żeby nagrywać.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: To jest odliczanie, które...
2: 8, 9.
0: Można się zatrzymać.
1: A co to odliczanie... Ma na celu.
0: Chodzi o to, że możemy sobie ustawić nagrywanie z tak zwanym timerem, czyli po prostu takie na przykład masz w niektórych Olympusach. Domyślnie jest to 10 sekund, czyli po prostu wciskasz przycisk, on odlicza do 10, dopiero wtedy startuje nagrywanie.
1: A, w ten sposób, okej.
2: Okay. New recording.
0: no to, to wciskamy ten new recording, nie?
1: No tak.
0: Wciskamy new recording i on w tym momencie powinien już nagrywać. To mówię sobie coś, nagrywamy. No, zobaczymy, czy się zapisało. Coś tam nagrałem.
2: Rename. Delete. Rename. Save as ringtone. Save to music settings. Delete. Confirmation. Delete the audio file.
0: Nie.
2: New recording. Delete. Rename.
0: A, no dobra, bo lista jest trochę w innym.
2: New recording.
0: Miejscu.
2: Unit conf.
0: Dobra.
2: Recorder.
0: Do tego jak nagrałem, to nagrać jeszcze pokażę, ale jak przyjdę do plików, bo select. Tutaj z dziwnych powodów nie ma listy nagrań, czego nie rozumiem też w sumie.
1: To znaczy, lista nagrań to chyba nawet jest, ale z tym nagraniem, w sensie są opcje dotyczące tego nagrania, ale nie ma no, jednej. Odtwórz.
0: No, no, nie, popatrz. Nie, nie, nie, właśnie nie, patrz. To nie działa tak. Nie ma listy. Jest po prostu tak jak w Nokiach. Masz jakby ostatnie nagranie na wierzchu.
1: A, okej.
0: Okay. Z nim możesz robić co chcesz, ale... jakby innym już nie.
1: Rozumiem.
2: Delete.
0: Możesz sobie usunąć.
2: Rename.
0: Wyjść nazwę.
2: Save as
0: zapisać jako dzwonek.
2: Save to music library.
0: Do biblioteki muzycznej, to w sumie jest ciekawe.
2: Settings. Delete. Rename. Save as ringtone.
0: No więc trochę tych opcji jest, dobra. No to wyjdę sam na razie.
2: New recording. Unit com.
0: Konwertery jednostek.
2: Area. Length.
0: Co wybieramy?
2: Length, speed, temperature.
0: Jakby co to jest,
1: długość,
0: co chcemy konwertować.
1: Prędkość i tak dalej.
2: Temperature, volume.
0: Głośność, temperatura.
2: Weight. Area, weight.
1: Tak, waga.
0: Area. Tak, tak, tak, tak, tak.
2: Weight, area.
0: Area to jest jakby przestrzeń. Length. Czyli po prostu metry.
2: Area, length.
0: Dobra, na przykład weźmiemy sobie...
2: speed, temperature.
0: Temperaturę, nie?
1: No tak.
2: Zero.
0: No oczywiście mamy widok wpisania, na przykład sobie nie wiem.
2: OK key,
0: 39.
2: Select, right soft key, click 3. 39.
0: I strzałkami.
2: 102.2.
0: No niestety.
2: OK key, 39.
0: Nie wiemy dokładnie czego, no ale przyjmijmy, że to są Celsjusze na górze.
2: 102.2.
0: Mamy Fahrenheity.
2: 39.
0: Więc to trzeba trochę niestety wyryć sobie na pamięć, bo. Znaczka nam niestety nie przeczyta, jaka to jest, skala.
1: No szkoda, bo mógłby.
0: Ale pamiętajcie, zawsze pierwszy jest Celsjusz, drugi jest Fahrenheit.
2: 102.2.
0: Czy tu mamy Fahrenheita?
2: 39.
0: Tu mamy Celsjusza. To jest
2: OK
0: zawsze.
2: Temperature.
0: No to tak działa konwertor jednostek, tu chyba nie ma co przedłużać, prawda?
2: OK key, select.
1: No dokładnie.
0: Ustawienia na koniec zostawimy sobie.
2: File manager.
0: File manager, no to przy okazji przyjdę do tego nagrania.
2: OK key, mobile phone, card.
0: Albo telefon, albo karta pamięci.
2: Mobile phone. E-mail move.
0: No i?
2: E-mail move. E-mail move. E-mail move.
0: Tu mamy maile.
2: E-mail move. Copy. Select items.
0: Mamy oczywiście opcję, kopiuj, zaznacz elementy.
2: Search.
0: Wyszukiwarka.
2: Refresh.
0: Odśwież.
2: Details.
0: Details, szczegóły.
2: Copy.
0: No, niedostępne niestety.
2: Select items. Search. Refresh. E-mail move. E-mail move, mobile phone.
0: A właśnie, w sumie to wpada na pewien pomysł.
2: Settings.
0: Do powodu tego nagrania.
2: Unit com.
0: Jeszcze.
1: No.
2: Recorder. New recording. Delete. Rename. Save as ringtone. Save to music library.
0: Zapiszę to do muzyki.
1: Tak,
0: pokażę,
1: i zobaczymy co tam działa i co tam jest w ogóle.
2: New recording save to music library.
0: Dziękuję. Bo jakby ten new recording,
2: delete.
0: Który stworzyłem, dobra.
2: New recording. Note.
0: Czekaj, zaraz mogę wziąć do muzyki,
2: calculate FM
0: której nie
2: radio.
0: Mogłem pokazać wcześniej.
2: Google. Music. Music. Discover. Most played.
0: Odkryj często odtwarzane.
2: Recently added.
0: Ostatnio dodane.
2: Discover.
0: No to zobaczmy te ostatnie dodane.
2: Recently added. One music underscore new recording a known artist.
0: No to...
2: search. Search. One music. Mute. One. Two. Left soft key. Opt library.
0: Nagrało się coś.
2: OK key. Icon.
0: Nadało się odliczanie.
2: Right soft key.
1: ale jakość tego dźwięku
6: to jest odliczanie, które
1: jest zdecydowanie gorsza niż wideo, czyli...
0: Bo...
6: No. Chodzi o to, że...
0: Bo to sama MR niestety.
1: Oj, no to szkoda.
0: A teraz ja powiem o to, dlaczego nagrało się to w ten sposób, że mamy one, two, a potem dopiero mój głos. No bo wiadomo, trochę eksperymentowałem i sobie ustawiłem, żeby ten timer był na 2 sekundy. Jaka jest tego wada? No taka jak słyszeliście, niestety odliczanie też słyszymy. W której nam czyta synteza.
1: No
0: synteza
1: tak, a po tym odliczaniu tak naprawdę to powinno się dopiero uruchomić. A
0: on... Ale nie, wiesz co mi chodzi? Chodzi mi o to, że on sam moment odliczania też nagra. Tylko, że jakby nagra same odliczanie syntezą, czyli... Przykładowo, że mam odliczone 5 sekund, czyli na początku każdego nagrania będę miał 1, 2, 3, 4, 5, a dopiero później samo nagrania.
1: Rozumiem.
0: Niestety.
1: No i jakość tego dźwięku pozostawia wiele do życzenia. Moim zdaniem, jeżeli chcielibyśmy coś tam nagrywać za pomocą tego telefonu, no to chyba tylko wideo.
0: Niestety.
2: Music underscore new recording.
0: Muzyka w sumie nie wygląda, tak to wygląda jak takie otwarcie wideo tylko.
2: OK key, icon equals play, right soft key, options. When music underscore new, search, search. When music
0: z plikiem mogę zrobić, udostępnić,
2: save as ringtone,
0: zacząć jako dzwonek,
2: delete,
0: usunąć,
2: select multiple,
0: wybrać kilka plików,
2: share.
0: No w sumie to wszystko. Więc otwarcie muzyczny bardzo podstawowy. Select. Chociaż oferuje akurat przewijanie, oferuje zmianę głośności, oferuje play, pauza, więc taki podstawowy do muzyki odtwarzacz wystarczy, ale nic wielkiego, co nie?
1: Zgadza się. When
2: music underscore new music discover.
0: Wyrys tego odtwarzacza.
2: Google, gallery, FM rate, calculator, video, note,
0: teraz będę
2: recorder,
0: plików.
2: Unit conf, settings, file manager, mobile phone. Mobile phone. Email move.
0: A teraz dlaczego on tylko to mi czyta?
2: Email move.
0: Dlatego, że to jest telefon tak zwany locked, czyli to jest telefon bez uprawnień roota. Ktoś sobie pomyślał to tak. Słuchajcie, a po co mamy udostępniać to wszystko tak po prostu? Mamy przecież moduł wideo, jest moduł muzyczny. Tak, ktoś chce sobie obejrzeć film, sobie obejrzy w module wideo. Ktoś chce posłuchać muzyki, sobie posłucha w muzycznym module. Co za tym idzie, manager plików sam sobie oferuje niedużo.
2: Email move.
0: Bo on oferuje głównie dla karty opcje pamięci.
2: Email move.
0: Bo tutaj masz tylko folder mailowy, czyli to jest folder, gdzie są wiadomości mailowe zapisane. On jest jakby odsłonięty, a jeżeli chcesz uzyskać dostęp do reszty folderów z tego poziomu, musisz dać mu uprawnienia administratora, czyli flashować soft. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tej polityki.
1: To jest to dziwne.
0: Takie odcinanie trochę sobie skrzydeł, bo...
2: Mobile phone, card.
0: No karty nie ma.
2: Mobile
0: ale gdybym ją wyłożył, to by byłaby tutaj jakby cała zawartość karty pokazana.
2: Call log.
0: Nie wiem, czy to chodzi po prostu o to, żeby ktoś sobie nie uszkodził telefonu przez przypadek, czy właściwie o co?
1: Być może.
2: Options.
0: Nie wiem, naprawdę tego nie rozumiem.
2: File settings.
0: Dobra, no to został nam rodzynek, czyli ustawienia.
2: OK key, select, selected. Selected. Airplane mode off forward.
0: To mamy ten airplay.
2: Mobile network and data on forward unavailable.
0: Czyli mamy tutaj jakby transmisję danych.
2: Wi-Fi on forward.
0: Będzie sobie Wi-Fi.
2: Wi-Fi on radio on checked on radio on.
0: Mamy włączone Wi-Fi.
2: Off radio off notch. Connect with WPS automatic Wi-Fi setup forward.
0: Czy automatycznie się łączy z siecią?
2: OK,
0: z WPS-em.
2: Select. Available networks forward.
0: Dostępne sieci.
2: Advanced settings forward.
0: Ustawienia zaawansowane, czyli takie rzeczy typu możemy tutaj dodać sieć ręcznie na przykład, zobaczyć adres MAC tego urządzenia i tak dalej. Znaczy jego karty oczywiście.
2: On radio, on check, on advanced, available network.
0: By się połączyć z internetem,
2: forward.
0: Dlaczego nie?
2: Wi-Fi 32 Wi-Fi locked 32 Toya 1 2 3 4 5 6 8 0 9 7 0 5 secured by WPA/WPA2-PSK Wi-Fi 32 Wi-Fi 1-32 Wi-Fi
0: teraz mi czyta po prostu całą listę sieci.
1: Wszystkie sieci, tak.
2: 911 F secured by WPA2-PSK signal strength varied. Security WPA/WPA2-Wi-Fi 32 Wi-Fi 32 signal strength varied.
0: I żeby jakąś sieć wejść, niestety, to robię to na czuja.
2: Wi-Fi 32,
0: jeżeli wybiorę jakąś sieć, klikam Enter i to nagle mam dostępny dialog.
2: Password. Show password radio off, not checked. Show security WPA2.
0: Powoda tego rozwiązania jest taka, że nie wiemy, którą sieć wciskamy, niestety.
1: No tak, i trzeba trochę czasu poświęcić, żeby wybrać tę właściwą.
0: Spróbuję to zrobić.
2: Show password radio off, not checked. Show password.
0: Jeżeli ktoś się pyta, czy on nam czyta literki, jak wpisujemy hasło?
2: Left key, cancel. Show password, password.
0: Nie czyta tych literek, co mi się akurat podoba.
1: Ale tu jest coś takiego, show password, można no, teoretycznie
0: jak
1: włączyć.
0: Jak to włączę?
2: Password, J.
0: No to nagle.
2: J, K, clear, clear. Wi-Fi 32, Wi-Fi 30, signal strength weak, password.
0: To jest jakaś sieć.
2: Wi-Fi 32, signal strength weak.
0: Dobra.
2: Password.
0: Muszę się połączyć. Mam nadzieję, że to jest moja sieć. No muszę trochę na czuja zrobić.
2: Left. Show password. Password.
0: Tak więc.
2: Uppercase. Number. Left soft key. Cancel. Show pass. Security WPA2. Signal strength weak. Password.
0: No i wciskamy.
2: Left soft key. Cancel. Right soft key. Connect.
0: Prawy przycisk, żeby się połączyć.
2: Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, Wi-Fi locked 32, Toya 1234568090970 secured by WPA/WPA2-PSK Wi-Fi 32, Wi-Fi 1- signal strength, security W, signal, password.
0: No i to chyba jednak...
2: Fail to connect incorrect password for Huawei B5.
0: No i to nie była moja sieć. Tak jak mówiłem. To mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, jak to mi się to po prostu bardzo, bardzo nie podoba.
1: No zdecydowanie, bo jeżeli mieszkamy w miejscu, gdzie tych sieci bezprzewodowych jest dużo, to można naprawdę sporo czasu spędzić na tym, żeby podłączyć się do właściwej.
2: Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, Wi-Fi locked 32, Toya 1234, signal strength weak. Wi-Fi 32, Wi-Fi, signal strength very good.
0: O, to chyba jest moja, bo jest very good, więc myślę, że może być moja sieć.
2: Left soft password.
0: Już tak na logikę mi się wydaje, nie? Po prostu, że to
1: left
0: może być moja sieć.
1: Powinno tak być.
0: Blisko. Dobra, zobaczymy.
2: Number.

0: Access open for options.
1: Właśnie, mamy otwarte połączenie internetowe dla akcji.
0: Right soft key, forget.
1: Mogę oczywiście zapomnieć tego w sieci, ale nie chcę tego zrobić.
0: Wi-Fi 32. Available networks forward.
1: Więc połączenie Wi-Fi niestety da się zrobić, ale jest trochę niedostępne.
0: OK key, select.
1: W sensie niedostępny jest sam moment.
2: Jest trudne, po prostu.
1: Tak.
0: Available Wi-Fi on forward. Bluetooth off forward.
1: Mamy Bluetootha.
0: Geolocation off
1: lokalizacja.
0: Forward. SIM manager forward unavailable. Calling OSIM card. Calling FDN forward on internet sharing OSIM. Wireless emergency alert. Airplane
1: teraz tak,
0: mode
1: jakby
0: forward.
1: Tu mamy zakładki, ponieważ jeżeli teraz w prawo.
0: Sound forward.
1: Mamy dźwięk.
0: Display forward.
1: Wyświetlacz.
0: Search forward.
1: Wyszukiwarkę.
0: Notices forward.
1: Powiadomienia.
0: Date and time forward.
1: Data i czas.
0: Language English.
1: Język.
0: United input methods forward.
1: I metody wprowadzania.
0: Sound forward.
1: Dźwięk. Myślę, że zaczniemy od tego dźwięku, nie?
2: Dokładnie.
0: OK key, select. Sound for volume forward.
1: Mamy głośność.
0: Tones forward.
1: Dźwięki, czyli tones, czyli po prostu te dźwięki.
0: Tones vibrate on collapsed has pop. Ringtones office forward.
1: Chodzi o dźwięki różne. Mamy tak.
0: Vibrate on collapsed has pop up.
1: Wibruj, kiedy przychodzi jakieś powiadomienie.
0: OK, ringtones office forward.
1: Biuro dzwonków, czyli tu mamy już dzwonki.
0: OK, notice alerts, donuts, ringtones office forward.
1: Mogę wejść.
0: Clear.
1: I tu mamy dzwonki.
2: Aha.
1: To się nazywa w ogóle ciekawe, bo to się nazywa ringtones office.
2: Dokładnie, tak nietypowo. No to tam melodyjka, którą już słyszeliśmy.
1: No ja jeszcze raz mówię. Tak. Te dźwięki są po prostu współdzielone. Mniej więcej. Oczywiście
2: no
1: nie
2: tak.
1: Wszystkie. No na przykład tego nie było chyba wcześniej.
2: Chyba był.
1: Może był. A tego nie było na pewno.
2: Nie, tego nie było. Tego nie. Tego nie kojarzę.
1: Tak więc.
0: Notice alerts, donuts forward.
1: Tu mamy notice alerts.
0: Clear.
1: Czyli po prostu powiadomienia, jakieś SMS-y, maile. Dźwięk bez dźwięku, tak? Jest taki tutaj? Nie wiem po co w sumie, bo można przecież wyciszyć to. No nie jest tego dużo.
2: Nie dużo, ale może i lepiej.
1: Przecież też może dać własny.
2: No tak.
1: Tak.
2: Jak zresztą to zostało pokazane, zresztą nawet no. Możemy coś nagrać na dyktafon.
1: Tak, a to na czemu mamy zarządzanie tonami. Dźwięki systemowe.
0: Adventure first item. Africa.
1: I w tym momencie.
2: No to mieliśmy.
1: Nie, bo chcę tu pokazać, o co tu chodzi. Bo tu mamy dosłownie taki, nazwijmy to, widok dostępny. Bo w tym miejscu.
0: My ringtones for system.
1: W tym miejscu,
0: może,
1: znaczy, w tym miejscu mogę dopiero poznać nazwy tych dźwięków.
0: Aha. Sounds. Disco. Kai. Office. Techno. Woody last item. Adventure first item.
1: I on oczywiście. A, i to jeszcze rzecz, której nie mówiłem wcześniej. On nas informuje, czy to jest pierwszy, czy ostatni element na liście. Patrz.
0: Woody last item.
1: Last item.
0: Adventure first item.
1: To jest first item.
2: No, zgadza się.
1: To jest taki dzwonkiem, możemy coś zrobić.
0: Bluetooth.
1: Możemy go.
0: E-mail. Bluetooth.
1: Przez Bluetootha, przez
0: e-mail.
1: Maila.
0: Messages.
1: Przez wiadomości.
0: Bluetooth.
1: No więc możemy go po prostu udostępnić komuś.
0: E-mail.
1: Jak chcemy.
0: Africa. My ringtones forward.
1: My ringtones, czyli nasze dzwonki.
0: Notice alerts forward.
1: Notice alerts.
0: System ringtones forward.
1: Więc
0: my ringtones,
1: jeżeli nam się nie podobają te dźwięki, to możemy sobie po prostu dać własne.
0: OK, vibrate on collapsed has pop up. Ringtones office, notice alerts, donuts, manage tones forward.
1: Tutaj to wszystko.
0: Manage tones forward.
1: W tych tonach.
0: Other sounds forward.
1: Inne dźwięki.
0: Other sound, o. Dial pad sound on collapsed.
1: A propos innych dźwięków, zauważyłeś, że znowu zniknęły dźwięki systemowe?
2: Zauważyłem.
0: OK, select.
1: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem. Tutaj akurat nie znam zależności. Mamy tutaj dźwięki, tony, czyli mamy DTMF-y.
0: Camera sound on collapse.
1: Dźwięk
0: has
1: kamery.
0: Dial pad sound on collapse.
1: Dial pad, czyli po prostu też DTM, bo tu masz.
0: Camera, dial
2: te
0: pad sound
2: dwa,
0: on
2: tak naprawdę.
1: Te dwie opcje tylko. Tu masz tylko te dwie opcje. Dokładnie.
0: Dial other sounds volume forward.
1: No i głośność, po prostu głośność dzwonka oczywiście.
0: OK key, select. Volume sound forward.
1: Niby nie dużo, no ale w sumie to jest telefon w miarę klasyczny,
0: OK
1: więc.
0: Key,

0: Left.
1: Wszystko, co trzeba, to jest, żeby ustawić.
0: Display forward.
1: Wyświetlacz.
0: Display wallpaper.
1: Tapeta.
0: Brightness 50%, brightness
1: 50%,
0: 50%.
1: Sobie zmniejszę w sumie.
0: OK key,
1: już tu jestem.
0: Screen timeout 30, brightness 40%, brightness.
1: Robimy to lewo-prawo, niestety nie mówi nam, o ile się zmienia, ale możemy to łatwo sprawdzić.
0: Screen, brightness 10%, brightness 10%, screen. Brightness 10%,
1: po prostu brightness
0: 10%, screen timeout 30 seconds, collapse test.
1: Wygaszacz ekranowy 30 sekund domyślnie.
0: Auto keypad lock off, collapse test.
1: Automatyczna blokada klawiatury.
0: Display waterproof warning message on collapse test pop up.
1: Chodzi o taką display waterproof warning message. Jeżeli telefon poczuje, że jest mokry, to może wyświetlić nam wiadomość w stylu zamknij wszystkie pokrywki, żeby uzyskać efekt wodoodporności, aby się nic nie uszkodziło. Takie ostrzeżenie po prostu.
2: No, sprytne.
1: Sprytne, ale w sumie dobre, bo dzięki temu raczej przez przypadek nie możemy telefon na przykład z otwartym jackiem.
2: No to prawda.
0: Wallpaper.
1: No i tu wszystko.
0: Wallpaper, display, search forward.
1: Wyszukiwanie, no to jakby tutaj wyszukiwanie, to po prostu wyszukiwanka zwykła.
0: So notices forward.
1: No i notyfikacje.
0: Notices, show on lock screen, yes, collapse test.
1: Pokazuj na zablokowanym ekranie.
0: Show after reboot, yes, collapse test.
1: Pokazuj po resecie.
0: App notices forward.
1: Tutaj.
0: Show app notices forward.
1: Jakby trochę tego nie rozumiem.
0: OK key. Show on lock screen, yes, collapse app notices forward.
1: Ale to chodzi jakby jakieś. Nie wiem do końca, szczerze
2: mówiąc. Też szczerze mówiąc, nie rozumiem tego komunikatu w ogóle.
1: Właśnie mówię o tym, że nie rozumiem tego komunikatu.
0: App notices for date and time.
1: No tak, czas.
2: Chyba wiem. App notices. Czy to nie jakieś powiadomienia aplikacji?
1: Pewnie tak. W sumie to nawet miałoby sens, wiesz? No to miałby sens. Dobra.
0: Notices for date
1: no to i czas, no tutaj mamy.
0: Date and time, date January 1st.
1: Datę.
0: 19, time 9:14, London UTC plus plus 1. Time format 12, hyphen
1: format
0: hour collapsed
1: czasowy.
0: Has pop, clocks show collapsed has pop up.
1: Tutaj możemy sobie.
0: Date January, clocks show collapsed.
1: Możemy sobie tutaj jakby zegar, wyświetlić zegary świata tak zwane.
0: OK key. Select.
1: Też w tym miejscu i oczywiście możemy tutaj też robić czas synchronizowany z internetem.
0: Clocks, date and time, language, English,
1: język, no to wiadomo.
0: United, input methods forward.
1: Nie, prawda, do wprowadzania.
0: Input method, use predictive on collapsed has pop up.
1: Użyj słownika, dziękuję.
0: On radio unselected, off radio off.
1: Ale.
0: Change, input language is English, United States, full speed forward.
1: To jest coś, o czym specjalnie nie mówiłem.
0: OK key,
1: bo
0: select.
1: Na początku powiedziałem, że język przestawia się razem, jakby klawiatury razem z systemem, no nie?
2: No tak.
1: Jest to prawda, ale możemy zawsze język sobie później ten wprowadzenia zmienić na polski, jak chcemy. Czyli nie ma problemu z pisaniem wiadomości z polskimi znakami. Nawet jeżeli mamy system angielski.
2: A no to rzeczywiście, to jest dobra opcja.
1: Bo okej, zgodzę się z tym. On się automatycznie przemianuje na ten angielski przy zmianie języka, ale możemy go później też zmienić.
2: Aha.
0: Use predictive off.
1: No i to tylko co te dwie opcje, czyli języki i ten słownik.
0: OK key. Use sound forward.
1: No idziemy dalej w prawo.
0: Screen lock forward.
1: Blokada ekranu.
0: Screen lock off collapsed has popped.
1: Wyłączona.
0: Screen lock allows you to set a 4-digit passcode, which protects your phone from intrusions.
1: Po prostu możemy sobie ustawić kod bezpieczeństwa w tym miejscu, no, czyli takie klasyczne zabezpieczenie telefonu, które chyba było zawsze.
0: OK key, select, add permissions forward.
1: Add permissions, czyli tutaj możemy dać po prostu uprawnienia aplikacjom.
0: Do not track forward.
1: Nie śledź mnie, czyli po prostu możemy tutaj wyłączyć lokalizację.
0: OK key, browsing privacy forward.
1: Prywatność wyszukiwania.
2: Lokalizację, czy to nie jest to żądanie do serwerów internetowych, żeby nie śledziły w tych statystykach?
1: To jest ogólne. Po prostu lokalizację wyłączamy, nie śledzimy w internecie, nie udostępniamy lokalizacji aplikacjom i tak dalej.
2: Jasne.
1: To jest po prostu wszystko w jednej opcji, takie automatyczne. Nie, to nie. I już.
2: Okej.
0: Okay. Screen lock forward. USB storage enabled forward.
1: Mamy tutaj możliwość wyboru, czy mamy nam się wyświetlać
0: OKP,
1: po prostu
0: select.
1: Nasz telefon jako dysk USB, czy ma się tylko ładować.
0: Media storage 919.95 megabyte available forward.
1: Mamy tutaj gigabyte jeden OKP, na media.
0: Select. Application data 934.88 megabyte available forward.
1: Mamy gigabyte na aplikację. USB storage enabled for. Bo to jest tak podzielone, masz jakby 4 giga pamięci. Coś tam sobie bierze system, coś sobie zostawia na wiadomości, kontakty i tak dalej. I masz też gigabajt na media i gigabajt na aplikacje. W sumie całkiem ciekawe.
2: W międzyczasie doczekaliśmy się komentarza na YouTubie. Wiesław napisał, że Xiaomi lepsze. No, pewnie. Co do, zależy co do czego. No,
1: no właśnie, to tutaj na przykład dla mnie tak, dla mnie lepsze, ale. Ale może ktoś potrzebuje takiego telefonu prostego?
2: I jest w stanie przełknąć tę angielską syntezę.
1: Media storage 919. Może ona nie jest złej jakości.
2: Nie no tak, tylko wiesz, jak ci ktoś przyśle polskiego SMS-a, to trochę ciężko.
1: No tak, tak, rozumiem to, ale wiesz, jak ktoś jest zdesperowany, czy coś? Albo telefon, to jako telefon awaryjny takie coś mieć?
2: No jasne.
1: Zresztą wiesz, ja myślę, że gdyby się zająć rzeczywiście na poważnie tematyką romowania, można by tam wcisnąć jakiś polski głos.
2: Swoją drogą, jaka jest w ogóle cena tego telefonu, bo tak...
1: To jest bardzo zależne. Ja go dostałem, no tak pół mój, pół nie, bo się umówiłem po prostu, że potestuję sobie tam jakiś czas i po prostu najwyżej go oddam, a jak nie, no to zapłacę. Osoba, która jakby dostałem telefon, prosi, mówiła, że 270 zł. No ale to jest różne. Wiesz co, to jest prawie podwójna cena Nokii, tylko że jakby dostajesz więcej niż dwa razy więcej możliwości, dużo więcej dostajesz możliwości.
2: No zdecydowanie więcej, żeby tu jeszcze dało się właśnie tę polską syntezę wcisnąć, to naprawdę byłoby coś.
1: Ja mówię, to jest... To jest to, że... Ja myślę, że no, gdyby tak podejść na poważnie tego modowania, można by coś z tym zrobić. No mówię, Nokia na pewno 8110 4G ma dużą bazę modów już aktualną i tutaj myślę sporo dałoby się zrobić. Nie wiem, może już powstał jakiś mod, na przykład w ogóle chociażby ze zwykłą angielską mową. Mówię, no nie wiem. Fajnie by było, ale nie wiem. Chociaż myślę, że wciśnięcie tej mowy byłoby możliwe, bo system KS bazuje na Firefox OS-ie. Nie wiem, czy słyszałeś o Firefox OS-ie?
2: Tak, słyszałem.
1: A on tam ma jakieś zaszłości z Androida, mimo wszystko. Wygląda KS jest taki rozwinięcie tego Firefox OS-a, który nie wypalił. Dobra.
0: Media application data 900 device information forward.
1: Urządzeniu.
0: Downloads forward.
1: Pobrane.
0: Battery 28% forward.
1: Nie wiem dlaczego jest informacja baterii w ustawieniach, nie pytaj mnie o to.
0: Square bracket object object right square.
1: Ale to jest trochę bez sensu, bo patrz, jak chcę zobaczyć sobie ile mam baterii, muszę mieć w ustawienia.
2: No, a nie da się jakoś z ekranu głównego do tego dojść? Nie.
1: Nie no, widzący, że się sobie zobaczy.
2: No tak.
1: Paseczek.
2: Mówię o nas.
1: Bo to, wiem, bo to jest, wiecie pan dlaczego? Bo to jest tak. Na ekranie masz po prostu paseczek, który pokazuje ci tak obrazowo baterię. Dlatego tak
2: rozumiem.
1: Tak właśnie. Niestety.
0: Accessibility, battery, downloads forward, device information
1: forward. Co mamy w tym device information?
0: Device information, phone number, no SIM card.
1: Nie ma numeru.
0: Model B35.
1: Tak, model telefonu.
0: Model B, software KDOS 2.5.
1: Czyli wersja systemu, czyli KS2.5.
0: Software update forward.
1: Możemy sprawdzić aktualizację, których oczywiście nie będzie,
0: OKP,
1: niestety.
0: More information forward.
1: Więcej informacji.
0: Legal information forward.
1: Informacje o certyfikatach legalizacji.
0: Reset phone.
1: Resetuj telefon.
0: Phone number no
1: SIM. No to zobaczmy te informacje dodatkowe.
0: Legal, more information, device information. OK key, select.
1: Które są oczywiście niedostępne.
2: Ale za dużo byśmy chcieli.
1: Tak. To samo od razu mogę powiedzieć jest z tymi informacjami o certyfikatach.
0: Call log. File settings.
1: Dobra.
0: Selected. Airplane mode off forward. KDOS account first. Device information for downloads forward. Battery 27% forward.
1: Żeby było też ciekawie, wejście tutaj.
0: Battery current level 27%.
1: Pokazuje nam obecny poziom baterii.
0: Power saving mode off collapsed.
1: To możemy sobie włączyć oszczędzanie energii.
0: Turn on automatically never collapsed has
1: włącz automatycznie.
0: Turning on power saving mode will turn off the phone's data, Bluetooth, and geolocation connection to extend battery life.
1: No po prostu jakby włączenie tego trybu oszczędzania energii wyłączy Bluetootha, wyłączy dane komórkowe i po prostu wszystkie różne takie usługi, które głównie bazują na sieci, no bo one najwięcej baterii jednak, że tak powiem, zjadają.
0: Current level 27%.
1: No, więc coś niby jest, ale...
0: Current battery accessibility forward.
1: Chyba najciekawsza opcja, prawda?
2: No, dostępność.
1: Tak.
0: Select accessibility. Large text off collapse.
1: Duży tekst.
0: Readout on.
1: Readout, który właśnie tu nas mówi.
0: Large text off collapse. Readout on.
1: Wchodzimy w readout.
0: Readout on collapsed has popped up.
1: No i teraz mamy dialog.
0: Readout mode function reads labels of interface elements and provides sound response.
1: Tak, czyli readout po prostu pozwala na...
0: OK key, select.
1: Mówię tak szybko, udźwiękowienie telefonu.
0: Speech rate 100% collapsed has popped up.
1: Mamy prędkość mowy.
0: 100% radio on, 150% radio, 175%, 100% radio, 150%
1: radio. Mogę przyspieszyć trochę.
0: Changes saved.
1: Proszę bardzo.
0: Readout mode function read labels of interface elements.
1: Jest różnica, nie?
2: Jest różnica. Chociaż responsywność się nie zmieniła.
1: Nie, no to zostaje tak jak jest.
0: Changes saved. Readout on collapsed has popped up. Readout mode function reads labels. Speech rate. Readout on collapsed has popped
1: up. I tu ostatnia opcja, która jest to readout włącz lub wyłącz.
0: Readout mode function
1: to wszystko. Tu żadnych innych ustawień tego nie ma.
0: Readout on.
1: Niestety.
0: OK key. Select. Large text off collapsed has popped up. Large accessible device information for KDO's account not
1: dalej mamy konto KOS.
0: Anti-theft off. KDO's account. Anti-theft off. Airplane mode.
1: No i to wszystko
0: forward
1: w ustawieniach. Okej, okay, powiedzmy, że chcemy sobie teraz przejść do internetu, prawda?
2: No, przydałoby się, skoro jest taka funkcja.
0: Contacts, store, assistant, YouTube, maps, messages, clock, camera, calendar, browser.
1: Tu otwieram przeglądarkę.
0: Top sites, Google.
1: Tu mamy jakby się najpopularniejsze strony.
0: Search, OK key, go, right soft key, no websites here. Press search button to get started.
1: I tutaj jakby jest tylko Google proponowany, natomiast żeby cokolwiek zrobić, trzeba wcisnąć przycisk search wyszukiwania.
0: Notification.
1: Na tym momencie po prostu mamy dostępny pasek adresu, ewentualnie możemy coś tu wpisać.
0: Clear.
1: Co, wpiszemy tyflo podcasta?
2: A spróbujmy.
0: Left soft key T. Double X Y.
1: Ty.
0: D. E. F. J. K. L.
1: Tyflo.
0: M. N. O. P. A. N. O. D. E. B, C,
1: Flopodca.
0: P, R, S, T, period, comma, Diflopocast, D, E, T,
1: i enter.
0: Search or enter URL. I can't find the server at www.google.com/search. Question mark Q equals Tiflopocast percent to
1: net. Nie wiem, dlaczego nie chce mi przy połączeniu z internetem, ale nie chce mi się wiesz co zrobić.
0: Left soft key, left square bracket, object, object, right square bracket.
2: Tak jakby nie było... Nie było sieci, mimo wszystko.
1: Niestety prawda jest gorsza.
2: No.
1: Standardy się zmieniły i przeglądarka została wyłączona z obiegu. Przynajmniej ta.
2: Aha.
1: Oczywiście to nie jest to tak źle, to nie jest tak, że to nie działa w ogóle, bo spokojnie, zainstalujemy sobie coś zewnętrznego, to pójdzie.
2: A będzie to działało z... tym czytnikiem ekranu?
1: A, do tego zaraz dojdziemy.
0: Calendar, camera, clock, messages.
1: Dobra, ale YouTube,
0: Max,
1: na przykład.
0: YouTube.
1: Czy on działa? Jak myślisz, działa czy nie działa?
0: Server not found.
2: Zobaczymy.
1: Server not found.
0: Left soft key, left square bracket object.
1: No niestety,
0: right
1: niestety YouTube nie działa.
0: Press back again to quit browser.
1: Niestety YouTube bardzo często sobie zmienia swoje API.
0: OK key, select. Right soft key.
1: A tak jak mówię, system KOS 2.5 już jest dość długo nieaktualizowany. No tam jakieś mikroaktualizacje niby przychodzą, ale takie wiesz, takie bardzo drobne, drobne, drobne. Co niestety wyłącza trochę ten telefon z obiegu. Już, powoli, ale on jeszcze jest używalny, tylko już powolutku niestety go wyłącza to. Chodzi oczywiście o rzeczy typu YouTube, no bo do dzwonienia to on się nadaje dobrze. Co o tym myślisz?
2: No do dzwonienia tak. I mamy zawsze jakąś tam informację dotyczącą tego, jak gdzie dzwonimy, kto do nas dzwoni i tak dalej, i tak dalej.
1: Musimy sobie na przykład sklepik.
0: Connection error.
2: A czy przypadkiem nie jest rzeczywiście tak, że ty masz jakiś jednak problem z tym internetem?
1: Aż sprawdzę.
2: Bo tego jest chyba aż za dużo.
0: Selected. select selected. Airplane mode off. Mobile net Wi-Fi forward. Wi-Fi on radio on off radio off not checked off rate. Connect with WPS automatic available networks for available. Wi-Fi 32 PX Wi-Fi 32 IP address 0.0 link speed 72 signal strength very good. IP address 0. Link
2: ale poczekaj, poczekaj.
0: IP address 0.0.0.0.
2: No link chyba nie do końca.
1: Wiesz co? To jest akurat błąd. Akurat to jest błąd tego. Czytnik ekranu.
2: Aha, on tu powinien przeczytać jakiś inny adres niż 0000.
1: Akurat to jest błąd czytnika ekranu.
2: Rozumiem.
1: Da się go zniwelować, niemniej jednak ja nie wiem jak. Wiem tylko, że się da.
2: Okej.
0: Okay. Signal strength very good. IP address 0.0. Wi-Fi 32 PX, Wi-Fi 32 PX, IP address 0. Link speed 72.
1: Oczywiście mogę spróbować zrobić tak.
0: Signal strength very good.
2: No tak.
0: Information forget network. Wi-Fi 32. Network forgotten.
1: Wiesz, na wszelki wypadek rzeczywiście mogę spróbować jeszcze raz się połączyć.
0: OK key. Select.
2: Spróbujmy.
0: Right soft key. Rescan. Available networks. Available. Wi-Fi 32. Wi-Fi 32. Wi-Fi. Signal strength varied. Password. Security W. Show password radio. Password.
1: Tylko mnie ciekawi w ogóle, dlaczego on nie wyświetla mi nazwy, siedzi w okienku, w sensie, znaczy...
2: No właśnie.
1: Dlaczego tego tu w ogóle nie implementowali?
2: Bo to by się przydało, zdecydowanie. Skoro już nie chcę czytać konkretnej podświetlonej nie. sieci na liście.
1: No niestety.
0: Left soft key, cancel.
1: I już raz spróbuję się połączyć.
0: Show password, radio, password. Show password, password. Show password, password.
1: Wciskam oczywiście mu teraz przycisk
0: connect. OK key, select. Rescan has been completed. Show password, password. Show password, password. Left side. Show password,
1: teraz jest...
0: rate password.
1: Co się w ogóle... Czekaj.
0: Show password radio off not. Password asterisk 1202434. Clear, clear, clear, clear, clear, clear. Show password asterisk 1. Clear, clear.
1: Aha, bo tu jakiś znaczek jeszcze wskoczył.
0: Available networks, advanced, available,
1: teraz. Okay.
0: Available. Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, signal strength, password. Show password radio off not checked, show.
1: Widzisz, jakoś dzisiaj ten telefon mnie nie lubi i to bardzo mnie nie lubi.
2: No tak, zdarzają mu się jakieś dziwne sytuacje, no ale zobaczymy.
1: Dobra, w ogóle wyłączyłem słownik, jak widzicie też przy okazji.
2: No tak.
1: Bo jednak on był dosyć wkurzający. No i co teraz pójdziesz?
0: Show password radio off, not checked, show password radio off.
2: Zaraz zobaczymy.
0: Cancel, right soft key, connect. Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, Wi-Fi locked 32, Toya 1234568, failed to connect incorrect password for Toya 1234568097.
1: Okej, okay. Sieć była dobra, tylko coś musiałem po prostu źle wpisać. Spoko.
0: OK key, select, right
2: no
0: soft key.
2: Jeszcze jedno podejście?
0: Available networks, failed to connect incorrect
1: dobrze
0: password
1: słyszałem.
0: For available net, advanced setting, available net. Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, Wi-Fi locked 32, Toya 123, failed to connect incorrect.
1: Dobrze.
0: Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, Wi-Fi locked 32, Toya 1234568097.05. Available net, connect with available network.
1: Available
0: Wi-Fi, failed to connect incorrect password for Toya 1234568097.05.
2: No może daj mu się wypowiedzieć do końca, czy masz ustawioną właściwą klawiaturę do wprowadzania właściwego tekstu.
1: Nie, popatrz.
2: Bo teraz już jakby nic nie próbujesz, tylko on wpadł w jakąś pętlę.
1: Tak.
0: OK key, select, right soft key, rescan.
1: Dobra.
0: Available networks, fail to connect incorrect. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi lock 32x, Toya 1234568097 05 offline Wi-Fi 32x, Wi-Fi 2-32x.
2: No, łączenie z tą siecią bezprzewodową nie jest WPS niczym fajnym.
1: Niestety.
0: Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi lock 32x, Toya 1234568097 05 offline. Rescan has been completed.
2: I zresztą w ogóle bardzo wolno reaguje na pewne rzeczy, bo tu dopiero...
1: No ja tego nie zrobię teraz. Nie ma szans.
2: To może, wiesz co, to może zagramy jakąś piosenkę, żeby nie prezentować cały czas tego samego. I na spokojnie spróbuj się połączyć. A jeżeli nam się nie uda, no to trudno, to pokażemy może jeszcze jakieś inne rzeczy. To w takim razie teraz... Zapraszamy na chwilę muzyki, wracamy za chwilę, no i miejmy nadzieję, że z większym sukcesem. No chwilę to trwało, ale chyba się udało, prawda, Patryku?
1: Tak, tak, tutaj złośliwe rzeczy martwych.
2: I musimy jeszcze powiedzieć o jednym, że to nie jest tak, że to jest błąd dostępnościowy tego czytnika ekranu z tym adresem IP, bo tam rzeczywiście był problem z połączeniem z siecią bezprzewodową.
1: Tak,
2: więc
1: okazało się, że
2: on czyta
1: problem.
2: Ten adres IP.
1: Tak. Chociaż tutaj jest taka rzecz, że on nieraz, na przykład może się, na przykład może zdarzyć się tak, błędem jest to, bo może na przykład, ale to jest błędem na przykład to, że on może przeczytać nam taki sam adres dla dwóch sieci, bo po prostu ma gdzieś tam zbuforowany. To się dzieje tylko w sytuacji, kiedy przełączymy się szybko z jednej sieci na drugą, wtedy rzeczywiście może nam przeczytać ten sam adres dla dwóch sieci.
2: No tak, no to rzeczywiście takie błędy mogą się zdarzać, no ale dobrze, to teraz skoro jesteśmy podłączeni do sieci bezprzewodowej, to pokażmy co...
1: Tą przeglądarkę na przykład.
2: Tak, co to może.
1: Dobrze. Mówisz i masz.
0: Alarm 9, ringtones and alerts 9, signal 5.
1: Przykład włożyłem kartę SIM.
0: All apps, settings.
1: Do telefonu.
0: Setting, file, call, contact, store, assistant, YouTube, maps, messages, clock, camera, calendar, browser.
1: Wskam browsera.
0: Select, top sites, Google.
1: To.
0: Left soft key, history. Left square bracket. Search or end. Zelegacz site.
1: No i proszę bardzo.
0: Left soft key.
1: Jest.
0: Press back again to quit browser.
1: Tylko co jest problemem? Niestety problemem jest to, że jeżeli coś chcemy wejść, jakiś link, to musimy znowu tak jak w tym Wi-Fi. Musimy narobić troszkę na ślepo. Patrz.
0: Left square bracket object object right square bracket. Right soft key. Left square bracket.
1: Żeby nie było, ja od początku pokażę. Wyjdę z wyglądarki.
0: Notices. Signal 5. All apps store.
1: Na słuchawkę wejdziemy.
0: Assistant.
1: Nie?
0: YouTube. Map. Okay. Messages. Clock. Camera. Calendar. Browser.
1: Na słuchawkę sobie wejdziemy.
0: Selected. Top sites. Google. History. Sanim Presage CAs do with Sanim Presage CAM dot www dot google dot com slash search question mark q equals tiff lopakest percent to net and client equals KMOS bullet left soft key search OK notification J clear
1: Robisz nowy tiff lopakest z powrotem
0: T dot X Y D E F J K L A R O P A R O D A B C
1: Co?
0: A P Q R S T comma Diflopacast.
1: Dlaczego się w przecinek wpisał?
0: Clear. Clear. Period. Comma. Question mark.
1: Dobra, chwila, bo. A, dobra, wiem.
0: Clear. Period. Comma. Diflopacast.
1: No i
2: No i szukamy. To jest coś, zalogować się.
1: To, o czym mówiłem.
2: A polityka prywatności, fantastycznie. Czyli on tak naprawdę nie czyta treści
1: czyta.
2: Stron internetowych.
1: Tak. To co mówię, musimy trochę na ślepo tutaj to robić.
2: No czyli w zasadzie to się no, do przeglądania internetu to nie nadaje.
1: No nie, no nie w tym stanie. Znaczy wiesz, i tak jest lepiej niż w Nokii, bo w Nokii w ogóle nic nie było.
2: No tak, ale tutaj to że nam coś czyta, to niewiele więcej nam daje, tak naprawdę.
1: Tak naprawdę on czyta nam, to ja od razu powiem, co czyta, on czyta samą górę i sam dół strony. Teraz do reszty mamy dostęp, ale musimy robić to wszystko na ślepo, na czuja. To od razu powiem, on górę i dół strony przeczyta, czyli pierwszy, ostatni element. O plikach kuki. To jest pierwszy, jakby ostatni. On to sam czyta, ja teraz nie klikam w nic, ja teraz klikam przycisk, ale on to sam czyta. To był jakby sam dół strony, więc niestety działa to tak, jak widzicie, słabo. Prawda?
2: No, niestety.
1: Dobra, no to przejdźmy do tego sklepu.
2: No tak.
0: Camera, clock, messages, Matt, YouTube, assistant, store.
3: Wiesz, gdzie to było?
4: Co?
3: Store.
1: No. Muszę chwilę załadować.
3: Chyba na podłogę upadło, nie? Bardziej szafkę bym przesuwała chyba, no nie wiem.
1: On się jeszcze ładuje.
2: No to dosyć długo. No ale to też i takie urządzenie i ten sklep podejrzewam, że... O.
1: I w tym momencie dopiero załadował.
0: OK, key. Select. Mozabi, Business Education. English with Oxford.
1: Gosia.
0: Download complete. Assistant. YouTube. Max.
1: To już są aplikacje, YouTube. Które ma zainstalowane po prostu.
0: Assistant. Store.
2: Coś tam jeszcze w międzyczasie się pojawiło. Download completed. To ciekawe, co on skończył pobierać.
1: Skończył pobierać konfigurację.
2: Aha.
1: To jest cała niestety dostępność sklepu.
2: Czyli też niewielka.
0: Interview questions.
1: Tutaj bardzo niewiele możemy zrobić. Udało mi się jakimś cudem dostać do listy aplikacji. Nie wiem jak.
0: Doc, fix the mix. Periodic table. Wordscapes. Okay, periodic
1: table. W sensie chodzi mi o to, że inaczej. Dostępny jest sklep w momencie, kiedy już dojdziemy do jakiejś listy aplikacji.
2: Bo tu te listy też są podzielone na jakieś kategorie, jak
1: tak,
2: rozumiem.
1: Tak, tu mam jakieś gry.
0: Doc, fix the mic, new draw, math training, live, January.
2: No tak.
1: Wyjdę z tego.
0: Assistant, store.
1: Tam gdzie w ogóle sklep cały zamknął? Dobra.
0: Store.
1: Sobie tutaj na czuja próbuję kategorię znaleźć. Wciskam przycisk. Enter. Żeby do niej wejść. Niestety, no jest to co jest, czyli w sumie to nic nie ma.
2: A jak wygląda w ogóle, jak już coś znajdziemy, jak wygląda Aha.
0: Wordscape.
1: Nazwę jakąś inną kategorię. Tylko nie wiem, nawet...
2: Jakieś edukacyjne.
1: Tak.
0: Podcast.
1: O, podcasty.
0: Doc, fix the mix. Podcast.
1: Jakiś podcast, to podcastowa, nie wiem.
0: New draw. Math training.
1: A to jest to samo nawet, widzisz.
2: Tak, bo tu...
1: No niestety sklep jest dostępny także...
2: No okej, okay, ale o co mi chodzi? Jak już znajdziemy jakąś aplikację, to jak ją zainstalować?
1: No to...
0: January. Podol.
1: Nie wiem.
0: Trivia quiz. English with Oxford.
1: Na przykład to weźmiemy.
2: To.
0: OK key, select.
1: Wciskam enter.
0: For English level with official... Content from Oxford University Press.
2: Okay.
0: Left soft key, left square bracket object, right square bracket, okay key, left square bracket object, right square bracket, right soft key, left square bracket. Test your English level with official content from Oxford University Press. left soft key, back, OK key, get.
1: No i enter.
2: Get. Mhm.
1: Mogę to teraz pobrać.
2: I czy to się uda?
0: English trivia quiz. English with Oxford.
2: Ale no, też,
1: English
2: tu,
1: with Oxford.
2: Też tu widzę, że nie mamy ani żadnego potwierdzenia.
0: Oxford University Press.
1: Nie ma nic, bo to jest...
0: Left soft key, back.
1: No i niby nie, teoretycznie chyba się pobrało, no bo jakby...
2: No tak, a zobacz z ciekawości w menu telefonu, czy jest.
0: English with Oxford. Assistant, YouTube, Maps, Messages, Clock, Camera. Calendar, browser, email, music, Google, gallery, FM radio, calculate video, note, recorder, unit cost, settings, file manager, Mozambi, call log.
1: Nie ma.
2: Nie.
1: Czyli coś nie wyszło. Mówię, no niestety to jest zasadne sklepu.
0: OK key.
2: Czyli też z dostępnością tegoż nie najlepiej.
1: No, bym powiedział, że bardzo nie najlepiej.
2: Aha. No dobra, czy coś tam jeszcze zostało, co warto pokazać?
1: Ostatnia rzecz, myślę, czyli jak telefon zachowuje się, kiedy zadzwonię.
2: Okej.
1: Okay. Spróbuję zadzwonić...
0: Store.
1: ...na niego.
0: Notices.
1: Kurzę go sobie na prawo, gdzieś tam na boczek.
0: Left soft key, notification, OTP, icon equals apps, right soft key, contact.
1: Jest. Dobra, mam tu numer mojego startera, więc biorę mojego iPhone'a i próbuję zadzwonić.
2: No to spróbujmy, zobaczymy. Jak mówiłeś...
1: ten internet.
2: Jak tak, mówiłeś, bo... masz kilka tych kart SIM, to oby to była ta.
1: To jest ta.
2: To jest ta.
1: To jest ta.
2: Dobra.
1: A teraz mam pewne, co chodzi z hotspotem, mianowicie nie mogłem zrobić, zapomnieć tej tamtej sieci, którą chciałem zapomnieć i po prostu powodu do udostępnienia internet z telefonu.
2: Okej.
1: Okay. Nie wiem dlaczego. Tak jest.
2: To w sumie jak mi podasz numer, to ja nawet mógłbym zadzwonić, to wyciszę mikrofon i wtedy zobaczymy, jak to będzie w ogóle działało. Tylko muszę...
1: Okej, okay, no to masz 517.
2: No to poczekaj, tylko wejdę sobie w przyciski. Tak.
1: 503.
2: 3, tak.
1: 476.
2: Okej, okay, i teraz muszę się dobić do połącz, bo ostatnio tu nie jest dostępny.
1: O, i właśnie dzwoni telefon.
2: Okej.
1: Okay. Ja go odbiorę. Halo?
4: No to robimy test.
1: Tak. Niestety tutaj nie ma co...
4: Ja cię słyszę.
1: Ja też cię słyszę. Niestety nie ma co liczyć na HD Voice.
4: To nie ma HD Voice, natomiast ja teraz wyciszę siebie i spróbuję pokazać przynajmniej z telefonu przyłożonego do głośnika, no bo nie mam w tym momencie jak na szybko podłączyć iPhone'a pod mikser, ale mogę pokazać jak brzmisz ty z tego telefonu.
2: Zrobimy taki mały eksperyment. Proszę bardzo, i teraz możesz coś powiedzieć.
5: Coś tam mówię, że nawet telefon, powiedzmy, brzmi w ten sposób. No mikrofon ma nośny, aczkolwiek to się nawet mu się nada, tak?
2: Oczywiście, że tak. Dobrze, no to w zasadzie możemy rozłączyć to połączenie.
0: Call ended.
2: O,
0: selected.
2: Call ended.
1: No i to myślę, że to jest
0: key, notifications, OK key, icon
1: tak
0: equals all apps.
2: Okej.
1: Okay. Ostatnie, co mogę pokazać, to jaki jest dźwięk wyłączenia telefonu.
2: Dobrze, no to...
0: Power off.
1: No to jest taki.
0: Signal 5. Left soft key, notifications, OK key, icon E.
2: I ciężarówka zjeżdża na bazę. No dobrze, to w takim razie myślę, że przydałoby się parę słów podsumowania na ten temat, bo pytań nie mamy, a przynajmniej nie zauważyłem, żeby jakieś się pojawiły, więc czy ten telefon w polskich realiach to w ogóle można by było komuś polecić?
1: Tak, pod warunkiem, że wystarczy prosty aparat do dzwonienia, do SMS-owania, ewentualnie słuchania radia, nie wiem, nagrywania jakichś tam prostych notatek głosowych i tego typu rzeczy, nie wiem, Do tego mogę go, myślę, polecić, bo jest to trochę droższe, ale jednak lepsza alternatywa niż Nokia, ponieważ tutaj mamy jednak tą wzmocnioną obudowę, mamy lepszą baterię, która wytrzymuje spokojnie, tego nie powiedziałem, 2 tygodnie spokojnie wyciągnie. Mamy jednak
2: ale 2
1: pamięci.
2: Tygodnie w trybie czuwania, czy 2 tygodnie no tak, w trybie użytkowania?
1: Oczywiście w trybie czuwania, okay. Z wyłączonym Wi-Fi. No właśnie, mamy to Wi-Fi, które... No,
2: w zasadzie jest nam po nic.
1: Jest niby po nic, ale wiesz co? Nie, ma jedną funkcję. Możesz zrobić hotspota.
2: A no tak.
1: Dzięki niemu. Dzięki
2: no to
1: niemu możesz hotspota zrobić.
2: Faktycznie.
1: Masz jedną funkcję. No niby nic, ale może... Wiesz,
2: ale może się przydać, oczywiście.
1: Internet przydaje. I...
2: Oczywiście. No dobrze. Tak sobie myślę, że tak. Jeżeli chodzi o ten system operacyjny, jeżeli chodzi o to, początki były zaskakująco dobre. Natomiast z tego naszego opisu dzisiejszego mam taki smutny wniosek, że im dalej w las, tym więcej drzew. Bo zaczęły się pojawiać problemy. Ten system zaczął zachowywać się niestabilnie. On od czasu do czasu ma różne swoje dziwne anomalie w postaci tego, że na przykład gubią się dźwięki. Ja nie wiem, czy kwestia związana z dźwiękiem to nie jest na przykład spowodowana tym, że no podłączałeś jednak go do wejścia liniowego karty dźwiękowej. Może coś tu być na rzeczy. Ja bym gdzieś tu upatrywał jakiś problem w tym. Natomiast...
1: Nie,
2: no to
1: pozwolę,
2: się jednak...
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale nie, to nie jest problem karty dźwiękowej, to od razu mogę powiedzieć, ja to na głośniku testowałem.
2: Czyli
1: po
2: też.
1: W jakimś czasie, to tak czy tak, te dźwięki się urwą.
2: Okej, no to w każdym razie, skoro to, ten telefon no, zachowuje się nieprzewidywalnie. Na przykład, wiesz, mówisz o notatkach, ale zwróć uwagę, co się stało. Zacząłeś pisać notatkę i nagle, ni z tego, ni z owego, po prostu ten telefon przestał reagować w jakikolwiek sposób. To znaczy nie mogłeś z tej notatki wyjść, a okej, udało się zrobić tak, że tej notatki nie straciłeś. Natomiast ja nie mam pewności, czy w przypadku jakiegoś restartu telefonu nie byłoby jednak tak, że ta notatka mogłaby zniknąć. I teraz załóżmy, że coś tam sobie ważnego zapisujemy, no na przykład, nie wiem, czyjś numer telefonu, albo cokolwiek, jakiekolwiek inne dane, na których chcielibyśmy później polegać i móc do nich wrócić, jest problem. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę ten telefon przede wszystkim może nam posłużyć jako urządzenie awaryjne, nad którym chcielibyśmy mieć jakąkolwiek kontrolę, ale to jest tyle.
1: Tak, chociaż mówię, moim zdaniem na pewno jest to ciekawsze niż Nokia, ponieważ tutaj mamy jakikolwiek chociaż cień szansy, na przykład na te custom ROMy.
2: Zgadza się.
1: Że cokolwiek się poprawi. Możemy liczyć na przykład na to, że może kiedyś powstanie jakaś dobra aplikacja, którą uda się na przykład zainstalować przez sklep z pomocą osoby widzącej. Przykładowo, nie wiem, jakiś lepszy syntezator mowy, jakaś może lepsza przeglądarka dostępniejsza, cokolwiek.
2: To się wszystko zgadza i oby tak rzeczywiście było. Potencjał jest, natomiast mam wrażenie, że nie w pełni wykorzystany, a już na pewno nie w Polsce. Ale...
1: Jeżeli się zgodzisz oczywiście, jeżeli będziesz
2: jasne.
1: Chciał, postaram się zdobyć tą Nokia 2660 Flip, która ma mieć iOS 3 i zobaczymy, czy cokolwiek się zmieniło w tej kwestii.
2: No bardzo jestem ciekaw. I być może tu byłaby jakaś szansa na polską syntezę, bo może tam głosów będzie więcej.
1: Zobaczymy. Znaczy, no powiem tak, S-Vox, jako S-Vox miał przecież Ewę.
2: No tak.
1: To ja też mówiłem w Nokia 10, ale miał Ewę. No nawet, okej, już obniżcie nawet jej jakość. No dobra, trudno.
2: Ale żeby coś było.
1: Tak. Naprawdę, uwierz mi, gdyby ten telefon miał polską syntezę, ja bym go polecił po prostu osobom, które chcą mieć klawiaturę fizyczną.
2: Tak.
1: I nie potrzebują blind strzela za 2000.
2: Dokładnie, no bo tu tak naprawdę niewiele brakuje tym urządzeniom, żeby być takim bardzo prostym telefonem. Chociaż jednak mam wrażenie, że w blind strzelu no to ta przeglądarka internetowa działa zdecydowanie
1: lepiej. Wiesz, no to jest jakby nie była ziemia.
2: No oczywiście.
1: Jakby KOS próbuje być... jakby idea KOS. Zróbmy coś pomiędzy telefonem klasycznym a smartfonem. Coś, co pozwoli porozumieć się ze światem, a jednocześnie na przykład pozwoli, nie wiem, sprawdzić maila albo... oglądać film z YouTube'a.
2: A ciekawe swoją drogą, no teraz tego już nie sprawdzimy, bo tu trzeba by było konfigurować konto pocztowe i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw na przykład, jak radzi sobie mail w kontekście tego, że przecież teraz, na przykład jeżeli chcesz zalogować się na konto Google, to już nie jest takie proste, że nie wystarczy podać login, hasło, tylko tam trzeba wykorzystać ten mechanizm OAuth, a jak tu ten system jest dość leciwy już, no to niestety obawiam się, że jak mamy konto na Gmailu, to sobie maila nie poużywamy.
1: Poużywać to poużywamy, ale w taki mniej więcej sposób jak przeglądarkę.
2: A.
1: Próbowałem z kolegą na jego kacie B35. Niestety jest jak jest. I ja tutaj nie mówię, oczywiście, żeby nie było, ja nie szkaluję telefonu. To jest bardziej ten soft, niestety.
2: Soft, tak, bo sprzęt jest taki, że części osobom to spokojnie wystarczy.
1: Oczywiście, jest możliwość taka, że faktycznie, chociaż nie chce mi się w to wierzyć, że faktycznie ten procesor na przykład za słaby jest. Chociaż nie chce mi się w to wierzyć, bo nawet ta Nokia 8110 4G ma procesor identyczny, a zachowuje się jakby, no przynajmniej według widzących recenzentów, dobrze. I myślę właśnie, że to jest to, że po prostu coś tu jest nie tak, jak chodzi o screenreadera.
2: No, całkiem możliwe, że tak właśnie jest.
1: Jest tak poprawnie, taką bym dał szkolną trójkę z minusem.
2: Tak jest, tak jest. Więc cóż, przynajmniej wiecie, jak ten telefon działa. Myślę, że różnym telefonom będziemy się jeszcze przyglądać, bo ty, Patryku, masz ich sporo. To może oczywiście jeszcze warto będzie coś pokazać, coś zademonstrować. Dziś pokazywaliśmy telefon CAT B35. Tak, Patryk Chojnacki demonstrował możliwości tego telefonu, ja pytałem o różne rzeczy. Dzięki, Patryku.
1: Bardzo dziękuję,
2: za dziś.
1: Ja też bardzo dziękuję. I naprawdę przepraszam jakby za jakieś tam błędy, wpadki, które no, zdarzyły się może kilka...
2: No ale to złośliwość rzeczy martwych, po prostu.
1: Tak, tak.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu kolejny dwukasetowy magnetofon typu DEC, a będzie to tym razem DEC marki AIWA. Już jakiś czas temu prezentowałem, proszę Państwa, inną AIWę, w tym momencie nie pamiętam, jaki to był model. Też się zaczynało od ADWX, więc pewnie ta sama seria. No AIWA się nie znam niestety, więc za wiele Państwu nie powiem. Natomiast ten model, który tutaj prezentuję, to jest AIWA ADWX727. Myślę, proszę Państwa, że sprzęt jest warty uwagi, szczególnie dla osób, które chciałyby sobie przeprowadzić digitalizację kaset. Dech jest dwukieszeniowy, jakościowo mi się wydaje, to jest ta sama klasa analogicznie odpowiadająca tym Technicsom 373, 474, 575. Albo tym starszym, które jednak troszeczkę trudniej zdobyć w Polsce z uwagi na fakt, że Technics bardziej był popularny już jak ta okrągła seria była, więc, ale tamtych, o których mówię, o tych 313, 333, które Państwu prezentowałem na wakacjach w zeszłym roku. Prezentowany Państwu egzemplarz przeszedł przed prezentacją, też to jest jakiś czas przed prezentacją, ale przed prezentacją również profesjonalny techniczny serwis, więc wszystkie funkcje działają poprawnie, więc będę mógł Państwu wszystko pokazać. Tak więc nie będzie tutaj żadnych niespodzianek, tak jak było to przy niektórych modelach, które właśnie prezentowałem, które na przykład gdzieś tam dostawałem z drugiej ręki, nie wiadomo skąd, i które gdzieś mi, nie wiem, wpadały, na przykład tak jak prezentowałem na przykład Soundwave'a, czy tamtą poprzednią AIWę. Soundwave'a z kolei pamiętam, że z Niemiec miałem skądś. Tutaj wszystko jest w porządku, także Państwu wszystko będę w stanie bezproblemowo pokazać. Jest to, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wymiary tego magnetofonu, to jest standardowy element dużej wieży. Wymiary są bardzo zbliżone do Technicsa. Nie szukałem już specyfikacji technicznej tego modelu, gdyż i tak na sprzęcie AIWA się za bardzo, proszę Państwa, nie znam. Głównie zbieram Technicsy i polski sprzęt tutaj niestety, więc za wiele też no, nie powiem. No seria jest ta sama widocznie, bo też jest ADWX. Nie wiem, co było, jak to było oznakowywane. W każdym razie tamten magnetofon, który wcześniej prezentowałem, też z tej serii był całkowicie inny. Ten wygląda na model nowszy. Tamten gdzieś się doczytałem, że to był 80. chyba 5. rok. No to mi się wydaje, że to jest początek lat 90. tak po wyglądzie. Obudowa, proszę Państwa, jest taka matowa, trochę taka podobna, proszę, jak kiedyś w Kenwoodzie, który prezentowałem, o taki dźwięk wydaje, jak się dotyka. Dobrze, nie będę tutaj i tak opuszczałem palców, tylko bo nie chcę sobie tego, proszę Państwa, porysować. W lewym górnym rogu mamy napis AIWA. Komora kasety jest pod spodem, a jeszcze pod nią mamy najpierw przycisk Power, a następnie cztery przyciski sterujące. Układ ich jest, proszę Państwa, nietypowy. Przewijanie w lewo, start, przewijanie w prawo, stop. I to jest lewa kieszeń i w lewej kieszeni mamy tyle. I ten blok przycisków, proszę Państwa, no nie pokrywa się zupełnie. W sensie, na przykład klawisz stopu nie pokrywa się z końcem kieszeni. To bardziej się tak naprawdę zaczyna. Może nie zupełnie zaczyna. Klawisz startu się tak z nią pokrywa. A tu jest dalej jeszcze przerwa po tym stopie. I może przejedźmy do końca ten dolny rząd. Bo jest chwilę przerwy i znowu mamy z kolei sterowanie do drugiej kieszeni. Najpierw jest przewijanie w lewo, następnie jest start, następnie jest przewijanie w prawo, następnie stop, następnie nagrywanie i następnie pauza. Przycisk nagrywania się, proszę Państwa, wciska bardzo nietypowo. To Państwu jeszcze powiem. Nie ma niebezpieczeństwa żadnego, że możemy wcisnąć to nagrywanie przypadkiem, tak jak na przykład w Technicsie można było bardzo łatwo wcisnąć przez przypadek regulację prądu podkładu, przez co kasowała nam się kaseta. I jeszcze jak się przesuniemy kawałek właściwie już do prawego dolnego rogu, będziemy mieli gniazdo dużego jacka. To jest nic innego jak gniazdo słuchawek. Jak teraz przesuniemy się może nad tymi klawiszami, kolejny rząd będziemy mieli i od lewej strony będzie taka dziura. To przypomina gniazdo małego jacka, to jest, zdaje się, okienko do pilota. Nie, proszę Państwa, to kontrolka jest jakaś, nie gniazdo. Jak się kawałek przesuniemy, będziemy mieli dwa przyciski do przegrywania z kasety na kasetę. Znowu jest inaczej niż w Technicsie, bo w Technicsie było tak, że wybierało się jednym, prawym się wybierało pomiędzy tym, czy chcemy nagrywać z prędkością normalną czy podwójną, a lewym uruchomiało się nagrywanie. I no proszę Państwa, i coś za coś, bo tutaj niestety jest, no nagrywania to przez przypadek nie wciśniemy, tak jak w Technicsie wcisnęliśmy, mogliśmy przypadkowo wcisnąć prąd podkładu i skasować kilka sekund nagrania, o ile kaseta była w komorze, która miała nie była wyrwanego ząbka. A tutaj niebezpieczeństwo jest inne, bo jeżeli mamy włożone dwie kasety, lewą i prawą, to nie ma tak, że wybieramy najpierw jednym przyciskiem, a drugim włączamy synchro start, tylko proszę Państwa, jednym się naciśnie, to się przegrywa z kasety na kasetę z prędkością normalną, a drugim z prędkością podwójną. Jak, co, gdzie dokładnie, powiem jeszcze za chwilę, a czy za czas jakiś może. Nad tymi dwoma przyciskami mamy, proszę Państwa, pięć takich okrągłych przycisków. Po lewej stronie pierwszy to jest kasowanie licznika w jednej kieszeni, drugi kasowanie licznika w drugiej kieszeni. Następnie wybieranie opcji wyświetlania licznika. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że albo pokazuje minuty, albo metry. Następnie wybór trybu autorewersu. Tutaj znowu jest inaczej niż w Technicsie, dlatego że w Technicsie mieliśmy też mieliśmy trójpozycyjny. Ten przełącznik też był trójpozycyjny, ale było albo autorewers wyłączony, albo jak było na drugiej pozycji, to lewa kieszeń grała w kółko albo prawa grała w kółko, w zależności od tego, jaką się włączyło, a w trzeciej pozycji grała raz jedna, raz druga, po tak, żeby każda strona została otworzona po 8 razy, a jeżeli była włożona w kieszeni tylko jedna, a druga była wolna, opcja była bardzo przydatna, bo grała tylko raz. Tutaj jest inaczej znowu, bo tutaj mamy na pierwszej pozycji nie ma w ogóle rewersu, na drugiej niezależnie gra jedna kaseta w dwie strony, a na trzeciej grają obydwie kasety, tylko że jeżeli jest jedna kaseta, to gra w kółko, jeżeli są dwie, to gra raz jedna, raz druga. Ile jest tych cykli? Nie wiem. I na końcu jeszcze mamy, proszę Państwa, przełącznik systemu Dolby, Dolby B i C oraz głośność nagrywania. Zostały nam jeszcze dwa przyciski, które są na szczycie, można powiedzieć, czyli jeszcze nad nimi. Jest to eject do kieszeni lewej i eject do kieszeni prawej. Wciskane ręcznie, właśnie zamykam. Z tyłu magnetofonu mamy oczywiście gniazda przyłączeniowe do wzmacniacza. Po lewej stronie mamy wyjście, po prawej wejście. A kabel sieciowy gdzie jest? Aha, kabel sieciowy jest bardziej po lewej, a gniazda sieciowe bardziej po prawej. Też ułożone w taki standardowy kwadrat. Jeszcze może Państwu tylko pokażę, jakie dźwięki ten magnetofon wydaje. Tutaj mam, proszę Państwa, kasetę, tylko przydałoby się ją trochę dla bezpieczeństwa naciągnąć. Start. Ojej, przepraszam, eject jeszcze. Start. Stop. Przewijanie w lewo. No, właśnie się skończyło. Przewijanie w prawo. Niech chwilę poprzewija. Step. No i przewijanie w lewo. Cofamy do początku. OK. No, także teraz mogę już Państwa zaprosić na prezentację. Słuchamy standardowych próbek i usłyszymy się po prezentacji.
8: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Proszę Państwa, teraz ja jeszcze Państwu tutaj pokrótce przedstawię kilka informacji technicznych, że się tak wyrażę. Tak jak Państwu wspominałem, pod tymi okrągłymi przyciskami są dwa prostokątne służące do do synchronicznego przegrywania z kasety na kasetę. Właśnie to przetestowałem i działa to troszeczkę inaczej niż w Technicsie, tak więc tutaj na tym się zatrzymam i Państwu to szczegółowo opowiem. W Technicie mieliśmy tak, że po lewej mieliśmy nagrywanie synchroniczne, a po prawej wybór trybu przegrywania, czy chcemy to przegrywać w takim samym tempie, czy w tempie dwukrotnie przyspieszonym. Oczywiście tempo dwukrotnie przyspieszone pogarszało jakość nagrania, ale poświęcaliśmy połowę czasu na wykonanie kopii, także coś kosztem czegoś. No oczywiście nagrywało się z prędkością taką, na jakiej była kaseta źródłowa, tylko obydwie się kręciły szybciej. Tu jest inaczej niż w Technicie, jest mniej bezpiecznie, dlatego że lewy to jest nagrywanie normalne, a prawy to jest nagrywanie szybkie, więc tak jak tam nie było, proszę Państwa, niebezpieczeństwa, że przypadkowo wciśniemy i włączy nam się nagrywanie, bo najpierw trzeba było nacisnąć po prawej stronie wybór trybu, a później po lewej synchro start i wtedy się to włączało, więc albo raz po prawej i raz po lewej wtedy nagrywało się normalnie, albo dwa razy po prawej i raz po lewej nagrywało się szybko. Tutaj nie. Jeżeli naciśniemy lewy, nagrywa się normalnie, jeżeli prawy, nagrywa się szybko. Więc tutaj jest niebezpieczeństwo, że można sobie, jeżeli są dwie jakieś cenne kasety, jeżeli to się wciśnie, to można sobie przez przypadek niestety kasetę, która będzie w prawej kieszeni, skasować. No, ale co jest za coś, bo tam z kolei było łatwo wcisnąć prąd podkładu, na przykład w tym 575. Też jednym przyciskiem się to włączało i trzeba było na to bardzo uważać. Tutaj też jest inaczej z uruchomieniem nagrywania, dlatego że przy przewijaniu, przy tych czterech podstawowych przyciskach w prawej kieszeni, to jest, jeszcze raz przypominam, przewijanie w lewo, start, przewijanie w prawo i stop, mamy od razu nagrywanie, a dalej pauzę. I żeby włączyć nagrywanie, musimy najpierw nacisnąć pauzę, później zaraz po niej nacisnąć nagrywanie, później pauzę jeszcze raz, czyli prawy, lewy, prawy. Czyli trzeba trzy pod rząd wcisnąć. Chyba tryb standby, już tego dokładnie nie zdążyłem, nie mam jak sprawdzić na razie tutaj, ale tryb standby zdaje się uruchamia funkcja, że najpierw wciskamy prawy i lewy i wtedy, znaczy nie razem, tylko raz jeden, najpierw prawy, później lewy. Może wyłączę, żeby się nie wcisnęło i to Państwo zdemonstruję. A chociaż mogę w sumie nawet z kasetą zademonstrować, bo kaseta nie jest wartościowa. Prawy, lewy, prawy. Już nagrywa. Okej, stop, bo nie chcemy tego kasować za bardzo. No, kaseta nie jest wartościowa, ale tak nic nie usłyszymy i tak. Nie mamy regulacji prądu podkładu, czyli nagrywa się tak, jak domyślnie jest, jak są parametry domyślnie ustawione, więc to nie dostosujemy do konkretnej kasety. On jakoś to sam rozpozna i, że się tak wyrażę, zaproponuje Państwu, zaproponuje nam, jak to powinno być nagrane. No i my się możemy z tym zgodzić lub nie. Jeżeli chodzi o autorewers, to tutaj też działa inaczej, bo nie ma dwóch startów niezależnych, tylko jest jeden start. Jeżeli naciśniemy go raz, no przepraszam, bo wyłączyłem. Jeżeli naciśniemy go, proszę Państwa, raz, gra strona A, drugi raz, ten sam start, gra strona B. Jeszcze raz, pierwszy raz, gra strona A. B. A. Można się zorientować, bo inny jest dźwięk. Jeżeli przełączamy z A na B, dźwięk jest... Jeżeli z B na A, stop, start, B, stop, aha, no to tutaj, a teraz jest B, no nic, tutaj już nie wiem jak, okej, w porządku. I chyba się zawsze włącza A domyślnie. I przewijanie jest odwrotne, musimy pamiętać. Nie ma takich w Technicie, bo w Technicie można sobie było zawsze, można było się domyśleć względem konkretnego startu przeciwległy był do przewijania, ten, który był pod kątem, tutaj nie. Tutaj do strony A to jest zawsze lewy przycisk, to jest przewijanie w lewo, pierwszy, a trzeci do strony, a trzeci przewijanie w prawo. Do strony B niestety pierwszy jest przewijanie w prawo, a trzeci przewijanie w lewo, więc jeżeli nie znamy kasety, słuchamy czegoś nowego i chcemy określić, co jest na której stronie, no to już jest troszkę, proszę Państwa, trudniej niż w Technicsie. No idzie się do tego przyzwyczaić, idzie się tego nauczyć, ale nie jest to już aż takie intuicyjne. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu Reaper i dzisiaj to, co w Reaperze jest jego główną funkcją, czyli nagrywanie wielościeżkowe. Ten utwór, który teraz Państwo słyszą, jest do pobrania zupełnie za darmo w wersji wielościeżkowej, czyli w wersji takiej, w której każdy instrument, każda ścieżka jest osobno, plus poglądowa MP3, tą właśnie MP3 ze strony odtwarzam. I można dzięki temu sobie poćwiczyć umiejętności miksowania, umiejętności składania tych ścieżek. Strona zupełnie darmowa, bez logowania, bez rejestracji. cambridgemt.com, czyli cambridge-mt.com. Strona oczywiście w języku angielskim. Znajduje się na niej kilkaset utworów w bardzo różnych stylistykach. Klasyka, jazz, rock, metal, pop, jakieś elektro. No, prawie wszystko tam jest. Nawet jakieś utwory z lat 70. Więc naprawdę jest w czym wybierać, jest w czym przebierać. Od prostych dwu-trzy ścieżkowych utworków, gdzie jest gitara i wokal, do bardzo skomplikowanych rzeczy 40-50-60 nawet ścieżkowych. I ja dla potrzeb projektu, dla potrzeb podcastu wybrałem sobie właśnie taki duży 63 ścieżkowy utwór. Dlaczego taki wybrałem? Właśnie dlatego, żeby pokazać różne mechanizmy w Reaperze, które bardzo ułatwią w pracę z tego typu projektami. I teraz jeszcze tak dla przypomnienia, bo było o tym słów kilkoro w komentarzach, ale chciałbym jakoś to przypomnieć. Nie będę tutaj mówił, jak używać, nie wiem, kompresora, jaki najlepszy pogłos, co zrobić, żeby dobrze użyć korekcji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że po pierwsze, materiałów na ten temat jest dużo. Po drugie, no ja nie jestem realizatorem, Bóg wie jakim doświadczeniem, więc też nie chcę tutaj nikogo w błąd wprowadzać. Po prostu chcę tylko i wyłącznie pokazać, jak w Reaperze można osiągnąć pewne rzeczy. Natomiast pewne rzeczy to nie są pewne rezultaty jakościowe, tylko po prostu jak miksować, jak można sobie sprawdzić poziomy, jak poradzić sobie z automatyką, jak poruszać się po wielu ścieżkach, jak sobie poradzić, gdy mamy nowy projekt, nie bardzo znany i nie wiadomo, która ścieżka jest która, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tylko i wyłącznie rzeczy dotyczące obsługi Reapera, a nie realizacji dźwięku, więc to, co będę robił z tym utworem, nie będzie miało wiele wspólnego z poprawnym miksem, poprawnym tym bardziej masteringiem. To będzie tylko i wyłącznie prezentacja programu Reaper. Dobrze, wyciszam muzykę, bo no, zabieramy się już faktycznie do działania w programie Reaper.
1: Reaper.
0: Odpalam program.
1: About Reaper V5.70x64rev7ff7ec.
0: Mam, jak słychać, Reapera 5.70, teraz jest troszkę nowsza wersja. W ostatnim podcaście mówiłem, że nie miałem w Reaperze zainstalowanych kilku rzeczy, to znaczy dokładnie jednej, SWM Extension, teraz to już zainstalowałem. Wydaje mi się, że na początku to instalowałem, więc nie wiem, albo to jest za stara wersja, ona nie działa. W każdym razie teraz już mam SWS Extension i będzie tutaj kilka potrzebnych rzeczy na początek. Może nie na początku, troszkę później, które omawialiśmy w ostatnim podcaście na temat opcji Reapera. Dobrze, na razie załaduję sobie ścieżki do programu Reaper. Naciskam dwa razy insert.
1: Widok alarm nie zazna... Widok elementów lista.
0: Pierwszy tego, co... Trzeba.
1: Widok element. Traffic. DG. Traffic experiment once more full. Widok element. Traffic. Widok element. 60.01 kick flat.
0: I teraz, jeżeli chcę ileś ścieżek wkleić, zaznaczam je wszystkie. Shift albo Ctrl A.
1: Insert media dialog. Insert.
0: I teraz program się pyta. Mam ileś plików, czy je załadować na jedną ścieżkę?
1: Separate tracks przycisk. Single track przycisk.
0: Na jedną ścieżkę, czy?
1: Separate tracks przycisk.
0: Na... Każdy na innej ścieżce. Ja oczywiście chcę, żeby każdy plik załadował na inną ścieżkę. Enter.
1: Building tracks. Dialog.
0: Teraz program sobie ładuje pliki. Chwilę to zajmie, bo musi te 60 plików załadować, zanalizować i tak dalej, i tak dalej. Okej. Unsave. Zrobiła się. Gra? Play. Projekt nie zaczyna się od początku. Jest chwila ciszy na początku tych ścieżek. Ale jak słychać, gra. No, oczywiście gra jakoś tam, dlatego że te ścieżki są w jakichś tam standardowych głośnościach. No ale jak słychać, coś jest. Jeszcze mi się kabel troszeczkę psuje. No ale... No okej. Okay. Mamy tych ścieżek dużo. Właśnie te 63 ścieżki.
1: 101 pyk 1 item. 202 pyk sub 1 item. 303 snare up 1 item. 404 snare down 1 item.
0: I oczywiście na początku mamy ścieżki dotyczące perkusji.
1: 505 hi-hat 1 item. 606 overhead z 1 item. 707 room 1 item.
0: I teraz tak, no... Mamy tych ścieżek dużo. No i przydałoby się na pewno to, co zawsze i wszędzie każdemu jest raczej potrzebne, jeżeli chodzi o edycję ścieżek, no to oczywiście potrzebne są informacje na temat poziomu tych ścieżek. Sygnał szczytowy, poziom szczytowy, poziom skuteczny. I teraz na to są dwie metody, żeby to sprawdzić. Albo można skorzystać z wbudowanej wtyczki w Reaper, JS Audio Statistics to się nazywa. Albo można, w zasadzie nawet nie albo, bo to są troszeczkę różnie działające wtyczki, można również pobrać taką wtyczkę, która się nazywa Accessible Peak Meter. To jest wtyczka stworzona przez, zdaje się, któryś uniwersytet brytyjski i bardzo jest pomocny, przynajmniej bywa bardzo pomocny osobom niewidomym, dlatego że jest to wtyczka, która pokazuje ten poziom szczytowy za pomocą dźwięku. Dźwięku albo na wyjście Reapera, albo normalnie na kartę systemową. No więc cóż, trzeba tą wtyczkę pobrać.
1: Traffic Reaper. Szukaj listar. Link.
0: W Google wpisuję Accessible Peak Meter. Accessible Peak Meter oczywiście.
1: Link. Tu są Accessible Spectrum Analyzer Link.
0: Jeszcze jest druga wtyczka. Accessible Analizator Spektralny. Nie użyłem tej wtyczki jeszcze za często, natomiast Accessible Peak Meter jest na Windowsa i jest, co ważne, na Maca również. I teraz mamy do wyboru
1: Windows 32 bit VLST plugin link, Windows 64 bit VLST plugin link, Mac OS 32 64 bit VLST plugin link, Mac OS 32 64 bit AU plugin link, Mac OS 32 64 bit AX plugin link. Tu sound.
0: Także kilka tych formatów rzeczywiście jest. Jest Windows i 32, i 64 bit, Mac, i AX, i AU, i VST, także wszystko. Wszystko, co dzisiaj używalne jest, to wtyczka obsługuje. I tutaj jeszcze usłyszeliśmy Tu Sound Card.
1: Mac Tu Sound Card Link.
0: Czyli to jest wersja, która puszcza dźwięk, odtwarza ten dźwięk nie na wyjściu Reapera, czyli nie będzie to się mieszało z sygnałem projektu, tylko na kartę systemową. I ja akurat tą wtyczkę chcę pobrać.
1: Windows 64-bit VLST plugin link.
0: Jako, że mam Windowsa w wersji 64-bitowej.
1: Otwieranie Accessible Peak Meter 2S60. Lista. Zapisz plik.
0: To pobieram ją właśnie w takiej wersji. I
1: otwieranie Accessible. Lista. Zapisz plik. Lista. Zapisz Accessible Peak. Bibliotek. S. Accessible Peak Meter 2S64 bit 1 zip 533.
0: To jest jako Bibliotek zip. No i
1: zaznaczony. Accessible Peak Meter 2S64 bit element listy ma widok element read. Accessible Peak Meter 2SDLL 1 z 2.
0: Mamy DLL-kę, którą kopiuję i DLL-kę wkładam do folderu, w którym mam wtyczki VST.
1: Ten komputer.
0: Mogę go włożyć albo tam C, program files, coś tam VST. Ewentualnie mogę wejść do programu Reaper. Tutaj plugins.
1: FX1.
0: FX.
1: Zaznaczony.
0: I wklejam.
1: Reacast Accessible Peak Meter 2SDLL 1 z 29.
0: Okej. Okay. Mam wtyczkę włożoną i teraz mogę sprawdzić.
1: Accessible Peak. Odebrane lok. Unsave. Project. Unsave.
0: Tu też się mam. W projekcie, że to jest niezapisany projekt, może go na wszelki wypadek zapiszę. Nie pamiętam, jak się utwór nazywa.
1: Accessible, odebrane local traffic experiment once more full. Once more full. Unsaved project Reaper V5.
0: Okej. Okay. I projekt już jest zapisany. Tutaj nie trzeba na szczęście zapisać projektu, tak jak przy nagrywaniu to się odbywało zaraz po otwarciu, dlatego że pliki już tak czy tak mamy na dysku, więc nie ma tutaj problemu z tym, że będzie program coś zapisywał u siebie w folderze. No dobrze, jeżeli chciałbym sprawdzić poziom na ścieżce master, muszę ją przede wszystkim uaktywnić w menu view, czyli widok.
1: File, edit, view, roz, DAC, mixer, float, master, monitor, master track, control, alt, mm, 4 z 42.
0: Control, alt, m, nawet mam skrót
1: once
0: do tego.
1: More full.
0: I teraz nad pierwszą ścieżką.
1: 6, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, master.
0: Pojawi się ścieżka master, czyli ścieżka głównego miksu. I teraz jeżeli na tą ścieżkę
1: scanning,
0: załaduję.
1: Direct, XFX, dialog, can, ADFX, lista rozwij.
0: Na przykład ten Audio Statistics.
1: List JS, Audio Statistics 1 z 2. FX ma.
0: Jest. No i też sobie odtworzę.
1: FX ma.
0: Utwór. Przester jakiś jest na pewno i to nie mały. Dobrze, wystarczy. I teraz, żeby sprawdzić, jakie są poziomy, wystarczy, że.
1: Numlock wyłączone.
0: Będę. Proszę się myszką.
1: Przegląd ekranu.
0: Przegląd ekranu. Param,
1: no please, 6 krop, audio stat, RMS window, MS, user input, RMS meter min, DB, user input, RMS window current L, DB, minus 10.45.
0: No tak, RMS na poziomie minus 10 bez żadnych procesorów dynamiki, no to jest raczej od razu śmierć w butach.
1: RMS window min L, DB, minus 68.60.
0: Jest minus 68, dlatego że przez chwilę była cisza.
1: RMS window max L, DB, minus 6.32.
0: Tak, na pewno piki będą bardzo wysoko.
1: RMS Dynamic Range L, DB, 62. RMS Window Current R, DB, minus 9.49.
0: No i właśnie, tutaj mamy lewy i prawy kanał oddzielnie. Wcześniej pokazywane były statystyki dla lewego kanału, teraz dla prawego kanału.
1: RMS Window Min R, DB, minus 68.
0: I teraz co to jest current? Current to jest w momencie naciśnięcia stop, czyli on mierzy w momencie, gdy widzi, że Reaper odtwarza sygnał, to jest ścieżka, to jest efekt w formacie JS, czyli bardzo taki zintegrowany z Reaperem i on, ta wtyczka wie, w cudzysłowie oczywiście, kiedy Reaper odtwarza sygnał i kiedy Reaper nie odtwarza sygnału. I ta wtyczka działa tylko w momencie, gdy włączone jest odtwarzanie.
1: RMS Window Max R, DB, minus 5.36.
0: No to nawet minus 5.
1: RMS Dynamic L, DB, 6.68.
0: No właśnie, pik mamy na poziomie plus 6 decybeli.
1: Piker, DB, 6.55.
0: Ładnie, rzeczywiście, bardzo ładnie. Okej, okay, i tyle. Także tu mamy takie informacje. I teraz jeżeli nacisnę znowu spację, czyli zacznę odtwarzać, wtyczka zresetuje swoje ustawienia i będzie mierzyć od nowa. Jeszcze tutaj jest sprawdzana stała DC, DC Offset, więc to też się może na pewnym etapie przydać. Więc cóż mogę powiedzieć? No wtyczka rzeczywiście jest bardzo fajna. Działa rzeczywiście dobrze.
1: List 1.
0: No i jeżeli chcę również zapiąć ten Accessible Peak Meter, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Accessible Peak Meter.
1: Drzewo. Poziom 0 All Plugin. Poziom 1 DX1. Poziom.
0: Z tym, że tę wtyczkę załadowałem już po uruchomieniu Reapera. W związku z powyższym trzeba tę listę efektów odświeżyć. F5.
1: ADFX to ma list 1.
0: I teraz
1: VST Accessible Peak
0: się pojawi.
1: FX Master.
0: I teraz jeżeli nacisnę spację.
1: FX Master.
0: No. Tak. Są słyszane takie śmieszne dźwięki. Rzeczywiście są słyszalne w rytmie, dlatego że te poziomy sygnału się zmieniają. I teraz ta wtyczka domyślnie ustawiona jest w taki sposób, że zaczyna jakkolwiek działać, gdy pik przekroczy 0 dB. I wtedy jest 440 Hz i każdy 1 dB to jest pół tonu wyżej od tego A 440 Hz. Oczywiście ta wtyczka ma swoje ustawienia.
1: Kontekst menu.
0: Sprawdźmy.
1: JS, audio, VST, Accessible Peak Meter 2, FX Parameters Dialog. Parameter, lista rozwijana dry, 1, zwinięte, w, dry, 1, value, suwak 0.0 dB. Parameter.
0: No, jaką głośność ma mieć sygnał ten suchy?
1: WET 2. Value, suwak minus 6.0 dB.
0: Jaką głośność ma mieć te dźwięki przepuszczane przez wtyczkę na kartę dźwiękową?
1: Threshold 3.
0: Threshold, czyli od jakiej wartości ma wtyczka działać?
1: Value, suwak 0.0 dB.
0: Jest na 0 dB. Mogę ją na przykład zmienić, żeby działała od...
1: 1.3 dB, minus 0, minus 1.3, minus 1.2 dB, minus 2.0 dB, minus 1.9 dB.
0: Jak widać, można sobie ustawić działanie tej wtyczki z dokładnością do 0,1 dB. A to ustawmy
1: minus,
0: sobie
1: minus 90, minus
0: na
1: 1.0 dB.
0: Na minus 1 dB, czyli jeżeli pik przekroczy minus 1 dB, wtyczka zacznie jakkolwiek działać i każdy 1 dB to będzie ten dźwięk pół tonu wyżej. I też jak było słychać, wtyczka działa niezależnie dla lewego i dla prawego kanału.
1: Sonification type 4.
0: Jest jeszcze typ działania wtyczki.
1: Value, suwak clipping.
0: Teraz jest clipping, czyli no właśnie takie działanie jak zaprezentowałem, ale...
1: Continuous.
0: Można zrobić continuous, czyli będzie dźwięk przez cały czas, tylko że ten dźwięk będzie się zmieniał częstotliwość w zależności od poziomu. To znaczy działa to w ten sposób. Czyli wtyczka pokazuje to w ten sposób, jak takie stare wskaźniki, czyli im po prostu wyższy szczyt sygnału, tym wyższy jest ten dźwięk. I to działa od już bardzo nawet niskich częstotliwości.
1: 1, 0, 1,
0: jeżeli na przykład, jeżeli wysobię tylko ścieżkę stopy,

0: No właśnie. I nawet jest tutaj jakaś wartość opadania tego, tego sygnału, VST, którą zresztą też mogę zmienić.
1: Decay 5.
0: Decay, czyli jak szybko ma ten sygnał opadać.
1: Value, suwak 1.00 seconds.
0: Jest ustawiona sekunda.
1: Bypass, wet.
0: No i bypass i wet. Jeżeli ustawię
1: value,
0: na clip.
1: Clipping, continuous, clipping. Once
0: clipping. No to mogę sprawdzić, czy ta ścieżka stopy. Mogę sprawdzić, czy ta ścieżka nie ma jakichś za dużych poziomów wtedy.
1: Soloed. Unsoloed. 1.0. Unsoloed.
0: Dobrze, wyłączam solo ze ścieżki master i w tym momencie znowu powinno być

0: i znowu wróciłem do domyślnego master zachowania. I w ten sposób można sprawdzać poziomy szczytowe, poziomy skuteczne. Oczywiście te efekty można naładować na dowolną ścieżkę, nie tylko na ścieżkę master. Natomiast ja na razie załadowałem na master, dlatego że często w ten sposób robię i jeżeli po prostu chcę sprawdzić, jaki jest poziom sygnału na danej ścieżce, to po prostu tą ścieżkę robię solo i wtedy mogę sprawdzić na tej ścieżce również master. Ale oczywiście bywają sytuacje, w których warto efekt dać na daną ścieżkę, niekoniecznie na ścieżkę master. Dobrze, master. Na razie wyrzucę ten Accessible Peak Meter, Audio Statistics też wyrzucę i teraz zajmę się porządkowaniem ścieżek, bo oczywiście można pracować na 60 kilku ścieżkach tak po prostu.
1: 1.01 pyk, 1 item.
0: Mam stopę.
1: 2.02 pyk, sub, 1 item.
0: Potem stopę, mikrofon subbasowy.
1: 3.03 snare, up, 1 item.
0: Werbel, mikrofon na wierzchu werbla. Solo. Mogę sprawdzić, jak to brzmi. Brzmi to w ten sposób.
1: 4.0 solo.
0: Mikrofon na spodzie werbla.
1: 5.05 hi-hat, 1 item. Solo.
0: Hi-hat oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. I teraz oczywiście można pracować na tego typu projektach, ale szczerze mówiąc nie jest to często efektywne. Na przykład jeżeli chcemy dodać wtedy efekt na całą ścieżkę perkusji, no to trzeba by go dodawać do wszystkich elementów po kolei. Nie zawsze to jest fajne, bo dodanie zamiast jednego pogłosu 10 pogłosów chociażby powoduje, że po prostu procesor się męczy. Poza tym, jeżeli chodzi o procesory chociażby dynamiki, no to jeżeli damy procesor dynamiki na każdą ścieżkę osobno, będzie to zupełnie inaczej brzmiało, niż jak damy jakiś kompresor na całą ścieżkę bębnów. I teraz co zrobić, żeby dodać efekt na wszystkie bębny, na całą perkusję? Trzeba stworzyć tak zwany folder. Aby stworzyć folder, mogę się cofnąć do ścieżki master, stworzyć nową ścieżkę, na przykład bębny. Uwaga na polskie litery oczywiście. I teraz tą ścieżkę bębny ustawiam Shift Enter jako folder. Czyli to będzie ścieżka, która jest taką nadrzędną ścieżką dla tych ścieżek, które są niżej, czyli
1: 1 i 16, 15 bongos, 1 i 7, 5, 14, 13 maracas, 1 i 13, 2, 10, tom 3, 1 i...
0: Tom 3 to jest ostatnia ścieżka w tym zestawie perkusyjnym.
1: Folder.
0: Więc Shift Enter znowu.
1: End of folder.
0: End of folder. I teraz, co nam to daje? Ano daje nam to
1: master,
0: że...
1: 1 open folder bębny 0.
0: Open folder bębny. I jeżeli ja na przykład zrobię tutaj solo,
1: Soulload,
0: to... Jak słychać, grają nam tylko i wyłącznie bębny. Mogę sobie te bębny też mute zrobić. I jak słychać, gra nam wszystko oprócz bębnów. I na te bębny teraz mogę dać dowolny efekt i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie przedzierać się przez te wszystkie bębny, jeżeli chcę przejść do następnych ścieżek, Enterem zmieniam stan tej ścieżki.
1: Small.
0: To jest tylko dla słów widzących. Small dla nas to się niczym nie różni, ale...
1: Closed.
0: Closed, czyli folder jest zamknięty. Czyli jeżeli teraz dam strzałkę w dół...
1: 12, 11, reverse, cymbal, 1 i...
0: Od razu nam przeskoczyło do ścieżki 12, dlatego że folder jest zamknięty i on pomija wtedy wszystkie ścieżki strzałkami, jeżeli po tym chodzę, które w tym folderze są.
1: Jeden close.
0: Jeżeli otworzę folder, Enter...
1: Open.
0: To znowu
1: 201 kyk 1 i 302 kyk sub 1 item.
0: I teraz mało tego. Jeżeli no, chciałbym jeszcze bardziej to uporządkować, powiedzmy zrobić tak, że na przykład cała stopa, czyli mikrofony oba na stopie są też w jednym folderze, to robię drugi folder pod folderem bębny, pod ścieżką bębny, na przykład stopa.
1: Trackiew. 2 stopa 0 i.
0: I teraz też przełączam folder.
1: Folder. 3402 kick sub 1
0: kick sub, czyli ten subbasowy mikrofon.
1: Folder. End of
0: end
1: folder.
0: Of folder. Czyli mam teraz po pierwsze folder stopa, który zawiera
1: open folder stopa solo.
0: Dwa mikrofony na stopie.
1: 301
0: i ten folder jest obejmowany przez jeszcze jeden folder, czyli
1: solo.
0: Całe bębny.
1: Unsolot.
0: Tak samo mogę zrobić 2, 3, na przykład
1: 4 end of fold 503 snare up 1
0: snare, czyli ustawiam 5, się 4 end of przed ścieżką snare i tworzę ścieżkę na przykład werbel.
1: Trackiew 5 werbel 0 item folder.
0: Ustawiam to jako folder.
1: 704 snare down 1 805 hi-hat 1 704 snare down
0: snare down
1: folder end of
0: folder. I to robię jako end of folder. I teraz dlaczego nie robię tak, że na przykład pierwszą ścieżkę werbla daję jako folder, a drugą jako end of folder? Ano dlatego, że jeżeli chciałbym dać jakiś efekt tylko na pierwszą ścieżkę, wtedy nie będzie to możliwe, ponieważ wszelkie efekty, które daję na folder, daję na całą zawartość tego foldera. W związku z powyższym, żeby
1: 603, snare,
0: wysolować na przykład ścieżkę tylko ten werbel snare up,

0: otwartą bębny.
1: Dwa closed folder stopa 0i.
0: Potem mam zamknięty folder stopa, więc in i out w zasadzie. I teraz dwie ścieżki będą pominięte, następne.
1: 5 closed folder verbal 0 items.
0: Teraz mam zamkniętą ścieżkę z werblem.
1: 805 hi-hat 1.
0: I dopiero potem mam hi-hat.
1: 906 overhead z 1 item. 10.07 room 1 item. 11.08 tom 1 1 item.
0: Tak samo na przykład, jeżeli bym chciał mieć tomy jako jeden folder, znowu robię track, tomy,
1: trackiew.
0: Albo toms, jakbym chciał mieć angielski.
1: Folder.
0: I tutaj robię folder.
1: 12.08 tom 1, 13.09 tom 2, 14 end of folder 10 tom 3 1 item.
0: O właśnie. I teraz widać, że tom 3 jest już końcem folderu z bębnami. Ale mogę również zrobić tak, żeby ten tom 3 był ostatnią ścieżką w dwóch folderach. Czyli tutaj muszę przełączyć shift enter.
1: End of folder. Track. Folder. End of folder. End of folder.
0: Aha. I tu jest jakiś problem, nie wiem czemu kiedyś mówiło to end of dwa folders. Teraz widać, że to jest tylko end of folder albo end of folder. Okay. 3,
1: 2, 11, open folder, tomy, 0 items.
0: Natomiast mogę sprawdzić, czy...
1: Master, 1, solo.
0: Jest. Bo chodzi o to, że mamy dwa w tej chwili foldery, które kończą się tą samą ścieżką, czyli tomy, które kończą jakby, no, tom trzeci jest ostatnią ścieżką w folderze tomy i również tom trzeci jest ostatnią ścieżką w folderze bębny. I teraz jeżeli mam właśnie taką sytuację, to muszę zrobić tak, żeby te tomy były jakby ostatnią ścieżką w obu tych folderach. I teraz
1: 10.07 room 1 item. 11 open folder tomy 0 items.
0: Jeżeli wysoluję te tomy, no to oczywiście te tomy wszystkie grają. No to słychać, że odtwarzają się tylko tomy. Oczywiście no te tomy teraz nic nie ma na tym grane.
1: Solo 13, 12, 11, open folder tomy, unsolot 12, 08.
0: No i teraz mogę każdy tom na przykład rozstawić jakoś tam
1: no
0: w panoramie.
1: 12, track parameters.
0: Czyli Ctrl Shift P.
1: Fan, value.
0: Na przykład pierwszy.
1: 60 R. 30 L, 40, 60, 1, 13, 09, tom 2, 1, 14, end of folder, 10, tom, track parameter, pan, value, 60, 12, 08, 1, soloed, unsoloed, 12, 08, tom 1, solo, unsoloed, 11, soloed.
0: I teraz jak słychać, jak odtwarzam ścieżki tomów, słychać, że każdy tom jest troszkę gdzie indziej. I słychać, że no, ścieżki bębnów mamy jakoś tam przynajmniej uporządkowane.
1: 10.07 room 1 item. 11 open folder tomy small closed.
0: Możemy to 10, zamknąć.
1: 9, 8, 5, 1, master, 1, small,
0: i tak
1: closed.
0: Samo możemy zamknąć ścieżkę bębnów. I oczywiście bębny jak też wszystko odtworzymy. Słychać, że wszystko gra. Okej. Okay. Następnie
1: 15, 11, reverse cymbal, 1 item.
0: Mamy różne ścieżki reverse cymbal.
1: So
0: i teraz jeżeli ja odtworzę tą ścieżkę, na niej nie ma nic. Więc pytanie, gdzie tu jest jaki sygnał i jak brzmi? Żeby to sprawdzić, naciskam klawisz Tab. I Tab to jest przeniesienie do...
1: Solo. Solo.
0: Dobrze, mam.
1: Bar.
0: No tu mamy takie coś. Tab to jest przeniesienie jakby do, to jest przeniesienie do następnego transientu na ścieżce, czyli takiego, powiedzmy, no, uderzenia tak jakby, dźwięku z jakimś tam, z jakąś wartością, czyli jeżeli jest, powiedzmy, na ścieżce cisza, to tab nam przeniesie do pierwszego wystąpienia na tej ścieżce jakiegoś dźwięku. I tu, jak słychać, jest jakieś takie coś. Jeżeli to unsolot zrobię, mogę sprawdzić, jak to brzmi w całości. Okej, okay. I to jest...
1: Bar 51, bar 52.
0: No, gdzieś tam już w drugiej minucie w zasadzie.
1: Soloed, unsolot. 16, 12, ride, 1 item. Bar 1.
0: Mam ścieżkę ride. Sprawdźmy, co tu się dzieje na tej ścieżce. Zrobię solo i też zrobię, naciskam tab.

0: Czyli tu jest jakaś ścieżka z jakimś dogranym gdzieś tam osobno tym rajdem. Pewnie można by jakoś coś z nim zrobić. No i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie nasze ścieżki dodatkowe.
1: 15, 1, closed, fold, open.
0: Muszę otworzyć.
1: 6, 8, 5, 6, 15, 11, close, open, 2, 3, 14, end of folder, 10, tom 3, 1.
0: Dlaczego? Dlatego, że by zrobić tutaj kolejny folder, dodatki na przykład. Dlatego, że jeżeli bym zrobił ten... Jeżeli bym zrobił tą ścieżkę naciskając Ctrl-T, będąc na zamkniętym folderze bębny, ta ścieżka by się zrobiła pod tą ścieżką od bębnów, czyli to by była druga ścieżka tak naprawdę. A ja chcę, żeby to nie była druga ścieżka, tylko ścieżka... I teraz jest jeszcze jedna śmieszna rzecz. Jeżeli będziemy mieli otwarte jakiś folder wewnątrz,
1: close folder stopa, zero
0: na
1: item,
0: przykład
1: open,
0: stopa.
1: Jeden open.
0: Zamykam folder bębny.
1: Small, closed. 301, kick, jeden item.
0: I nagle się okazuje, że pod tym folderem bębny mam otwarte ścieżki z folderu stopa, ponieważ ten folder stopa został otwarty, a został zamknięty tylko w folder bębny, więc mam ścieżkę trzecią
1: 4 end of folder, zero,
0: i czwartą normalnie na wierzchu, a dopiero potem
1: 12, 08, tom 1, 1.
0: Mam tomy, dlatego że folder tomy też został widocznie otwarty. Więc jeżeli chcę mieć wszystkie bębny uporządkowane i zamknięte do nieruszenia, muszę zamknąć wszystkie foldery, które są wewnątrz.
1: 5 closed folder, 8, 9, 10, 11 open folder, tomy 0, small, closed.
0: I tomy też muszę zamknąć.
1: 5, 2, 1 open folder, small, closed.
0: Zamknę, to pod folderem bębny mam
1: 15 dodatki, 0 items.
0: Dodatki. Gdzie te dodatki się 6, kończą?
1: 17, 12 raid, 1 item. Ride. 18, 13 marakas, 1 item.
0: Jakiś marakas. Sprawdźmy, co to jest.
1: Once more. Unsolo.
0: Okej, okay. Gdzieś tam w pewnym momencie też jest jakiś taki
1: solo,
0: dodatek.
1: Unso. 19, 14, triangle, 1 i bar, 1.
0: Jakiś triangiel, sprawdźmy, jak to wygląda.
1: Solo. Bar, unsolo. Solo.
0: Też jakiś dodatek.
1: 20, 15 bongos, 1 item.
0: Jakiś bongos, bar, 1, 0. Sprawdźmy, co tu się dzieje, co to jest, gdzie to jest. Jakoś nie gra.
1: Bar, 135, bar, solo. Unsolot. Solo. 9, unsolot. 20, unsolot.
0: No jest jakiś dodatek gdzieś tam.
1: 21, 16, hand slap, 1 item. Bar, 1 bit, 1 z...
0: Też. Tap.
1: Soload.
0: Solo.
1: Unsolod.
0: Rzeczywiście, jest takie coś.
1: 22, 17, bas i 1 item.
0: I dopiero tutaj jest bas, czyli zaczyna się na tym hand clap.
1: 8, 17, sobie... 12, right, 1 item. 16, 11, reverse cymbal, 15, dodatki, 0,
0: dodatki
1: folder.
0: Zrobić jako folder.
1: 20, 22, 17, bas i 1 item. 21, 16, hand slap, 1 folder. End of folder.
0: End of folder.
1: 8, 6, 15, open folder, dodat, small, closed.
0: Okej, okay, mam closed i oczywiście, jeżeli
1: soload,
0: zrobię tutaj tab na tej ścieżce, mogę sprawdzić, co się dzieje również na tej ścieżce, czyli jakby na tych wszystkich ścieżkach sumowanych. Co jest jako pierwsze?
1: Open. Closed.
0: Okej, okay, closed.
1: 22, 17, bas i 1 item.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie te wszystkie ścieżki jakoś tam porządkować. I teraz jak widać, tych ścieżek teoretycznie się zrobiło więcej, natomiast pierwsze kilkanaście ścieżek 5, mam.
1: 1 master.
0: Mam.
1: 1 closed folder, bębny 0.
0: Po pierwsze bębny.
1: 15 closed folder, dodatki.
0: Po drugie dodatki.
1: 22, 17 bas i 1.
0: I dopiero 17 ścieżka jest jako, że tak powiem, trzecia w całym tym zestawieniu ścieżek. I teraz dzięki temu mogłem sobie na tyle uporządkować te wszystkie ścieżki, że no znacznie łatwiej mi będzie zapanować nad tymi wszystkimi ścieżkami, bo oprócz oczywiście tego, że mogę dodawać efekty na te ścieżki, no to właśnie, jak widać, po prostu znacznie szybciej się poruszam między tymi ścieżkami. Mogę oczywiście pokazać, że jeżeli na przykład dodam jakiś efekt na bębny, zrobię jakiś efekt, który będzie bardzo słyszalny, czyli na przykład jakiś pogłos.
1: VST, Rea RBT, Kockos, FX.
0: Tak, na wszystkie bębny jest dodany faktycznie jest rzeczywiście dodany pogłos. No i jakby dzięki temu wystarczy, że efekt dodam tylko na jedną ścieżkę i wszystkie ścieżki, które są w tym folderze, również ten efekt jakby dostaną.
1: Unsolot.
0: Okej. Mamy dodawanie efektów na ścieżkę, mamy porządkowanie ścieżek. Oczywiście przypominam jeszcze raz o liście parametrów ścieżki, Ctrl-Shift-P. Domyślnie
1: pan,
0: mamy
1: volume,
0: czyli głośność,
1: pan,
0: czyli balance.
1: Mute.
0: Mute, czyli mogę też z tego okna dialogowego wyciszyć ścieżkę i tyle. Stety lub niestety. Okej, ale to dopiero początek. Weźmy sobie jakąś ścieżkę, która...
1: 27, 2, bar... Soundload. Soundload.
0: Dobrze, mamy na przykład tą ścieżkę gitary.
1: Soundload.
0: Solowej, powiedzmy. I teraz na przykład, no nie wiem, zespół nas prosi, żebyśmy zrobili coś takiego, że ta gitara przechodzi z lewego kanału na prawy. Jak to zrobić? No pół bidy, jeżeli mamy jakiś kontroler MIDI, bo wtedy możemy tym kontrolerem MIDI znaleźć jakiś efekt jak balance, powiedzmy, który ma sterowanie przez MIDI, no i to zrobić. No ale nie każdy efekt tak ma. Poza tym nie wszyscy jesteśmy wyposażeni w tego typu kontrolery, no a zespół chce. Dlatego kłania się coś takiego, co się nazywa automatyka. I tutaj, żeby zastosować automatykę na ścieżce, niestety muszę zajrzeć do akcji.
1: Actions Dialog Filter, Custom Actions, Reascript.
0: I teraz tutaj muszę, poniekąd muszę, chociaż nie zawsze, ale no powiedzmy dobrze by było dodać taką akcję na pokazanie takiego okna dialogowego, w którym można sobie uzbrajać konkretne tak zwane obwiednie ścieżki. Więc wpisuję w dialog, więc wpisuję w to pole od znajdowania akcji dialog.
1: Close, clear, find, section, lista, list 1, list, track, show track envelopes, dialog 31.
0: Show envelopes, dialog.
1: Lista.
0: I teraz do tej czynności muszę przyporządkować jakiś skrót klawiaturowy.
1: Shortcut, add, przycisk.
0: Add.
1: Keyboard MIDI OSC input dialog shortcut.
0: No nie wiem.
1: Pole edycji.
0: Control Shift Windows E.
1: Oznaczono.
0: Mam nadzieję, że ten skrót nie będzie do niczego
1: przyporządkowany.
0: Oczywiście, no tutaj każdy z Państwa będzie mógł dodać cokolwiek. Ok, i teraz jeżeli mam tą ścieżkę gitary, no to mogę z tego okna dialogowego Ctrl-Windows-Shift-E.
1: Lista rozwijana, trim read zwinięte.
0: Tutaj mamy, tego nie ruszamy.
1: Brak następnego, otemek, trim read, track envelopes.
0: I teraz musimy skorzystać z przeglądu okna NVDA, czyli siódemką i dziewiątką numeryczną poruszamy się.
1: Volume visible ARM. Pan Visible ARM.
0: Pan. I teraz
1: Visible.
0: Na Visible.
1: Visible.
0: Ściągamy myszkę.
1: Lewy.
0: I teraz
1: Once more.
0: Raz klikam w ten Visible.
1: Pan Envelope Armed.
0: My już możemy wyjść z tego okna dialogowego i nacisnąć Ctrl L.
1: Pan Envelope Armed.
0: Pan Envelope Armed. I teraz mamy tutaj ścieżkę tej elektrycznej gitary, na której chcemy zrobić tą przechodzącą gitarę od początku, kiedy to się zaczyna. I na przykład do tego momentu, żeby to sobie tak przechodziło z kanału na kanał. Więc trzeba dodać tak zwany punkt automatyki, Ctrl-Shift-I.
1: Point 2 value center bit 2.5.
0: I teraz tutaj powiedział, że punkt 2, bo zawsze punkt 1 jest na samym początku ścieżki. Punkt 1, center. I teraz możemy
1: numlock włączone.
0: Włączyć numlock i
1: 3R, 6, 3L.
0: Ósemką numeryczną 6, 5, zwiększamy 5, wartość 6, na
1: 100L.
0: Na 100. I tu na przykład już musi być
1: point
0: na
1: 3,
0: prawym kanale, L. Więc znowu Ctrl-Shift-I dodałem i tutaj dwójką numeryczną przenosimy się na 100R. I na przykład chciałbym, żeby tutaj znowu było 100% na lewym kanale, więc znowu Ctrl-Shift-I numeryczną na ósemką na L. I znowu Ctrl Shift i.
1: Point 5 values.
0: 100.
1: 90. 100 R.
0: Prawy kanał. Ok. Sprawdźmy, jak to zabrzmiało. Mogę się poruszać teraz po tych punktach automatyki Alt, J i K.
1: Point 4, point 1 values, point 2 values, tu L bar 4 bit.
0: Tutaj się zaczęło, no i sprawdźmy. Play. Jest, teraz wraca tutaj na lewą stronę. Natomiast powiedzmy, że i teraz tu zostało na prawym kanale, dlatego że nie ruszyliśmy dalej nic. Natomiast powiedzą nam Państwo, dobrze, ale ja nie chcę, żeby to pływało tak z kanału na kanał, tylko dobrze, niech to się przeniesie rzeczywiście z tej prawej strony, z lewej strony na prawą, potem na prawej niech zostanie i potem bardzo szybko niech to wróci na lewą. I teraz co mogę zrobić? Mogę się przenieść do
1: point 3 values to R bar 6 bit 3
0: do tego punktu trzeciego, czyli tutaj. I tutaj muszę wejść w edycję tego punktu. Żeby wejść w edycję tego punktu, naciskam Alt Shift E.
1: Set envelope point value dialog. Value, pole edycji, zaznaczone z tu R.
0: I teraz tutaj mogę edytować albo wartość tego punktu, mogę też
1: position,
0: tutaj
1: pole edycji, zaznaczone 6 marca 1984 roku.
0: Tak, oczywiście.
1: 6.3.8.4 pusta.
0: Szósty takt, trzecia ćwierć nuta, 84%. Tutaj mogę sobie ręcznie mogę zmienić wartość pozycji, w której jest ten punkt automatyki, czyli mogę go przesuwać jakby w osi czasu w lewo, w prawo.
1: OK, przycisk, cancel, shape, lista rozwijana, linear, zwinięte.
0: Natomiast tu mam shape, czyli kształt tego, jak to się będzie zmieniało. Jest linear, czyli liniowy.
1: Square.
0: Ale jeżeli zrobię square, czyli prostokąt,
1: once more,
0: no to sprawdźmy, jak to będzie wyglądało.
1: Point 2 value.

0: się nie zrobiło.
1: Point 3 values to R bar 6 bit 383.
0: Jeszcze raz.
1: Set n, bezir ten, shape, lista rozwijana, linear, zwinien, square.
0: Aha, bo nie okay, potwierdziłem przyciskiem OK.
1: Once more.
0: Dobrze. Point 2. Przesuwa się na prawo. I teraz zostaje tutaj po prawej stronie. I znowu przechodzi na lewo. I zostaje na prawej. Sprawdźmy, jak to działa w całym miksie.

0: okej. Jest to, o co zespołowi teoretycznie chodziło.
1: JS, Resonant Low Pass Filter 30.
0: No na przykład taki filtr FX, Low Pass.
1: Once more, unso. So low.
0: Jest to sfiltrowane, ale to ma się zmieniać ten filtr. Czyli właśnie od takiego, taki, żeby ten dźwięk się tak wynurzał i potem znowu, żeby się wynurzał. No więc wchodzę sobie w ten efekt, ten dialog, w którym się dodaje efekty F.
1: FX, track.
0: I tutaj mam kilka rzeczy. Mam oczywiście listę efektów na początku.
1: Pole edycji wielowierszowe.
0: Potem mam tutaj takie pole edycji, w którym sobie mogę wpisać jakieś tam jakieś notatki a propos efektu.
1: Przycisk.
0: Mam przycisk niezetykietowany, to jedna dziesiąta. Nie jest ważne.
1: Pole edycji. Resonance suwak 8. Pole edycji.
0: Tutaj, jako że jest to efekt JS, to tutaj mamy normalne pole edycji z parametrami.
1: Lista rozwij przycisk. Param przycisk.
0: Natomiast, o, szukam przycisku param. Muszę ten przycisk nacisnąć. Spacja oczywiście nic mi nie da, bo zacznie grać. Więc shift spacja.
1: Kontekst menu.
0: Otwiera mi się menu kontekstowe.
1: Default controller mapy. FX parameter list rozwijam.
0: FX parameter list. To rozwijam.
1: Show in track controls rozwijam. Show track envelope rozwijam S.
0: Show track envelope.
1: Frequency HZ F1
0: Frequency.
1: FX.
0: Czyli robię tutaj drugą obwiednię na ścieżce dotyczącą tego efektu. Teraz ją muszę oczywiście wybrać. Czyli control L.
1: Pan envelope armed. Frequency HZ Resonant Low Pass Filter Envelope Armed.
0: Okej, okay. I to mamy tutaj. I teraz oczywiście tutaj muszę dodać pierwszy punkt.
1: Punkt 2 value 10.
0: No drugi punkt, ale od tego miejsca ma mieć takie delikatne wznoszenie. I do tego miejsca. Tutaj
1: punkt 3 value 10 0,0.
0: I teraz tutaj oczywiście 13, numeryczną 2, zmieniam. 4. Mogę sprawdzić na bieżąco, jak to się 15, zmienia. 600,
1: 20, 0.
0: I teraz znowu tutaj dodaję point czwarty 4, punkt. 20, 0. Zmieniam 1, go znowu 1, na
1: 53, 5, 6, 20, 15, 644.
0: Znowu na jakąś tego typu wartość. I tutaj kolejny punkt i też mogę, nawet mogę odtwarzać i w czasie odtwarzania zmieniać.
1: 8, 9, 20.
0: Ok, 20. Zadziałało?
1: Point 1 value. Snap grid. Once more. Point 2.
0: Działa. Okej, okay, ale ja też chcę, żeby było tak samo, jak było wcześniej, czyli że to jest ciągle ten filtr na górze i tak samo jak balans zmienia się dopiero nagle. Więc znowu, Alt Shift E.
1: Set envelope, bez shape, cancel, shape, square.
0: Once Enterem też mogę potwierdzić. No, nawet tu troszeczkę jest. Na początku ten
1: point 4,
0: czwarty punkt jest troszeczkę.
1: Bit 3.
0: Więc muszę go przesunąć w lewo. O właśnie.
1: Un solo.
0: Sprawdźmy.

0: Jest. Oczywiście tych kształtów tutaj jest troszkę więcej.
1: Solo. Point 1, value 10, point 2.
0: Ten efekt ma to do siebie, że on ma taki nie do końca równy ten przebieg, więc mogę sobie sprawdzić, czy nie ma takiego kształtu tej obwiedni, który troszeczkę zniweluje.
1: Bez shape, cancel, shape, square, słów start end, fast start, fast end, bezier, fast, fast, słów start end.
0: Może coś takiego? Może. I mogę sobie... Nie to. Mogę sobie oczywiście te wszystkie kształty edytować,
1: Square. Słów start end. Fast start.
0: Fast start. O nie, to zupełnie set nie selection. To.
1: Set and shape cancel fast end.
0: Fast Once end. Może to. No właśnie. Na przykład coś takiego.

0: musiałbym oczywiście to samo zrobić również z tym drugim przebiegiem, czyli tym, który to będzie punkt.
1: Point 4.
0: Zdaje się czwarty. Czyli Ctrl, w zasadzie Alt, Shift, E.
1: Set envelope, bezier ten shape, lista roz, square, słów start, fast start, fast end.
0: Fast
1: once
0: end. No właśnie. I w ten sposób automatyka jest zrobiona. Dobrze, mamy automatykę, mamy dodawanie efektów na jedną lub kilka ścieżek, ale no wszystko fajnie, ale na przykład zespół sobie życzy, żeby jakiś efekt był dodany na, owszem, kilka ścieżek, ale które absolutnie nie są po kolei, bo na przykład na tą gitarę, na, nie wiem, na wokal i na fortepian.
1: 27, 22 Electric Guitar 4, 1 i...
0: Tu jeszcze mam jakieś
1: 28,
0: gitary po drodze.
1: 23 AC Guitar 1, 1, 29, 24
0: gitara.
1: AC Guitar 2, 30, 32, 27 organ 2, 1 item.
0: I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie takie ścieżki wtedy dodaję na samym końcu, to znaczy takie ścieżki, zaraz pokażę 60, jakie.
1: 68.
0: I na przykład chciałbym, żeby na tym, na wokalu, na tej gitarze i na czymś jeszcze był pogłos. Ale te ścieżki absolutnie nie są i nie mogą być obok siebie. Dodaję więc ścieżkę pogłos, na przykład.
1: 69 pogłos 0 item.
0: I teraz znowu szukam tej ścieżki
1: 41,
0: z tą gitarą.
1: 26, 21 Electric Guitar 3 1 item.
0: To jest to?
1: 1 2
0: zdaje się to.
1: 26 solo.
0: I teraz co ja muszę zrobić? Ano muszę wysłać ścieżkę na ścieżkę z pogłosem.
1: Context menu. Media, audio, receive, send, once.
0: Żeby to zrobić, naciskam Alt menu kontekstowe.
1: Context menu, master, send, rozwijane S.
0: Wybieram send.
1: Adjust you, track 69, pogłos T70 z 70.
0: Track 69, pogłos. I teraz sygnał ze ścieżki Electric Guitar 3 wysyłany jest do ścieżki pogłos.
1: 42,
0: muszę
1: 37, backing vox 0, 40, 35, backing vox 0, 30. 37, 32 backing vox 0, 1, 36, 31 lead vox 1 item.
0: Lead vox, tak, to jest to, zaraz mogę sprawdzić. Tab, spacja, nie zawsze.
1: So low.
0: Jest.
1: Solo.
0: Ok, alt menu kontekstowe.
1: Must send z rozwijan. Adjust track 69.
0: I wybieram track 69 pogłos. Oczywiście na tej ścieżce pogłosu 69, nie ma na razie 60, nic, ale mogę sobie sprawdzić, ten, czy to już jest.
1: Bar 8, bar 7,
0: jak widać,
1: bar 3.
0: Na tej wysolowanej ścieżce jest i ta gitara elektryczna. To, że się przesterowuje, to nie szkodzi, nie o to chodzi. Nic nie zrobiłem, jak widać, są
1: ADF
0: dwie rzeczy.
1: Stop.
0: I gitara, i wokal. Dobrze, dodaję.
1: JS, shelving filter, lista.
0: Dodaję ten reverb.
1: List drzewo. Poziom 1, kockos 10, list VST, reverb, VST, reverb, T, kocko, FX, once more.
0: Dobrze, mam efekt na tej ścieżce, ale problem polega na tym, że. Jeżeli odtworzę teraz.
1: Solo.
0: Nagle ta ścieżka zrobiła się głośniejsza, jakby. Głośniejsza cała ta gitara. Dlaczego? Dlatego, że gra dwa razy. Po pierwsze gra ścieżka oryginalna, po drugie gra ten sygnał wysłany na ścieżkę z pogłosem. A na pogłosie jest i sygnał oryginalny.
1: John Bulaya jest dostępny.
0: Na tej ścieżce jest i sygnał oryginalny. I oczywiście ten pogłos. I dobrze jest, jeżeli wysyłamy jakąś rzecz, znaczy inaczej, jeżeli i dobrze jest, jeżeli robimy taką ścieżkę pod tytułem pogłos, wyedytować
1: 60. FX parameter z dialog. Parameter.
0: Jeżeli nacisnęmy P na ścieżce, to znaleźć
1: dry, wet, dry,
0: dry.
1: Value, suwak minus 3.0d, INF, 6, INFDB.
0: Minus INFDB, czyli jest na minus nieskończoność, jakby poziom sygnału suchego.
1: Rumes Z, value, suwak minus 3.0 dB.
0: Może być minus 3. I w tej chwili sam pogłos, sama ścieżka pogłosu.
1: Solo.
0: No to spogłos niezależnie kanałowy, on będzie brzmiał tak sobie. Natomiast w tym momencie poziom tego sygnału oryginalnego będzie taki, jak był w oryginale. Natomiast ta gitara i wokal zostanie wysłana na pogłos. Sprawdźmy.

0: No dobrze, oczywiście poziomy są zupełnie jakby nie takie, nietrafione i tak dalej, ale efekt jest w każdym... No ale jakby nie o to mi chodziło, chciałem tylko pokazać, co, jakby jakie rzeczy można w Reaperze zrobić ze ścieżkami. Jeszcze jedna taka mała podpowiedź a propos tej automatyki. Kilka takich najbardziej podstawowych rzeczy, które są automatyzowane, czyli głośność, czyli balans, można również włączyć z poziomu menu kontekstowego, w zasadzie control menu kontekstowe. Naciskam control menu kontekstowe, menu. Nawet na tej ścieżce pogłos, bo to wszystko jedno. I
1: track grouping, track grouping per envelopes rozwijane.
0: Envelopes.
1: Toggle volume active V, toggle pan active P2 z 24.
0: Tu jest 24 rzeczy, ale tu potem będą jeszcze inne rzeczy dotyczące tych rzeczy.
1: Toggle pan active P2 z 24.
0: Czyli mam volume, mam pan.
1: Toggle volume, prefix, active T3.
0: Jeszcze volume przed efektem.
1: Toggle pan, prefix.
0: I balans przed efektem.
1: Toggle volume visible T5 z 20.
0: I tyle. Potem mam widoczne volume.
1: Toggle pan visible T6 z 20. Toggle volume, prefix.
0: Bo jakby jedno to jest aktywne, drugie to jest jakby tylko widoczne, ale niekoniecznie aktywne. Dla nas to wszystko jedno.
1: Toggle pan, prefix, select all points S10 z 24.
0: Tu jeszcze można wybierać wszystkie punkty tej automatyki.
1: Unselect all points U1.
0: Albo odznaczyć wszystkie punkty automatyki.
1: Select points in time selection S12.
0: Można zaznaczyć wszystkie punkty w zaznaczeniu, czyli zaznaczamy sobie jakiś tam odcinek czasowy. Zaznaczamy w tym odcinku czasowym punkty. I można z nimi coś zrobić.
1: Copy selected envelope.
0: Można je skopiować, zaznaczone.
1: Cut selected envelope.
0: Można je wyciąć.
1: Set shape for all selected.
0: Można ustawić kształt dla wszystkich zaznaczonych, czyli jeżeli właśnie mamy jakiś kształt nie taki, można zaznaczyć sobie wszystkie, załóżmy, wszystkie te punkty i ustawić jednym ruchem kształt.
1: Delete selected envelope points.
0: Można wszystko skasować.
1: Delete envelope points in time selection D18.
0: Można oczywiście skasować punkty w zaznaczonym fragmencie czasowym.
1: Invert selected points i 20 z 20.
0: Odwrócić można zaznaczone punkty. Podejrzewam, że tu chodzi o odwrócenie, jeżeli to było powiedzmy z lewej, to teraz będzie z prawej i odwrotnie. Zaraz to przetestuję zresztą.
1: Reset selected points to 0 center R 21 z 20.
0: No właśnie. I można zresetować wartości do zera, bo czym innym jest skasowanie punktów, że ich nie ma, a czym innym jest ustawienie ich na zero, czyli one dalej są, tylko że są jakby zresetowane ich wartości do domyślnych.
1: Set envelope default point shape rozwijane S.
0: I można również zresetować kształt tego wszystkiego do domyślnego.
1: Clear envelope C24 z 20.
0: I można wyczyścić wszystkie punkty. Nie wiem, czym to się różni od kasowania, tak prawdę mówiąc.
1: Toggle volume active.
0: Okay. No dobrze, w takim razie przesunę się do 20, ścieżki z gitarą.
1: 28, 23 AC gitar 1, 1, 26, 21 Elec GTR 3, 1 item.
0: Dobrze.
1: Contact track grouping envelope tag click invert selected points i 20 z 20 envelope.
0: I teraz tak, zaznaczę sobie tutaj wszystkie punkty.
1: Select all points S10 z 20. Once more.
0: I odwrócę.
1: Auto input MIDI input auto.
0: Control menu kontekstowe.
1: Envelopes, tagged, clear, set, reset, selected, invert, selected, once more, full. So load.
0: Jakoś nic to nie dało. Może jeszcze raz spróbuję
1: pan envelope armed.
0: Wybrać pan. Teraz ścieżka.
1: Track envelopes rozwija. Tagel volume. Tagel pan. Select all points S10 z 2. Once more full.
0: Kontekst.
1: Track envelope. Tag clip set. Reset. Invert. Set. Delete. Invert. Select. Once.
0: Invert. No jakoś niso. Nie daje tutaj. Trudno. Nie wiem. Może to jest jeszcze co innego.
1: Solot.
0: Przyznam, że nie używałem tej automatyki jakoś zbyt często. W każdym razie no myślę, że to są takie rzeczy, które będą na pewno dosyć przydatne. To chyba by było tyle, jeżeli chodzi o takie podstawy, znaczy podstawy, no podstawy i nie tylko podstawy działania z projektami wielościeżkowymi. Tak jak mówię, no nie chciałem tutaj robić jakichś miksów, jakiegoś nie wiadomo czego, dlatego, że tak jak już na początku powiedziałem, nie jestem jakimś super realizatorem i zresztą filmów pod tytułem jak użyć kompresora, jak użyć pogłosu, jaki korektor, jaki filtr i tak dalej, jak zrobić, żeby gitara brzmiała fajnie, jest dużo. Ja tylko chciałem pokazać, jak można z tych chociażby filmów rzeczywiście fajnie skorzystać, jak można sprawdzić poziomy, jak można dodać efekty, również w sposób taki dynamiczny, jak można uporządkować ścieżki. Czyli takie rzeczy, które no po prostu przydadzą nam się gdzieś tam przy tworzeniu